0: Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że w routerze da się zmienić i użytkownika, i hasło.
1: A to nawet dobrze. To nawet
0: i użytkownika dobrze. Innego, i hasło.
1: I hasło inne. Mhm.
0: Nie ten użytkownik będzie adminem, ale po prostu to nie będzie użytkownik admin i hasło admin.
1: Może
0: nie.
1: być użytkownik Robert na przykład.
0: Tak, tak, tak. Albo Midzi, albo jeszcze, albo Tyflo Podcast.
1: Tak.
0: Albo coś w ogóle innego. No, może być bardzo różnie. Jesteśmy już zalogowani, ja na razie nie zmieniałem specjalnie tego hasła dla tej konfiguracji. Mam najpierw odnośnik do tp-link.com, do strony N600 Wireless Dual Band. Gigabit modem router, model 9630,
2: lista elementów 22, link status.
0: Status,
2: link quick setup.
0: Quick setup. Domyślnie jesteśmy na statusie. To, żeby od razu powiedzieć.
2: Link
0: quick setup,
2: link operation mode,
0: operation mode.
2: Link network.
0: Network,
2: link DHCP server.
0: DHCP server, DHCP server.
2: Link dual band selection.
0: Dual band selection.
2: Link wireless 24 GHz.
0: Wireless 24 GHz.
2: Link wireless 5 GHz.
0: Wireless 5 GHz.
2: Link guest network.
0: Guest network, czyli sieć gościa.
2: Link settings.
0: USB. Ustawienie USB.
2: Link router settings.
0: Ustawienia routera.
2: Link forwarding.
1: Znaczy ustawienia
0: forwarding,
1: ustawienia tras tak naprawdę tam root tak. Settings.
0: Potem mam przekierowania.
2: Link parent control.
0: Parent control, czy kontrola rodzicielska.
2: Link IPv4 firewall.
0: IPv4 firewall.
2: Link IPv6,
0: IPv6 firewall.
2: Link IPv6 tunnel.
0: IPv6 tunnel.
2: Link bandwidth control.
0: Bandwidth control and IPQS. Tu też jest od razu IPQS tym wrzucony. Tak jak w Archerze, ale jest on prościej ustawialny.
2: Link IP and MAC binding.
0: IP and MAC binding.
2: Link Dynamic DNS.
0: Dynamic DNS.
2: Link Diagnostics.
0: Diagnostics.
2: Link System Tools.
0: System Tools.
2: Link Logout.
0: Logout.
2: Koniec lista basic status.
1: I tyle.
0: I potem mamy basic status. On domyślnie nam się włącza na zakładce status. I tutaj mamy, to też mi się podoba, bo mamy łatwy wgląd do tego, co nam się tu na linii. Basic status.
2: Basic status.
0: Basic status.
2: Device information.
0: Device information.
2: Firmware version.
0: Firmware version.
2: 06,
0: no to tam 0, tam tralalala, bum
2: bum bum.
0: No najnowsze jakie było to mam. No nie mam nowszego, bo nie ma.
2: Basic status.
0: Basic status.
2: Device information.
0: Device information.
2: Firmware version 06013.
0: Hardware version 1001. Nie ma V2 póki co. Na razie tego routera. Może kiedyś wyjdzie, ale na razie nie ma.
2: Basic status.
0: Basic status.
2: Device information.
1: Device to informacje o urządzeniu.
0: System uptime. No i tak dalej.
1: Czyli to jest, ile czasu nam działa router?
0: Ile czasu on tam działa router? On akurat działa dosyć krótko, bo była burza, więc... Co prawda router ma ochronę antyprzepięciową na 6000 V, ale czasami dla pioruna to 6000 V to i mało. Więc lepiej dmuchać na zimne jednak.
2: Line status. DSL.
0: Line status.
2: Line status. Connected.
0: Connected.
2: DSL modulation.
0: DSL modulation.
2: ADSL 2+.
0: Tutaj jest ADSL 2+, niestety. Nie udało. Tutaj nie mamy tego wspaniałego VDSL-a. Póki co. Ale nie wiadomo, czy nie będzie. Ja pokażę potem ustawienia VDSL, ustawienia VDSL-a, co można tutaj wykrzesać.
2: Annex type.
0: Annex type.
2: Annex /b/l/m.
0: Annex /b/l/m.
2: Tabela 6 linii LAMP 3 kolumn.
0: Mam tabelę.
2: Upstream.
0: Upstream.
1: I tu mamy parametry łącza.
0: Tak.
2: Koniec tabela. Tabela 6 linii LAMP 3 kolumn. Furren pratekab 1014.
0: 1014. Current rate
2: 12446.
0: Czyli to jest takie 10 na 1.
2: Koniec tabela. Tabela 6 linii LAMP 3 kolumn. Max rate KBPS.
0: Max rate, czyli ile można z tej linii wykrzesać na razie.
2: Koniec tabela. Tabela 6 linii LAMP 3 kolumn. 1021.
0: 16148. Maksymalnie można z tej linii wykrzesać.
2: Tabela 6 linii, mam 3 kolumny, SMR margin DB.
0: Tutaj mamy właśnie margin tłumienia
2: 6,
0: szumów.
2: 10,7.
0: Czyli mamy 10,7 na uploadzie, 6,6 na downloadzie. Nie jest źle, jeśli łączymy się po technologii PPP-OLLC.
2: Koniec tabela 6 linii, mam 3 kolumny, linea temu upload DB.
0: Line attenuation.
2: 16,8.
1: Czyli tłumienie.
2: 3,8. Koniec tabela 6 linii, mam 3 kolumny, error PKTS.
0: I tutaj mamy błędy wszystkich. Mamy 0 na uploadzie, a już 582 na downloadzie.
2: Koniec tabela mam. Tabela z net 5 p.
0: Mamy tu van.
2: Orbit.
0: W pi VCI, VPI i VIT. VIT to jest właśnie do VDSL-a.
2: Koniec tabela z 2 linii, mam 7 kolumn slash mask.
0: IP slash mask.
2: DNS. Status. To 0.35.0D.
1: No tak.
2: Koniec tabela basic status.
1: 0.35, czyli konfiguracja VPI, VCI dla Neostrady.
0: Znam się tak zawija. Ale to nam się znowu tak zawija. Ja muszę schodzić w dół. Po prostu na siłę.
1: No i to są informacje sieciowe i tak dalej. Dobrze, Robercie, czy tu jeszcze coś interesującego z tych informacji można wykrzesać?
0: Możemy, że DHCP mam
2: włączony. IPv6 address, m/, prefix,
0: to nie ma.
1: 64. No tak, bo to jest IPv6.
2: Lista elementów.
0: Auto configuration dla IPv6 jest RADVD.
2: Koniec tabela 3 max TIA 4 na 300 Mbps. 300 max mamy... 4 2db 0 d max address.
1: No tak, tu informacje dotyczące...
0: O sieci bezprzewodowej.
1: Tak.
2: Handel i auto, handel, mikro, puszek, pisfit, enablet, stat, wls, disable, bude,
1: ciekawy SSID.
2: Disable, u 300 Mbps max TIA 4 2db 0 max address.
0: Wszystkie mamy MAC adresy kart naszych Wi-Fi.
2: Auto, handel, auto, handel, mikro, pisfit, enablet, status, wls, brad. Auto są 6, że prefix lempem z IPA 6, enablet, DHCP, enablet.
0: Tu mamy DHCP, enablet i IPv6 mamy wyłączone akurat, ale też można to jakoś uruchomić. Mamy do czynienia właśnie z czymś, co się nazywa RADVD. To jest jakiś taki nowe coś dla, jakiś nowy rodzaj DHCP dla IPv6, ponieważ IPv6 potrzebuje znacznie więcej informacji, więc wymyślono coś takiego jak RADVD. Ja do końca nie wiem, o co chodzi. Muszę jeszcze poeksperymentować z tym. Ale to jest takie DHCP dla IPv6. Przy czym dla IPv6 też jest DHCP. Ale chyba nie daje tych danych, które daje RADVD.
1: To znaczy jest inny sposób dystrybucji informacji o tym, że są nowe urządzenia IPv6. Sieci.
0: Ja się czegoś domyślam, ale nie chcę mówić pochopnie, tak? Nie chcę mówić pochopnie. Wydaje mi się właśnie, że jeżeli, bo Neostrada ma możliwość połączenia się przez IPv6, jeżeli się połączymy przez IPv6 i mamy konfigurację RADVD, prawdopodobnie będziemy mieli, żeby działało nam IPv4, to jeżeli się połączymy po RADVD, może to będzie działać, ale to znaczy może. Muszę to jeszcze sprawdzić. Powiem szczerze, nie sprawdzałem, no bo jak mi to działa, to działa. Tak, no tak mniej więcej. Co można tu zarzucić? W Firefoxie tak jest, że zawija nam się ta tabelka z tym...
1: Ona się tak naprawdę po kilka razy pokazuje, tak?
0: Nie, ona się zawija. W momencie, gdy szybciej strzałkami przechodzimy, to przechodzimy dalej.
1: Aha, rozumiem.
0: Taki dziwny typ strony. Tego nie ma na przykład na Explorerze. Nie ma tego zjawiska. Za to jest inne, mniej korzystne. To już wolę Firefoxa. Dlatego najlepiej, jak wejdziemy w jakąś opcję, po prostu przejść strzałką, znaczy Control End, przejść na sam dół strony i patrzeć od dołu. I wtedy zobaczymy to, co nas interesuje. Jesteśmy uodpornieni na to zawijanie się tej strony. Ale nie mamy tutaj żadnych takich innych niespodzianek. Przynajmniej nie zaobserwowałem. Minęła godzina 20. To jest Tyflo Podcast, to jest Tyflo Radio i to jest router TDW9980. Tak. VDSL2. To jest taka hybryda.
1: Tak. A Robert Pawęcki prezentuje.
0: Próbuję prezentować. Może tak. Bardziej lub mniej udanie. I teraz mamy Quick Setup. W Quick Setup ustawiamy bardzo bazowe parametry, czyli ustawiamy jaki operator, przy czym mogę powiedzieć, że w najnowszym firmware'ze już jest uwzględniona Neostrada, to znaczy ten Orange, zarówno VDSL-owy, jak i ADSL-owy. Więc tu już jest mniejszy problem. Można się połączyć i z... przez ten Quick Setup, jak również możemy się połączyć ustawiając połączenie ręcznie, wybierając po prostu Others, bo tam mamy różnych operatorów, ale możemy wybrać Others Type i wtedy wszyściutko ręcznie sobie wpisujemy. Ja pozwolę sobie tego nie prezentować, ponieważ
1: jest to już skonfigurowane.
0: Jest to już skonfigurowane i może mu szkodzić, a zresztą powiedzmy sobie szczerze, moja rada jest jeszcze taka, jeżeli kupicie Państwo to urządzenie, po włączeniu tego urządzenia wziąć szpileczkę, zrestartować to do fabrycznych ustawień, na wszelki wypadek. Ono niby powinno być tego, ale może coś czasami mu tam nie zaskoczyć. Ja tak miałem... Ja w ogóle inaczej zrobiłem, bo najpierw zupdate'owałem mu firmware po prostu bez żadnej konfiguracji, potem próbowałem to skonfigurowałem ręcznie, jakoś to szło, ale parę rzeczy nie działało tak jak chcę. No, ale znowu zresetowałem do fabrycznych ustawień właśnie szpilką, przytrzymujemy 5 sekund przełącznik szpilką i wtedy nam się router resetuje do ustawień fabrycznych i wszystko wtedy weszło jak najbardziej w porządku. Nie można downgrade'ować firmware'u, to jest informacja kolejna, bo może się komuś nie spodoba, że firmware najnowszy to jest to i to i wprowadzone jest to, ta i ta cecha i chciałby wrócić. No to uprzedzam.
1: Powrotów nie ma.
0: Powrotów nie ma. Czy można zainstalować inne oprogramowanie? Nie wiem. Tego nie wiem, typu DDWRT albo Tomato do tego routera akurat. Nie mam pojęcia. Router obsługuje też WAN, czyli możemy mieć go jako zwykły router, albo możemy mieć jako router VDSL, ADSL z modemem. I router też może być jako Wi-Fi extender, no żeby też było jasne. Więc quick setup sobie pominiemy, ale... Może operation mode,
1: tak, czyli tryb działania tego urządzenia.
2: Koniec przycisk opcji nieoznaczone wireless router mode.
0: Wireless router?
2: Przycisk opcji oznaczone XDSL modem router mode.
0: XDSL router mode.
2: Jose operation mode, opera lista L-Link system tools.
0: Właśnie tu mamy w operation mode, proszę Państwa. Albo mamy wireless, albo mamy taki XDSL.
1: XDSL, czyli to, co powinniśmy wybrać, jeżeli chcemy, żeby to urządzenie było routerem do naszej Neostrady na przykład.
0: Neostrady, czy innego łącza VDSL-owego.
2: Teraz...
0: W network, co mamy w network, czy w sieci?
2: Koniec przycisk add, przycisk refresh. Przy tabela klikalne edit, przycisk disconnect, connected, 194, 204, 83, 1, 4, 280, disabled, enabled, 0/TPP, 0/35, enabled, disabled, 83,
1: a tu mamy pokazane połączenie, tak?
0: Tak.
2: Status, DNS, GATEDA, X/NAS, IPv4, IPv6.
0: A, bo tu mam IPv4 enabled i IPv6 disabled.
2: IP wpis typ mamy. Koniec tabela wpista bez hoste information of TMPRX DSL van interface.
1: A czy możemy na przykład pokazać, jak dodać takie połączenie? Bo tu jest

0: ADSL 2 z 2.
1: VDSL?
0: APS 1 z 2.
2: ADSL.
3: Tak.
1: Ale.
0: APS 1 VDSL 2 z 2.
1: Potem.
0: PPM configuration. Enable blanit. Pole wyboru nieoznaczone.
1: Enable WLAN ID, to powinniśmy chyba zaznaczyć, o ile pamiętam.
0: Mam serwice setup, son net 5p, lista rozwijana zwinięte ppoe.
1: Ppoe, tutaj mamy jeszcze.
0: Dynamici, ppoe, dynamici.
1: Statiki,
0: dynamici,
1: ppoe,
0: bridge. Ppoe.
1: Tak tu mamy?
3: Czyli rodzaj połączenia. Taką informację powinniśmy dostać od naszego operatora. Jak my to mamy skonfigurować?
1: PPP username.
0: Password. Pole edycji zabezpieczone. Confirm password. Pole edycji on mode. Przycisk opcji oznaczone.
1: Always on loop.
0: Przycisk opcji nieoznaczone. Connect on demand.
1: Connect on demand, czyli połącz na żądanie. Ja mam na always on.
0: Przycisk opcji nieoznaczone. Connect manual.
1: Albo ewentualnie connect manually, czyli za każdym razem musimy się logować do routera, tam zaznaczyć połącz.
0: Maxi Blepine, pole edycji z auto uzupełnianiem 15 minut z Verone Ansremainacki Beatalpine.
1: 15 minut, jak mamy ten on demand, to jaki mamy 15 minut bezczynności, to on się rozłączy.
0: Autentica 5P, lista rozwijana zwinięte auto out.
1: Mamy auto-autentykację, ale mamy tutaj
0: auto-aut,
1: hub,
0: MS-hub,
1: MS-hub.
3: Czyli po prostu sposób autoryzacji.
0: Pole wyboru oznaczone.
1: Enable IPv4.
0: Enable IPv6.
1: Enable IPv6.
0: Pole wyboru nieoznaczone.
1: Tutaj nieoznaczone, ale też możemy to zaznaczyć jak chcemy.
0: Default gateway. Lista rozwijana zwinięte current connection.
1: I tu mamy default gateway. Current connection.
0: Klikalne, przycisk same, przycisk mask, przycisk
3: i tam
0: mask,
3: nie mamy
0: przycisk
3: nic
0: mask,
3: do
0: przycisk
3: zmiany.
0: Same.
1: No tak, myślałem, że mogę coś zmienić,
3: ale nie.
1: No i mamy save albo back, ja pozwolę sobie zrobić back, bo jak zrobię save, to podejrzewam, że stracimy kontakt ze sobą.
0: Przycisk mask.
1: Więc na wszelki wypadek jedna.
0: Przycisk refresh, przycisk add.
1: Wrócę do tego, do tego co było.
0: Ten model, lista elementów.
1: Czyli tutaj mamy.
0: Lista elementów, 8, one settings, link.
1: Mamy potem van settings. Wejdźmy sobie w van settings.
0: Koniec, przycisk add, tabela, klikalne edit, przycisk disconnect, son 109, 8, 8, 10,
1: tutaj mamy 9, 100, 10, tak samo połączenie. Ale tu je możemy
0: edytować.
1: Ten van setting. Tu możemy możemy
3: edytować.
1: Jak nam coś tam nie tego.
3: Nie działa.
1: Tak jak trzeba. Może, nie wiem, wejść w ten edit?
3: Wiesz co, możesz pokazać. Jeżeli to będą podobne opcje, to nie ma sensu, żeby to pokazywać w całości, ale...
0: Lista rozwijana, zwinięte, auto, out.
3: Czyli mamy w zasadzie to samo.
0: Lista klikal, lista rozwijana, zwinięte, po 0350D. Klik, przycisk, save, klik,
1: jeszcze mam tutaj...
0: Mac, przycisk, opcji oznaczone, Alvison. Link system.
3: Czyli jakby w tym jednym, na tej jednej stronie wybieramy, konfigurujemy, a w tym drugim możemy wyedytować sobie.
1: Tak, można. Jak damy to klikalne, to wtedy wchodzimy też w encapsulation i takie tam rzeczy.
3: Czyli te zaawansowane ustawienia linii.
1: Tak, dokładnie.
0: Przycisk opcji nieoznaczone.
1: back.
0: Przycisk back, przycisk save, przycisk back.
1: I tutaj back, no i nie będę wchodził już te PPP, LLC, VC, MUX i tak dalej, ale można w to wejść właśnie tym klikalnym i wtedy

0: takie te ustawienia bardziej szczegółowe. Interface grouping. Możemy też wejść.
1: Koniec pole wyboru oznaczone na blet przycisk add. Tabela z pusta. Wi-Fi 2.4G. Pusta LAN 1.
2: Tu mamy, możliwość tworzenia tak zwanych VLANów. Wygląda na to. I tworzymy sobie VLANy, czyli grupy.
0: Tak, dokładnie. Właśnie tutaj te psy.
1: Pole wyboru oznaczone na blet przycisk add. Tabela 7,
0: tutaj mam już napisane, żeby nie wyłączać tego pola wyboru.
1: Link,
0: to jest niedozwolone, ale
1: lista element link interface grouping link LAN setting link IPv6 LAN settings.
0: Co tu mamy? IPv6 LAN settings, nie wiem, czy to nas interesuje.
2: IPv6 nie, no skoro nie masz skonfigurowanego, to myślę, że link nie ma to sensu.
0: Mac clone,
2: tak, jeżeli nasz operator wymaga autoryzowania się po konkretnym adresie sieciowym, to możemy.
0: Alk setting, tutaj możemy sobie ustawiać alk, co by tam to nie było, dla wielu protokołów, na przykład.
1: Koniec przycisk opcji nieoznaczone disable, przycisk opcji oznaczone enable sipalk.
0: Sipalk.
1: Przycisk opcji oznaczone enable sipalk, przycisk opcji nieoznaczone disable, przycisk opcji oznaczone
2: enable
0: H323 alk.
1: Przycisk przyć TFTP alk.
0: TFTP alk.
1: Przyć TFTP alk.
0: FTP alk.
1: Przyć RTSP alk.
0: RTSP alk.
1: Przycisk opcji przycisk XS pass stroke. Przycisk opcji oznaczone enable przy application layer gateway alk.
0: Application layer gateway alk.
2: No i teraz, Robercie, czy
0: TP pass stroke. Wszystko to jest powłączane.
2: Ja zapytam może inaczej, no bo pokazujemy. Poczekaj, bo pokazujemy to, ale co to nam tak naprawdę daje?
0: Powiem tak.
2: Czy zauważyłeś jakąś różnicę?
0: Już mówię, jeśli wyłączę na przykład SIP alk, mogę mieć problem z połączeniem VoIP-owym. Jeśli taki używam na przykład tylko programu Phone czy innego takiego, to może być problem. Jeśli wyłączę FTP ALK, to mogę się z niektórymi serwerami FTP nie móc połączyć.
2: Czyli lepiej
0: albo
2: to
0: nie działa
2: zostawić.
0: Mi funkcja support. Ja tylko tu pokazuję, żeby to mieć powłączane. To domyślnie jest powłączane. To domyślnie jest powłączane, natomiast pokazuje, że bo może ktoś mieć ochotę ograniczyć coś, no to tutaj można sobie tutaj, bo na przykład w innych routerach to ja tylko widziałem połączenie, to opcja ALK i tylko SIP i koniec. Tak. Tutaj mamy tego więcej.
2: Właśnie dlatego zapytałem, czy może wiesz, jaki to ma wpływ, bo ja szczerze mówiąc też zwykle spotykałem się z ustawieniami ALK tylko dla SIP, dla żadnych innych protokołów.
0: Tutaj mamy tutaj więcej tego próbowałem robić przy FTP-ie. I powiem, że FTP jednego z internetowych, jednej z internetowych stacji radiowych nie działa, jeśli jest wyłączony ten ALK. To tak, może tak, nie można się połączyć. W momencie, gdy włączę ALK, wszystko działa, wraca do normy. No to ciekawostka. Dlatego tutaj pozwolę sobie wejść.
1: Operative network link, lista elementów 8, LAN settings, link interface, link LAN settings, IPv6, LAN settings, link LAN settings.
0: O, jeszcze jest LAN settings.
2: Ustawienia naszej sieci lokalnej.
1: Pole DNS server, pole edycji z auto uzupełnianiem 000C, pole DNS server, pole default domain, pole edycji z auto uzupełnianiem 109GB, pole edycji z auto uzupełnianiem 1404 LAN settings, pole edycji z auto uzupełnianiem 109GB, send IP address, pole edycji start IP, przycisk opcji nieoznaczone DHCP RELA.
0: Tutaj możemy włączyć przekaźnik DHCP.
1: Przycisk opcji nieoznaczone disable. Przycisk opcji oznaczone enable.
0: Tutaj DHCP.
1: DHCP server.
0: Ja to wszystko pokazuję niestety troszkę od dołu.
1: Pole wyboru nieoznaczone.
0: Ale po to, żeby nam się tu nie zawijało.
1: pole wyboru oznaczone, enable session pip, pole wyboru nieoznaczone, DHCP server, pole enable IGM snooping.
0: Jest tutaj IGM snooping też, pole nie wiem, co to jest.
1: Auto uzupełnianiem 255, 205, mask.
2: Tak, no po coś mamy ten drugi van.
0: Tutaj można właśnie...
2: Tak, żeby wpisywać odpowiednie wartości w te pola.
0: Tak, tutaj można grupować. DSL settings. To nam Państwa zainteresuje.
1: Pole wyboru nieoznaczone enable SRA.
0: Enable SRA. Seamless Ratio Adaptation.
2: Co to jest?
0: To jest coś takiego, że to niby nam ma pomagać w połączeniu ADSL-owym, tudzież VDSL-owym i działa to różnie. I działa to różnie, proszę Państwa. Niekiedy pomaga, a niekiedy zwalnia. O co tu chodzi? W momencie, gdy mamy włączoną opcję Seamless Ratio Adaptation, w tym momencie może nam się zmieniać synchronizacja w zależności od linii bez przerywania połączenia. Inaczej, połączenie może nam się zerwać naprawdę w bardzo takich warunkach już ekstremalnych. Ale generalnie router będzie chciał dla nas to połączenie utrzymać, natomiast coś kosztem czegoś. Tracimy na synchronizacji, tracimy na szybkości. Tak? Coś za coś. Natomiast no, czasami możemy zyskać na szybkości, na synchronizacji. Coś kosztem czegoś. Ja mam to włączone. Domyślnie jest włączone.
1: Pole wyboru nieoznaczone enable bitswap.
0: Bitswap, czyli grupowanie bitów. No to bardziej taka funkcja. Też domyślnie jest włączona, ale no, ja tak powiem. Ja wyłączyłem chyba lepiej. Jednak. Przy wyłączonych obudach. Przy VDSL,
1: nie wiem.
0: Tutaj możemy sobie regulować aneksy. Ale nie możemy sobie ich regulować.
1: Lista rozwijana, zginięte, aneksa, slash, bez, slash, slash.
0: Boże.
1: Lista rozwijana, lista rozwijana, zginięte, autosynfu.
0: Tutaj mamy
1: DSL modulation.
0: DSL modulation type.
1: Lista rozwijana, zginięte, autosynfu.
0: Domyślnie mamy autosynk up. Ale mamy
1: Apsel 2 plus PM, Apsel AA, Apsel autosynku 6-6.
0: Autosynk up, potem mamy
1: Apsel 2 plus PM,
0: ADSL 2 plus
1: Apsel 2-4-6.
0: ADS 2
1: G.DMT 3-6 T1-413-2-6
0: T1
1: VDSL 2-1-6
0: i VDSL 2, ten najszybszy. Ten jeden, T1-413 to jest najwolniejszy.
1: T1-4G.DMT3-6
0: mamy już ten szybszy. Ja powiem tylko, ten G.DMT to jest ten stary sposób łączenia. 512 na 128, pamiętasz te takie neostrady? To
2: pamiętam, oczywiście, że
0: to był
2: GDMT.
0: Stare czasy. Potem mamy ADSL 2, ADSL 2 plus i AutoSync Up. AutoSync Up, powiem tyle, działa dosyć szybko, on szybko się... Bo on zawsze sobie bada, jaką ma tam, czy VDSL, czy ADSL, jak jest na... Można mu wymusić, że ADSL, tak, 2+, czy coś takiego, bo to nie jest problem właśnie w tym miejscu, ale powiedzmy sobie szczerze, nie ma to wielkiego wpływu na szybkość uzyskania połączenia. Połączenie może... To jest... Ja sprawdzałem, to jest połączenie może być sekundę szybciej nawiązane.
2: A zawsze może się okazać, że na przykład w pewnym momencie zmienią... Tak, ten tryb i wtedy nam się od razu połączy na to, co
0: na
2: trzeba.
0: Na VDSL-u, dokładnie. Tak. Na to, co trzeba i bez żadnych tych kombinacji.
1: DSL modula 5, DSL settings, lista elementów 22, link logout.
0: I potem mamy logout.
1: Connectem, modli, link operation, netlist, interflance, IPv, matzlon, alksetki, DSL, xs, vpn, link.
0: Mamy IPsec, VPN. To nie wiem, czy tutaj możemy tutaj do 10 tuneli VPN-a zrobić sobie.
2: Tak, tylko nie mamy chyba żadnego do konfiguracji.
0: Nie mam żadnych VPN-ów i powiedzmy sobie, moja znajomość w tej akurat kwestii jest marna. Twoja jest lepsza i umiesz lepiej te VPN-y. Ja może mniej, ale jest to możliwe i można to zrobić.
1: Koniec link dual band selection.
0: Dual band selection.
2: Czyli tu już wchodzimy w Wi-Fi, tak?
0: Tak. Ale to jeszcze mi tak nie zrobiliśmy. Dual band selection to jest coś takiego, że możemy tu zdefiniować, czy pracuje nam sieć w paśmie 2.5 i 5G concurrently, czyli razem, czy pracuje tylko sieć 5G, czy pracuje tylko sieć 2,5 GHz. Przy czym jest napisane, że jeżeli chcemy w ogóle wyłączyć Wi-Fi, musimy to zrobić z tyłu przełącznikiem.
2: Rozumiem.
0: Po angielsku. Ja mogę to pokazać, tylko nie wiem, czy potrzeba. Ale mogę.
2: To może dual band selection. To może przejdźmy dalej.
1: Link wireless 2.4 GHz.
0: Tutaj wireless 2.4 GHz ustawienia. Wszelkie.
1: Link wireless 5 GHz.
0: Wireless 5 GHz ustawienia
2: to
0: wszelkie.
2: To proponuję, żebyśmy na przykładzie jednego z tych ustawień pokazali, bo one podejrzewam, że są bardzo do siebie podobne.
0: Które preferujesz? 5
2: to
0: czy
2: może, no? To może 2.4, bo to jest najpopularniejsze.
1: Link wireless 2.4.
0: Proszę. Chodzimy.
1: Koniec lista przycisk sabe. Pole wyboru nieoznaczone enable bitswap. Wireless basic settings. Przycisk sabe. Pole wyboru nieoznaczone enable WDS.
0: Enable WDS. Znaczy, znowu wchodzę. Może spróbuję.
1: Link dynamic dm. Link logo. Koniec sheet. Pole edycji z auto uzupełnianiem.
0: SSID.
1: Region. Lista rozwijana zwinięte poland.
0: Mogę tutaj wybrać region, mogę sobie inny wybrać, jak chcę.
2: W zależności od regionu mamy odpowiednie.
0: Tutaj ostrzeżenie, uważaj, żeby wybrać odpowiednie ustawienia dla odpowiedniego państwa. Niewłaściwe ustawienie może wywołać zakłócenia i może inne problemy.
1: Lista rozwijana zwinięte 11 BGN Mixed.
0: Tutaj mamy style. Tutaj 11 BGN Mixed mam, ale mogę oczywiście.
1: 11 BGN Mixed, 11 Enomly, 11 Geomly, 11 Beomly.
0: No właśnie.
1: 11 BGN Mixed.
0: To ale mam BGN Mixed.
1: Lista rozwijana
0: zwinięte. Żeby mi wszystko działało tak, jak ma działać. Najbardziej kompatybilnie.
1: Handel. Lista rozwijana zwinięte auto.
0: Tutaj mam na auto, czy on sobie wybiera, jaki sobie chce, ale można mu wymusić kanał.
1: Lista rozwijana, zwinięte auto.
0: Też mam auto, ale mogę wymusić mu
1: 20 MHz.
0: Ale dałem mu auto, żeby te starsze urządzenia, które nie umieją 40 MHz, żeby jednak się łączyły na te mniejsze bitrate'y. Pamiętamy, 3 anteny, to naprawdę można już coś tutaj pokombinować. 3 anteny dodam ustawialne, jak chcesz, bo one są przykręcane i można nimi kiwać.
2: I odchylane.
0: W prawo, i odchylane, tak, także tam można sobie robić z tym, co się chce.
1: Pole wyboru oznaczone enable sheet broadcast.
0: Enable SSID broadcast.
1: Pole wyboru nieoznaczone enable WDS.
0: Enable WDS. Jeśli to załączymy w tym momencie
1: przycisk same.
0: I zrobimy save, to router nam się przerestartuje i stracimy połączenie tutaj z internetem, ale dostaniemy Wi-Fi Extender.
1: Pole wyboru nieoznaczone enable WDS, oznaczone switchable bridget, pole edycji z auto uzupełniane.
2: No tak, czyli szukamy identyfikatora sieci, który chcemy rozgłaszać dalej.
0: Tak, mamy też przycisk scan.
1: Pusta przycisk scan.
0: Może zeskanujemy, a co?
1: Pusta, przycisk, zobaczmy. Scan, lista rozwijana, zwinięte, none, web index, lista rozwijana, zwinięte, niedostępne, 1, authentication type, lista rozwijana, zwinięte, niedostępne, open system, encryption, lista rozwijana, zwinięte, niedostępne, keep, przycisk mask, przycisk,
0: Encryption.
1: 1, 6, Libebox C101, koniec encryption handle, signal spreadsheet, sheet, bit, koniec app numbers, 3, test unnet as follows.
0: O właśnie, the scan as follows.
1: App numbers, 3, przycisk app numbers, 3.
0: Zeskanowało nam 3.
1: Przycisk refresh, tabela.
2: Możemy odświeżyć.
1: Signal strength, handel, encryption, connect. Koniec tabela, tabela z 3 linii, 7 kolumn, 1.
2: No i tu mamy taką tabelkę, w której pojawiają się informacje,
0: że się sieci. Ale 6 tylko sygnału.
2: I przy każdym mamy taki klikalny element connect, tak?
0: Ale tu mamy 4.
1: Skynet 2013.
0: A tu 13 sygnał, jest silniejszy.
1: 7. Klikalne on net, konie, przycisk back, przycisk back.
0: Ale ja zrobię back.
1: Pole wyboru, pole wyboru oznaczone na ble WDS, nieoznaczone.
0: I tutaj wyłączę
1: przycisk
0: ten WDS.
1: Save, przycisk save.
0: I tutaj mogę zasejwować, ale
1: to,
0: też...
1: Lista rozwijana, zginięte auto.
2: Niekoniecznie tak powiem, chcemy.
0: Wezmę wstecz.
1: Handel VIP, odwiedź.
0: Żebyśmy
1: tu... Odczytywania strony, karty przekaż, blok.
0: No właśnie, straciliśmy właśnie połączenie, muszę znowu się zalogować, za chwilę to uczynię i przejdziemy dalej, ale właśnie tutaj
2: można. A ja przypomnę, że jeżeli ktoś ma do nas jakieś pytania, właściwie do Roberta, odnośnie prezentowanego dziś routera, to zapraszamy bardzo serdecznie. tyflopodcast.net to jest nasz namiar na Skype'ie. Przypominam, że dziś prezentujemy router TP-Link TDW9980. Taki to jest router.
0: Router hybrydowy.
2: Tak, ADSL, VDSL. Wszystko w jednym, proszę Państwa.
0: Tak, wszystko w jednym, taka troszkę tego. I ten router i ma USB, i ma print serwery, i FTP, i serwer mediów, i cuda różne też ma.
2: Kawę robi?
0: Ja tutaj... Tego chyba mi brakuje, niestety.
2: No właśnie.
0: A dobrze by było, nie? No niestety jeszcze do tego nie
2: jeszcze
0: doszliśmy.
2: Jeszcze nie dotarliśmy do tego, żeby router nam się łączył z ekspresem do kawy i zlecał.
0: Aczkolwiek już gdzieś sygnały do mnie doszły o pralce, która różne rzeczy robi przez internet. I,
2: tak, i też będzie
0: i
2: jej demonstracja w Tyflopodcaście.
0: Tak,
2: za czas
0: będzie jej demonstracja za czas jakiś w Tyflopodcaście. Słuchajcie, pralka nie dość, że pierze, to wszystko nam na smartfonie i do pracy nam prześle, że już skończyła i ile to zostało.
2: Mamy nawet z tej pracy możemy ją uruchomić, jakbyśmy
0: dokładnie możemy, że tak, dokładnie, czyli tu możemy tutaj cuda zrobić, ale to za czas jakiś, ale nie ukrywam, że będzie ta prezentacja za...
2: Ten inteligentny dom coraz bliżej nas.
0: Tak, tak, inteligentny dom coraz bliżej. To taka drobna zapowiedź. Ale my dalej do naszego routera. Nie zrobiliśmy nawet przerwy, ale... Co tutaj mamy? W momencie, gdy jeszcze damy wireless 2.5 GHz, 2.4, to mamy basic settings, WPS settings, wireless security, wireless MAC filtering i wireless advanced. I wireless status.
2: Zapewne w security ustawiamy wszelkiego rodzaju kwestie dotyczące zabezpieczeń.
0: Tak, tak. Dokładnie.
1: MAC
0: filtering, czyli mówimy...
2: Jakim adresom sieciowym zezwalamy.
0: A nie.
1: Link wireless security. Link WPS settings.
0: WPS settings tutaj... O WPS-ie to jeszcze powiem troszeczkę, bo tutaj jest WPS troszeczkę nietypowy. Inaczej troszkę działa niż w normalnych urządzeniach. Ale tutaj go włączamy, wyłączamy. Czyli tutaj decydujemy, czy przyciskiem możemy się połączyć z routerem, czy
1: nie.
0: Mamy jeszcze wireless advanced. Wireless advanced. Tutaj możemy sobie zdefiniować wszystkie TTI. Możemy sobie zdefiniować shortgi,
2: preamble,
0: wszystkie takie rzeczy.
2: Czyli wszystkie preamble, zaawansowane tak, ustawienia.
0: Zaawansowane rzeczy Wi-Fi. I możemy też zdefiniować WMM, czy ma być włączony, czy nie. Powiem tak, w ostatniej edycji firmware'u zrobiono tak, że po prostu WMM jest włączony i nic się z tym zrobić nie da. Dzwoniłem w tej sprawie do infolinii technicznej, TP-Linka producenta, powiedział, że TP-Link wyszedł z założenia, że WMM jest obowiązkowe dla Wi-Fi, lepiej to działa, więc jest tylko pole wyboru, że można je wyłączyć, ale nie da się go wyłączyć. Takie wyszarzone.
2: Jest niedostępne to pole wyboru.
0: Jest niedostępne. Nie wiem, dla mnie to jest trochę dziwne, no ale tak zadecydowano. Może wyjdzie łata. Zobaczymy. Na razie nie wyszło. Tak to mniej więcej wygląda. No i wireless status, czyli mamy połączonych, ile wysłano, ile odebrano. Potem mamy status network, znaczy sieć, konto gościa. I już mówię, konto gościa to jest takie konto dodatkowe, ale możemy je, możemy zdecydować, czy chcemy, żeby pracowało jako na 5 GHz, czy na 2,5. Nie da się zrobić tak jak w Archerze tym komórkowym, routerze, że mamy i tak i możemy sobie niezależnie jak sobie chcemy włączać i wyłączać. Nie możemy mieć 4 sieci, tu możemy mieć tylko 3 sieci. Czyli albo, albo. Tutaj konto gościa tak niestety działa. Troszkę szkoda, ale cóż. Ale cóż.
2: Nie zawsze można mieć wszystko.
0: Nie zawsze mam. Pan ustawienie USB.
1: Koniec supportet, supportet, ile system typ 4, supportet, ustecz, odp, jedno, szóst, usłyszy, link, diagnosti, link, sy, link, lod, koniec, istabe, provides, pedasic, informacjon, about, pecon, mestet, ust, mas, storabe, tocon, figure, storabe.
0: Tutaj możemy...
1: Link, slash, ftp, slash, media, server, placet, lick, pecor, responding, menu, on, telefide, ust, mas, storabe, bis, przycisk, refres, ust, mas, storabe,
2: nie mamy nic podłączonego.
1: Przycinote. 1 click refresh button to detect our rust device at first 2 if you want to use up her volume in our storage device place the activate some set.
0: Tutaj możemy zdeaktywować
1: simultane usy up to our rust storage device with about take ten volume sold berets ognilet.
0: No tutaj może, to tutaj może właśnie
2: 4 urządzenia USB i 18 woluminów, 18 partycji.
0: Tak, może sobie po, może sobie rozpoznać. Jednocześnie, tak? Tak. Ja powiem tak, testowałem to troszeczkę. Urządzenie działa z wszystkimi pendrive'ami, które mam. Obojętnie, czy to jest FAT, czy to jest NTFS. Działa z wszystkimi twardymi dyskami, które posiadam. Obojętnie, czy dyski mają swoje zasilanie, czy nie. Urządzenie ma na tyle silny zasilacz 1,5 ampera, że bez problemu sobie radzi z dyskami twardymi. Nie ma z tym żadnego problemu. I teraz tak, z takich rzeczy ważniejszych. Jeśli chcemy konfigurować serwer FTP, urządzenie przeskanuje nam folder, który wskażemy, plus, i żeby nie pomylić, 10 podfolderów z plikami. Ewentualnie folder, który wskażemy, plus 10 następnych folderów w kolejności szeregowej. I nie więcej. Urządzenie nie skanuje nam całego dysku, tak jak to jest w Netjaspocie, i nie robi sobie takiej bazy na tym dysku, takiego data, gdzie tam wybiera, co tam potrzeba, tylko po prostu na tej zasadzie musimy sobie zdecydować, co chcemy, aby udostępnić w serwerze FTP, na przykład. Tak samo jest i tu. Jeżeli chcemy coś udostępnić, dostaniemy tylko to, co dostaniemy, że
2: czyli,
0: tak powiem.
2: Czyli musimy wybierać jakby rzeczy, które tak chcemy udostępnić. Tak, domyślnie tak nie są rzeczy udostępniane.
0: Domyślnie nie. Domyślnie nie.
2: Z punktu widzenia bezpieczeństwa to jest całkiem mądre podejście.
0: No tak, aczkolwiek z punktu widzenia automatyki to trochę mniej, bo więcej mamy roboty, ale ja powiem tak, na zawartości domowe, bo przecież można zrobić numer w postaci jednego foldera, w nim na przykład 1000 plików, tak?
2: No tak.
0: Czy 900 plików, można tych podfolderów zrobić 10 i mamy całkiem spore miejsce do udostępniania i sobie z tym ten router poradzi. Natomiast no takie jest ograniczenie. Serwer mediów, tutaj można zrobić tylko 7 tych podfolderów. Powiem tak, nie znam się na serwerze mediów. To chodzi o to tak zwane DLNA, Nie wiem, jak to działa, prawdę mówiąc. Próbowaliśmy coś, ale jakoś to nie wychodzi.
2: Działa teoretycznie w ten sposób, że z urządzenia, które wspiera DLNA, które umożliwia odtwarzanie za pomocą DLNA, możemy sobie wybierać dowolne utwory, czy filmy, czy materiały multimedialne i je po prostu streamować do naszego urządzenia, czyli jakby zarządzać odtwarzaniem z poziomu urządzenia, podczas gdy materiały multimedialne znajdują się na zdalnym dysku. Tak,
0: no
2: to
0: i
2: działa
0: właśnie to jest, no to jest tak, że materiały znajdują się na przykład na dysku, który jest udostępniany przez ten router, a my tam sobie streamujemy na jakimś innym czymś podłączonym do tego serwera mediów. Nie testowałem, powiem uczciwie. Nie bardzo na tym się znam akurat. Wybaczcie, ale to wyższa... Nie miałem jakoś potrzeby, ale to jest. Mówię, że jest w tym routerze.
2: Więc jeżeli komuś potrzebne, to może to rozważyć jako argument za.
0: Mamy jeszcze ten USB setting się... USB mass storage.
2: Konta użytkownika, tak, no bo tu...
0: Tak. Link storage, storage sharing, link FTP server,
1: link media server,
0: print server,
1: koniec lista, link route settings.
0: Potem mamy już route settings,
2: tras.
0: Forwarding, może przejdę do routa, tak na pokrótce.
2: Znaczy nie wiem, czy jest sens, bo zwykle i tak się tego nie używa.
0: Tak, select the preferred diagnostic interface.
1: Forwarding.
2: Może to pokażmy.
0: O, tutaj może być ciekawie.
1: Koniec przycisk delete selected. Przycisk disable selected, przycisk tabas,
0: ping, ja przejdę.
1: Link system to link virtual server, definest hemap ping from an service.
0: Tu mamy virtual server.
1: Request internet to his tabela service port i address interna protocol status ban edit. Koniec tabela przycisk admin. Przycisk
2: no i spróbujmy na przykład dodać jakiś.
1: Przycisk disable selected, przycisk delete selected, przycisk refresh. Przycisk refresh, przycisk, tabela, koniec, tabela, przycisk, add new.
0: Add new, proszę.
1: In virtual server, definest hem, virtu, vir, internote, vir, remote, interface. Lista rozwijana, zginięte, po 0.30.
2: No tak, tu wybieramy sobie interfejs, na którym to ma pracować.
0: Tak?
2: Jest skonfigurowany
0: tylko...
2: jeden, więc...
1: Lista rozwijana, serwice port, pole edycji z auto uzupełnianiem XXXX or XX.
0: No właśnie, tak. Service port.
1: I adres, pole edycji z auto uzupełnianiem, internal port, pole edycji z auto protocol, lista rozwijana, zginięte al.
0: A mamy all,
2: TCP, UDP, TAL, albo wszystkie.
1: Tak. Status, lista rozwijana, zginięte enabled.
2: I status, czy włączamy od razu, czy nie.
1: Sonnon service port, lista rozwijana, zginięte place select.
2: A i tu mamy już zdefiniowane jakby szablony.
1: DNS, FTP, Gopher,
2: które
1: HTTP,
2: sobie możemy NTP, powybierać.
1: PPP, SMTP, SOCK, TELNET.
0: Nie
1: mam tyle. HTTP, Gopher, FTP, DNS, PLEAS, SELECT.
0: Mamy Gophera! Kto używa
2: Gdyby,
0: Gophera?
2: Gdyby ktoś bardzo chciał,
1: Sonna
2: tak.
1: Lista rozwijana, zginięte, PLEAS, przycisk, SADE, przycisk, MASK.
2: Bardzo prosty kreator, bardzo prosta tabelka do wypełnienia.
0: Tak.
2: Naprawdę wszystko bardzo można. Przyjazne, bardzo Cykmy przyjazne rozwiązanie. Działa. Żałuję tylko, że nie ma tu jednego takiego, jednej takiej funkcji, która mi się bardzo podoba, mianowicie wybieranie konkretnego urządzenia, na które chcemy przekazać dany port. Wybieramy sobie jeszcze wtedy, to jest w niektórych routerach, bardzo to ułatwia działanie.
0: No ale to. Jakoś, no cóż, no nie dali.
1: Przycisk delete,
2: przycisk
1: refresh, przycisk.
0: Bo mamy domyślnie virtual server, ale mamy. Bo domyślnie, jak damy,
2: tak.
0: Jak damy ten forwarding, mamy virtual server,
1: link port triggering,
0: port triggering,
1: link DMZ.
0: DMZ?
1: Link UPNP.
0: UPNP?
1: Koniec lista, link parent control.
0: No potem już mamy kontrolę.
2: Czy UPNP jest domyślnie włączone czy wyłączone?
1: Lista elementów 4 link UPNP.
0: Zaraz zobaczymy.
1: Koniec tabela i address intern protocol extern update. Koniec przycisk disable. Enablet. Furrem tu PMP status. Enablet. Przycisk disable.
0: Włączony.
2: Czyli włączony. Z punktu widzenia bezpieczeństwa to może tak trochę średnio, ale wygoda. To jednak jest wygoda.
0: Aczkolwiek przy Windowsie 7 i 10, gdzie tych zapór i różnych dziwnych metod jest mnóstwo, to myślę, że nie jestem
1: wiedzą.
0: Mamy właśnie UPnP, parent control, czyli kontrola rodzicielska. I tutaj tej kontroli rodzicielskiej mamy trochę. Powiem szczerze, nie jestem rodzicem na razie i nie chcę sobie niczego ograniczać, ale można tutaj dużo rzeczy zrobić i...
2: Zapewne jakieś słowa kluczowe,
0: tak dalej. Filtrować strony, że do tych nie, a do tych tak i tak dalej. Jest to dość rozbudowany kreator. Acz powiem szczerze, nie korzystałem z tego, bo tego nie potrzebuję na razie.
1: List, koniec, lista, link, parent, link, IPv4, firewall.
0: IPv4 Firewall.
1: IPv6
0: Firewall. Nie wiem, czy wchodzić w te firewalle.
2: Pokażmy może dla czwórki, jak to wygląda.
0: Proszę bardzo, IPv4 Firewall.
1: Link IPv4, lista, link, LANHOST.
0: LANHOST.
1: Link LANHOST.
0: VANHOST.
1: Link Schedule.
0: Schedule.
1: Koniec lista, link IPv6 Firewall.
0: I potem...
2: Czyli domyślnie jest
1: oznaczone allowed headsets not specified filtering rules
2: firewall.
1: Przycisk opcji nieoznaczone damage headsets not specified filtering rules to pass stroke headsets. Przycisk opcji oznaczone allowed headsets not specified. Przycisk opcji nieoznaczone damage headsets not specified.
2: Tak, i tu ustalamy, jeżeli pakiety nie są ujęte w jakichś regułach i tak dalej.
0: Najpierw modem będzie próbował dopasować wszystkie pakiety do tych sfiltrowanych, a potem wyrzuć
1: albo nie wyrzuć. Przycisk disable selected, przycisk delete selected, przycisk delete selected.
2: Zobaczmy może ustawienia dla powiedzmy, VANHOST.
1: VANHOST,
0: tak?
2: Tak, VANHOST.
0: Proszę bardzo.
1: Link, link, link, logo, tabela, description, details, edit, koniec tabela, przycisk admin.
2: No to spróbujmy dodać jakąś regułkę.
1: Przycisk.
0: Lista
1: description, limo VANHOST. Lista elementów 22 link logo com node. VANHOST node, lista rozwijana zwinięte IP address.
2: I cóż my tu mamy?
1: MAC address, URL address.
2: Aha, czyli tu sobie wybieramy adres, adres zdalny.
1: Lista rozwijana zwinięte IP description. Pole edycji z auto uzupełnianiem.
2: Opis reguły.
1: IP adres. Pole edycji z
2: auto wpisujemy adres IP, jakiego dotyczy.
1: Port. Pole edycji z auto uzupełnianiem. Pole edycji z auto uzupełnianiem. Przycisk save. Przycisk back. Przycisk back.
0: To wszystko.
2: Szkoda tylko, że tu nie ma opisu, co ta reguła tak naprawdę powinna robić.
0: Bo jeszcze w tym głównym czymś musimy załączyć to.
2: I może dlatego rzeczywiście, tak, tylko szkoda, że już tu, nawet mimo wyłączonego firewalla, nie możemy ustalić tych reguł, a potem sobie to jednym kliknięciem włączyć.
0: No właśnie, to tak trochę
2: tak
0: to...
2: bardzo dziwnie, bo wydawało się, że dziwnie. Naprawdę firewall jest rozbudowany, bo on rzeczywiście jest rozbudowany, bo można sobie tworzyć...
0: Ale co jest ciekawe, nie wiem, czy zauważyłeś, zawsze w routerach to zawsze ten firewall był włączony. Jaki by tam nie był ten router, tutaj mamy firewalla włączonego.
2: Dokładnie. Może dlatego, że sami twórcy uznali, że on jest dość zagmatwany i będzie sprawiał problemy mniej doświadczonym użytkownikom.
0: To jest dosyć ciekawe. Tutaj domyślnie mamy zwyczajny taki podstawowy NAT. Można zmienić mu NAT na Fullcon NAT, na taki inny NAT, a jeszcze można tutaj te firewalle powłączać. No ale w momencie, gdy mamy też zaporę jakąś Windowsową i tutaj sam NAT nam daje jakąś zaporę.
1: Listy diagnostki dynamiki band IPv4 lista elementów 4 schedule link.
0: Mam jeszcze właśnie ten schedule.
1: LAN host link.
0: Rules.
1: Koniec lista IPv4 firewall link. Lista elementów 4
2: które nam się rozwinęły.
0: Rules. Chyba,
2: a co to jest właśnie? Co to jest tu?
0: Link,
2: no tak. A i cofnęliśmy się tak naprawdę, bo znowu mamy do... Znowu jesteśmy na tej stronie firewalla głównej.
1: Tak.
0: I tutaj chyba możemy szybko te reguły włączać i wyłączać. Tak mi się jakoś wydaje, jeżeli mamy ich więcej. Bo tu mamy enable selected, delete selected.
2: Koniec, a że nie mamy nic tutaj, no to...
1: Przycisk disable selected, przycisk delete selected. Przycisk delete,
0: ale nie mamy go jako niedostępny, nie wiem dlaczego, tak śmiesznie
1: zrobili.
2: Dobrze, to co jeszcze pokażemy?
0: Ja wrócę do... Do statusu, czyli do strony głównej. I wejdę w... Bandwidth control, bo to jest IPQOS, on tutaj jest rozwiązany dosyć ciekawie, czy mi się nawet podoba.
1: Koniec lista, przycisk disable, przycisk delete selected, przycisk add mertab min max min. Edit status, don't skup spre priorides, pole wybor, koniec, przycisk save, bandwidth control rules.
0: Bandwidth control rules.
1: Tabela z dwa linii and dziewięć kolumn, pole wyboru nieoznaczone, description, priority, upstreamband, don't stream bandwidth, status, edit, min, max, koniec, przycisk enable selected. Przycisk disable selected, przycisk delete,
0: tutaj tak mamy, ale...
1: Pole wybokonie, przycisk save, pole total downstream, pole total, pole wyoware not note for opti bandwidth list link system to link koniec lista bandwidth control, note for optimal control of the bandwidth place configure the rect line type and bandwidth if. Wyoware not sure about the information play, pole wyboru nieoznaczone enable bandwidth control.
0: Jeżeli włączymy to, czyli możemy
1: oznaczone,
0: to zaznaczyć...
1: Total upstream bandwidth. Pole edycji z auto
2: to tu możemy wpisać.
1: KBPS, current upstream rate 1014 kbps.
2: Aha.
0: I tutaj nam już router podpowiada. Tu mam 1014 dostępnych, możemy tutaj wpisać.
1: Total downstream bandwidth. Pole edycji z auto uzupełnianiem KBPS, current downstream rate 12446 kbps.
0: Tutaj to mamy.
1: Bandwidth control
0: rules. I tutaj możemy zasejwować. I teraz mamy bandwidth control rules.
1: Tabela z descriptive priority upstream downstream status edit min max koniec przycisk enable selected przycisk disable selected przycisk delete selected przycisk delete przycisk add new.
0: Jeszcze mamy add new.
2: I co tu
0: możemy
2: mamy?
0: Dodać add new. Jak dodamy add new.
1: Przycisk sa, przycisk ba, przypododonst pol, upsmi, lipris, pro, pole, po, i po, ban, li, link, system, to, link, konie, pole, wyboru, oznaczone, enable, i prangę, po, bandwidth, control, pole, wyboru, oznaczone, enable, i prangę.
0: IP range.
1: Pole, edycji, z auto, uzupełnianiem, pole, edycji, z auto, uzupełnianiem, port, prangę.
0: Czyli IP, mamy...
2: Zakres adresów.
0: Na przykład, tak. Tak samo zakres portów.
1: Pole edycji z auto uzupełnianiem. Pole edycji z auto uzupełnianiem. Protocol. Lista
0: protokoły.
1: Lista rozwinięte al. TCP UP. TAL.
0: AL. Tak. OL. TCP UD.
1: Priority. Lista rozwijana zwinięte 5. 4, 3, 2, 1. 2, 3, 6, 6, 8. 6, 6, 5. Priority. Lista rozwijana zwinięte 5. Min ratek ps, max ratek ps.
0: I teraz przeczytałem z instrukcji, że priorytet bodajże chyba 8 jest najniższy, a 1 jest najwyższy. Jeżeli dobrze nie pomyli... Jeżeli nie pomyliłem, powiem tak.
1: List Armin Rapects, Max Rapects, Upstream, pole edycji niedostępne, pole edycji niedostępne.
0: Bo tam powinniśmy sobie wpisać te wartości i wtedy one się tutaj pojawiają. Czyli te 1014, 12446.
2: I tu możemy dla danego zakresu przypisać odpowiednie pasmo.
0: Dokładnie. Mało tego, tutaj w upstream i downstream możemy zrobić jeszcze inną rzecz. Możemy tu przypisać dowolny ciąg znaków poniżej, czyli upstream, jak mamy 1014, możemy przypisać tylko 256, a downstream możemy tylko na przykład przypisać 512 dla danego adresu, dla danego na przykład adresu IP, albo dla danych adresów IP. Możemy tak naprawdę dla każdego użytkownika przypisać dowolną wartość pasma, dowolną ilość pasma.
2: Nawet którego? Nie tyle dla użytkownika, co dla konkretnych adresów sieciowych, bo tu chyba nie ma takiej możliwości, żeby kontrolować na przykład per urządzenie, że na przykład chcemy jakieś urządzenie ograniczyć w całości i wyłączyć mu jakąś tam wyższą wartość, dać mu na przykład, nie wiem, 256 na 256, bo wiemy, że ten użytkownik bardzo korzysta na przykład z programów P2P i obciąża łącze, a...
0: Można, tylko trzeba to troszkę inaczej. Trzeba zrobić MAC filtering, tutaj zrobić IP reservation, bo tam też jest.
2: A, rozumiem, wtedy... dobrze, bo tu możemy ograniczać też IP-ki lokalne, okej.
0: Okay. Tak. Okay. Możemy ograniczyć, także można się pobawić, natomiast te 12446 i te 1014, które tu jest, możemy wpisać sobie też grupowo i dla wszystkich jakby użytkowników, i odpowiednio pougrupować i wtedy zrobić taką tak zwaną priorytetyzację tymi różnymi kolejkami priorytetami, tak?
2: Czyli to, co pokazywaliśmy w przypadku Nighthawka.
1: Przycisk mask.
0: Tylko, że Nighthawk ma to tak bardziej zautomatyzowane i chyba bardziej prosto, a tutaj
2: trzeba pokombinować po prostu.
0: No co tutaj mam jeszcze? IP and MAC binding, Dynamic DNS,
2: To jeszcze tak zapytam, czy możemy zapisać sobie kopię zapasową naszych ustawień konfiguracyjnych?
0: Oczywiście, że tak. Proszę bardzo. System Tools.
1: Koniec przycisk Save Log. Przycisk Clear Log.
0: Możemy wyczyścić log.
1: Przycisk Refresh. Tabela notice. DSL 1030. Not DSL 1970. 3x DSL. Leaves of Time. Not DSL 1030.
0: Tutaj mamy mnóstwo logów.
1: Koniec tabela list. Lista link robot. Link statistics. Koniec lista link logout. Koniec log type. Syslist lista link robot. Link firmware upgrade. Link factory defaults. Link backup and restore.
2: Backup
0: and restore.
1: Link SMMP settings, link CWMP settings, link manage control.
0: Manage control tutaj możemy sobie zrobić, czyli możemy zdecydować, czy możemy wchodzić na router przez Wi-Fi, czy nie, czy możemy z zewnątrz wchodzić, czy przez FTP, czy przez Telnet, czy nie przez Telnet. Możemy zdecydować, czy ma odpowiadać na pingi, czy nie.
1: Link time settings.
0: Mamy time settings tutaj też, czyli ustawienie czasu.
1: Link system lock.
0: System
1: koniec
0: log.
1: Lista link system tools link CWM link SMM link backup and restore.
0: Backup and restore. Proszę bardzo.
1: Koniec 2 per wille at per 1 per 4 przycisk przegląd sądy o przycisk backup lista L link robot. Link koniec lista elementów 10 link status koniec lista backup and restore.
0: Backup and restore.
1: Backup button to save current configuration settings to your local computer asabin. File besug besty obacku pior configuration files first before modifying settings or upgrading firmware przycisk basku.
2: No i tak, tutaj, i tu mamy przycisk do tutaj mamy zapisywania.
1: Restore,
0: you can restore
1: przycisk przeglądaj.
2: Nie tu przeglądamy w poszukiwaniu pliku.
0: I mamy restore. Tak samo.
1: Note, jeden p turen ton i gubile dwa pen p overon during p proces to prevent p.
0: Tutaj pisze, żeby nie wyłączać routera, jak to będzie się robiło. Także tutaj będziemy ładować ten config. Także tutaj to mamy. Mamy to wszystko. Backup and restore jest.
2: Jeszcze, Robercie, powiedziałeś, że wrócisz do tematu WPS.
0: A, właśnie, bardzo dobrze powiedziałeś, że ponieważ w tym urządzeniu WPS działa nietypowo. W każdym urządzeniu, które miałem do tej pory, które przewinęło się przez moje nie tylko ręce, przycisk WPS działał na tej zasadzie. Naciskali, na przykład przy Androidzie, podam, dodaj Wi-Fi, zaawansowane, połącz przez WPS. Robiłem tę komendę, połącz przez WPS. Następnie, jak zrobiłem, naciskałem przycisk na urządzeniu i urządzenie się łączyło. Na przykład z telefonem, z komputerem. No w komputerze to po prostu się robi połącz i on się pyta o hasło, ja naciskam WPS i w tym momencie on się łączy. Po prostu dostaje jakby to hasło z automatu. Natomiast nie tu. Tutaj jak to zrobimy, nie uzyskamy niczego. Tu trzeba nacisnąć przycisk WPS przed tą procedurą. Czyli w momencie, gdy chcemy się połączyć przez WPS, naciskamy najpierw na routerze przycisk przez jedną sekundę i potem na telefonie połącz przez WPS i dopiero dostaniemy połączenie. Inaczej nie ma szans. Dziwnie, no,
2: to dobrze tak wiedzieć. Jest. To dobrze wiedzieć, bo ktoś by mógł naprawdę próbować i
0: ja
2: się próbowałem nie połączyć.
0: Ja próbowałem i się nie mogłem połączyć. Zdenerwowałem się, połączyłem się, bo można się połączyć przez WPS za pomocą tego apletu WPS, tak? I tam zrobić add i wtedy się połączyć. No po prostu przez przeglądarkę. Zdenerwowałem się, dzwonię do infolinii technicznej właśnie TP-Linka i mówię, panie, no to chyba nie działa, czy mam router uszkodzony. Oczywiście pan mnie poprosił o podanie numeru seryjnego i to już dobrze, żebyście wiedzieli państwo, jak się kontaktujecie z infolinią techniczną TP-Link, to dobrze wiedzieć, żeby mieć ten numer seryjny, bo oni żądają tego numeru, inaczej nie udzielą porady. To tak a propos. Więc on mi powiedział, panie,
2: ten router jest dostępny, ten numer jest dostępny w informacjach o urządzeniu też?
0: Czyli musimy
2: kogoś poprosić.
0: Niezbędne, tak.
2: Okay.
0: Jest naklejka na spodzie, niestety przykre. Znaczy, dobre, niedobre. No. Każdy kij ma dwa końce. I teraz mamy tak. Ja zapytałem, nie mogę się połączyć, robię połącz przez WPS, naciskam albo robię połącz z komputera, naciskam przycisk i on mi to nie działa. A ten pan mówi, no bo w tym routerze jest inaczej. Przed połączeniem musi pan nacisnąć WPS, a potem pan robi połącz. I musi się pan zmieścić w ciągu 15 sekund z tymi operacjami. Czyli najpierw naciskamy w ciągu jednej sekundy, tak powiem, żeby było łatwo, tak, przycisk WPS w takim mniej więcej odstępie i naciskamy połącz przez WPS w Androidzie albo połącz przez WPS w komputerze. I teraz tak, zasada jest taka, jedno urządzenie na 2 minuty. Jeżeli przyjmie nam jedno urządzenie, musimy odczekać 2 minuty i możemy wtedy następne urządzenie łączyć przez WPS.
2: Aha, no trochę to irytujące, że trzeba tyle czasu czekać, jeżeli mamy na przykład...
0: Irytujące, to prawda, ale oni powiedzieli, że to jest dla bezpieczeństwa.
2: Tak, dla bezpieczeństwa, żeby ktoś po prostu nam nie przeprowadzał jakiegoś ataku z użyciem WPS.
0: Tak, bo może nagle kilka...
2: Tak, bo nie od dziś wiadomo, no, że WPS to nie jest jakiś najbezpieczniejszy sposób łączenia. On jest wygodny, ale niewiele jest takich rozwiązań, które są wygodne i bezpieczne zarazem. To takie przykre niestety.
0: Ale w tym właśnie routerze jest tak i to jest takie śmieszne. Musimy nacisnąć przycisk WPS właśnie przez jedną sekundę, tak właśnie specjalnie, tak w takim mniej więcej odstępie. Jeżeli zrobimy to szybciej, to też się nie połączymy. Trzeba na to też uważać, bo trzeba tak mniej więcej zrobić. I potem właśnie naciskamy przycisk połącz przez WPS i wtedy dopiero mamy połączenie. To jest troszeczkę inaczej niż w innych routerach, nawet niż w tym Archerze i tym wszystkim. Resetowanie, wiadomo, na szpileczkę. Tutaj jest sprawa taka, jaka jest. Czy
2: Robercie,
0: coś jeszcze?
2: Myślę, że powoli będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Szkoda, że nie było pytań, ale mówię, router może być ciekawym urządzeniem dla posiadaczy Neostrady Fiber, czyli tych VDSL-i, bo naprawdę daje fajne, różne, ciekawe możliwości. Do przetestowania mi pozostało jeszcze IPv6 i konfiguracja przez RADVD, bo tego jeszcze, nie ukrywam, nie testowałem, ale zamierzam.
2: Wszystko przed tobą. A my, czy polecamy, czy nie polecamy, czy na razie nie natrafiłeś na jakieś tam problemy?
0: Ja na problem nie natrafiłem, polecam dla tych, którzy mają kłopoty z Neostradą, którzy wiedzą, że mają dość blisko centrale, z jakiegoś powodu się Neostrada się rozłącza, ale przed kupnem routera polecam dobry wywiad techniczny, tam gdzie można ten wywiad uzyskać, tak? Ponieważ no, to są rzeczy dość istotne, tak? Ja na przykład miałem problem właśnie, że mi zrywało Neostradę i chcieli mi tylko zmniejszać prędkość, a się okazało, że to po prostu jest problem na linii tych emulowanych ADSL-i z VDSL-i po prostu. I trzeba po prostu było zastosować taką hybrydę i mam święty spokój. Bo ja nie twierdzę, że ten modem to jest jakiś, nie wiem, super ekstra wyskokowy. Po prostu mam więcej algorytmów, które obsługuje.
2: I dzięki temu może działać po prostu stabilniej.
0: Dokładnie.
2: TP-Link TDW9980.
0: Hybryda VDSL2. Tak nazywam hybryda, bo i ma VDSL i ADSL i jednocześnie może być routerem takim vanowskim i jednocześnie może być też repeaterem Wi-Fi, tak zwanym przekaźnikiem, extenderem.
2: A to urządzenie dla słuchaczy Tyflo Podcastu testował i przedstawił dziś na naszej antenie Robert Łabęcki, no i używa na co dzień. To jeszcze
0: używam
2: tak
0: w tej chwili jako produkcyjny, ponieważ niestety mój poprzedni, który prezentowałem, wylądował w końcu w serwisie. Miesiąc czasu minęło, a dalej nie wiem, co z nim się dzieje. Prawdopodobnie już do mnie chyba nie wróci. Tak mi się wydaje.
2: Robercie, dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
0: Kłaniam się uprzejmie. Do usłyszenia, do kiedyś.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, Ala Witek z tej strony. Witam w kolejnym moim Tyflo Podcaście. Dzisiaj spróbuję opowiedzieć o tym, jak przygotować kluski leniwe, zwane także przez niektórych pierogami leniwymi. Nie powinno to zająć zbyt wiele czasu. Na początek, jak zwykle, podam potrzebne składniki, więc potrzebujemy około 20 dekagramów białego, miałkiego sera, jedno jajko, jedną drugą szklanki mąki i do przyprawienia pieprz i sól. I zaczniemy sobie przygotowanie od przeciśnięcia sita, ja akurat sera przez sito lub przez praskę do pire. Ja akurat przecisnę sobie przez praskę, żeby był gładki, miałki, żeby później w kluskach nie było grudek. Zbieramy dokładnie to, co zostało na brzegach. Jeśli zostały jakieś resztki w papierze, przyciskamy do końca, tak aby cały serek miał jednakową konsystencję. Wybieramy starannie z siatek, przez które był przeciskany. Teraz dodamy jedno jajko. I jedną drugą szklankę mąki pszennej. Oczywiście solimy. Gdzieś około pół łyżeczką soli i dosypujemy pieprz czarny. I zabieramy się za wyrabianie ciasta na nasze kluski. Ciasto nie trzeba zbyt długo wyrabiać, wystarczy, żeby było uzyskało jednolitą konsystencję i było lekko lepkie. I na stolnicy lub blacie robimy sobie z niego wałek. Możemy troszeczkę sobie podsypać mąką, żeby się nie przyklejało

0: sosami, jak na przykład pieczarkowym, gulaszowym, czy chociażby z samym gulaszem, lub na słodko z masłem i z cukrem, lub z masłem i leciutko ze złoconą tartą bułką. Przykryję, wtedy szybciej się woda zagotuje. Klusek leniwych nie powinno się zbyt długo gotować. Właściwie wrzucamy je na gotującą wodę i jak tylko zorientujemy się, że wypłynęły na wierzch, a można się zorientować przytykając delikatnie łyżkę lub podbierak do powierzchni wody i wtedy czujemy, czy tuż pod powierzchnią pływają kluseczki, czy nie. No wtedy należy je niezwłocznie wyjmować, tak, żeby się nam nie rozgotowały. Żeby usprawnić sobie wrzucanie leniwych do garnka, możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo zawczasu poodkrawać mniejsze kawałki i poukładać je sobie na małej deseczce, z której wrzucamy później bezpośrednio do garnka. Albo po prostu ściągnąć na chwileczkę garnek z palnika i szybciutko odkrawając przerzucić do niego i z powrotem odłożyć na palnik. Ja sobie przykładam zawczasu na talerzyk, żeby później szybciutko i sprawnie przełożyć do gotującej się wody. Ale i tak gotuje się woda, pozwolę sobie umyć prasę, zanim ser na niej zaschnie. Garnek z wodą nie musi być bardzo duży, natomiast powinno jej być na tyle sporo, żeby w momencie, kiedy wrzucimy nasze leniwe kluseczki, mogły się spokojnie mieścić, nie przyklejając do siebie, ani nie przyklejając się do dna. Woda się gotuje, więc wrzucamy po kolei i czekamy, aż wypłyną. Blat lub stolnicę z mąki najlepiej doczyścić od razu, zanim przylgnie i przyschnie na dobre. Sprawdzę teraz, jak nam się miewają nasze leniwce, czy można je już wyjmować. Czuję, że pływają tuż pod powierzchnią, więc za chwileczkę będzie można je podać. Możemy je albo wyjmować podbierakiem, albo po prostu odcedzić wodę przez sitko i kluseczki zostaną na wierzchu. Są już ugotowane, więc biorę, odcedzam wodę. I kluski leniwe są właściwie gotowe do podania. Na koniec przypomnę jeszcze składniki potrzebne do ich zrobienia. 20 deka białego, miękkiego sera, jedno jajko, 1/2 szklanki mąki, plus troszkę mąki oczywiście do podsypania później przy wałkowaniu, sól i pieprz do przyprawienia. Mam nadzieję, że nikomu przygotowanie leniwych klusek nie nastręczy żadnych trudności. Ewentualne pytania i uwagi proszę kierować do mnie na Skype pod nick Luftilka. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych moich Tyflo podcastów i życzę smacznego.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście nagrywanym przeze mnie. Mówi Rafał Kiwak i dzisiaj chciałbym powiedzieć o programie, który niejednokrotnie uratował mi życie. Program, który służy do zarządzania dyskiem twardym, czyli do jego partycjonowania, do kopiowania, formatowania itd. Program nazywa się Paragon Drive Backup 6.0 i nie byłoby w nim niczego nadzwyczajnego, gdyby nie to, że kopię zapasową wcześniej utworzoną można sobie przywrócić na działającym systemie operacyjnym. A moim największym takim osiągnięciem jest przywrócenie kopii zapasowej Windowsa XP na działającym systemie Windows 2000. Zresztą na tym przywróconym Windowsie XP

0: tenże podcast nagrywam i działa całkiem dobrze ten Windows. I mam nadzieję, że jeszcze trochę podziała. Program Paragon Drive Backup 6.0 nie jest najnowszy. On chyba wyszedł w roku 2006, o ile pamiętam. Był swego czasu dostępny w Komputer Świat Ekspert w gazecie. I był dostępny w formacie ISO do wypalenia na płytkę. I w tym formacie ISO był zawarty tak zwany nośnik ratunkowy. Zaraz o nim troszkę powiem. I program, który można było sobie zainstalować na Windowsie i na tym Windowsie działać. Nośnik ratunkowy służy do tego, jak już Windows totalnie odmówi posłuszeństwa, co by uruchomić komputer z tego nośnika. Jest on oparty na systemie Linux i na systemie PTS-DOS. Jak ktoś ma problemy z Linuxem, może sobie uruchomić system PTS-DOS. I wygląda on dokładnie tak samo jak program Windowsowski. Jest identyczny. Graficznie wszystkie przyciski, rozmieszczenie i tak dalej, wszystkie opcje, nawet alty działają. Oczywiście nośnik ratunkowy nie mówi. I to jest jego, że tak powiem, ból, ale mnie osobiście chyba raz się zdarzyło skorzystać z takiego nośnika, oczywiście przy pomocy osoby widzącej. A tak zawsze radziłem sobie w ten sposób, że jakoś tam ten system podniosłem i później odtwarzałem go z jeszcze ledwo zipiącego Windowsa. Trwało to jakieś 10 minut i mogłem już dalej pracować. Miałem gotowy system. Sprawny. Dlaczego mówię o tym programie? Program jest jest w 60% dostępny dla screenreaderów, zarówno dla JOS-a, którego ja używam, jak i dla Windows'a. Program jest w polskiej wersji językowej i jeśli nie wiemy, o co chodzi, albo chcemy się dowiedzieć troszeczkę więcej o tym programie, jest bardzo dobry do niego podręcznik. No to, żeby dużo nie mówić, to... Ale najpierw zwolnimy troszkę mowę. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tego mojego kosmite, ale to jest synteza, którą ja najbardziej lubię.
1: Interpunkcja pole, lektor pole, kod, wysokość 300, 80, 70, koket, anuluj, koket, pulpit, pulpit, listan, 3, direct.
0: I teraz uruchomimy sobie program Paragon Drive Backup 6.0.
1: Menu start, wp, 7, zip, podle, p, Paragon Drive Backup 6, krop, Drive Backup, d, zamykam menu, przycisk start. 1% okno dialogowe, pasek postępu, 0, dysk, 0, Samsung, 802M74.6.
0: I tutaj on nam pięknie przeczytał mój dysk 0, który ma 70.
1: Miranda in total.
0: O, nie chcę powtórzyć.
1: Miranda, pasek zadań, Miranda in.
0: Aha.
1: Paragon Drive Backup, Grapsit 961, Grapsit 707, Paragon Drive Backup. Lista C, typ podstawowa, system, rozmiar 16.
0: Nie chcę przeczytać. 74 coś tam GB. Ma.
1: Czas nagrania 5.1.
0: Szybko sprawdzimy, czy się nagrywa. Nagrywa się. Okej. Program jest dość prosty. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że sami, jako osoby niewidome, nie musimy się prosić, żeby sobie ten system przywrócić, pod warunkiem, że jeszcze Windows działa. A no, z reguły rzadko się zdarza, żeby Windows totalnie się rozsypał i już nie mógł wstać, ale wtedy zawsze możemy poprosić oko i jeżeli znamy dobrze rozmieszczenie programu na ekranie, jak on wygląda, to jesteśmy w stanie z przysłowiową, z panią Krysią, tenże system przywrócić. Pokrótce powiem, jakie on ma opcje.
1: Lista, partycja, nazwa pliku, archiwum, dekopiant, bing, 0, cent, system, 3, direct, paragon, drzewo, podstawowa, c, 1.
0: Tutaj mamy drzewo, gdzie mamy przedstawione nasze dyski.
1: dysk 0 Samsung 802M74.6 gig otwarty.
0: Dysk 0 70.
1: Dysk 0 Samsung 802M74.6 gig.
0: 74.6 otwarty i w nim mamy
1: 1 podstawowa C 1 z 2.
0: Partycja podstawowa C.
1: Rozszerzona otwarty.
0: Partycja rozszerzona i w tejże rozszerzonej mamy partycję
1: 2, logiczna D, 1 z 1.
0: Partycję logiczną i
1: 1, podstawowa.
0: Wrócimy sobie na partycję podstawową.
1: Lista C, typ podstawowa, system, rozmiar 16.0, gdy zajęte 4.7, gdy wolne 11.3, gdy aktywny, tak ukryta, nie, 1 z 3.
0: I on tu nam pięknie powiedział, że C, podstawowa, rozmiar taki, zajęte tyle, wolne tyle. Aktywna, tak, czyli botowalna, ukryta nie. I teraz lewym altem uruchamiamy sobie menu, które składa się z takich elementów jak
1: widok, dysk twardy, D, partycja, operacje, R, kreatory, K, pomoc, C, system, spacja, ogólne, O.
0: Ogólne. Wróciliśmy do ogólnych i teraz przejdziemy sobie te menu ogólne.
1: Menu ogólne, menu, wyświetl informacje o archiwum A, nagrywarki CD, DVD, zapis do termina, zaplanowane zadania, P, ustawienia U.
0: Ustawienia. I tu pokrótce na tych ustawieniach się zatrzymam.
1: Zamykam menu, ustawienia, okno dialogowe, ogólne, strona, test powierzchni, poziom kompresji, zweryfikuj zapisane dane, pole wyboru zaznaczone.
0: I powiem, które opcje wypadałoby zaznaczyć. Zweryfikuj zapisane dane, pole wyboru zaznaczone w moim przypadku. Jeśli by nie było, lepiej to zaznaczyć, niech sobie sprawdzi, czy archiwum jest zrobione w porządku, czy też nie. Jeśli nie, to zrobi się je jeszcze raz.
1: Kopiuj wszystkie sektory 1.1, pole wyboru nie zaznaczone.
0: Kopiuj sektory 1.1, przydaje się to przy przekopiowaniu partycji podstawowej na większy dysk. Wtedy zaznaczamy tą opcję, ale w przypadku tworzenia kopii zapasowej nie jest ona potrzebna, gdyż archiwum miałoby 16 GB, a nie tak jak w moim przypadku chyba 2 giga czy coś koło tego.
1: Klastry A nie ukrywaj docelowej partycji, spróbuj pominąć.
0: Jeśli o czymś nie mówię, to znaczy, że nie jest to ważne.
1: Nie pytaj o etykietę, konwertuj automatycznie, ochrona danych przed utratą, numeruj dyski, test powierzchni, poziom kompresji, pole.
0: Poziom kompresji warto ustawić najlepszą, gdyż no jak wiadomo, będzie to zajmowało mniej miejsca.
1: Poziom kompresji, pole kombi, najlepszy, OK, przycisk, kopia zapasowa, strona, domyślna, partycja dla plik.
0: Tutaj w zakładce kopia zapasowa wskazujemy miejsce, gdzie ta kopia ma się tworzyć.
1: Nie twórz kopii plików tymczasowych, pole wyboru zaznaczone, wyczyścić.
0: I dobra opcja, nie twórz kopii plików tymczasowych. Czyli Paragon rozpoznaje pliki, które są niepotrzebne i ich do tej kopii zapasowej nie wrzuca.
1: Nie sprawdzaj integralności archiwum, włącz hot backup, pole.
0: Włącz hot backup. Co to jest ten hot backup? Hot backup jest to opcja, która wykorzystuje tak zwaną technologię kopiowania woluminów w tle, czyli dysk C, kopia zapasowa naszego dysku C robi się w tle, a my możemy robić tam coś tam jeszcze przy okazji. We wcześniejszych wersjach Paragona niestety było trzeba zrestartować system, żeby taką kopię utworzyć. A tu już nie trzeba.
1: Ustawienia, hot backup, domyślna partycja dla plik, OK, przycisk, użytkownik, strona, wyślij, język, strona,
0: Tu mamy język do wyboru, no ale to nas nie interesuje.
1: Operacje, strona, operacje,
0: operacje wirtualne. Zaraz taką kopię spróbujemy sobie utworzyć. I operacje wirtualne są to takie jakby, jest to takie jakby zabezpieczenie, że ustawimy formatuj partycję C, zastosuj OK. No i dobra, zaczęłoby się formatować partycja C, ale jeszcze musimy wejść do menu operacje i sobie zobaczyć, jakie operacje czekają i dopiero jeśli na tą operację się zgadzamy, to ją potwierdzamy.
1: Operacje wirtualne są włączone.
0: I tutaj zalecam wybranie opcji operacje wirtualne są włączone.
1: Automatycznie zamknij okno postępu, pole wyboru zaznaczone. Automatycznie zamknij okno postępu, pole wyboru zaznaczone.
0: To jak to lubi. No, wydaje mi się, że jest to potrzebne. Jeśli się wszystko uda, okienko zostaje automatycznie zamknięte.
1: OK, przycisk, ogólna strona, test.
0: I to tyle. Ja tu nic nie potwierdzam, bo wszystkie ustawienia mi się zgadzają, wychodzę escape'em.
1: Paragon driven backup. Lista, partycja, nazwa pliku, archiwum, dekopiant, bing, 0c.
0: I tutaj jest jeden problem, z którym ja osobiście nie bardzo wiem, jak sobie poradzić. Mianowicie, on przeszedł teraz na listę archiwów utworzonych już i ja nie potrafię z tego wyjść. Najprostszym sposobem jest przejście alt-tabem na inne dowolne okienko, powrót, jesteśmy na drzewku. Mamy tu drzewo podstawowa C, kolejny tab nie mówi nam nic, pokazuje, z tego co wiem, pokazuje graficzny układ tejże partycji tutaj w tym miejscu, gdzie nie mówi nic.
1: Lista C, typ podstawowa system, rozmiar 16.
0: I teraz stajemy sobie kolejny tab, to jest lista.
1: Typ rozszerzona, rozmiar 50, D, typ logiczna system, rozmiar 58.
0: Lista partycji podstawowa, rozszerzona, logiczna. Wracamy sobie na podstawową, wybieramy menu.
1: Menu, widok, dysk, partycja,
0: partycja.
1: Menu, partycja, menu, kopiuj partycję, alt, k.
0: Kopiuj partycję. To, o czym mówiłem przy klastrach 1.1. Kopiuj partycję, jeśli mamy większy dysk, a chcemy, nie chce nam się stawiać systemu na nowo, przekopiowywujemy całą partycję z naszego starego dysku na nową. Że tak powiem kolokwialnie, przepinamy sloty i wszystko powinno działać. Nie robiłem tego, ale skądinąd wiem, że się to udaje.
1: Kopiuj, utwórz obraz partycji, alt, do.
0: Utwórz obraz partycji. No więc.
1: Zamykam menu.
0: Enter.
1: Lista C zaznaczone 1 z 3. Utwórz obraz partycja podstawowa 0C. Dysk 0. Okno dialogowe. Przybliżony rozmiar archiwum 2.0. Miejsce do zapisania obrazu. Rozmiar podziel obraz. Pole wyboru zaznaczone.
0: Pierwsza rzecz, o którą program nas pyta, podziel obraz. I tu w zależności, gdzie ten obraz chcemy trzymać. Jeśli trzymamy go na dysku i mamy dysk w systemie plików FAT32, no to nie może być większy plik niż 2GB. Czyli jeśli nasza kopia wynosiłaby 2 i coś tam, to wówczas musimy tutaj w kolejnym tabie, że tak powiem.
1: Rozmiar maksymalny, rozmiar obrazu, megabajty, edycja 2000.0.
0: Trzeba określić mu na przykład 700 mega. 700.00. Kropka?
1: 000.00.
0: Tak, 700.00. Albo jeśli chcemy nasz obraz później nagrać na płytę. Wówczas postępujemy w ten sposób.
1: Rozmiar ustaw nazwy automatycznie, pole wyboru zaznacz, szyfrowanie, włącz szyfrowanie.
0: Szyfrowanie można tutaj zaznaczyć, żeby jeśli będziemy chcieli przywrócić taki obraz, on będzie zahasłowany. Jeśli nie podamy hasła, to się go nie przywróci. Ja tego nie robię. Może i niedobrze, że nie robię, ale nie robię.
1: Rozmiar, poziom kompresji, pole kombi, najlepszy 4.
0: Jeszcze raz nas się pyta tutaj o poziom kompresji.
1: Najlepszy 4 z 4, etykieta, archiwum, edycja, grafik 156.
0: No tutaj pyta jeszcze o etykietę archiwum, można coś tam dopisać, że na przykład, nie wiem, kopia tworzona wtedy i wtedy, ale to można sobie sprawdzić we właściwościach, także.
1: Ustawienia archiwum, plik od razu, edycja, ceiling 0c.
0: Tutaj podaje nam ścieżkę, to można.
1: Ustawienia archiwum, napęd, pole kombi, C11.3, wolnych, 1, ustawienia archiwum, przycisk.
0: I tutaj jest ustawienia archiwum, przycisk. I tutaj wybieramy sobie.
1: Stacja, utwórz obraz, partycja podstawowa 0C.
0: Ten przycisk powinien on się przedstawić jako przycisk przeglądaj.
1: Lista nie zaznaczone, dokument, sam C. Dysk lokalny C.
0: Dysk zrobimy lokalny, na dysku D. D.
1: Zapisz przycisk, stacja, paragon driven, backup, utwórz obraz, ok, przycisk.
0: I naciskamy ok.
1: Stacja, paragon driven, backup.
0: I on nam wraca do tego okienka głównego i nic się nie dzieje. I tak samo możemy czekać, czekać. I wówczas, co trzeba zrobić?
1: Menu, widok, dysk, partyk, operacje.
0: Operacje.
1: Menu, operacje, menu, wyświetl oczekujące zmiany.
0: Wyświetl oczekujące zmiany. Wchodzimy tutaj.
1: Zamykam menu, oczekujące zmiany, okno dialogowe, wyświetl zmiany na pole kombi, dysk 0, 1 z 1.
0: Wyświetl zmiany na dysk 0,
1: list 1, lista niezaznaczone 1, utwórz obraz, partycja podstawowa 0, cdysk 0, nadeing 0, cdysk 1 z 1, niezaznaczone.
0: Zaznaczamy.
1: 1, opis, utwórz obraz.
0: Jest zaznaczone, utwórz obraz, partycja 0, dysk 0. Tak?
1: 1, opis, utwórz obraz, partycja podstawowa 0, c.
0: Partycja podstawowa 0, c, dysk 0.
1: Zastosuj przycisk.
0: I mamy kolejny przycisk. Zastosuj i zacznie nam się tworzenie obrazu.
1: Spacja, informacje o postępie, okno dialogowe, anuluj przycisk 1, utwórz kopię partycji lub dysku, przybliżony rozmiar archiwum wynosi 2014 MB, kopiuj partycję podstawową 0, dysk 0 do pliku deing 0, cd, pobieranie mapy klastrów, zapisywanie danych 1%.
0: No i tutaj 3%. Teraz kursorem JOS możemy sobie...
1: Informacje o post 1, utwórz kop, przybliżony rozmiar, kopiuj partycji, pobieranie mapy, zapisywać postęp pojedynczej operacji, czas 0029, pozostały czas 0910, 6%.
0: 0910 nam pozostało, także on tutaj sobie będzie 7%. Tworzył kopię, a my poopowiadamy sobie jeszcze 8%. O opcjach.
1: Windows D, lista. Informacje o postępie przy Direct Miranda in Wawe in Totalkomand strona z informacje o postępie przy Direct Miranda in Wawe in Totalkomand strona start informacje o postępie
0: a nie
1: informacje o...
0: A nie da się, a może się da?
1: Windows.
0: Bo nie mogę dojść do okienka, jeśli on robi jedną operację, może się uda zaraz. Zaraz zobaczymy.
1: Lista okien, desktop, informat, Miranda, lecz, paragon driven, anuluj przycisk wciśnięty, zapisywanie danych, 13%.
0: Nie, nie da się. Więc musimy sobie poczekać,
1: 14%.
0: Aż ta kopia nam się utworzy. Dobrze, i kopia nam się robi.
1: Total command, informacje o post...
0: A ja jeszcze wrócę do informacji o postępie,
1: Jones,
0: które tutaj okienka.
1: Utwórz kopię partycji lub dysku, grupa 86%.
0: Mamy 86% wykonanej pracy.
1: Przybliżony rozmiar archiwum wynosi 2014 MB, 87%.
0: Teraz kursorem JOS sobie odczytuje tutaj to okienko.
1: 88, kopiuj partycję podstawową 0, dysk 0 do pliku deing 0, cd.
0: Kopiuj podstawową.
1: Pobieranie mapy klastrów, zapisywać postęp pojedynczej operacji, czas 0823, pozostały czas 0058,
0: 0058.
1: Postęp operacji, czas 0830, pozostały, odczytano 3.6.20.7 MB, skopiowano 3.6.7.3 MB, 92%.
0: I tutaj można sobie przeczytać, ile odczytano, ile skopiowano,
1: zapisano 3.7,
0: ile zapisano.
1: Do przekopiowania 268.3 MB, 94%.
0: I można sprawdzić, ile
1: zapisano,
0: ile jeszcze zostało do danych do przekopiowania.
1: Postęp całkowity czas 0,95, pozostały czas 0,028, 96%.
0: I tutaj powoli zbliżamy się do
1: 97%.
0: Końca. 97%. I ja oczywiście zapauzowałem na chwilę nagrywanie, żeby nie czekać bez sensu tych 10 minut, skoro niestety do
1: 99%
0: okienka programu dostać się nie mogę, a trudno mi mówić o opcjach, które używa się raz na jakiś czas.
1: 100% przebudowywanie informacji o partycjach, 100% paragon driven backup.
0: O, i już po wszystkim. Wróciliśmy do głównego okienka. I teraz, żeby nie być gołosłownym, przejdziemy sobie do Total Commandera i zobaczymy, czy to archiwum się znajduje na dysku D.
1: Total Commander Recording 2000.
0: I tak.
1: D. Express hit, cireko, muzyk, Nokia, prog, precy, różn, stre, cys, woja, wprowadzacz, zrobio, darula, ingrze, ingrzero, c, fn, ingrze, ingrze, darula, jaj, ingrzero, c, p, 1.
0: Ing 0, c, p, 0, 1. A że syntok nie umie przeczytać 0, 1, czyta 1. Jest to 1 i teraz dokładnie.
1: Ing 0, c, p, 1, 58,6 m2.
0: 58,6 MB ma ta druga część. Pierwsza część ma
1: 1,9G. Ing 0 C 47,8K2000.
0: I Ing 0 C PFM jest to plik, w którym on sobie zapisuje tu wszelkie dane do potrzebne mu do przywrócenia.
1: Mój pierwszy
0: Ing 0 C PFM to się nazywa. Główny plik nazywa się PBF, czyli jak chyba prosto się domyślać, Paragon Backup File. I kolejne kolejne kawałki tegoż archiwum mają numerki P od 01. No jest, może być ich sporo, zależy od tego, jak sobie podzielimy tą naszą kopię zapasową. Dobrze, to teraz wrócimy sobie do okienka programu. Sprawdzimy tylko. Dobrze, nagrywa się ładnie. Oczywiście wiele okienek mam pootwieranych, ale tak już niestety mam.
1: Lista partycja nazwa pliku archiwum DING 0 cent system rozmiar 16.02.
0: I teraz
1: paragon drzewo podstawowa lista grafik menu ogólne o widok.
0: Ważna rzecz w widoku, żeby zaznaczyć sobie
1: menu widok menu pasek narzędzi pasek statu mapa dysk drzewo konfigura ostatnio otwierane archiwa.
0: Ostatnio otwierane archiwa. A po co nam to? Zaraz powiem. Tak więc przechodzimy do menu widok i zaznaczamy opcję
1: ostatnio otwierane archiwa zaznaczone.
0: Ostatnio otwierane archiwa.
1: Zamykam menu.
0: Jeśli już mamy otworzoną kopię, no to załóżmy, że nasz Windows kończy powoli swój żywot i chcielibyśmy, żeby działał dalej tak dobrze, jak działał kiedyś. No to czyli przywracamy nasz obraz. No to logika podpowiada, że udajemy się do menu partycja.
1: Menu partycja, menu partycja, menu kopiuj partycję, utwórz obraz partycji, albo nagraj obraz, przywróć partycję z obrazu.
0: Przywróć partycję z obrazu. I tutaj nas prowadzi kreatorek za rączkę, mniej więcej tak samo jak przy tworzeniu kopii.
1: Zamykam menu.
0: Otóż proszę Państwa, nie róbcie tego. Nie wiem, o co tu chodzi, nie potrafię tego logicznie wytłumaczyć. Opcja jakoby sama rzuca się w oczy, żeby z niej skorzystać do przywrócenia obrazu, ale po takim przywróceniu system działa fatalnie. To znaczy, to mniej więcej wygląda tak, jakby on część danych przywrócił, a coś by mu tam zostało. Czyli jakiegoś tam fragmentu rejestru se nie może wczytać, coś tam nie chce się otworzyć i w efekcie taki Windows po paru godzinach się wysypuje. Przywracamy obraz z innego miejsca. I dlatego właśnie mówiłem o zaznaczeniu opcji pokazuj ostatnio otwarte archiwa.
1: Lista partycja nazw.
0: I tutaj mamy
1: partycja nazwa pliku archiwum DING 0 cent system rozmiar 16.02.4.7.1.2. Partycja nazwa pliku archiwum D kopia DING 0 cent system rozmiar.
0: I tutaj mamy dwa archiwa D.
1: Partycja nazwa pliku archiwum DING 0 cent system
0: DING 0 C PBF i drugi.
1: Partycja nazwa pliku archiwum D kopia DING 0 cent.
0: D kopia DB, tak to sobie nazwałem niegdyś. Jest to kopia chyba sprzed pół roku, zrobiona przeze mnie. No więc wybieramy sobie
1: partycja nazwa pliku archiwum D, menu kontekstowe, a wyświetl inform, przywróć z archiwum D.
0: Opcję z menu kontekstowego, przywróć z archiwum. Potwierdzamy ją Enterem.
1: Zamykam menu, wybór obiektu docelowego do przywrócenia z archiwum, okno dialogowe, OK, przycisk.
0: I tutaj staje nam na przycisku, kursor staje nam na przycisku OK.
1: Anuluj dysk pole kombi, dysk 0,76000.
0: Dysku nie ruszamy.
1: Lista C, typ podstawowa system.
0: Partycji również nie ruszamy.
1: OK, przycisk.
0: I potwierdzamy. OK, coś tu jeszcze. Aha, tutaj
1: OK,
0: jest.
1: Przycisk.
0: OK.
1: Spacja, driven, basket, warning, okno dialogowe, niszczenie partycji rozruchowej, czy na pewno przeprowadzić tą operację?
0: Niszczenie partycji rozruchowej, czy na pewno przeprowadzić tą operację? No on tu nas jeszcze pyta, czy ty jesteś pewny tego, co robisz?
1: Nie, przycisk, tak, przycisk.
0: Tak, jestem pewny.
1: Spacja, czekaj. Strzałka, przywracanie wybranej partycji, okno dialogowe, archiwum, tre, jeden, drzewo, partycja podstawowa, 1/1.
0: Partycja podstawowa.
1: Archiwum, lista, C, typ podstawowa, system, rozmiar 16.01/1.
0: Tutaj jeszcze nas się upewnia, że to jest to.
1: C typ podstawowa.
0: C typ podstawowa, rozmiar taki, taki.
1: Archiwum, przywróć partycję, przycisk.
0: I
1: cel lista typ podstawowa, system wolny, rozmiar 16. Archiwum,
0: przywróć Przywróć partycję. Co tu mamy jeszcze?
1: Cel lista typ podstawowa system wolny rozmiar 16.0.1.1. Anuluj przycisk, archiwum przeglądaj, archiwum przycisk, archiwum sprawdź integralność, archiwum przycisk.
0: Tutaj możemy sprawdzić integralność archiwum, czy ono aby nie ma jakichś błędów. I pomimo tego, że program pokazuje niekiedy, że wszystko jest ok, warto z tego przycisku skorzystać. Potrwa to 5 minut dłużej, ale będziemy pewni, że kopia została zrobiona poprawnie i że poprawnie nam się przywróci.
1: Archiwum, archiwum, cel, archiwum, tre, jeden, drzewo, archiwum, przywróć, partycję, przycisk.
0: Dobrze, i teraz...
1: Stacja, czekaj, cel, lista, niezaznaczone, jeden, z jeden, strzałka, niezaznaczone, jeden, typ, podstawowa, system, rozmiar, cel, zmień, rozmiar, przesuń, partycję.
0: I tutaj mamy kolejną opcję, która może nam się przydać w przypadku zmiany dysku, a gdy nie chcemy kopiować dysku, klonować dysku, tylko właśnie przywrócić kopię na nowy dysk, możemy sobie przesunąć rozmiar partycji.
1: Cel usuń partycję, przycisk, cel cofnij ostatni przycisk, cel cofnij wszystkie, przycisk, OK, przycisk, anuluj archiwum, przeglądaj archiwum, OK, przycisk,
0: i potwierdzamy przyciskiem OK.
1: Stacja, czekaj, strzałka, paragon, driven, dasku, drzewo, podstawowa, je.
0: I tutaj właśnie ratują nas operacje wirtualne, proszę Państwa, bo ja nagrywam tego podcasta na działającym systemie i teraz on by się grzecznie mnie zapytał, czy chcę zresetować komputer. Nie, nie tak. Operacja nie może być dokończona, dysk C jest w użyciu. Ponów przycisk i uruchom ponownie przycisk. Wybieramy przycisk, uruchom ponownie i zaczyna się przywracanie. A tutaj w operacjach możemy sobie sprawdzić, co on będzie robił. Co on chce zrobić?
1: Menu, operacje, menu, operacje, menu, wyświetl, zastosuj, wyświetl, zamykam, menu, oczekujące, lista, nie zaznacz, jeden, opis, przywróć, partycja, podstawowa, wolne, 0, dysk, 0, zdeing, 0, cent, 1, z 1.
0: Przywróć, partycja podstawowa. I gdybyśmy dali zastosuj,
1: zastosuj, przycisk,
0: to by się stało to, co powiedziałem przed chwilą. Ale my damy anuluj.
1: Zamknij przycisk, cofnij, cofnij wszystkie, przycisk.
0: Cofnij wszystkie operacje, damy, może tak.
1: Stacja.
0: OK.
1: Lista zero elementów, zamknij przy wyświetl zmiany na pole kombi, lista, zamknij, stacja, paragon, driven, dasku, lista, C, typ, podstawowa, system, typ, C, typ.
0: Co ten program jeszcze potrafi? Mamy taką opcję jak dysk twardy.
1: Menu, dysk, menu, dysk twardy, menu, kopiuj dysk twardy, kontrol C, niedostępny.
0: Tak jak mówiłem wcześniej, kopiuj dysk twardy, czyli cały dysk dotychczasowy możemy sobie przekopiować na inny.
1: Utwórz obraz dysku twardego.
0: Utwórz obraz dysku twardego, czyli moje 80 GB można by sobie zgrać na płytki DVD i później ewentualnie go przywrócić, gdybym na przykład poszedł do sklepu i kupił sobie nowy, a ten stary już by odmówił posłuszeństwa.
1: Nagraj obraz dysku na płytę CD niedostępny.
0: Nagraj obraz dysku na płytę CD. Tutaj mówi niedostępne, bo stanąłem sobie na dysku C i w sumie, czy nawet nie bardzo pamiętam, gdzie stanąłem. Ale chodzi tutaj o opcje, jakie są.
1: Przywróć dysk twardy z obrazu kontrol.
0: Przywróć dysk twardy, no to analogiczna sytuacja.
1: Przywróć wybraną partycję na dysk niedostępny. Aktualizuj numer kontrolę niedostępny. Zmień numerację partycji niedostępne.
0: Zmień numerację partycji.
1: Przeglądaj sektory niedostępne.
0: Aktualizuj MBR.
1: Przeglądaj dysk D.
0: Przeglądaj dysk.
1: Właściwości kontroli nie. Kopiuj dysk twardy.
0: I od nowa.
1: Partycja menu. Operacje menu. Kreatory A. Menu. Kreatory menu. Kopiuj dysk twardy K.
0: Kreator kopii dysku twardego. Tego nie będziemy robić, ale kreator jest bardzo intuicyjny. Zaznacz dysk do skopiowania, dysk taki, taki, dalej, gdzie chcesz zapisać kopię zapasową swojego dysku, przeglądaj, pyk, zapisz i wykonaj. I tak wygląda cały kreator.
1: Aktualizuj obraz partycji.
0: Aktualizuj obraz partycji.
1: Odtwórz usunięte partycje.
0: Program ten nawet może odtwarzać usunięte partycje, nigdy tego nie robiłem wcześniej.
1: Kopiuj dysk twardy, aktualizuj obraz partycji.
0: I zatrzymamy się na opcji aktualizuj obraz partycji.
1: Menu, lista, C, typ, podstawowa.
0: I tutaj muszę powiedzieć, że można ustawić program w ten sposób, żeby na przykład kopia przerostowa naszej partycji, naszego obrazu tworzyła się codziennie, co godzinę, co tydzień, co miesiąc. Jak uważamy? U mnie tworzy się co tydzień. I to jest chyba jedyna rzecz najmniej dostępna w tym programie. Niestety trzeba się dość sporo naklikać, żeby to ustawić. Czy ten obraz ma się tworzyć w trakcie logowania do systemu, czy kiedy na przykład system jest mało obciążony, czy że ma się tworzyć w poniedziałek o godzinie 18:00, tak jak jest to w moim przypadku. To nie jest zbytnio łatwe, ale to się da zrobić. I teraz to mniej więcej wygląda tak. Kopia DB to jest mój katalog, w którym przechowuję swoje kopie zapasowe. I w tejże kopii DB tworzy się katalog o nazwie INK0C. I w tym katalogu INK0C tutaj mamy
1: 1189.
0: Wszystkie ich jest. Tutaj też mamy plik PFM, o którym mówiłem wcześniej.
1: Increment 2831-1800.
0: Dwie kopie przyrostowe, które zapisują zmiany od kopii pełnej. Czyli od pliku, w moim przypadku INK0CPB. Który ma rozmiar
1: 1,6
0: G. I APF pliki z folderu INK0C mają rozmiary. Jeden ma 324. 1,3 G ma drugi. Także co jakiś czas trzeba tworzyć sobie samemu już nową kopię pełną, wyjściową, z której on te zmiany szczytuje. No bo jak wiadomo, tych programów trochę się instaluje, tam dochodzą różne dane i tak dalej, i tak dalej. I ten stan faktyczny, pierwszy stan faktyczny dysku się zmienia dość mocno. Dodają się kolejne pliki, które zabierają nam miejsce na dysku. Czyli wydaje mi się, że to troszeczkę jest mało udane, że to powinno być zmiana od ostatniego inkrementu robiona, która by nam na przykład wyniosła, nie wiem, 10 mega załóżmy, a tutaj on robi zawsze od kopii pełnej zmiany. Czyli jak zainstalowaliśmy Office'a i jeszcze coś tam, to te zmiany są duże i co za tym idzie, plik też będzie duży. Czyli co jakiś czas warto sobie uaktualnić plik kopii pełnej. I co ja bym tu jeszcze mógł powiedzieć o tym programie? Dobrze, to sobie tutaj zrobimy, tak?
1: Lista grafik 658, partycja DINK0C, 16.0, partycja nazwa pliku archiwum dekopia DINK0C, system z rozmiar 16, partycja.
0: Tak więc, oczywiście są inne programy. Jest znany Norton Ghost, który robi to samo. Stare Ghosty były często wykorzystywane. Stare, mówię stare, mając na myśli Ghosta 2002 na przykład. Były wykorzystywane tak zwane dyskietki startowe, bądź później płyty startowe. Sam z tego korzystałem dość długo. Ale uruchamiało się te ghosty przed systemem operacyjnym. No i oczywiście przy pomocy oka, że tak powiem, taką kopię, czy takie przywracanie się wykonywało. Tutaj możemy zrobić to sami, bynajmniej możemy zrobić sami kopię i w 60% myślę, że będziemy w stanie ją przywrócić. Gdy Windows jeszcze troszkę w stanie coś tam, JOS czy Windowise jest w stanie nam przeczytać, to spokojnie ten Windows sobie przywrócimy. Także myślę, że jest to ważne. A jeśli nie, no to trudno. Uruchamiamy komputer z płytki startowej, z nośnika ratunkowego i wtedy uruchamiamy go, przywracamy obraz właśnie w ten sposób. Jeszcze wrócę na chwilę do tego dysku ratunkowego. On zawiera Paragona w dwóch wersjach. W wersji PTS-DOS i w wersji Linux. W trzech wersjach nawet, bo jeszcze jest Linux Safe Mode. I teraz tak, Linux Safe Mode jest wykorzystywany wówczas, kiedy sprzęt odmawia nam posłuszeństwa i są ładowane tylko najpotrzebniejsze sterowniki, czyli sterowniki dysku, klawiatury. Często się zdarza, że nawet myszki nie ma. Paragon Linux jest to pełny program, nam się uruchamia taki, jakbyśmy mieli w Windowsie, tyle, że nie gada. Wówczas robi on wszystko to, co Paragon uruchomiony jest pod Windowsa, i Paragon PTS-DOS, który w wersji 6.0 nie nagrywa tworzonego obrazu na płyty i ma jakieś tam problemy z NTFS-em. Czyli w przypadku FAT32, systemu plików FAT32 nie ma najmniejszych problemów. Spokojnie za pomocą PTS-DOS możemy sobie taki obraz przywrócić. Z NTFS-em podobno coś tam, to znaczy jest w trakcie uruchamiania tego PTS-DOS jest taka opcja do zainstalowania drivera do obsługi NTFS. Tutaj może kolega Mikołaj Rotnicki się kiedyś wypowie na ten temat, bo wiem, że on z tego korzystał i to poniekąd dzięki niemu ten program zacząłem używać. Najlepiej jest korzystać z Paragon w wersji pełnej, czyli opartego na systemie Linux. Czego jeszcze nie powiedziałem? Nie powiedziałem tego, że taką kopię zapasową można od razu z marszu nagrać sobie na płytkę, bądź CD, bądź DVD. Jest do tego specjalny programik, który nazywa się CD DVD Recorder. Programik przypominający troszeczkę Nero Express, bo w sumie niewiele on tam potrafi, ale nagrywa. I również taką kopię z płytki można sobie przywrócić. Żeby było jeszcze śmieszniej, można przywrócić taką kopię na system. Na działającym systemie można przywrócić kopię, a na tym działającym systemie nie ma zainstalowanego. Nie, zakręciłem się. Może inaczej. Można przywrócić. Chcę powiedzieć ważną rzecz, a nie bardzo wiem jak. Może tak. Zainstalowałem system. Uruchomiłem system. Tenże zainstalowany z ratunkowego nośnika, utworzyłem na nim kopię, czyli nie ma tego paragona zainstalowanego w Windowsie. Ten Windows chodzi i no i coś mu się tam robi, przestaje chodzić, źle działa i tak dalej. Instalujemy sobie program Paragon i wybieramy przywróć z archiwum. Odnajdujemy archiwum na płycie DVD wcześniej utworzonej i również w ten sposób można taką kopię przywrócić. Czyli jeśli w kopii nie ma zainstalowanego Paragona, i tak można ją przywrócić. I to chyba tyle w kwestii Paragon Drive Backup. Tak jak jeszcze mówiłem, był on dostępny swego czasu w Komputer Świat Expert, jest dostępny w archiwum eksperta, także za jakieś tam 20 zł można go zdobyć. O innych kwestiach zdobycia tego programu nie mówię. Polecam z czystym sercem. Mówił Rafał Kiwak, dziękuję bardzo.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu Kulinarnego. Z tej strony Ala Witek. Dzisiaj będę chciała zaproponować przygotowanie potrawy bardziej zaawansowanej. Myślę, że będzie to dobry przepis dla osób, które jednak troszeczkę z kulinariami mają już do czynienia i nie stanowi dla nich problemu takie coś jak mielenie mięsa, smażenie, jakieś mieszanie różnych składników i tak dalej, składników, których jest sporo. Będzie to zadanie też dla osób, które potrafią przez dłuższy czas utrzymać koncentrację na takich zajęciach kuchennych. Chciałabym zaproponować upieczenie własnego pasztetu. Takiego dosyć wysoko jakościowego, na co zwrócę uwagę przy doborze mięs i pozostałych składników. Więc tutaj dziś rzucę Państwu kulinarne wyzwanie i sobie przede wszystkim na początek. Przepis nie jest trudny, ale wymaga jakby kilku różnych umiejętności, więc tutaj po kolei będę wszystko bardzo dokładnie opisywała. Na początek tradycyjnie zacznę od listy składników. Podawanie jej jest dla mnie zawsze bardzo stresujące, bo obawiam się, że o czymś zapomnę. Więc potrzebujemy tak. Jeśli chodzi o mięsa, 50 dekagramów mięsa ze schabu. 50 dekagramów mięsa wołowego bez kości. I tutaj ważny jest rodzaj tego mięsa, ponieważ nie może to być jakiś szponder wołowy albo jakiś antrykot. Tylko musi to być mięso, które jest chude, bez jakichkolwiek tam żył, przerostów i tak dalej. Najlepiej, gdyby była to polędwica wołowa. Może to być też mięso po prostu wołowe bez kości, ale takie, które potrafimy, że tak powiem, jesteśmy w stanie sami wybrać, które właśnie nie będzie miało żadnych takich elementów, powiedzmy, niepożądanych. Teraz 50 dekagramów wątróbki drobiowej. Ja w przepisie oryginalnym jest wątróbka cielęca, natomiast ja robię z wątróbką drobiową, dlatego że tej akurat wątróbki nie, jakby w przepisie wątróbki nie mielimy, tylko przesmażamy i później kroimy na kawałki. A niestety w wątróbce cielęcej czasami trafiają się takie jakby żyłki, może nie żyłki, jakieś takie twardsze kawałki, które po prostu później w trakcie wypiekania całego pasztetu jednak zostają. Natomiast wątróbka drobiowa po przesmażeniu jest zupełnie miękka i również nadaje ten wątrobowy smak, a przy tym nie ma ryzyka, że jakieś właśnie takie chrząstki, czy nie wiem jak to nazwać, się nam po prostu trafią. Kolejna kwestia to dodajemy jeszcze jedno jajko w całości, 1/5 szklanki śmietanki, najlepiej takiej do sosów i zup, 3 łyżeczki soli, 0,5 łyżeczki czarnego pieprzu, 2 cebule, które później siekamy, 20 deko pieczarek, słoik oliwek zielonych i oczywiście musimy też mieć jakiś tłuszcz do przesmażenia tej wątróbki. Może to być margaryna, może to być klarowane masło, tutaj już pozostawiam, że tak powiem, Państwa inwencji. Dodatkowe rzeczy, które możemy sobie dać, to na przykład jakaś suszona żurawinka, albo możemy też dodać sobie jałowiec na wierzch, zatopić jakby w tej wierzchniej masie, części masy pasztetowej, albo też kolorowym pieprzem możemy sobie obsypać. I to właściwie na początek tyle. Będę po kolei przygotowywała wszystkie składniki, więc zacznę od przygotowywania wątróbki do smażenia, a później będę mielić mięso. Wątróbkę, żeby była gotowa do smażenia, musimy najpierw starannie opłukać pod ciepłą i pod zimną wodą, żeby pozbyć się tej części krwi, która na niej zostaje. I po prostu w momencie, kiedy już ona obeschnie trochę, można przystępować do smażenia, bo jest to wtedy łatwiejsze, dlatego że nie pryska nam woda, w której płuczemy, więc Tłuczemy, odsączamy sobie i dopiero wtedy można przystępować do smażenia. Ja sobie skorzystam tutaj z dwóch łyżek właśnie klarowanego masła. Wątróbkę będę sobie smażyć na małym ogniu. Z kawałków wątróbki przeważnie mamy taki w wątróbce drobiowej dwa połączone, więc przecinamy po prostu na te dwie części i wrzucamy bezpośrednio do garnka. Tłuszcz nam się powoli rozpuszcza, ale wątróbki jest na tyle mało, że w trakcie rozpuszczania możemy poprzekrawać sobie i nie zacznie się nam przypalać, bo to idzie bardzo szybciutko, ona jest miękka. Jeśli jest jakiś taki wyjątkowo duży kawałek, to sobie można jeszcze na pół przedzielić, tak żeby wszystkie były mniej więcej jednej wielkości, żeby się nam jednakowo wysmażyły. Wątróbkę na razie przykryję pokrywką i pozwalam się jej delikatnie przesmażyć. Nie musi być usmażona tak na absolutnie miękko, dlatego że po prostu pasztet będzie piekł się tak długo, że nawet jeśli gdzieś miejscami zostanie odrobina niedopieczona, to dopiecze się w piekarniku. Teraz pieczarki przesypuję sobie i tłuczę pod bieżącą wodą, też żeby mogło być. Odwracam każdy najpierw nóżką do góry, później do spodu, żeby mogło się wypłukać i od spodu kapelusza, i od wierzchu. A do szybszego okapnięcia z wody odwracam je tak pochyło nóżkami do dołu. Przemieszam sobie wątróbkę już z rozpuszczonym tłuszczem i pozwalam jej się spokojnie smażyć. Przejdę teraz do mielenia mięsa. Będę mieliła taką tradycyjną maszynką, ponieważ jestem jej wielką zwolenniczką. Mam możliwość na bieżąco kontrolowania każdej partii mięsa, która z tej maszynki wychodzi, i po prostu ewentualnej poprawy, jeśli coś zostało niezmielone, czy jakoś zmieliło się nie do końca tak, jakbym chciała. Mięso oczywiście zarówno wołowe, jak i wieprzowe trzeba wcześniej podzielić sobie na mniejsze porcje, no bo nie ma możliwości, żeby wrzucić cały taki duży kawał i go przemielić. Mięso zostało pomielone. Wątróbka w międzyczasie się przesmażyła, więc teraz ją odstawię tylko do przestudzenia. Kolejną rzeczą, jaką zrobię, będzie pokrojenie na drobno, posiekanie cebuli, natomiast jeszcze wcześniej odsączę sobie oliwki, takie zwykłe zielone ze słoika. Które będę później kroić w takie jakby pierścionki. One tutaj sobie razem z pieczarkami na razie niech się odsączają, a ja tak jak mówiłam, w międzyczasie obiorę i posiekam cebulę, którą następnie przesmażę. Woreczek sobie zostawię tutaj na cebulowe łuski, żeby nie na bałagani. Tutaj jakby metoda jest dowolna co do krojenia, tak jak komuś z Państwa będzie wygodnie, tak można sobie kroić, byle była po prostu posiekana cebula na zupełną drobnicę. Ja jeszcze zanim przejdę do siekania, to w garnku rozpuszczę sobie odrobinę masła, żeby cebulę przesmażyć. Na czas przygotowywania wszystkich tych innych składników to zmielone mięso możemy sobie schować do lodówki, żeby po prostu nie leżało tak na wierzchu w cieple. Mam sobie jeszcze łyżkę klarowanego masła i rozpuszczę je troszeczkę na małym palniku. Przez chwilkę tylko tyle, żeby tłuszcz przykrył mi dno. Za chwilę wyrzucę cebulowe śmieci, ale póki co zajmę się siekaniem cebuli i pierwszą część już do zdjętego garnka z rozpuszczonym tłuszczem mogę sobie wrzucić. Przekładam układam sobie na blat, bo tak będzie mi wygodniej poszczególne następne części też przesypywać. Kiedy całość będzie posiekana, ustawię ponownie na palniku i przesmażę. Z cebuli odkrawamy oczywiście te części takie bardziej zdrewniałe, czyli ogonek i tą piętkę, a tak to cały środek siekamy. Kiedy będzie się przesmażać cebula, zajmę się krojeniem pieczarek oraz oliwek. Warto sobie pracę nad tym pasztetem właśnie rozłożyć w taki sposób, żeby podczas kiedy jedne ze składników się gotują, przygotowywać sobie w międzyczasie inne, bo to zdecydowanie skraca czas przygotowania całości. Tak, cebula została pokrojona i teraz będę ją sobie smażyć, mieszając co chwilę, bez przykrywania, aż do momentu, kiedy będzie taka zupełnie miękka, kiedy będę łyżeczką przemieszała kolejne fragmenty w garnku tej cebuli leżącej na dnie, nie będę czuła takiego twardego opadania. Pokroję sobie teraz oliwki i pieczarki i będę je kroić sobie na razie do osobnej miski, dlatego że później będę mieszała wszystkie składniki kolejno. Pieczarki kroję po prostu na plasterki. Jakby przekrawam kapelusz na dwie połówki, to kroję na plasterki i później jeszcze raz na pół. Całość tej połówki. To nie muszą być takie bardzo cienkie plasterki. Takie kawałki, które się nam dobrze po prostu zapieką. Myślę, że takie 2x2 w zupełności wystarczą. Centymetry pokrojone. Przemieszam sobie teraz cebulę. Ja sobie ją smażę na małym ogniu, żeby mi się po prostu nie spaliła. Ale i tak co jakiś czas należy ją przemieszać, żeby ta warstwa, która aktualnie znajduje się na dole, nie przywarła do dna, się nie przypaliła. No i też oczywiście, żeby cała była cebula przesmażona w miarę jednakowo. Mieszając, kiedy opieram jakby spód łyżki na całej tym dnie pokrytym cebulą, czuję, że jest jeszcze ona zupełnie twarda. Tutaj jeszcze w kwestii składników wiem, że całkiem sporo osób nie lubi oliwek, więc spokojnie można dać albo więcej pieczarek, albo na przykład suszoną żurawinę, która też w pasztetach bardzo dobrze się sprawdza, więc konieczności dawania oliwek nie ma. Natomiast dawanie oliwek ma ogromny plus, bo pasztet musi mieć w smaku taką jednak specyficzną goryczkę. I po prostu właśnie jednym składnikiem, który daje tą goryczkę temu pasztetowi, który przygotowuję dzisiaj, jest wątróbka. Ona nadaje taki specyficzny wątrobiankowy smak. Natomiast drugim bez wątpienia są zielone oliwki, więc ja tutaj jak najbardziej zachęcałabym do tego, żeby się z nimi zaprzyjaźnić. Ale tak jak mówię, jeśli zdecydowanie komuś z Państwa nie odpowiadają, można sobie przygotować pasztecik w takiej wersji zdecydowanie bardziej softowej. Przemieszam cebulę. O, kiedy się jej dotyka łyżką, od spodu jest już taka jakby bardziej plastyczna, ugina się. Oprócz mieszania właśnie warto sobie tak pougniatać, bo to jest taki dobry test, na ile już cebula nam zmiękła. Jest jej całkiem sporo, więc to po prostu chwilę trwa. Teraz pora na oliwki. Oczywiście oliwki mam bez pestek. Przecinam tylko na szerokości, tak żeby pozostawały mi takie pierścionki z dziurką w środku. Wrzucam je do tej samej miski, co pieczarki. Z każdej oliwki odcinam 3 takie pierścionki. Oliwki trzeba dobrze odsączyć, żeby się nam łatwiej kroiło, bo jeśli są takie mokre od tej zalewy, to mogą się trochę ślizgać i niestety możemy się łatwiej zaciąć w palec, kiedy nam ucieknie na deseczce. A poza tym też nie chodzi o to, żeby do pasztetu dodawać

chwilę raz jeszcze przemieszam cebulę i przejdę do krojenia wątróbki. Cebula jest już zupełnie miękka, więc mogę ją podstawić do ostudzenia na zamianę wątróbki. I teraz zanim zacznę kroić wątróbkę, wymieszam masę mięsną z jajkiem, śmietanką i solą, ponieważ wątróbkę będę już wrzucała do pozrobionej masy. Warto sobie wziąć na przygotowanie tej ostatecznej masy do pasztetu większą jakąś miskę, dlatego że ostatecznie jest tego sporo, a też łatwiej wyrabiamy mając jakąś taką jakby rezerwę do brzegów. Wejmuję smielone wcześniej mięso i przerzucam je do miski. Tego mięsa jest naprawdę sporo, bo to jest kilogram. Miskę tą mniejszą, w której przed chwilą było mięsko, zostawiam sobie na wątróbkę, bo chociaż jest ona po surowym mięsie, to i tak wątroba do niego zaraz trafi, więc tutaj żadnego problemu nie ma. Na początek 3 płaskie łyżeczki soli. Teraz odleję sobie 1/5 szklanki śmietanki do sosów i zup i wbiję jajko do masy i żółtko i białko, nie ma problemu z rozdzielaniem. Teraz całość muszę wyrobić. Nie jest to tak przyjemne, no bo wiadomo, surowe mięso z jajkiem, ze śmietaną i z solą, ale musimy dobrze rozmieszać całość, żeby finalnie nasz pasztecik był jak się patrzy. Przy okazji, kiedy nie mamy jeszcze tych innych składników twardych, takich jak oliwki, jak pieczarki czy kawałki wątróbki, mamy możliwość sprawdzenia, tak jakby ręcznie przejrzenia jeszcze całego mięsa, czy maszynka nie przepuściła nam czasem jakiegoś gorzej zmielonego elementu. Wiadomo, że wtedy na poprawę już jest za późno, bo maszynka umyta i schowana, ale wyrzucić zawsze jakiś mały kawałek można. Oczywiście tam wyrabiamy to tylko przez chwilę, bo jeszcze cała reszta za chwilę trafi do tego mięsa i będzie ono jeszcze przez nas wyrabiane i mieszane. Ale chodzi o to, żeby te pierwsze składniki ze sobą połączyć i już mogę przystąpić do krojenia kawałków przesmażonej wcześniej wątróbki na takie cienkie plasterki, jak wcześniej były krojone pieczarki. Z pokrojeniem wątróbki drobiowej, przesmażonej, nie ma najmniejszego problemu. Ona jest mięciusieńka, krucha. I teraz powiem Państwu o jeszcze jednej rzeczy, którą możemy zrobić. Jeżeli mięso wołowe w trakcie mielenia nie wydaje się nam zbyt wilgotne, takie mokre, to możemy trochę tego tłuszczu, jeśli nam zostanie, w którym była smażona wątróbka, dodać do tego pasztetu, ponieważ schab jest mięsem suchym i tutaj jakby w tym mięsie wołowym, czy to polędwicy, czy jakimś zwykłym, takim chudym, bardzo wołowym mięsie, leży kwestia tej wilgotności mięsa, więc jeśli ono jest suche, to można tą odrobinę dodać, zwłaszcza, że to też taki wątróbkowy smak. Tylko nie za dużo, gdzieś powiedzmy łyżkę, maksymalnie dwie. Podczas krojenia pieczarek i oliwek oraz cebuli wątróbka przestudzi się nam spokojnie na tyle, że można ją bezpiecznie i ręką wyjmować z garnka i trzymając palcami kawałki kroić na desce bez obawy, że się poparzymy. Myślę, że ten pasztet, który dziś Państwu proponuję, jest taką dobrą propozycją i na co dzień, i kiedy przyjmujemy gości, możemy pokroiwszy w grubsze takie plastry podać sobie na stół. Nie tylko tak do jedzenia z chlebem, można też oczywiście przygotować sobie jako jedną z potraw świątecznych. Jeśli gdzieś jest tradycja taka,

0: jedzenia, pasztetu, święta. I za chwileczkę przejdę do dodawania pozostałych składników, tylko jeszcze pieprz. Wątróbkę pokrojoną całkiem już przerzuciłam do tej masy obu. Mięs, jajka, śmietanki i soli. Teraz pół łyżeczki czarnego pieprzu. Pieprz mogę już schować. I pora na wyrobienie tej mięsnej masy razem z wątróbką i z pieprzem. Tutaj tą część robimy, że się tak wyrażę, delikatnie, ale skutecznie, tak żeby tych kawałków wątróbki nie pokruszyć na miazgę, ale żeby też były one w każdej części tej masy, że tak powiem, jednakowo licznie reprezentowane, żeby rozłożyć je w całości. To nic, że ta masa na razie może się wydawać taka nie aż bardzo spojona razem. Można sobie wyrabiać przez chwilę i to ją też na pewno bardziej złączy. Natomiast jeszcze będą dodawane do niej zarówno pieczarki, jak i oliwki, które tutaj też się przyczynią do tego, że będzie gęstsza. I pora na ostatni element, właśnie wspomniane wcześniej oliwki i pieczarki. Jest ich całkiem sporo. Wyrabiamy, za chwilę dołożę jeszcze cebulę. W tym momencie ta porcja, którą mamy w misce, jest już bardzo duża. Trzeba tak sobie obracać, żeby uważnie, żeby nie wysypywać poza obręb miski pokrojonych oliwek ani pieczarek. O tym właśnie mówiłam, że warto sobie wziąć taką, która będzie nam dawała pewien margines. Można, jeżeli komuś jest trudno robić to jakby jednocześnie wszystko, podzielić sobie po prostu to na dwie części i najpierw wyrabiać każdą z osobna, a później połączyć i robić obydwie. Wyrabiając, można sobie troszeczkę pozagniatać, tak jakby z góry, tylko niezbyt mocno, żeby nie pozgniatać wątróbki, oliwek i pieczarek na maś. Zanim dołożę cebulę, zacznę sobie nagrzewać piecyk na 175 stopni. Jeśli mamy formę taką keksową, dwulitrową, możemy włożyć na raz i wtedy pieczemy przez 2 godziny. Natomiast jeśli mamy formy keksowe mniejsze, takie jak na przykład litrowa, to pieczemy przez godzinę i 45 minut. I teraz tak, jeszcze dołożę cebulę. Natomiast jeśli chodzi o formy, oczywiście jeśli mamy taką formę blaszaną keksówkę, musimy ją wysmarować od środka i obsypać tartą bułką, natomiast nie może być to taka gruba warstwa. Przysypujemy tartą bułką tylko o tyle, żeby po prostu były przykryte boki formy. Co robimy dalej? Wkładamy pasztet do niej i bardzo mocno ugniatamy z góry. Trzeba przycisnąć po prostu. Jeśli chodzi natomiast o formy silikonowe, z jakich ja korzystam, no to jakby problem smarowania nam odpada. Też oczywiście układamy sobie ten pasztet w jednym kawałku w formie. Jeśli to jest litrowa, to połowa tej masy, jaką mamy. Jeśli dwu, no to oczywiście całość. Można też w ramach testu, jeśli mamy do dyspozycji jakieś oko, poprosić, żeby sprawdziło nam, jaki jest sos, który w tej formie powinien, tak jakby trochę powinno go być. Jeśli jest przeźroczysty, to znaczy, że wszystkie składniki się wypiekły, nic nie pozostało surowe. No a jeśli oka nie mamy, to pozostaje mi wierzyć na słowo i po godzinie i 45 minutach w przypadku litrowej formy lub po 2 godzinach w przypadku dwulitrowych wyjąć wszystko. wyjmujemy z piekarnika, natomiast nie wyjmujemy z formy. Jedynym co robimy, to oddzielamy szpatułką albo nożem od brzegów formy boki i pozostawiamy w formie do czasu całkowitego wystudzenia. I to jest właściwie wszystko w kwestii przygotowywania i pieczenia. Ja już sobie tutaj teraz przygotuję moją cząstkę pasztetu, którą będę wkładała do formy. Właściwie część całą ogromną. Ja akurat mam formę litrową, więc muszę piec na dwa razy, ale przez ten czas do drugiego pieczenia pasztet po prostu można sobie włożyć do lodówki, tą masę na pasztet, i ona sobie czeka wtedy na drugie pieczenie. Nie musimy do formy wkładać w jednym kawałku tego. Oczywiście najlepiej jest, jeśli się nam to uda, żeby odmierzyć taką ilość, która trafi, ale jeśli włożymy w dwóch kawałkach, to to i tak razem się upiecze, więc nie ma żadnego stresu. Mam nadzieję, że podołają Państwo rzuconemu dzisiaj przeze mnie wyzwaniu. No, na parę rzeczy niewątpliwie trzeba zwrócić uwagę. Ważny jest wybór mięsa, ważne jest to, żeby dobrze je zmielić, przesmażyć cebulkę, dodawać kolejno składniki i prawidłowo wszystko wyrabiać i piec. Na koniec ja jeszcze sobie tutaj górę obsypię kolorowym pieprzem i powbijam suszone owoce jałowca, żeby dłońmi z tego surowego mięsa nie mieszać gdzieś tam w tej torbie z przyprawami. Na drugą rękę po prostu sobie wysypuję i tylko przekładam. Trzeba zatopić tak lekko w tej masie mięsnej. I cóż, na koniec tutaj przygotowując do włożenia, przypomnę jeszcze Państwu składniki, jakich potrzebujemy do przygotowania. 0,5 kg schabu bez kości, 0,5 kg wołowiny, najlepiej jeśli byłaby to polędwica wołowa, 0,5 kg wątróbki drobiowej albo cielęcej, to już tutaj wedle Państwa uznania, 20 deko pieczarek, jeden słoik oliwek, w tym przepisie, który ja tutaj robiłam, dwie cebule, tłuszcz do przesmażenia wątróbki oraz cebuli, 3 łyżeczki soli, 0,5 łyżeczki czarnego pieprzu, 1 jajko, 1/5 śmietanki do sosów i zup. I w wypadku osób piekących pasztet w formie blaszanej, oczywiście musimy mieć bułkę tartą do obsypania. Tak jak mówię, zamiennikiem oliwek może być na przykład żurawina. I oczywiście, jeśli chcemy, możemy sobie tutaj kolorowy pieprz, tak jak ja daję w tej chwili, i owoce suszone jałowca na górę dołożyć. I to właściwie tyle w kwestii związanej z przygotowaniem pasztetu. Za chwilę włożę go do piekarnika, wyjmę po godzinie i 45 minutach, ponieważ korzystam z formy keksowej litrowej. Życzę Państwu powodzenia przy przygotowywaniu pasztetu. Mam nadzieję, że się uda, że będzie smacznie, czego oczywiście życzę. Jeśli będą się Państwu w trakcie słuchania podcastu nasuwały jakieś pytania albo wątpliwości, bardzo chętnie odpowiem na zadawane pytania w komentarzach. Można się też ze mną kontaktować poprzez komunikator Skype. Mój nick to Luftilka. A za dzisiejsze spotkanie w podcaście kulinarnym dziękuję już i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się, do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: No i dziś rzeczywiście był sens nawet podać tę godzinę, którą mieliśmy, bo dziś będziemy mówić o urządzeniu do mierzenia czasu i do wskazywania tego czasu, więc temat jest jak najbardziej na czasie. Dziś, czyli w piątek 6 lutego 2015 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie i za konsoletą Tyflo Radia Michał Dziwisz, a dziś nie jestem sam, bo audycję współprowadzić ze mną będzie również Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
1: Kłaniam się uprzejmie Państwu, witam serdecznie, czyli takim nietypowym głosie, ale tak powiem...
0: No zima.
1: Zima, audycja została i temat troszkę na prośbę redaktora Dziwisza podyktowane, ponieważ doszliśmy do wniosku, że nasze super redakcyjne mikrofony studyjne są w stanie parę dźwięków, że tak powiem przełożyć, tak, do radia, albo przetransportować. No i, że tak powiem, da się i może komuś to pomoże.
0: Dokładnie, ale Robercie, na dobry początek to może powiedzmy, o czym właściwie dziś będziemy opowiadać, a właściwie o co ja dziś ciebie będę pytał, a na pytania dotyczące czego ty będziesz odpowiadał.
1: Będziesz mnie pytał prawdopodobnie, z tego co wiem, o wyrób dla niewidomych i, jak podkreśla producent, też dla biznesmenów, którzy cenią sobie dyskrecję, ale to jest jako drugie, o wyrób szwajcarskiej firmy Tissot. Firma istnieje od 1853 roku, tak jak jest napisane na tarczy tegoż czasomierza. Jest to zegarek na rękę Tissot Silent T. Silent kreseczka T, Silen, kreseczka T, tak to się pisze. Jest to zegar, który w specjalny sposób, ja bym powiedział, że jedyny na świecie, nie znam innego, który w taki sposób poinformuje nas o czasie, posiada alarm i tak dalej, i który, no, że tak powiem, jest przydatny.
0: I który jest dyskretny, bo tak. No oczywiście to nie jest tak, i to powiedzmy od razu, żeby nam ktoś później nie zarzucił tego, bo przecież no to nie jest jedyny dyskretny sposób na sprawdzenie czasu, jest trochę innych zegarków, ja już nawet nie mówię o tych zegarkach mówiących, bo to z dyskrecją nie ma nic wspólnego,
1: ale są
0: brajlowskie właśnie chociażby, jeżeli
1: no
0: ktoś...
1: Jest też produkt, tak, który się nazywa Meteor, ale powiedzmy, jest on tak niepraktyczny według mnie, że
0: nie ma sobie co nim zawracać głowy, tak?
1: No w pewnym sensie. Jestem trochę przychorzały, przepraszam Państwa, Michał będzie miał co ciąć z audycji.
0: Dobrze. Miejmy nadzieję, że nie zawsze.
1: Może o naszych telefonach, o naszych Skype'ach.
0: Tak.
1: Skype tyflopodcast.net, pisane razem, tak? I telefon 012-834-835. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, jakby ktoś miał jakieś pytania w trakcie.
0: To oczywiście może zadzwonić i może zapytać. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na wszelkie pytania dotyczące tego zegarka, rzecz jasna, bo dziś
1: tak,
0: właśnie
1: dokładnie
0: jemu poświęcona jest ta audycja. Dobrze, Robercie, to zacznijmy może od samego początku, czyli zegarek do nas przychodzi i cóż my otrzymujemy w komplecie?
1: Zegarek do nas przychodzi i otrzymujemy dużą skrzynię, no dużo, no ja bym powiedział, że dość dużą, tak, bo to jest jakieś, żeby nie skłamać, to jest, no takie sporego rozmiaru pudełeczko z szufladkami. I teraz na górze, otwierając to pudełko jest z drewna, żeby nie było, to nie jest jakieś tam pudełko papierowe. Pudełko jest z drewna, eleganckie, otwieramy pudełeczko na poduszce takiej z materiału i z napompowaną gumą, gąbką, nie wiem co to jest, leży sobie zegarek. On jest jakby na tej poduszce tak zamiast ręki jest ta poduszka, tak? I on sobie leży przepasany, czy to paskiem, czy to bransoletą, zależy jaką wersję sobie zamówimy. Ta skrzyneczka jest wyściełana takim aksamitem. I to mamy na górze, a pod spodem w szufladkach mamy instrukcję obsługi. Oprócz instrukcji obsługi mamy tak zwany Quick Start Guide, przewodnik. Katalog obowiązkowy różnych innych gadżetów, rzeczy, zegarków Tissota.
0: Jak zwykle dodawany przy tego typu różnych okazjach, zwłaszcza jeżeli coś kosztuje niemało.
1: Tak, w następnej szufladce mamy kolejny katalog innych rzeczy Tissota do nurkowania jakichś podwodnych zegarków albo innego czegoś takiego. Mamy też płytę CD. Akurat mi się to nie dostało, ale generalnie tak jest, że jest płyta CD z instrukcją obsługi w języku, w językach różnych. Jest to płyta audio. Fragmencik instrukcji możemy zaprezentować dla
0: jak
1: Państwa,
0: najbardziej.
1: Jak to idzie. Mam tu język angielski, ale mamy oprócz języka angielskiego mamy jeszcze hiszpański, portugalski, francuski, niemiecki, włoski i chyba rosyjski.
0: Polskiego nie ma.
1: Polskiego nie ma. Nie, niestety polskiego nie ma. Ale powiem tak, ten angielski, ja nie wiem, czy teraz zaprezentować fragment jakiegokolwiek...
0: Wiesz co, to może zaprezentujmy od razu, żeby później się nie rozpraszać. Ja ci tu wyłączę to, żeby nam się nic nie zwracało.
1: Może jak czytać, to ten początek, czy jak czytać czas?
0: To
1: ścieżek jest 8.
0: Myślę, że tak naprawdę możemy zaprezentować początek, bo jak czytać czas, to i tak będzie lepiej powiedzieć po polsku. A to taka prezentacja, taki wstęp.
1: Tracków jest 8 po angielsku. Ja akurat mam wersję MP3, ale to tylko dlatego, że mi ktoś to przesłał, a akurat płyta mi się nie trafiła. Trafiło mi się wszystko inne,
0: tylko nie płyta.
1: Z katalogami, no tylko nie płyta. Widocznie ktoś się połaszczył i... No albo nie wiem.
0: Albo zapomniał włożyć, no bo to podejrzewam, że to może być nawet ręcznie pakowane, to nie jakiś automat, tylko to może być wszystko pakowane ręcznie, no wiadomo, człowiek jest istotą omylną.
1: Tak, może być coś takiego. No i posłuchajcie Państwo, jaki ten angielski jest.
2: Congratulations. We congratulate you on choosing a Tissot watch, one of the most highly renowned Swiss brands in the world. With the Tissot Silent T model, you are about to discover an entirely new way of getting to know the time. This exclusive watch is the very first in the world to come equipped with a silent vibrating alarm. By virtue of its touch-sensitive technology and the vibrating unit fitted to the movement, you can read and set the time and the alarm by pressing the touch-sensitive crystal and the bezel. This function enables every individual wearer to tell the time very discreetly and offers particular benefits to visually impaired people for whom this watch represents a long-awaited step forward.
1: No właśnie, i to był pierwszy traczek z tej instrukcji. Ona jest podzielona na takie fragmenty, po to, żeby łatwo było sobie odszukiwać potrzebne nam rzeczy.
0: Dowiedzieliśmy się, że urządzenie jest fajne, że można dyskretnie, tak, że można dyskretnie sprawdzać godzinę. No i tak naprawdę to są jego dwie cechy, tak naprawdę elegancja, no bo zegarek jest dobrze wykonany, do tego zaraz przejdziemy.
1: Zegarek jest bardzo elegancki, a
0: i
1: druga
0: dyskrecja.
1: Rzecz, no ma dyskrecja, ma też alarm.
0: To może jeszcze Robercie z takiej praktycznej strony zahaczmy o temat, bo ja się spotykałem z opiniami na przykład na listach dyskusyjnych, gdzieś tam przeglądając, kiedy to o Tissocie się dużo mówiło i dużo pisało, bo to nie jest nowy produkt, ten produkt jest sprzed kilku lat, natomiast nadal jest osiągalny.
1: Ponad 10, tak.
0: Jest nadal osiągalny.
1: I nawet Tissot chciał przerwać produkcję już tych zegarków, ale na skutek protestów mnóstwa osób niewidomych i mnóstwa organizacji, szczególnie na Zachodzie, bo tam Polacy nie mieli za dużo do gadania, ale nie zaprzestał produkcji tych zegarków. Ponieważ nikt naprawdę nic nowego do tej pory nie wymyślił. Mówię, było takie coś, czy jest, coś takiego jak meteor i niby też ma to w dyskretny sposób nas informować o godzinie, ale po pierwsze to się nosi na szyi i to wygląda jak... No dziwnie, po drugie nie ma to alarmu, ani prezentacji jakoś, prezencji, Więc, że tak powiem, nie sprawdziło się totalnie. Znaczy, może gdzieś się sprawdziło, ale...
0: Też jest taki zegarek wymyślony przez jakiegoś weterana wojennego amerykańskiego. Nie pomnę nazwy jego, bo to chyba nie mówimy o tym samym, bo tamto to był zegarek z jakimiś takimi dwiema kulkami, czy jedną kulką, którą się przesuwało po tarczy i w jakiś sposób można było w ten sposób odczytywać godzinę. Nie wiem, to w Polsce to chyba nawet nie jest dostępne, albo jest dostępne od niedawna. No jest z pewnością tańsze. Tak, jest z pewnością tańsze od Tissota, ale nie do tego zmierzam. Zmierzam mianowicie do tego, że kiedy o tym Tissocie się pojawiły informacje i także pojawiły się informacje o cenie, która oscyluje w granicach tam 2000 zł, tak? To jest 1800-1900 zł.
1: 1700, w zależności
0: zależy, gdzie się tak? trafi, tak. No to pojawiły się takie głosy, po co wydawać tyle pieniędzy na zegarek tak naprawdę. I może powiedzmy, i ty, Robercie, z własnego doświadczenia może takich kilka sytuacji z pewnością mógłbyś wskazać, gdzie sprawdzanie, dyskretne sprawdzanie czasu jest potrzebne, jest wskazane.
1: Dyskretne sprawdzanie czasu wskazane jest na przykład podczas prowadzenia jakichś lekcji, w większej zbiorowości na przykład, podczas audycji radiowych. Podczas audycji radiowych się bardzo sprawdza alarm, który tutaj można bardzo szybko, bardzo łatwo ustawić, na przykład jak się je prowadzi. Ten zegarek jest dobrą opcją dla osób, które mają uszkodzony słuch. Czy nam się to podoba, czy nie. Zegarek ma na tyle mocne wibracje, że jeżeli nie przeszkadza nam to, że trzymamy zegarek na ręku podczas snu, to on nas bez problemu obudzi, a jednocześnie nie obudzi osób wokół, które śpią koło nas. Więc możemy swoje rzeczy załatwić jak chcemy. Oczywiście mnóstwo ludzi mi powiedziało, ale po co ja mam komórkę? Natomiast jeśli używamy komórki, pamiętajmy, że jesteśmy narażeni na współczynnik promieniowania SAR, który jest. No i nie wiem, jak w tej chwili z tymi dotykowymi komórkami, ale chyba się nie da uruchomić budzika podczas wyłączonej komórki.
0: No, są problemy z tym, tak, to jak najbardziej.
1: Kiedyś wiem, że w Nokiach starych tak
0: można było. Ale wiesz, Robercie, no, trochę ciężko mi sobie na przykład wyobrazić sytuację, w której to jesteśmy na jakimś wykładzie, szczególnie na gdzieś tam uczelniach wyższych, bo to wiadomo, że niektórzy wykładowcy bardzo rygorystycznie podchodzą do kwestii uważania tak zwanego na ich zajęciach i ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której ja sobie wyciągam telefon komórkowy, żeby sprawdzić godzinę, no bo to przecież widać. I jeszcze jeżeli się siedzi gdzieś z przodu, no to już w ogóle, bo o ile samo sprawdzenie, no to można tam sobie tę syntezę ściszyć, można sobie to odsłuchać jakoś tak dyskretnie, ale to po prostu wszystko widać, a tak no, jeżeli mamy zegarek, jeżeli mamy ten, to nie wzbudza to jakiejś takiej sensacji.
1: Też zegarki mówiące można powiedzieć, że można też użyć, ale no to jednak słychać, można jej spróbować jakoś wyciszyć, ale też.
0: Tak, ale to wszystko są.
1: Są jeszcze zegarki brajlowskie, tak zwane, z otwieranym szkiełkiem. No i tutaj też można sprawdzić, natomiast no, trzeba tutaj uważać, żeby nie przesunąć tej wskazówki. Oczywiście takie zegarki się brudzą, nawet jeśli naprawdę uważamy i dbamy, to się i tak brudzi, bo tak już jest człowiek stworzony po prostu. Powoli tam osiada taki pyłek z rąk i on tam po 3 latach używania takiego zegarka, no niestety, lubi przeszkadzać. Natomiast no, nie mówię, że zegarki brajlowskie są czymś gorszym, tak?
0: To jest kwestia... Są po prostu czymś innym.
1: Są czymś innym.
0: A Tissot, zegarek firmy Tissot też wcale nie jest bezawaryjny i to myślę, że będziemy mogli o tym opowiedzieć co nieco na temat konserwacji i serwisowania tego urządzenia, bo tu także wiąże się to z kosztami.
1: Nie jest, wiąże się to z kosztami. Ja powiem tak, nie jest bezawaryjny, ale znaczy w moim przypadku było akurat troszeczkę inaczej, bo po prostu jak ktoś ma mieć pecha, to pecha ma.
0: Dobrze, ale to do tego przejdziemy za moment. Jeszcze pojawiło się pytanie od Patryka. Patryk zapytał, ile kosztuje zegarek. No to tu mniej więcej powiedzieliśmy, jakie są widełki cenowe, jeżeli chodzi o dostępność tego urządzenia w Polsce. Ale jeszcze jedno pytanie jest od Patryka. Gdzie to urządzenie, czyli Tissot Silent T, można kupić.
1: A już mówię, zegarek Tissot Silent T można kupić w firmie bardzo popularnej wśród niewidomych. Nie wiem, czy mam reklamować.
0: Oczywiście, że tak.
1: Marka, no, firmy Altix.
0: Firmy Altix, tak? Tam można kupić.
1: Tam można kupić. Można kupić w centrach Tissot. Można kupić z moich ostatnich tak zwanych reviews, czyli spostrzeżeń albo że tak powiem oglądnięć, nie wiem, stron internetowych. To strona www.maxtime.com, www.zegarkiszwajcarskie.eu. Tam ten zegarek jest w dwóch wersjach, na pasku, jak i na bransolecie do kupienia, prawda? Co państwo wybiorą, to już jest...
0: Z ciekawości, ty na czym posiadasz ten zegarek? Na pasku czy na bransolecie?
1: Na bransolecie i powiem dlaczego. Ponieważ bransoletę łatwiej utrzymać w higienie. Po prostu. Niż taki skórzany zegarek, który...
0: Pasek.
1: Powiem tak, ja zegarek mam już ponad 10 lat i ta bransoleta praktycznie wygląda jak nowa. Wystarczy użyć troszeczkę płynu. Każde z tych ogniwek, ono się wygina, więc można je przy pomocy takiej szmatki do okularów łatwo przetrzeć, na przykład takiej nawilżonej, i już ten zegarek można łatwo w higienie utrzymać. W przypadku skóry mamy do czynienia jednak z ludzkim potem, który no po jakimś czasie, bo nie wiadomo, wiadomo, że nie potem, ale po jakimś czasie powoduje to, że ta skóra zaczyna nam twardnieć, ta skóra zaczyna nam, z tą skórą zaczynają się robić różne dziwne rzeczy, prawda? No oczywiście jak to się uprze, to może mieć 10 lat skórzany pasek, że tak powiem. No wygląda to jak wygląda, prawda? Ale no ja bardziej bransoletę jednak polecam i wziąłem wtedy, jeszcze kiedy kupowałem ten zegarek.
0: I nie żałujesz tego wyboru.
1: A było to 10 lat temu, ponad. Nie żałuję, nie.
0: A w ogóle zapytam jeszcze od razu, czy jak rozumiem, te bransolety i paski i tak dalej, to wszystko to jest wymienne, tak? Jeżeli coś nam by się stało, to można to wymienić.
1: Można to wymienić, natomiast nie jest to wymienne w taki prosty sposób, jak w zwykłym zegarku. Te teleskopy są bardziej takie zaawansowane, co nie znaczy, że nie jest to niemożliwe. Nie. To jest to możliwe. Natomiast jest to troszkę bardziej zaawansowane, ponieważ te teleskopy są na przykład bardziej odporne na wyłamania i tak dalej, i tak dalej. One, no, tu lepiej jest to wszystko zrobione, tak?
0: Wiesz, urządzenie swoje kosztuje i tu trzeba przyznać, że no za coś się jednak płaci. Dobrze, tak. To przejdźmy może teraz do opisu wyglądu samego zegarka. Jak wygląda?
1: Sam zegarek wygląda, może zacznę od wymiarów, 32 mm szerokości, średnicy, 11 mm grubości. Jest to zegarek z metalu, możemy powiedzieć tak, stal nierdzewna. Kolor koperty jest metaliczny, kolor tarczy jest biały. Kolor wskazówek jest czarny, więc to wszystko jest... Przepraszam, pomieszałem. Kolor tarczy jest czarny, kolor wskazówek jest biały. Niestety ta choroba troszkę mnie rozwala, ale czyli jeszcze raz, kolor wskazówek jest biały, kolor tarczy jest czarny. Wszystko jest bardzo ładnie widoczne. I teraz tutaj cała ta obwódka jest koloru metalik, jak i bransoleta. W przypadku paska, z tego co wiem, jest chyba czarny pasek, skórzany. Teraz tak, szkiełko, to jest tak zwane szkiełko szafirowe, ono jest lekko matowe, ale wszystko jak najbardziej widać i działa. Jest to tak zwane szkiełko szafirowe, krystaliczne, dotykowe. Touch Sensitive Crystal, tak oni to w instrukcji obsługi opisują. Wrażliwe na dotyk szkiełko szafirowe. I teraz tak, tą obramówkę tego zegarka nazywają lunetą. Dlaczego? Dlatego, że to szkiełko jest jakby wewnątrz tej lunety.
0: To jest takie wypukłe, tak, to obramowanie?
1: Tak, to obramowanie jest lekko wypukłe i na obramowaniu są kropki i kreski, jak w brajlowskim zegarku. Kreski mamy na godzinie 9, 15, 12 i 6. I teraz tak, jeszcze jeśli chodzi...
0: Z ciekawości, te kreski są ułożone pionowo czy poziomo?
1: Te kreski są ułożone tak jak w brajlowskim zegarku, czyli 12 i 6, czyli godziny indeksujące, notabene arabskie, jeśli chodzi o tarczę czarnodrukową, to są pionowe, a trzecia i dziewiąta to są poziome.
0: Są poziome, okej.
1: Tak, to są poziome. Po prawej stronie urządzenia mamy jeden przycisk, tak zwaną koronkę, która nam służy w bardzo różnych funkcjach, od sprawdzania godziny do ustawiania budzika, synchronizacji zegara, ustawiania zegara i tak dalej. To jest taki wielofunkcyjny przycisk, też metalowy, żeby nie było, taki troszkę trójkątny, z góry płaski, z dołu z takim zakończeniem lekko ostrawym. Jak to mówię, zegarek jest zrobiony ze stali nierdzewnej, stainless steel, tak jest napisane, 30 metrów można go zanurzyć pod wodę, ale nie na długo, z tego co wiem. Ciśnienie 3 bary, tak tutaj wyczytałem. No w każdym razie to jest taki, no w każdym razie tak, się kąpać w nim można, o.
0: Próbowałeś.
1: Tak, oczywiście, nie ma problemu. Nic się z nim nie stanie. A propos awaryjności, to jeszcze powiem, ale przypomnisz mi, Michale, o, to wtedy powiemy, o co chodzi. Wiadomo, bransoleta w kolorze metalik z naciskanym otwieraniem. Jak ktoś tak się otwiera i zamyka, jak ktoś wie, to będzie wiedział, ogniwa Tissotowe, takie charakterystyczne dla tego zegarka jednak, czy tam dla zegarków Tissota, bransoleta. To chyba tyle, co byśmy mogli... Wiadomo, zegarek metalowy jest i zegarek jest okrągły. Nie jest jakiś kwadratowy, dziwnie, ten jest cały okrągły. I teraz tak, jeszcze a propos kropek. Dlaczego zegarek, jak osoby widzące na to spojrzą, nie wygląda jak zegarek dla niewidomych? Dlatego zegarek wygląda bardzo porządnie, ponieważ te kropki, które nam służą za wskaźnik po tarczy, te kropki na tak zwanej lunecie, tudzież na kopercie, są błyszczące, są tak zwane odblaskowe, więc widać to, jak by to była ozdoba. Po prostu. Jakby to był element, po prostu, który upiększa ten zegarek. Który powoduje to, że ten zegarek jest po prostu zwyczajnie wizualnie atrakcyjny.
0: No to rzeczywiście dobrze to ktoś wymyślił, że nie zwraca to niepotrzebnie uwagi, co najwyżej tak pozytywnie.
1: Ładnie to się, że tak powiem, się odblaskuje, tak jak mi powiedziała osoba widząca. I te kropki upiększają ten zegarek. I tak naprawdę ten, kto wie, to może zobaczyć, że to jest jakiś dla niewidomych zegarek, ponieważ te kropki są ułożone tak jak kropki w zegarku brajlowskim. Tak naprawdę.
0: Dokładnie.
1: One są tak ułożone. Mamy kreskę pionową, dwie kreski, jakby taką większą kreskę na godzinie 12, potem na pierwszej punkcik, na drugiej punkcik trzecia godzina to jest pionowa, pozioma kreska. Czwarta, piąta punkcik, szósta pionowa kreska, siódma, ósma punkciki, dziewiąta pozioma kreska, dziesiąta, jedenasta punkciki. No i z powrotem na piąć.
0: Czy ten zegarek jest ciężki? To tak jeszcze zapytam.
1: 80 gram.
0: I jak to jest dla ciebie, Robercie, jeżeli chodzi o komfort noszenia tych 80 gram na ręku?
1: Dla
0: czujesz
1: faceta,
0: to, czy nie?
1: Dla faceta bez problemu, dla kobiety już by był problem. I teraz powiem tak, według strony producenta www.tissot.ch jest wersja tylko gents, czyli męska. Natomiast według tego, co piszą różne inne firmy, to jest unisex, a według jednej strony to jest i męska, i damska. Ja bym skłaniał się do tego, że jest chyba tylko męska. Powiem tak, dla kobiety 80 gram nosić to trochę dużo. Dla faceta...
0: To nie jest problem.
1: Dla mnie nie jest.
0: Okej, okay. No to super. To
1: wiadomo, że na pasku będzie lżejszy, na bransolecie będzie cięższy.
0: No tak, bo to jest jeszcze, dodatkowe obciążenie. Natomiast to w takim razie jeszcze zapytam, zanim przejdziemy do opisu sprawdzania godziny i tak dalej, jak to jest z zasilaniem? To podejrzewam, że jest jakieś zasilanie bateryjne.
1: Bateryjne, tak. Jest zasilany dwoma bateriami typu AG13, baterie typu Renata. Czasami się to spotyka pod CR13 albo jeszcze innymi troszeczkę symbolami. Ja to tak znalazłem, ale wiem, że Renata się to tam nazywa. Wymieniane to jest generalnie w serwisie Tissota. Ja kiedyś wymieniłem w innym miejscu i mało to się źle nie skończyło, ponieważ wibracje robiły swoje, a zegar chodził w swoim kierunku i nawet synchronizacja nic nie pomagała. Wybrałem się do serwisu w Warszawie, niestety mam najbliższy, to powiedzieli, że baterie były za grube i dlatego się robiły takie rzeczy. Ale fakt, wymieniono to i już było dobrze. A propos jeszcze awaryjności. Baterie służą na 3 lata, jedna para, tak mniej więcej w moim przypadku. To raz. Koszt wymiany dwóch baterii to jest 30 zł, już z robocizną, ale 30 zł na 3 lata można zapłacić, to nie jest jakiś straszny majątek.
0: Natomiast gorzej jest, jeżeli w urządzeniu padnie elektronika.
1: Tak, natomiast generalnie w urządzeniu nie pada elektronika.
0: Ale u ciebie padła.
1: Tak, ale już mówię dlaczego. Ponieważ jak chce mieć się pecha, to, to się tego pecha ma. Albo jak ma się odpowiednie szczęście, to w drewnianym kościele cegłówka na głowę spadnie. No i tak się stało też mi, dlatego że, jak powiedział zegarmistrz, i nie jeden, bo specjalnie zrobiłem taki research, takie badanie wśród zegarmistrzów, nawet tutaj na terenie Suwał, bo panowie z Tissota powiedzieli, wylała panu bateria i uszkodziła mikroelektronikę. Ja w związku z tym poszedłem do naszych różnych zegarmistrzów tutaj i się zapytałem, jak to z tymi bateriami jest. Na co każdy odpowiedział mi, jedna na 1000 sztuk wyleje. Więc trafiło mi tak, że ta jedna z baterii po prostu wylała. Jaki był objaw, żeby nie było? Nie można było po odciągnięciu koronki przestawić godziny. Po odciągnięciu koronki nie reagowało dotykowe szkiełko. W związku z tym zegarka nie można było na przykład przesunąć na inny czas, tak zimowy, letni tam, czy
0: jak... Rozumiem. No i ile taka później przyjemność z wymiany elektroniki, z wymianą elektroniki związana kosztowała?
1: Przyjemność z wymianą elektroniki, wtedy to się kwalifikuje pod tak zwany kompletny serwis Touch, T-Touch, kosztuje to bagatelka, całe 720 zł z VAT-em. Żeby nie było. Koszt ogromny. Dostaje się, owszem, 2 lata gwarancji potem na to. Natomiast powiem szczerze, nikomu nie życzę. Samo nie padnie, ale komuś się bateria wyleje. Taka jedna na 1000.
0: To niestety no, trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami.
1: I to dużymi kosztami.
0: Dobrze, Robercie, to może teraz...
1: Ale powiem, jest to na tyle wygodne, że zapłaciłem tę kwotę. Fakt, że zbierałem na to 6 miesięcy pieniądze, bo to tak łatwo się nie dało. Ale w końcu, bo się dowiedziałem w maju o tej kwocie, że trzeba taką zapłacić, no i od maja do grudnia trzeba było jakimś cudem pieniądze nazbierać, prawda? Z różnych dziwnych źródeł na tą naprawę. Ale powiedziałem sobie, że muszę naprawić ten zegarek, ponieważ jest bardzo, bardzo wygodny i dający bardzo dużą niezależność. Ja już nie wspomnę o tym, że jesteśmy gdzieś na przystanku i sprawdzamy szybko godzinę i na przykład takim brajlowskim możemy niechcący przesunąć wskazówkę i już mamy, już coś nie tak. Tutaj żadnej wskazówki nie przesuniemy, nic nie zrobimy, mamy zawsze prawidłowy odczyt, tak jak trzeba.
0: No właśnie, więc a propos tego odczytu, to może przejdźmy już do prezentacji samego urządzenia i jego możliwości. To może na początek właśnie tak a propos odczytu. Jak sprawdzić w ogóle godzinę? Co trzeba zrobić?
1: Należy nacisnąć koronkę, czyli ten przycisk z prawej strony urządzenia, krócej niż 2 sekundy. Znaczy po prostu krótko.
0: Po prostu go wcisnąć.
1: Przejechać między dotykając lunety i krawędzi lunety i szkiełka tych kropek i wtedy zobaczymy, że tam, gdzie mamy wskazówkę małą, godzinową, będziemy mieli wibrację ciągłą, a tam, gdzie będziemy mieli minuty, będziemy mieli wibracje krótkie. Ja może zaprezentuję to dla słuchaczy, bo nasze mikrofony studyjne tutaj...
0: Miejmy nadzieję, że to wyłapią.
1: Wyłapią, prawda? Ja tutaj troszeczkę pohałasuję, o. Ale spróbujmy. I teraz tak, naciskam koronkę. Krótko, wystarczy ją nacisnąć w sposób taki. O. Właśnie. Przejeżdżam ręką. Mamy tutaj... Nie wiem, czy słychać. Mamy
0: słychać,
1: tutaj wskazówkę.
0: 3 razy wibruje.
1: Tak, czyli wiem, że już mamy 33 i...
0: I na godzinie
1: ciągła,
0: siódmej.
1: Na godzinie siódmej mamy ciągłą wibrację.
0: Czyli minuty są sygnalizowane za pomocą takich krótkich wibracji.
1: Tak.
0: I teraz w zależności od tego, czy to jest pierwsza, druga, czy tam która minuta z danej jakby godziny,
1: tak.
0: To jest taka ilość tych wibracji, a
1: dokładnie.
0: Godziny są zawsze, są zawsze wskazywane takim jednym długim, taką jedną długą wibracją.
1: Dokładnie. I teraz są pewne wyjątki, o których za chwilę. Natomiast powiem jeszcze a propos, żeby jak to sprawdzać, bo tutaj tak się zaplątałem. Tam, gdzie mamy te kropki, to dotykamy i tych kropek, i szkiełka.
0: Mhm.
1: Nie samych kropek i samej tej powierzchni metalowej, tylko i szkiełka, i kropek jednocześnie. Czyli żebyśmy dotykali też szkiełka, dlatego że to szkiełko powoduje, że tam, gdzie jest wskazówka, to mamy wibrację. Jeżeli dotkniemy samego tego metalu, czyli samych kropek,
0: to nic się
1: to
0: nie
1: wtedy
0: stanie.
1: Nam nic się nie zrobi. Natomiast jeśli będziemy dotykać i szkiełka, i tych kropek, co jest bezproblemowe, dlatego że po prostu to jest tak zrobione, że to szkiełko jest dosłownie pod tymi kropkami, więc można tak to dotykać, że jest i szkiełko, i kropki pod jednym palcem. To wtedy bez problemu tą godzinę odczytamy. Ja teraz jeszcze raz sobie pozwolę, bo oczywiście takie jedno aktywowanie to jest na pół minuty, szkiełko działa, potem ono się wyłącza i trzeba je znowu ponowić, więc ja naciskam znowu koronkę, o, i idę palcem i mamy, o właśnie.
0: I cóż to oznacza?
1: Na godzinie siódmej mamy długą wibrację, i potem krótkie. Co to oznacza? Że mamy 35. Siódmą, 35.
0: 35. Mhm.
1: Dlatego, że wtedy obie wskazówki
0: są na tej samej godzinie.
1: Więc najpierw mamy dłużej i potem mamy krócej. I to jest właśnie ten wyjątek, o którym mówił. To samo mamy przy godzinie 21, na przykład 45, czy 9:45. Mamy to przy godzinie 12. Przy godzinie 13:05 na przykład mamy tak samo, tak?
0: Mhm.
1: Tak i właśnie przy godzinie 16:20 mamy tak samo taką właśnie długie, a potem szereg takich krótkich wibracji. Mamy tak samo przy godzinie 5:25. Tak, 5:25 mamy też taki, tam gdzie dwie wskazówki się spotykają. I to jest właśnie ta różnica, o której mówię. Teraz zaprezentuję alarm i jak ten alarm działa. Otóż, jeszcze jedno. Nastawiamy zegar tak, że odciągamy koronkę i w ten sam sposób po prostu godzinę to wybieramy sobie, na przykład wskazujemy na godzinie drugiej na przykład palec, potem zawsze jest tak, że najpierw ustawiamy sobie
0: godzinę,
1: godzinę, a potem minuty. Ma to swój plus, dlatego że możemy na przykład, jak przesuwamy strefę czasową, to tylko przesunąć sobie godzinę.
0: No tak, zgadza się.
1: I bardzo szybko. I potem przyciskamy koronkę.
0: A jak ustawić minuty, które są, Robercie, na tej samej godzinie? Bo na każdej godzinie mamy 5 minut.
1: Tak. I interesuje cię na przykład
0: 12:02.
1: 12:02. A proszę cię bardzo. Robimy coś takiego. Ja może nawet to pokażę dla słuchaczy i dla ciebie też. Uh-huh. Na podstawie ustawiania alarmu. Ustawiamy alarm przyciskając koronkę dłużej niż 2 sekundy. Czekamy. O, mamy jedną wibrację. I teraz 12:02 chcę, żebym ustawił.
0: Tak.
1: Przyciskam 12. Przyciskam i odtykam. I jeszcze raz przyciskam. I już mam 12:02.
0: Ale wytłumacz jakby, co ty w tym momencie zrobiłeś, bo trochę nie zrozumiałem.
1: Już ci mówię. Zrobiłem coś takiego, że nacisnąłem zegar, nacisnąłem koronkę, poczekałem więcej niż 2 sekundy, dostałem wibrację.
0: Tak.
1: Kolejną. I wtedy wiem, że mogę ustawiać alarm i w tym momencie duży palec położyłem na godzinie 12:00, po czym go odetknąłem na chwilę, po czym jeszcze raz postawiłem na godzinie 12:00 i poczekałem, aż zrobił mi 2 krótkie wibracje.
0: A gdybyś czekał dłużej, to zrobiłby ci na przykład 3? Albo...
1: 3, aha. 4.
0: Aha,
1: ja
0: i
1: już,
0: w tym...
1: Proszę ci bardzo, aha, możemy zrobić ten myk, to nie jest problem. Alarm mogę sobie przestawiać jak chcę.
0: No tak.
1: Właściwie tak samo się ustawia czas. Różnica jest tylko w tym, że odkłada się koronkę.
0: Odciąga
1: się koronkę. Tutaj się przyciska, ale proszę bardzo. I teraz ustawiam. Mam godzinę 12:00. Odtykam. Tak. Jeszcze raz na 12:00. Jedna minuta. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta.
0: Aha.
1: Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, jedna, druga i mam 12:02.
0: A, czyli to chodzi sobie tak jakby w pętli.
1: Tak, tak. Każde minuty chodzą w pętli.
0: Mhm.
1: Każde minuty chodzą w pętli, tak, dokładnie, dokładnie.
0: No to rzeczywiście całkiem niezłe, nieźle pomyślane.
1: Tak, tak, dokładnie. Teraz, żeby sprawdzić, na którą mamy ustawiony alarm, to... Naciskamy krótko koronkę. Przepraszam, tak tutaj skrobia to. Naciskamy krótko koronkę i odwrotnie przejeżdżamy, nie zgodnie z wskazówką zegara, tylko odwrotnie. I wtedy widać, że na 12:01 ustawiłem alarm. Na 12:01 akurat się ustawił. A jak chcę go przestawić, to proszę bardzo, naciskam koronkę i dłużej, i wtedy 12:02, jak mówisz, to proszę bardzo, 12:00, odrywam ten i mam 12:02, koronkę naciskam i teraz już mi się to wyłączyło i teraz, żeby sprawdzić, naciskam jeszcze raz koronkę, przejeżdżam sobie w lewą stronę i mam
0: 12:02.
1: Właśnie masz ciągłą wibrację.
0: I dwie krótkie wibracje.
1: W momencie, gdy chcemy odczytać godzinę, wodzimy palcem w prawą stronę. Gdy chcemy sprawdzić alarm, wodzimy palcem w lewą stronę. Po naciśnięciu koronki, które to naciśnięcie aktywuje to dotykowe szkiełko.
0: No to bardzo, bardzo rzeczywiście zmyślnie to zaprojektowali.
1: Tak, zmyślnie to jest zrobione. Wystarczy się nauczyć tych wszystkich magicznych wibracji. Mi to zajęło niespełna jeden dzień, ale wszystko, że tak powiem, widziałem, wiedziałem. Jeszcze jest ta magiczna audioinstrukcja, no, która jest zrobiona, jak jest zrobiona, tak? ale jest, więc można. Co jeszcze? Synchronizacja. Synchronizacja wskazówek z zegarem, z wibracjami. Tutaj niestety potrzebna jest nam osoba widząca do tego niezbędnie, ponieważ... Ale jedną rzecz powiem. Robimy to tylko wtedy, kiedy wymieniamy baterię. I nigdzie indziej.
0: I na czym taka synchronizacja polega?
1: I już ci mówię. Chodzi o to, żeby to samo robiły wibracje, co robią wskazówki. Bo może się zdarzyć tak, że wymienimy baterię i na przykład wskazówki będą na godzinie 9, załóżmy na godzinie 9, a wibracja będzie nam wskazywać, że jest godzina 12.
0: Natomiast jeżeli nawet byśmy tego nie zrobili i wskazówki będą i wskazówki nam się rozsynchronizują, to dla nas, jeżeli my ten zegarek ustawimy prawidłowo, to i tak dla nas on będzie użyteczny, bo dajmy na to,
1: tak.
0: Nie mamy w tym momencie kogo poprosić o pomoc w danej chwili, więc to nie jest tak, że zegarek po wymianie baterii i bez tej synchronizacji jest dla nas zupełnie bezużyteczny.
1: Nie jest, natomiast powiem szczerze, po wymianie baterii ja zazwyczaj robię tak, że ponieważ jak się dostajemy do panelu tak zwanej synchronizacji? Przyciskamy koronkę dłużej niż 15 sekund. I wtedy po tej wibracji alarmowej, tak zwanej ustawiania alarmu, dostajemy jeszcze kolejne dwie wibracje, po której to tracimy jakby kontakt z wibracjami, ale osoba widząca, dotykając szkiełka między godziną 11 a 1, steruje małą i dużą wskazówką. Zadaniem tej osoby widzącej jest ustawić dwie wskazówki równiutko na godzinie 12. Równiutko.
0: Rozumiem.
1: Co, powiem szczerze, nie jest wielkim problemem.
0: Mhm.
1: Bo moja mama nawet to ustawiała, która nie jest żadnym zegarmistrzem. Jeżeli taka osoba to ustawi, to my przyciskamy tylko koronkę i już mamy zsynchronizowane wszystko tak jak trzeba.
0: I jest to ustawione i to działa.
1: I potem sobie już ustawiamy normalnie godzinę i zegarki, i wskazówki nam się zsynchronizują tak jak mają się zsynchronizować. Powiem tak, z mojego doświadczenia robi się to tylko wtedy, kiedy się wymienia baterię. Powiem więcej, w serwisie zrobią nam to już od ręki, synchronizują.
0: A no tak, bo rzeczywiście, bo sami baterii nie wymieniamy, tylko robi to serwis.
1: No, ja jakoś nie jestem w stanie, nie umiem. Chyba to jest za bardzo mikroelektronika albo.
0: Bo tam też i trzeba mieć takie specjalne śrubokręty tak w ogóle, tak, żeby się do tego dostać pewnie. Jakieś zegarmistrzowskie,
1: no tak,
0: takie malutkie.
1: I tak dalej, także. No ale wiadomo, no, powiem tak, no. Ze swojego doświadczenia wiem, że raz na 3 lata wymienić baterię.
0: A czy jakoś można... będzie nam zegarek wcześniej sygnalizował to, że bateria już się kończy, że pora na wymianę?
1: Tak, będzie nam wibrował w różnych dziwnych momentach, wtedy kiedy nie naciśniemy mu niczego. Zawibruje tam parę razy w dziwnych momentach, wtedy kiedy nie chcemy, żeby nam zawibrował. Dwukrotnie.
0: I z twojego doświadczenia, Robercie, od takich pierwszych sygnałów alarmowych, ile mamy czasu na wymianę?
1: 2 tygodnie.
0: Aha, no to całkiem sporo.
1: Tak, także spokojnie tutaj, no mówię, no jak najwyżej nie wymienimy, to się tam wszystko zatrzyma. Oby nam się nie bateria nie wylała, tak? Bo to jest jakby najważniejsze. Jak bateria
0: Dokładnie.
1: Się nie wyleje, elektronika się nie uszkodzi. Zegarek będzie działał i działał i działał i działał i działał i tam, mówię, u mnie akurat to, co się stało, to właśnie jedna z baterii po prostu wzięła i wylała, nie wyczerpując się, żeby nie było. I to jest właśnie cały problem, bo gdyby ona się wyczerpała, to już bym wiedział, że trzeba zanieść do zakładu i wymienić, a ona nie dawała w ogóle... To było tak zwane wylanie z niewyczerpaniem baterii. To mówię, 1 na 1000 sztuk. To trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia, żeby coś takiego się zdarzyło.
0: A właściwie pecha.
1: Dokładnie. Potem koszta są olbrzymie. Mówię, żeby nie było.
0: I ty nawet później dostałeś tę część, którą oni wyjęli z tego zegarka, tak? Takie małe coś.
1: Dostałem. To jest takie dziwne coś małe, z dwoma miejscami na baterię, z taką blaszką. No trudno to... Ja nie wiem, jak to określić, bo ja się na tym nie znam. No dla mnie to takie kółko z różnymi wybroczynami, wyżłobieniami.
0: Jakiś po prostu układ scalony.

0: to drzemka nie jest wrzucona w instrukcję obsługi, ale ona jest prawdopodobnie dlatego, że uaktualniono mu wewnętrzny firmware, tak to nazwę. Polega to na tym, że jeżeli przyciśniemy koronkę podczas wibracji, to zegarek nam za pół minuty znowu zawibruje. Ja może powiem, żeby wyłączyć alarm, należy przycisnąć koronkę i położyć palec na godzinie 6. Zaprezentuję Państwu, żeby wyłączyć ten alarm. Tak, wyłączamy alarm, naciskamy koronkę i kładziemy palec na godzinie 6. Mamy jedną wibrację, alarm jest wyłączony.
1: Ale co ten alarm sygnalizuje, Robercie? To alarm, który ustawisz, tak?
0: To
1: jest ten alarm, który ustawisz. Okay.
0: Tak, to jest alarm, który ustawię, natomiast żeby go włączyć z powrotem, bo tego należy przycisnąć palec, położyć palec i położyć go na godzinie 12. Mamy dwie wibracje, alarm jest włączony, aktywowany. Co to oznacza? Dezaktywacja, aktywacja. Oznacza jedno, wyłączenie drzemki. Oczywiście o tej drzemce wiem po wymianie tego mechanizmu ostatniego, bo przedtem ten zegarek tej drzemki nie miał. Jak się dowiedziałem w serwisie, po prostu w mechanizm wrzucono tą możliwość. 10 lat temu, jak kupowałem, tej drzemki nie było. Ale chodzi o to, że to jest tak zwany alarm dzienny, tak? Jeżeli ustawimy go na 6 godzinę, to on nam rano o 6 zadzwoni i potem jak go nie zdezaktywujemy, to on nam zadzwoni o 6 wieczorem także i o 6 rano następnego dnia także. I tak będzie nam ten alarm.
1: Czyli to jest taki alarm niezależny od tego, bo trochę się pogubiłem, szczerze mówiąc. Ty mówisz o alarmie, który ustawiasz i w tym momencie, który ustawiłeś, czyli jak dotkniesz tej godziny 6, to zarówno o 6 rano i o godzinie 18 będą się odzywały te wibracje, ale i oprócz tego także odezwie nam się alarm o godzinie, na którą ten alarm ustawiliśmy, tak? Czy...
0: Nie. Ja zakładam, że ustawiliśmy alarm na godzinę 6.
1: Aha, dobrze.
0: O to chodzi. Że ponieważ tarcza ma 12 godzin, no to on w systemie 12-godzinowym...
1: Rozumiem, Robercie, już o co ci chodzi. Po prostu zmyliło mnie to, bo ustawialiśmy ten alarm na godzinę 12.
0: Tak, ustawię, ale ja tak powiedziałem, no to dobrze.
1: Ale żeby nie było, ustawienie, jakby włączenie i wyłączenie tego alarmu, to jest zawsze godzina 6, 12.
0: Tak. Godzina 12 włączenie, 6 wyłączenie.
1: Tak, bo myślę, że warto to doprecyzować, żeby później nasi słuchacze mieli jasność.
0: Natomiast a propos godziny 12, to odezwie nam się alarm o godzinie 12, jak i o 24.
1: No tak.
0: O to mi się rozchodziło. I teraz tak. Wiadomo, jak wyłączamy alarm i tak samo właśnie wyłączamy tą drzemkę. Bo czym się różni ten mechanizm, który ja miałem, od tego, który mam teraz włączony? Że mam zegarek mi... Ja za chwilę uruchomię ten alarm, zobaczycie Państwo, jak to działa. Mam nadzieję, że mikrofony to złapią. Ale zobaczycie Państwo, jak to działa, ale już mówię. Zegarek nam wibruje przez minutę. I teraz załóżmy, że się obudziliśmy. No to naciskamy koronkę odruchowo, żeby no przestań. I zasypiamy. I on za minutę, czy tam za dwie, znowu nas obudzi.
1: No znowu tak, czyli taka po prostu taka drzemka, którą mamy na przykład w budzikach w telefonach.
0: Tak, tylko taka jakaś taka częstsza troszkę. Bo to tak co 5 minut, to ten tak trochę żadnie. Ten częściej. Tam mniej więcej co półtorej minuty. Natomiast, żeby wyłączyć, to musimy właśnie postawić na godzinę 6 i wtedy jedna wibracja nam to wyłączy. No i wtedy nie mamy już tego alarmu. Natomiast w poprzednim mechanizmie miałem tak, że zegarek mnie budził, ale nie miał tej drzemki. Nie miał tego, po prostu jak go udusiłem koronką, to już był uduszony, już nie budził więcej.
1: Mogłeś spać dalej.
0: Mogłem spać dalej. Aż do bólu. No tutaj troszkę zmieniono po prostu, jak się dowiedziałem, w 2012 roku zmieniono troszeczkę mechanizm, dodano jakąś tam małą opcję. Myślę, że chyba dobrze.

0: Natomiast, żeby nie było, ci, którym zegar pracuje, na przykład mają ten zegar po 10, po 12 lat, a jest dobrze, no to nie macie co wymieniać, no bo jest dobrze, tak? Wymiana takiego mechanizmu to są duże pieniądze. Akurat tak się złożyło, że mi tak
1: wyszło. A nie da się zaktualizować tego oprogramowania w żaden sposób?
0: Tego nie wiem.
1: Bo to jeszcze było przed epoką tak zwanych smartwatchy.
0: Należy zadzwonić w tej sprawie do serwisu Tissot na ulicę Marynarską 15, do tak zwanych, bo Tissot jest w grupie Swatch, to się nazywa Swatch Group, w skład wchodzi tego i tam się dowiedzieć, czy się da, czy to po prostu trzeba wymienić mechanizm. Nie mam zielonego pojęcia. Mi po prostu wymieniono ten mechanizm, ja się tylko zdziwiłem, że tak to działa. Zadzwoniłem do tego serwisu, no i uzyskałem właśnie takie wyjaśnienie. No ale ja nie płaczę z tego powodu.
1: Musiałeś zapłacić, ale dostałeś funkcję dodatkową. Dobrze, Robercie, to co?
0: Jeszcze gwarancję na dwa dodatkowe.
1: To pokażesz jeszcze, jak ten alarm funkcjonuje, jak on działa?
0: Już alarm pokazuje. Alarm można wywołać sobie sztucznie. I tak też zrobię, żebyśmy nie czekali tutaj nie wiadomo ile. Chyba, że mam sprawdzić godzinę, ustawić alarm.
1: Nie, może pokażmy po prostu, jaka jest wibracja tego alarmu. Tak,
0: tak. Pokażmy, jaka jest wibracja. Ja może teraz jeszcze, przepraszam to za takie tego, ale zakładam na mikrofon bransoletę. Jeszcze powiem, godzina mamy w tej chwili, według Tissota mamy 7:53, według Tissota jest 19:53.
1: U mnie 54.
0: Już jest 54, tak. Już jest 54, o jak słyszysz.
1: Tak. U mnie też.
0: Tak, także tak. Natomiast jak wywołać sztucznie alarm? Sztucznie alarm wywołujemy w sposób następujący. Naciskamy koronkę, kładziemy na godzinie 12 palec. Włączamy alarm i trzymamy dalej palec. Palec trzymamy. I teraz mamy alarm włączony sztucznie.
1: Porządniejsza ta wibracja jest.
0: Tak jest. I ona na ręce jest też porządnie wyczuwalna. I ten alarm tak się nam odzywa w takich właśnie sekwencjach przez minutę.
1: Aha. No potem to przestaje. Tak.
0: Odejmę już tam wtedy teraz. Nic nie robi. Oczywiście jeszcze, żeby nie było, wyłączę ten alarm, naciskając koronkę, kładę palec na godzinie 6. Jedna wibracja, alarm wyłączony, żeby nam tutaj codziennie
1: nie wibrował,
0: baterii nie czerpał. Prawda? Tak, ale można właśnie wywołać ten alarm sztucznie, po to, żeby go sobie zobaczyć. Tak samo reaguje na normalny alarm.
1: Rozumiem.
0: Natomiast co jeszcze? Asysta osoby widzącej, tak zwana synchronizacja tych wskazówek jest wymagana, no bo to jednak są dwie wskazówki, no ale to tylko wtedy. Wtedy i tylko wtedy.
1: Generalnie, a tak poza tym wszystko da się obsłużyć
0: bezproblemowo. Ja mówię, jak się dostanie z wymianą baterii, to oni to synchronizują, nie ma problemu. Natomiast jeśli nie umie... Może to zrobić tak zwyczajnie osoba widząca, niekoniecznie wcale, nie musi się wcale znać na tym, żeby to zrobić. Trzeba dwie wskazówki ustawić na godzinie 12 i wtedy.
1: I wszystko.
0: I wtedy można. Teraz tak, jeszcze co? Sprawdzenie alarmu, naciskamy koronkę i w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara jedziemy po tarczy i po szkiełku. I wtedy sprawdzamy alarm, na który ustawiliśmy zegar. No i jak chcemy odczytać godzinę, to tak samo aktywujemy koronkę. Tylko
1: w drugą stronę.
0: Z drugą stronę, zgodnie z, w prawą stronę jedziemy po tarczy i po tak zwanej lunecie. I teraz ustawianie zegarka niczym się nie różni, poza tym, że odciągamy po prostu koronkę i mamy na to minutę, tak? Czyli najpierw kładziemy palec, który nam ustawi wskazówkę godzinową, potem odrywamy i potem wskazujemy i ustawiamy wskazówkę minutową tym samym palcem. Tak samo jak alarm.
1: Jak alarm.
0: Się to ustawia, tylko że po prostu odciąga się koronka i
1: dokładnie.
0: Tyle.
1: No to Robercie, to tak naprawdę powiedzieliśmy chyba o wszystkim, jeżeli chodzi o możliwości zegarka Tissot Silent. Tak podsumowując...
0: Mam nadzieję, że dzięki tej audycji państwo przynajmniej zobaczą, na czym to mniej więcej polega, bo jest artykuł w Tyfloświecie,
1: tak.
0: Ale nie wiem, czy on tak dokładnie powie jak, bo chyba chodziło
1: co, prezentacja
0: o to, żeby
1: audio, to prezentacja audio, tak.
0: Uzyskać, tak?
1: Tak,
0: te różne
1: tak.
0: niuanse, żeby
1: oczywiście.
0: Pokazać. 6:30 i tak dalej, te sprawy, tak? Jak on tutaj zareaguje, jak on tu zawibruje, co on zrobi, na czym to polega. Bo to jest jakoś objaśnione, natomiast
1: w tym momencie mamy jeszcze prezentację audio w formie takiej wartości dodanej. Czyli Robercie, tak podsumowując i na koniec, urządzenie mimo swojej ceny polecasz?
0: Ja jak najbardziej. Ja powiem tak, chyba żebym w ogóle nie miał, znaczy w ogóle, no nie wiem, w ogóle by mnie coś strasznego spotkało i w ogóle jakieś, nie wiem, straszne rzeczy, no to wtedy już niestety bym musiał z niego zrezygnować, ale powiedzmy przy swoich jakichś tam dochodach marnych i z tego, co udało mi się tutaj zarobić i tego, no dozbierałem trochę pieniędzy i naprawiłem ten zegarek, dlatego że powiem szczerze, przy
1: jest wart swojej
0: wyjazdach,
1: ceny.
0: Gdzie czasami potrzebuję się obudzić, a nie chcę współbiesiadników budzić, to naprawdę warto. To naprawdę warto.
1: Rozumiem.
0: Ale też mówię,
1: mamy
0: zegarek
1: jeszcze,
0: jest też
1: mamy
0: też
1: jeszcze tak
0: warty.
1: Zupełnie. Mamy jeszcze tak zupełnie na koniec.
0: Dla osób z uszkodzonym słuchem też warto, też bym polecił, tak?
1: Mamy ten jeszcze zegarek. Tak zupełnie na koniec telefon od Rajmunda. Halo?
0: O właśnie.
2: No witajcie.
1: Witaj.
0: Witaj Rajmundzie.
2: Ja tak, cześć Robert i Michał. Ja tak właśnie słuchałem tego i muszę wam bardzo podziękować za ten opis. Ja posiadam ten sam zegarek i prawdopodobnie już z... Halo, słyszycie mnie?
1: Słyszymy
0: tak,
1: cię,
0: tak.
1: Słyszymy.
2: No doskonale. Bo ja tutaj mam jeszcze na podsłuchu Tyflo Radio.
1: To proponuję tak. Wyłączyć, bo będzie ci...
0: To masz z dużym opóźnieniem.
1: Tak,
0: wiesz?
1: Bo będzie ci się to wszystko myliło.
2: Nie, ale ono mi się... Ja w Skype'ie mam ustawioną funkcję, że on się praktycznie wycisza.
1: Okej.
2: Okay. Słyszę tam taki świergot.
1: Okej.
2: Okay. I ja mam ten zegarek od 3 lat, od 2012. Prawdopodobnie już mam tę nową funkcję, bo już mi to samo robi.
0: Aha.
2: To samo mi robi. W tej chwili nastawiłem sobie alarm, właśnie mi na ręce to jedzie. Na 9:00. Bardzo dobrze, Robercie, to opisałeś i wydaje mi się, że ludzie, którzy się na taki zegarek zdecydują, powinni sobie z Tyflo Świata ściągnąć tę audycję.
1: Z Tyflo Podcastu. W Tyflo Świecie jest
2: podcastu,
1: artykuł.
2: Przepraszam.
0: Artykuł jest w Tyflo Świecie. Tutaj artykuł, redaktor no to... Dziwicz poprosił mnie o taką prezentację audio tego, ponieważ mówi, no z tego opisu to tak trochę trudno zobaczyć, o co tu w ogóle chodzi.
2: Mówi, no ja tego nie czytałem. Ja się opierałem na angielskich instrukcjach, które są też doskonałe. Tam jest jeszcze, o ile pamiętam, jakaś jedna funkcja, o której ja nie pamiętam, ale jakaś taka bardzo skomplikowana, której my nie jesteśmy w stanie sami.
0: To jest ta synchronizacja tych dwóch wskazówek, o której
2: to
0: ja
2: też,
0: mówię,
2: ale jest jeszcze
0: osoba
2: coś.
0: Widząca.
2: Jest jeszcze coś. Wiem. Być może, że to jest w tym nowym update. Tam można ustawiać sobie jeszcze czasy w różne strefy czasowe.
0: A to ja tego to ja tego nie znam.
1: Ale to jest niedostępne, mówisz, tak?
2: I to jest dość trudne. Tam zresztą oni w anglojęzycznej instrukcji oni uprzedzają, że do tego jest potrzebny jednak ktoś widzący. Natomiast synchronizację można samemu wykonać, tak jak Robert to pięknie też wytłumaczył. Ale zawsze jest dobrze mieć kogoś właśnie widzącego koło siebie.
0: Znaczy, ja nie umiem wykonać synchronizacji, dlatego że w momencie, gdy włączymy już synchronizację, my jej nie możemy włączyć, ponieważ będą dodatkowe wibracje, tylko jak już sterujemy tymi wskazówkami, to już ten
2: tak, nic możemy wskazówkę niedokładnie ustawić, coś takiego, także.
0: Tak, zresztą, i to, ja pamiętam, bo to trzeba równiutko ustawić na 12.
2: Jak wymieniałem baterię u zegarmistrza i to nawet nie był serwis Tissota, wymienili pięknie i od razu synchronizowali bez pytania nawet.
0: No to Szwecja. To no jest jednak różnica. U nas w Polsce ale się zdarzyło tak, że mało co mi to nie przypłacił.
2: Nie potrafił mi na przykład bransolety założyć.
0: Aha. Na tej zasadzie.
2: Także też się tacy zdarzają.
0: No natomiast dobra, z tymi panowie, strefami to czasowymi to jest dla mnie bardzo interesujące, bo ja nic takiego nie znalazłem. Tu mam nawet instrukcję audio, oczywiście ze względu nie zaprezentowaliśmy całości.
1: No tylko, że ta instrukcja to jest pewnie jeszcze do tej starszej wersji.
0: Tak, to jest do tej starszej wersji, ale jak zrobić
2: jeżeli chcesz, Robert, ja ci mogę wysłać anglojęzyczną.
0: Nie ma problemu, bardzo chętnie. rolab@tyflonet.com
2: Jeszcze raz.
0: rolab@tyflonet.com Tak, jak to jest? Albo tyflopodcast.net? Jakoś tak. rolapmapapoczta.fm.
1: O, najpewniejszy, tak.
2: A czy
1: tak,
2: ty byłeś kiedyś rolapster?
0: Ja jestem rolapster na Gmailu, ponieważ Gmail nie przyniósł, nie przyszedł. Też. Gmail nie przyjął rolaba, nie lubi. Mówi, że jest za krótki. Powiedział, że musi być rolapster, inaczej nie będzie.
2: Ale na jednej z list dyskusyjnych byłeś jako rolapster, pamiętam.
0: Jesteś
2: tam, tak?
0: Tak.
1: Dobrze, to Rajmundzie, to dziękujemy ci za wypowiedź.
0: Ale ja bardzo chętnie, sam jestem ciekawy z tych stref czasowych, bo...
1: Tak, to i może to Robercie od razu prośba, jak dostaniesz instrukcję od Rajmunda, to proszę o komentarz pod audycją.
0: Właśnie, jestem ciekawy, czy się w ogóle... Bo to jest rzeczywiście ciekawe.
1: Tak,
2: że możesz sobie ustawić kilka stref. Nie pamiętam ile, ale kilka można chyba ustawić, tak.
0: Ale numer. No, ciekawa sprawa. Może rzeczywiście coś zupdate'owali. Ja zauważyłem, że z drzemką, że jest. Przedtem drzemki nie było. Przy tamtym mechanizmie. Po prostu.
2: I to znaczy nie było tego, że on po minucie powtarzał.
0: Tak.
2: Tego nie było.
0: Dokładnie.
2: Teraz już jest to.
0: Tak, teraz już właśnie to zmienili ten...
2: Musiałem go wyłączyć znowu. I w każdym razie wszystkim polecam, bo tak jak Michał powiedział, że nawet... bez względu na te koszta, bo on kosztuje. To jest jednorazowy wydatek, ale jest bardzo, bardzo efektywny, przydatny dla nas.
0: No i powiem jest szczerze, bardzo ładny że wygląda bardzo elegancko. On nie wygląda jak zegarek dla niewidomych. No nie. Bo te kropki, one się błyszczą, one stanowią taką ozdobę. Tak mi powiedziała widząca osoba.
2: Zauważył go, jak byliśmy chyba na Malcie, o ile pamiętam. Ktoś powiedział, co tutaj masz, diamenciki?
0: No tak, coś podobnego. To nie są diamenciki, powiedzmy sobie szczerze, ale coś podobnego to jest.
1: Ale się błyszczą, jest ładnie i jest fajnie.
2: Jak ludzie się nie zdążą przyjrzeć, to mogą mi się wydawać.
1: Tak, że to jakiś
0: jest,
1: w ogóle.
0: Jest wodoodporny też, to też jest ważne. Tak, można się w nim wykąpać, też się nic nie stanie. Oby tylko bateria w środku nie wylała.
2: Oby się nie wylała bateria, mam nadzieję, że
0: bo się może zdarzyć. Jedna na 1000 sztuk, jak mi powiedziałeś.
2: Polecam wszystkim, wam bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy ci bardzo za telefon.
2: Audio komentarz od Roberta, jak...
0: A ja czekam na instrukcję, bo może rzeczywiście tu jest coś nowego.
2: No fajnie. To
1: dziękujemy, do usłyszenia. Trzymaj się również, Rajmundzie. Pozdrawiamy. No i to była tak, myślę, ostatnia wypowiedź. Pierwsza i ostatnia od słuchaczy, przynajmniej głosowa, bo jeszcze Patryk pytał o cenę. Więc będziemy kończyć dzisiejszą audycję. Przypominam, że dotyczyła ona zegarka Silent T firmy Tissot. A tę audycję prowadził razem ze mną Robert Łabęcki, posiadacz szczęśliwy tego zegarka. Dziękuję ci bardzo, Robercie.
0: Dziękuję i też polecam ci, Michale, jeśli się będziesz chciał, to jak najbardziej możesz sobie takie coś nabyć. Acz mówię szczerze, że znajomość tarczy zegara jest przy tym zegarku raczej potrzebna.
1: No to jest oczywiste, żeby odczytywać godziny trzeba znać.
0: Nie zawsze. Te mówiące, elektroniczne...
1: To znaczy nie, żeby... Ja raczej mówię, że jeżeli chcemy odczytywać z takiego zegarka, to trzeba znać tarczę.
0: Tak, dokładnie.
1: To się zgadza.
0: Jeżeli znacie zegarek brajlowski, bez problemu sobie poradzicie.
1: Dokładnie.
0: Powiem tak.
1: Dokładnie. Dziękuję ci bardzo, Robercie.
0: No, kłaniam się. Dziękuję też.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia do następnego Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam serdecznie, przed mikrofonem Arkadiusz Świętnicki i oto kolejny odcinek Tyflo Podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o aplikacji Paletro. Jest to bardzo prosta aplikacja dla systemu macOS, służąca do przeszukiwania paska menu w poszukiwaniu interesujących nas poleceń. Idea aplikacji Paletro wzięła się z tak zwanej palety poleceń, która to jest obecna w niemalże każdym edytorze programistycznym, takim jak Sublime Text czy VS Code. Paleta poleceń polega na tym, że możemy wyszukać w programie każde dostępne w nim polecenie z poziomu jednego menu, co bardzo przyspiesza pracę. Twórcy aplikacji Paletro postanowili wziąć ten pomysł i przerzucić go z oprogramowania typowo specjalistycznego do systemu macOS samego w sobie. Aplikację Paletro można pozyskać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest aplikacja Setup, czyli subskrypcyjna usługa, w której mamy dostęp do ponad 200, a właściwie już prawie 300 aplikacji dla systemu macOS i iOS. O aplikacji Setup zrobiłem już stosowny Tyflo Podcast. Istnieje również artykuł w Tyflo Świecie, napisany przez pana Piotra Machacza. Jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji, zapraszam do tych zasobów. Drugim sposobem na pozyskanie aplikacji Paletro jest przejście na jej oficjalną stronę. To jest appmakes.io / Paletro. Paletro. Z tej strony można pobrać 14-dniowe demo aplikacji, która to następnie kosztuje $7 dożywotnio. Możemy teraz uruchomić aplikację Paletro.
5: Spotlight, wyszukiwanie Spotlight, ok, Paletro app, application, Paletro jest screen, okno, brak dostępnych czynności, zawartość www.
4: Wita nas taki oto ekran, jest to pierwszy ekran aplikacji. Mamy tutaj zawartość www, której mamy opis programu.
5: Wracamy do Paletro. Homepage, button, follow us on Twitter, mailtoes, button, wracamy, command palette, poziom, inna application macOS, next step, button.
4: Przycisk next step zabierze nas do następnego kroku kreatora.
5: Paletro icon, im, wracamy do Paletro, homepage, follow us on, mailtoes, setup 1.3, grant access to accessibility literatures, poziom nagłówka, 3.
4: Mamy informację, że aplikacja Paletro wymaga dostępu do sterowania komputerem przy użyciu ułatwień dostępu. Wymagane jest to dlatego, że przeszukanie paska menu korzysta z tej właśnie funkcji systemu.
5: To begin with, Paletro requires the accessibility literatures to be fully functional. You will see a dialog with the accessibility access and start. Click open system preferences in level more. Press step, book next step.
4: Klikamy w przycisk next step.
5: For more details.
4: Kiedyś miałem zainstalowaną aplikację Paletro w tym systemie, dlatego nie miałem komunikatu o przyznanie jej uprawnień dostępności. Jeżeli nie mieliście jej zainstalowanej wcześniej, wówczas zostaniecie poproszeni przez system o przyznanie stosownych uprawnień. W następnym kroku musimy ustawić globalny skrót klawiszowy, który wywoła aplikację. Domyślnie jest to Command plus Shift plus P. Niestety na chwilę obecną nie istnieje możliwość zmiana tej opcji z poziomu tego ekranu. Dlatego gdy znajdziemy się już w kroku drugim, od razu naciskamy W plus End w celu przejścia do przycisku Next Step. Klikamy w niego. I znajdujemy się na trzecim ekranie ustawień.
5: Common
4: settings, czyli ustawienia ogólne, możemy tutaj dostosować kilka podstawowych preferencji aplikacji.
5: Start on login, niezaznaczone, checkbox.
4: Start on login, uruchamiaj wraz z systemem.
5: Zaznaczone, logowanie.
4: Aplikacja taka jak Paletro powinna uruchamiać się wraz z systemem, jeżeli chcemy, aby była cały czas dla nas dostępna podczas korzystania z komputera. Send diagnostics information, informacje te pomagają deweloperom ulepszać aplikację, dlatego ja sobie te opcje zaznaczę.
5: Zaznaczone. Allow us to analyze. Press step, button. Next step, button.
4: Tutaj możemy kliknąć next step.
5: Basi fusagę, basi fusagę. Poziom buida i masz. Start, but.
4: Tutaj mamy screeny, które pokazują, w jaki sposób korzystać z aplikacji, ale my klikniemy sobie od razu w przycisk start. Jak widać, okno aplikacji nam znika i lądujemy w poprzednio aktywnym oknie. Teraz wywołam sobie aplikację skrótem Command plus Shift plus P.
5: Commands application, Paletro, systemowe okno dialogowe, parent menu item, text, input field, search commands, edycja tekstu, text field, parent menu item, text.
4: Jak widać, mamy okno aplikacji Paletro, commands, input, text to search. I teraz aplikacja działa w bardzo prosty sposób. Kiedy ja zacznę sobie coś pisać, na przykład extension, i mogę sobie przejść teraz w prawo.
5: Parent menu item, tek, toggle set, support.com.mens, table, wiersz 1.70, about SOS extension extensions, zaznaczone.
4: I tutaj mamy komendy, czyli polecenie, jakie możemy wywołać.
5: External team method synchronization, czarny trójkąt skierowany w resource, snapshots, option tilde, extensions.
4: Mamy na przykład snapshots, option tilde, extensions. Teraz, gdy klikniemy sobie na tym klawisz Enter,
5: wrapper, snapshots, okno, new, button.
4: Lądujemy od razu w tym menu, które jest do tego polecenia przypisane. Pokażę teraz, w jaki sposób można ustawić aplikację Paletro. Najpierw musimy ją wywołać skrótem Command-Shift-P i przejść sobie w prawo do przycisku Toggle Settings.
5: Supported commands, table, wiersz 1.5.
4: Wtedy w tabeli Supported Commands, zamiast komend aktualnie uruchomionej aplikacji, pojawi się nam coś takiego.
5: TMS, preferences, command, change settings of Paletro.
4: Preferences, change settings of Paletro. To nas najbardziej interesuje.
5: TMS, czarny trójkąt.
4: Themes, tutaj możemy sobie dostosowywać wygląd aplikacji.
5: What's new,
4: what's new, czyli lista zmian.
5: About Paletro.
4: About Paletro, czyli informacje o programie.
5: Quit,
4: i quit, zamknięcie aplikacji. My sobie włączymy ustawienia.
5: Preferences, command, Paletro preferences, okno, toolbar, odbiera polecenia z klawiatury.
4: Lądujemy Paletro preferences, czyli w ustawieniach Paletro. Mamy pasek narzędzi.
5: W, system VF, radio group, 4 rzeczy, general, zaznaczone, radio button, 1-4.
4: Jak widać, mamy 4 kategorie. General,
5: appearance,
4: ogólne, wygląd,
5: command palette,
4: paleta poleceń,
5: about,
4: i o programie. Rozpoczniemy eksplorację od zakładki general, czyli ogólne.
5: Startup, start login, zaznaczone, hexbox.
4: Ta opcja była już w pierwszym konfiguratorze. Pozwala nam uruchamiać Paletro wraz z systemem macOS.
5: Private, send diagnostic information, zaznaczone.
4: Ta opcja również była już wcześniej omówiona.
5: Help, button, update, what's new, button, instructions. Open private, strzałka w prawo, accessibility in system preferences, button.
4: Tutaj mamy przyciski what's new, czyli co nowego, instructions, czyli instrukcje używania aplikacji, a także open system settings, privacy, accessibility, czyli otwórz ustawienia systemowe, prywatność, ułatwienia dostępu. Jeżeli na przykład byłyby problemy z korzystaniem z aplikacji przez brak uprawnień, to z tego poziomu możemy otworzyć odpowiednią zakładkę w ustawieniach systemowych.
5: Quit Paletro, button.
4: Tutaj możemy wyjść z aplikacji i to by było na tyle, jeśli chodzi o zakładkę General.
5: Appearance.
4: Dalej, wygląd. Możemy sobie tutaj zajrzeć.
5: Zaznaczone. Search input. Show current live application on left side. Zaznaczone. Hexbox.
4: Pokazuj ikonę aktywnej aplikacji po lewej stronie. Możemy sobie to odznaczyć. Wtedy nie będziemy musieli tyle razy naciskać W plus strzałka w lewo i w prawo w celu nawigacji po elementach.
5: Show Paletro option on left side. Zaznaczone. Hexbox.
4: Ta opcja powinna zostać włączona. Jej wyłączenie spowoduje brak możliwości wejścia do ustawień Paletro bez użycia myszki.
5: Result list. Display items per page. 7. Pop-up button.
4: Ile wyników ma pojawiać się na jednej stronie wyników? Nas to nie dotyczy.
5: Teme, HTML, button.
4: Tutaj możemy zmienić motyw aplikacji.
5: Install TMS, button.
4: A także możemy zainstalować dodatkowe motywy. To by było na tyle, jeśli chodzi o zakładkę wygląd.
5: Command palette.
4: Trzecia zakładka, command palette, czyli paleta poleceń.
5: Hotkey, shift command paletteboard shortcu, help, button.
4: Tutaj mamy pole skrótu klawiszowego. Tu już normalnie możemy zmienić skrót klawiszowy.
5: Display, show hexbox status of menu items, zaznaczone, hexbox.
4: Pokazuj status zaznaczenia elementów menu.
5: Command, use shortcu command to show paletro options, niezaznaczone, hexbox.
4: Używaj skrótu command przecinek, aby pokazać ustawienia paletro. To możemy sobie zaznaczyć, wówczas skrót command przecinek będzie normalnie otwierał nam ustawienia aplikacji paletro, zamiast ustawień aplikacji, która jest aktualnie uruchomiona.
5: Help, button, rules, add behaviors, zaznaczone, tak, 1-3.
4: Tutaj rules, czyli zasady, zachowanie aplikacji, karta 1-3,
5: menu black list,
4: czarna lista menu, karta 2-3,
5: extensions
4: i wtyczki, karta 3-3.
5: Letter paletro not for certain apps and hotkey is pressed.
4: Czy paletro ma być wywoływane w konkretnych aplikacjach?
5: Table.
4: Tutaj mamy tabelę.
5: Sublime text, VS code, behavior, disable paletro pop-up button.
4: VS code, wyłącz paletro.
5: Disable paletro application, sublime text.
4: Sublime text, disable paletro, bo tam jest taka paleta poleceń wbudowana.
5: Atom, behavior, disable paletro pop-up
4: button. Atom, też taki edytor tekstu dla programistów głównie, też wyłącz paletro.
5: Xcode.
4: Enable Paletro. W Xcode jest na siłę włączone Paletro. Też to już nie jest potrzebne, bo w Xcode pojawiła się paleta poleceń w wersji 15.0, która to została zaprezentowana na WWDC 2023.
5: Finder. Behavior. Enable Paletro.
4: Finder. Również mamy wymuszone Paletro i tak dalej, i tak dalej. Dalej możemy dodać aplikację. Na przykład jeżeli nie chcemy, żeby w jakiejś aplikacji Paletro działało, dajmy na to w Reaperze, to możemy tutaj to zrobić.
5: Remove. Button.
4: Remove. Usuwamy aplikację z listy.
5: Default behavior. Auto. Pop-up button.
4: Domyślne zachowanie automatyczne, czyli aplikacja korzysta z tego, co tutaj ma zawarte.
5: History. Clear history records. Button.
4: History, czyli algorytm uczenia maszynowego aplikacji. Możemy tutaj wyczyścić historię uruchamianych elementów i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę zakładkę. Dalej mamy zakładkę menu blacklist, którą sobie wejdziemy.
5: Menu blacklist. Karta menu. Extension. Use all text to the specific menu item and all items hidden from all search command lists.
4: Możesz wykluczyć elementy menu i ich dzieci ze wszystkich wszystkich przeszukiwalnych list.
5: Puste, tabela, add, button, remove, history.
4: I tutaj możemy dodać jakieś elementy, których nie chcemy widzieć w wynikach wyszukiwania. Wejdziemy sobie tutaj.
5: Add, button, w, extrude self, put, button, option, enter the exact menu command you want to extrude. Edycja tekstu, tekst, menu title, all applications, put, stop, add, palette preferences, alert, image.
4: I tutaj mamy okno dialogowe, w którym mamy kilka opcji.
5: Add menu to exclude.
4: Add menu to exclude, czyli wyklucz menu.
5: Stop.
4: Scope.
5: All applications.
4: Wszystkie aplikacje.
5: Menu, Tinder app, karabiny virtual, Hit, widzę, Menader app.
4: I tutaj mamy listę aplikacji, w których chcemy to wykluczyć. Przyjmijmy, że we wszystkich aplikacjach.
5: All applications. Menu title. Edycja tekstu, tekst.
4: Menu title, tak samo jak w ustawieniach systemowych, tak samo i tutaj możemy podać tytuł opcji, którą chcemy wykluczyć. Powiedzmy, że nie chcemy menu pomoc.
5: Enter the exact menu, option, exclude self.
4: I option, czyli co ma zostać wykluczone. Exclude self, czyli tylko i wyłącznie jedno menu. Na przykład w tym wypadku tylko główne menu pomoc będzie wykluczone.
5: Exclude children.
4: Exclude children, czyli wszystkie podmenu tego menu będą wykluczone razem z tym menu.
5: Exclude self and children.
4: I exclude self and children wyklucza zarówno główne menu, jak i wszystkie jego podmenu.
5: Znak oznaczenia. Exclude self. Exclude cancel button.
4: Ja nie chcę tego menu dodawać, więc klikam sobie przycisk cancel.
5: Add history. Clear history records button.
4: I tutaj cały czas mamy to clear history records.
5: Extensions tab 3-3.
4: Wtyczki.
5: Zaznaczone. Use extensions to extend the functionality of student rooming.
4: Używaj wtyczek, aby rozszerzać aktualnie uruchomioną aplikację.
5: Tabela. Extension. Finder app. Zwinięte.
4: Tutaj mamy jakieś wtyczki do Findera.
5: Wiersz 1 rozwinięty. Co pypa? Poziom 1.
4: Kopiuj ścieżkę.
5: Open in terminal.
4: Otwórz w terminalu.
5: Video show hidden files.
4: Pokaż lub ukryj ukryte pliki. I to by było na tyle.
5: Use add button. Są pose button.
4: Możemy dodać nową wtyczkę. Możemy utworzyć nową. To tak naprawdę są tylko Apple skrypty, które są uruchamiane w danej aplikacji.
5: Delete button.
4: Delete. Możemy usunąć wtyczkę.
5: History. Clear history records.
4: I tak samo clear history records.
5: About.
4: Ostatnia zakładka about.
5: I co? I masz. Paletro. Wersja 1, 10, 0 i te diamonty STAPP.
4: Paletro. Numer wersji.
5: Copyright znak. Copyright 2019-2024. Mac SEO. Alix. Reserve. Support. Button.
4: Support, czyli wsparcie techniczne.
5: Acknowledgements. Acknowledgements. Button.
4: Acknowledgements. Podziękowania.
5: Licencja agreement. Button.
4: Umowa licencyjna.
5: Contact. Button.
4: Kontakt. I tyle. Na sam koniec powiem, że bardzo się cieszę. Aplikacja Paletro pochodzi z Chin, dokładnie z Szanghaju, więc bonusowe punkty dla niej. Bardzo prosty, fajny program. I to by było na tyle w tej audycji. Dzisiaj bardzo krótko. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do następnego razu. Cześć.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Ulepszeń w live text ciąg dalszy. Nowości w grach. Problemy z konfiguracją i kompatybilnością głosu osobistego w systemach Apple. Formularz EZP w ZUS będzie się dało ponownie podpisać profilem zaufanym. Zmiany w cenniku Joe's. Tańszy abonament dostępny wyłącznie telefonicznie. Deweloperzy powoli zaczynają wypełniać etykietki dla swoich aplikacji zamieszczonych w App Store. Rozpoczynają się testy NVDA 2025.2. Raport z tegorocznych targów Side City. Aplikacja Mercusys staje się coraz bardziej dostępna. Masz papierowe książki, ale nie masz czasu na ich skanowanie? DZDN zrobi to za ciebie. Notatniki Braille Sense otrzymają nową przeglądarkę internetową i edytor dokumentów. Komputer Folks i Bitstream, czyli jak wyglądała dostępność w latach 90. z perspektywy Amerykanów. Nowy kanał na WhatsApp, skrót dostępności. Uber i nagrywanie rozmów jako nowe narzędzie bezpieczeństwa. Agent Ransack. Szybko przeszukaj duże ilości plików tekstowych. Meta umożliwia logowanie się na konto Facebook z użyciem kluczy passkeys. Apple Mirroring wciąż nie będzie dostępne w Unii Europejskiej. Nie chcesz płacić za aktualizację do Windowsa 10? Zrób kopię w OneDrive, a dostaniesz je za darmo. macOS 26 kończy wsparcie dla standardu FireWire. Nowy podcast OpenAI. Nowości w serwisach muzycznych. ChatGPT na WhatsApp umożliwia generowanie obrazów. YouTube celowo opóźnia filmy, gdy blokowane są reklamy. Mapy Apple w Polsce zaczęły udostępniać wskazówki dla rowerzystów. Apple wprowadza kolejne zmiany w App Store na terenie Unii Europejskiej. HomePod z dwiema wyczekiwanymi nowymi funkcjami. WhatsApp wprowadza podsumowania wiadomości oparte na Meta AI, ale jeszcze nie w Polsce. Apple rusza z globalną trasą stacjonarnych sesji po WWDC, także w Warszawie. Tworzenie list zakupowych do druku w Joplinie, jednak na co to komu? Aplikacja Kalendarz Google otrzymuje wsparcie dla Apple Watch. Bardzo złe doświadczenia z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym w Eleven Labs. Nadchodzą zmiany w mObywatelu. Pierwsze poza Apple Pay płatności zbliżeniowe dla iPhone'ów dostępne w Polsce. Unia Europejska nakłada na operatorów obowiązek wdrożenia połączeń RTT. Wrażeń skorzystania z funkcji AutoMix w Apple Music ciąg dalszy. Google wycofuje wsparcie aplikacji Keep dla Apple Watch. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
7: Tyfloprzegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
8: Oj, dużo tego dzisiaj, dużo. Ja jestem Tomek Bilecki. Dzisiaj wraz ze mną Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk i witajcie. Maciek Walczak, który dość często do nas dzwonił, no a dzisiaj już jako pełnoprawny redaktor Tyfloprzeglądu tutaj jest również, uczestniczy dzisiaj w audycji. No i w, nie wiem, czy można to nazwać wianem, w każdym razie w news, i jeszcze trochę newsów. Rzeczywiście
1: w kontekście tego, czego słuchaliśmy przed audycją, to on jest temu winien, tak? Że tyle tych newsów
8: tak
1: dzisiaj.
8: Jest.
9: Oj tak, dokładnie. Witam tak, również serdecznie.
8: Słuchaliśmy dziwnych piosenek generowanych.
1: Weselnych przyśpiewek generowanych przez AI. Swoją drogą bardzo dobrze się sprawdza do takich zastosowań. Ja myślę, że branża disco polo powoli będzie mogła się zwijać, bo tu naprawdę niezłą konkurencję czyni sztuczna inteligencja.
9: Aż mówiłem, że szkoda, że tego nie słyszeliście.
8: Ale z drugiej strony dla mnie to brzmi trochę widocznie jest to łatwe. Po prostu.
10: Tomku, no ty, nie wiem, czy cię jakoś za bardzo nie wydam, ale zdaje się, że ty kiedyś postawiony przed zadaniem, tak prywatnie, to sobie chyba w 2 godziny poradziłeś ze stworzeniem takiego podkładu.
8: No, to tak było też dla zabawy. Michał pamięta na
1: pewno. Jesteś cyfrowa, a nie analogowa.
8: A nie analogowa, tak, jest, tak, tak, kto zna, ten wie.
1: Może na, jakiś tam któryś jubileuszowy tyfloprzegląd odsłonimy wam te...
11: Do 30 niedaleko.
8: Tak. Oj.
1: No, tajemnicze dźwięki.
8: Tak. Zdaje się, że mamy słuchacza na linii.
1: Mamy słuchacza na linii, już zaczynacie do nas dzwonić. A kto jest z nami po drugiej stronie?
12: Dzień dobry, oczywiście, to Marcin z tej strony. Jeżeli chodzi o kwestie AI-owe, no to tu nigdy nie przesypiam tej możliwości, jeżeli chodzi o połączenie na WhatsAppie i na innymi metodami z Tyfloprzeglądem. Mam dla Państwa bardzo... No, może 2 interesujące informacje, chociaż nie wiem, która się może ziścić. O ile jest to dobra wiadomość z mojej strony, o tyle myślę, że tutaj nie jedna osoba pisała do wsparcia snu AI w związku z dostępnością dla osób niewidomych. Miesiąc temu, 5 bodajże tam gdzieś na początku, albo w połowie maja, albo dokładnie na początku maja pisałem do wsparcia Suno w związku z pojawieniem się problemem z dostępnością Suno, ponieważ no, troszkę się zdenerwowałem, jeżeli chodzi o te niektóre problemy z użytkowaniem, bo niektóre rzeczy nie dało się zrobić za pomocą screen readera. No i co? W ciągu 2 miesięcy tutaj 2 szefów, nie wiem jak ich dokładnie nazwać, oświadczyło, że będzie na tym pracowało, na tą dostępnością, w związku z pojawieniem się rzeczywiście takiego zainteresowania wobec osób niewidomych. Będą członkowie umożliwiali pracę, żeby ta usługa była bardziej integracyjna dla takich osób jak my. I to jest pierwsza dobra wiadomość.
9: To dobrze, Marcin, że mówisz, To dobrze, Marcinie, że mówisz, bo do mnie z kolei dotarła informacja prywatnie, że właśnie na maila jednej z użytkowniczek odpowiedziano właśnie dosyć lakonicznie, jakby tego zainteresowania jakby nie wykazywano, więc być może też twój głos tutaj wniósł też coś więcej. I być może zauważyli, że jeden głos, a drugi... No. Co?
12: Co dokładnie, jakie było zainteresowanie? Czy ona nie chce rozwijać tej dostępności?
9: Właśnie, wiesz co, to było coś w stylu... No wiesz, jak nieraz piszą generalnie.
1: Dziękujemy bardzo, to dla nas jest istotne, zainteresujemy się sprawą, czyli tak...
9: Tak, przekażemy do dalszego rozpatrzenia.
1: Bez konkretów, prawda, po prostu.
9: Tak, totalnie, zupełnie.
12: Mhm. Dziwi mnie to, ponieważ troszeczkę dyskryminacyjnie podeszła ta osoba, jeśli chodzi o tą dostępność. I za to jej bardzo naprawdę jestem wdzięczny, za takie podejście. Przy czym Suno ma przejąć program, który przez dwa lata temu był darzem opartym na działaniu, na tworzeniu muzyki, jeżeli chodzi o AI. I ma się rozwinąć produkcja muzyki, tutaj tworzona na bazie AI. To Suno ma przejąć się profesjonalnie.
1: Marcinie, to ja zapytam może tak, jakie jeszcze masz dla nas wieści, bo jak być może słyszałeś, my mamy naprawdę dziś dużo informacji.
12: No tyle mam dla Państwa informacji.
1: Tyle.
12: Troszkę się zniesmaczyłem co do tutaj, jeżeli chodzi o tą informację, że akurat osoba płci przeciwnej tutaj zdyskryminowała osobę niewidomą tutaj w tej kwestii.
1: To chyba akurat nawet nie wiadomo, kto to zdyskryminował.
9: Nie, bo to użytkowniczka, która pisała do nich maila po prostu.
1: Dokładnie, to dostała taką odpowiedź. Taką, wiesz, bez jakiegoś...
12: Rozumiem, że to ona dostała odpowiedź. No nie, przepraszam w takim razie, ale kto by mógł w takim razie tutaj... One są sprawy, związku z tą dostępnością.
1: Znaczy, Marcinie, ja może tak, skoro ty dostałeś informację, że...
12: Sam informacja na początku czerwca.
1: Że mają się zająć dostępnością. No to miejmy nadzieję, że... Tak, to miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. No coraz więcej jest jednak tych nacisków na to, żeby zapewnić tę dostępność, więc tak, miejmy nadzieję, że tu... Będzie to szło w dobrą stronę.
9: Proszę, być może się dowiedzieli o dostępności nawet.
12: No. Zachęcam Państwa do tego, żeby ten głos szedł jakby dalej, żeby to zainteresowanie jakby nie zostało jakby porzucone, że no chociaż jakby nie są to inne usługi, które mogłyby służyć tworzeniu muzyki i jeżeli mogłyby się stać tak naprawdę narzędziem do profesjonalnego tworzenia muzyki za pomocą AI, nie tylko coś więcej niż generatory muzyki, przy czym bym naprawdę zachęcał, żeby to wsparcie jednak, te głosy szły dalej.
1: Też byśmy sobie tego życzyli. Dobrze, Marcinie, to jak rozumiem, więcej dla nas informacji na dziś nie masz, ale te informacje, które przekazałeś, no budujące są, to z pewnością tak. Dziękujemy Ci bardzo za telefon, do usłyszenia.
9: Tak, bo to potwierdza, co podkreślaliśmy niejednokrotnie jeszcze jako słuchacz, że warto właśnie pisać i zgłaszać.
8: To prawda. Na szczęście wersja webowa Suno jest dość dostępna. Może nie jest to najfajniejsza rzecz, ale jest dostępna, także fajnie. Mamy jedną informację jeszcze z poprzedniej audycji. Pytanie od słuchacza odnośnie WhatsAppa i dodawania nowego urządzenia. Werdykt ostateczny. Przy pomocy skodowania kodów QR odbywa się to tak, że urządzeniem głównym skanujemy kod QR wyświetlany na nowym urządzeniu, które chcemy dodać. Należy przy tym pamiętać, iż na urządzeniu pomocniczym, na którym jest wyświetlany kod, należy bezwzględnie wyłączyć kurtynę ekranową oraz rozjaśnić ekran. Jeśli główne urządzenie jest w etui posiadającym klapkę, należy klapkę ustawić w takiej pozycji, aby nie przysłaniała ona obiektywu tylnego aparatu, gdyż to nim skanujemy kod na dodawanym urządzeniu. Aby je dodać na głównym urządzeniu, wchodzimy w ustawienia bezpośrednio w aplikacji WhatsApp, następnie połączone urządzenia, a następnie aktywujemy przycisk Połącz urządzenie. W moim urządzeniu, gdy uwierzytelnienie się przy pomocy Face ID aktywowany jest aparat, którym skanujemy kod, w innym przypadku może to być Touch ID, a gdy brak jakiejkolwiek w formie biometrycznego uwierzytelnienia, wprowadzamy kod, PIN urządzenia, aby rozpocząć. Jest również przycisk Połącz z numeru telefonu, jednak to działa wyłącznie, gdy drugim urządzeniem jest to z systemem Windows lub WhatsApp Web. Należy również pamiętać, że na głównym urządzeniu nie będziemy się logować dłużej niż 14 dni. Inne dodane urządzenie zostaną automatycznie wylogowane i proces ich dodawania będziemy musieli przeprowadzać raz jeszcze. W ten sposób można dodać do 4 urządzeń. Tyle, jeżeli chodzi o komentarze z poprzedniej audycji.
1: A mamy co telefon, prawda, kolejny.
8: Tak.
1: Mamy kolejny telefon, więc odbierzmy. Któż jest z nami tym razem?
13: A dzień dobry, Miłosz z tej strony. Czy mnie słychać? Tak,
1: słychać cię głośno i wyraźnie.
13: O, jak cudownie. Ja pozdrawiam w ogóle serdecznie całą ekipę prowadzącą. Miałem nie dzwonić, ale uznałem, że się jednak wydzwonię, bo mam taką chwilę. Parę wieści mam. Zacznę od wieści orientacyjnych, od wieści warszawskich. Dostępnościowych. Słuchajcie, mamy bardziej dostępne szpitale w Warszawie, jakkolwiek to nie zabrzmi, bo zarówno w szpitalu na Banacha, jak i w szpitalu na Żwirki Wigury pojawiły się, po pierwsze, jak idziemy sobie do okienek tych rejestracyjnych, to mamy, słuchajcie, bardzo ładne prowadnice i bardzo ładne oznaczenia. I generalnie jesteśmy w stanie się poruszać sami, akurat szpital na Żwirki jest prosty, no ale muszę przyznać, że to robi robotę. A po drugie, mamy, tego nie było wcześniej, ja dzisiaj pytałem jedną z pań, która tam pracuje, mówię, że to jest od tygodnia, taki nad tymi okienkami, do których się podchodzi, żeby się zarejestrować, nie wiem, jak to się tam nazywa, mamy takie głośniczki, które generalnie w momencie, kiedy ten nasz odpowiednik Merek jest, kiedy my mamy podejść się zarejestrować, to nam po prostu ładnie mówią, że numer taki i taki jest proszony do okienka takiego i takiego. To jest w obu tych szpitalach, także myślą troszkę o nas, nie wiem, jak bardzo to ma się tyflo, no ale, ale są takie rzeczy. I to jest tyle, jeżeli chodzi o orientację. A
9: no
13: drugie to,
9: prowadnice to
13: jest.
9: Zwłaszcza tutaj mogą, no to tak, to na pewno.
13: Tak,
9: bo pytanie, tak. Tak, bo pytanie, jak no co, numerek, żeby pobrać, to jeszcze póki co pewnie i tak musisz skorzystać, że tak powiem, z oka.
13: To, tak, no właśnie tak, bo to jest
9: numer komarzy, nie są dostępne.
8: Dlatego myślę, że to raczej chodzi o osoby starsze. Bo albo to jest taka... po prostu ludzi, którzy nie chcą patrzeć w ekran.
13: Tylko że no i tak to jest dla nas ułatwienie, bo na przykład ja sobie dzięki temu dzisiaj mogłem poradzić, wiadomo, sam. Znaczy sam, no wiadomo, że przy pomocy osoby dorosłej jednak, ale ułatwiło mi to mega, więc to jest super. No te prowadnice zwłaszcza, bo one, kurczę, to są takie prowadnice, jak mamy na stacji metra na przykład przy krawędzi, mm-hmm. nie? Coś takiego, takie plastikowe coś. Ci, którzy byli w Laskach, będą wiedzieć, o czym mówię, bo takie coś jest przy domu przyjaciół. To Tomek może będzie kojarzył, bo ja nie
8: aż
13: wiem, czy
8: tak,
13: to było.
8: To nie, bo jak ja tam byłem, to...
13: Taka
8: to
13: ścieżka jest tam między tymi kulkami wzdłuż. Druga rzecz, o którą ja chciałem zapytać, bo nigdzie się nie mogę, słuchajcie, doczytać. Jak to jest? Ja wiem, że ja powinienem pytać w Altixie, ale Joss przeszedł na jakiś moduł subskrypcyjny. Czy ktoś w ogóle wie, jak to teraz ma działać?
1: Będziemy o tym dziś mówić. Aczkolwiek no, pytanie, jak to będzie wyglądało w Polsce, to najlepiej pytać u źródła.
14: Tak, drobny spoiler, no, dużo informacji niestety nie mamy. Mamy to, co jest na stronie, a na stronie Altixu w tym
1: gdzieś
14: momencie nie ma dużo.
1: Tam jakieś pogłoski, też słyszałem, że ma zostać to wdrożone w Polsce. Natomiast no, najbardziej odpowiednią instytucją, która takie informacje ci przekaże i przekaże je zgodnie ze stanem faktycznym, jest Altix.
13: Ja za tydzień będę w sumie na szkoleniu w Altixie, to wam, myślę, dam znać, jak wrócę. W sensie powiem wam co i jak, jeżeli tylko coś będę wiedział więcej.
1: No to fajnie.
13: Albo napiszę Maćkowi i on tutaj już zadziała, przekażę, bo w stałym kontakcie, albo któremuś z nas, albo zadzwonię po prostu. To też jest chyba dosyć istotne. No dobra, to
9: każda
13: tyle ode mnie.
9: Rozwolona.
13: Tyle ode mnie. Także życzę miłego prowadzenia audycji. Trzymajcie się tam.
1: Dzięki za telefon.
13: Do słuchania.
1: Trzymaj się, do usłyszenia. Pozdrawiamy.
13: Oby nikt w szpitalu nie lądował.
1: No, zdrówka życzymy wszystkim.
9: I nie sprawdzał dostępności.
1: No, tak jest.
13: Dokładnie. Do usłyszenia.
1: Cześć.
9: Cześć, cześć.
14: Pozdrawiamy.
8: A zatem przechodzimy już do tematów bieżących. Zaczynamy od ulepszeń w live text, których jest coraz więcej.
9: Tak, w tamtym tygodniu mówiliśmy o tym, bo w to się rzeczywiście, ja to wtedy odkryłem. Piotrek, zdaje się, tutaj przekazywał. Natomiast wtedy jeszcze, jeśli chodzi o skuteczność, jeśli chodzi o rozpoznawane znaki, no to powiedzmy było to 80 parę procent na 90, ale ostatnimi czasy to ja muszę przyznać, że to są takie raczej ciche aktualizacje, które się nie instalują, to znaczy, które się instalują po cichu, nie jakby bez wiedzy użytkownika, wydaje mi się, dlatego że od zeszłego tygodnia, jak wyszła druga beta, było jak zgodnie z tym, co przedstawialiśmy. Natomiast teraz, jak wczoraj sobie tam coś robiłem z VoCR-em, z tym dodatkiem dla VoiceOvera, który nam OCR-uje niedostępną zawartość, powiedzmy, no to byłem w ciężkim szoku, że to działa jeszcze lepiej. I szczerze mówiąc, ja bym wam to pokazał tak naprawdę na jednym z pism, które jest totalnie niedostępnym obrazkiem PDF, swoją drogą MPK Krakowskie bardzo fajnie dba o dostępność pod tym kątem. I powiem tyle, że teraz 100% skuteczność tego udostępnienia była, gdzie VoiceOver najpierw mówił, że prawda, pusty, zawartość jest pusta, że nie ma niby nic. Command, Control, Shift W i potem Control Option, strzałeczka mi góra dół. Normalnie pięknie było czytany każdy diakrytyk, nic nie było przekręcone. Także
14: mnie to naprawdę cieszy, że...
9: W ciężkim szoku.
14: Tak, mnie to naprawdę cieszy, że w końcu mamy dostęp do tego Apple'owego OCR-a po polsku, bo do języka angielskiego, i w sumie do polskiego też, no tylko wiadomo, nie mieliśmy tych polskich znaków, to zdecydowanie moim zdaniem jeden z najlepszych mechanizmów, jakie mamy, który, no dodajmy, też działa praktycznie, no błyskawicznie tak naprawdę. No jest na pewno lepszy od tego, co mamy na Windowsie, i wydaje mi się, że też jest lepszy na przykład od tego silnika Baidu, z którego ZDSR korzysta, chyba też jakiś dodatek do tego silnika.
1: Ale słuchajcie, czy to znaczy, że jest też szansa, że rozpoznawanie ekranu będzie działało po polsku jakoś lepiej?
14: Bardzo możliwe. Na ten moment to jeszcze nie działa, co natomiast działa, no to te funkcje rozpoznawania na żywo na pokrętle. I bardzo możliwe, że to teraz wielu ludziom może zastąpić jakieś Envision Seeing AI tego trybu Short Text.
1: Super.
9: Dokładnie, bo to naprawdę działa naprawdę bardzo fajnie. No,
8: no gdyby jeszcze to sprząc z jakąś kamerą i...
14: Tak.
8: Bo podejrzewam, że na iPhone'ie tego nie będzie, to raczej na Macu.
14: To, co mówiłem teraz, to jest na iPhone'ie właśnie.
8: A na iPhone'ie.
14: Jest taki tryb, zresztą w sumie akurat to mogę w miarę prosto chyba zadawać.
8: Ja widziałem, że jest tryb rozpoznawanie na żywo chyba.
14: Tak.
8: I tam jest tekst.
14: I to
8: i
14: działa.
8: I rzeczywiście wtedy czyta z telefonu.
14: Tak.
8: Ja to sprawdzałem. Nie jakoś bardzo, ale porównywałem to troszeczkę do Google Lookout. I mam wrażenie, że to jest porównywalne.
14: Tak.
8: Ale ja teraz... może źle.
14: Ja to mogę, że spróbuję teraz szybko zadałem sprawę. Tobie na komputerze otworzyłem na stronę Tyflo Podcastu akurat, bo miałem wygodnie. Dałem ją na pełny ekran i to będzie troszkę dalej od ekranu, natomiast po prostu sobie teraz przyłączyłem na polski głos. Zaznaczam opcję tekst. I teraz... A. No, czasami tutaj z ekranu
8: generalnie.
14: To jest gorzej, tak? Akurat nie mam
1: kartki
14: przed sobą.
1: Ale i tak całkiem nieźle on to rozpoznaje.
14: Tak.
8: No tak.
14: No tutaj mamy wykrywanie języku, czasami tam dziwnie to różne rzeczy czyta, ale...
8: Jeszcze chciałbym to sprawdzić i pewnie sprawdzę to prędzej czy później, jak on sobie radzi w ruchu, bo na przykład bardzo fajną zaletą Lookouta jest to, że mogę sobie iść z telefonem i rozpoznawać obrazy w ruchu. Zobacz, jak wygląda to w przypadku iPhone'a i tego rozpoznawania. Być może,
14: będzie
8: lepiej, może gorzej. Zobaczymy.
14: To teraz mi przypomniałeś jeszcze jedną istotną rzecz. Mamy na tych iPhone'ach z lidarem rozpoznawanie drzwi. Jedną z funkcji tego rozpoznawania drzwi, przynajmniej w języku angielskim, jest to, że jak my sobie idziemy i on te drzwi rozpoznaje, to jeśli na tych drzwiach zobaczy jakiś napis, to on ten napis przeczyta. I no to w połączeniu z tym, że teraz czyta te polskie znaki prawidłowo, może być bardzo fajne, tak? Szukamy, nie wiem, konkretnego gabinetu na przykład, czy pomieszczenia, to...
8: Tylko nie zawsze napisy są na drzwiach, czasami są obok.
14: No tak.
9: No ale i tak, jeżeli on to lepiej teraz rozpoznaje po polsku, to myślę, że tym większe pole będzie miał, tym większy promień, prawda, tak. Mimo wszystko.
8: No na pewno będę to testował, bo to jest rzeczywiście coś, co, no, lookout to mi się często przydaje, jeżeli idę w jakieś mniej znane miejsca i to jest coś, gdzie spodziewam się, że będzie coś napisane, bo to właśnie jest jakiś albo sklepik, albo gabinet, albo jakieś biuro, czy cokolwiek, no to rzeczywiście coś takiego się zdarza.
14: To jeszcze zostając przy tematach beta, bo tutaj też kilka rzeczy się znalazło. Ja znalazłem nową opcję, znaczy nawet nie ja, ale ktoś mi o tej opcji poinformował. No co chwila, słuchajcie, trzeba wszystkie ustawienia VoiceOvera 3 razy przeszukać, jak nowe bety wychodzą, bo nie wszystkim wiemy. Natomiast...
9: Takie easter eggi, no to...
14: Takie easter eggi. Tutaj coś, co na pewno ucieszy wielu użytkowników generalnie komputerów z Windowsem. Tutaj zaraz wytłumaczę dlaczego. No, na pewno jedną z rzeczy, do których trzeba się przyzwyczaić, jeśli ktoś zdecyduje się na korzystanie z iPhone'a czy z Maca, no to jest to, jak VoiceOver nam czyta znaki podczas edycji tekstu i co się stanie, jak naciśniemy backspace. No bo na Macu, na iPhone'ie zresztą też, to na Windowsie w sumie to jest chyba bardziej kwestia, jak screen reader to czyta, chociaż nie jestem tutaj pewny na 100%. Ten kursor jest tak jakby pomiędzy znakami. W praktyce dla nas to oznacza tyle, że jeśli idziemy po znakach w lewo, no to generalnie jak coś skasujemy na przykład backspace'em, no to wiemy, co się stanie, zostanie skasowany znak na lewo od tego znaku, gdzie jesteśmy, tak? Mamy słowo test, jesteśmy, ustawiamy się kursorem na literę T, naciskamy backspace, skasuje nam się S. Natomiast jeśli idziemy w prawo, to w przeciwieństwie, bo na Windowsie jak idziemy w prawo, to cały czas działa tak samo. Na iPhone'ie pierwsze naciśnięcie nie spowoduje nic, spowoduje, że ten znak zostanie powtórzony, bo kursor przejdzie na prawą stronę od niego, natomiast od tego momentu, jeśli będziemy przesuwać się dalej w prawo i coś skasujemy backspace'em znowu, czy klawiszą usuń na klawiaturze ekranowej, to nie zostanie skasowany znak na lewo od tego znaku, gdzie jesteśmy, tylko znak, który nam VoiceOver właśnie przeczytał. I wiele osób chciałoby, żeby iPhone też zachował się tak, jak bardziej jak NVDA, czy JAWS, czy Narnato, tak? Generalnie czytniki ekranu na Windowsie. Na Macu do tego opcja była od dłuższego czasu, na iOSie takiej opcji nie było. Do drugiej bety iOS 26, no bo taka opcja została dodana do sekcji, to się chyba zostało przetłumaczone wpisywanie, jeśli dobrze pamiętam, w ustawieniach VoiceOvera. To jest to samo miejsce, gdzie mamy wybór pomiędzy wpisywaniem standardowym, bezwzrokowym i tak dalej. Tam między innymi teraz mamy nowe opcje, gdzie możemy właśnie ustawić, jak ma ten kursor się zachować, czy ma być czytany tak jak do tej pory, czyli w stylu Apple'owskim, tak to nazwijmy, czy ma być zawsze czytany znak na prawo od kursora, czyli w stylu, to nazwijmy, stylu Windowsowym, Linuxowym, jak to woli.
8: To może zostańmy jeszcze przy Apple'u i personalnych głosach osobistych, głosach, personal voice, tak? To jest te głosy, które
9: tak
8: można
9: sobie... Tak
8: zwany
9: głos indywidualny. Mhm.
8: Tak, o właśnie, głosy indywidualne. I tu się pojawiły jakieś problemy z ich kompatybilnością, zdaje się.
9: Tak, no słuchajcie, ja liczyłem na to, że skoro te głosy się synchronizują po iCloud, to znaczy mogą się synchronizować poprzez iCloud, bo opcja na wszystkich urządzeniach jak najbardziej przełącznik dostępny jest. Natomiast spotkało mnie niemiłe zaskoczenie, gdyż, na Macu, żeśmy sobie tak z Piotrkiem prywatnie rozmawiali o tym i Piotrek mówi, że u niego to jest dostępne. Że te, powiedzmy, tam ile tam 10 chyba fraz teraz się nagrywa, czy ile, jakoś tak mało w każdym razie, i że te głosy na tej zasadzie, w oparciu o te 10 fraz powinny być tworzone w ten sposób, klonowane. No i słuchajcie, sobie tak myślę, dobra, sprawdzę na Macu, no bo myślę, na iPhone'ie, być może to mi nie zadziała, bo nie mam Apple Intelligence, być może gdzieś tam na iPhone już na to jest za stary. Dobra, sprawdzam na Macu. Faktycznie opcja jest. Sobie się dobrze. To ja zrobię ten głos na Macu, stworzę sobie go i być może on się przetransferuje. No, nic bardziej mylnego niestety. Na iPhone'ie dostałem opcję właśnie, że nie można, powiadomienie dostałem push, że nie pamiętam jego treści dokładnie, ale w każdym razie, że no, niestety głos nie może być przygotowany, nie może być, nie będzie dostępny na tym urządzeniu. To sobie myślę, dobrze, no na iPhone'ie się muszę obejść smakiem, ale przetestujemy sobie go na Macu. No i w notce od Apple jest wyjaśnienie, że nieważne w jakim języku nagramy, która jest, to znaczy no z tych obsługiwanych, czyli angielski, Stany Zjednoczone, chiński bodaj, mandaryński chyba i hiszpański, meksykański. Nieważne w którym z tych języków nagramy swoje frazy, swoje wypowiedzi, głos ma być dostępny do używania w tym z voice-overem w pozostałych dwóch językach. No i sobie myślę, po angielsku działa, jest ok. To znaczy akcent pozostawia wiele do życzenia, on to w ogóle mój akcent nie jest aż tak tragiczny, jak on go zrobił. Zrobił go iście na modłę afrykańską, nie wiem dlaczego. Taką hindusko-afrykańską, taką... Dziwny jest w każdym razie, teraz nie pokażę, no bo problem z dźwiękiem mam.

0: No natomiast no nie działa to tak, jak bym się spodziewał. Zwłaszcza zawiedziony jestem tym, że w końcu stworzyłem na Macu, gdzie tak naprawdę Apple Intelligence, cały ten silnik gdzieś tam to przetwarza sobie. I liczyłem na to, że to jednak na iPhone'ie już jako gotowy produkt, gotowy głos będzie dostępny, a tu jednak niestety nie. Takie zaskoczenie i rozczarowanie.
1: To ja teraz zaglądam do komentarzy, które do nas nadsyłacie. Mam dwa komentarze na naszym panelu kontaktowym. Natka pisze: Maćku, miło i ciebie słyszeć w roli jednego z prowadzących Tyflo Przegląd. Zostań na dłużej. Oj, dużo newsów dzisiaj macie, ale to i dobrze. Będzie można miło spędzić z wami wieczór i kawałek nocy. I drugi komentarz od Michała, tym razem to jest pytanie. Cześć, czy działa wam aplikacja Update pod iOS? Wydaje się, że w ciągu ostatniej doby lub dwóch padła. Reinstalacje i tym podobne nie są pomocne. Przed usunięciem danych były tylko stare wiadomości, a po reinstalacji nawet nie można ukończyć wstępnej konfiguracji, bo lista kategorii i zainteresowań jest pusta. Jeśli to problem globalny i stały, to znaczy padło na dobre, to co polecacie prostego jako alternatywę? Dla osoby tak niewymagającej, że wystarcza update, czyli powiadomienia o najważniejszych newsach i prosta lista najnowszych wiadomości ostatnich kilkunastu godzin. Najchętniej apka agregująca wieści od różnych redakcji, czyli jak update. Nie muszę znać każdego szczegółu, który zdobył redaktor konkretnej redakcji. Raczej chodzi o usunięcie braku poczucia bezpieczeństwa, które wynika z wykluczenia informacyjnego. Liczba newsów ma nie przytłaczać, a filtr ma przepuszczać najważniejsze aktualności. Z góry dziękuję bardzo i pozdrawiam. Ha, no z update'em dawno go nie otwierałem, szczerze mówiąc, muszę zerknąć, co tam jest i jak to wygląda. No pierwsze, co by mi przychodziło na myśl, to no wiadomości Google, ale czy to nie będzie dla ciebie, Michale, zbyt rozbudowana aplikacja? To się tak zastanawiam nad tym, bo może jednak za bardzo. Nie wiem, czy wy macie jakieś inne polecajki takich agregatorów.
0: Właśnie, bo problem z Googlem jest troszkę taki, że okej, no niby bazuje z jednej strony na tych źródłach, które sobie tam dodamy do obserwowanych, ale i tak algorytmy, w dobie algorytmów i tak to robi
1: swoje. Coś tam podrzucają.
0: Tak podrzucają, zwłaszcza na sam wierzch. Niestety. No. Mhm.
1: Ale update to raczej była taka dość duża. To chyba Samsung w ogóle miał te aplikacje. Czy jakoś była powiązana z Samsungiem? Jak dobrze pamiętam. No to zdziwiłeś mnie, Michale. Aż zaraz przejrzę. Postaram się coś znaleźć na ten temat, co tam się z nimi dzieje, ale no teraz myślę, że chyba można by przejść dalej.
0: Tak, i jeszcze chcę powiedzieć, że te nagłówki nawet w Google'ach to tak też się zachowuje właśnie różnie, jeśli chodzi o nawigację, o takie szybkie przeskakiwanie sobie między kategoriami, więc no można, da się tego używać, natomiast no i tak będziesz gdzieś tam zalewany tymi rzeczami podrzucanymi przez algorytm, a tobie, Natko, bardzo dziękuję. No i tak, myślę, że zostanę dłużej. Tak, dzięki.
2: No to w takim razie teraz bardziej tak europejsko będzie, bo wchodzi ustawa o dostępności, no i mamy zbiór tych deklaracji dostępności, które zdaje się, że niektóre firmy, nie wiem czy dobrze myślę, muszą wypełnić?
3: No zaktualizowały je albo je po raz pierwszy wprowadziły z uwagi na ustawę. No i jest to ciekawy projekt w ogóle, projekt, który stworzył niemiecki ekspert dostępności Erik Egert. Jest to człowiek, który w dostępności siedzi po uszy, bo jest to też człowiek, jeden ze współtwórców tak naprawdę te 25 lat temu wytycznych WCAG. Aktywny bardzo w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Mastodonie. No i postanowił zrobić repozytorium githubowe, gdzie pozbierał po prostu listę instytucji oraz podlinkował no, deklarację dostępności tych, które to ostatnio jakoś tam, nie wiem, gdzieś się medialnie ukazało albo w jakiś inny sposób się dowiedział, że zostały zaktualizowane no, z uwagi na tą ustawę. No jako, że sam jest Niemcem, no to tych niemieckich instytucji jest najwięcej. Lista liczy sobie około 170 firm i instytucji i organizacji, także jest chyba najbardziej okazała, a drugim jedynym jeszcze oprócz Niemiec krajem, który na tej liście jest Szwecja. No ale no nic straconego, przecież to jest to na Codebergu, czyli na takim największym chyba otwarto-źródłowym konkurencie na ten moment GitHuba,

0: wiem, że każdy może w tym też wziąć udział, czyli mamy gita, podpinamy się pod to repozytorium, robimy jakiegoś forka, modyfikujemy, bo to jest chyba prosty plik w Markdownie, readme.md nawet taki standardowy, dopisujemy tam Polskę i jakieś polskie instytucje czy firmy i już Polska na tej liście się pojawi. Co ja zresztą też, jak tylko, nie wiem, może trochę się ochłodzi albo ja się zmotywuję, żeby sobie przypomnieć, jak to z tym gitem było, pewnie coś tam dołożę, no bo już wspominaliśmy tu o, ja wspominałem o Santander Consumer Banku czy o mBanku. Piotr wspominał o WP Pilocie. Ty, Maćku, zaraz wspomnisz też jeszcze o jednej firmie. Ja znowu z kolei wspomnę o kantorze walutowym Aliora, którego jestem klientem od lat i muszę przyznać, że no o ile z samych usług, no to jakoś tam zadowolony jestem. Karta działa, konto w euro działa. No tyle niestety. Bankowość online akurat tej usługi stanowiła dla mnie no pewne wyzwanie. I zwłaszcza jeśli chodzi o aplikację mobilną, bywało różnie. Był okres, kiedy nie dało się wymienić walut, ale dało się zrobić przelew. Potem ten przelew przestało się również dać robić. Jakieś różne inne operacje też były dość mocno utrudnione i w ostateczności ta aplikacja stała się po prostu nieużywalna. No ja w międzyczasie zmieniałem banki, różne jakieś były przesiadki też i do wymiany walut. Inne usługi były w użyciu. Natomiast nagle się okazuje, że aplikacja Aliora jest, nie wiem czy w pełni, ale przynajmniej te operacje, które wymieniłem, czyli robienie przelewów i wymiana walut, okazują się być, a przynajmniej się zdają, bo jeszcze tam nie prowadziłem ich do końca, ale te części interfejsu za nie odpowiedzialne, żeby coś zlecić, no wyglądają na w pełni dostępne i ewidentnie ktoś tam i nad etykietkami, i nad rolami przycisków popracował, i okazuje się, że jest to całkiem miła i używalna aplikacja, którą mogę nawet w tym momencie polecić. Także no, to jest taka realna zmiana, którą odczułem w wyniku tej ustawy, czyli no, odzyskałem władzę nad własnymi pieniędzmi. Myślę, że to jest super i nie do przecenienia. Też gdzieś docierają do mnie informacje, że branża ubezpieczeniowa bardzo sobie wzięła tę ustawę do serca. No więc trzeba będzie przejrzeć i zobaczyć może i jakieś zakłady ubezpieczeń czy firmy ubezpieczeniowe wylądują w repozytorium Erika. No nie wiem, czy Maćku, to jest moment, żeby chciałbyś wspomnieć też o Merkurii.
1: Myślę, że tak, bo to się będzie ładnie wiązało tematycznie. Dobra, jestem. No tak, generalnie akt o dostępności, europejski akt o dostępności i właśnie co rusz pojawiają się wzmianki o nowościach. O WP Pilocie mówiliśmy, natomiast firma Mercusys to jest tak naprawdę submarka TP-Linka udostępniła właśnie swoją aplikację. Teraz wersji aplikacji nie pomnę, natomiast wprost przyznają tam, że aby spełnić wymagania nałożone przez Europejski Akt Dostępności, wprowadzamy poprawki dostępności, właściwie w sumie funkcje dostępności tak naprawdę. I co ja powiem? No, aplikacja technicznie była dostępna, to znaczy technicznie dało się tam tak naprawdę zrobić większość rzeczy. Jednak no, doświadczenie użytkownika korzystającego z VoiceOver było raczej mizerny niestety. Trzeba było się wykazać nieraz cierpliwością, determinacją. Pewne rzeczy też, przyciski nie były zaetykietowane, a tylko dzięki temu, że przez silnik neuronowy, uczenie maszynowe, to inteligentne rozpoznawanie tam przez VoiceOver, to tam jakoś te przyciski próbowało rozpoznawać. Więc powiedzmy się dało, ale na przykład, żeby nie wiem, zmienić jakieś parametry sieci Wi-Fi na przykład, no generalnie i zapisać te ustawienia, do tego przycisku zapisz nie było, to on się pojawiał gdzie chciał, kiedy chciał niekiedy trzeba było robić różne rzeczy też bez voice-overa, na przykład na wyczucie tak zwane. Teraz powiem wam, no i nie muszę chyba wspominać o tym, że przycisk wróć w ogóle nie działał tak naprawdę, gdzie miał działać. Teraz po prostu jest bajka, jest naprawdę, no można naprawdę korzystać i się tym cieszyć, bo no, aplikacja zyskała naprawdę na tej dostępności. Jeszcze etykietek dostępności nie wprowadzili, ale skoro już przy tym jesteśmy, to może powiem, że odkąd Apple umożliwiło, bo na razie to nie jest jakiś nakaz wypełniania tych etykietek dostępności. To ma się ponoć w przyszłości zmienić, teraz jeszcze nie. Natomiast deweloperzy aplikacji już zaczęli te etykietki wypełniać w App Store. No, poza Applem, który wszystkie swoje aplikacje opatrzyło takimi etykietkami. No, mamy na przykład Eleven Readera i Eleven Labs Generatora, gdzie tak naprawdę oni, Eleven był pierwszy tak naprawdę, gdzie te etykietki się pojawiły, a drugą aplikacją jest Cache Reader, nasz środowiskowy, że tak wyrażę, Cache Reader, który też takie etykietki zaczął udostępniać. No i możemy tam na przykład znaleźć coś takiego jak wystarczający kontrast, jak informacje o czcionce, niedynamiczne, jak ona tam się nazywa, nie pamiętam teraz, ale w każdym razie odnośnie czcionki, że tam można sobie ją dostosowywać, o trybie ciemnym, o napisach synchronizowanych wideo, na przykład w czasie rzeczywistym, zdaje się, że Shazam, z racji, że jest teraz Apple'owy, no to coś takiego ma, jak również zmniejszenie ruchu zostało to przetłumaczone. Zapewne chodzi o redukowanie ruchu. No i to się może komu przydać. No, na przykład Apple chyba, zdaje się, mówiło o osobach z chorobą lokomocyjną, że gdzieś tam to też się może przydać na przykład. Więc no, tych etykietek jest sporo. Jak już iOS 26, zresztą w ogóle wszystkie systemy Apple 26 zostaną oficjalnie wydane, to będzie sobie można te etykietki dostępności podglądać i sprawdzać, jakie aplikacja ma, jakie deweloper wpisał. Jeśli chodzi, no, nie wszystkie deklaracje, że tak powiem, pokrywają się z rzeczywistością. No Cache Reader jest sam sobie dostępny, no bo został dla nas też z myślą o nas stworzony. Natomiast no Eleven Reader, bo Eleven Labs Generator całkiem nieźle dostępnym jest, to prawda. I tam Eleven Reader, tam pewne rzeczy by się przydało dopracować. No i właśnie, pytanie, czy to deweloper zrobi, ale wpisał. I teraz na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że aplikacja dostępna nie jest, wbrew temu, co wpisał deweloper, jest niezgodna, powiedzmy, ta swego rodzaju deklaracja dostępności, tak to chyba można w uproszczeniu ująć, no bo jednak deweloper zdeklarował, że to będzie. Po bezskutecznej próbie wyegzekwowania tego od dewelopera można zgłosić do Apple, tam jest przycisk zgłoś problem, można wybrać, na razie nie wiem, czy na razie pewnie obchodzi to przez problem z jakością być może, no i samo Apple będzie wówczas interweniowało i egzekwowało od dewelopera, no żeby jednak sprostało temu, co zadeklarował. Jeśli chodzi jeszcze o ten akt dostępności europejski, no to Unia również na deweloperów, to już tak może jednym blokiem odnośnie do tego aktu pójdę. Unia Europejska nałożyła na telekomy, na operatorów telekomunikacyjnych będących, mających użytkowników swoich klientów w Europie, wprowadzenia połączeń RTT, Real Time Text, czyli generalnie tekst przesyłany w czasie rzeczywistym, gdzie w Stanach Zjednoczonych bodajże to już było od jakiegoś tam, no sporego czasu, nie wiem, 2017 rok, 2018
2: to te
1: chyba.
2: To połączenia TTI, tak?
1: Wiesz co, RTT.
3: Tak, to jest tak, to. No. To jest to, no. Czyli po prostu to w sumie działa prawie tak jak modem nawet. Generalnie to po prostu pozwala osobom niesłyszącym, czy z niepełnosprawnościami słuchowymi, na komunikację po prostu przez telefon. To wygląda tak, że po prostu, no kiedyś były tego dedykowane urządzenia, które się wpinały do gniazdka telefonicznego.
2: Tak, to były te terminale teraz, właśnie, tak.
3: Tak, no. Tak. Teraz to jest po prostu obsługiwane przez systemy operacyjne. No generalnie to po prostu pozwala na przykład konsultantom mi coś napisać i po prostu ta osoba potem może odpisać i w czasie, jak ta osoba pisze, te znaki są w czasie rzeczywistym przesyłane po linii telefonicznej.
1: Mm-hmm, wszelkie literówki, jak ktoś usunie znak i tak dalej, to też wszystko na bieżąco widać. A dla użytkowników tak naprawdę indywidualnych, no też, właśnie dla infolinii wszelkiego rodzaju i ponoć systemy powiadamiania ratunkowego też to mają dostać. Na razie nie są jeszcze na to gotowi. Ponoć do, w 2020 chyba siódmym ma być wdrożenie, ma być tam dostosowanie i do tego czasu też do takie 112 powinno móc to obsłużyć. I to chyba tyle, jeśli chodzi o europejski jak dostępności. Chyba tam już nie było więcej, wydaje mi się.
4: Mamy tymczasem jedną wiadomość głosową od Sylwestra.
5: Zobaczcie, żeby spróbował aplikację zainstalować, dźwiękowe, żeby przetestował, bo być może niektóre aplikacje albo sterowniki dźwiękowe mogą nie działać i na następny raz, żeby się przygotował lepiej. Suno, testowałem te Suno, ale odrzuciłem, po prostu odinstalowałem, bo mnie to męczyło, nie mogłem bawić się tym. Ta aplikacja jakaś dziwna jest. No i o Jaws'a chciałem się zapytać, czy jak to subskrypcja będzie, czy to, to proszę mi powiedzieć.
4: No z Jaws'em też niewiele wiadomo.
2: Dokładnie. To na razie jeżeli chodzi o... Ale do tego przejdziemy w swoim czasie.
4: Tak, przejdziemy. Dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o Suno, też zainstalowałem aplikację na Androida i też trochę z nią poległem. Lepiej jest chyba korzystać przez stronę internetową, przynajmniej na Windowsie, na Chromie. Nie wiem, jak to wygląda na przeglądarce z telefonu, ale na pewno na Windowsie jest lepiej w ten sposób się bawić. Sprawdzam, czy jeszcze wiadomości na WhatsAppie. Na WhatsAppie ich nie ma. To może sobie teraz przejdźmy do ZUS-u, bo w ZUS-ie też są nowości i chyba in plus nowości.
2: Zgadza się, a właściwie te nowości mają nadejść i taką informację dziś zauważyłem na facebookowym profilu Fundacji Blind and Proud. Jakiś czas temu o tym było głośno, że jeżeli chcemy zmienić na przykład informacje dotyczące tego, na jaki rachunek ma być wysyłana nam renta, albo zmienić nasz adres, no to nie da się tego wypełnić elektronicznie, nie używając podpisu kwalifikowanego. No i wygląda na to, że to się zmieni. Jak na swoim profilu pisze Fundacja Blind and Proud, wygląda na to, że zbliżamy się do szczęśliwego finału. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarował, że od 7 lipca zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność. Formularz, który się nazywa EZP, będzie można wreszcie podpisać bezpłatnym, osobistym podpisem elektronicznym. To ważne, bo obecnie ZUS wymaga do tego celu podpisu kwalifikowanego, który darmowy nie jest. Tymczasem wniosek EZP jest potrzebny do załatwienia podstawowych kwestii związanych z wypłatą świadczeń długoterminowych, takich jak renty czy emerytury. Składamy go, gdy chcemy poinformować o zmianie adresu, nazwiska, numeru rachunku bankowego czy sposobu wypłaty świadczenia. Więc bardzo dobrze, że to się zmienia. Swoją drogą, dlaczego to się zmieniło wcześniej, tego kompletnie nie rozumiem, bo kiedy ja zmieniałem numer konta kilka lat temu, to bez problemu mogłem to zrobić, podpisując taki wniosek profilem zaufanym, po prostu, jak dobrze pamiętam, na tym portalu PUEZUS. Nie było tam absolutnie żadnego z tym problemu. Nie rozumiem, dlaczego oni to popsuli, dlaczego wymagali aż takich kombinacji w postaci podpisu kwalifikowanego. No ale najważniejsze, że ktoś tam jednak poszedł po rozum do głowy i zostanie odpowiedni mechanizm wdrożony i znowu będzie można po prostu profilem zaufanym to wszystko podpisać.
4: I mamy odpowiedź, można powiedzieć, od Sylwestra na tutaj nasze porady odnośnie Suno.
5: Na Chromie Windowsowym testowałem na komputerze i to bardzo źle poszło. Bardzo jestem niezadowolony z tego Suno.
2: No Suno nie jest najwygodniejszą aplikacją, tak szczerze powiedziawszy, tak w ogóle, tak webowo nawet mam wrażenie.
4: A to oznacza, że chyba mam pomysł na kolejną audycję, czyli właśnie Suno.
2: Być może przydałoby się to pokazać.
4: Tak, to spróbuję tutaj znaleźć kilka osób jeszcze, które z tego korzystają. Mam nawet kupiony w tej chwili Suno Premium, więc będę mógł pokazać również te funkcje płatne. Spróbuję też kupić Udio pakiet i wtedy będzie można pokazać wszystkie te, znaczy obie platformy, czy oba te serwisy do tworzenia tego typu muzyki, bo rzeczywiście myślę, że to się może nie jednej osobie
1: przydać. A jeszcze jest Refusion,
4: przydać.
1: W sumie całkiem fajnie dostępny. No powiedzmy, że można by było chcieć więcej, ale też jest.
4: No, to co testowałem, to jakieś takie sobie to było.
1: Nie wiem, no mi się sprawdziło akurat, po pewnej rzeczy.
4: Także, no zobaczymy. Dobra, przechodzimy w takim razie może do DOS-a. Właśnie, bo tu były już pytania, czy subskrypcja, co, a jak to będzie. Co wiemy, Piotrze?
3: Co wiemy? Może zacznijmy od tego, jak doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy, jakie było kiedyś status quo. Od dłuższego czasu generalnie sytuacja wyglądała tak, że JAWS był dostępny w trzech wersjach. Był JAWS Home i JAWS Professional, czyli no, one generalnie różniły się tym, że JAWS Home działał tylko na w tych edycjach domowych Windowsa. Teraz to może ma mniejsze znaczenie niż kiedyś. On też chyba nie miał obsługi niektórych bardziej rozbudowanych pakietów do zdalnego dostępu, chyba takich bardziej korporacyjnych, z tego co pamiętam. Mniej więcej no, mieliśmy tą wersję Home generalnie, która kosztowała swoje i w tym pakiecie też dostawaliśmy dwie darmowe aktualizacje, czyli tak zwany program SMA. Natomiast w Stanach Zjednoczonych Freedom Scientific, czy właściwie VFO, udostępniło użytkownikom bardzo atrakcyjną ofertę w postaci JAWS-a Home w formie abonamentu i to takiego abonamentu nie jakoś specjalnie drogiego. Na początku on kosztował $99, później ta cena podskoczyła chyba do 105, no więc cały czas tragedii nie było. To była cena roczna. Był chyba też dostępny abonament miesięczny za $9, ale nie jestem pewny, ale nawet powiedzmy te $100 rocznie to w porównaniu z tym, ile normalnie kosztuje JAWS, jakby ktoś go potrzebował, to nie jest długo. Co się stało potem? Nagle ze strony sklepu ten abonament za $100 po prostu zniknął. Jak ktoś miał do niego link, to można było na ten link wejść i ten abonament zakupić. Tutaj dodaję, to wszystko było dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. W Polsce mieliśmy cały czas tylko dostępną tą jedną wersję JAWS-a. Nie wiem, ile ona kosztowała kiedyś, teraz kosztuje 5400 około złotych w dniu dzisiejszym. Jeśli ktoś chciał sobie wykupić ten tańszy abonament, no to trzeba było eksperymentować z VPN-ami na przykład, bo jeśli wchodziliśmy na stronę sklepu Freedom Scientific spoza Stanów Zjednoczonych, no to po prostu strona nas blokowała. Natomiast nawet jak ktoś sobie ten abonament zakupił VPN-em, słyszałem o sytuacjach, gdzie ten abonament był po prostu wręcz ludziom anulowany i pieniądze zwracane po jakimś czasie. Nie wszystkim, ale słyszałem o takich przypadkach, no więc tak ta sytuacja wyglądała. No, w niektórych krajach gdzieś też był jakiś tańszy dostęp do licencji JAWS-a, no akurat u nas nie. No i później ten abonament ze strony zniknął. Jak ktoś miał do niego link, to mógł go sobie kupić. Natomiast równolegle w którejś z ostatnich aktualizacji JAWS-a 2025 w liście zmian pojawiła się wzmianka, że JAWS teraz będzie wspierał albo wersję JAWS Home w formie abonamentu. Co spowodowało małą konsternację, no bo przecież abonament do takiego czasu był. No, był, ale inny. I w tym momencie na stronie sklepu cały czas nie mieliśmy tego abonamentu za $100, natomiast pojawił się nowy abonament, ale już nie kosztujący dolarów 100 za rok, tutaj przypominam, a kosztujący dolarów 600. No i to spowodowało nie lada konsternację właśnie. Ludzie po prostu nie wiedzieli, co się dzieje. Nigdzie nie było informacji o tym, co dokładnie się stało, ani na stronie z aktualnościami Freedomu, na ich mediach społecznościowych. Temat nie był tak naprawdę omówiony do momentu, kiedy no, nie zainteresowało się nim na przykład NFB. Temat został poruszony w podcaście Access on NFB właśnie, czyli prowadzonym przez Jonathana Mowzena. I w tym momencie w tym momencie Freedom Scientific podał znów post na blogu. Post taki mówiący bardzo mało generalnie, jak wybrać odpowiednią wersję JAWS-a dla siebie. I tam generalnie właśnie jest powiedziane, że mamy te trzy wersje, gdzie jest podkreślone, że ta wersja Home, no to jest właśnie generalnie, tutaj mówię o tej wersji albo pełnej, albo tej za $600 z abonamentem. To jest wersja, którą no, możemy kupić sobie sami. Ewentualnie to jest ta wersja, którą prawdopodobnie kupi ci organizacje zajmujące się twoją rehabilitacją, tak generalnie to w Stanach Zjednoczonych wygląda, czyli coś jak nasz aktywny samorząd, tam generalnie jeśli ktoś do pracy tego potrzebuje, czy właśnie do zastosowań domowych, no to te agencje federalne się generalnie tym zajmują i tak często ludzie do JOS-a dostęp dostają. Natomiast cały czas została ta wersja za $100 i ona na stronę sklepu wróciła, natomiast kiedy wejdziemy na tę stronę, to już nie możemy sobie jej tak zamówić. Jeśli ktoś by chciał sobie nawet tą subskrypcję wykupić poza Stanów Zjednoczonych, no to już z tym będzie problem, bo żeby teraz tą wersję kupić, musimy do Freedoma po prostu zadzwonić. Jest na stronie napisane, nikt nie wie dokładnie, co to znaczy, że po tym, jak się zadzwonimy, powiemy, że jesteśmy tym abonentem zainteresowani, to zostaniemy sprawdzeni, czy się do tej licencji kwalifikujemy. Jakie są warunki tej kwalifikacji? Nikt tak naprawdę nie wie. Przypuszczam, że tutaj po prostu pewnie kwestia jest taka, że no jesteśmy osobą indywidualną, prawdopodobnie żyjącą w Stanach Zjednoczonych, no i chcemy korzystać z JOS-a do użytku domowego na naszym komputerze. Tak tutaj strzelam. No mniej więcej, jak ktoś tą licencję chce wykupić teraz, no to musi do Freedoma zadzwonić i kiedy już to zrobimy, no to później możemy tą licencją zarządzać przez ich portal, bo właśnie ktoś ma ten abonament, to można tym portalem zarządzać. Ludzie zastanawiają się, dlaczego tak to wygląda. No prawdopodobnie mówi się, że może jakieś firmy kupowały swoim pracownikom te licencje za $100 i tutaj Freedom próbował ten proces ukrócić. Może tutaj kwestia właśnie znów wypromowania bardziej takich usług właśnie dla firm, dla agencji federalnej, gdzieś tutaj właśnie tak dla instytucji. Na podobny krok zdecydowała się na przykład Aira jakiegoś czasu. Też podobnie to tam wyglądało, że też dla użytkowników był dostępny tańszy plan, ale trzeba było zadzwonić i się o niego zapytać, co też spowodowało konsternację, więc tutaj mam wrażenie, ta oferta jest bardziej kierowana do firm niż do użytkowników prywatnych, no ale to tak trochę dziwnie na stronie wygląda, no ale mamy taką sytuację, jaką mamy. No może tutaj mamy do czynienia po prostu w pewnym sensie z zaciskaniem pasa, dlatego że no generalnie ceny wszystkich produktów Freedoma poszły w górę, też ceny Focusów na przykład, wiem, przynajmniej w Stanach. No i teraz też pojawiły się promocje na konferencje, które mają miejsce teraz w Stanach. Mamy zarówno konferencje NFB, jak i ACB, tam jak ktoś jest na miejscu i podejdzie do stanowiska Freedom, to można sobie JOS-a kupić w promocji. I ludzie też zauważyli, że tak w poprzednich latach ta promocja to było generalnie jakieś 20%, no to tym razem jest to procent 10, więc no tutaj też no widać, że ewidentnie coś się dzieje. Jak wygląda sytuacja w Polsce? No, tak jak wspominaliśmy, na ten moment nie wiemy dużo. Co mogę powiedzieć, jeśli wejdziemy sobie na stronę sklepu Altixu i przejdziemy do sekcji z JOS-em, do informacji o produkcie, no to tam też właśnie mamy dostępne w tym momencie trzy wersje. Mamy tą wersję, o której już mówiłem, która kosztuje 5400 zł. No i mamy abonament, natomiast mamy ten abonament droższy, który w Polsce kosztuje około 2355 zł w tym momencie. No, na krótką metę to oczywiście wychodzi zdecydowanie taniej. Natomiast jeśli ktoś planuje z tego JOS-a korzystać dłużej niż 3 lata na przykład, no to wcale już nie wychodzi tak atrakcyjnie, no bo tak by policzyć tego 5400, tam 60 chyba złotych, plus dwie darmowe aktualizacje SMA, czyli 5400 podzielić na 3, to wtedy wychodzi 1800. Więc no, jeśli ktoś dłużej chce z tego abonamentu korzystać, no to nie wychodzi to atrakcyjnie. Zwłaszcza, że później kolejne licencje SMA kosztują chyba 800 zł. Jakby ktoś później po tych 3 latach chciał z JOS-a korzystać. No na ten moment nie mówi się o tym, żeby Freedom Scientific chciało zrezygnować z tej wersji dożywotniej, tak? No bo też nie zapominamy, jeśli ktoś później nie będzie chciał sobie SMA dokupić, no to zatrzymuje tą wersję, którą miało, natomiast gdyby nam się abonament skończył, no to dostęp tracimy, przechodzimy wtedy w tryb 40-minutowy, przypuszczam. No nie mówi się o tym, że chcą z tej wersji dożywotniej zrezygnować, natomiast no dużo, no można sobie wyobrazić sytuację, że w przyszłości może to się jednak zmieni, ale na ten moment myślę, że tutaj możemy spokojnie zachować spokój, że no nic takiego przynajmniej w tym momencie się nie zmieni. Inne pytanie to jest takie, czy inni dystrybutorzy też planują zaoferować swoim użytkownikom taki tańszy abonament, może też właśnie pod taką kwestią, że ktoś by do nich zadzwonił i o coś takiego zapytał. No nie wiem, takiego JOS-a za, nie wiem, powiedzmy 400-500 zł na rok, to myślę, że byłaby całkiem sensowna propozycja, zresztą tak wiele razy mówiliśmy wcześniej i wydaje mi się, że cały czas to jest prawda, więc nie wiem, czy też po prostu na przykład Altix czy inni dystrybutorzy coś takiego oferują, tylko po prostu informacja o tym nigdzie się nie pojawiła, czy takiej opcji nie ma, u nas faktycznie jest tylko dostępny droższy abonament. No jeśli będziemy coś wiedzieć więcej, tutaj może Miłosz do nas się odezwie w przyszłym tygodniu, będziemy w stanie podać wam więcej informacji, no to na pewno wam te informacje podamy. Ale tak podsumowując, czy Jones przechodzi w pełni na subskrypcję? Na ten moment nie. Czy będzie u nas oferowana ta tańsza subskrypcja, którą można dostać w Stanach? No teraz już telefonicznie, więc prawdopodobnie spoza Stanów to już będzie bardzo trudno ją dostać. Pewnie tam trzeba adres i inne dane podać. No to na to będziemy musieli poczekać, kiedy dostaniemy więcej informacji. No bo na ten moment po prostu przynajmniej publicznie tych informacji nigdzie nie ma.
2: Z drugiej strony mogło się okazać, że właśnie ta tania subskrypcja to był taki balon próbny wypuszczony przez twórców JAWS-a. Oni liczyli na to, że drastycznie zwiększy im się pula klientów, a być może wcale się nie okazało, że nawet i w Stanach Zjednoczonych jakoś bardzo dużo osób chce za tego JAWS-a dodatkowo płacić. Kto ma, to ma, kto używa, to używa, głównie w pracy, no ale ten abonament, ten zwłaszcza ten tani, nie był adresowany do klientów biznesowych czy korporacji, tylko do użytkowników prywatnych, no i całkiem możliwe, że to po prostu się nie sprawdziło, a wręcz mogło zacząć jakieś straty generować.
4: Tego nie wiemy. No ale no, jest to jakaś myśl. Przejdźmy może sobie z JAWS-a do nowości z targów, które chyba są, tak? Side City.
2: Były.
0: No właśnie. Przez 3 dni w maju, 20, 21, 22 maja, odbyły się jak co roku we Frankfurcie, w centrum halowym, już nie w Sheratonie, tak jak to było na przykład w roku 2017, kiedy ja tam byłem. No to są w ogóle targi, które odbywają się co roku, tak jak już wspomniałem, największe targi sprzętu dla osób z dysfunkcją wzroku w Europie. To są targi, na których ja byłem dwukrotnie, jeżeli pamiętacie, i w 2017 roku, i w 2019. Z 2017 miałem nawet wywiady. W 2019 już tylko te wywiady omawiałem. A w tym roku chciałem być, nie ukrywam. Natomiast troszkę źle się zorganizowałem, bo byłem, żeby było śmieszniej, w Niemczech potem przez 10 dni. Ale jak się już zorientowałem, kiedy te targi są, to tam kwestie biletów, ich zwracalności i tak dalej się porobiły, więc niestety tak się złożyło. Może w przyszłym roku będzie lepiej. Za to skorzystałem z mojego ulubionego w ostatnim czasie źródła wywiadów z tych targów, czyli podcast Bawarskiego Związku Niewidomych Sideviews, prowadzony przez Christiana Stahlberga, który pieczołowicie rok po roku przeprowadza wywiady, no może nie z każdym, ale z prawie każdym stoiskiem, z prawie każdym wystawcą, który na targach się pojawił. No mam wrażenie, że tegorocznym tematem Side City, takim motywem przewodnim, bo naliczyłem aż 5 urządzeń w tej kategorii, a mam wrażenie, że jest ich jeszcze więcej, są, no właśnie, można by pomyśleć AI, można by pomyśleć jakieś systemy do czytania tekstu, do rozpoznawania otoczenia i tak dalej. A tu nic bardziej mylnego. Oczywiście takie akcenty AI się jak najbardziej pojawią, ale detektory przeszkód, których naprawdę się namnożyło w różnych formach, od okularów po moduły klasyczne do laski. No i jest tego, mam wrażenie, więcej niż zwykle. Z czego się to wzięło? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co taka moda się na to zrobiła, bo wszak w sumie sam pomysł nie jest jakiś bardzo innowacyjny. No ale trochę takich startupów i bardziej znanych produktów się jakoś zebrało. No więc okej. Okay. Zobaczmy, co tutaj się podziało. No ja będę szedł w takiej kolejności, w jakiej były prowadzone wywiady. Też od razu przyznam, że nie ująłem w moich notatkach wszystkich tych wywiadów, no bo nie wszystkie były albo jakieś ciekawe, albo bardzo jakieś przykładające się do naszego rynku, albo no po prostu są to urządzenia, które w jakiś sposób już znamy. No, o Meta Ray-Ban Smart Glasses już był i podcast, i ostatnio Piotr Witek napisał też artykuł po miesiącu ich użytkowania, więc nie ma sensu po raz kolejny się w to zagłębiać. Też nie ukrywam, że jeszcze nie jestem na bieżąco z tymi wywiadami. Jeszcze parę mi zostało, a jeszcze dotrą nowe, więc myślę, że za tydzień również, a może i za dwa, jakiegoś troszkę mniejszego bloku takich nowości możecie się spodziewać. No ale już nie gadajmy o technikaliach, a przejdźmy wprost do mięska, czyli co na tych tegorocznych targach się pojawiło. Pierwszym stoiskiem, które postanowiłem gdzieś sobie upatrzyć i które mnie zainteresowało, była już omawiana tutaj na łamach Tyflo Przeglądu szwedzka firma Iris Hilpmittel, która zajmuje się no, różnego rodzaju pomocami. Oni w Szwecji dystrybuują też produkty firm zagranicznych, które my tutaj znamy. Natomiast co w tym roku chcieli zaprezentować? Zegarek mówiący. Więc zaczynamy, jak widać, bardzo lajtowo. Zegarek mówiący, któryż to wyróżnia się tym, jest zegarkiem na rękę, na ten moment mówi w języku szwedzkim, ale na nowe języki są jak najbardziej otwarci, jeżeli tylko znajdą dystrybutorów. Produkt dedykowany jest głównie osobom starszym i co ma go wyróżniać? No, producenci rozglądali się zarówno po targach, jak i też po innych sklepach z produktami, no i zauważyli, to też zgłaszali ich użytkownicy, zwłaszcza właśnie osoby starsze, że jest kilka podstawowych wad zegarków, które do tej pory są na rynku. Po pierwsze, głos nie jest wyraźny. Po drugie, nie da się ustawić jego głośności. Po trzecie, wiele osób sobie życzyło, żeby oprócz tego, że zegarek nam powie 10:39, tak jak my to znamy z naszych zegarków, to też było takie życzenie, żeby był podawany ten czas relatywny, czyli za 20:11. Żaden z zegarków do tej pory dostępnych na rynku tego nie oferował. No i tutaj firma ze Szwecji postanowiła to zmienić. Więc możemy regulować głośność, możemy zmienić język. Głosy są ludzkie, ale generowane sztuczną inteligencją, więc nie wiem, czy jakimś Eleven Labsem, czy jakoś inaczej. No i miałyby być wyższej jakości. Ja już zaspoiluję, bo nagranie w oryginalnym wywiadzie Christiana jak najbardziej jest. Te zegarki zostały zaprezentowane. No dalej jest 8 kHz. Także może i głosy są lepszej jakości, są wyraźne, to nie można im tego ująć, ale nadal z takim charakterystycznym telefonicznym poszumem się je słyszy. I ten czas może być właśnie podawany albo jako czas absolutny, czyli właśnie 10:39, albo jako czas relatywny, czyli za 20 w pół do i tak dalej. Zegarek ma wbudowany akumulator, który należy naładować odpowiednim kablem raz na 3 tygodnie. Cena to 369 €, więc no dużo jak na taki zegarek, ale kim ja jestem, żeby to oceniać. Ma też ekran, który czas pokazuje, oraz datę. Data, co ciekawe, nie jest czytana. Na ten moment się producent skupił na tym, żeby był czytany czas. I ekran ten można wyłączyć, jeżeli jest się osobą całkowicie niewidomą, no bo po co nam on? Designem ma nawiązywać to do smartwatchy, więc może też za design się płaci. W całości produkt jest zrobiony w Szwecji, to pewnie też jakoś podnosi jego cenę. W kolorze czarnym. No i to tyle, co o tym zegarku wiemy. Zegarek nazywa się Talk Time. Także to jeśli chodzi o Szwedów. O Szwedów myślę jeszcze wrócimy bardzo króciutko i znowu będzie motyw zegarków. Szwedzi lubią zegarki w tym roku. Czym byłyby targi w Niemczech bez mojego ulubionego niemieckiego stoiska, czyli firmy Feelspace? Feelspace jak najbardziej był, no bo co roku jest. I w tym roku jest pas troszeczkę unowocześniony, bo już pojawiło się to, co od jakiegoś czasu producent zapowiadał, że będzie, czyli pas już od teraz jest w wersji, która no na razie jeszcze jakieś tam prototypy, ale już powoli na rynku się pojawia pas ładowany przez USB-C. Jeżeli pamiętacie moją audycję na temat Field Space Navi Belt, no to pewnie pamiętacie, że ja jeszcze opowiadałem i mam ten pas nadal ładowany przez micro USB. I nadal muszę szukać ładowarki do niego, bo już coraz mniej takich kabli posiadam, także zawsze jest to jeden ekstra, jak to się u nas ładnie na Śląsku mówi, klamor, który trzeba spakować, żeby taki pas sobie potem naładować. To nie jest jedyna zmiana, bo również element sterujący, czyli ta skrzyneczka z przyciskami, została delikatnie przemieszczona. W moim pasie jest ona jeszcze po prawej stronie i zawsze się jej używało do orientacji pasa, czyli jeżeli skrzyneczka ładująca znajduje się pomiędzy guzikiem spodni a prawą kieszenią, to wiemy, że pas jest mniej więcej dobrze zorientowany. Teraz nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o kalibrację, natomiast skrzyneczka została przesunięta równiutko na środek. Zamysł był taki, żeby obsługa zarówno lewą, jak i prawą ręką była możliwa, no, równie komfortowo. Też aplikacja FieldSpace dostała nową użyteczną funkcję, bo od teraz można różne miejsca, zarówno naszą obecną lokalizację, jak i miejsca wyszukane, jak i nasze ulubione, udostępniać znajomym, którzy posiadają aplikację FieldSpace za pomocą linków. Jeżeli komuś ze znajomych takiego linka wyślemy i ta osoba również posiada aplikację FieldSpace, to może tym linkiem to miejsce otworzyć i do niego od razu nawigować. Nie jest to jeszcze śledzenie w czasie rzeczywistym, no ale zawsze coś. No i to nie jest, co ciekawe, jedyna nowość, którą firma FieldSpace zaczęła sprzedawać, bo FieldSpace, podążając za pomysłem jednej z instruktorek orientacji przestrzeni w Berlinie, która się do nich z takim pomysłem zgłosiła, sama najpierw zaczęła to szyć, a potem FieldSpace przejął to jako produkt. Słuchajcie, rękawiczka na laskę. No i można się zdziwić, o co chodzi, jaka rękawiczka na laskę? No otóż jest to takie materiałowe schowanko, które ma dwa otwory. Jeden większy, drugi mniejszy. Do pierwszego otworu chowamy naszą dłoń, do mniejszego otworu laskę. I w tym momencie ja sobie to tak wyobrażam, że ta dłoń i ta laska są bardzo blisko. Dziwne to musi być i szczerze powiedziawszy nie wiem, jak to jest wygodne i w ogóle bezpieczne, ale rozumiem, że nie muszę już ręką tej laski cały czas ściskać. Chociaż dziwi mnie to, bo wielu instruktorów orientacji jednak nawet z uwagi na wyrobienie w sobie motoryki drobnej rekomenduje takie trzymanie laski techniką Hauera. Rozumiem, że tutaj nie musimy już tej laski cały czas ściskać, tylko przez to, że ona jest bardzo blisko, prawie na naszej dłoni, możemy tą laską nadal robić te ruchy ukośne, natomiast nie trzymając tej laski bezpośrednio. No, ciężko mi sobie to wyobrazić, bo wydaje mi się, że może to nie dawać w pełni kontroli, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. No, jeżeli instruktorzy orientacji na to wpadli, to może mają jakieś wyjaśnienie, jak się to wszystko skleja. No wiem, że tą rękę można w każdej chwili obrócić i laskę złapać na przykład po to, żeby wejść po schodach techniką ołówkową. Natomiast nie, może coś źle rozumiem, może też chodzi o to, żeby ta ręka była jakoś chroniona na przykład zimą, żeby nam było troszkę ciepło. Nie wiem.
2: Szczerze mówiąc, to było właśnie moje pierwsze skojarzenie, że po prostu chodzi o to, żeby jednak ręką bez jakiejkolwiek rękawiczki trzymać tę laskę, ale żeby jednak z drugiej strony nam ta ręka nie marzła. To takie było moje skojarzenie.
4: Ale widzę jeszcze jeden problem, bo często jedynym ratunkiem przed tym, żeby ktoś tej laski nie złamał, jest to, że ona wypadnie z ręki. Bo wiecie, jeżeli ktoś stanie na laskę, laska wypada z ręki, okej, laska idzie sobie na ziemię, trudno, ale przynajmniej jest w całości. Ale jeżeli ta laska się trzyma, a ktoś nadal stoi na tej lasce, bo już po prostu no, nie da się czasami, tak? Ktoś biegnie i po prostu stąpnie na to, to jest większa szansa, według mnie przynajmniej, sądząc po tym opisie, że ona się najzwyczajniej w świecie złamie.
2: I pytanie, czy nam przy okazji też ręki
4: albo
2: nie uszkodzi?
4: Ręki to wątpię. Bardziej być może ktoś gdzieś tam się przewróci i nie wiadomo, co z tego wyniknie.
0: No nie wiem, jest duża opcja. Podcast to jest słabe medium, żeby sobie wyobrazić obiekt, który najlepiej byłoby na takiej wystawie dotknąć, ale możliwe, że nie zrozumiałem jakichś szczegółów konstrukcyjnych tego i zamysłu, jaki tam za tym stoi. To, co wiem, to, że jest rozmiar uniwersalny, to znaczy, no może jakieś dziecięce rączki i jakieś dłoń, jak to się mówi, jak polski złodziej? Tak, tak, powiedzenie. Gdzieś tam potężne jakieś ręce się nie przycisną, ale do większości takich typowych rozmiarów dłoni dorosłych ludzi powinno się to nadać. Kolor czarny i kosztuje to 60 euro. Także to jest to, co przedstawił nam w tym roku FieldSpace. No i zobaczymy, jak dalej aplikacja będzie się rozwijać, no bo czy mamy pas stary, czy nowej generacji, czy nowy, funkcjonalnie nic nam nie ubywa. Orion. O Orion. Aplikacja już znana, aplikacja, którą przedstawiał na łamach szuflady Piotr Witek. Aplikacja, która pozwala nam wyszukiwać tekst, pozwala nam wyszukiwać obiekty, pozwala nam czytać tekst i czytać obiekty. Kiedy szukamy obiektów, podaje nam informacje, gdzie ten obiekt się znajduje, czyli na przykład na półce, w którym rzędzie, za ile metrów, jeżeli mamy też LiDAR. No, bardzo rozbudowana aplikacja do celów już znanych. Okazuje się, że to nie wszystko, nad czym Orion pracuje, bo Orion wszedł też w rynek tak zwanej nawigacji indoor navigation, czyli nawigacji wewnątrzbudynkowej. Jak oni to zrobili? No nie beaconami, nawet nie jakąś całościową mapą, a po prostu rozbudowaniem tego trybu wyszukiwania obiektów. Aktualnie we Francji prowadzą współpracę z różnymi hotelami, restauracjami i supermarketami. Podany jako przykład był Carrefour. Ponoć już 12 czy 15 placówek Carrefoura we Francji zostało przeskanowanych, bo to działa też tak, że po prostu ekipa Oriona przyjeżdża do takiego supermarketu, obskanowuje tam różne obiekty, no i na podstawie tego aplikacja jest nam w stanie gdzieś tam powiedzieć, gdzie się dany, nie wiem, dział znajduje, tak? Czyli wchodzimy, kręcimy kamerą, ja to tak rozumiem, no i on nam powie, gdzie są kasy, a gdzie jest jakiś konkretny dział, nie wiem, warzywa, owoce, czy słodycze, czy inne jakieś tam chemia. Natomiast w hotelach na przykład działa to tak, że są opisane różne obiekty w pokoju, czyli my kręcąc kamerą trafiamy na jakieś klimatyzacje, jakiś termostat, jakąś lampkę, jakieś gniazdko. Oni twierdzą, że to nie są tak do końca zdjęcia, że oni żadnych zdjęć nie przechowują, bo gdzieś tam też względy prywatności, ale bardziej, że są to obiekty, czyli rozumiem, że to są mimo wszystko jednak jakieś zdjęcia, tylko robione pod różnym kątem, z różnych stron, żeby jakby był taki trójwymiarowy, pełnowartościowy obraz danego obiektu. I kiedy my już taki obiekt znajdziemy, to oprócz tego, że on nas do niego doprowadzi, to też usłyszymy jakiś dodatkowy tekst, który, nie wiem, taki właściciel hotelu chciał tam wpisać, czyli na przykład instrukcja obsługi, którym przyciskiem co się robi na takim termostacie i tak dalej. Stwierdziła ekipa Oriona, że oni są otwarci na to, żeby zrobić to gdziekolwiek. Język, lokalizacja nie jest dla nich ograniczeniem, więc jeżeli jakieś miejsce chciałoby zostać przez nich obfotografowane, to wystarczy się zgłosić i oni chętnie to zrobią. Tak jak już wspomniałem, Carrefour, już kilkanaście lokalizacji we Francji jest, no aktualnie trwają też rozmowy z Intermarché, także to również taka sieć supermarketów, które no gdzieś tam jeszcze, albo kiedyś przynajmniej w Polsce, popularne były, więc marki nam bynajmniej nie obce. Zobaczymy, może to będzie też jakaś polityka korporacyjna, która może do Polski też trafi. We Francji też na ten moment pozostajemy, bo stoisko swoje rozstawiła także firma Access Solutions, lub pewnie po francusku Access Solution, czyli firma, którą my, słuchacze Tyflo-Przeglądu, również kojarzymy. Kojarzymy za sprawą dodatku do NVDA Web Access for NVDA, czyli to jest ten dodatek, który pozwalał nam na trochę większą personalizację stron internetowych. Można było tworzyć skróty klawiszowe, które albo przechodzą do konkretnych elementów, albo je wręcz aktywują. Można było tworzyć jakieś takie regułki pomijania.
3: A czy to nie było rozszerzenie do przeglądarki przypadkiem?
0: To był dodatek do NVDA, z tego co pamiętam.
3: A, to jeszcze coś innego, był
0: też, okay. Były też jakieś tam permanki rzeczy. Chyba z Kamerunu o tym mówisz, tak? O tych,
3: a możliwe, że pomyliłem.
0: Tak, o tym chyba. Ale był też osobno dodatek do NVDA. No i, ale oni też swoją drogą są dystrybutorem we Francji różnych pomocy, na przykład HIMS-owych notatników, BrainSense'ów. No, ale też mają swoje rozwiązania i rozwiązaniem, które ostatnio zaprezentowali i chcą też rozpropagować międzynarodowo, jest program Access Suite, Jest to edytor oraz czytnik, interpreter treści matematycznych w formie cyfrowej. Wspiera on różne rodzaje notacji matematycznej. No w wywiadzie przyznano się do UEB oraz NEMETA, czyli typowo anglojęzycznych, skoncentrowanych na Stanach Zjednoczonych, może też na Wielkiej Brytanii notacjach. Przypuszczam, że francuska też jest wspierana, ale są otwarci na różne inne regionalne, więc pewnie gdyby jakiś dystrybutor w Polsce się znalazł, no to byłoby to adaptowane. Mamy trzy tryby, tryb czytania, tryb edycji i tryb korekty. Nie wiem, czym tryb edycji od korekty się różni. Mamy też Braille'a przedstawianego mową i w formie reprezentacji wizualnej, czyli nauczyciel widzący może z nami takie działania śledzić. Wspierane są również takie bardzo uniwersalne i elektroniczne formaty matematyki, czyli LaTeX i MathML. Mamy, oczywiście między tymi notacjami brajlowskimi można przełączać się w locie, więc jeżeli z jakichś powodów mamy potrzebę pracowania w kilku notacjach, no to możemy to też zrobić. I mamy też tutaj komponent online, który zawiera elementy AI. I to AI z jednej strony rozpoznaje treści matematyczne z obrazów, a z drugiej strony obrazy opisuje, więc pewnie jakieś kwestie wykresów mamy też załatwione. Na ten moment produkt można kupić online. Jakaś dystrybucja międzynarodowa się nie zaczęła. Przechodzimy znowu do gospodarzy tego wydarzenia, czyli do Niemców. Firma RTB, znana na niemieckim rynku z tworzenia systemów sygnalizacji świetlnej, a raczej akustycznej sygnalizacji na przejściach dla pieszych. Oni podbili rynek aplikacją LockIt, która pozwala na wykrywanie, czyli wyszukiwanie oraz sterowanie ich światłami za pomocą właśnie tejże aplikacji, ale okazuje się, że to nie wszystko, co firma produkuje. No wyobraźcie sobie, że na pewno kojarzycie taki moment z waszych jakichś doświadczeń z orientacją w przestrzeni, że wasi instruktorzy zwracali wam uwagę na to i pewnie sami z tego też korzystacie, że różne miejsca bardzo łatwo rozpoznać, bo pachną. No przykładowo salon fryzjerski albo piekarnia. To są takie bardzo charakterystyczne zapachy, albo jakaś drogeria, albo supermarket. Supermarket też dość specyficznie pachnie takimi różnymi produktami. Zależy też chyba właśnie takie piekarnicze stanowiska są bardzo często gdzieś przy wejściu, gdzie się kroi chleb i tak dalej. Ktoś również, instruktor orientacji w przestrzeni w Niemczech, czyli szalone pomysły instruktorów niemieckich się nie kończą, wpadł na pomysł, że kurczę, no to jest bardzo fajna cecha, którą można wykorzystać. A co gdyby tak sztucznie takie zapachy wywoływać? No i teraz firma, która zazwyczaj robiła światła na przejściach dla pieszych, zaczęła się też zajmować i specjalizować w dmuchawach, które będą generowały określone zapachy. Już się śmiali w czasie wywiadu, że czerwone światło to będzie zapach cytryny, ale to chyba nie o to chodzi, tu chyba chodzi bardziej o rzeczywiście miejsca, czyli jeżeli jakieś miejsce chciałoby być bardziej dostępne, ale samo z siebie zapachu no, nie wytwarza, no bo taki charakter biznesu, że nie bardzo, no to można sobie zamówić taką dmuchawę, która będzie nam taki zapach generować i wtedy osoba niewidoma szybciej takie miejsce odnajdzie. To nie wszystko, bo firma również specjalizuje się w różnego rodzaju systemach ostrzegawczych, na przykład dla rusztowań i różnego rodzaju robót drogowych. I na przykład jeżeli jest w mieście jakieś rusztowanie, jakieś prace są prowadzone i lepiej, żeby osoba niewidoma takie miejsce ominęła, no to można zainstalować system, który nie wiem jeszcze do końca jak jest aktywowany, ale generuje jakiś rodzaj komunikatu głosowego, że tutaj jest rusztowanie, proszę ominąć. Tak samo, jeżeli gdzieś tam znajdziemy się w pobliżu jakiejś stacji ładowania samochodów elektrycznych, one mają też jakieś takie swoje kable, którymi się podpina te samochody i można by, czy może nie kable, no ale jakiś tam rodzaj okablowania jest, na które łatwo nadepnąć, także tutaj też o to zadbano, więc różnego rodzaju systemy ostrzegawcze. No ja nie wiem, światła na przejściach dla pieszych, zapachowe, tego jeszcze nie grali. Mogłoby to być ciekawe, aczkolwiek ostatnio też się uczę, że jest wiele osób, tu mówimy już o neuroróżnorodności, które są bardzo przewodnicowane bardzo ostrymi, takimi intensywnymi zapachami, na przykład perfum. To było też dla mnie dość nowe odkrycie.
4: Tak, to znaczy, mi się bardziej wydaje, że można nie zwrócić uwagi na taki zapach, albo może być trochę, trzeba będzie pomyśleć, co to miałoby być za zapach, no bo przecież jeżeli przy przejściu dla pieszych będzie jakiś kiosk, że tak powiem, warzywny, albo tak, nie wiem, coś takiego, co no, generuje po prostu taki zapach, no to no, będzie można to pomylić. To znaczy, wiesz, jakby różne dziwne zapachy można znaleźć na przejściu. I teraz pytanie, który to jest ten konkretny? To by trzeba było...
0: Ja o tych przejściach to mówię tak troszeczkę na pół serio, bo nawet nie wiem, czy taki był zamysł. Ja przypuszczam, że tu jednak chodzi o różne miejsca.
2: No ja sobie też średnio wyobrażam, żeby na przykład te światła były oznakowane, że zielone to taki, czerwone to taki, bo no te zapachy jednak mają jakąś tam swoją lotność i mogłyby się w tak szybkim czasie po prostu nie zmieniać i dezorientować użytkownika w takiej sytuacji.
4: A z drugiej strony takie zapachowe bodźce, no nieraz dla widzących, nie wiem czy to prawda, ale słyszałem, że podobno piekarnie, nie pamiętam, no już ze 100 lat temu, to już wyczaiły, że zapach świeżego chleba no może być bardzo fajnym zachęcaczem do tego, żeby człowiek tam przyszedł i sobie kupił chlebusia.
0: I dlatego też właśnie to, o czym wspomniałem, że ponoć bardzo często supermarkety, te piekarnicze różne działy umieszczają gdzieś w miarę przy wejściu, żeby ten zapach się właśnie roznosił.
4: Roznosił, ale no podejrzewam, że i inne zapachy równie mogłyby być przyjemne dla ludzi.
0: Tak, to prawda. Ja bardzo lubię Lasza. Lasza czuć na kilometr. To jest taka dość znana marka różnego rodzaju mydeł, kul do kąpieli. Też droga przy okazji, ale
4: tak,
0: bardzo
4: fajne. Ale to nie są tylko
0: rzeczy.
4: Kule. To są różne kształty rozpuszczalne. No właśnie jakieś do kąpieli czy coś. Tak, to też...
0: To prawda. Jedziemy dalej, bo mamy firmę AMC. Firma AMC, niczym garnki Filipiuk, przyjechała z garnkami. Garnki same w sobie może jakieś tam wybitne nie są, natomiast chodzi o to, że mają specyficzne pokrywki. Te pokrywki mają w sobie wbudowany sensor. Ten sensor łączymy z termometrem i ten termometr można ustawić. Znaczy to z jednej strony są garnki, z drugiej strony też są patelnie. No, możemy po prostu tą pokrywkę z sensorem oraz ten termometr na takiej patelni czy garnku zawiesić i wtedy po pierwsze wybieramy sobie tryb, a tryb to jest z jednej strony smażenie beztłuszczowe, a z drugiej strony gotowanie bez wody. To jest też ciekawe, jak to tam działa. Natomiast no chodzi o to, że po prostu z jednej strony będziemy mieli sygnały dźwiękowe, kiedy takie gotowanie się już skończy, więc możemy sobie gdzieś wyjść i nie musimy tego gotowania cały czas przy niektórych oczywiście pewnie potrawach tam mniej skomplikowanych obserwować, ale z drugiej strony mamy aplikację mobilną, w której możemy to wszystko śledzić i też dostawać powiadomienia, kiedy na przykład gotowanie się skończy albo tam w jakąś konkretną fazę przejdzie. Do kompletu, jeżeli byśmy bardzo chcieli, możemy też sobie kupić odpowiednią płytę grzewczą i ta płyta, kiedy to już wszystko jest tak połączone razem, też się wyłączy sama po odpowiednim czasie, kiedy ten garnek skończy tam pracować. No twierdzą twórcy, że można w jednym garnku ugotować naraz i ziemniaki, i warzywa, czego z normalnymi garnkami robić się nie da. I mają też bardzo ciekawy... model biznesowy, bo nie sprzedają właśnie tego bezpośrednio w internecie, tylko właśnie stąd też moje porównanie do garnków Filipiuk, że można zamówić sobie wizytę takiego przedstawiciela tejże firmy do siebie do domu. Razem z tą osobą coś sobie ugotujemy, żeby przetestować, czy ten system naprawdę działa, a następnie możemy zdecydować się na rzeczywiście już zakup. Tak. I to chyba tyle, jeśli chodzi tutaj o te właśnie garnki. iVision IC1, przepraszam. To jest tutaj już wejście w ten świat wykrywaczy przeszkód, no bo to są okulary produkcji włoskiej i zdaje się, że ja o nich mówiłem, bo one też jakąś wygrały nagrodę designu w Mediolanie, były na CES-ie i w różnych innych miejscach. Spodziewałem się wiele, okazuje się, że mogą niewiele, bo są to okulary, które wykrywają przeszkody za pomocą sensorami ultradźwiękowymi, które działają podobnie jak samochód, czyli im bliżej jest piszczenie i im bliżej jest przeszkoda, tym bardziej tam pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, i tak dalej. Z kierunku, aha, kierunek jest też kierunkowe, więc mamy stereo, czy to z lewej, czy z prawej strony. No wyglądają ponoć bardzo stylowo, no bo firma na co dzień zajmuje się tak po prostu okularami i oprawkami, a kosztować mają około 1000 euro. I to jest w zasadzie tyle, co wiemy. No ja w dobie różnego rodzaju smart okularów i aplikacji, które można na nie zainstalować, chyba nie jestem już fanem, zwłaszcza tak drogich sprzętów, które mają tylko jedną funkcję. Ale to nie koniec naszej przygody z okularami, bo holenderski startup Luna przedstawił okulary dla osób, które mają problemy z widzeniem w ciemności. Tutaj między innymi chodzi o osoby ze zbarwnikowym zwyrodnieniem siatkówki. Obraz jest przedstawiony na szkle okularów. Oni tu mówią, że to jest taki head-over display, czyli trochę tak jak te takie ekraniki, które są w samolotach dla pilotów.
3: HD, tak zwany heads-up display.
0: Tak, chyba tak, tak, tak.

mieć system zlokalizowanej wibracji, czyli on może wibrować tak samo, jak może wibrować, nie wiem, iPad, czy iPhone, czy jakikolwiek telefon, ale ta wibracja może pochodzić z konkretnego miejsca na ekranie. Czemu jest to ważne? Bo z jednej strony można przedstawić jakiś obraz taką wibracją, czyli po prostu można jeździć po ekranie tą wibracją i my palcem mamy za zadanie po prostu śledzić ten kształt, który zostanie nakreślony. Ale z drugiej strony mamy też tam jakieś AI, które zdaje się konsorcjum sobie samo wypracowuje. I to AI może nam oczywiście opisywać obrazy, jakieś tam graficzne konstrukty, ale też może odpowiadać na pytania. I takim pytaniem może być: pokaż mi, w którym miejscu jest coś tam, coś tam. No i w tym momencie taka wibracja się odezwie w tym miejscu, gdzie znajduje się to, o co nam chodzi. To nie wszystko, bo dodatkowym komponentem tego rozwiązania ma być wieloliniowy monitor brajlowski. Także te obrazy będziemy mogli także dotknąć. Tu Francja i Niemcy między innymi są w ten projekt zaangażowane i jednym z tych partnerów jest firma, którą już kojarzymy na przykład z Reha for the Blind, czyli Insight Vision, francuski producent tabletu Insight One. Bardzo ładny zresztą tablet taki, bardzo takie ładne szkło, trochę jak w iPadzie, ekran dotykowy, złączone z też takim dość stylowym monitorem brajlowskim. Chyba jedno z ładniejszych urządzeń brajlowskich, jakie widziałem w życiu. Na razie jest to jeszcze prototyp, no i zobaczymy, jak tam projekt się rozwinie. Ponoć dostali jakieś, zostało trochę to przedłużony ten czas, który dostali, od 3 lat już nad tym pracują, także zobaczymy, jak im się to dalej uda. No i wracamy, tak jak już wspomniałem, do Szwecji, ale bardzo na krótko, bo pan przedstawiciel firmy TokTek nie powiedział wiele. TokTek to jest firma znana na przykład z Penitox, czyli etykietownika do obiektów. Nawet nie wiedziałem, że Penfriend zniknął już z rynku, a ponoć zniknął. No i na ten moment Penitox to jest chyba jedyne urządzenie, które pozostało. Aczkolwiek dzisiaj dostałem maila od Hable, czyli producentów tej klawiatury z Holandii, Hable One na przykład, do obsługi smartfona i coś nam zapowiedzieli, że na razie jeszcze za wiele powiedzieć nie mogą, ale niedługo będziemy mogli etykietować wszystkie nasze obiekty. Także no, możliwe, że Penitox będzie miało za niedługo jakąś konkurencję. Ale w tym roku zapowiedzieli, że pracują nad nowymi zegarkami. Zegarki mają być mówiące oraz wyświetlać czas, mają mieć wysoki kontrast. Ma się dać dostosować kolor zarówno tła, na którym się pojawiają cyfry, jak i kolor samych cyfr. I to jest w sumie wszystko, co na ten moment o tych zegarkach wiemy. Mówiłeś, Piotrze, o Aira i Aira mi gdzieś cały czas po głowie chodzi, bo Niemcy uruchomili swój własny projekt na miarę Europy, czyli dba o naszą prywatność i o bezpieczeństwo naszych danych, z siedzibą w Niemczech. Nazywa się to Tower Fan Assistance i na ten moment jest projektem pilotażowym. Podobnie jak Aira, pozwala na połączenie się z asystentem przez aplikację za pomocą kanału wideo. Jest to asystent, osoba, która jest przeszkolona, podpisała stosowną umowę o poufności naszych danych, czyli teoretycznie nic wyciec nie powinno i powinniśmy móc takiej osobie też bardziej wrażliwe rzeczy powierzyć. Oprócz oczywiście oglądania naszego obrazu z kamery, asysta może mieć dostęp do naszej aktualnej lokalizacji, więc teoretycznie jakaś podstawowa pomoc w zakresie orientacji również powinna być możliwa. Zapowiadana jest także pomoc techniczna. Na ten moment asystenci są w stanie używać po prostu TeamViewera, żeby nam z czymś pomóc, ale w przyszłości ma być to też zintegrowane do ich rozwiązania. Na ten moment można skorzystać, bo przypuszczam, że w Niemczech to działa i po niemiecku jedynie, skorzystać z rozwiązania przez 3 dni w tygodniu, 4 godziny dziennie. Końcowo ma to działać tak, że będą pobierane pewne opłaty. Tutaj twórcy deklarują, że chcą być o połowę tańsi od Aira i jak zostali troszkę bardziej przyciśnięci, to mówili, że jakieś euro czy dwa za minutę będą musieli skasować. No w Niemczech będzie możliwość dofinansowania tego przez kasę chorych, tak jak każdego innego sprzętu rehabilitacyjnego. Ale też zapowiadane są współprace z różnymi obiektami, tak jak właśnie robi to Aira, czyli że będą firmy albo pewne miejsca, na terenie których korzystanie z Towera będzie darmowe. Patrzę, czy tu jeszcze niczego nie pominąłem. Tak, no chcą wejść na rynek tak w pełni już w przyszłym roku.
także

0: i przyglądają się też AI, no bo mówią, że śledzą ten trend, jest to coś, co się rozwija i nie wykluczają jakiejś integracji czegoś AI-owego. Coś dla osób słabowidzących, znów powrót do Francji i Thomas Sinclair Laboratoire, czyli laboratoria Thomasa Sinclaira i ich powiększalnik TSL Mobil. Waży 2,5 kg, można go łatwo spakować, jest to powiększalnik typu CCTV, czyli można go podpiąć do gdzieś tam też ekranu i coś powiększać. Można, jest do niego też stosowne etui. No i tyle na ten temat wiadomo. Mają też inne lupy i powiększalniki w swojej ofercie. Orkam pochwalił się tym, że ma Orkam AI 3, bardzo nowy produkt. Między innymi oferuje on asystenta AI, którego można zapytać o tekst, który zeskanowaliśmy, oraz jest możliwość podpięcia do komputera i zrobienia z tego również powiększalnika. Rango, czyli również prezentowany w tym przeglądzie łącznie z próbkami dźwiękowymi detektor przeszkód, który umieszczamy na lasce, rozbudował się o funkcję nawigacji. Przypuszczam, że przy współpracy ze smartfonem. W słuchawkach, bo jak pamiętacie, Rango jest detektorem przeszkód przyczepionym na laskę, który jest też połączony bezprzewodowo z zestawem słuchawkowym, z przewodzeniem kostnym. No i po połączeniu z aplikacją mobilną mamy też teraz funkcję nawigacji, która podobnie jak Voice Vista w dźwięku 3D podaje nam nazwy ulic i różnych punktów. Podawane powinny być również informacje na temat najbliższych linii transportu publicznego, komunikacji miejskiej. No i to zasadniczo jest wszystko, co o Rango wiadomo. Jak już zauważyliście, pływamy znowu po detektorach przeszkód i następny już się pojawia, czyli iIce, tak nazywa się firma, a produkt to Arcane. Produkt, który jest, narodził się tak naprawdę z pomysłu niewidomego użytkownika, który przetestował już mnóstwo podobnych rozwiązań i z niczego nie był zadowolony, oraz inżyniera, jego znajomego, który postanowił to wykonać wedle zaleceń użytkownika. Projekt był na początek taką weekendową zabawką, a potem inżynier stwierdził, że wchodzi w to w pełni i założył firmę. Jest to moduł przyczepiany znowuż na laskę z dwoma motorkami wibracyjnymi rozłożonymi mniej więcej na szerokość kciuka i palca wskazującego. Im bardziej zbliża się przeszkoda, tym mocniejsza jest wibracja. LiDAR jest zastosowanym modułem. Można dostroić odległość wykrywania za pomocą dedykowanych przycisków. Albo jest to 12 metrów w przestrzeni takiej szerszej i otwartej, albo 2 metry w przestrzeni węższej lub zamkniętej. No, żeby nie było tak nudno i że tylko wykrywa przeszkody, to mamy dodatkowe przyciski. Jeden z przycisków włącza oświetlenie, jakiś rodzaj latarki czy też diody, żeby było nas w ciemności lepiej widać. Aha, kolejne przyciski to sygnały ostrzegawcze, więc na przykład możemy dzwonkiem od roweru, który wywołujemy naciśnięciem przycisku, zwrócić uwagę, żeby ktoś nas, nie wiem, wyminął albo w jakiś sposób powiedzieć uwaga. Jak ten przycisk przytrzymamy, odezwie się głośna syrena, którą możemy zwrócić uwagę, że coś nam złego się dzieje. Możemy też sparować wszystko z aplikacją, tam możemy na przykład dostroić nasz wzrost i długość laski, żeby to wykrywanie przeszkód było bardziej dopasowane do nas. Można też widzącemu na przykład instruktorowi orientacji pokazać wizualnie w formie pewnie jakiegoś wykresu na ekranie, kiedy to urządzenie wykryło jakąś przeszkodę. Mowa jest też o asystencie, którym możemy zadać kilka podstawowych pytań, takich jak gdzie jestem, gdzie jest najbliższe skrzyżowanie lub która jest godzina. Koszt 1800 euro. A szerokość takiego sensora można dostosować na przykład pod ręce dzieci drobne lub pod osoby leworęczne. No i nie opuszczamy jeszcze tematu wykrywaczy przeszkód, bo oto startup z Karlsruhe Sound Reasoning przedstawia swoje urządzenie iPass. Jest to moduł na laskę, tylko że tutaj nie ma już wibracji, a jest znowu dźwięk, tak jak w Rango, no tylko że słuchawki możemy podpiąć na kabel. Tak, ten detektor ma wbudowany jack. Oczywiście polecane są różnego rodzaju słuchawki z przewodzeniem kostnym, no ale można podpiąć teoretycznie jakiekolwiek. Wykrywa przeszkody przed nami i pod nogami. Im bliżej przeszkoda, tym wyższy jest dźwięk, czyli mamy coś takie... coś mniej więcej tego typu. No i jest też dźwięk stereo, czyli jeżeli przeszkoda nam się przesuwa z lewa na prawo, na przykład człowiek by szedł sobie gdzieś tam na tej osi, no to nam się ten dźwięk delikatnie gdzieś tam zmieni. Na rynku prawdopodobnie za 3 miesiące. Polecany jest też mały powerbank, bo no, gdzieś tam 3 godziny na jednym ładowaniu nieustannego używania ma to urządzenie wytrzymać. Również jest to LiDAR. No i ostatnie urządzenie, również wykrywacz przeszkód, wspominany już kilka miesięcy temu CapX od Capsysa. Jest to headset, który ma kamerę, wygląda trochę jak okulary i wykrywa kamerą przeszkody, ale no nie robi tego tak klasycznie, że informuje nas o przeszkodach, tylko dźwiękiem informuje nas o tym, gdzie jest wolna przestrzeń. I możemy się wtedy, jest to również dźwięk kierunkowy stereo, możemy się w tą stronę zwrócić i przejść. Jeżeli cała przestrzeń jest wolna, to wtedy po prostu nie ma dźwięku. Urządzenie musi być wspomagane dodatkowym modułem, który jest wielkości powerbanka bądź 2-3 smartfonów złożonych do kupy. Na szczęście to urządzenie jest podłączane bezprzewodowo, więc nie musimy go trzymać na kablu. Możemy je sobie spokojnie na przykład schować do plecaka. Tu również chyba dwie godziny na jednej baterii. Wykrywane są także przystanki autobusowe i przejścia dla pieszych i parę innych obiektów, więc tutaj nam synteza mowy będzie opisywać, co mijamy. Możliwe jest szybkie ładowanie, więc nawet po tych 2 godzinach można w 10-15 minut już uzyskać jakąś energię do dalszego działania. Typ słuchawek to nie są nawet przewodzenie kostne, tylko takie te powietrzne przewodzenie, coś jak Meta Ray-Ban Glasses. Na rynku od jesieni, gdzieś październik, wrzesień mają pojawić się na rynku. No i mogą też działać jako słuchawki do smartfona po Bluetoothie, więc możemy jednocześnie korzystać z jakiejś nawigacji na urządzeniu, które sobie z tym sparujemy. To wszystko na ten moment, natomiast myślę, że w przyszłym tygodniu jeszcze do targów Side City wrócimy. Ja jestem na przykład ciekaw japońskich butów Ashirase, które pojawiły się w Europie.
1: No to rzeczywiście będzie na co czekać. Pytanie, czy Patryk czekał, aż Paweł skończy. Jesteś z nami, Patryku? Miałeś cierpliwość?
2: Jestem.
1: No to witamy.
2: Czekałem,
1: i słuchamy.
2: Słuchałem.
1: To teraz my ciebie słuchamy.
2: No to ja tak jeszcze wrócę do tej ciekawostki a propos tych świateł zapachowych. Co to by miały, każdy zapach miał być swoje światło. Ja tu jeszcze tutaj przyszło mi do głowy jedna rzecz, co ze spalinami, które też samochody będą wydzielać. No i faktycznie innymi zapachami, że to akurat, no myślę, że nie o to akurat tutaj chodzi, chyba że kiedy to wprowadzą, to już będą auta elektryczne wszędzie i nie będzie samochodów spalinowych, kto wie. Zobaczymy.
0: No mówię, pochopnie powiedziałem o tych światłach, więc to było bardziej chyba żartobliwe. Przypuszczam, że rzeczywiście tu chodzi o jakieś budynki.
2: Mhm. Dobrze, to teraz chciałem powiedzieć tutaj, no niestety powiem, ponarzekać trochę na Microsoft, no bo niestety zaczęły się u mnie problemy z kontem. Wczoraj i powiem szczerze, powiem wam, że jeszcze dawno się tak nie zdenerwowałem jak na Microsoft. Chyba nic jeszcze mnie tak nie sfrustrowało od dawna jak ta firma. Już wam mówię, o co chodzi. Chciałem sobie dodać, mam nowy telefon, więc chciałem sobie dodać OneDrive'a, zalogować się na OneDrive'a, ponieważ korzystam z tego, z tej chmury. No więc dodałem sobie OneDrive'a, natomiast uświadomiłem sobie, że nie mogę się zalogować, ponieważ nie mam Authenticatora na telefonie zainstalowanego, którego miałem, więc stwierdziłem sobie, dobra, słuchajcie, dodam tego Authenticatora, dodam go sobie do telefonu, więc wchodzę sobie do Microsoft Authenticator, swoją drogą aplikacja właśnie od Microsoftu do konta Microsoft, dodaję sobie konto Microsoft, wpisuję e-mail, daję dalej i w tym momencie co mi się pojawia? Pojawia mi się, słuchajcie, że mam się zalogować w aplikacji Authenticator. Znaczy, że mam powiadomienie, tam potwierdzić kod z tego Microsoft Authenticatora, do którego swoją drogą chcę się zalogować. Więc to jest w ogóle pozbawione, już pierwsza rzecz pozbawiona logiki.
1: Patryku, a czy Microsoft Authenticator ma coś takiego, ma taką samą opcję jak Chrome, czyli że backupuje sobie te twoje klucze w chmurze? Bo nie używam, więc nie wiem, dlatego pytam.
2: No i niby teoretycznie miałem włączony iCloud, znaczy w ustawieniach iClouda miałem włączony iCloud, ale chyba coś nie wyszło. Ale słuchajcie, bo się zaczyna najlepsze, bo to jeszcze nie jest to się, to co powiedziałem, to jest mała górka, wielka góra, to się dopiero zacznie. No i stwierdziłem sobie, dobra, mam opcję zaloguj się za pomocą hasła, no ale ja hasła nie pamiętam, no bo przecież jeżeli logowałem się w taki sposób uwierzytelnianiem dwuetapowym, no to jakby no nie jest mi potrzebne hasło, więc po prostu zaznaczyłem, że no nie posiadam tej aplikacji. No i w tym momencie, czy chcę dostać kod na maila? Ja myślałem, że po prostu to będzie weryfikacja na zasadzie, że z maila ja się zweryfikuję kodem i wejdę. A tutaj na maila dostaję kod resetowania hasła do konta Microsoft. No więc wpisuję ten kod i on jednak się był niezadowolony, bo stwierdził, że przecież mam dwuetapowe uwierzytelnianie i to jeszcze im mało. No to jeszcze muszę z telefonu się uwierzytelnić, w sensie, żeby mi wysłali na SMS-a kod. A zrobiłem to wszystko z Safari, te wszystkie operacje, znaczy z telefonu ogólnie, w zasadzie no z Authenticatora, czyli z tej takiej aplikacji, no wewnątrz tej przeglądarki. No i wpisałem kod, który wszedł z SMS-a. No i pojawiła mi się możliwość zresetowania hasła. Co zrobiłem? Użyłem do tego pęku kluczy, znaczy z haseł, żeby mi po prostu wygenerowało się nowe hasło. No i wprowadziłem to hasło. Wyskoczyło mi, że wszystko jest zrobione, że wszystko, reset się powiódł. Natomiast z jakiegoś powodu pęk kluczy sobie tego hasła nie zapisał. Więc znowu, że tak powiem, to hasło, które miałem w pęku kluczy, ono mi się nie skopiowało. Chciałem tego samego dnia spróbować to zrobić jeszcze raz.
3: Przepraszam, może to się zapisało pod, nie tyle może pod Microsoft.com, tylko pod na przykład aplikacją Authenticator, no bo z tego miejsca to robiłeś, nie wiem.
2: Nie.
3: Nie skojarzył tego?
2: Nie skojarzył w ogóle, tak jakby tego nie zachował.
4: On czasami, jeszcze zwłaszcza w iOS 18, powiedzmy 4, 5 chyba, rzadziej mu się to zdarzało, ale zdarzało mu się nie zapisywać, nie pytać też użytkownika o aktualizację generalnie, czy uaktualnić hasło. I wówczas warto sobie bo ty, rozumiem, ty to robiłeś z poziomu strony internetowej, tak?
2: W zasadzie z poziomu, powiedzmy, strony internetowej, która się osadziła w tej aplikacji.
4: Bo generalnie Safari, jeżeli jest taka sytuacja, to on, jeżeli nie zapyta, to jeżeli odświeżysz stronę, nie zamykać, ale jak odświeżysz stronę, to on tam wtedy zapyta, czy uaktualnić hasło. To gdyby tak,
2: tak Maćku, nie wydarzyło się. Ale za chwilkę, jak dalej skończę, to za chwilę się okaże, że to wszystko psu na budę, ponieważ już wczoraj chciałem to zrobić jeszcze raz, to Microsoft stwierdził, że ojej, było za dużo żądań z tego konta. No i niestety no nie mogę tego zrobić w tym momencie, no bo było za dużo żądań. Spróbuję jutro. No więc dzisiaj spróbowałem jakby ponowić tą całą operację, ale stwierdziłem, dobra, pojawił się problem, że nie mogę wpisać teraz, drugi raz nie mogę otrzymać kodu z SMS-a, ponieważ wyskoczyło mi, że ta metoda uwierzytelniania teraz nie działa, spróbuj użyć innej. Więc jedyna metoda, jaka mi się pojawiła, to kod odzyskiwania konta Microsoft, którego musiałem sobie znaleźć. Znalazłem ten kod odzyskiwania, znowu pojawił mi się formularz resetowania hasła, tak jak do tej pory, ale stwierdziłem, dobra, użyję Bitwardena, którego też mam na telefonie, ale to już sobie zrobiłem z komputera tą operację, nie z telefonu. I wszystko w porządku, Bitwarden wygenerował mi hasełko. Zachowało się wszystko. Dostałem powiadomienie, że dane moje zostały zmienione. Czy chcesz się teraz, mogę się zalogować? No to wpisuję mail, wpisuję hasło, które przed chwilą zmieniłem. Nawet nie wpisuję je, tylko po prostu w Bitwardenie daję, żeby Bitwarden nie uzupełnił. Hasło jest niepoprawne. I teraz ja już po prostu, a gdzie naprawdę ja to hasło nawet widziałem, bo dałem sobie podejrzyj hasło, więc ono to hasło się wpisywało. Z Bitwardenem sprawdziłem, dokładnie jest tak samo, ale Microsoft twierdza, że i tak hasło jest niepoprawne. Więc ja już po prostu się zdenerwowałem i skończyło się to na formularzu odzyskiwania w tym momencie, który też mnie zdenerwował, bo w ogóle były pytania o Skype'a, którego podobno Microsoft już zamknął. Na przykład pytali mnie, żebym im wymienił jakieś 3 kontakty ze Skype'a, które miałem, jakbym ja to pamiętał. Pytali mnie o stare hasło, jakie były używane, no tam jakieś wpisałem. Natomiast ja nie wiem, czy to się dopiero nie zaczną problemy z tym.
1: No, odzyskiwanie ale... kont, zwłaszcza w tych dużych korporacjach, to może być droga dość tak. ciężka.
4: Powiedzmy 2 tygodnie.
2: Nie potrafię zrozumieć, dlaczego on nawet z tym hasłem, ja się teraz zastanawiam nad tym, czy po prostu to nie jest tak zrobione, że właśnie to hasło może było za długie. I mu się nie spodobało.
1: Z drugiej strony, no powinieneś mieć taką informację, że jest coś nie tak od razu.
3: To tak nie powinno dokładnie. Wyglądać.
2: Mhm. Ale dlaczego on twierdzi, że to hasło jest niepoprawne, które już zresetowałem? To jest absurd.
3: Pewnie tylko Microsoft wie.
4: Tak, jeden Microsoft wie. Patryku, odnośnie tego Skype'a, to być może dlatego, że skoro oni, no co prawda zarzucili Skype'a, ale jego rozwój i tak dalej zamknęli, ale przemigrowali się do Teamsów, więc tak naprawdę tam też masz dostęp do kontaktów, więc być może oni liczą na to, że masz Teams.
3: No ale z drugiej strony w takim razie powinni te formularze zaktualizować moim zdaniem, no ale to...
4: Prawda?
2: Ale co byście mi jeszcze poradzili zrobić, bo... On jeszcze w ogóle nawet mnie pyta o jakiś kod aplikacji uwierzytelniającej, ja nie wiem, o co chodzi w ogóle.
1: No, z aplikacji uwierzytelniającej, czyli właśnie z tego Authenticatora, tak jakby.
4: Albo z Authenticatora, albo z, jak sobie to też skonfigurowałeś w pęku kluczy w Safari, w hasłach, to też, to być może... No właśnie pytanie teraz, z której tak naprawdę? To jest dobre pytanie, bo na pewno gdzieś tam to mówi, która apka, ale jeżeli nie... W ogóle wiecie
2: ja
4: co...
2: Ja muszę sprawdzić w klucze zabezpieczeń po prostu, zarówno jak w jednej, jak i drugiej, co ja tam mam. Natomiast no... I takie po prostu pytanie, rada na przyszłość. W jaki sposób właśnie radzić sobie
4: klucze
2: z tymi
4: dostępu,
2: zabezpieczeniami?
4: Patryku. Klucze dostępu. To jest konto twoje prywatne, tak? Nie żadne służbowe,
2: tak,
4: firmowe.
2: Osobiste,
4: coś.
2: Tak, osobiste.
4: No to dobra, o tyle dobra wiadomość, to znaczy jak ci się uda już z tym jakoś tam uporać, życzę bardzo powodzenia, żeby to jak się udało, ale to tak dla ciebie i dla w sumie innych słuchaczy też taka rada, bo Microsoft tak naprawdę wdrożył PASKIS, klucze dostępu do logowania się tak naprawdę. Wtedy hasła nie masz, uwierzytelnianie pomijasz, bo tak naprawdę twoja biometria już jest samym w sobie uwierzytelnianiem, więc te różne
1: no,
4: kroki...
1: No tylko, Maćku, pomijasz,
2: chyba, jak to działa?
1: Tylko pod Windowsem, to z tymi paskisami, to no. Nie jest wcale taka prosta sprawa. Ja pamiętam, ostatnio oglądałem webinar Adama Hertla z zaufanej trzeciej strony, który właśnie sobie chciał to skonfigurować na Windowsie. Zabrał się za to przed wystartowaniem webinara i jakieś tam bardzo dziwne rzeczy się podziały w trakcie. Także
4: bo teoretycznie
1: z paskisami problem jest taki, że generalnie specyfikacja jest jedna, implementacji jest wiele. I to niestety ze sobą jeszcze nie jest do końca kompatybilne.
3: No, dlatego ja do końca jeszcze nie jestem tego przekonany. Teoretycznie na przykład Bitwarden nam to załatwia, ale jakby ktoś chciał tutaj, jak Patryk, pomiędzy iOS-em i Windowsem, Natomiast...
1: Ja wam powiem, co mi się sprawdza jakoś... już od lat i co za mną idzie i z czym osobiście nie miałem nigdy żadnych problemów i obym nie miał, żebym nie wykrakał tylko. Słuchajcie, aplikacja Google Authenticator, zaznaczenie synchronizacji tego na koncie Google i po prostu tam to wszystko jest zapisywane, zapisywane są te kody. W momencie, kiedy przywracam telefon, z którego korzystam w tym i gdzie mam tego zapisanego autentykatora, gdyby coś mi się z backupem na iCloudzie stało, to te wszystkie klucze są zapisane jeszcze dodatkowo na koncie Google. No i to mi się sprawdza.
3: Jeśli jeszcze chodzi o takie urządzenia, no generalnie mówi się, że to powinno być w osobnym urządzeniu, w osobnej aplikacji, natomiast...
1: Wiecie, najlepiej to w ogóle klucze sprzętowe.
3: Tak, natomiast większość menedżerów haseł też takie funkcje posiada i na przykład Bitwarden też, nie wiem czy w wersji darmowej, to pewno w tej wersji premium ona kosztuje chyba $10 rocznie, ewentualnie aplikacja hasła na iPhone'ie też, no ale wtedy musisz wszystko uwierzytelniać iPhone'em. Natomiast no w Bitwardenie... Na pewno zauważyłeś, kiedy dodajesz hasło, tam jest pole, taki tak zwany kod TOTP. To jest właśnie to. Jeśli jakaś strona oferuje skonfigurowanie takiej aplikacji do dwukrokowego uwierzytelniania, to sobie to można właśnie do Bitwardena wkleić. I to jest wtedy o tyle fajne, że kiedy na taką stronę się logujemy, Bitwarden wie, że musimy coś takiego zrobić, to jak poprosimy go, żeby nam wypełnił hasło, no to on od razu też wie, że musi nam wygenerować kod, bo to tutaj wygląda tak, że dostajemy kod w takiej aplikacji, musimy ten kod wkleić i on nam po prostu ten kod już daje do schowka, więc jak nam się załaduje strona i zapyta o ten kod, to możemy go po prostu od razu wkleić.
1: A jeżeli chodzi o taką rzecz, którą specjaliści od bezpieczeństwa najbardziej polecają, no to tak jak mówiłem, klucz sprzętowy, a tak naprawdę dwa. Tylko to są koszty. Mhm.
4: A no czy Bitwarden, na swoją drogą, nie ma też tych właśnie paskijów synchronizacji tego, bo One Password ma na pewno. Bo to też by może jakoś tam rozwiązało, wiesz, na przykład na iOSie sobie tworzysz taki klucz, powiedzmy, i tam potem to się ładnie synchronizuje, powiedzmy, na Windowsie i tak dalej, nie? Czy nie? Nie wiem.
2: To ja w takim razie spróbuję ściągnąć, jak już to odzyskam, tą aplikację od Google'a. Nie tą od Microsoftu po prostu zarzucę.
1: Ja kiedyś próbowałem tej aplikacji od Microsoftu, one wszystkie działają tak samo, ale jakoś się z nią nie polubiłem, powiem szczerze. Wszystko, ja wszystko na Google'u robię.
2: To bardzo w takim razie dziękuję za poradę. No i jeszcze spróbuję zobaczyć, czy on faktycznie, czy ja jakiegoś klucza kiedyś tam nie dodałem.
1: Żeby... I smutna prawda, Patryku, to jeszcze tak, żeby to wybrzmiało, smutna prawda jest taka, bo wszyscy namawiają na dwuskładnikowe uwierzytelnianie, ale to trzeba się, pamiętajcie, zawsze z tym liczyć. Jeżeli używacie jakiejś aplikacji do tego dwuskładnikowego uwierzytelnienia i jeżeli ta aplikacja wam wyleci razem z tymi danymi, które są w tej aplikacji, to macie bardzo duży problem, jeżeli chodzi o odzyskanie dostępu do konta, to trzeba o tym po prostu pamiętać.
2: Dlatego ja się zastanawiam w ogóle nad... No wiesz, bo wszystko tylko się mówi bezpieczeństwo.
1: Tylko jaka jest alternatywa? Ktoś ci złamie hasło i w tym momencie masz tym bardziej problem.
2: No tak.
1: Bo na przykład twoje konto pocztowe, no to jest w zasadzie... większość jakiejś tam, powiedzmy, aktywności twojego życia w dzisiejszych czasach, albo Facebook, czy jakieś inne tam tego typu miejsca. I jak ktoś ma dostęp do tych danych, do tych informacji, to cię bardzo może profilować w tym momencie i może to wykorzystać.
2: No i też a propos właśnie grania, to chciałem sobie w Forze pograć, no to sobie nie pogram, a w ogóle jest absurdalne też to, że mimo, że grałam na Steamie, czego kompletnie nie rozumiem, to sorry, to że mam grę na Steamie, to Microsoftu to nie obchodzi, bo i tak muszę się do konta Microsoft zalogować, żeby w ogóle z Forcą jakiekolwiek mieć połączenie, a nie grać tylko w tryb dowolny. Tego nie rozumiem.
3: No i z tym też znajomy ostatnio miał problem, też wprowadzał wszystkie dane prawidłowo na nowym komputerze, a i tak mu po prostu nie chciało zalogować. Nie pamiętam, jak to się skończyło. Jakoś to udało mu się obejść, ale nie pamiętam teraz, jak. Chyba jakiś błąd wyskoczył, więc jakoś dziwnie zamknął i to po prostu zaczęło działać. ale dziwne rzeczy się dzieją z tym.
2: No niestety. Nie wiem, ale to w ogóle też nie rozumiem, skoro oni sprzedają to na Steamie, no to powinna być możliwość logowania się przez Steam.
3: To znaczy to, że jakaś gra jest sprzedawana w Steamie, nie znaczy, że deweloperzy nie będą chcieli też swoich jakichś usług do tego dodać i to wielu procentów robi. Niektórzy tego wymagają, tak jak tutaj no niestety Microsoft wszystkie gry, niektórzy tego nie wymagają. Tutaj na przykład Mortal Kombat, możemy się zalogować do konta WB Games, jeśli chcemy grać na przykład z znajomymi, którzy mają konsole, ale no nie musimy. No inni próbują tego wymagać, ale potem dostają za to tutaj Sony na
2: Spider-Man
3: przykład.
2: Spider-Man na przykład
3: to,
2: przy tak, Sony też.
3: Tak, dokładnie, więc no...
2: Nie jest wymagane konto.
3: Tak, więc no, zależy tutaj od dystrybutora tak naprawdę.
2: Okej, to bardzo dziękuję w takim razie za porady. W ogóle przydałaby się taka audycja właśnie dotycząca, nie wiem, może taka audycja już była, a jak nie, to by się właśnie przydała, żeby pokazać właśnie jakąś tam aplikację właśnie do uwierzytelniania właśnie typu Google Authenticator albo Microsoft, żeby właśnie porozmawiać właśnie o bezpieczeństwie, o właśnie tych dwuetapowych uwierzytelnianiach, właśnie taka...
1: Z Maćkiem robiliśmy taką audycję, bezpieczeństwo haseł ona się nazywała.
2: O, a to nie wie, to mnie minęło w takim
4: tak,
2: razie.
4: Tak, chyba
2: to.
4: Jakoś półtora roku temu, czyli czas leci szybko. Więc...
1: Jakoś tak.
4: Ale była, no.
2: A to muszę sobie lekturę do snu w takim razie sobie zrobić.
1: No, była dość Patryku... długa, także
4: tak.
1: Jest czego
4: Patryku,
1: słuchać.
4: Ja Patryku potwierdzam, bo teraz sprawdziłem na oficjalnym bloku Bitwardena, skoro używasz tegoż menedżera, że paski są dostępne jak najbardziej i się integrują między platformami, się synchronizują, więc... Możesz próbować ewentualnie.
2: To znaczy ja tam miałem o jakiś tam pas, jak konfigurowałem to hasło, tam miałem jakiś kod do wpisania, ale to pole było puste.
4: Wiesz co, to jest tylko to chodzi o klucz dostępu jakby, nie? To się po polsku nazywa klucz dostępu.
2: Tak, jak już i sobie to pole było puste.
4: Jak już sobie to zrobisz, w sensie jak już się uporasz z tym problemem, no bo teraz jak się nie zalogujesz, no to niczego nie zrobisz, ale... Ale jak już się zalogujesz, to żeby uniknąć tego typu problemów w przyszłości, nie? Mimo wszystko.
2: No.
4: No, to z racji, że masz tego Bitwardena, to ci elegancko powinno sprawę załatwić.
2: Ale właśnie chodzi o to, że przy resetowaniu hasła miałem to pole na kod dostępu puste. To znaczy, że co?
3: On cię pytał. On cię pytał o ten krok dwukrokowego uwierzytelnienia. To paski tak. To działa inaczej. To są dwie różne rzeczy.
4: Dokładnie.
2: No właśnie, tu mi się ta audycja przydała, bo ja nic z tego tutaj nie rozumiem. To jest czym.
1: Owszem, no to polecamy tę audycję, posłuchaj sobie. Podejrzewam, że trochę ci to rozjaśni.
4: A mówiąc krótko, tak. Nie logujesz się hasłem, tylko logujesz się na iPhone'ie odciskiem palca / twarzą. I to ci załatwia sprawę. Ewentualnie jak coś nie pyknie, to jeszcze pinem do odblokowania.
2: Właśnie było takim dużym zaskoczeniem dla mnie a propos Google.
4: To po prostu przechodzi.
2: Ja miałem, słuchajcie, bardzo zaskoczenie ciekawe a propos Google'a na nowym telefonie, bo tak naprawdę jeżeli teraz ja się loguję w Safari, loguję się właśnie do Google'a, to twarzą. I gdziekolwiek indziej do Google'a się loguje, to od razu Face ID i nawet nie muszę nic podawać.
3: To może Google po cichu ci właśnie paski skonfigurował.
2: Być może.
1: Dobrze, Patryku. Dobrze. To polecamy audycję, a jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania, no to
2: dobrze. Się. Dobrze. To do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
5: No to w takim razie przechodzimy do kolejnych nowości, ale tym razem nie z targów, tylko z NVDA, bo ledwo mamy NVDA 2025.1, a już pojawiają się powoli bety 2025.2.
3: Tak jest, dokładnie beta 1 się pojawiła. Gdyby ktoś chciał sobie pobrać, no to tradycyjnie ze strony nvaccess.org, to kiedyś było NVDA Project, albo ewentualnie nvda.zip/beta, to ta skrótowa strona też jest i się poleca. Tak. A dopiero co emocje opadły po najpierwszej wersji, dopiero co dodatki zaczęły być kompatybilne swoją drogą przy okazji, a propos takich informacji, a cappella też już się zaktualizowała, więc jak ktoś korzysta z głosów a cappella, to też już z tą najnowszą wersją ten syntezator powinien działać. Wystarczy ze strony producenta acapella-nvda.com acapella tak, pisane przez C, można sobie to pobrać. Natomiast, no właśnie, dopiero co opadły emocje, a tutaj już mamy kolejną wersję w przygotowaniu i każdy może sobie tą wersję ściągnąć. Tutaj od razu sygnalizuję, aż tak dużych zmian nie ma, natomiast zmiany istotne oczywiście są i tutaj nam nic dodatków nie powinno popsuć. A co w tej wersji mamy? No kilka istotnych nowości, w tym jedna bardzo duża poprawka błędów, do której dojdziemy, kiedy będziemy mówić o poprawkach, natomiast zaczynając nowości, nowe funkcje, NVDA może nas teraz informować o języku tekstu. I tutaj mamy dwie opcje, jak to może wyglądać. Mamy dwie nowe ustawienia. NVDA może zawsze podawać tekst czytanego języka, jeśli tak się zmieni, czyli po prostu jeśli czytamy na stronę, gdzie ten język się zmienia, na przykład wchodzimy na tyflopodcast.net, no to NVDA, kiedy wejdziemy na do zawartości tej strony, powie nam język polski, tak, witamy na stronie tyflopodcastu i wiemy, że po prostu czytamy stronę po polsku, natomiast druga opcja przeczyta język tekstu tylko w momencie, kiedy nie jest on wspierany przez nasz syntezator. No i tutaj też jest sprawa oczywista. Załóżmy, że na przykład mamy zainstalowanego RH Voice'a, mamy głosy polskie, mamy głosy angielskie, sobie czytamy i generalnie jeśli napotkamy jakiś angielski tekst, no to głos nam się zmieni, ale sobie wejdziemy na stronę na przykład po chińsku. Co się wtedy stanie? No właśnie po prostu NVDA nas poinformuje, że teraz weszliśmy na zawartość w języku chińskim. Jaws chyba tak się domyślnie zachowuje i chyba narrator też, tego co pamiętam generalnie. To jest takie domyślne ustawienie, a więc to, jeśli ktoś tego nie chce, można to wyłączyć albo można sobie właśnie ustawić tak, że nas NVDA poinformuje w sytuacji, kiedy nasz syntezator będzie tego nie wspierał. A dodatkowo mamy też skrót, który możemy sobie w każdej chwili język tekstu sprawdzić. Ten skrót nie jest domyślnie nieprzypisany, ale gdyby ktoś tego potrzebował, no to można sobie w zdarzeniach wejść, czyli tego miejsca, gdzie skróty się ustawia, można sobie do tego skrót przypisać. Coś, co jak najbardziej możecie przydać, no mamy czasami tekst pisany w, nie wiem, w innym alfabecie, ale też nie możemy nie być pewni, w jakim języku tutaj języki pisane cyrylicą, może no, w sytuacji, gdybyśmy chcieli na 100% być pewni, w jakim języku, jaki tekst, jakiś fragment jest, zakładając, że autor strony lub dokumentu go ustawił dobrze, no bo stąd ta informacja jest czerpana, tutaj żadne AI wykorzystywane nie jest, no to możemy sobie tą informację łatwo sprawdzić. Teraz kolejne takie drobne zmiany. Kiedy zmieniamy układ strony w Wordzie między układem strony Ctrl-Alt a układem albo konspektu, czyli taki outline view, to jest Ctrl-Alt-O, po prostu NVDA nas poinformuje, jak jednego z tych skrótów użyjemy. Na monitorach Monarch możemy teraz przywołać kursor do dowolnej komórki, używając gestu, bo tam, przypominam, każda komórka jest dotykowa i to po prostu działa. I teraz na Windowsie 11 24H2, czyli tej najnowszej wersji, lub Windowsie Server 2025, jeśli użyjemy skrótów Windows, strzałka w górę, w dół, w lewo, prawo, no, Windows, strzałka w górę, to jest taki najbardziej przydatny skrót, który nam okno maksymalizuje, NVDA po prostu nas o tym poinformuje. Będziemy dostawać komunikat, kiedy to uaktywnimy. I zostały dodane nowe skróty klawiszowe, domyślnie nieprzypisane, ale możemy sobie do nich skróty dodać, żeby otworzyć nowych panelów ustawień, czyli ustawienia widzenia, czyli tam, gdzie podświetlanie sobie możemy na przykład ustawić, Windows OCR, to na przykład jakbyśmy chcieli szybko język sobie OCR-a zmienić, Aron Store, czyli możemy sobie dodać skrót do sklepu z dodatkami i sekcji zaawansowanych ustawień. Możemy sobie po prostu do tych wszystkich sekcji ustawień dodać skróty, które domyślnie nie mamy. Mamy wsparcie dla aplikacji Voice Access w Windowsie 11, czyli po prostu NVDA nam będzie informował, kiedy mikrofon jest wyciszony lub nie, na przykład, i też podczas pisywania po prostu będziemy mieli komunikaty, już nie będziemy potrzebować do tego dodatku Windows App Enhancements. Musimy do tego NVDA mieć zainstalowane, więc to nie będzie działało z wersją przenośną. I mamy dodane wsparcie dla monitorów od firmy Zoomax dystrybuowanych przez NLS, czyli to jest federalny program Stanów Zjednoczonych, gdzie no, użytkownicy gdzie członkowie ich biblioteki z książkami cyfrowymi i nie tylko mogą właśnie o taki monitor się ubiegać. I teraz NVIDIA je wspiera. Następnie mamy zmiany. Mamy tutaj zmianę 4. Głównie są tu aktualizacje komponentów. LibLuis został zaktualizowany i w tej najnowszej aktualizacji generalnie mamy nowe języki. Mamy dodany język hebrajski biblijny oraz mamy sześciopunktową komputerową tablicę języka rosyjskiego. Jego, zarówno 6 oraz drugi stopień tablicę tajską. Mamy też aktualizacje duże, znaczące aktualizacje tablicy litewskiej i drobne poprawki dla języków węgierskiego, holenderskiego, nederlandzkiego, właściwie norweskiego oraz tureckiego. eSpeak NG też został zaktualizowany i tutaj dochodzą do nowe języki. To takie całkiem ciekawe, bo mamy język arumski, krymsko-tatarski, mongolski oraz paszto. I to są wszystkie komponenty. Natomiast w trybie przeglądania zostały dodane nowe skróty klawiszowe. Do tej pory mogliśmy skakać do nagłówków do poziomu 6 cyframi od 1 do 6, a teraz możemy skakać aż do poziomu 9, więc cyfry od 1 do 9 pozwolą nam teraz po nagłówkach nawigować. I też w trybie przeglądania, kiedy otworzymy okienko wyszukiwania lub listę elementów, no to NVDA nam pozostanie w tym profilu, jaki sobie ustawiliśmy, więc jeśli mamy jakiś inny profil dla przeglądarki albo do jakiejś aplikacji, nie wiem, elektronowej na przykład i otworzymy jedną z tych okienek, no to NVDA nam nie wróci do ustawień domyślnych. Dużo osób na to narzekało i problem na szczęście został rozwiązany. I kolejna poprawka dotycząca przeglądania internetu. W Microsoft Edge komunikatu typu ładowanie zakończone nie będą nam już przerywać funkcji czytaj wszystko, więc aby nam się na przykład strona jeszcze tam ładowała, zmieniała, no to czytanie po prostu będzie kontynuowane, nie będziemy musieli go ręcznie wznawiać. Poprawki błędów. Tutaj mamy też kilkanaście, nawet 11 zmian. W aplikacjach niektórych, takich jak Copilot i niektórych częściach eksploratora Windowsa 11, prawidłowo teraz będzie działało czytanie na przykład myszką lub ekranem dotykowym. Tam nie wszystkie elementy zawsze były czytane, więc to już powinno działać. Poprawiono odtwarzanie dźwięków NVDA, które czasami powodowało wysypywanie się jakichś błędów. W Wordzie komunikat o końcu tabeli, kiedy UIA w Wordzie jest włączone, to już nie powinniście powielać ten komunikat w Braille'u. W aplikacji Geekbench 6.4 NVDA będzie prawidłowo czytał wstążkę, więc jakby ktoś chciał sobie sprawdzić wydajność komputera, no to teraz można, będzie bardziej dostępnie. NVDA już będzie prawidłowo czytał listy pól wyborów w aplikacji Microsoft Loop. W Microsoft SQL Server Studio NVDA będzie prawidłowo honorował ustawienie czytania numeru linii. I a propos w numeru linii, w okienku przejść do linii w notatniku w Windows 11 echo klawiatury teraz będzie działało prawidłowo, jeśli mamy je ustawione na znaki tylko w polach edycji, no to faktycznie podczas wpisywania numeru linii, do którego chcemy przejść, to będzie nam czytane. I najważniejsza jak dla mnie zmiana, to jest coś, o czym już mówiliśmy, to zapowiadałem, że to ma niebawem być i już jest, w menu start na Windows 11 24H2 i nowszym. NVDA nie będzie czasami błędnie przechodzić do trybu przeglądania, kiedy zaczniemy coś wpisywać. Nie będzie zawieszał się, kiedy będziemy nawigować w trybie przeglądania. I sugestie wyszukiwania będą teraz zawsze prawidłowo czytane. Ja nawet powiem, że tylko dla tej zmiany może warto tą wersję beta ściągać. Może mówię to dlatego, że wczoraj miałem potrzebę z Windowsa korzystać i 5 razy mi się NVIDIA przez to menu start zawiesił, więc no, problem ostatnio mnie bardzo osobiście dotknął. Ale jeśli właśnie ktoś też miał z tym problemy, no to ta wersja beta już to naprawia. No i oczywiście też wersja 2025.2 no, też tą poprawkę będzie miała. W Windows 11 NVDA też nie będzie dwa razy czytał elementów panelu emoji podczas przeglądania. I jeśli mamy na jakichś stronach internetowych czy aplikacjach web w trybie fokusa użyjemy skrótu NVDA tab na przykład lub w trybie przeglądania, jak będziemy chcieli sobie jakąś etykietę przeliterować, no to teraz NVDA nam na to pozwoli, jeśli autor strony użył atrybutu area label. Dużo aplikacji z tego korzystało, to na przykład nam pozwoli na łatwe przeliterowanie treści wiadomości, nie wiem, w Slacku, w Discordzie, w Teamsach, w tych miejscach generalnie użytkownicy zwracali na to uwagę, że po prostu kiedy użyliśmy tego skrótu, to NVDA nam czytał puste, bo ta etykieta była w taki sposób właśnie zaprogramowana, no a teraz też po tej zmianie po prostu no już nie będziemy mieli tego problemu i NVDA nam faktycznie tą etykietę przeliteruje. I podobnie będziemy mogli przeliterować zawartości menu i różnych kontrolek w oknach dialogowych w przeglądarce Google Chrome. I to wszystko. Mamy też jeszcze zmiany dla deweloperów, ale to są aktualizacje komponentów, więc myślę, że tego już nie będziemy musieli czytać. No, generalnie tego możemy się w tej nadchodzącej wersji spodziewać. Natomiast gdyby ktoś chciał już testować i ewentualnie podawać informację zwrotną, a na przykład myślę, że dla użytkowników Windowsa 11 to może być warto zainstalować, no to tak jak wspominałem, można to ze strony NV Access tą wersję 2025.2 beta 1 pobrać. Tym razem nasze dodatki powinny po prostu działać, tutaj nic w tej sferze się nie zmieniło.
1: To ja takie ostrzeżenie tylko dla tych wszystkich, którzy korzystają jeszcze z wersji NVDA 2024, i tak nie aktualizują jej, bo na przykład obawiają się, jak to będzie z NVDA Remote, kiedy zaktualizują. No to muszę powiedzieć tak, ja jakiś czas temu byłem na wyjeździe i kontrolowałem swój komputer, który został w domu, zdalnie. I słuchajcie, tego się można było oczywiście spodziewać, ale bardzo dobrze, że nie zaktualizowałem NVDA. Bo trzeba pamiętać o tym, i zresztą o tym też mówiliśmy, że sobie ten dostęp zdalny trzeba włączyć. Nawet jeżeli NVDA Remote, ten dodatek NVDA Remote, miał ustawioną konfigurację, że łącz się do serwera kontroli przy starcie. No czyli de facto ktoś korzysta z tego komputera typowo zdalnie. Nie ma dostępu do niego fizycznie w tym momencie, no bo po coś to skonfigurował. To nawet jeżeli tak to zostało ustawione w tym dodatku, to te ustawienia nie przechodzą do tego modułu wbudowanego w NVDA. Więc jeżeli nie macie dostępu fizycznego do tej maszyny, którą chcecie kontrolować zdalnie z użyciem NVDA Remote, to nie aktualizujcie, bo po prostu odetniecie się od tego zdalnego komputera. Więc to tak sprawdzone, oczywiście już potem w kontrolowanych warunkach, ale muszę powiedzieć, że na przykład ja w tym momencie mam jedną maszynę, której nie ruszam i czekam na jakąś taką chwilę, żeby ją na spokojnie zaktualizować, ale wiem, że nie będzie to operacja trywialna. Trochę mam żal, że nikt nie przetestował tej ścieżki i że to tak naprawdę zostało bardzo mocno zlekceważone gdzieś tam przy etapie tej migracji.
5: A ja się zastanawiam nad taką kwestią. Gdybyś zanim zaktualizujesz NVDA, to przesłał, znaczy trzeba by sprawdzić, gdzie to jest zapisane w konfigu.
1: To znaczy, no tak, to w konfigu pewnie tak i trzeba by było, tylko pytanie, czy to się
5: to
1: gdzieś...
5: To znaczy mówię oczywiście, jakby to jest już taka rzeczywiście droga dla użytkowników cokolwiek doświadczonych, powiedzmy.
1: Oczywiście.
5: Ale z drugiej strony zakładam, że jeżeli ktoś stawia sobie tego typu połączenia, to rzadko to robią chyba użytkownicy tacy bardzo niedoświadczeni, bardzo... z taką bardzo podstawową wiedzą.
1: Tak, tylko oczywiście, ja się z tobą zgadzam, tylko też z drugiej strony, no, jeżeli stawiasz sobie coś takiego, to bardzo często może być tak, że stawiasz sobie to po to, bo na przykład dostępu do takiej maszyny fizycznie nie masz. I w tym momencie robi się proces aktualizacji, który teoretycznie nie powinien ci nic zepsuć, i nagle się okazuje, że na przykład,
5: tak,
1: nie wiem, masz gdzieś
5: działać,
1: powiedzmy komputer, który jest w takiej lokalizacji, że bardzo trudno ci jest do niego dotrzeć, bo jest w jakiejś dziwnej lokalizacji. Nie wiem, dajmy na to, obsługujesz z tym jakieś urządzenie, które jest w trudno dostępnym miejscu.
5: No tak.
1: No i co? I pstro. I nie działa.
5: Ja bym właśnie ewentualnie spróbował zrobić, znaczy wiadomo, to trzeba wiedzieć o tym, że jest taki problem.
1: Tak, to trzeba przetestować w kontrolowanych warunkach, dlatego...
5: Bo być może z tym przesłaniem konfiga by zadziałało, a przynajmniej jakieś...
1: Całkiem możliwe, jeżeli to jest, wiesz, jeżeli to jest gdzieś na przykład to włączenie tego modułu jest też, bo problem jest w tym, że to też trzeba zaznaczyć w opcjach NVDA, że w ogóle ten dostęp zdalny ma być włączony. Moim zdaniem to jest w ogóle błąd. Że to jest realizowane w ten sposób. Ale
0: to jest krok pośredni, no, zanim wprowadzi NVDA jakąś pełną, myślę, kontrolę korporacyjną, bo tu chodzi o to, o środowiska korporacyjne, żeby oni, wiesz, żeby domyślnie w takim środowisku było to wyłączone, żeby tam ktoś chce przez przypadek, albo żeby nie było otwarta ta droga, ta ścieżka, żeby można było na jakieś wrażliwe dane wejść. Ja wiem, że oni nad tym jakoś pracują, tam teraz jest niezły kocioł na GitHubie, jak o to chodzi, żeby jakieś polityki rejestrów wprowadzić i tak dalej, żeby to było.
1: No fajnie by było, tak, to ja oczywiście tę kwestię korporacyjną jak najbardziej rozumiem, tylko po prostu tak z perspektywy swojej, bo no dobrze, że tak sobie pomyślałem, nie będę tego aktualizował, kiedy nie mam dostępu do komputera, bo tu za dużo się wydarzyło, za dużo różnych rzeczy, które mogą pójść nie tak. No i rzeczywiście mogłyby pójść nie tak. I by na pewno poszły.
5: Przy czym
1: nie tak.
5: Też warto pamiętać, to tak w razie czego, bo tak chciałbym też uspokoić, to nie jest tak, że w nowym NVDA-u za każdym razem, jak się będziemy chcieli łączyć, to trzeba będzie tam coś zaznaczać.
1: Nie, to tylko raz.
5: To jest jednorazowo, ale dla każdego. To znaczy, jeżeli ktoś miał NVDA Remote'a, to również trzeba będzie to włączyć.
1: Tak.
0: I to jest dla mnie
5: inna rzecz, że ja to sobie testuję tak w ogóle i to rzeczywiście działa.
1: Nie, to działa tak, jak to już ustawisz, to działa okej. To nie ma z tym problemu.
5: To z perspektywy takiej użyteczności ma jedną fajną zaletę. Bo rzeczywiście teraz domyślnie jest to ustawione na zezwól na kontrolę tego komputera, czyli jakby domyślnie ustawione jest tak, żeby ten, któremu chcesz pomóc, nie musiał robić, znaczy żebyś ty jako kontrolujący musiał wykonać więcej czynności, bo no, pewnie założenie jest takie, tak mi się wydaje, że jeżeli trzeba komuś pomóc, to im mniej on ma do wciśnięcia, tym lepiej.
1: To się zgadza.
0: I to mi się gryzie z tym, że trzeba to włączyć ręcznie, bo wbrew pozorom...
5: Tak, to prawda.
0: Jest to mniej więcej tak samo skomplikowane.
1: I to jeszcze gdzieś tam,
0: kogoś.
1: To w zaawansowanych ustawieniach zdaje się jest.
0: Nie, chyba jest remote. Jest
1: dobra, okej. Okay.
5: Jest chyba zakładka,
0: czyli to ciekawe, ma opcję przypisania skrótu, ale to jest tylko opcja. Ja apelowałem o to, żeby był po prostu domyślnie skrót, bo wtedy ja mogę takiej osobie powiedzieć, wciśnij to, zahacz to, daj enter. A teraz to jest mniej więcej tak samo skomplikowane, jak gdybym kogoś poinstruował wejść do Addon Store'a, ściągnij remote.
1: Szczególnie, że niektórzy ludzie, słuchajcie, ostatnio ja miałem do czynienia z użytkownikiem, który nie wiedział, nie był w stanie wejść do ustawień NVDA, który używa komputera z NVDA, ale nie wie, jak wejść do jego ustawień. I to jest problem.
5: Ja sobie tak teraz wymyśliłem. Ciekaw jestem, czy ktoś już wpadł na to. Może NV Access odniosło się do tego, ale ciekaw jestem, czy byłaby możliwość, jakby czy oni już rozważali taki scenariusz, że ty jako ten, który chce udzielić pomocy, wysyła do tego drugiego osoby, do tej drugiej osoby link. I to jest link, który ma w sobie już zakodowane, powiedzmy, serwer i klucz.
1: I
5: teraz, gdy użytkownik kliknie w coś takiego, mu się tylko pojawia komunikat. Uwaga, że to jest link, który pozwala połączyć się zdalnie z tym komputerem. Czy na to zezwalasz?
1: No.
5: I to by chyba było najłatwiejsze.
1: To znaczy NVDA Remote, czy ta pomoc zdalna teoretycznie pozwala na generowanie takich linków, zdaje się. Ja tego nigdy nie testowałem w praktyce, ale tam jest coś
5: ciekawe.
1: Takiego, skopiuj link do połączenia, jak jesteś...
5: Jest?
3: Pytanie, czy to jest w tej wersji, którą teraz mamy w NVDA, bo w remote faktycznie było.
5: A to nie zauważ.
1: No ja się zaraz... Skopiuj link, jest taka opcja.
3: Aha.
1: Jest,
5: dostęp
1: jest.
5: Dostęp zdalny, połącz.
1: Jak jesteś połączony, to masz skopiuj link.
5: To zaraz się połączę, coś tam test. Dobra.
3: Też pytanie, co się stanie, jak mamy tą opcję wyłączoną? Bo teoretycznie powinniśmy wtedy dostać jakieś ostrzeżenie.
5: Znaczy, no tak,
3: powinniśmy być zapytani, czy to włączyć. Tak jest moje zdanie wtedy.
5: Skopiuj link, bo myślałem, że to jest jakiś link.
1: Nie, to jest link do połączenia. Tam... I tu masz. I ten link wygląda wtedy NVDA Remote w 2.2. Jest host. Portu właśnie... nie ma. Znak zapytania. Key równa się. Mode równa się, czyli tu jakby w linku są wszystkie te parametry zaszyte.
5: No tak, rzeczywiście.
1: Także to jest, tak, tylko ja jest. Tylko no to trzeba tak, by było
5: pewnie
1: posprawdzać.
5: Gdyby był wyłączony, to pewnie by to nie zadziałało, no. Rzeczywiście. No dobrze, to przejdźmy może z NVDA do skanowania, to znaczy do sytuacji takiej, gdy na przykład ja mam taką sytuację i być może będę korzystał z tej opcji, bo no czasami się zdarza tak, że jest książka w formie papierowej, ale nie ma jej wersji elektronicznej. No i co wtedy?
1: I wtedy no. przychodzi nam z pomocą działu zbiorów dla niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, który się przypomniał ostatnio z tą usługą, bo ona ponoć już jest dostępna od jakiegoś czasu, tylko ja mam wrażenie, że tak ona dostępna była, ale nikt o niej nie wiedział. No to teraz miejmy nadzieję, że się więcej osób dowie. Ja pozwolę sobie zacytować treść tego maila, który został ostatnio wysłany. Szanowni Państwo, Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przypomina o istnieniu i zaprasza do skorzystania z usługi skanowanie na życzenie. Polega ona na tym, że zarejestrowani w naszej bibliotece czytelnicy przesyłają do siedziby DZDN posiadane przez siebie książki lub czasopisma, których nie ma na rynku w postaci dostępnej dla osób nie mogących czytać zwykłego druku. A pracownicy naszej biblioteki przetwarzają nadesłane publikacje, skanują, oceruję oraz adaptują do formatu wyjściowego i udostępniają je zlecającemu drogą e-mailową w postaci plików tekstowych i tu są wymienione pliki TXT i DOC. Pliki takie mogą być następnie odsłuchiwane na komputerze, smartfonie bądź na innych urządzeniach posiadających możliwość odczytów plików tekstowych mową syntetyczną, a ja od siebie dodam i Braillem też można czytać. Pozycje do przetworzenia prosimy nadsyłać na adres i tu jest adres Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ulica Konwiktorska 7, 00216 Warszawa. Prosimy także o dołączenie danych pozwalających na zidentyfikowanie czytelnika. Po przetworzeniu papierowe publikacje czytelnikowi odsyłamy. Więcej szczegółów można uzyskać, kontaktując się z adaptatorem, pisząc na adres. I tu jest adres mailowy sebastian_nagorka@gbpizs. No, może nie tak łatwy, ale będzie na pewno też w komentarzu. To będziecie mogli sobie to po prostu skopiować. sebastian_nagorka@gbpizs.gov.pl. I jest jeszcze numer telefonu 507-065-319. Także jeżeli macie jakieś publikacje, nie macie czasu, żeby skanować, nie macie czasu, żeby to potem jakoś poprawiać, no to myślę, że tutaj DZDN może przyjść wam z pomocą. Zastanawia mnie, tylko, no ale to jest pytanie prawdopodobnie właśnie do pana Sebastiana, jak na przykład, jakiego rodzaju publikacje będą w stanie i jak bardzo przetworzyć, na przykład, czy jeżeli będą to książki chociażby na jakieś studia z przedmiotów ścisłych, jakaś fizyka, elektronika, chemia, tego typu rzeczy, czy ktoś tam będzie w stanie to odpowiednio zaadaptować, no czy jednak raczej to jest taka usługa skierowana do tych, którzy po prostu potrzebują przetworzyć sobie bardziej tekst niż towarzyszące temu tekstowi różnego rodzaju ilustracje czy wykresy.
4: Jeżeli by to miało wyglądać tak, jak to na przykład wygląda w Biurze do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej, dawnym UP, to powiem szczerze, bardzo fajnie to robią, to znaczy, jeśli chodzi o... No, bo owszem, no ja na germanistyce będąc mało mam do czynienia z różnymi tego rodzaju postaciami przedstawiania danych, typu właśnie wykresy, diagramy i tak dalej. Natomiast

0: To ja jeszcze powiem, że ta właśnie dla wszystkich studiujących jeszcze, że jest też a propos właśnie takich źródeł z zaadaptowanymi materiałami, Akademicka Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego. I naprawdę, jeśli zwłaszcza ktoś studiuje, a powiedzmy, nie wiem, jakąś filozofię, politologię, nie wiem, tą psychologię, historię i tak dalej, to tych materiałów zaadaptowanych jest, pedagogikę tak samo, jest bardzo dużo, jest sporo. Było mi dane parę razy z tego dobrodziejstwa skorzystać i no powiem szczerze, polecam. Adresu teraz nie pamiętam, ale jak sobie ktoś wpisze ta Akademicka Biblioteka Cyfrowa UW Uniwersytetu Warszawskiego, to powinno wyskoczyć elegancko.
1: Z dawnych czasów kojarzę abcuw.edu.pl, ale...
0: Wiesz co, być może, no chyba tak, ale nie, jakby nie chciałem tutaj ściemnić. No i to się właśnie zdaje się załatwia przez BON naszej uczelni, na której studiujemy. Oni tam zdaje się wtedy to ogarniają, żebyśmy tam dostali do tego dostęp. I teraz szczerze mówiąc nie pamiętam, ale jakby opcja jest, źródło jest, można korzystać.
2: To w takim razie co, przechodzimy może do następnego newsa, czyli do notatników brajlowskich BrailleSense, które otrzymały nową przeglądarkę i nie tylko.
3: Właściwie otrzymają, prawdopodobnie w sierpniu, natomiast wracamy znów tutaj do różnych konferencji, które miały lub będą mieć miejsce tutaj właśnie, to będzie jedna z tych konferencji, która będzie dopiero. Konkretnie tutaj mówię o Site Village, który rozpocznie się w przyszłym tygodniu, natomiast jeszcze przed tym podcast Sight & Sound Technology, czyli jednego z angielskich dystrybutorów, nam ułamek tajemnicy tutaj pokazali, zapowiadając, co tam między innymi będzie. No i był właśnie w najnowszym odcinku tego podcastu, a właściwie przedostatnim, bo teraz tam kolejny pokazał się w różnych promocjach. Był wywiad generalnie z panią Jenny Axler z Selvas Healthcare, czy właściwie HIMSS, tak? Tutaj no, właściwie tak, raczej teraz Selvas Healthcare. No i o czym było rozmawiane? No właśnie było rozmawiane o nadchodzących zmianach do notatników BrailleSense. Tutaj konkretnie mówimy o BrailleSense 6 oraz 6 mini, w których to, tak jak zapowiedział Tomek, możemy się spodziewać dużej aktualizacji przeglądarki, która do tej pory była bardzo prosta w obsłudze i intuicyjna, natomiast niestety nie działała bardzo dobrze z wieloma współczesnymi stronami internetowymi. Były problemy z formularzami, niektórymi z odtwarzaniem multimediów. Generalnie takie bardziej oskryptowane strony, takie bardziej skomplikowane po prostu z tą przeglądarką nie działały. To się ma teraz zmienić, bo nowa przeglądarka została przeprojektowana od zera i teraz jest na bazie Chromium najnowszego i pewnie to Chromium będzie się systemem aktualizować. Zresztą sama przeglądarka jest zapowiedziana też jako osobny komponent, więc nawet będzie można tą przeglądarkę zaktualizować bez aktualizacji całego systemu BrailleSense'a. No i spowoduje to po pierwsze, że ona będzie się na początku ładować wolniej. To tutaj na to producent zwraca uwagę, ale jak już się załaduje, to będzie znacznie lepiej. Będzie szybciej, bardziej responsywnie, no i co najważniejsze, po prostu wszystkie współczesne komponenty stron internetowych po prostu z tą nową przeglądarką powinny działać. Co było konkretnie powiedziane? No było powiedziane, że na przykład jakieś zagnieżdżone odtwarzacze multimediów, czy to YouTube, czy jakieś inne, powinny działać. Nie powinny już być problemów z wypełnianiem różnych formularzy na stronach internetowych, a więc tutaj można po prostu przypuszczać, że no generalnie jeśli jakaś strona polega bardzo na różnych skryptach, które działają w tle, no to po prostu te strony powinny z tą najnowszą przeglądarką działać lepiej. Ponadto skróty klawiszowe zostały uproszczone i generalnie wyglądają bardzo podobnie do tego, co znamy z czytników ekranu na innych systemach operacyjnych, czyli no, podany przykład był taki, że na przykład teraz, żeby nawigować po nagłówkach, będziemy używać skrótów Enter H, żeby przejść do następnego, oraz Backspace H, żeby przejść do poprzedniego nagłówka, więc no tutaj bardziej to jest przypominające to, co znamy z innych systemów operacyjnych. Po prostu tych skrótów będzie więcej i one po prostu będą pokrywać się z tym, co znamy, czy to z NVDA, czy z JOS-a, czy z VoiceOvera, więc po prostu dla nowych użytkowników będzie

0: łatwiej, a nawet dla tych, którzy już się może do tych nowych skrótów przyzwyczaili, do tych starych skrótów przyzwyczaili, nie powinno być problemu, żeby przyzwyczaić się do tych nowych, bo one po prostu są bardzo podobne do tego, co znamy z innych systemów operacyjnych. Podobna aktualizacja czeka nas w edytorze dokumentów, czyli chyba tak to jest przetłumaczone, nie wiem, mniej więcej tutaj chodzi o aplikację Word Processor, czyli no mamy w dobrej sensie dwie aplikacje, mamy notatnik, no i notatnik to właśnie notatnik, pozwala nam po prostu otwierać pliki tekstowe i do tych plików pisać, natomiast nie mamy w ogóle funkcji formatowania, no i mieliśmy ten edytor dokumentów, który już na jakieś podstawowe formatowanie pozwalał, no jakieś pogrubienia, jakoś kursy takie bardzo formatowanie było podstawowe. No i dodatkowo gdzieś też ten edytor nie zawsze działał dobrze, do tego stopnia, że ponoć producent czasami nawet rekomendował użytkownikom, że jeśli naprawdę nie potrzebują tego formatowania, to lepiej nawet skorzystać z notatnika, bo on po prostu działał bardziej stabilnie. To się wszystko zmieniło. Problem ponoć był w tym, jak komunikował się silnik, który był pod maską tej aplikacji, czyli Polaris Office, czyli taki całkiem rozbudowany pakiet biurowy na urządzenia mobilne, a komponent odpowiedzialny za przekład Braille'a, czyli ta nakładka HIMS, która z tym zarządzała, to zostało znacznie naprawione do tego stopnia, że teraz ten edytor dokumentów pozwala nam na bardzo rozbudowane formatowanie dokumentów. To wszystko powinno być po prostu zdecydowanie bardziej stabilne, no ale też te opcje formatowania zostały znacznie rozszerzone. Jak znacznie? No mamy na przykład do dyspozycji, oprócz takich podstawowych operacji na czcionkach, takie rzeczy jak nagłówki, tworzenie spisów treści, różne rodzaje list, czyli listy jakieś punktowe, tak numerowane i tak dalej. Możemy sobie przypisy tworzyć, może jakieś łącza wstawiać prawdopodobnie. Możemy też tworzyć tabelki i co najważniejsze, kiedy już skończymy pracować z takim plikiem, możemy go zapisać do takich najbardziej popularnych formatów, na przykład w plików DocX i możemy być pewni, że wtedy osoby widzące, które taki plik otworzą, będą to wszystko formatowanie widzieć tak, jak to powinno wyglądać. Tutaj było pytanie, czy to faktycznie działa i Jenny mówiła, że przygotowywała różne informacje prasowe w tym edytorze, potem wysyłała je do widzących pracowników w firmie i mówili, że faktycznie to formatowanie było w pełni zachowywane. Także jeśli ktoś chce na Braille w sensie nad takimi bardziej skomplikowanymi dokumentami pracować i faktycznie jakieś nagłówki sobie potworzyć, tabelki, zresztą takie nagłówki to nawet mogą być nam przydatne, jeśli sobie notatki robimy. Także fajnie, że to po prostu zostało rozbudowane. HIMS też bardzo stawia na edukację, bez większego zaskoczenia i co za tym idzie, cały czas mamy rozbudowane funkcje, które pozwalają dzieciom i myślę, że też nie tylko uczyć się Braille'a. Tutaj głównie mówimy o Braille'u angielskim, o Braille'u skrótowym UEB oraz amerykańskim. Coś, co w sumie nam też się może przydać, gdyby ktoś chciał się tego Braille'a nauczyć. Już od jakiegoś czasu Braille Sense wspierał tablice braille'owskie UEB skrótowe, które pozwalają nam włączyć tylko niektóre skróty, tak na podstawie tego, w której klasie jesteśmy, ile tych skrótów znamy, to możemy urządzenie skonfigurować tak, żeby tylko z tych skrótów, które są omówione w programie używał, ale też mamy aplikację, która nam pozwoli się sprawdzić w tym, czy faktycznie tego Braille'a znamy. Urządzenie nas będzie pytało o wpisywanie różnych rzeczy. Do dyspozycji będziemy mieli 12 kategorii i to będzie wszystko od pojedynczych znaków, czy to liter, czy interpunkcji, do skrótów kończąc na całych słowach, więc będziemy mogli po prostu sprawdzić się, czy faktycznie te skróty znamy. Urządzenie nas zapyta, żebyśmy jakieś słowo wpisali. My to słowo wpisujemy. Jeśli nam się uda, super, przechodzimy do następnego. Jeśli nie, no to dostajemy 3 szanse, żeby to słowo wpisać. Jeśli nam się nie uda za trzecim razem, no to po prostu nam urządzenie powie, co w tym miejscu mieliśmy wpisać. Dodatkowo też mamy naukę wpisywania matematyki w Braille'u i tutaj też mamy wspierane dwa standardy, tutaj znów mianowicie jest to znów UEB, czyli ujednolicony Braille angielski i jego zapis matematyczny oraz standard NEMAT używany głównie w Stanach Zjednoczonych, ale też ponoć w kilku innych krajach. I też takich Z drobniejszych nowości dużo było mówienia o tym, co już w tych urządzeniach mamy, o czym użytkownicy mogą nie wiedzieć. Na przykład to, że aplikacja wspiera skróty w aplikacjach androidowych, czyli na przykład jeśli był podany taki przykład, żeby w aplikacji Amazona możemy sobie dodać skrót do sprawdzenia statusu jakiegoś zamówienia do naszego ekranu głównego, no to z BrainSense'a możemy z takich skrótów korzystać. Tutaj też na przykład w ten sposób można wejść do konkretnego trybu w aplikacji Seeing AI, też taki ciekawy przykład. No generalnie jeśli jakaś aplikacja nam pozwala zrobić sobie skrót do czegoś konkretnego konta pocztowego, konkretnego folderu i tak dalej, no to na BrainSense będziemy mogli z tego jego ekranu głównego, z tego skrótu wykorzystać. Było przypomniane, że mamy wyszukiwanie, aplikacje do wyszukiwania filmów na YouTubie, że Wikipedia została zintegrowana, a z nowości, których możemy się jeszcze spodziewać, to w aplikacji podcasty będziemy otrzymywać opisy podcastów oparte o AI. I rozumiem to przez to, jeśli mamy kilka podcastów z podobnymi nazwami, no to nie wiem, co to będzie wykorzystane. Generalnie jakaś sztuczna inteligencja przejrzy kilka ostatnich odcinków prawdopodobnie, żeby nam jakiś opis tego podcastu wygenerować, kiedy jakiegoś podcastu szukamy. I ma też zostać przeprojektowane trochę okno ustawień, które po prostu ma być uproszczone do trzech kategorii, tak jak to wygląda na Braille Emotion, które niedawno pokazywałem. Tam mamy takie trzy podstawowe kategorie. Mamy opcję Braille'a, opcję głosu i opcje ogólne, gdzie mamy pozostałe ustawienia. No i na Braille sensie producent deklaruje, że tak będzie podobny układ wykorzystany, że po prostu te opcje będą troszkę uproszczone i no właśnie będą rozlokowane do tych trzech kategorii. Prawdopodobnie aktualizacja powinna pojawić się w okolicach sierpnia, także jeśli planujecie pracować na takich bardziej skomplikowanych dokumentach albo chcielibyście lepiej przeglądać internet na waszych notatnikach Braille Sense, no to myślę, że warto na tą aktualizację czekać.
1: Tu pytanie mamy od słuchacza, od Sylwestra. Jak na komputerze w Braille'u napisać znak wielkiej litery? No i to chyba zależy, nie?
0: Tak, zależy od tego, jaką tablicę brajlowską mamy wybraną. Natomiast jeśli chodzi o język polski, no to prawdopodobnie to będzie jedna z dwóch tablic. Jeśli korzystamy z 8-punktowego brajla komputerowego, no to duże litery wpisujemy z punktem 7, a cyfry przy okazji też można wspomnieć z punktem 8. Natomiast jeśli korzystamy z takiego brajla 6-punktowego, brajla literackiego, różnie to się w czytnikach ekranu nazywa, to po prostu wpisujemy te duże litery normalnie, uprzedzając je znak punktami 4, 6, no i cyfry podobnie też po prostu wpisujemy znak cyfry 3, 4, 5, 6, no i cyfrę, którą chcemy wpisać.
1: I przechodzimy do następnego newsa, tym razem ChatGPT, który raz jest bardziej dostępny, ale raz czasami przynajmniej jest dostępny mniej, no i teraz mam jakiś taki regres dostępnościowy.
2: Oj tak, zdecydowanie. Niestety, tak naprawdę poprawka dostępności, o ironio, niestety. Tak, w piątek lub w sobotę niestety nam się wydarzyło coś takiego, że i to oczywiście tradycyjnie na Safari, bo w Chromie chociaż też się pogorszyło, ale jest już z tym lepiej. O co chodzi? Pole do wpisywania wiadomości, które normalnie powinno być, prawda, polem edycyjnym, jest, słuchajcie, przyciskiem. Jest przyciskiem. Ja sobie aż przejdę do tego newsa tutaj w naszym systemie, dlatego że, bo to się bardzo śmiesznie nazywa to, jako kreator wiadomości, pole wyskakujące, nie, znaczy, kreator wiadomości, o, no i no i super, bo kreator wiadomości, który jest przyciskiem, który nam umożliwia zarówno wpisywanie, jak i wybór konkretnego narzędzia w GPT, czyli powiedzmy, nie wiem, deep research, czyli właśnie głębokie badanie, tudzież dla darmowych użytkowników włączenie w ten sposób opcji rozumujących, modelu rozumującego, jak i wysyłanie pliku, słuchajcie. I jaki jest tego minus? No na pewno taki, że jeżeli my chcemy przejść do pola do wpisywania tak naprawdę, No, skoro to jest przyciskiem, to B przy rozbudowanych formularzach nam tak naprawdę nic nie daje, no bo tak naprawdę przy poprzednich odpowiedziach, zarówno naszych wiadomościach, jak i odpowiedziach czatu, no cały czas też mamy przyciski, prawda? Przeczytaj odpowiedź, skopiuj i tak dalej, zapytanie, edytuj zapytanie w naszym, tak jak w przypadku wiadomości wychodzących. Więc takie B, no niestety nam mało co daje. No i generalnie jak się do tego dostać? No albo w przypadku macOS-a, znaczy zresztą generalnie przejść na dół strony, tak samo i na Windowsie, no ale to też nie zawsze chce działać, to też w ogóle wtedy nas przenosi zupełnie gdzie indziej. Generalnie ten dostęp do tego przycisku tak zwanego kreatora wiadomości wyskakującego, które jest oknem dialogowym, jeszcze nie, dziwne anonsowanie tego, no jest bardzo utrudnione. No i teraz, jak my możemy w ogóle z tym w interakcję wchodzić? Ano, jeżeli chcemy dołączyć plik, jakikolwiek, no to na tym pospacja, na tym jednym przycisku. Jeżeli chcemy pisać, to wyłączamy szybką nawigację i wpisujemy, przy czym to też to wpisywanie działa różnie. W 90% przypadków się wpisze, a w 10% nie. I najlepsze jest to, że my w sumie o tym nie wiemy, czy coś wpisujemy. Znaczy, strzał, jak się nawiguje strzałkami prawo-lewo, to potem to gdzieś widać, ale kasowanych znaków na przykład nie czyta. Jak domyślnie różne rzeczy czyta, to nie czyta. Zdaje się, jak się kopiuje dany tekst, bo się chce go gdzieś indziej skopiować, gdzieś wkleić, to chyba też tego nie czyta. No to jest wpisywanie. Wybór narzędzi? Również przy szybkiej nawigacji, ja mówię teraz o macOSie, strzałeczką w dół chyba, wybieramy właśnie w ten sposób i rozwija nam się to. To menu wyboru narzędzi. Przy czym nieraz to działa jako wybór modelu GPT, a nieraz jako wybór narzędzi, bo być może też on w losowych momentach w ogóle sobie skacze do tego wyboru modeli, więc grubo się porobiło niestety, moi drodzy, i ja do nich napisałem. Zobaczymy, co będzie. Tryb głosowy zresztą też zniknął. Nawet jeżeli zmaksymalizujemy do pełnego okna przeglądarki, właśnie okno czata, interfejsu całej tej strony, to nie zawsze ten tryb głosowy, a przeważnie go w tym momencie nie ma. Także niestety. Mało tego, jak zgłaszamy feedback do OpenAI poprzez platforms.openai.com i tam wybieramy pomoc, to tam też Intercom, jakoś tak to jest obsługiwane, Messenger chyba, który jest normalnie czatem webowym, jakby tam czyha na nas w tym momencie bot, operator, to też, żeby w to się dostać, to też trzeba gdzieś tam w coś, co jest anonsowane jako grupa, w ogóle kliknąć, przy czym druga grupa, a nie pierwsza. No, jest z tym sporo zachodu, plus jeszcze to, że jak już piszemy, tak naprawdę, też nam się to zmieniło, bo można było wcześniej wybrać, czy my chcemy sugestie, czy my chcemy zgłosić błąd, w jakiej kategorii i tak dalej, a teraz mamy po prostu, po prostu pole do wpisywania i ten operator cały, czyli agent AI, ichniejszy, jakby rozmawia z nami. Przy czym można do niego pisać po polsku, a on nam cały czas odpowiada po angielsku, to jest raz, a dwa, non-stop komunikaty dynamiczne są nam odczytywane, naszych wiadomości po 10 sekundach, jego wiadomości, jeszcze jakiś dziwny komunikat, którego teraz nie pamiętam i tak naprawdę nie jest do końca możliwe zapoznanie się też z tą odpowiedzią, jak jest bardziej rozbudowana, którą nam ten operator wypluł. Także no jest źle. Teoretycznie, nie wiem, niby mój feedback został przekazany do odpowiedniego teamu, ale czy to jest tak w istocie? Nie mam pojęcia. Jest z tym. Ja to zgłosiłem chyba w sobotę albo w niedzielę, rozemocjonowany. Już po prostu do tej pory jakby żadnej reakcji nie ma. Zobaczymy, czy to nam naprawią.
3: A co ciekawe, pod Windowsem to ta aplikacja czata GPT, mam wrażenie, że ostatnimi czasy zaczęła działać coraz lepiej. I te elementy...
2: Za to na Macu żadnej zmiany.
3: Te elementy, właśnie jakiś tam ten kreator tworzenia wiadomości, tam po angielsku to chyba nawet jakoś opisane, to się pojawiło. Mówię, o, ktoś tu się zabrał chyba za jakąś dostępność. Być może wszystko to jest z jakiejś jednej bazy kodowej tworzone i ktoś to testował na Windowsie z NVDA albo nawet jeszcze z jakimiś czytnikami, stwierdził, dobra, działa, to wypuszczamy to dalej, a na macOSie coś...
0: Z ciekawości sprawdzałeś w innych przeglądarkach, jak to jest?
2: Co, na Chromie? Na Chromie sprawdzałem, to tam to pole jakoś jest osiągalne, to znaczy też jest ten przycisk kreator wiadomości, coś tam, natomiast jakoś jest możliwość, że pojawia się jakby dodatkowa zawartość, powiedzmy, to wyskakujące okienko dialogowe tak zwane. Jak się zainteraktujesz w to, wejdziesz w interakcję, to już normalnie jakby ci się pojawia to pole tekstowe wewnątrz i tam różne przyciski, więc no, coś tu na grubo jest.
0: Co ciekawe, ja teraz sprawdziłem, jak to się zachowuje w Firefoxie. I w Firefoxie, oczywiście na Macu cały czas, to widzę to pole edycji Ask Me Anything, to ten kompozytor jest grupą, nie jest przyciskiem, którym nic nie ma, natomiast to pole jest anonsowane przez VoiceOvera jako element klikalny. Więc tam coś ewidentnie jest za nią, bardzo nie tak.
2: Kolejny przypadek, rozumiem. To warto, słuchajcie, zgłaszać generalnie takie rzeczy. Ty też, Piotrek, ze swojej strony w sobie możesz, bo im będzie szerszy feedback, tym no może coś w tym w końcu zrobią. No ja zgłosiłem ze swojej strony jako użytkownika Safari. No w sumie ciekawy przypadek jest z Firefoxem. No tak.
1: Dobra. To tak, bo troszeczkę się tutaj pociągałem. Mam jakieś wiadomości od Sylwestra. I Sylwester pyta się o to, czym są aplikacje w wersji webowej. To są aplikacje, które są de facto stronami internetowymi.
3: Czyli na przykład możesz mieć aplikację na komputerze, ale przez przeglądarkę masz po prostu stronę internetową, która spełnia podobną rolę. Funkcje są podobne albo takie same. Bardzo często różnie to wygląda.
1: Tak, i jakby no różne mogą być takie aplikacje. Zdaje się, że nawet GoldWave jest w formie takiej aplikacji webowej, czyli otwieramy sobie stronę, nie pamiętam w tej chwili jaką. Ona co prawda średnio na razie dostępna, chociaż tam coś ponoć się miało zmieniać. A propos skrótów, można tam normalnie załadować plik i sobie go obrabiać tak jak w GoldWave'ie na komputerze. I to nawet, mimo że otwarte to jest w przeglądarce, to nie dzieje się to w chmurze, tylko w dużej części na naszym komputerze. Te wszystkie algorytmy działają w przeglądarce, z tego co pamiętam.
2: Kawe.
1: Mimo że no jakby, żeby uruchomić te aplikacje, to rzeczywiście potrzebny jest internet, ale po to, żeby no niejako zaciągnąć sobie te algorytmy na komputer i potem już przeglądarka je uruchamia lokalnie.
3: Tak, bo w dzisiejszych czasach...
2: Bo ja bym się spodziewał, że to będzie w chmurze, nie?
3: W dzisiejszych czasach przeglądarki potrafią bardzo dużo tak naprawdę i bardzo dużo rzeczy wykonuje się tak naprawdę po stronie użytkownika. Twórcy stron bardzo to lubią, bo dzięki temu te wszelkie obliczenia, które trzeba gdzieś tam wykonywać, to są scedowane na użytkownika, na maszynę użytkownika, dzięki czemu serwery twórców tych wszystkich narzędzi, stron i wszystkiego mają więcej oddechu. Także to jest metoda w tym wszystkim.
2: No, o tyle są fajne takie apki, że no właśnie są multiplatformowe, czy prawda, wchodzimy przez przeglądarkę i tak naprawdę dostajemy tak naprawdę pełną funkcjonalność, bo i skróty klawiaturowe, i dźwięki, i w sumie jak zezwolimy przeglądarce na wysyłanie powiadomień, żeby aplikacja wysyłała powiadomienia, jeśli takowych wysyłkę umożliwia, to się również dzieje zarówno na komputerze, jak i na smartfonie, więc no, fajna sprawa z tym jabłka.
1: I Sylwester jeszcze się pyta, kto wczoraj był w audycji, w sensie z kim Michał wczoraj prowadził audycję, bo nie włączył z początku i nie usłyszał.
3: Z Gracjanem Nawrockim.
1: O. To już chyba możemy przejść do następnego tematu. Tym razem coś dla krótkofalowców, bo pojawiło się no jakaś spora chyba rzecz a propos dostępności. Właśnie.
4: No tak, temat mnie interesuje od jakiegoś już czasu, bo może się jeszcze tak oficjalnie nie pochwaliłem, ale zdałem sobie licencję tydzień temu. Nie mam jeszcze znaku, jeszcze nie mam żadnych porobionych QSO, żadnych łączności, nic takiego. Na razie zresztą tylko na tych UKF-owych częstotliwościach, czyli tam 22 metry 70 centymetrów i tylko w Austrii, bo taka licencja. No, ale to nie znaczy, że się nie interesuje tym, jak to się rozwija we wszystkich możliwych długościach i szerokościach. No i się okazuje, że takim rozwiązaniem, które ostatnio się bardzo prężnie rozwija, jest coś, co stworzył Richard DO9RE, niemiecki radioamator. Zresztą też poniekąd mój znajomy. I on ze swoim znowu kolegą, też krótkofalowcem, wpadł na taki pomysł, że no można by stworzyć taką konstrukcję, za pomocą której możliwe będzie sterowanie tymi takimi zaawansowanymi radiotelefonami, przepraszam, transceiverami tak zwanymi. Na przykład takie ICOMy, które mają już takie rozbudowane funkcje i łączność jakąś tam po Wi-Fi, jakieś różne inne. No i tu okazuje się, że wykorzystali Raspberry Pi'a, klawiaturę numeryczną i kontroler MIDI. A czemu kontroler MIDI? No jakiś taki kontroler, na przykład jak DJ-ski taki, który jest używany właśnie do takiej roboty miksowania utworów jednego z drugim i tak dalej. Czemu akurat taki zestaw? No, klawiatura numeryczna, bo oni chcieli, żeby to było jak najprostsze w obsłudze, czyli menu bazujące na cyferkach. Trochę jak menu w różnego rodzaju infoliniach, gdzie tam kiedyś jeszcze tak było, teraz coraz bardziej już są boty, ale jeszcze, że aby coś tam wybierz jeden, aby coś tam wybierz dwa. No i to bardzo ułatwia, bo im bardziej skomplikowany odbiornik, w ogóle mało jest odbiorników, które, nawet nie odbiorników, tylko po prostu transceiverów, które same z siebie mówią, a mówienie jest o tyle przydatne, no, że z jednej strony właśnie wiadomo, żeby było wiadomo, na jakiej częstotliwości się jest, z drugiej strony są pewne parametry, typu na przykład słynne Santiago, czyli stosunek dźwięku, który słyszymy od naszego rozmówcy, z którym tworzymy łączność, do szumu, który słychać i tak dalej. To są takie parametry, które się podaje drugiej stronie, kiedy się wymienia dane techniczne przy łączności. No i różne inne rzeczy. No, takie radia mają mnóstwo funkcji i rzadko które radio tak naprawdę jakoś w nam dostępny sposób to podaje. Oczywiście są jakieś transceivery, które można sterować gdzieś tam komputerowo, jakieś są z apkami ostatnimi czasy, niektóre mają jakiś tam przycisk, że coś tam od wielkiego dzwonu powiedzą. No, ale zwłaszcza jak już wchodzimy na te niższe pasma, takie typowo na falach krótkich, czyli jakieś 20-40 metrów, 80, no to tutaj te transceivery już aż tak dostępne nie są i często się okazuje, że my to sobie promil możliwości możemy wykorzystać. Na szczęście jest biblioteka, która pozwala nam z tymi, zwłaszcza nowszymi urządzeniami, się jakoś połączyć. No i z tej biblioteki, czyli z Hamliba, skorzystał Richard i jego znajomy. Więc mamy sobie menu interaktywne, które możemy dowolnie zwijać i rozwijać. No i mamy też kontroler MIDI. A po co nam ten kontroler MIDI? Ano, między innymi po to, żeby pewne parametry, jakby ich zmienność, ich zmiany w czasie rzeczywistym, można było obserwować w ten sposób, na przykład właśnie to słynne Santiago, że suwak naszego kontrolera będzie się sam przesuwał w miarę jak te parametry będą się zmieniać. No, ja będzie zamieszczony w komentarzu, ja zamieściłem w notatkach link do transmisji z YouTube'a, bo teraz w miniony weekend w miejscowości Friedrichshafen nad Jeziorem Bodeńskim odbyły się targi krótkofalarskie, czy powiedzmy takie wydarzenie, jakiś zjazd krótkofalowców niemieckojęzycznych i tam też różne firmy się prezentowały i różne rozwiązania. I właśnie MIDI to Hamlib również było prezentowane. No i tam można troszeczkę posłuchać, no, w języku niemieckim o tym, jak to rozwiązanie działa. Na ten moment mówi eSpeakiem. No wiadomo, trzeba mieć te wszystkie komponenty, czyli trzeba sobie ogarnąć Raspberry Pi, trzeba to wszystko zainstalować, trzeba mieć jakiś kontroler MIDI. Ja postaram się w najbliższym czasie tak to wszystko zorganizować, żeby móc z tego rozwiązania skorzystać. No i jeżeli będę miał jakąś już możliwość, to na pewno poczynię jakieś nagrania. No i opiszę wam też bardziej szczegółowo takie wrażenia z pierwszej ręki, jak to rzeczywiście działa i na ile to pozwala rzeczywiście ze wszystkich możliwości takiego rozbudowanego radiotelefonu skorzystać. No i oczywiście jak sam już poczynię jakieś swoje własne doświadczenia w kwestii łączności, no to też będę się gdzieś na bieżąco dzielił. Na przykład teraz odkryłem aplikację, która pewnie już jest znana, Repeater Book, która na iPhone'a, która listuje nam wszystkie repeatery, czyli przemienniki tak zwane, przez które właśnie na tych wyższych częstotliwościach, z których ja mogę skorzystać, można się podłączyć i wykorzystać ich moc, żeby swoją moc zwiększyć. Także do usłyszenia, do wywołania 73.
1: To jeżeli już jesteśmy przy takich troszeczkę starszych technologiach, które gdzieś nam no jeszcze jakoś tam działają mimo wszystko i mają zwolenników, to teraz może przenieśmy się do lat 90. i tego, jak wtedy używało się trochę komputerów. No to Piotrek ma kilka takich ciekawostek z USA lat 90.
0: Tak, a dokładnie to mam link do archiwalnych zapisów dwóch magazynów, które niedawno zostały udostępnione w internecie. Jakby ktoś właśnie był ciekawy, jak to wyglądało? Co jakiś czas o tym wspominamy, jakiś czas temu, teraz nie pamiętam, w którym TV-przeglądzie, podrzuciliśmy wam link do magazynu ze Zjednoczonego Królestwa, gdzie było omawiane, jak tam rozwijała się dostępność, między innymi migrację użytkowników z komputerów BBC Micro do takich tradycyjnych PC-tów, bo to w latach 90. miało miejsce. A jak to wyglądało za oceanem? No, tam BBC Micro oczywiście nie było, ale niewidomi użytkownicy komputerów jak najbardziej też. I okazuje się, że trochę takich takich magazynów, takich czasopism powstało zarówno na dyskietkach, ale też okazuje się na kasetach. Można było do takiego magazynu się zapisać. Ja odkryłem dwa takie magazyny. Drugiego z nich niestety nie mamy pełnego zapisu, ale trochę tych wydań się zachowało. No i wyglądało to tak, że później co miesiąc taką kasetę dostawaliśmy. Kasety generalnie trwały godzinę. Czasami zdarzały się wydania dłuższe, półtora godzinne. I powiem wam, że bardzo forma tego przypomina mi to, co znamy nawet z dzisiejszych podcastów. Czy to prekursorów typu Main Menu, jak ktoś pamięta, to też jest w internecie dostępne, archiwane, to już są lata 2000, dosłownie od roku 2000 Main Menu powstawało. No i oczywiście bardziej współczesne podcasty, jak na przykład nasz Tyflo Podcast. Takie jedno wydanie, czy to jednego, czy drugiego magazynu, zawierało z reguły trochę takich informacji od użytkowników. Nam też była bardzo często giełda. Ludzie wrzucali różne sprzęty, które chcieli sprzedać, ale też po prostu prowadzący podawali różne ciekawe informacje, jakieś informacje o aktualizacjach oprogramowania, czyli czytników ekranu, programów powiększających i nie tylko. No i bardzo często też pojawiały się różne demonstracje. Teraz te dwa magazyny, których możecie posłuchać. Pierwszy z nich, którego mamy zdecydowanie więcej, to magazyn Computer Folks, prowadzony przez Richa Ringa przez 5 lat, od roku 91 do roku 95. Mówi to właśnie o różnych tematach związanych z komputerami. Głównie z tego, co widzę, słuchając kilku losowych odcinków, są to tematy pokrewne z komputerami IBM, czyli głównie jest omawiany DOS i późniejszych odcinkach Windows. I samo to już w sobie jest ciekawe, bo zwłaszcza słuchając wydań z końcówki roku 93, z początku roku 94, kiedy to Windows stawał się coraz bardziej popularny, mogliśmy zaobserwować taką trochę może nie niepewność, ale no w taką, no w sumie w pewnym sensie taką niepewność osób niewidomych, jak to będzie z dostępem do tego Windowsa, bo na przykład z jednym z wydań mieliśmy takie zestawienie, jakie płyty CD są dla takich osób dostępne, bo tego typu materiału zaczęło pojawiać się coraz więcej. Jakieś książki telefoniczne, jakieś materiały, jakieś encyklopedie na płytach CD. No z dostępnością tego było różnie, zwłaszcza kiedy te materiały zaczęły pojawiać się coraz bardziej w wersjach graficznych, które wiadomo, sprzedawały się lepiej, a użytkownicy czytników ekranu pod DOS-a, no to wiadomo, woleli wersje tekstowe. Bardzo ciekawy też był wątek tego, jak zaczęły powstawać czytniki ekranu na system Windows 3.1, które, co ciekawe, zaczęły pojawiać się już w roku 93, więc stosunkowo szybko i z tych wydań, które miałem okazję usłyszeć, no to było na przykład zestawienie dwóch czytników ekranu, które były na rynku w tym momencie i co ciekawe, jeden z nich oferował zarówno czytnik ekranu dla DOS-a i dla Windowsa i właśnie było mówione, jak jeden z nich też już wymagał własnych sterowników do karty graficznej, które ponoć psuły obraz, więc to też no, z tym było różnie, ale też był wywiad na przykład też z autorami czytnika ekranu Outspoken, którego możecie już kojarzyć. On w ogóle pojawił się na rynku wcześniej na pierwsze Maci, to klasyczne Macintosze, jak to się mówi, przed systemem OS 10. I no, było właśnie mówione, jak oni podchodzą do stworzenia wersji Outspokena na system Windows, która też pojawiła się chyba w roku 94, do tego jeszcze nie dotarły. To akurat był zapis jakiejś konferencji. Więc były takie zestawienia. Był na przykład pokazany w jednym z wydań program do sprawdzania telegazety, może nawet nie tyle telegazety, co programu telewizyjnego, który, co ciekawe, dla nas działał tak, że użytkownik musiał zalogować się do akurat platformy CompuServe, która też wymagała swojego abonamentu i tam, jeśli mieliśmy odpowiednią subskrypcję wykupioną, mogliśmy co tydzień sobie pobrać nową bazę danych dla miejsca, w którym jesteśmy, tam dla stanu, dla miasta, no i później mogliśmy taką bazę sobie do programu załadować. Program generalnie powstał w wersji dla Windowsa i w wersji dla DOS-a, z której autor ponoć nie był dumny, no ale przez to, że wersja DOS-a była tekstowa, to stworzył też dla osób niewidomych taką wersję zoptymalizowaną, no i tak niewidomi sobie mogli sprawdzać, co akurat o tej godzinie leci w telewizji, bo program się otwierał na bieżącą datę, godzinę i tam można było tego posłuchać. Było parę materiałów o MIDI. Był materiał o obcych syntezatorach mowy mówiących w językach obcych. Akurat tutaj polskiego nie było, ale nawet pojawiło się egzotyczne nagranie z Japonii, bo nawet ktoś z Japonii ten magazyn subskrybował. Także jeśli lubicie takie stare ciekawostki, to no tutaj tego jest naprawdę dużo. Ja pewnie jeszcze będę wiele razy do tego wracał. Na pewno będę słuchał kolejnych wydań tego magazynu. Drugi magazyn, który pojawił się później, niestety tego mamy zdecydowanie mniej, bo mamy tylko zapisy z roku 96 i jeden zapis z 97, a ponoć tego było później trochę więcej. To magazyn Bitstream, który ma no, bardzo podobną formułę, no ale przez to, że wychodzi trochę później, no to tutaj już mamy omawiane no kolejne tematy, tutaj już wchodzimy w epokę Windowsa, konkretnie Windowsa 9.5, może 9.8, nie wiem do kiedy ten magazyn był tworzony. No i tutaj też znów mamy dużo demonstracji i takich różnych ciekawych informacji, natomiast po prostu z drugiej połowy lat 90., więc no tutaj już po prostu mamy późniejsze czasy. Będzie link do tego, do tych materiałów w komentarzu. Na razie on jest umieszczony na Dropboxie, więc no ten link może być taki niestabilny, bardzo możliwe, że niedługo gdzieś z tego Dropboxa zniknie, natomiast przypuszczam, że prędzej czy później też użytkownicy wrzucą go gdzieś na taki bardziej stały serwer. Gdyby to się stało, to też tutaj myślę, że informacje zaktualizuję, żebyście mieli dostęp do takiego bardziej stałego linku, ale gdyby ktoś chciał sobie to ściągnąć, lubicie starą technologię, jak to kiedyś było, naprawdę polecam, bo to bardzo ciekawe rzeczy można tam usłyszeć.
3: I ostatnią informacją przed naszym jednym ze standardowych kącików jest informacja o nowym kanale na WhatsAppie.
2: Tak, pojawił się on w sobotę. bodajże. Stworzył go Hubert Meyer na WhatsAppie właśnie. I kanał nazywa się Skrót Dostępności. Link do kanału będzie w komentarzu pod audycją. Natomiast to, co sam Hubert mówi o tym kanale, to znaczy jak go opisuje, przedstawię się następująco. To, co najważniejsze bez zbędnego gadania. Technologie, prawo, życie bez wzroku. W prostej formie, w jednym miejscu. Twoja codzienna dawka wiedzy o tym, co dzieje się w dostępności. W świecie dostępności. Generalnie poruszane są na nim, właśnie na tym kanale, różne tematy. Codziennie od poniedziałku do piątku przychodzą wiadomości różne po 20. Na pewno to jest tak, że to znaczy jest link do danego tekstu, do danego artykułu, ale też jest krótki opis, gdyby komuś tam się nie chciało czytać, to też jest zamieszczony skrót generalnie do danego linku. Więc kanał ja polecam, myślę. Zawsze to kolejne źródło różnych newsów. No i cóż, fajnie, że takie inicjatywy powstają. Tak jak mówiłem, link w komentarzu będzie. A jeszcze odnośnie do WhatsAppa i powiadomień na kanałach, to nie wiem dlaczego stało mi się tak, że powiadomienia, owszem, teoretycznie dostawałem informacje, natomiast powiadomień nie dostawałem. I żeby to...
3: To jest, Maćku, domyślne zachowanie każdego kanału. Niestety. To, a może i na szczęście.
2: Ale wiesz co? Ale nie, bo ja Tyflo podcastowy kanał, miałem normalnie, mi przychodziły powiadomienia.
3: A z tego, co ja wiem właśnie, to trzeba sobie powiadomienia włączyć. Być może je sobie włączyłeś, a może kiedyś to się zachowywało inaczej. Ja z tego, co zaobserwowałem, a mam parę kanałów na WhatsAppie zasubskrybowanych, to właśnie to działa tak, że domyślnie te powiadomienia nie są włączone. Trzeba dla każdego kanału z osobna je włączyć.
2: A wiesz co, teraz mi to zadziałało tak, że jak włączyłem na jednym kanale, właśnie na kanale Huberta, to znaczy inaczej, włączyłem, to powiadomienia na Tyflo Podcaście też mi się włączyły. Jak wyłączyłem Huberta, powiadomienia mi się wyłączyły. Więc być może, nie wiem, najnowsza aktualizacja WhatsAppa albo...
3: Może, może.
2: W każdym razie wkradł się babol, niestety, przez co ja myślałem, że wczoraj informacji o audycjach nie było na WhatsAppie, a i owszem, były, się pojawiły, tylko sobie czekały dzielnie na odczytanie.
3: Dlaczego? Właśnie a propos kanałów też na WhatsAppie, dlaczego te informacje czasem się pojawiają, czasem się nie pojawiają? Słuchajcie, generalnie problem z kanałami na WhatsAppie jest taki, że one działają tylko w aplikacjach mobilnych. Ja nie znalazłem sposobu na to, żeby zmusić WhatsAppa desktopowego, nawet tego w wersji beta, do odczytywania treści z tych kanałów, że o publikowaniu nie wspomnę. Więc to jest taki jeden, jak dla mnie, problem z tymi kanałami, ale rzeczywiście warto sobie skrót dostępności zasubskrybować, dać suba, bo tam już coraz więcej też użytkowników
2: ciekawe
3: jest.
2: Ciekawe nowinki pojawiają, tam ciekawostki.
3: I się bardzo ciekawe rzeczy pojawiają. Zresztą Hubert też na Telegramie z kolei ma ten kanał Tyflo Przegląd Rzutem Oka, na którym to publikuje w głównej mierze linki, które się pojawiają u nas pod audycjami, ale też właśnie widziałem, że ostatnio dodawał różnych swoich treści. Tak przypuszczam, że to mogła być jakaś inspiracja, że skoro jeszcze był w stanie znaleźć coś ekstra i tego jest, bo tego jest naprawdę dużo, słuchajcie, z różnych rzeczy. My też nie mówimy o wszystkim. Jakbyśmy my chcieli mówić o wszystkim, to ten Tyflo Przegląd nie trwałby 4 godzin czy 5, on trwałby nie wiem ile. Więc dobrze, że są kolejne źródła, więc dobrze, że są kolejne miejsca, z których można się dowiadywać. Od przybytku głowa nie boli.
2: Ja teraz sprawdzę aplikację na Maca, czy ona tych kanałów nie obsługuje. W sumie sprawdzę i dam zaraz info. No, ciekaw jestem.
1: No, z tymi kanałami jest niestety troszeczkę jakiś problem. W każdym razie teraz może przejdźmy sobie do kącika, jednego kącika, który dzisiaj mamy. I to nie są drobne newsy, tylko to są nowości w grach.
0: Tak, i tradycyjnie mamy początek miesiąca, a więc czas na kolejne zestawienie nowości Audio Games Net. Chociaż co ciekawe, tutaj głównie będziemy dzisiaj mówić o aktualizacjach, bo jeśli chodzi o nowe gry, które się pojawiły, to nie było tego dużo, a to co było, mówiłem wam o tych nowych wydaniach na bieżąco, więc dzisiaj generalnie temat nowych wydań pominiemy, a skupimy się od razu na aktualizacjach, których jak zwykle było całkiem dużo. I między innymi mamy tutaj kolejne aktualizacje chińskich gier RPG, jak na przykład Xuanling Yangqi, które doczekało się dosyć dużej aktualizacji, które między innymi pozwala na tłumaczenie gry. Możemy sobie po prostu do gry tłumaczenia wgrywać nowa zawartość, kolejne rozdziały do fabuły, zostały dodane system tworzenia przedmiotów, czyli taki crafting tak zwany, i nowy, mamy nowy sklep z ekwipunkiem płatnym. Tutaj rozumiem, że po prostu możemy sobie do gry jednoosobowej dokupić płatny ekwipunek. No, ciekawy koncept, bardziej znany z gier wieloosobowych, no tutaj deweloper na coś takiego się zdecydował. O Transport World Simulatorze już mówiliśmy, o tym, że pojawiły się pierwsze polskie lokomotywy i polskie trasy. Od tego czasu pojawiła się kolejna drobna aktualizacja, która udoskonala dźwięk lokomotywy EP09 oraz jej logikę prowadzenia. Teraz nie możemy od razu dać pełnej mocy, tylko tą moc będziemy mogli zwiększać stopniowo, jak ta lokomotywa przyspiesza. Oprócz tego kolejna austriacka lokomotywa została dodana, spalinowo-elektryczna, więc też tutaj możemy inną nową lokomotywą się przejechać. Sound RTS Ultimate, czyli rozszerzony silnik do Sound RTS-a, cały czas się aktualizuje. I teraz możemy sobie wybudować budynki, które nam mogą różne zasoby oprodukować i te zasoby później mogą od razu albo trafić do naszej puli, lub musimy poprosić, żeby jakiś robotnik przyszedł i później te zasoby do jakiegoś innego miejsca zaniósł. Oprócz tego mamy tryb obserwatora dla gier wieloosobowych i rozbudowane opcje dodawania muzyki w tle dla tych osób, które sobie tworzą jakieś kampanie w tym nowym silniku. Echo Commander, czyli rozszerzona gra w statki przez internet, cały czas się aktualizuje i w czerwcu kolejne mamy zmiany w balansie niektórych statków flagowych. Podobnie z trybem roguelike, który teraz też doczekał się wyboru poziomu trudności. Mamy poprawki zarówno dla sterowania z klawiatury, jak i z ekranu dotykowego, bo to jest też gra wieloosobowa, którą możemy zresztą też grać z osobami widzącymi, ma zarówno grafikę i dźwięki. Nowa muzyka została dodana, mamy też dźwięki science fiction, możemy się przełączyć, jakbyśmy nie chcieli słyszeć takich no, typowych statków w morzu, no to możemy słuchać statków kosmicznych. Ekran statystyk, kiedy skończymy grę, więc możemy zobaczyć naszą dokładność, celność naszych strzałów i inne statystyki. Poprawa wydajności i wiele więcej. Deweloper teraz też cały czas prosi o informacje zwrotne, został dodany formularz odpowiedni do gry do tego i jeśli wypełnimy go do 4 lipca, więc dla tych, którzy nas słuchają teraz, to zostaniemy włączeni do losowania o kartę podarunkową o wartości 10 oraz $15. Nie wiem, do jakiego serwisu, może jakiś Amazon, no, więc jak najbardziej, jakby ktoś chciał przetestować i wysłać deweloperowi informacje, no to można to zrobić, no i przy okazji może uda nam się parę groszy wygrać. Marvel Realm, platforma, która cały czas się rozwija, o tym, że Color, kolejna gra została dodana, czyli Color Cannonade, wydaje mi się, że wspominaliśmy, więc no tutaj jeszcze przypominam, że nowa gra została do tej platformy dodana. Gra, swoją drogą też warto dodać, dostępna zupełnie za darmo, więc nawet jeśli nie mamy wykupionego abonamentu do Marvel Realm, no to tą grę możemy sobie za darmo zagrać i przetestować Zresztą podobnie jak kolejną grę, która też jest dostępna za darmo, a mianowicie Toy Mania, czyli gra, w której musimy zbierać zabawki i później w odpowiednim czasie wydostać się ze sklepu z zabawkami, który tam gdzieś się rozpada, akurat tam nas nie goni Święty Mikołaj, ale inne jakieś samochody, strażnicy i inne rzeczy, które nas próbują generalnie zabić. Gra, która też doczekała się systemu tworzenia tłumaczeń, została teraz też spakowana do mówiącego instalatora, co ciekawe. Wcześniej było po prostu plik zip, a teraz to jest instalator jeszcze udźwiękowiony. I też zawiera jakieś drobne poprawki błędów. Następnie City of Division, czyli wieloosobowa strzelanka FPS, doczekała się aktualizacji po dłuższym czasie, w której to zostało dodana obracanie się w 360 stopniach, więc mamy faktycznie taką typową pierwszoosobową strzelankę. Nowe bronie zostały dodane do gry, a raz na mapie znajdziemy różne pojazdy, różne samochody, których możemy wykorzystać jako, żeby się gdzieś schować. Natomiast jeśli też będziemy w te samochody strzelać, no to one po jakimś czasie też mogą wybuchnąć, więc też nie możemy się za nimi chować za długo. No i tradycyjnie też mamy poprawki błędów. Następnie gra Audio Race, czyli taka prosta gra wyścigowa, która wcześniej była dostępna na komputery, a teraz też pojawiła się na urządzenia mobilne, zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Będą linki w komentarzu. Oczywiście też to wszystko, co czytam, jest dostępne na forum Audio Games. Jakby ktoś chciał sobie teraz przeczytać tą listę w sekcji Newsroom. Następnie kilka zmian w moodach, na przykład w Aerial Moodzie, który to doczekał się wielu aktualizacji, które dodały nowe umiejętności i zaklęcia, nowe przedmioty, które możemy sobie sami skontrolować systemem craftingu, możliwość tworzenia trofeów z mobów, które zabiliśmy, jakbyśmy chcieli jakieś trofeum sobie gdzieś w domu powiesić, no bo nasza postać może mieć dom. Nowe dźwięki dla paczki dźwięków dla soundpacka. Mamy też różne karty, które możemy zbierać i każda z tych kart ma jakieś unikalne efekty, więc generalnie zdobywamy za nie punkty, które później możemy wymienić na różne umiejętności, więc generalnie warto te karty zbierać. Nowe osiągnięcia też mamy i wyzwania i wiele więcej. Alter Eon, czyli też kolejny klasyczny mood, też cały czas się aktualizuje. Mamy kolejne zmiany dotyczące soundpacka do Mush Clienta, czyli takiego najbardziej popularnego sposobu, w jaki niewidomi grają w Alter Eona. Generalnie teraz on ma więcej dźwięków i muzyki. No a oprócz tego sama gra dostała kolejne jakieś nowe lokacje, a niektóre poziomy mobów w innych lokacjach zostały dostosowane. Balans gry generalnie został poprawiony. No i tutaj też doczekaliśmy się systemu kart, które nam będą mogły dawać różne umiejętności. Na ten moment jest to dopiero w fazie testów, ale niedługo wszyscy gracze będą mogli z tego systemu korzystać. A propos karcianek, Call of Fate, czyli chińska mobilna karcianka, bardziej może taki autobattler tak zwany, czyli gra, w której postacie walczą za nas. Rozpoczął się nowy sezon Nasienia Chaosu, tak się ten sezon nazywa i z tego powodu możemy różne jakieś unikalne nagrody zdobywać. Mamy różne wydarzenia, które mają ograniczony czas. Więc jeśli ktoś jeszcze nie grał, to warto teraz sobie tą grę przetestować. Następnie Warsim, czyli tekstowa gra w RPG, w której zarządzamy królestwem, często u nas gości. No i tutaj znów mamy dużą aktualizację, która znacznie rozszerza tryb areny, gdzie możemy patrzeć, jak nasi rycerze walczą za nas, czy no nawet właściwie tak pojedynci bohaterowie walczą przeciwko różnym przeciwnikom, którzy do tej areny wejdą. Mamy nowy tryb wezwania Imperium, w którym startujemy od razu z dużą ilością ziemi i musimy tą ziemią odpowiednio zarządzać. No i tradycyjnie mamy też poprawki błędów i inne drobne zmianę. Soul Blaze, czyli taka alternatywna gra, która trochę jest inspirowana Pokemonami, ale też tutaj z elementami roguelike'ów i tego typu rzeczy, doczekała się nowego stworka, czyli Gelmona, to przypomina taką właśnie taką rębkę jakiegoś węgorza chyba, który może pojawić się w różnych wariacjach kolorowych, w kolorach tęczy. Bo generalnie to ta aktualizacja właśnie pojawiła się w czerwcu, a więc podczas właśnie tego miesiąca Pride, czyli właśnie tutaj świętującego osoby LGBT. Oprócz tego mamy dużo innych poprawek w balansie gry i poprawek błędów, łącznie też związanych z funkcją TTS, a więc czytnika ekranu, więc no, zmiany jak najbardziej dla nas istotne. O aktualizacji Table X chyba już mówiliśmy, a jeśli nie, no to może mogę przypomnieć, że doczekał się aktualizacji, w której to gra wykryje, gdyby nam przestał działać internet na chwilę i nie wyrzuci nas z gry. Nowa gra została dodana, czyli gra w kółko i krzyżyk. Table X tak w ogóle to jest coś w stylu Playrooma, czyli gra, w której możemy grać przeciwko innym graczom przez internet, ale na urządzenia mobilne. No i możemy teraz grać w kółko i krzyżyk. Mamy tryb obraz w obrazie, więc możemy sobie grę zminimalizować na chwilę i zrobić coś innego na urządzeniu, ale gra nam będzie cały czas działać. I poprawki do interfejsu, tam kolejność przycisków została trochę pozmieniana i tego typu drobne zmiany. No i też na iOSie niestety gra w ruletkę została usunięta ze względu na regulamin w App Store. Apple po prostu przyczepił się, no i deweloperzy z wersji na iOSa musieli ruletkę usunąć. Na Androidzie cały czas można sobie w ruletkę grać.
2: A czy próbowałeś, Piotrek, czy próbowałeś zmieniać interfejs, jeśli chodzi o język interfejsu?
0: Nie.
2: Bo powiem szczerze, tam jakiś ciekawy bug się zrobił, bo tam ja sobie chciałem zmienić na niemiecki. Bo też jest, też dodali. I albo aplikacja się crashuje, że ląduje na ekranie głównym i potem jak jestem wchodzę w ustawienia, to mam niby wybrany German, tylko że cały interfejs mam dalej po angielsku.
0: Mm-hmm. No to pytanie, czy tam jest jakiś błąd faktycznie, czy coś jest jeszcze nieprzetłumaczone. No warto to zgłosić do deweloperów.
2: Chyba, że beta, bo mi się po prostu wywala gra cała i...
0: Wszystko jest możliwe, po prostu myślę, że no, też trzeba po prostu zgłosić i, no, i zobaczymy, co dalej. No i a propos iOS-a, no to Adventure to Fate Core Quest się zaktualizował, czyli kolejna gra RPG, która dodała nową klasę naturalisty, kilka nowych ras do gry oraz dusz, które możemy gdzieś dołączyć do naszych przedmiotów. Nową jaskinię szmaragdowego smoka, jako nową lokację, w której możemy jakieś unikalne nagrody zdobyć, no ale no, musimy tego smoka pokonać, co nie jest łatwe. Oprócz tego mamy dużo poprawek, błędów, łącznie poprawki z dostępnością, w które skład wchodzi na przykład też ponad 350 opisów zdjęć przedmiotów, które możemy w grze zdobyć lub sami stworzyć. Także fajnie, że deweloper cały czas tutaj o dostępność w swoich grach dba. Podobnie zresztą jak deweloperzy gry Text Space, czyli tutaj znów gra RPG, tylko bardziej wieloosobowa, w klimatach science fiction, tym razem gra przeglądarkowa, która miała kilka aktualizacji. Generalnie te aktualizacje wprowadzały drobne poprawki błędów, które generalnie kierują grę w stronę stworzenia rozbudowanego systemu, tworzenia kolonii i współpracy między właśnie różnymi koloniami. Plush Meow House, czyli gra, w której opiekujemy się kotkami, żeby zbierać pierś z tych kotków. Ciągle nie jest powiedziane w jakim celu, no żeby nasz dom ulepszyć, żeby tych kotów mogło wprowadzić się więcej. Też gra się zaktualizowała. Generalnie jest to gra, jak to mi Gemini niedawno tak podpowiedział, jak to do takiej gry można przetłumaczyć. Gra bezczynna, no bo jest gra, w której generalnie no, nie musimy robić nic, ewentualnie sporadycznie, żeby rozgrywka się dalej toczyła. No i między innymi został dodany system satysfakcji, więc kotki nasze mogą się po prostu na nas obrazić, jeśli będziemy się nimi źle zajmować. nowe rodzaje jedzenia dla tych kotów, jakieś tuńczyki, różne rodzaje ryb, z tego co widziałem, zostały dodane. Mamy możliwość konwertowania jedzenia, czyli na przykład mamy dwie małe ryby, to możemy je zamienić na jedną dużą rybę na przykład. Dwa nowe rodzaje kotów zostały dodane. Możemy nasz dom rozbudować o kolejne piętra. I jeszcze jakieś drobne zmiany i poprawki błędów. Gra Corruption of Champions, czyli tutaj kolejna gra przeglądarkowa RPG, tym razem z elementami dla dorosłych 18+. Dostaje kolejne treści, ale tym razem też oprócz tego dostała bardziej czytelny interfejs, który teraz też doczekał się trybu ciemnego, jak ktoś lubi, i możemy wybrać alternatywne czcionki też, które mogą być dla niektórych osób bardziej czytelne. Następnie Hearthstone. O Hearthstone'ie mówiliśmy przy okazji tego, jak do gry zostało zapowiedziane kolejne rozszerzenie, które w przyszłym tygodniu się pojawi, i właśnie do przyszłego tygodnia macie czas

poziomy, będziemy mogli się z nim bawić. Na razie będzie to tylko jeden zwierzak dostępny, król kruszec. Natomiast są zapowiedziani kolejni. Inna sprawa, jak to będzie rozbudowane, jak to będzie, jak tego zwierzaka będziemy musieli zdobyć, to tutaj społeczność nie jest zadowolona, bo generalnie będziemy musieli po prostu grać w takiego swojego rodzaju jednorękiego bandyta, który nam może dać 10, przepraszam, różnych rzeczy, od skórek po karty, inne rzeczy, no i właśnie jedną z tych rzeczy będzie ten zwierzak. Natomiast, żeby to grać, no pierwsze dwa zakręcenia, czy pociągnięcie w bajkę jednorękiego bandyta, bandyty mamy za darmo, a za kolejne będziemy musieli zapłacić. Plus jest taki, że jeśli coś wylosujemy, to już tej rzeczy nie będziemy mogli wylosować, więc po 10 razach na pewno już tego zwierzaka zdobędziemy. Natomiast jak szybko policzyła społeczność, żeby wszystko zdobyć z tego, no to będziemy musieli ponad $120 wydać. A więc nie mało, więc no tutaj społeczność jest niepocieszona, jak to zostało rozwiązane. Inna sprawa, czy to od razu będzie dla nas z Hearthstone Accessem dostępne, na ten moment chyba nie jest. Natomiast Hearthstone Access już się zaktualizował, to informacje z ostatniej chwili, bo właśnie duża aktualizacja do Hearthstone'a się pojawiła i też myślę, fajna informacja na plus, już nie mamy osobnej wersji dla ustawek z duetami, więc jeśli ktoś chce grać w duety, no to już nie musimy tej osobnej wersji pobierać, jak ktoś na przykład lubi korzystać z patcherów, które nam automatycznie tego Hearthstone Accessa aktualizują, a lubicie grać w duety, no to można sobie po prostu tym patcherem Hearthstone Accessa zaktualizować i możemy cały czas Hearthstone'em się cieszyć. Podobnie jak Forza też się zaktualizowała i tutaj mamy dosyć dużą aktualizację, która generalnie dodała do gry nowy turniej, turniej mistrzów, turniej czempionów, który będzie, co ciekawe, dostępny w grze na stałe, tak? Generalnie turnieje są usuwane z rotacji po miesiącu, ten nie będzie, więc mamy spokojnie czas, żeby sobie go zdobyć. Co ciekawe, pokonywanie kolejnych tych turniej w tym w dużym turnieju będzie nam odblokowało kolejne mniejsze turnieje, które mają też swoje różne motywy przewodnie, od konkretnych marek samochodów po typy samochodów, tutaj może już nie będę wchodził w szczegóły. Oprócz tego mamy cały zestaw wydarzeń otwartych klas, od najwolniejszych do najszybszych samochodów, tutaj są wszystkie klasy od E do X i to też będzie dostępne na stałe. I co ciekawe, też wszystkie poprzednie turnieje, każdy z tych turniejów dawał nam wcześniej unikalny samochód, który później też po miesiącu znikał, do gry zostały przywrócone i też tutaj producent deklaruje, że one będą dostępne w grze na stałe, także też jak ktoś jakiegoś samochodu nie zdobył i bo po prostu go przegapił, no to spokojnie można do tych turniejów wrócić i sobie ten samochód na spokojnie wygrać. I to wszystko, co było na stronie, jeśli chodzi o aktualizację, ale też w międzyczasie pojawiła się kolejna aktualizacja do gry, o której już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, chyba zresztą mało dwa tygodnie temu, czyli Joker Poker Texas Frenzy, czyli po prostu coś w stylu Balatro na urządzenia mobilne. Gra doczekała się w aktualizacji, która poprawiła trochę dostępność jeszcze bardziej tej gry, no bo między innymi jeśli będziemy poruszać się po kartach na dole ekranu gestami lewo, prawo, no to one już będą nam pokazywane w prawidłowej kolejności, takiej, jak one faktycznie na ekranie są, a nie takiej kolejności losowej. To też znacznie nam rozgrywkę ułatwi. W trybie wieloosobowym też punkty, jakie mamy zdobyć, już są prawidłowo czytane, z tym też były problemy, ale no jak widać, autor cały czas dostępność tej gry poprawia, więc jeśli podobało wam się Balatro na komputerze i chcielibyście coś podobnego na urządzenia mobilne, no to warto sobie tą grę ściągnąć, bo jest, wydaje mi się, bardzo ciekawa, no i fajnie, że deweloper ją udostępnił. I jeszcze w sekcji innych informacji o tym, że Steam stał się dostępny, to już mówiliśmy, ale przy okazji myślę, że warto wspomnieć, że na Steamie teraz trwa do 15 lipca letnia wyprzedaż, co znaczy, że wszystko praktycznie zostało przecenione i w to wchodzą wszystkie gry, które prawdopodobnie chcielibyśmy sobie kupić. Czy to gry z funkcjami dostępności, nie wiem, Forza, właśnie Mortal Kombat 1, 1428 sprawdzałem, jest na przecenie. Brok prawdopodobnie też. Generalnie wpiszcie sobie do wyszukiwarki, jeśli jakaś gra was zainteresowała, jej nazwę, bo prawdopodobnie będzie można ją właśnie w tym czasie zdobyć, no z znaczącymi obniżkami, więc no, to może być dobry moment, żeby sobie
jakąś grę na Steamie kupić. I jeszcze nawiązując do

0: tematu gry F1-25, czyli oficjalnej gry w wyścigu Formuły 1 na ten rok, która doczekała się funkcji dostępności, które pozwalają nam prowadzić samochód, ale nie mamy czytnika ekranu w menu, więc no tutaj musimy sobie pomóc OCR-em lub nowym przewodnikiem, który niedawno został udostępniony. Przewodnik został stworzony przez panią Misty Rayburn, czyli partnerkę świętej pamięci Brandona Cole'a, który no, mniej więcej rok temu niestety odszedł, no człowiek z dużymi zasługami, ale fajnie, że Misty cały czas gdzieś jego misję, jego pasję kontynuuje, no i właśnie postanowiła napisać dla niewidomych graczy przewodnik po menu F1-25, więc nawet jeśli OCR-a nie mamy, bo po prostu nie chcemy z OCR-a korzystać, no to możemy sobie ten dokument otworzyć, będzie do niego link i odpowiednią opcję w menu, czy gdybyśmy chcieli jakieś ustawienie zmienić, czy na przykład właśnie te funkcje dostępności sobie włączyć, czy wejść do trybu wyścigu, który nas akurat interesuje, no to będziemy w stanie z tym przewodnikiem sobie to wszystko skonfigurować. No i to wszystko też, jeśli chodzi o gry.
1: I to wszystko, jeżeli chodzi o tyflowieści, a teraz przechodzimy do technikaliach, a w technikaliach dużo dzisiaj się dzieje. Zaczynamy od nowej usługi bezpieczeństwa w Uberze, jaką ma być nagrywanie rozmów.
2: Tak, zgadza się. Generalnie jest ona dostępna w narzędziach bezpieczeństwa i polega, w ogóle informacje dostałem mailem o tym, że takowa usługa zostaje dla pasażerów uruchomiona i chodzi o to, że tak naprawdę nic nie dzieje się bez naszej zgody, bo w sytuacji powiedzmy jakiegokolwiek dyskomfortu, kiedy czujemy się niepewni, tak naprawdę możemy zainicjować takową, możemy rozpocząć takową sesję nagrywania i wówczas jest nagrywany cały przebieg przejazdu od momentu, od którego rozpoczęliśmy nagrywanie do momentu, kiedy zakończyliśmy. Nagranie jest wysyłane automatycznie na serwery Ubera i automatycznie usuwane po 7 dniach. I przy czym warto tu zaznaczyć, że zarówno pasażer, jak i kierowca nie mają dostępu w ogóle do tego nagrania danego, a jedynie wsparcie Ubera, ale za wyłącznym przyzwoleniem pasażera. Więc jeżeli pasażer nie poprosi o to wsparcia Ubera, no nie zostanie domyślnie to nagranie nawet otwarte, ruszone, nijak, tylko po prostu z automatu usunięte po 7 dniach. No i to tyle.
1: I tyle, jak rozumiem. No zobaczymy, co się z tego urodzi.
2: Oby to dostępne było, bo powiem szczerze, no ostatnio Uber gdzieś tam zalicza w różne troszkę fopa, jeśli chodzi o dostępność pewnych rzeczy i no, miejmy nadzieję, że nie trzeba się będzie przekonywać, a jeżeli już, to po prostu będzie dostępne.
1: A no, zobaczymy. Ja ostatnio też miałem taki, a propos jeszcze Ubera, miałem jakieś takie dziwne rzeczy, które polegały na tym, że już od dłuższego czasu Uber mi nie pokazuje odległości kierowcy, tylko czas. A wiem, że nie, no, inni w tym samym miejscu bardzo często tę odległość widzieli. Więc patrzyłem i na iPhone'ie, i na Androidzie, więc coś z tymi odległościami...
2: Wiesz co, bo to jest losowe. Ja mam wrażenie, że to jest losowe, dlatego że w jednym przypadku właśnie podczas, kiedy kierowca się zbliża, ta odległość jest pokazywana przez powiedzmy cały czas. Innym razem dopiero od 2 minut, w sensie jak kierowca ma do nas 2 minuty i dopiero wtedy jest pokazywana. W innym zaś wypadku, kiedy te 2 minuty się zbliżają, to znaczy kiedy mamy te 2 minuty, ta odległość przestaje być pokazywana, więc tutaj też coś niestety jest na grubo z tą. Pytanie, czy dostępnością, czy samym rzeczywiście parsowaniem, wyświetlaniem tego wszystkiego?
1: No właśnie też jestem ciekaw, ale no ostatnio mnie przez no kilka miesięcy to bardzo rzadko mi się zdarzało, żeby coś takiego było wyświetlane. A szkoda, bo jak wiadomo, jedna minuta to może być 2 minuty, może być 1 minuta, a to może być, że zaraz faktycznie przyjedzie. Więc to trochę nie wiadomo. A w momencie, kiedy co chwilę tam ktoś parkuje, ktoś rusza, to trochę nie wiadomo, na co się nastawiać, czy ktoś przyjechał, ten kierowca, czy jeszcze nie. Przechodzimy do naszego tematu, czyli agent, czy agent Ramzak, czyli coś do szybkiego przeszukiwania dużych ilości plików tekstowych.
3: Tak, to jest program, na który natrafiłem dzięki serwisowi Blind Review słowackiemu, który też publikuje raz na tydzień różne recenzje rzeczy z perspektywy osób z dysfunkcją wzroku. Głównie programów, czasem jakichś sprzętów, raczej programów. I dzisiaj właśnie podrzucili ten programik. To jest program, który, tak jak już wspomniał Tomek, jak ja też o tym napisałem w naszych notatkach, służy do przeszukiwania plików tekstowych pod kątem konkretnych fraz. Czyli mamy sobie folderek. W folderze są tekstówki, jakieś, nie wiem, HTML, PHP, cokolwiek, jakikolwiek plik, który da się tekstowo jakoś tam przeglądać notatnikiem. I wpisujemy coś i on w tych wszystkich plikach znajdzie tą konkretną frazę. No może być to fajne do znalezienia, nie wiem, jak prowadzimy sobie jakieś notatki, nie wiem, numeru telefonu, jakiejś daty, czy adresu, czy czegoś. Może to być spoko do przeszukiwania jakichś dużych kolekcji, jeżeli posiadamy właśnie książek w tej XTEC-u. Tu wspominaliśmy, że można DZTN coś zdigitalizować, albo sami sobie skanujemy. No albo jak programujemy, no to możemy szukać jakichś konkretnych fraz, no bo nie wiem, jakieś tam funkcje użyliśmy, jakiejś funkcji, czy jakąś konkretną linijkę kodu, chcemy sobie sprawdzić, gdzie to wystąpiło. No i przeszukujemy. No i w podstawowej wersji, bo program ma wersję do użytku prywatnego i do użytku komercyjnego, ta do użytku prywatnego oczywiście jest darmowa, zdaje się, że jakiejś funkcji tam nie ma, no ale w tym podstawowym zastosowaniu no mamy możliwość wpisania, czego szukamy. Nie wiem, czy jakoś określamy też folder, w ramach którego szukamy i pokazują się pliki. Jest też tryb oczywiście zaawansowany, gdzie jest troszkę więcej filtrów różnych. Możemy szukać według jakiejś tam daty. Oczywiście możemy używać tych tak zwanych wildcardów, czyli znaków uniwersalnych, które oznaczają jakąś większą całość, na przykład gwiazdka.txt to wszystkie pliki z rozszerzeniem txt, wykrzyknikiem wykluczamy konkretne frazy, no takie bardziej spersonalizowane filtry, w ogóle wyrażenia regularne można też znajdować. Także jest tych opcji mnóstwo. Wpisujemy, klikamy start i się pokazuje. Ale możemy również ten program zintegrować z eksploratorem plików i tu możemy zarówno jego skrót wrzucić do menu kontekstowego na folderach, żeby po prostu konkretny folder, który mamy z jakimiś plikami tekstowymi, przeszukać, ale możemy też zastąpić tym programem wyszukiwanie Windows, czyli to, co się pokazuje, kiedy naciskamy F3 albo Ctrl+F. Możemy też tworzyć szablony wyszukiwania, czyli sobie skonfigurować jakieś konkretne warunki, zapisać to jako szablon i potem ten szablon sobie znowu wywołać i w innym folderze pod kątem tych samych kryteriów te pliki wyszukać. Możemy też zarejestrować skróty globalne, które wywołują nam albo wyszukiwanie, albo ostatnie wyszukiwania. No także bardzo konfigurowalny program. Tak jak wspomniałem, dostępny za darmo. Link do jego na ten moment najnowszej wersji będzie również podany w komentarzu. Także no, możecie się rozejrzeć. Agent Ransack, chyba tak się to czyta. I no, bardzo jestem ciekaw. Wiem, że chyba Everything ma też tą funkcję ostatnio przeszukiwania, czy jakiś plugin do niego powstał do przeszukiwania plików tekstowych. Pewnie Raycast na Macu też to ma. I na Windowsie będzie miał... Zdaje się, że Raycast w ogóle wyszedł coś na Windowsa, już coś ostatnio czytałem.
4: Tak, jakaś może... wersja testowa chyba na razie.
3: Tak, ale to może Arek nam opowie więcej. No i ale co nie jedno narzędzi, co więcej narzędzi, to nie jedno. No więc jeżeli potrzebujecie czegoś, co typowo przeszukuje pliki tekstowe, no to Agent Ransack.
1: A teraz Mac 26... i Apple Mirroring, którego nie będzie u nas.
2: Tak, niestety jeszcze nie będzie. Apple mówi, że jeszcze w tym roku w macOS Tahoe właśnie macOS 26 Apple, klonowania iPhone'a niestety nie będzie. No, wszystkiemu winne regulacje unijne, prawda, i oficjalnie przynajmniej. I to, że Apple jakby nie może dogadać się na szczeblu unijnym z urzędnikami, jeśli właśnie chodzi o kwestie prywatności, i tak dalej. Więc no niestety będziemy sobie musieli na to poczekać. Nie wiadomo jeszcze ile. Tak samo jak funkcje zapowiedziane w tym roku na WWDC, czyli właśnie odwiedzone miejsca, te wszystkie rzeczy związane z mapami, o których mówiliśmy, no niestety nie będą jeszcze przez te regulacje wprowadzone. Tak.
4: To ja teraz zaglądam do komentarzy, które się pojawiły na naszym panelu i tu mamy trzy wypowiedzi od Lorda Killera. Hejka, pozdrawiam wszystkich. Mam trzy pytania. Pytanie pierwsze. Używam na Macu aplikacji UTM do wirtualizacji Windowsa. W grze Hearthstone mam problem, mianowicie nie mogę otworzyć sklepu, gra się wywala. Maszyna ma 16 GB RAMu. Czy jest możliwość, żeby jakoś inaczej otworzyć sklep? Próbowałem przez OCR i UTM, nie dało się klikać. Zainstalowałem Hearthstone'a na Macu i też się nie dało. Czy może na iOS, zmieniając język iPhone na angielski i rozpoznawaniem ekranu, mógłbym tam się dostać, a jak nie, to jak mogę to zrobić?
0: Z UTM-em problem podstawowy jest jeden, mianowicie on niestety nie wspiera sprzętowego przyspieszenia dla kart graficznych. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że wszystko, co nie jest grą audio, prawdopodobnie po prostu będzie działało źle. Ja próbowałem kiedyś otworzyć sklepów Hearthstone nie otwierałem. Samego Hearthstone'a na UTM raz zainstalowałem, spróbowałem otworzyć. To akurat było na procesorze M1. I co to powoduje, że nie mamy przyspieszenia sprzętowego do karty graficznej? No to powodowało tyle, że na przykład kiedy przywoływałem jakiegoś stronnika, to ta animacja, która powiedzmy normalnie powinna trwać, nie wiem, sekundę, trwała może sekund 10 albo 15, więc no grywalne to nie było niestety w żadnym stopniu. Przyspieszenie sprzętowe jest w UTM-ie wspierane tylko na Linuxie w tym momencie. Problemem jest brak sterowników do karty, która tam jest emulowana. Czy to się w przyszłości zmieni? Mam taką nadzieję, obserwuję temat, ale no na ten moment jedynym rozwiązaniem jest po prostu użycie innej aplikacji do wirtualizacji. Tutaj opcje mamy dwie. Ja osobiście korzystam z Parallels'a, który no darmowy niestety nie jest, ale no po prostu działa dobrze, bardzo fajnie zintegruje się z systemem. O Parallels'ie powstał zarówno podcast, który Arek Świętnicki nagrał i też artykuł, który jest na stronie Tyflo Świata, który ja napisałem. Jest jeszcze VMware Fusion, który jest darmowy. On też wspiera wsparcie kart graficznych. Natomiast żeby pobrać VMware Fusion w tym momencie, to musimy sobie dziś założyć konto Broadcom i wygenerować klucz. Ja tego osobiście nie robiłem, ale słyszałem, że to jest droga przez mękę nawet dla osób widzących. Tam po prostu to jest bardzo ponoć proces zawiły.
2: Ja szczerze mówiąc próbowałem, to znaczy kiedyś mi się to udawało pobrać i bez większego problemu. Natomiast, no nie wiem, ponad pół roku temu jakoś też próbowałem pobrać, żeby zobaczyć, czy tam coś się aby nie zmieniło na lepsze, bo no nie wiem jak na Intelach, ale na procesory Apple Silicon, mimo że jest, no niby, zdaje się uniwersalka to jest, chyba to jest uniwersalny pakiet instalacyjny, to się w ogóle, znaczy program się uruchamia normalnie, ale już maszyna nie chce w ogóle ruszyć, nie chce z dysku, nie chce z obrazu ISO w ogóle jakby ruszyć i instalować system, no sobie jakiś błąd wywala i generalnie no to po prostu zwyczajnie nie chce działać. Niestety. A jeśli chodzi o UTM-a, to powiedzmy taki TWS mi tam bez problemów, bez większych lagów działa, natomiast Eurofly na przykład ma taką przypadłość, że po powiedzmy pół godziny albo po godzinie grania, zaczyna niemiłosiernie się ścinać, po prostu zaczyna coraz bardziej ociężale reagować na wszystko, włącznie z tym, że jeżeli powiedzmy, nie wiem, mamy AirPodsy, wyjmiemy AirPodsy, włożymy coś tam i tak dalej, to się już tak ścina, że tak naprawdę się grać nie da, więc no tutaj jest grubszy problem.
4: Też. Na propos Transport World Simulatora, to jest kolejne pytanie, bo to było pierwsze pytanie, więc tutaj jeszcze mamy kolejne dotyczące akurat właśnie tej gry. Na polskich pociągach, gdy nacisnę T, dzieją się dziwne rzeczy, jakieś dziwne dźwięki i gdy coś naciskam, to coś dziwnego dzieje się w NVDA. Nie testowałem innych pociągów, ale testowałem dwa polskie, więc myślę, że to wszędzie jest problem. Więc no, nie wiem, może to też jest kwestia tego UTM-a.
0: Może, ale też tam generalnie zauważyłem, że faktycznie coś na rzeczy jest i to też będę musiał autorowi zgłosić, mianowicie kiedy gra odtwarza niektóre dźwięki, a na przykład takim długim dźwiękiem jest dźwięk, kiedy ta cała elektronika w tym pociągu się uruchamia, tam słychać jak tam jakieś wentylatory się włączają, to trwa kilka sekund, to aplikacja przestaje odpowiadać. Jak ona przestaje odpowiadać, to czasami się zawiesza NVDA. I faktycznie ja to na Macu też miałem, ale wydaje mi się, że nie pamiętam czy z polskim pociągiem, ale z jakimś innym pociągiem na Windowsie moim, czyli na takim moim normalnym komputerem z Intelem, też coś mi się tam z NVDA zawiesił, więc to też muszę autorowi zgłosić, że coś tutaj aplikacja faktycznie się tak przywiesza. I NVIDIA tego nie lubi.
4: I kolejna kwestia, pytanie trzecie. City of Division, gdy miałem starą wersję gry, miałem ten error, most, coś tam call last i coś tam traceback. Już nie pamiętam, nowa wersja się uruchamia, ale naciśnięcie spacji całkowicie wywala grę. Gdy chcę na przykład zaznaczyć zaakceptowanie zasad, nie mogę, gra w momencie od razu znika. Mam najnowszą wersję Windowsa. Co mam źle?
0: No tutaj się nie wypowiem, bo tej gry akurat nie testowałem jeszcze.
4: No i Lord Killer też jeszcze nam tu napisał, że Suno w przeglądarce mu też w ogóle się nie sprawdziło. Refusion też nie, Udio nie testował i byłaby fajna audycja o tych wszystkich serwisach. No to pewnie będzie.
5: Się zrobi.
4: Tak jest. I jeszcze jedna tu taka uwaga na marginesie. Ten zwierzak w Hearthstone to jak coś król, kruszor, a nie kruszec. O.
0: A tutaj przepraszam, tak. Z angielskiego King Crush i tam z polską nazwę na szybko sprawdzałem. No.
2: A to ja mam jeszcze pytanie odnośnie TWS-a w sumie. Tam autor kiedyś swego czasu obiecywał, że bodajże wprowadzi aktualizator jako tako. Wprowadził czy nie w sumie?
0: Nie.
2: Jeszcze nie wprowadził.
0: Cały czas trzeba zlicza pobierać.
2: Aha, okej. Okay.
5: No to w takim razie kolejny news, pewnie krótki, opaski z dzisiaj mówiliśmy, no i Facebook pozwala na zalogowanie się tą metodą.
2: Owszem, na razie póki co dla aplikacji mobilnej na iOS-a. Wersja komputera, jeśli chodzi o stronę nieszczęsną desktopową, znaczy tam właśnie, to bliżej nieokreślona przyszłość, z tego co jak informuje MacRumors, moje ulubione źródło informacji różnych tego typu. I to też generalnie się też rozszerza na regiony. Ja na przykład w zeszłym tygodniu jeszcze tej opcji w ogóle nie miałem. Natomiast przedwczoraj albo wczoraj, jak testowałem, jak jeszcze sprawdzałem, przygotowując się do audycji, a to się na szczęście pojawiło i generalnie aha, jeszcze informacja taka, że wkrótce ma Messenger na iOS-a też zyskać tę funkcjonalność logowaniem się właśnie przy pomocy kluczy dostępu. No i aby tego dokonać, wchodzimy sobie na iOS-ie w zakładkę menu, tą ostatnią po prawej stronie, w prawym dolnym rogu ekranu. Następnie przechodzimy do ustawienia i prywatności anonsowane jako nagłówek tak naprawdę, który sobie należy kliknąć. Następnie ustawienia przycisk, tam hasło i zabezpieczenia. I powinno się pojawić coś takiego dosłownie jak klucz dostępu. Jeśli tam sobie w to klikniemy i tam dowiemy się między innymi tak pokrótce, czym ten klucz dostępu jest, dajemy utwórz klucz, podajemy hasło do Facebooka naszego właśnie i no i tworzymy po prostu klucz. Jest artykuł wsparcia, co prawda, ja go tu podlinkowałem do naszych notatek, oficjalny facebookowy, natomiast jeszcze w polskiej wersji językowej on dostępny nie jest. Gdyby ktoś miał problemy z tym, chociaż no nie wiem, czy powinien mieć, ale gdyby, no to artykuł jest. No i co? I generalnie tak jak mówiłem, no to bardzo fajnie obchodzi wszelkie właśnie uwierzytelnianie dwuskładnikowe, bo tak naprawdę ten czynnik biometryczny, nasza twarz czy palec, no skutecznie nam jest takim gwarantem, że już tego uwierzytelniania dwuskładnikowego nie potrzeba stosować. No i tyle.
5: A teraz coś dla tych, którzy jeszcze się nie zaktualizowali do Windowsa 10. Bo można to zrobić za darmo chyba, choć teoretycznie nie za darmo. Zdaje się. Tutaj od Piotrka ten news jest. Nie chcę spłacić za aktualizację do Windows 10, zrób kopię zapasową w OneDrive. Tylko Piotrka
4: pytanie,
5: nie słychać.
4: Czy Piotrek jest, bo gdzieś chyba nam zniknął.
5: To może tymczasem o macOS 26 i FireWire. Ciekawe, kto jeszcze pamięta FireWire. To niby jest, ja widziałem nieraz karty dźwiękowe na FireWire. No i w macOSie już z tego standardu, tego łącza nie skorzystamy.
2: Już z tego prawdopodobnie nie skorzystamy. Odnotowano właśnie brak tego wsparcia w pierwszej becie macOS Tahoe. No i w drugiej, po wydaniu drugiej wersji, drugiej bety nie pojawił się komunikat, jakoby miałoby to wrócić, więc prawdopodobnie już tego rzeczywiście nie uświadczymy, więc jeżeli gdzieś powiedzmy nawet mamy jakiegoś tam starego iPoda, starego, staronkiego powiedzmy, czy cokolwiek, co wspierało FireWire, no to już niestety nie uświadczymy. To generalnie nawet jeszcze były, zdaje się, stosowane też przejściówki generalnie, jakieś adaptery właśnie z USB powiedzmy na FireWire i tak dalej, gdzie powiedzmy jak ktoś miał te starsze sprzęty, no to mógł korzystać właśnie jeszcze do macOS Sequoia, w zasadzie no jeszcze może tak naprawdę, jeśli się nie testuje bet, no ale zostało wycofane. Najprawdopodobniej definitywnie, no i nie ma, nie podłączymy sobie już ani kamery żadnej tam, jeśli potrzeba, na FireWire, ani jeśli jeszcze mamy jakieś takie właśnie stare sprzęty, do których mamy sentyment, to będziemy musieli niestety sprzęt wymienić.
4: I chyba Piotr wrócił.
5: Tak, chyba. Tak. O, to Piotrze, Windows 10 i aktualizacje niby płatne, ale darmowe.
0: Tak, niby płatne, ale darmowe. Miejmy nadzieję, że już mnie internet nie wyrzuci. Tak, wracając do początku, bo nie wiem, kiedy mnie wyrzuciło. W październiku kończy się oficjalnie wsparcie dla Windowsa 10 i dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą zaktualizować komputera do Windowsa 11, no Microsoft oferował kilka opcji. No pierwszą to jest po prostu zakup nowego komputera, na co bardzo zachęcają, ale gdyby ktoś bardzo nie chciał i nie ma też wersji tak zwanej LTSC, która tam gdzieś będzie aktualizację dostawać też trochę dłużej, no to została zaoferowana opcja rozszerzenia aktualizacji o kolejny rok. Już jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że będzie to wyglądało tak, że kiedy ten termin się będzie zbliżał, pojawi się odpowiedni kreator na komputerze, który nam pozwoli decyzję podjąć i będziemy mogli zapłacić około $30, żeby to wsparcie o kolejny rok przedłużyć. Później dłuższego przedłużenia już nie ma, no chyba, że jesteśmy firmą. Natomiast no, o tym się mówiło, a teraz Microsoft zdecydował się na kolejne dwie opcje dla tych, którzy chcieliby jednak przy Windows 10 na trochę dłużej zostać, nie bawiąc się w jakieś niestandardowe wersje i tak dalej. Pierwsza opcja niedostępna w Polsce to nagrody Bing. Jak ktoś zdobył 1000 punktów, to można je wymienić na rok aktualizacji. A druga opcja, no już dla nas jak najbardziej dostępna, to pozwolenie Windowsowi na zrobienie kopii zapasowej przez aplikację Windows Backup, czyli właśnie kopia zapasowa Windows, do chmury OneDrive. Wygląda to tak, że w tej aplikacji możemy zdecydować, jakie foldery mają być wysłane do chmury, plus nasze wszystkie ustawienia. Tam można zaznaczyć pulpit, dokumenty, muzyka, zdjęcia, no generalnie takie katalogi. Nie wiem, czy tam można jeszcze jakieś katalogi dodać lub usunąć. Generalnie problem jest w pewnym sensie taki, bo po pierwsze, że wysyłamy nasze dane do OneDrive'a, jeśli ktoś nie chce, no tutaj no, te dane po prostu tam będą. No to nam też oczywiście pozwala później szybko nasze pliki przywrócić, to co oczywiście ma swoje plusy. Wiadomo, to też nie jest niestety tak kompletny backup, jak na przykład to, co mamy na Macu przez Time Machine, czy na urządzeniach mobilnych. A drugi problem, no bardziej istotny, jest taki, że za darmo na OneDrive'ie dostajemy 5 GB przestrzeni na dysku. Jeśli ktoś by chciał wysłać więcej, bo cały czas nie wiem, jakie foldery będziemy musieli zaznaczyć, gdyby, żeby to zadziałało. Nie wiem, czy na przykład możemy poprosić, żeby, nie wiem, nawet nie kopiowało się nic oprócz ustawień, albo na przykład tylko pulpit, gdzie mamy, nie wiem, same skróty. No to będziemy prawdopodobnie musieli sobie po prostu tej przestrzeni kupić więcej. W praktyce pewnie też dużo osób może tej przestrzeni mieć więcej. Na przykład jeśli macie wykupiony pakiet Microsoft 365, bo tam dostajemy chyba 2 terabajty przestrzeni w OneDrive'ie, więc w pewnym sensie już za to płacimy, więc jeśli mamy trochę tej przestrzeni więcej, mamy Windowsa 10, chcemy cały czas z niego korzystać, ale nie chcemy zapłacić za te aktualizacje i nie przeszkadza nam to, że będziemy musieli sobie gdzieś taką kopię zapasową w chmurze Microsoftu stworzyć, no to mamy tutaj taką alternatywną propozycję, żeby te aktualizacje na dłużej dostać.
5: A teraz nowy podcast od OpenAI, który jest chyba?
2: Tak, podcast jest, nazwa bardzo ambitna, bardzo twórcza, bo nazywa się po prostu OpenAI Podcast, więc mamy sobie coś takiego. A odcinki ukazują się co 2 tygodnie. No, ostatni odcinek się ukazał, chciałem powiedzieć dzisiaj, ale w zasadzie wczoraj. I generalnie podcast porusza takie kwestie jak tak naprawdę to, co się dzieje za kulisami OpenAI. Czyli tak naprawdę słuchacz dowiaduje się tego, co no po prostu wtedy jako pierwszy, co oni tam, jakie tajniki zdradzają, powiedzmy. W pierwszym odcinku na przykład mówili o generatywnej sztucznej inteligencji, jak oni sobie tam ją ogarniają, jak również o nadchodzącym GPT, modelu GPT-5. No a w drugim odcinku na przykład, na ten przykład, rozmawiali o budowie agentów AI, tak naprawdę jak to należy poprawnie robić, korzystając z ich różnych narzędzi deweloperskich. Także generalnie no, tego typu są to podcasty od kuchni, jak OpenAI działa, takie smaczki. Więc w pierwszym odcinku zresztą sam Altman właśnie też występował i opowiadał o tym właśnie, o generatywnej sztucznej inteligencji i o modelu. Także,
4: ale jak rozumiem, tylko po angielsku to jest.
2: No tak, tylko po angielsku. No ale właśnie, bo gdzie on jest dostępny? Na podcastach, na Apple Podcasts, link w komentarzu będzie, na YouTubie, link bardzo ambitny, bo youtube.com/openai, to już mogę powiedzieć. Ale co, no transkrypcję mamy, i na Spotify'u też będzie dostępny, więc ten podcast.
4: Transkrypcję no i YouTube podcast, też wprowadza dubbing, mamy, więc kto wie,
2: YouTube
4: kto wie.
2: Też,
0: tak,
2: więc
0: już parę razy się z tym spotkałem, to jest bardzo ciekawe.
5: Aha. Ja też, tylko nie wiem, jak go wyłączyć z kolei, a najgorsze było to...
0: W ustawieniach.
5: Ale całego YouTube'a? Bo...
0: Nie, ustawieniach filmu, tak?
4: Danego
0: czyli
4: filmu,
0: na,
4: tak.
0: Na komputerze szukasz przycisku ustawienia, a na urządzeniu mobilnym, no iOS-ie to zaetykietowane jako ustawienia odtwarzania w sumie, no, podobnie.
2: Tak.
5: Bo jakiś czas temu ktoś bardzo... mało inteligentnie niestety, zrobił film o mikrofonach, znaczy o tym trybie w zasadzie studyjnym w AirPodsach. I to było zdubbingowane.
2: Okej. Okay. Brzmiało to jakoś?
0: Nie.
5: Typowa, to znaczy... Jakiś typowy syntezator mowy, bo niektórzy to rzeczywiście się starają. Na przykład jest taki twórca Mark Rober. On tworzy jakieś takie trochę popularno-naukowe coś, on ma w jakichś dziesiątkach milionów nieraz wyświetleń te swoje filmy.
0: Ma świetny kanał.
5: I on rzeczywiście ma to przetłumaczone bardzo dobrze na polski. To znaczy jakby zrobioną sztuczną inteligencją taką faktycznie, to jest pewnie jakiś Eleven Labs czy coś tego rodzaju. Natomiast rzeczywiście są osoby, które tłumaczą to jakimś Google TTS-em czy czymś takim.
0: A to znaczy, to nawet nie jest tak. To jest wszystko w pełni zautomatyzowane. Autor po prostu ewentualnie może tą opcję sobie wyłączyć, tak jak automatyczne napisy na przykład.
4: Chyba, że wiesz, chyba, że jest jeszcze jakaś dodatkowa opcja, że możesz sobie, tak jak masz napisy w tym filmie, że możesz sobie włączyć, jakby nałożyć własną ścieżkę, którą sobie zrobisz.
0: Dokładnie.
4: Albo skorzystać z tego, co ci automatycznie przygotuje Google, bo domyślnie, no tak, to przygotuje Google, ale być może jest właśnie opcja wgrania osobnej swojej
5: musi
4: ścieżki.
5: Musi być. Jest. Znaczy jest, to na pewno. I Mark z niej korzysta, bo on na przykład w pewnym momencie tam robił jakiś taki wielki taki wzmacniacz, ale mechaniczny głosu. Taką tubę wielką. I on mówił coś przez tę tubę i to, ten fragment był z oryginału wycięty. Znaczy jakby z oryginału, nawet w wersji polskiej.
0: No to tutaj tak mówisz, faktycznie to jest prościej zrobione, po prostu jest jakaś synteza. To nawet nie jest taki lektor, że słychać oryginalną ścieżkę, tylko ona jest wycięta, mamy tego lektora, to tłumaczenie też jest ewidentnie automatyczne i muzyka, która zostaje w tle, jest też taka dziwna, taki jakby chorus był nałożony, taki efekt stereo. To
5: tak.
0: Bardzo dziwnie to brzmi.
5: A, bo ty też to widziałeś.
0: Tak, spotkałem się z tym parę razy, tak.
5: Tak, no to jest jakieś dziwne, także...
0: No i czasami to się ludziom włącza domyślnie, nawet jak ktoś zna język. I wiem, że już powstały rozszerzenia, które to automatycznie wyłączają, także no...
5: Okej.
2: Okay. No. Słuchajcie, a propos dubbingu, z kolei Eleven Labsowego, to próbowałem sobie jeden filmik właśnie z... Tak zobaczyć, pokazać komuś tam, bo powiedzmy z polskiego na niemiecki mi to zadziałało całkiem nieźle, natomiast z polskiego na angielski, jak chciałem komuś pokazać, jak to działa, to słuchajcie, wyszły takie rzeczy, że głowa mała, bo po pierwsze angielski to był częściowy, troszeczkę mieszanka jakiegoś angielskiego, powiedzmy z RPA, troszeczkę z Indii, a troszeczkę włoskiego, nawet troszkę hiszpańskiego. Także tam się takie dziwne, mimo że język był wybrany jeden, angielski, także no tutaj też coś poszło niestety nie tak, więc doświadczenia, a 3000 kredytów mi na to poszło, więc ojej. Troszeczkę niefajne doświadczenie też.
5: Tak.
2: Ja może jeszcze jednego newsa odnośnie OpenAI, bo i tak on jest. Mhm. Odnośnie generowania obrazów i tego.
5: No właśnie, to chciałem zapowiedzieć, żeby już tak...
2: No właśnie, bo i tak skoro OpenAI, no to właśnie teraz jest możliwość generowania obrazów. Jeszcze niestety my tam dzwonić nie możemy, ale oprócz właśnie wysyłania zdjęć i tego, że on nam opisuje wiadomości tekstowe, wiadomości głosowe, WhatsAppowe, które są transkrybowane i przychodzi nam odpowiedź przychodzi nam odpowiedź w wiadomości tekstowej, to dostaliśmy bodaj 2 tygodnie temu możliwość też generowania tam obrazów. Nie bawiłem się tym jeszcze, ale to jest. Przychodzi w formie po prostu potem zdjęcia. I ciekawe w sumie, czy jeżeli mamy zachowywanie domyślnie włączone w zdjęciach, czy od razu takie zdjęcie nam wyląduje właśnie w
4: najprawdopodobniej tak, skoro to jest WhatsApp.
2: Pewnie tak.
4: Tak.
5: No? Więc tak. To zostając jeszcze przy sztucznej inteligencji, czy takich około sztuczno-inteligencyjnych tematach, no to Maćku, masz jakieś kiepskie doświadczenia, tak piszesz, z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym w Eleven Labsie?
2: Ojej, to jest droga przez mękę, dlatego że w zasadzie od początku jak to zostało zaimplementowane, a na pewno od momentu, kiedy chciałem jakby się za to zabrać, jak człowiek, to miałem z tym problemy, bo najpierw podczas dodawania, próby dodania tej metody w koncie OpenAI, Eleven Labs, prosiło mnie o numer telefonu, tyle że numer telefonu wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych z tego wynika. Ja wpisałem 48 i plus 48 i bezkierunkowego i tak dalej. Żadne kody mi weryfikacyjne nie przychodziły, w związku z czym musiałem zarzucić pomysł, prawda? Potem nagle aplikacja uwierzytelniająca. Już numeru telefonu nie było, tylko aplikacja uwierzytelniająca. Przy czym był niby do zeskanowania kod QR, którego kodu nie było. Przez tam powiedzmy, nie wiem, tydzień czy jakoś tak. Po prostu niby było, że ma być kod, kodu nie było. I to nawet nie to, że niedostępne to było dla VoiceOvera, bo ja tam iPhone'em po rozjaśnionym ekranie Maca gdzieś tam próbowałem namierzać. Tego kodu fizycznie, autentycznie nie było. Potem, gdy on już się już potem, gdy już ten kod pojawił, no okej, okay, skonfigurowałem i po zalogowaniu się na stronie 11labs.io, no to niby działa. Niby teraz działa, niby się elegancko kod weryfikacyjny wypełnia, ale gdy pojawiła się aplikacja ta nowa ich, AI Generator, czy jak ona się tam nazywa, właśnie Eleven Labsa, również w pierwszej jej wersji prosiło mnie z niewiadomych przyczyn o numer telefonu. Nie, w ogóle miał przyjść, a ja miałem od razu wpisać ten kod tak naprawdę. Czyli jakby aplikacja zakładała, że numer telefonu jest jakby ustawiony na koncie, że ja się tym weryfikuję i miał mi przyjść już kod stricte do wklepania. No ale że nie było, bo było przez aplikację uwierzytelniającą. Nie mogłem tego zrobić. No i teraz po aktualizacji na szczęście się to udało. Kod mogłem niestety tylko wpisać, bo ani wklejanie nie działało, ani wypełnianie. A z pęku kluczy niestety, tak jak mam miejsce w przypadku haseł czy innych danych. No i no dobra, no wpisałem, udało się zalogować, ale kiedy chciałem zalogować się na 11reader.io po tym, jak Michał Brajer audycję zrobił i mnie zainspirował, no niestety wyskakuje jakiś nieznany błąd, dosłownie nieznany błąd podczas procesu uwierzytelniania dwuskładnikowego. I nijak tego obejść nie można, bo ani inne przeglądarki, ani czyszczenie pamięci, ani wyłączanie przekazywania prywatnego dostępnego w iCloud Plus nic nie pomagało. No to chciałem się tego pozbyć w końcu, no bo skoro więcej mam z tego problemu niż pożytku, to chciałem to po prostu wyłączyć. Co się okazało? Normalnie jak się wyłącza uwierzytelnienie dwuskładnikowe, jak się chce usunąć, to tam przychodzą albo kod wpisać, prawda, żeby jeszcze raz z aplikacji uwierzytelniającej, no albo maile, albo SMS-y z kodem weryfikacyjnym i tak dalej. A tutaj co się stało? No, trzeba było podać kod odzyskiwania, którego ja jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby używać kodów odzyskiwania, bo zawsze jak trzeba było, nie wiem, dodać nową metodę, usunąć, bo coś tam, zawsze jakby dokonywałem tego poprzez uwierzytelnianie no tymi metodami, którymi ustawiłem. A tutaj nagle zażądali ode mnie kodu, to się niby ten kod się pojawił, ja to mogłem sobie pobrać, skopiować, tylko no nigdy mi to nie było potrzebne, więc tego nie zrobiłem, nie wyłączyłem uwierzytelniania dwuskładnikowego, bo nie mogę tego zrobić. No i tak naprawdę z wersji desktopowej, czy przeglądarkowej 11readera nie mogę skorzystać w ogóle. Mało tego, pisałem raz do nich w tej sprawie. Tutaj pojawiały się głosy, że niby oni szybko reagują w miarę, że odpisują, że kontakt jest nawiązywany. A gdzie tam? Ja napisałem raz, do tej pory nie mam odpowiedzi. W spamie też patrzyłem, bo te maile mi od nich lubią lądować w spamie. Nie było nic. Napisałem w sumie w niedzielę dosyć wściekły już w tym momencie. Też napisałem i opisałem problem drugi raz. Gdzie tam? Też nie odpisali. Także niestety, jak zawsze lubię i szanuję to uwierzytelnianie dwuskładnikowe, no tutaj bardzo odradzam, bo są po prostu z tym problemy. Tak samo próbowałem się skontaktować poprzez... Mają takiego bota też na stronie, też takiego AI agenta. No i co? Też w sumie niewiele mi pomógł tak naprawdę. No jest problem ewidentny z kontaktem z państwem z Eleven Labs. Takie są moje po prostu doświadczenia w tym zakresie. Także, a jeżeli już to, jeżeli sobie chcecie włączać te uwierzytelnianie dwuskładnikowe, to koniecznie jednak zachowajcie sobie ten kod odzyskiwania, żeby potem problemów nie było na wypadek chęci wyłączenia tego czegoś.
5: To może teraz niech będzie troszkę muzycznie, czyli nowości w serwisach muzycznych od Apple, Spotify i tak dalej. Tutaj Piotrek nam przygotował taki zestaw nowości.
0: Właściwie będą dwie, więc myślę, że informacja będzie w miarę krótka. Może zacznijmy od Apple, bo tutaj z jednej strony jest mniej, z drugiej więcej, no raczej generalnie mniej. Apple Music wczoraj świętowało 10 lat. Ja nawet nie wiem, gdzie ten czas minął, słuchajcie. No Apple Music już jest z nami 10 lat, dzięki czemu Apple po prostu chwali się no, wszystkim, co udało im się w tym czasie osiągnąć. No, udało się całkiem dużo tego rynku zdobyć, mimo to, że tutaj serwisy typu Spotify ten rynek zdominował, w sumie cały czas dominują, no ale Apple zdobywa użytkowników. Dzięki temu otworzyli nową lokalizację w Kalifornii, jakieś nowe studio nagrań, gdzie też jakieś pomieszczenia do przeprowadzenia wywiadów i audycji radiowych zostały utworzone, no bo Apple Music cały czas też stoi radiem, głównie dostępnym w języku angielskim, ale jednak trochę tego radia jest i cały czas zresztą to radio się rozwija, między innymi do bodajże 4 albo 5 lipca, teraz już nie pamiętam, mamy odliczanie 500 najczęściej odtwarzanych piosenek na Apple Music, które kulminuje się tym, że zostanie udostępniona wszystkim playlista, na której będziemy mogli tych piosenek posłuchać. A gdybyście wy chcieli dowiedzieć się, czego słuchaliście na Apple Music od początku istnienia usługi, więc słuchajcie, ci, którzy mają ją dłużej, pewnie będą mieli na co popatrzeć, będziemy mieli, tak jak Spotify miało swoje Wrapped, Apple Music też miało swoje replaye, no to teraz będziemy mieli Replay of All Time. Taka playlista pojawi się na zakładce strony głównej, a przynajmniej tak to ma wyglądać. Ona po prostu się z czasem pojawi, no i na niej znajdziecie kilkanaście, bo kilkadziesiąt raczej piosenek, które ogólnie słuchaliście na Apple Music najczęściej. To jest Apple Music, a tymczasem Spotify wprowadza jedną zmianę, ale wydaje mi się zmianę całkiem istotną i przydatną, mianowicie będziemy mieli możliwość na delikatne wpłynięcie na playlistę Odkrywaj co tydzień, czyli tą playlistę Discover Weekly, tak to się po angielsku nazywa. No to jest playlista, która jest dla nas generowana co tydzień, jak się można spodziewać. I jest to generalnie playlista, która ma za zadanie pomóc nam znaleźć kolejne ciekawe piosenki w gatunkach, które lubimy i może gdzieś takie, o których moglibyśmy nie pomyśleć. No generalnie geneza jest taka, że powinna nam pomóc dowiedzieć się o artystach, których jeszcze nie znamy. Natomiast ona jest tworzona na podstawie tego, czego my już w tym momencie słuchamy, ale może być tak, że Spotify po prostu nie wie, że zaczęliśmy się jakimś gatunkiem interesować. No załóżmy, że słuchamy dużo muzyki elektronicznej, jakiegoś house'a na przykład dużo, no więc te listy generalnie będą wypełnione właśnie house'em. Ale no, niedawno stwierdziliśmy, że chcielibyśmy się zainteresować trochę też metalem. I słuchamy teraz tego metalu więcej, ale Spotify jakoś jeszcze tego nie załapał, cały czas nam generalnie proponuje house'a, a tutaj nam się w sumie przydała jakaś pomoc, żeby odkryć jakichś ciekawych artystów grających metal. No i teraz będziemy po prostu mogli na ekranie personalizacji po prostu troszkę ten algorytm dostosować. Będziemy mogli Spotify'owi zasugerować, że owszem, interesujemy się tymi gatunkami cały czas, ale też ostatnio zaczął nam się podobać jakiś jeszcze gatunek i chcielibyśmy, żeby ta playlista po prostu utwory z tego gatunku też zawierała. A także fajna zmiana, ogólnie te playlisty Spotify'a działały świetnie, generalnie, więc to fajnie, że będziemy mieli na nie jeszcze więcej wpływu. Na pewno to jest coś, na czym na Apple Music trochę tęsknię. Jednak tutaj też ma jakieś funkcje do odkrywania muzyki, ale na pewno nie są one tak rozbudowane jak w Spotify'u, więc jeśli z Spotify'a korzystacie i lubicie czasami do tych playlist zaglądać, no to będziecie mogli je trochę lepiej sobie dostosować.
5: To zostając jeszcze przy Apple Music, no to Maciek, bawiłeś się Automix w Apple Music?
2: Tak, i w końcu mi to wczoraj zadziałać raczyło. Dotychczas nie, wczoraj w końcu, tak? Bo jaki jest problem generalnie? Dopiero jak wszedłem na makową odsłonę apki muzyka, to mi wyskoczył fajny komunikat, że żeby skorzystać, znaczy, że Automix jest włączony i żeby z niego korzystać, po pierwsze musi być włączone autoodtwarzanie, po drugie, znaczy inaczej, albo autoodtwarzanie, albo mieszanie, czyli odtwarzanie w losowej kolejności, albo powtarzanie odtwarzania. Więc jeżeli którejś z tych opcji nie mamy włączonej, to najprawdopodobniej to może nie zadziałać. Nie wiem, bo w końcu nie wiem, z którymi kawałkami to skutecznie działa, a z którymi nie. Natomiast gdzie na pewno działa? No, Piotrek, ty mówiłeś, że na playlistach, bo jak się tym bawiłeś. Ja potwierdzam, że działa na tych tak zwanych stacjach, gdzie można sobie dać utwórz stację i to wtedy faktycznie działa też. Przy czym jak odtwarzałem sobie to wcześniej na iPhone'ie, to mi to działać nie chciało. Zastanawiałem się, czy jak będę odtwarzał na AirPodsach, właśnie na iPhone'ie, to czy to będzie działać. No, działało elegancko. Rzeczywiście te przejścia były bardzo fajne, tak jak żeśmy mówili w zeszłym tygodniu. Włącznie z tym, że takie fajne zwolnienie na przykład, lekkie wyciszenie, zwolnienie i od razu przejście do kolejnego jakby utworu. Więc funkcja działa. Na razie, szczerze mówiąc, nie umiem określić, w czym leży problem, bo niektóre kawałki, które, że tak powiem, są na tak zwane jedno kopyto, potrafią się w ten sposób nie zmiksować, a inne już tak, bądź też, które w ogóle nie mają, że tak powiem, żadnego podobieństwa, to mi się potrafiły zmiksować, więc to na razie jest bardzo różnie, działa jak chce, no wiadomo, to jest beta. Co ważne, na playlistach działa, tak jak mówiłem, na stacjach działa, natomiast nie działa w albumach, więc jeżeli...
4: Ale ten miks, to tak wejdę w słowo i zapytam, tak. Bo ja jestem kompletnym ignorantem, jeżeli chodzi o streamingi. Ja muzyki dalej z radia słucham i z własnych zbiorów. Czy to jest taki miks, że to się miksuje tak jak w radiu na tę tak zwaną zakładkę? Czy to jest bardziej na zasadzie takiego DJ-skiego miksowania, że to po prostu próbuje robić sobie taki set?
0: Bardziej DJ-skie, to przejścia są płynne, tam jest beat matching, czyli tak do taktu jest to dopasowane. Jeśli na przykład przechodzimy z piosenki, która jest szybsza, do takiej, która jest wolniejsza, więc tam stopniowo będziemy słyszeć, jak ta piosenka zwalnia. Czasami nawet mamy takie przejście z lekkim zastosowaniem korektora, że tam jedna piosenka się zrobi taka przytłumiona, a druga wchodzi.
2: Tak.
4: O, okej, okay, w ten sposób, jasne.
2: Więc tutaj jest cała zabawa z tym. No i generalnie dla subskrybentów Apple Music, czyli podejrzewam, że jeżeli, nie wiem, nie sprawdzałem, ale skoro dla albumów stricte nie działa, no to na razie, chyba, że to ma być domyślne zachowanie, nie wiem, ale to...
0: Ja coś czuję, że artyści pewnie byliby niepocieszeni, jakby im tam próbowało jakieś przejścia robić, wcale bym się nie zdziwił, jakby to nie było umyślne.
2: No ja bym, szczerze mówiąc, sobie tego... Fajnie by było mieć takie coś w albumach również. No ale też dla muzyki, którą dodamy sobie do biblioteki stricte spoza Apple Music, no to podejrzewam, że to może nie być dostępne, skoro jest wymagana subskrypcja Apple Music. Nie?
0: I to mogę potwierdzić, znajomy sprawdzał.
2: Aha, i nie działało?
0: Mhm. Nie.
2: Okej, okay. No.
5: To jeszcze jeden temat muzyczny i Apple'owy, bo w Apple'u zostały zaktualizowane, znaczy oprogramowanie zostało zaktualizowane w głośnikach HomePod. Albo będzie zaktualizowane w sumie.
2: Chyba a, to jest mój news, dobra. Znaczy tak, generalnie, znaczy, bo mówi się o wersji HomePod OS 26, w którym zostały dodane dwie nowe funkcjonalności, nowe jak na HomePoda, bo tak naprawdę to już powinno było zostać dawno dodane, ale okej. Okay. A o co chodzi? No o ręczne jakby o zmianę sieci Wi-Fi w ustawieniach HomePoda, więc no brawo, mamy. Wcześniej tego nie było. Jak żeśmy skonfigurowali, prawda, dodając go do domu i tak dalej, to no to nie można było tego zmienić. Teraz będzie można to uczynić. A druga funkcjonalność to crossfade'y w końcu. Jeszcze nie automix, ale crossfade'y, które od iPhone'a, czyli te tak zwane przejścia z wyciszaniem, gdzie jedna piosenka zanika, się wycisza i druga wchodzi. No to na iPhone'ie już mieliśmy dostępnych od ładnych paru wersji systemu iOS, a na HomePod'a wchodzi to dopiero teraz. Znaczy wejdzie.
5: Zostajemy w... Aha.
2: Tak, wejdzie.
5: Zostajemy w kręgach, że tak powiem, Apple'owych, tym razem mapy i pojawiają się wskazówki dla rowerzystów, więc być może ktoś, jeżeli jeździ na tandemie, to może skorzysta?
2: Już.
5: To też od ciebie, Maciek.
2: Ja sobie tym razem otworzę.
5: Znaczy news.
2: Tak. Jeszcze
5: będzie kilka takich Apple'owych, no może sobie
2: tak.
5: Zostaniemy przy tym Apple'u, żeby był taki jeden kącik Apple'owy.
2: Tak, generalnie od całkiem właśnie niedawna bo od tygodnia niecałego możemy właśnie korzystać zarówno na iPhone'ie, jak i na Apple Watchu tak naprawdę ze wskazówek zakręt po zakręcie, jeśli chodzi o nawigowanie, zarówno no, głosowo z syntezą mowy wypowiadane, jak i na Apple Watchu to, co znamy z nawigacji pieszej z Apple Mapsów, czyli właśnie nawigowanie za pomocą haptyki, że powiedzmy jedna haptyka oznacza skręt w prawo, druga skręt w lewo, to również mamy w tym momencie dla użytkowników map, dla tras rowerowych w całej Polsce. I to odnosi się zarówno do stricte dla ścieżek rowerowych, jak i nie do końca rowerowych, powiedzmy, ale no, przyjaznych rowerom, prawda? Gdzieś tam więcej miejsca i tak dalej. Więc takie trasy są uwzględnione. No i ta nowa funkcjonalność obejmuje podgląd przewyższeń na trasie, czyli użytkownik też może łatwo sprawdzić, czy na trasie znajdują się jakieś strome podjazdy i też odcinki o dużym natężeniu ruchu. No i można wybrać też dzięki temu alternatywną trasę i bezpieczniejszą trasę. Informacje o konieczności zejścia z roweru. Aplikacja informuje, kiedy należy przeprowadzić rower przez skrzyżowanie. Dane w czasie rzeczywistym, szczegółowe odnośnie do warunków, jakie panują na trasie. Głosowa nawigacja, o tym już mówiłem. Wyszukiwanie publicznych toalet, serwisów rowerowych, jak i miejsc na postój. A także możliwość udostępnienia przewidywanego czasu przejazdu. Ustawienie roweru jako domyślnego środka transportu. No i tak jak mówiłem, to samo też jest na zegarek, czyli obserwacja tych przewyższeń, stromych podjazdów i tak dalej. To trafiło też właśnie na Watcha. Haptyczna wibracja. No i tak naprawdę tyle. Dlaczego ja to zawarłem tutaj w technikaliach i generalnie w tym przeglądzie, skoro no, my generalnie z rowerów stricte samodzielnie raczej nie korzystamy, ale powiedzmy mamy tandem, jedziemy sobie z kimś, no to w sumie czemu tego nie mieć, prawda? No, to taka informacja, jeśli chodzi o te rowery.
5: To jeżeli mówiliśmy o trasach w mapach Apple, to teraz opowiedzmy o trasach Apple, w zasadzie o trasie Apple, bo Apple robi tournée po świecie, w tym po Europie i chyba nawet o Polskę też zahaczy. No i co?
2: Tak, generalnie oprócz Paryża, Londynu i tam kilku innych miast mamy również wizytę Apple'a w Polsce, gdzie generalnie będą oni stacjonować 9 lipca na pewno. I tak naprawdę będzie możliwość zadawania pytań na żywo tym przedstawicielom Apple. Generalnie będą mówić o tym, o czym mówili na WWDC, czyli Apple Intelligence, Vision OS i tam te wszystkie integracje międzyplatformowe. O. Warszawskie sesje, tak jak mówiłem, startują 9 lipca. Spotkania są darmowe, jednak wymagają wcześniejszej rejestracji przez stronę Apple Developer, czyli generalnie no, będzie darmowo, ale trzeba się wcześniej zarejestrować. Od 9 lipca te sesje u nas startują właśnie w Warszawie.
5: A jakie zmiany w App Store, bo w Unii Europejskiej zdaje się, że mają być jakieś zmiany w App Store.
2: Tak. Generalnie zmiany dotyczące zarówno prowizji pobieranych od sprzedawców, ale to, co dla użytkownika jest ważne, że twórcy aplikacji mogą promować swoje aplikacje na innych stronach bądź w innych marketplace'ach, w innych alternatywnych sklepach, umieszczać wiele linków generalnie w aplikacjach z różnymi przekierowaniami poza generalnie App Store. No i generalnie ważne jest to, że użytkownik, znaczy, że deweloper może zarządzić tak naprawdę jakby rezygnację z wyświetlania ostrzeżeń tym, że no, przechodzisz teraz na system zewnętrzny i tak dalej, że to może być niebezpieczne, bo to czy tamto. No i tak naprawdę deweloper ma możliwość jakby wyłączenia tych ostrzeżeń po pierwszym kliknięciu przez użytkownika, więc jeżeli sobie raz kliknie, to już potem nie będzie mu się coś takiego pokazywało. No i w oświadczeniu dla 529 Mac, że Komisja Europejska wymaga od Apple wprowadzenia wielu dodatkowych zmian w App Store, że oni się planują od tego

0: zewnętrzna płatność, którą można wykonywać na iPhone'ie, już nie tylko Apple Pay.
1: A to się zgadza. O tym z kolei pisał cashless.pl i sobie pozwolę też przytoczyć pokrótce. Mianowicie fintech Curve, który tak naprawdę pozwala nam na... Jest takim troszeczkę, powiedzmy, że pośrednikiem, bo tak naprawdę dzięki niemu możemy decydować... Możemy mieć kilka tak naprawdę kart i płacić za pomocą jakby jednej karty, czyli który jest takim hubem, powiedzmy, dla kart, takim... No takim powiedzmy centrum płatniczym, nie? Że dodajemy sobie karty z różnych banków, tak jakbyśmy dodawali do jednego portfela, i który ten portfel ma powiedzmy karty, który ma też swoją kartę osobną. I my dzięki temu możemy sobie zdecydować na tym, z której karty w danym momencie zostanie pobrana transakcja, jak również możemy przenieść tak naprawdę to obciążenie na inną kartę dodaną, do 14 dni tak naprawdę, więc jeżeli stwierdzimy, że a nie, myśmy w sumie się pomylili, bo z tej karty to nie chcieliśmy płacić, to właśnie Curve umożliwia nam przeniesienie tej transakcji na inną kartę. No i generalnie a korzystający właśnie klienci w Polsce z tego rozwiązania mogą już uruchomić płatności zbliżeniowe na iPhone'ie, tak naprawdę poza Czyli to samo, co mamy w Apple Pay, tylko że to nie jest Apple Pay, tylko właśnie od Curve. Czyli też naciskamy dwukrotnie przycisk boczny, jeśli chodzi o telefony z Face ID, a w przypadku Touch ID przycisk Home. No i płacić właśnie zbliżeniowo. No i generalnie to jest dostępne od czerwca. Wcześniej zostało uruchomione w drugiej połowie maja, ale mogli wtedy korzystać klienci z Włoch tak naprawdę, a od czerwca drugiej połowy bodajże Mamy dostępne również w Polsce. Nad podobnymi rozwiązaniami pracuje nasz Blik, ale to jeszcze nie jest dostępne. PayPal w Niemczech, no i norweska firma jeszcze Bips, czy jak się ją tam wymawia. W każdym razie powoli się to zaczyna pojawiać. No i ażeby sobie zmienić ten domyślny portfel do płatności, no to wchodzimy sobie w ustawienia, w aplikacje domyślne i tam płatności zbliżeniowe. Możemy sobie, jeśli mamy Curve'a zainstalowanego, możemy sobie jego wybrać i w ten sposób płacić. Także.
2: No to jest ciekawe, jak ten Apple się otwiera. Nie chcę, ale się otwiera.
1: Nie chcę, ale muszę. No.
0: Zastanawiałem się, czy to powiedzieć. No, ale wyręczyłeś tak. Mnie. To kończąc ten maraton Apple'owy, mamy, zdaje się, jeszcze dwie informacje odnośnie Apple'a, chociaż to jest trochę Apple, trochę Google nawet bardziej. Google robi taką swego rodzaju podmiankę, bo Keep wycofują z Watcha, ale pojawia się kalendarz Google.
1: Ale pojawia się kalendarz, tak. Za jego pomocą... Czekaj. O. Dobra. Generalnie możemy sobie podglądać, tak, w aplikacji Google Kalendar możemy sobie podglądać nadchodzące wydarzenia. Mamy też dwie komplikacje. Na Apple Watcha. Jedna z nich służy nam do podglądania tego nadchodzących wydarzeń, które mamy i też tak naprawdę zadania mamy w tej aplikacji, że nie dość, że wydarzenia, to jeszcze zadania. W wersji 25.24.1 również przedstawia uproszczony ten widok, ale też o harmonogramie w formacie listy tych różnych wydarzeń. Generalnie mamy zaplanowany czas, tytuł wydarzenia oraz lokalizację, no a aktywowanie tego wydarzenia pokazuje więcej szczegółów. Aplikacja, jak mówiłem, chociaż chyba nie wybrzmiało, bo się zawiesiłem, nie umożliwia tworzenia ani edycji wydarzeń z zegarka. I generalnie jesteśmy wtedy wówczas proszeni o to, aby otworzyć aplikację na iPhone'ie, żeby takie wydarzenie sobie utworzyć. Tutaj mamy stricte podgląd. I generalnie, tak jak mówiłem o tych pierwszych, o tych komplikacjach, się nazywa co dalej, ta komplikacja. Czyli nadchodzące spotkania użytkownika. I otwiera po kliknięciu właśnie w tą komplikację, w wydarzenie, otwierana jest od razu aplikacja i wyświetlane jest dane wydarzenie, szczegóły danego wydarzenia.

0: druga komplikacja bardzo prosta. Dzisiejszy dzień i data pokazuje bieżącą datę. Tak, i generalnie to też jest dostępne w Smart Stacku, czyli w tym inteligentnym stosie, jeśli mowa o tej komplikacji dalej, czyli ona też może być nam sugerowana. Jeśli mamy dane wydarzenie w danym momencie, też może ma, jest możliwość inteligentnego nam podsunięcia tej informacji. No i właśnie, coś się kończy, coś się zaczyna, bo aplikacja kalendarz zyskała wsparcie dla Apple Watcha, Google Keep, czyli właśnie notatki, ją straciły to wsparcie. No i tak naprawdę to, co nam jeszcze zostało z Google'a na Apple Watcha, tak naprawdę to jest aplikacja Google Maps, bo faktycznie jest i działa sobie nawet nieźle, bo testowałem. Jak również YouTube Music, w sumie o czym nie wiedziałem, bo nie korzystam, ale też jest. Tak.
1: Swoją drogą, no to... ja mam tylko nadzieję, że to, że Keep znika z Watcha, nie oznacza, że Google ma wobec niego jakieś niecne plany. Nie to, żebym jakoś Keepa używał. Kiedyś miałem kilka podejść i on strasznie długo był w bardzo irytujący sposób niedostępny dla VoiceOvera, bo tam był problem z wprowadzaniem tekstu, a to w sumie byłaby niegłupia nawet aplikacja, bo taka bardzo wieloplatformowa i ona z nami jest od lat, ale pytanie, jak długo jeszcze pobędzie?
0: No właśnie, to zależy. Ona nie była tak naprawdę już aktualizowana, może, chyba nawet dla Watcha, więc...
2: Może będzie Notebook LM, to tak...
1: Całkiem
2: swoją
1: możliwe.
2: Drogą aplikacji, które zniknęły z Watcha, to w kwietniu też z Watcha zniknęła aplikacja Home Connect. Jak ktoś by chciał na przykład sterować swoim, nie wiem, Expressem czy jakimś innym urządzeniem, które w tym ekosystemie działa, no to niestety, no porozumienie, spokojnie powiadomienia cały czas przychodzą, no tak, ale jeśli chcemy coś z tym urządzeniem zrobić, no to musimy to już zrobić z poziomu iPhone'a.
0: W zeszłym roku Messenger, Uber, no też niestety.
2: Ale notatki dostaliśmy w tym roku.
0: Notatki. Możemy właśnie tworzyć, możemy edytować. Szkoda tylko, że widoku folderów nie ma jeszcze, może będzie.
3: Natomiast, bo ten Google, no ten Note LM, czy jak to się tam nazywa, to jest do takich dużych notatek, bo Keep to jest raczej do takich notatek małych, tak, gdzie można sobie zapisać jakieś coś dla pamięci malutkie.
1: Wiesz, ale z drugiej strony jakby dało się jedno z drugim połączyć i jeszcze potem, żeby sztuczna inteligencja od Google'a była ci w stanie to przeszukiwać, no to w sumie czemu nie?
3: To prawda i zobaczymy, no może, bo w sumie na Androida też chyba ten Keep nie jest jakoś szczególnie aktualizowany.
1: No dokładnie.
3: Choć ja go akurat mam, ale rzeczywiście coraz częściej korzystam z kalendarza i listy zadań, a coraz mniej z Google Keep. No bo jakoś tak. Może faktycznie będzie coś w Note LM. Zobaczymy.
0: To ja jeszcze tylko dopowiem tytułem uzupełnienia, że wersja, z którą Apple porzuca to wsparcie dla Google Keep, to jest 2025.26200.
3: To zostając przy Google, ale przy usłudze, która jest zdecydowanie popularna, czyli YouTube, no to kolejne utrudnienia dla tych, którzy nie chcą mieć reklam i nie chcą za to płacić.
0: Oj tak, bo tutaj Google posuwa się do różnych niecnych czynów typu czarny ekran, długo buforujący się film i inne różne ciekawe niespodzianki. Jedne źródła podają właśnie czarny ekran, że się wyświetla i długo ładujący się film. Inne źródła też podają właśnie, że filmy ładują się, znaczy generalnie utrudnienia są tego typu, że tak jakbyśmy, znaczy wynoszą one 80% czasu wyświetlania tych reklam w całym filmie, że to się powiedzmy pojawia na początku tego filmu i jest to właśnie tak tego typu utrudnienia. Potem sobie filmik już możemy oglądnąć chyba, zdaje się, w całości. Natomiast na początku te utrudnienia to są, no potrafią sobie, jak jedna reklama nieraz potrafi sobie troszkę trwać i no. Więc tak to wygląda. A i nawet jest odniesienie do Google'a. Google Centra Pomocy też, czy komunikaty właśnie na stronie, sugerują wyłączanie rozszerzeń. Nie mówią wprost o adblockach, ale wyłączają chociaż nie, no chyba nie mówią o wyłączeniu rozszerzeń po prostu blokujących zawartość. Więc ewidentnie Google bardzo z tym walczy.
3: I teraz czas na kolejnego giganta branży, czyli Meta, bo w WhatsAppie Meta będzie, co prawda, no mam nadzieję, że jeszcze nie u nas, robią podsumowanie wiadomości.
0: Tak.
3: W WhatsAppie.
0: Na razie tylko niestety w USA, ale wszystko przed nami. No oczywiście sztuczna inteligencja nie śpi, a wręcz szaleje i się rozwija. No i póki co właśnie te podsumowania będą wyłącznie w języku angielskim i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Wszystkich nieprzeczytanych wiadomości, które mamy na WhatsAppie. Przy czym zwłaszcza jest to przydatne w grupach. I tutaj też ważna uwaga jest taka, że zarówno Meta nie wie, że myśmy w tych podsumowań użyli, czyli nie jest to nigdzie wysyłane, to się dzieje na urządzeniu. I generalnie wszystko, co ten, to jest właśnie szyfrowane, te wiadomości, one nie są z założenia niby nigdzie wysyłane. No i tak samo, jeżeli mówimy o grupach, to inni użytkownicy nie wiedzą, nie są informowani w ogóle, że używaliśmy funkcji, że używaliśmy tych podsumowań opartych na AI. Także ani WhatsApp, ani Meta nie mają dostępu do treści.
3: Do tego, co się wygenerowało.
0: Tak. Podsumowania nam jeszcze... są domyślnie wyłączone. I użytkownicy mogą samodzielnie zdecydować, czy w ogóle chcą korzystać z tej funkcji oraz dla których czatów to ma być włączone, a dla których nie.
3: To się może przydać w niektórych grupach, bo tam rzeczywiście sporo momentami tych treści.
0: Aha, i pytanie w sumie, czy wiadomości stricte tekstowe, czy też audio i powiedzmy potem w transkrypcji. No ciekawe też.
3: No właśnie, to...
1: No jak w audio, to by było fajnie.
3: No właśnie. No angielskie wiadomości transkrybowane mogą być, a ja jestem ostatnio w kilku grupach angielskich, w których oj dużo się dzieje.
0: I jakość tej transkrypcji jest dobra? Kiedyś coś było z nią podobno, tak?
3: Gorsza od dużego Whispera. Natomiast można się zorientować, o co chodzi. Natomiast to jest chyba z tego, co wiem, to jest chyba lokalnie robione, więc...
2: Tak, i pewnie to się poprawi z iOS 26, no bo Apple wprowadziło nowy moduł rozpoznawania mowy, który niestety polskiego nie wspiera, ale dla na przykład właśnie dla angielskiego to ta dokładność faktycznie podskoczyła do góry.
3: No to zobaczymy, jak to wygląda. Zostały dwa newsy. Pierwszy dotyczący mObywatela, bo też w mObywatelu dzieje się dość dużo. Dochodzą nowe funkcje, nowe możliwości. A konkretnie?
0: Tak, wersja 41... 4.61.0. Dodaliśmy nowe wygodne usługi i funkcje. Między innymi... Właśnie, może sobie to przytoczymy. Między innymi zawnioskujesz o wydanie dowodu osobistego dla siebie, dziecka i podopiecznego. Czyli na przykład jeżeli zarówno jesteśmy rodzicem, opiekunem prawnym, ustawowym, ale też kuratorem tak naprawdę ustanowionym przez sąd, możemy, to również zadziała. Sprawdzisz, czy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru. Zgłosisz utratę lub uszkodzenie lub utratę paszportu. Zweryfikujesz swoje dane zameldowania i historię ich zmian. I generalnie teraz dopowiem od siebie, że w sumie wydaje się być wszystko dostępne, to jest jedno. Znaczy, nie mam potrzeby w tym momencie składania wniosku o dowód osobisty, bo też można, tak jak było napisane. Wszystko to znajduje się w zakładce usługi. I mamy tam taki podział na na twoje, właśnie, twoje sprawy, funkcjonalność twoje sprawy też została wprowadzona, gdzie możemy sobie podglądnąć, jakie sprawy w ostatnim czasie, na razie dostęp do wybranych spraw, natomiast ma być udostępniany w przyszłości dostęp do naszych wszystkich spraw urzędowych, jakie gdziekolwiek żeśmy wysyłali, wszelkiego rodzaju wnioski i tak dalej. W załatw sprawę przycisk, w sekcji załatw sprawę właśnie możemy tam te wszystkie rzeczy sobie sprawdzić odnośnie paszportu i dowodu. Natomiast jest jeszcze usługa sprawdź dowód, czyli tak naprawdę możemy sprawdzić dowód zarówno swój, jak i dowód innej osoby, wpisując jego dane, w sensie numer, serię i numer dowodu osobistego. I możemy sobie w ten sposób sprawdzić, czy dowód jest ważny, czy nie został zawieszony bądź unieważniony. I teraz jest kwestia tego typu, że zawieszenie dowodu na wypadek gdzieś tam zagubienia krajeży możemy dokonać do 14 dni, to znaczy jeżeli nie odwiesimy tego również z aplikacji mObywatel, no to dowód zostanie automatycznie unieważniony, więc no trzeba by sobie tego, prawda, przypilnować. Natomiast jeżeli chcemy unieważnić, też możemy to zrobić również z aplikacji. No i pytanie, czy to jest dostępne? Nie próbowałem.
1: No też w mObywatelu ostatnio się pojawiła historia naszego zameldowania. To ostatnio, jak sobie właśnie zaktualizowałem tę aplikację, to zauważyłem, że też jest. I tam informacje o tym, jaki mamy meldunek, czy tymczasowy, czy stały, też to się nam tam wyświetla.
0: I też historia miejsc, w których się meldowaliśmy, nie?
1: Tak, no, tak, tak, tak, tak.
0: Obecny dokładnie. Status i historia.
1: I historia, tak.
0: Poprzednich. Mhm.
3: No to w takim razie został nam już ostatni news. Dotyczy on Joplina i list zakupowych w formie do druku, bo jest taka możliwość.
0: No właśnie, no bo zwykle kiedy sobie idziemy na zakupy, no to korzystamy sobie z elektronicznych, ale powiedzmy wysyłamy na zakupy kogoś, kto w technologię się nie bawi, nie lubi generalnie żadnych tego typu bajerów. No i chcemy mu dać listę zakupową. No i jak to generalnie zrobić po niewidomemu, żeby to było przy okazji atrakcyjne dla osoby widzącej? Ano, są w sumie dwie opcje, które ostatnio gdzieś tam testowałem. Właśnie jedna z nich jest z Joplinem. Robimy sobie taką notatkę w Joplinie i markdownem z listą z checkboxami, czyli właśnie z polami wyboru do zaznaczenia. Właśnie robimy sobie taką listę z tymi polami wyboru, żeby zamiast tych takich punktorów zwykłych, normalnych, żeby właśnie one były swoistymi checkboxami. I potem niestety, to nie jest oczywiste, ale jeśli wyeksportujemy to w Joplinie do PDF-a, no to tych haczków, tych checkboxów nie będzie. Tak samo jeśli wydrukujemy to systemowo, w sensie Command P czy tam Control P i damy sobie zapisz jako PDF, też to nam się nie wyeksportuje. Co należy zrobić? Nawet Safari, że tak powiem, sobie z tym nie radzi, jeśli wyeksportujemy to do pliku HTML i drukniemy w Safari. No niestety nie. To, co wspiera, to jest Chrome, więc w sumie dla użytkowników wieloplatformowych, powiedzmy, albo inaczej, tych, którzy bardziej korzystają na przykład z Windowsa niż z Maca i z iOSa, no ten Joplin jest dostępny na Windowsa i tak dalej, więc to jest fajna, powiedzmy, opcja, fajna alternatywa, bo te kwadraciki, te kratki, gdzie tam się x-uje, prawda, wstawia krzyżyk x-a, są elegancko widoczne po lewej stronie każdego, powiedzmy, produktu zakupowego, spożywczego czy tam innego. Natomiast jest jeszcze alternatywa w postaci właśnie nie przypomnień iOS-owych, bo mogłoby się wydawać, że przypomnienia iOS-owe, no ja sobie tak zwykle oznaczam, jest super, no bo oznacz jako wykonane. No tak, tylko jak się to wyeksportuje do PDF-a, to okej, niby lista jest, ale to jakby był czysty tekst. No i co? Gdzie najlepiej to zrobić? Ano w notatkach. W notatkach iOS-owych, tudzież Mac-owych, zrobić sobie taką listę zakupową, zaznaczyć ją, w sensie no całą, czy to na iOS-ie wyborem tekstu, powiedzmy, i zaznaczenie tych wszystkich pozycji i włączenie czegoś takiego, co się nazywa lista kontrolna. I w momencie, jak my sobie to włączymy, no to, to wtedy te wszystkie zaznaczone wcześniej pozycje zamieniają się na tego typu właśnie checkboxy do rzeczy do odhaczenia. No i jeżeli to udostępnimy jako PDF, to wtedy to już jest, są eleganckie. Podobno GPT, bo wersja z Joplina rzeczywiście testowałem z osobą widzącą, to mi potwierdziła. Natomiast wersję z notatek opisywało mi stricte GPT i on i mi powiedział, że tam są takie graficzne kółeczka generalnie, które, w które tam też gdzieś tam się przekreśla i tak dalej. Też po lewej stronie, że wygląda to ponoć jeszcze ładniej, jeszcze estetyczniej. No i mało tego, słuchajcie, Seeing AI-em, jak wydrukowałem tę listę z Joplina, rozpoznałem ją, no to, bo wiemy, że ten Seeing AI ma, obsługuje bardzo ładnie formatowanie nagłówki, tabele, listy, łącza i co tam jeszcze. I obsługuje też te checkboxy. Centralnie w tym rozpoznanym wynikowym dokumencie tego Seeing AI nie miałem co prawda listy, nie wiem czemu, ale miałem centralnie te checkboxy, także no, ewidentnie to działa i jest interpretowane poprawnie. No. Także jeżeli chcemy komuś widzącemu dać taką listę, żeby to nie była stricte taka zbieranina tekstu, no to możemy sobie w ten sposób próbować. Safari to nie działa, z Chrome'em działa. GPT jeszcze podpowiada, że z Firefoxem to może działać. Nie testowałem, testowałem wyłącznie z Chrome'em, także no, może się poprawić.
3: No i dobrnęliśmy do końca naszej listy. Pytanie, czy coś się jeszcze po drodze pojawiło, chociaż no 5 godzin tyfloprzeglądu to dużo.
1: Tu jeszcze mamy po raz kolejny prośbę od naszej słuchaczki Eweliny. A jak się Ewelina odzywa, to jest prośba o podcast na temat gry Warshawel. I Ewelina kieruje tę prośbę do nas, ponieważ niekiedy ma problem z doborem ubioru dla obu postaci, pomimo zaawansowania gry. Taką prośbę ma, no to kiedyś tego Warshawela w końcu trzeba będzie zrobić.
3: Trzeba będzie zrobić, naprawdę, ja co prawda przestałem grać, ale z jednej strony to dobrze, bo będę mógł zrobić konto tyflopodcastowe i pokazać tę grę.
0: Właśnie, bo to jest troszeczkę utrudnione, dlatego że tam takiego oficjalnego samouczka tak naprawdę nie ma i to jest wszystko jakieś tak porozsiewane po grze i tak naprawdę
2: niby
0: grając...
2: Niby coś jest, ale w sumie nie ma.
0: Dokładnie. No właśnie, niby ale nie ma, więc tak naprawdę zbierając doświadczenia, spisując sobie wszystkie komunikaty tutorialowe pojawiające się na bieżąco, to chyba dopiero wówczas można zrobić jakikolwiek samouczek, sklecić to, omówić w audycji. No wtedy ewentualnie można, no po prostu. Więc Tomku, działaj.
3: Tak. No nie wiem, z Piotrkiem może trzeba było, bo już mieliśmy to zrobić już jakiś czas temu nawet.
1: No to w końcu się także, może Ewelino
3: dzięki za przypomnienie, bo
2: tak.
3: Już mam do zrobienia i Sync Assistant Go i to jeszcze.
0: Ja także, też się
3: no,
0: proszę.
3: Mam nadzieję, że już okay, coś pewnie uda mi się zrobić. Dobrze, no to chyba pora kończyć nasze spotkanie.
1: Tak, zaczęliśmy we wtorek, kończymy w środę.
3: Tak jest.
0: To po pierwszej.
3: Już nieraz tak bywało, dzisiaj już tak konkretnie w środę. Michał Dziwisz, Piotrek Machacz,
1: dobrej
3: Paweł
1: nocy.
3: Mosarczyk,
1: dobrej
3: Maciek
1: nocy.
3: Walczak i ja, czyli Tomek Bilecki, braliśmy dobrze udział dzisiaj w audycji. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Paweł Bogdała. Moje pseudonim to tak naprawdę sieciowiec. To jest taki pseudonim z dawnych lat, z lat 90. jeszcze. Tak się składa, że mam przyjemność zaprezentować Wam dzisiaj cały cykl, myślę, audycji, które będą powiązane ze sobą takim wspólnym tytułem Prywatna chmura w sieci. Możemy do tego oczywiście wykorzystywać sieć prywatną, czyli sieć tą, którą mamy w swoim lokalu, w swoim mieszkaniu czy w swojej firmie. Możemy też wykorzystać internet do tego celu. Cóż to takiego jest chmura? Chmura to takie miejsce, w którym przechowujemy jakieś dane. Możemy na przykład przechowywać tam kontakty, możemy tam jakieś pliki przechowywać i możemy tam muzykę na przykład przechowywać, jakieś no, dokumenty na przykład, czy jeszcze jakieś inne swoje wybrane dane, którymi się posługujemy. Chmura właściwie jest po to, żeby z innych urządzeń, jeżeli mamy ich kilka, mieć dostęp do tych swoich danych, które tam zamieściliśmy. Na przykład takim przykładem może być tworzenie backupu iPhone'a w iCloudzie. Jeżeli mamy do dyspozycji chmurę iCloud, możemy sobie backup tam utworzyć, albo też ten backup tworzy się samoczynnie, bo system iOS go po prostu sam tworzy. My sobie na przykład tutaj zastosujemy chmurę do naszych prywatnych celów. Co Państwo na przykład powiedzą na pendrive'a, który jest dołączony do naszego iPhone'a? Czyli mamy taką możliwość, że ściągamy sobie przy pomocy iPhone'a z biblioteki książkę audio i zapisujemy ją na pendrive. Albo na przykład mamy na pendrive'ie jakiś film i chcemy go obejrzeć. Możemy sobie zapisać na telefonie, na iPhone'ie i obejrzeć go sobie później w wolnym czasie. Czyż to nie jest ciekawe? Ja zaprezentuję na sam początek program, który myślę, że niektórym z Was spodoba się. To będzie program, który się nazywa FTP Manager. I to jest program pod system iOS, który działa oczywiście na iPhone'ie. Na sam początek, ponieważ jest to program FTP, czyli służy to do transmisji plików protokołem FTP, czyli File Transfer Protocol, uruchomię serwer, czyli program, który nam udostępni dysk naszego komputera. Potem pokażę Państwu, jak posługiwać się programem FTP Manager. Otóż włączam w tej chwili serwer FTP, sekundkę. Przejdę tutaj sobie na syntezator ZOSie, tak żeby można było obserwować słuchowo dla osób, które nie są, może za pan brat z SPIC-iem, który tutaj NVDA posiada. Otóż uruchamiam w tej chwili serwer FTP. Na razie na temat serwera nie będę się wypowiadać, ponieważ na to jeszcze przyjdzie odpowiedni moment. Więc uruchamiam najpierw Total Commander. Teraz uruchomię serwer
6: P, program files FT,
5: FTP.
6: G6 FTP SRVX. Total Commander 8.0.
5: Już jest serwer załadowany. Więc przystąpię teraz do prezentacji programu FTP Manager, który służy do zapisywania, odczytywania, można też kasować, tworzyć foldery na zdalnych dyskach w chmurze właśnie. Czyli taką chmurę tutaj mamy, jeśli chodzi o serwer FTP, bo cała nasza audycja dzisiejsza i myślę kilka następnych będzie poświęcona właśnie protokołowi FTP jako takiemu, nad którym mamy pełną kontrolę i myślę, że jest to też taki protokół historyczny, bo gdzieś początki jego sięgają lat 70., 80., kiedy to był taki protokół główny w zasadzie, po którym się transferowało czy transmitowało dane, transmitowało się pliki. Otóż odpalam w tej chwili iPhone'a.
7: Mail. Nieczytane wiadomości e-mail. 2.
5: I teraz będziemy uruchamiać.
7: Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma. Tryb ekranu z przodu. 6 punktów.
5: Program FTP Manager za chwilę uruchomię.
7: F. Programów. 3T. Jeden program. FTP Manager. Otwieram FTP Manager. Orientacja pionowa. 4.
5: Powiem przy okazji, że program FTP Manager tutaj posiadam w wersji bezpłatnej, czyli ta wersja bezpłatna różni się tym od wersji płatnej, że pozwala nam na utworzenie połączenia z jednym serwerem FTP. ponieważ tak się składa, że na razie zastanawiam się nad kupnem całego płatnego programu. W tej chwili jeszcze mam go w wersji bezpłatnej. Otóż co mamy na ekranie po uruchomieniu FTP Managera? FTP Manager jest po angielsku.
7: FTP Manager, edit, przycisk.
5: Dlatego będę tutaj dokonywać od razu tłumaczeń, wyjaśniać, które opcje do czego służą. Pierwsza opcja, edit, to jest po prostu edycja.
7: FTP Manager, edit, przycisk.
5: Tak, mamy przycisk edit, czyli do edycji. Tutaj dokonujemy zmian, jeśli chodzi o połączenia, w kontekście połączeń.
7: FTP Manager, add new server, przycisk.
5: Tutaj mamy przycisk add new server, tak jak tutaj słyszymy. Możemy dodać właśnie nowe połączenie. My mamy już połączenie dodane, więc przejdziemy dalej.
7: Local, przycisk.
5: Tu jest przycisk local. Local to jest przycisk, który prowadzi do naszych lokalnych zasobów. Tutaj dotyczy to oczywiście tego iPhone'a. Ja może najpierw pokażę, jakie to są te zasoby lokalne, co one zawierają. Tak?
7: Local,
5: wchodzę przycisk. W ten przycisk.
7: Local, local, back, przycisk.
5: Pierwszy przycisk back, to jest przycisk wróć inaczej. I będziemy teraz jechać gestem palca z lewa na prawo, czyli po kolejnych przyciskach i elementach.
7: Local, nagłówek.
5: Tu mamy informację, że znajdujemy się teraz w sekcji local. Jedziemy dalej.
7: Edit, przycisk.
5: Tak samo przycisk edit, czyli do edycji.
7: Mamy strzałka w górę, przycisk.
5: Tutaj mamy przyciski, które służą do przesortowania, przefiltrowania naszych nazw, które tutaj za chwilę się pojawią. Dalej jedziemy.
7: Datę, przycisk.
5: Tutaj po dacie możemy sortować.
7: Size, przycisk. 3 z 4.
5: Po rozmiarze.
7: Type, przycisk. 4 z 4.
5: Według typów.
7: List view, przycisk.
5: Tutaj mamy list view, czyli widok listy, inaczej jakbyśmy to przetłumaczyli. I ten widok jest w tej chwili wybrany, czyli ten widok nie będziemy go zmieniać. Po tym przycisku zaczyna się już nasza treść zasobów lokalnych, czyli pierwszy element za chwilę usłyszymy.
7: Syn z podkreślenie 1B6762C1D811980FB1269FB1459.
5: To jest katalog systemowy, który tworzy nasz program FTP Manager do synchronizacji plików. Gdybyśmy chcieli na przykład odtwarzać z połączenia FTP z serwera takiego zdalnego i ten katalog w zasadzie nie jest obsługiwany, czyli nie możemy go ani skasować, ani do niego specjalnie zapisać, więc pomijamy. Następna pozycja.
7: On my iPhone.
5: On my iPhone. Tu mamy, to jest folder, w którym można też zapisywać pobrane pliki. Można też z tego folderu kopiować, czyli wysyłać do naszej chmury pliki, foldery. Następny element.
7: iCloud,
5: czyli tutaj mamy dostęp do chmury iCloud.
7: Downloads,
5: to jest inaczej pobrane, jakby chcieli to przetłumaczyć. I tutaj nam będą się zapisywały pliki, foldery, które pobierzemy sobie z połączenia z serwera FTP.
7: More actions, przycisk.
5: More actions, czyli więcej akcji. To dotyczy tego, co było powyżej, czyli jeżeli mamy przesunę w lewo,
7: Downloads.
5: Ten katalog, to jeżeli przesunę w prawo,
7: More actions, przycisk.
5: Dotyczy to tego, co było wcześniej wypowiedziane, czyli tego, co jest powyżej, bo to jeżeli mamy gest w lewo,
7: Downloads.
5: To jest wyższa pozycja, a gest w prawo,
7: More actions,
5: niższa przycisk. Pozycja, prawda? I tutaj more actions to jest taka pozycja, jakby więcej czynności, czy też więcej akcji, które za chwilę też pokażę, co możemy z tym elementem dalej zrobić. Dalej następna pozycja.
7: 4 folders, 0 file.
5: Tutaj już mamy podsumowanie, czyli mówi nam 4 folders, 0 file, czyli 0 plików, 4 foldery, 0 plików. Później mamy następne elementy.
7: Home, przycisk.
5: To jest przycisk Home. Home to jest inaczej dom. Można to rozumieć, pozycja startowa na przykład. To można też rozumieć jako katalog roboczy. Niekiedy to tak się rozumiało. To zresztą wynika też z pewnego rodzaju historycznych zaszłości. W każdym razie tym przyciskiem
7: Home, przycisk.
5: Przechodzimy do głównego ekranu tego programu FTP Manager. Następny przycisk.
7: FTP Transfer, przycisk.
5: FTP Transfer to jest taki przycisk, którym możemy włączyć możliwość jakby stworzenia serwera na naszym iPhone'ie. I później możemy do tego serwera podłączyć się na przykład z komputera. Na razie na temat tej pozycji nie będę się wypowiadać. Myślę, że zostanie to na później, bądź też nie będę się wcale na ten temat wypowiadać, dlatego że nie będziemy w tej chwili z tego korzystać. Następny przycisk.
7: Search. Przycisk.
5: Search. Służy do wyszukiwania i tutaj możemy wyszukiwać zarówno nazwy plików, jak i nazwy folderów i to możemy robić wszędzie, czyli zarówno na naszym lokalnym iPhone'ie, jak i na połączeniu sieciowym, połączeniu z serwerem FTP.
7: Add. Przycisk.
5: Tu mamy przycisk Add, czyli dodawanie elementów. Możemy stworzyć folder, możemy stworzyć plik.
7: Transmission. Przycisk.
5: Tu jest przycisk Transmission, czyli takie miejsce, gdzie możemy podejrzeć aktualne pobierania bądź aktualne wysyłania, które mamy. Możemy sprawdzić, jaki jest postęp w procentach.
7: Transmission. Przycisk.
5: I na tym koniec tego ekranu. Możemy teraz przejść back.
7: Back. Przycisk. Back. FTP Manager. Edit.
5: Jesteśmy teraz w głównym ekranie znowu programu FTP Manager. Teraz pokażę następne przyciski z głównego ekranu, bo zagłębiliśmy się w lokal. Ten przycisk będzie nam potrzebny po to, żeby sprawdzić, jakie mamy rezultaty naszego na przykład pobierania. A teraz przelecimy jeszcze raz po głównym ekranie.
7: Ekran wygaszony. Add new server. Przycisk. Local. Przycisk.
5: To mamy. Następny element.
7: Dostępne czynności. Fotolibrary. Przycisk.
5: Tutaj jest dostępne przycisk czynności. Do biblioteki naszych zdjęć. Photo Library. To zdjęcia, które mamy zrobione przy pomocy aparatu, bądź filmy przy pomocy kamery.
7: Start. Przycisk.
5: Start to jest przycisk, który by można było tak swobodnie tłumaczyć jako ogwiazdkowane. Gwiazdki w tym przypadku to są elementy, które nam zaznaczają, że dane kwestie, dane pliki bądź foldery są dla nas ważne. Możemy sobie ogwiazdkować i potem na tych elementach
7: dostępne czynności
5: wykonać różne akcje. Możemy je na przykład pobrać, możemy je przejrzeć, posłuchać, jeżeli to jest jakiś plik dźwiękowy bądź film. Jedźmy dalej.
7: Przycisk.
5: Znowu mamy iCloud, dostępne czyli czynności. Wejście do naszej chmury iCloud.
7: Przycisk.
5: Szczerze dostępne mówiąc, czynności. To jest przycisk, który służy do podglądania naszych transferów poprzez Bluetooth na przykład. Jeżeli mamy dwa iPhony, możemy z jednego iPhona do drugiego wysłać przy pomocy AirDrop Bluetooth i wtedy widzimy te pliki, które czy też elementy jakieś, no najczęściej to będą pliki, mogą to być też foldery, które zostały do nas wysłane i możemy je tutaj podejrzeć. Też tym nie będziemy się zajmować, bo te funkcje wysyłania i odbierania to pełni w zasadzie sam system iOS. Możemy sobie przy pomocy tego systemu też tutaj poradzić. Następny przycisk.
7: Connections. Nagłówek.
5: Tu mamy nagłówek Connections, czyli połączenia. Dalej pod tym nagłówkiem będzie pierwszy element.
7: Komputer. Przycisk.
5: Komputer.
7: Dostępne czynności.
5: To jest połączenie, które już sobie zdefiniowałem, żeby pokazać, jak można właśnie używać FTP, używać chmury, żeby móc cieszyć się możliwością zapisywania przy pomocy iPhone'a rzeczy, które skądś tam pobraliśmy, na przykład na naszym pendrive'ie czy na naszym komputerze wprost.
7: Ekran wygaszony. Komputer. Help. Przycisk.
5: Następny przycisk to Help, oczywiście pomoc.
7: Settings. Przycisk.
5: Ustawienia. Settings.
7: About. Przycisk.
5: About.
7: About.
5: I koniec. Przycisk. Wchodzimy teraz sobie w przycisk komputer.
7: Setting. Help. Komputer. Przycisk. Komputer. Komputer. Back. Przycisk.
5: I weszliśmy teraz w przycisk komputer, czyli połączyliśmy się z naszym komputerem. I teraz tak, zanim przejdę dalej, pokażę, jak wygląda zawartość dysku, nazwijmy go zasobem, który jest tutaj w tym komputerze. I pokażę też, jak wygląda to na iPhone'ie, jak wygląda to na komputerze. Otóż po wejściu w to połączenie będziemy na dysku C naszego komputera, ale nie tylko na dysku C. Zaraz Państwu pokażę, jak możemy zmieniać nawet te dyski. Mamy wszystko już podpięte i możemy sobie potem spokojnie spacerować. Ja mam tutaj uruchomiony program Total Commander. I to jest taki program typu menadżer plików również w systemie Windows. Przy pomocy tego programu łatwiej po prostu wykonuje się operacje na plikach. Przejdę teraz strzałką w dół, żeby pokazać, jaka jest zawartość głównego katalogu.
6: Admin.
5: To jest drugi katalog, a pierwszy katalog.
6: Recyclabin.
5: Potem.
6: Admin. Backup. Baty. Canoscan. Zdromdrf. Documents and settings. DOS. FCM. FS Braille Display Drivers. HAL. Duże i. Intel.
5: I tak dalej. To nam wystarczy. Teraz pokażę, jak to wygląda na iPhone'ie.
7: FTP Manager. Back. Przycisk.
5: Przejadę sobie gestem po tych przyciskach służących do odpowiedniego sortowania, niczego nie zmieniając.
7: Komputer. Nagłówek. Edit. Przycisk. Namy strzałka w górę. Datę. Size. Type. List wiew. Przycisk.
5: I teraz nastąpi pierwszy katalog.
7: Recycle. Bin. More actions. Przycisk.
5: More actions, tak jak mówiłem wcześniej, do wykonywania akcji.
7: Admin. More actions. Przycisk. Backup. More actions. Przycisk. Baty. More actions. Przycisk. Canoscan. More actions. Przycisk. Zdromdrf. More actions. Przycisk. Documents and settings. More actions. Przycisk. DOS. More actions. Przycisk. Dysk D.
5: I właśnie. Tu mamy też ciekawy folder, ale to o tym opowiem za chwilę.
7: More actions. Przycisk. Dysk E.
5: Następny ciekawy folder.
7: More actions. Przycisk. FCM. More actions. Przycisk. FS podkreślenie Braille podkreślenie display podkreślenie drivers.
5: Myślę, że to ta próbka wystarczy, żeby pokazać, że te same foldery mamy na iPhone'ie, które przed chwileczką słyszeliśmy, były w komputerze. Teraz pokażę, jak pobrać plik z FTP. Od razu chcę powiedzieć, że będzie tutaj słyszalny taki dźwięk, kiedy pobierzemy sobie plik. To już jest właściwość programu serwerowego, którym po prostu sygnalizuje nam dla lepszej kontroli, że został pobrany jakiś plik. Specjalnie go też tutaj uruchomiłem, żeby właśnie pokazać, że też i takie możliwości istnieją. Ja też chcę tutaj zaznaczyć, że korzystam ze starych rozwiązań, które przez lata mam wypracowane. Też nie będę ukrywać, że jeżeli będę Państwu podawać jakieś źródła, których nie mam pewności, czy znajdują się w internecie, to będę podawać je do swoich zasobów i proszę wybaczyć, że nie będę szukać specjalnie w czasie audycji, zwłaszcza takich elementów, które będą nam do audycji potrzebne. Ponieważ zgromadzone są u mnie, zgromadzone są na moich zasobach, to, co tutaj teraz prezentuję, to jest specjalnie do tego celu przygotowana sieć, specjalnie do tego celu przygotowany serwer FTP. Nie ma on też nic wspólnego z tym, który publicznie funkcjonuje od 2006 roku. Otóż w takim razie przejdę teraz do katalogu który nazwałem tutaj na potrzeby audycji jako i.
7: Wielkie i.
5: Dotknę, o, nawet mi się udało.
7: Wielkie i.
5: Do katalogu i. Oczywiście stukamy dwukrotnie.
7: Wielkie i. Wielkie i. Ukośnik. Przycisk.
5: I mamy na zamiast przycisku back mamy przycisk slash, czyli ukośnik. Proszę zauważyć, że w systemie Windows takim znakiem, który oddzielał nam katalogi w zagłębiającej się ścieżce katalogu był znak backslash. A tutaj mamy slash, czyli inaczej ukośnik. No trudno, backslash inaczej odwrotny ukośnik. A w systemach właśnie pochodzących z Unixa, później z Linuxa, to mamy do czynienia z takim właśnie znakiem slash. I tenże znak
7: FTP Manager, ukośnik,
5: slash oznacza właśnie przejście do głównego katalogu. O ile główny katalog, to też od razu powiem, w Windowsie oznaczał konkretną literę dysku konkretnego, czyli na przykład dysku C, dysku D, dysku E i tak dalej. O tyle tutaj ten slash oznacza główny katalog całego systemu plików. Dopiero w systemie tym poszczególne foldery mogły prowadzić zarówno do folderów, jak i do konkretnych urządzeń, czy też konkretnych partycji, na przykład z dyskami twardymi. Tak też jest tutaj, czyli wchodząc w główny katalog, czyli w slash, możemy zmienić na przykład dysk twardy. Ponieważ sam system Windows nie pozwala na takie potraktowanie struktury plików i folderów, to sam program serwerowy pozwala nam na przypisanie specjalnych skrótów, tak zwanych dowiązań, do naszego systemu plików, tak żeby można było pod jednym głównym katalogiem mieć umieszczone również partycje inne niż tylko jedna partycja, na której byśmy mogli to przeglądać. Ale my weszliśmy już do katalogu i spróbujemy tam odnaleźć jakiś plik, który nas na przykład interesuje.
7: FTP Manager, ukośnik. ADD, search, home, modelations, drivestilda 1x, modelats, dezaktywacja pasażera, mp3.
5: Na przykład mamy tutaj taki plik, dezaktywacja pasażera. Cokolwiek by to miało znaczyć, jest to akurat zresztą może problem aktualny, może już załatany, jeszcze nie sprawdziłem, ponieważ tam nagrałem taką krótką audycję na temat tego, dlaczego nie można dezaktywować pasażera w programie Koleo, ale to już jest na inny zupełnie temat.
7: Modelat. Dezaktywacja pasażera. MP3.
5: Pobierzmy sobie ten plik, czyli możemy dać more actions, bo jeżeli damy na pliku tego typu jak plik muzyczny, to wyświetli nam się odtwarzacz.
7: Modelat. Dezaktywacja pasażera. MP3.
5: I zacznie nam się odgrywanie pliku, a nie o to nam chodzi. Więc damy more actions.
7: Modelations. Przycisk. Modelations. Rename.
5: I pierwsza pozycja rename, czyli zmiana nazwy. Możemy zmienić nazwę plikowi.
7: Star.
5: Możemy go ogwiazdkować. Tutaj właśnie star.
7: Download.
5: Download możemy pobrać. Więc pobierzmy, naciśnijmy to.
7: Co pyto?
5: I teraz następuje pobieranie pliku. Możemy przeczytać. Już nie przeczytamy, bo w tym momencie właśnie plik został pobrany. Usłyszeliśmy taki charakterystyczny dźwięk z komputera i mamy już ten plik w naszych pobranych elementach. Spróbujemy jeszcze jakiś inny, dłuższy plik pobrać. Tutaj jesteśmy z powrotem w katalogu, może przejdźmy go po prostu.
7: Alarms, Lock Portable, dobre programy, PL.
5: Na przykład tu mamy taki program.
7: IBA i zmodyfikowany.
5: Tu mamy taki katalog.
7: NPP 7, 6, 1 bin. Modelations. Dezaktywacja pasażera. Modelac. Drivestilda 1x.
5: Na przykład.
7: Jak wklejac. HTM.
5: Na przykład.
7: Modelation. Jak wklejac. TXT. Modelation. Klimatyzacja. MP3.
5: Na przykład tu mamy podcast o klimatyzacji. Zresztą kolegi. Może ten plik będzie dłuższy. Możemy go pobrać. Możemy zresztą spróbować sprawdzić.
7: More Actions.
5: Czy tutaj przycisk. W tym przycisku More Actions jest informacja o pliku?
7: More Actions. Rename.
5: Posłuszmy się przyciskami po kolei jeszcze raz. Rename.
7: Star.
5: Star.
7: Download.
5: Download.
7: Copy to.
5: Copy to. I tu jest przycisk, który umożliwia wybór miejsca, gdzie chcemy skopiować. Bardzo prosty oczywiście sposób. Dalej, następny.
7: Mowę to.
5: Przesuń do, move to, czyli to jest takie przenoszenie inaczej. Wytnij i wklej, jakbyśmy to przetłumaczyli na Windows.
7: Share.
5: Przycisk share.
7: Mowę to, share.
5: Tutaj mamy taki przycisk, który możemy udostępnić jakiś plik dalej. To jest taki przycisk, jakbyśmy nacisnęli na przykład w Safari przycisk wyślij. To po naciśnięciu tego przycisku mamy te same opcje.
7: Open in, wielokropek.
5: Otwórz w open in, otwórz za pomocą, to tak by można było może przetłumaczyć.
7: Stream to, wielokropek.
5: Stream to, czyli jakby to powiedzieć, streamuj do, czyli przesyłaj sygnał do jakiegoś tam urządzenia. Też można wybrać sobie urządzenie, jeżeli takowe posiadamy i mamy możliwość po na przykład Bluetooth, żeby to przesłać.
7: Delete.
5: Delete to możemy usunąć z serwera.
7: Info.
5: I mamy przycisk info i w ten przycisk właśnie wejdźmy.
7: Info, nagłówek.
5: Co my tutaj mamy w tym przycisku info? Otóż tutaj mamy różne informacje, przeczytajmy je.
7: Done, przycisk.
5: To jest do zamykania, down.
7: Connection name, komputer. File name, klimatyzacja, mp3.
5: Czyli connection name.
7: Connection name, komputer.
5: Komputer, to myśmy sobie sami taką nazwę nadali.
7: File name, klimatyzacja, mp3.
5: File name, czyli nazwa pliku.
7: Pad, ftp, ukośnik, ukośnik, 192.168.0.114.21, ukośnik i ukośnik, klimatyzacja, mp3.
5: Path, czyli ścieżka dostępu. Path się pisze inaczej, dlatego on nam tutaj dziwnie mówi path. To nie jest żaden path, tylko path.
7: File, path. FTP, ukośnik, tak, ukośnik, mamy podane,
5: mamy podane dokładną ścieżkę, czyli nazwa protokołu, potem jest dwukropek, potem dwa razy slash, potem jest numer, tak zwany adres IP i o tym też będę mówić w kolejnych może audycjach. Później mamy slash, później mamy ten slash właśnie po adresie IP, to jest główny katalog, oznacza, później mamy literkę i, czyli nazwę naszego folderu, później mamy slash i później mamy nazwę pliku naszego.
7: FTP Manager.
5: Co mamy dalej?
7: Pad, F, datę 10.07.2019.14.51.2.00.
5: To jest data, wiadomo, utworzenia pliku.
7: SIZE 84.77 MB.
5: Mamy rozmiar 84 MB.
7: SIZE
5: 84. I na tym się kończy. I teraz musimy zrobić przycisk.
7: Connection name, info, info, done.
5: Done. Przycisk. Czyli zamknij.
7: Done. Wielkiej. Ukośnik.
5: Dobrze, przycisk. Więc pobierzmy teraz sobie ten plik jeszcze raz. Przejdźmy na niego.
7: Narrator. More. Zbatch. Klimatyzacja.
5: To był ten plik, tak. Damy more actions.
7: More actions. Przycisk. More actions. Rename.
5: I z tego wybierzmy download.
7: Start. Download.
5: Rozpoczęło się pobieranie. Możemy teraz się zapoznać, bo ten plik jest dłuższy, z ekranem, który nam tutaj pokazuje, w jaki sposób możemy śledzić postęp pobierania.
7: From. Komputer. To. Local. Klimatyzacja. MP3. Progres. 23%.
5: I mamy do dyspozycji
7: 29%.
5: O właśnie, nam podaje, jeżeli zostaniemy na tym
7: 34%.
5: Kawałku, na tym przycisku, to będziemy słyszeli
7: 39%.
5: Postęp pobierania. Dalej mamy
7: 44%. 1008.90 ukośnik S, eta 47 sekund.
5: Mamy ile, jaka prędkość pobierania, ile kilobajtów na sekundę.
7: 1013.92 ukośnik S, eta 37 sekund.
5: I ile nam pozostało do końca tego pobierania. To oczywiście są informacje, które trzeba traktować czysto szacunkowo, tak, żeby nie za bardzo się tym sugerować, bo może się okazać, że ta szybkość się zmieni i już ten czas pobierania wydłuży się na przykład.
7: Progres 82%.
5: Już nam niedużo zostało. Poczekajmy jeszcze chwilkę.
7: 89%.
5: Tak.
7: 93%.
5: Jeszcze chwilkę.
7: 98%.
5: Tak.
7: Wielki ukośnik.
5: Skończyło się pobieranie. Ten dźwięk pierwszy to był dźwięk z serwera, oznaczający, że został z serwera pobrany plik, a drugi dźwięk to już jest dźwięk z iPhone'a. Cóż teraz możemy z tym zrobić? Mamy pobrane pliki oczywiście, a teraz pokażmy, jak na przykład sobie stworzyć folder, jak wysłać jakiś plik na naszą chmurę, czyli na nasz serwer FTP.
7: Ekran wygaszony.
5: Wejdę teraz do naszych zasobów lokalnych na iPhone'ie, czyli nacisnę przycisk Home.
7: Nalator, ej, na ADD, Search, Home, przycisk, Home, FTP Manager, Edit, przycisk.
5: I teraz przejdę do katalogu Downloads.
7: Setki, Help, Computer, Connections, Nearbreceive, It's Load, Edit, FTP
5: najpierw
7: Manager,
5: zasoby.
7: ADD Server, Local.
5: Najpierw przycisk. Local przycisk, tak, żeby wejść local, do iPhone'a.
7: Local, Back, Search, FTP, Home, 4 folders, More Actions, Downloads.
5: Tutaj mamy nasz przycisk, tak, nasz folder.
7: Downloads, Downloads, Documents, przycisk.
5: I teraz zamiast przycisku Back mamy przycisk Documents, co oznacza powrót wyżej do folderu Documents, czyli znaczy, że nasz przycisk Local prowadzi nas do folderu Documents na iPhone'ie, ale to już jest wewnętrzna sprawa autorów programu, którzy tak go po prostu wymyślili i tak ponazywali nasze foldery. To taka informacja, żeby ktoś nie poczuł się zmylony. Dlaczego Documents akurat
7: ekran wygaszony.
5: Tutaj mamy. Więc teraz przejdźmy do naszego pliku.
7: Zero folder, More Actions, kolyska podkreślenie Judasza, More Actions, klimatyzacja, MP3.
5: Tutaj mamy książki, które też są
7: More Actions,
5: na przykład
7: kolyska podkreślenie Judasza, EPUB.
5: Na przykład taką książkę mamy też tutaj.
7: Klimatyzacja, MP3.
5: Tu mamy nasz plik pobrany.
7: More Actions, dezaktywacja pasażera, MP3, list wiew.
5: No i te
7: dezaktywacja pasażera, MP3.
5: Trzy pliki. Może powiem jeszcze o takiej jednej funkcji tego programu. FTP Manager ma możliwość tworzenia archiwów ZIP, co jest bardzo, bardzo, bardzo przydatne, zwłaszcza kiedy chcemy na przykład stworzyć sobie do słuchania książkę albo płytę.
7: More Actions.
5: Spróbujmy.
7: Dezaktywacja
5: na przykład
7: MP3. More klimatyzacja MP3.
5: Na przykład ten plik klimatyzacja MP3 zipować, czyli jesteśmy na nim, dajemy w prawo.
7: More Actions.
5: More Actions.
7: More Actions. Rename.
5: I przejrzyjmy teraz zawartość tej listy. Rename.
7: Star. Archive zip.
5: O, archive zip. Dajemy to.
7: Uwaga, pole tekstowe. Edycja. Klimatyzacja, MP3 zip, tryb znaków.
5: Tutaj jest nazwa pliku, który powstanie podana. Możemy ją sobie zmienić oczywiście, jeżeli chcemy.
7: Password, optional, bezpieczne pole tekstowe.
5: Tutaj możemy sobie wprowadzić hasło, jeżeli uznajemy, że chcemy to zaszyfrować.
7: Cancel, przycisk.
5: Cancel.
7: OK.
5: I OK. I dajemy OK.
7: OK. Downloads, klimatyzacja, MP3.
5: Teraz mamy kompresję. Możemy sprawdzić, czy już się skompresowało. Przejedziemy w prawo.
7: More Actions. Kolyska podkreślenie Judasza. EPUB. More Actions.
5: A spróbujemy od dołu.
7: FTP tra- Home. Zero folder. Cztery files. More Actions.
5: Już chyba się skompresowało.
7: Kolyska podkreślenie Judasza. More Actions.
5: Sprawdźmy.
7: Klimatyzacja. MP3 zip.
5: Tak. Mamy plik. Pojawił się plik. Były trzy pliki. Teraz mamy cztery pliki. I ten plik
7: More Actions. Klimatyzacja. MP3 zip.
5: Zipowany, więc możemy go na przykład umieścić w programie Voice Dream Reader. Jak posługiwać się programem Voice Dream Reader, to myślę, że jeszcze Państwu powiem, bo program w obecnej wersji bardzo ciekawe funkcje posiada. Być może nawet więcej tych funkcji niż w poprzednich wersjach. O tym też powiem, ale tylko tak krótko chcę powiedzieć, że jest możliwość taka, aby można było na przykład spakować folder z plikami MP3, na przykład z książką audio, która została wcześniej pobrana, i tę książkę spakować do zipa, a następnie tego zipa przesłać do programu Voice Dream Reader i wtedy możemy albo czytać całą książkę audio jednocześnie, jednym ciągiem, plik po pliku, albo też na przykład odsłuchiwać sobie ulubionej płyty. To jest bardzo przydatna i myślę ciekawa funkcja, która znacznie ogranicza użytkowanie programu muzyka

0: pokażę, jak z kolei wysłać na chmurę, czyli nagrać coś. Bo jak zamieszczać pliki, tak jak powiedziałem, na przykład w Voice Dream Readerze, to myślę, że jeszcze będę mieć okazję to pokazać.
1: FTP Manager, Documents, przycisk.
0: A teraz wyślijmy sobie książkę, na przykład Kołyska Judasza, którą tutaj mamy, do naszego serwera FTP. Utwórzmy wcześniej katalog książki, na przykład na dysku D. Zaraz pokażę, jak przechodzimy po kolei. Przejdźmy sobie na
1: ekran FTP Trans, home,
0: na przycisk Home, żeby być na ekranie
1: home,
0: głównym.
1: FTP Manager, edit,
0: i teraz przycisk. Na przycisk naszego połączenia, czyli komputer.
1: Setki, help, komputer, przycisk, komputer, komputer, back, przycisk.
0: Teraz sobie zobaczmy search, listę przycisk, folderów.
1: Home, moderations, zdromdw.
0: Tu mamy na C literkę. No, zobaczmy na D.
1: Document sent. DOS. Dysk D.
0: Dysk D. Stuknijmy w to.
1: Dysk D. Dysk D. Ukośnik.
0: I teraz sprawdźmy, co my tu mamy.
1: Home. Moderations. Moje dokumenty.
0: O. Moje dokumenty.
1: Moje dokumenty. Moje dokumenty. Dysk D. Przycisk.
0: I teraz utworzymy folder, który nazwiemy książki zdalne.
1: ADD. Przycisk.
0: Mamy przycisk ADD. On jest na dole. Dajemy go.
1: ADD. Uwaga. New folder. Przycisk.
0: I teraz mamy do wyboru. New folder, czyli nowy folder.
1: New blank file. Przycisk.
0: Czysty plik.
1: Cancel.
0: I cancel. Przycisk. Oczywiście nas interesuje new folder.
1: New blank. New folder. Przycisk. New folder. Uwaga. Pole tekstowe. Edycja. Folder name. Tryb znaków. Punkt wstawiania na początku.
0: I teraz nazwa pliku. Nazwa folderu.
1: Wejście ekranu Braille'a.
0: Spróbujemy wpisać.
1: Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma. Tryb ekranu z przodu. 6 punktów.
0: Używając polskich znaków. Zobaczymy, czy to nam się uda.
1: Kropki 4, 6. Wielkie K, S, I, U, Z, K, I. Odstęp. Książki. Z, D, A, L, N, E.
0: Książki zdalne, tak?
1: Orientacja pionowa.
0: Zatwierdzamy.
1: Return. Sunset. Save. Przycisk.
0: Save.
1: Save. Moje dokumenty. ADD. Przycisk.
0: Nie było błędu, więc sądzę, że
1: search,
0: takowe
1: home,
0: książki
1: moderacjons
0: się pojawiły.
1: Do wycięcia.
0: Sprawdźmy.
1: Moderacjons. Der Zonfig.
0: To będzie troszeczkę
1: Expedite.
0: Troszeczkę przejścia. Mam tutaj dużo katalogów w tym
1: moderacjons,
0: w tych dokumentach. Spróbujemy dalej.
1: Klawiatury.
0: Tu mamy klawiatury, książki. Może za chwilę
1: książki
0: będą.
1: Zdalne.
0: O, mamy książki zdalne. Wchodzimy tam.
1: Książki, książki zdalne. Moje dokumenty. Przycisk.
0: Mamy książki zdalne i teraz prześlijmy sobie plik do katalogu książki zdalne. Czyli dajemy home.
1: ADD. Search. Home. Przycisk. Home. FTP Manager.
0: Potem komputer, przycisk local.
1: Przycisk. Settings. Przy edit. FTP. ADD New Server. Local. Przycisk. Local. Local. Back.
0: Teraz
1: przycisk.
0: Folder downloads.
1: Cztery folder. Moderations. Downloads. Downloads. Downloads. Documents.
0: I teraz książkę.
1: Zero folder. Moderations. Kołyska podkreślenie Judasza. EPUB.
0: Tę książkę będziemy chcieli przesłać, czyli dajemy more actions.
1: Przycisk. Moderations. Rename.
0: I teraz będziemy musieli zrobić.
1: Duplicate. Star. Archive. Nearby send. Copy to.
0: Copy to. I dajemy to.
1: Zaznacz. Copy files. Nagłówek.
0: Copy tu. I teraz mamy następujące okienko dialogowe.
1: Done. Przycisk.
0: Done, czyli zamknij.
1: Local. Przycisk.
0: Local.
1: Starlet. Przycisk.
0: Ogwiazdkowane.
1: Camera roll.
0: To jest aparat.
1: iCloud.
0: iCloud.
1: Connections.
0: Connections. I tutaj w connections będzie.
1: Komputer. Przycisk.
0: Wchodzimy w ten przycisk.
1: Komputer. Ukośnik. Copy files. Przycisk wróć.
0: I teraz mamy foldery.
1: Document send setting. DOS. Dysk D.
0: Na dysk D musimy po kolei dotrzeć do tych folderów, prawda? Ukośnik.
1: Moje dokumenty.
0: Moje dokumenty.
1: Przycisk. Moje dokumenty. Moje dokumenty.
0: Tu będzie troszkę szybciej, bo
1: dowód osobisty Paweł.
0: Można tutaj
1: cancel, załącz wycieczkę,
0: można tutaj szybko po folderach przechodzić. Sekundkę, zaraz jesteśmy na literce R.
1: Na multimedia,
0: jeszcze tutaj
1: multimedia, mój telefon, folder wymiany, ekspresiwo,
0: a jesteśmy to w prawo,
1: iPhone data, co, Kamil, Kamil, klawiatur, książki zdalne,
0: książki zdalne, dajemy przycisk.
1: Książki zdalne.

0: I przycisk save pewnie trzeba zrobić.
1: Przycisk.
0: Save przycisk. I teraz jak nacisnę przycisk save, pewnie usłyszę jakiś dźwięk. Ten dźwięk będzie z serwera oczywiście pochodził, który oznacza, że mamy przesłany właśnie plik na serwer.
1: Save. Do, co pyto?
0: Prawda? Potwierdziło się, wysłał się plik, mamy go na komputerze. Możemy to zresztą zaraz sprawdzić. Odkładam sobie telefon i sprawdzę za chwilę, czy mamy tutaj. Przejdę sobie na dysk D. Na dysk D moje dokumenty.
2: I mam mail, moje dokumenty.
0: I do katalogu książki.
2: Książki zdalne.
1: Ekran wygaszony.
2: Koleska Judasza Epub.
0: Prawda, pliczek się, sobie siedzi w odpowiednim folderze, tak jak chcemy. Oczywiście możemy także kasować foldery, kasować całe pliki. Pokażę jeszcze, jak to zrobić.
1: FTP Manager, Downloads, Documents, przycisk.
0: Jesteśmy w folderze Downloads, mamy przycisk Documents. Możemy się oczywiście nie przegrzebywać, nie wychodzić tak po kolei, tylko dać przycisk Home.
1: Search, FTP,
0: tak jak
1: home,
0: zwykle.
1: Przycisk, Home. FTP Manager, Edit, przycisk.
0: I przycisk komputer, tak.
1: Komputer, komputer, back, przycisk.
0: Teraz wejdźmy sobie w dysk D, tak jak back. Wcześniej. Przejdźmy tu.
1: DOS, dysk D.
0: Tak.
1: Dysk D, ukośnik, przycisk.
0: Teraz na moje dokumenty.
1: Imanes. Moje dokumenty. Moje dokumenty.
0: I teraz
1: moje
0: musimy dokumenty. Zaczytać sobie. Przycisk. Ten folder,
1: namy strzałka w górę. Przycisk.
0: Może gdzieś
1: Bluetooth.
0: Mi się uda go szybciej. Padę
1: 18.
0: Padę 18. Tutaj jest więcej. Gunplayer. Jeszcze nie. Padę
1: 418. Kamil Pietrowiak. Moreaction.
0: Na przykład.
1: Hasło do internetu ASI.
0: A tu są różne rzeczy. Także...
1: Fundacja Szansa.
0: Iwona
1: Datarec.
0: Może tak.
1: Moreaction. Iwona Reader. Moreaction. Klawiatury. Książki zdalne.
0: Książki zdalne. Chcemy usunąć pliczek. Kołyska Judasza. Wchodzimy do folderu.
1: Książki, książki zdalne. Moje dokumenty.
0: I sprawdźmy.
1: Zero folder, jeden file. Home. Przycisk. Zero folder, jeden file. Moreactions. Kołyska podkreślenie Judasza. EPUB.
0: Ten dźwięk, który przed chwilą słyszeliśmy, to jest dźwięk pobierania pliku. Tak się składa, że jak wchodzę do folderu, to nasz program FTP Manager powoduje, że są odczytywane pliki z danego folderu, czyli pobierane są do pamięci podręcznej. To wygląda tak, jakby serwer interpretuje, jakbyśmy te pliki pobierali, ale my oczywiście tylko odświeżamy informacje
1: ekran,
0: o nich i o
1: EPUB.
0: Zawartości tych plików. Więc teraz mamy pod spodem More Actions.
1: More Actions. Przycisk. More Actions.
0: I przycisk Delete będziemy szukać.
1: Info. Info, delete.
0: Delete. Dajemy ten przycisk.
1: Za, uwaga. Kołyska podkreślenie Judasza. EPUB. Do you want to delete selected item permanently? Jeden file.
0: Pyta nam program, czy chcemy usunąć całkowicie ten plik.
1: No, przycisk. Delete. Przycisk.
0: Dajemy przycisk delete i też pewnie usłyszymy dźwięk.
1: Delete. Książki zdalne. Zero folder, jeden file. This
0: tak.
1: Folder is empty.
0: Usłyszeliśmy dźwięk, celowo dałem sobie tutaj taki dźwięk w serwerze do dzwonka, który pokazał, że plik został usunięty. Tak samo, gdybyśmy chcieli folder zlikwidować,
1: przycisk.
0: Mielibyśmy
1: folder,
0: ten sam
1: przycisk. Książki
0: dźwięk.
1: Zdalne. Nagłówek.
0: Usuńmy też książki zdalne, żeby już zrobić całkowity
1: this
0: porządek.
1: Edit.
0: Damy back.
1: Moje dokumenty.
0: Nie back, tylko moje dokumenty.
1: Moje dokumenty. Przycisk. Moje dokumenty. Moje dokumenty. Dysk D.
0: Teraz sprawdźmy, czy gdzieś te książki tutaj są.
1: Moja muzyka. Moja muzyka.
0: Tutaj
1: mama.
0: Jest moja muzyka.
1: Kamil Pietrowiak.
0: A tu już będą i książki.
1: More Actions. Klawiatury. Książki zdalne.
0: More Actions. More Actions. Dajemy.
1: Przycisk. More Actions. Rename.
0: I dajemy przycisk.
1: Info. Delete.
0: Delete.
1: Uwaga. Książki zdalne.
0: I również pytanie.
1: Do you want to delete and select item permanently? Jeden folder.
0: Czy chcemy usunąć całkowicie?
1: No. Przycisk.
0: No.
1: Delete.
0: Delete.
1: Przycisk. Delete. Mama. Moi co?
0: Ten przycisk, ten dźwięk z kolei oznacza, że został usunięty folder z naszej chmury. I tak oto najważniejsze rzeczy pokazałem, jeśli chodzi o program FTP Manager. W dalszej części audycji chcę opowiedzieć o samym tworzeniu chmury. Bo to, co mamy tutaj pokazane, to jest tylko demonstracja tego, co już możemy osiągnąć, jeżeli mamy chmurę stworzoną. Chcę Państwu powiedzieć, że chmury tego typu, czy serwery, możemy sobie postawić, zainstalować na dowolnym systemie operacyjnym, który posiadamy. Ja pokażę, skoncentruję się oczywiście na systemie Windows, bo mam takie doświadczenie akurat największe, jeśli chodzi o ten system, i pokażę, jak taki serwer najprościej skonfigurować. Do tego celu wykorzystam serwer, który w moim odczuciu, moim zdaniem jest bardzo konfigurowalny. No jest to też program, no nie ukrywam, bogaty w funkcje. No nie powiem, że skomplikowany, ale może wydać się skomplikowany dla osób, które nie posługują się angielskim. Natomiast dla pocieszenia powiem, że można go tak skonfigurować, że można przenosić ustawienia, które już wcześniej zostały sparametryzowane, które zostały już wcześniej wykonane przy pomocy plików ustawień, i w zasadzie program ten nie jest instalowalny. Nie musi być instalowany w takim sensie, że jest wykonywany setup i gdzieś ten program w Windowsie się rejestruje. W zasadzie można by było powiedzieć, że jest to program portable, że można go przenosić nawet na pendrive'ie, można go uruchomić, można go wyłączyć łatwo, a przy tym jest naprawdę, naprawdę profesjonalny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo posługiwania się, czy bezpieczeństwo udostępniania. Ja tylko powiem, że program ten używam z powodzeniem od wielu, wielu, wielu lat, który prezentuje, czy udostępnia zasoby publicznie, i przez ten okres nie miałem żadnych problemów z zabezpieczeniem swoich zasobów, z zabezpieczeniem zasobów użytkowników. Więc naprawdę polecam też ten program i myślę, że gorąco go będę polecać, i przedstawię tylko takie funkcje, które będą potrzebne i które się wykorzysta w naszym tutaj programie, w naszej audycji. Zanim przejdę do omówienia w zasadzie konfiguracji i samego serwera FTP, jeszcze jestem winien Państwu przedstawić, w jaki sposób skonfigurować program FTP Manager do pracy z naszym dowolnym serwerem, jaki sobie tylko wymarzymy, albo jakim wiemy, że funkcjonuje. Od razu chcę powiedzieć na wstępie rzecz, która może nie jest zbyt miła, jeśli chodzi o ten program. Wszystkich ludzi, wszystkich użytkowników posługujących się Braillem muszę zmartwić, jeśli chodzi o wpisywanie tutaj konfiguracji połączenia, że nie da rady niestety pisać przy pomocy Braille'a. To znaczy, powiem tak, pisanie przy pomocy Braille'a kończy się tym, że nie wszystkie pola są wypełniane i nie wszystkie pola można zapisać Braille'em. Niektóre pola się wpisuje, a niektórych się po prostu nie da wpisać. Nie wiem, z czego to się bierze. Tak ten program jest po prostu. Być może on jest średnio dostępny. Być może dobrze nie współpracuje z Braille'em. Nie wiem, czego to jest powód. Ja w każdym razie, kiedy chciałem napisać Braille'em parametry połączenia, to zawsze miałem z tym problem. Pokażę Państwu, jak skonfigurować serwer połączenia FTP na programie FTP Manager, gdzie wykorzystam do tego celu nasz publiczny serwer FTP. Nasz, to znaczy mój serwer, serwer sieciowca, który też znajduje się pod adresem, pod różnymi adresami, ale taki adres główny to i znany chyba najbardziej, to jest superfon.myftp.org albo też sieciowiec.myftp.org. Ja posłużę się tym pierwszym adresem.
1: FTP Manager, dysk D, przycisk.
0: Wyjdę
1: z... Home, Morea.
0: Na przycisk Moim Home.
1: ADD. Search. Home. Przycisk. Home. FTP Manager. Edit. Przycisk.
0: I uprzednio oczywiście, może powiem tak, po uruchomieniu programu FTP Manager nie mamy żadnego połączenia skonfigurowanego. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to wykonać utworzenie nowego połączenia po prostu. Teraz, żeby właśnie skonfigurować połączenie, musimy sobie na ekranie wybrać przycisk
1: FTP Manager, Add New Server, przycisk
0: Add New Server, czyli dodaj nowy serwer, czyli tak jakby nowe połączenie. I oczywiście klikamy w ten przycisk.
1: Add New Server, New Connection, nagłówek.
0: I teraz mamy po kolei pola do wypełnienia. Ja najpierw opiszę te pola, dan przycisk, czyli zamknij, czy też gotowe. I teraz co? Jest pytanie, co chcemy dodać, czyli jakie połączenie, bo mamy albo New FTP, albo
1: Dropbox Account,
0: albo Dropbox Account, czyli albo konto Dropbox, albo możemy dodać FTP. Nas interesuje FTP.
1: New FTP Connection.
0: Ja powiem Państwu, dlaczego nie Dropbox. Dlatego, że Dropbox nie pozwala na korzystanie z naszych prywatnych zasobów, do których my mamy dostęp. Jeżeli sobie FTP-em chcemy pendrive'a obsługiwać, to możemy to robić, a w Dropboxie niestety nie. Dlatego nie Dropbox.
1: Ekran wygaszony. Add Dropbox Adcont. New FTP Connection.
0: To nas interesuje.
1: New FTP Connection. Przycisk wróć.
0: I teraz mamy następujące pola.
1: Save. Przycisk.
0: Tutaj save.
1: Connection. Nagłówek. Display name.
0: Display name, czyli
1: optional. Pole tekstowe.
0: Nazwa wyświetlana. Co ma się wyświetlić? Jaka nazwa ma być na przycisku? Stukamy w pole.
1: Pole tekstowe. Edycja.
0: Nazwa.
1: Optional. Tryb znaków.
0: Będzie się nazywała
1: na początku.
0: Superphone.
1: Wielkie A.
0: Wpisuję.
1: Zaznaczone. Wielkie Z. Wielkie S. Wielkie S. U. U. P. P. E. E. R, R, R, F, F, O, O, N, N.
0: Tak, Superfon.
1: Connection, display, pole tekstowe, edycja, Superfon, tryb, hostname, ukośnik IP.
0: Tutaj jest hostname, ukośnik IP. Jaka jest różnica? Co oznacza jedno, co oznacza drugie? Hostname to jest po prostu nazwa, która prowadzi do naszego serwera, krótko mówiąc, czyli nazwa to nasza tutaj będzie superfon.myftp.org. To będzie nasza nazwa. Może to też być numer, który jest bezwzględnym adresem prowadzącym do danego komputera, czyli właśnie ten numer to się nazywa IP. I to IP to jest w tym przypadku 80.68.232.18. 8 prawdopodobnie. Sprawdzimy to jeszcze w informacjach o serwerze, ponieważ nam adres ostatnio zmienił administrator, więc ten IP właśnie, więc ja go jeszcze może do końca mogę nie pamiętać. Ale jakbyśmy mieli, proszę wyobrazić taką sytuację, jakbyśmy mieli wszystkie adresy pamiętać po numerach IP, no to by było trochę może trudne, ale dla nas nazwy są łatwiejsze do zapamiętania, więc będziemy stosować nazwy. Czyli nazwa hosta to jest po prostu nazwa naszego komputera w sieci, do którego się będziemy odwoływać.
1: FTP Manager, pole tekstowe, edycja, Superfon, tryb znaków, hostname, ukośnik IP.
0: Hostname będziemy wpisywać.
1: Pole tekstowe. Punkt wstawiania na końcu.
0: I piszemy.
1: A, S, S, U, U, P, P, E, E, R, R, R, F, F. N, N, więcej. Spacja, przecinek, kropka, kropka, Superfon, więcej. Gotowe. Usuń. M, M, U. Y, Y, F, F, Y, T, T, P, P, więcej. Spacja, przecinek, kropka, kropka, Myftp. Więcej. Wie, O, O, R, R, G, G.
0: I sprawdźmy.
1: Hostname, ukośnik IP, pole tekstowe, edycja, Superfon, myft.org, tryb znaków, punkt
0: tak,
1: wstawiania na końcu.
0: Powinno być dobrze.
1: Port.
0: Tutaj jest port, na którym
1: Optional. Pole tekstowe.
0: Będziemy przesyłać dane i odbierać dane. I takim
1: punkt wstawiania na końcu.
0: Portem dla serwerów FTP to jest port 21 lub 2121, w zależności od tego, w jakim protokole też chodzi, bo taki serwer. Tak jak dzisiaj jest moda na zabezpieczenia SSL, to może być też Security FTP na przykład, czyli port 2121.
1: Pat, to będzie edycja, port optional, tryb znaków, punkt wstawiania na początku.
0: 2121, a w przypadku zwykłego FTP 2.1 tylko, czyli 21. Wpisujemy 21.
1: 2, 2, 1, 1.
0: Tak.
1: Host name ukośnik IP, super, port.
0: Port, sprawdzamy.
1: Edycja, 21, pad.
0: Teraz pad, czyli ścieżka dostępu.
1: Optional, pole tekstowe.
0: To gdybyśmy chcieli, możemy wypełnić, gdybyśmy chcieli, od razu znaleźć się w jakimś podkatalogu. Ale jeżeli nie wypełniliśmy, to będziemy w głównym katalogu.
1: Protocol. Przycisk.
0: Tu mamy protokół, możemy zmienić protokół.
1: Transfer mode.
0: I tutaj mamy
1: protocol, przycisk.
0: Możliwość wybrania innego protokołu niż FTP. My tego nie ruszamy, bo wiemy, że inne protokoły nas na razie nie interesują.
1: Transfer mode.
0: Tutaj jest tryb transferu.
1: Zaznaczone. Pasywne. Przycisk.
0: Passive, czyli pasywny. Zostawiamy tak, jak jest.
1: Active. Przycisk. 2 z 2. Zaznaczone.
0: Tak.
1: Passive. Przycisk.
0: Zaznaczony jest passive albo
1: active.
0: Active może być, ale my wybieramy ten pasywny.
1: Use server external IP. Przełącznik. Wyłączone.
0: I teraz jest użyj zewnętrznego IP. I to jest wyłączone.
1: Show hidden files. Przełącznik. Włączone.
0: Show hidden files, czyli pokaż ukryte pliki. Dobrze jest, żeby było włączone.
1: Use server external. Show hidden files.
0: Cóż to są ukryte pliki?
1: Włączone.
0: Może powiem tak krótko, bo tutaj nie jest moment, żeby się nad tym jakoś specjalnie rozwodzić, ale to wynika z historycznych znowu zaszłości, jak to zwykle w komputerach i zresztą chyba wszędzie. Pliki, prócz tego, że są plikami, wymyślono do nich tak zwane cechy, atrybuty, to się nazywało. Atrybuty, czyli coś w rodzaju specyficznych takich właściwości, które dodawało się jeszcze do tych plików. I nas będą interesowały w zasadzie cztery atrybuty, ponieważ w latach 80. słynny Microsoft dzisiejszy wpadł na pomysł, że stworzy system operacyjny, który będzie troszeczkę podobny do Unixa, ale będzie z deka uproszczony, lekko uproszczony. W związku z tym, ponieważ w Unixie mamy do dyspozycji więcej tych atrybutów niż 4, tam jest chyba 12 nawet tych atrybutów, jakichś flag, to się flagi u nich nazywa, a żeby nie było jakiegoś wielkiego skomplikowania, no tutaj wprowadzono 4. Chodzi po prostu o to, że pliki można oznaczyć czterema takimi cechami. Cecha, która zawsze jest nadawana plikowi, kiedy on się pojawi, kiedy zostanie utworzony, to jest tak zwany atrybut A, czyli atrybut archiw, archiwalny. I to jest taki atrybut, który oznacza, że ten plik może być poddany archiwizacji. Może być archiwizacji. Dlaczego? Zaraz powiem dlaczego. Jeżeli mamy do dyspozycji programy, które archiwizują, czyli robią tak zwany backup, czyli zabezpieczają nasze dane, to te programy po zarchiwizowaniu, czyli po skopiowaniu do swojego archiwum konkretnego pliku, czyszczą mu ten atrybut A, czyli wyłączają go, usuwają po prostu. I w momencie, kiedy ten atrybut A zostanie usunięty, to program archiwizujący ponownie nie archiwizuje już tego pliku. Czyli następny backup, który wykona taki program, czyli zabezpiecza kopię, będzie już pomijał dany plik, który nie posiada atrybutu A. To jest taka informacja, taki sygnał dla tego programu archiwizującego, że nie należy go już archiwizować, ponieważ on nie został zmieniony. Bo w momencie, kiedy otworzymy plik, nawet który nie ma atrybutu A, i zmienimy go, to po prostu znowu ten atrybut sam niejako się dołączy i będzie on znowu z atrybutem A. To jest atrybut, który służył do archiwizacji. Następny atrybut to jest atrybut R, czyli read only. Czyli atrybut R, tak jak read, to jest odczyt. R to jest odczyt. W związku z tym ten atrybut służył do tego, żeby zabezpieczyć przed przypadkową modyfikacją danego pliku. Chodzi o to, że otwieramy sobie plik, mamy ten atrybut R, nadaliśmy wcześniej i coś tam zmieniliśmy w dokumencie, chcemy go zapisać, ale system krzyczy: nie, nie zapiszesz tego pliku, bo on jest atrybutem tylko do odczytu. Czy na pewno chcesz go zmodyfikować? Jeżeli zmodyfikujesz ten plik, dane zostaną utracone i tak dalej. Więc nie chcemy tego modyfikować, albo chcemy, to usuwamy atrybut R. Musimy go wcześniej usunąć. To mamy drugi atrybut. Następny atrybut to jest atrybut S. S jak Stanisław. S to jest, pochodzi on od systemu, od system, od słowa system. To system nadaje atrybut S dla plików o szczególnym znaczeniu dla systemu, takich jak na przykład pliki startowe, pliki konfiguracyjne, które są używane przy starcie systemu operacyjnego. I tych plików nie należy na ogół modyfikować, ani należy ich usuwać. I one są specjalnie traktowane właśnie przez atrybut S. To już mamy trzeci atrybut. I teraz czwarty atrybut to jest H od hidden, czyli od ukrywania. To jest atrybut, który powoduje, że plik jest ukryty przed oczami osób, także przed listowaniem katalogu danego, czyli jeżeli chcemy sprawdzić, co jest w katalogu, a mamy plik z atrybutem hidden, to on nie powinien znaleźć się na liście, nie powinien być widoczny dla nas, osób, użytkowników przeglądających katalog. Oczywiście system pozwala na to, żeby włączyć możliwość podejrzenia takich plików, ale jeżeli został zainstalowany dopiero i jest świeży, to ta opcja na pewno jest wyłączona i w tej sytuacji nie możemy takiego pliku zobaczyć. Więc to mamy ten atrybut H, o który nam chodzi, jeżeli my nasz Windows czy DOS wcześniej tak nadał atrybut, czyli użytkownik, administrator, nie wiem, ktoś, kto w szczególny sposób chce chronić jakiś plik, nadał taki atrybut, to on również, ten plik nie będzie widoczny w programie FTP Manager, jeżeli wyłączymy tą opcję pokaż ukryte pliki. A tutaj mamy włączoną opcję i nie należy jej raczej wyłączać, bo nie będziemy mieli wtedy dostępu do pełnego obrazu listy katalogów. W związku z tym możemy oczywiście, a właśnie, jeszcze jest następny problem z atrybutami taki, że możemy sobie atrybut nałożyć na plik, jak i na folder. I wtedy, jeżeli nałożymy na taki atrybut H na folder, to też może być problem, żeby go zobaczyć. Dlatego warto mieć w tym włączony atrybut pokazywania atrybutów hidden. Więc plików z atrybutami hidden. Przejdźmy w takim razie dalej do naszego formularza.
1: FTP Manager. Pole tekstowe. 1. Use server external IP. Show hidden files. Przełącznik. Włączone.
0: Tak, tutaj mamy to włączone.
1: Server hardset. UTF-8. Przycisk.
0: Teraz hardset. Co to jest takiego? Hardset. To jest character set, czyli ustawienie liter. To są nasze znaczki.
1: Server hardset UTF-8.
0: Nasze znaczki polskie. Tu musimy z rozwagą te opcje ustawić. Od razu powiem, wejdę w ten przycisk.
1: 8. 7. 6.
0: Wpisało nam się, bo niestety nie udało się kliknąć. Zaraz sekundkę.
1: Zaznaczone. Pasywne. Transfer mode. Protocol.
0: Zmienić port. Moment, bo wpisało się nam nie to, co trzeba.
1: Pole tekstowe. Edycja. 218. Tryb znak. Punkt wstawiania na początku. punkt wstawiania na końcu. Usuń. 9. 9. Usuń. 9. Usuń. 8.
0: Tak.
1: Transfer mode.
0: To nie miało
1: protocol,
0: być.
1: Optional, pad.
0: Jeszcze raz.
1: Edycja. 21.
0: To jest nasz port. Wejdźmy w hardset.
1: Zaznaczone. Pasywe. Active. Use server extension. Show hidden files. Server hardset. UTF-8. Przycisk. Server hard select tensoring.
0: I teraz my, ponieważ ten serwer jest postawiony w systemie Windows, więc tam obowiązuje tablica znaków, która się nazywa Windows 1250. Zawsze tak jest, jeżeli gdzieś stoi system Windows. Jeżeli stoi inny system, Linux na przykład, to można zrobić UTF-8 na przykład. Taki standard. To jest taki standard uniwersalny, Unicode tak zwany. My wybierzemy teraz system znaków Windows 1250.
1: FTP Manager, Select Tensoring, Back, przycisk wróć.
0: Przejdźmy na
1: UTF-32.
0: Gdzieś koniec.
1: To,
0: to są bardzo rozbudowane.
1: ROF 114 to 102, z podkreślenie CLN.
0: Właśnie tych znaków jest bardzo dużo. Sprawdzę, czy to... To się nazywa central.
1: Shift, shift, shift, Central Europe Windows 1250.
0: O, to należy wybrać.
1: Zaznaczone. New connection. Przycisk wróć.
0: Central Europe Windows 1250. To mamy naszą tablicę znaką, znakodową. I teraz
1: Central
0: jeszcze...
1: Europe Windows 1250.
0: O, właśnie, to jest to.
1: Przycisk.
0: I następne pole.
1: Connection. Nagłówek.
0: Connect as. Połącz jako.
1: Username.
0: Nazwa użytkownika. Username.
1: Optional. Pole tekstowe.
0: I wejdźmy w to pole.
1: Pole tekstowe. Edycja. Optional. Tryb znaków.
0: I teraz powiem znowu historyczne zaszłości. Jak podłączyć się do serwera FTP publicznego, gdzie nie mamy konta? No bo oczywiście wszędzie, praktycznie gdzie chcemy mieć jakąś chmurę, to jest to związane z kontem. I takim sposobem to jest konto, które zawsze powinno być na serwerach publicznych. Nazywa się ono Anonymous. A-N-O-N-Y-M-O-U-S. Tak to się pisze. Czyli użytkownik anonimowy, jednym słowem. Piszemy sobie teraz.
1: FTP Manager. Pole tekstowe. Edycja. Optional. Tryb znaków. Punkt wstawiania na początku.
0: Wpiszemy sobie teraz nazwę Anonymous.
1: N, N, O, N, N, T, Y, Y, M, M, I, O, T, Y, U, A, S, S, Connect as, nagłówek, username.
0: Sprawdźmy.
1: Pole tekstowe, edycja, anonymous, tryb znaków, password.
0: I teraz hasło.
1: Optional, bezpieczne pole tekstowe, punkt wstawiania na końcu.
0: Wpiszemy sobie hasło. Tutaj jest wymagane jakieś hasło, to znaczy chodzi o dowolny ciąg znaków. To może być jakieś, nie wiem, ABCD na przykład.
1: A
0: może nie C, S, D,
1: D, G, F.
0: F. Tak, sprawdźmy.
1: Bezpieczne pole tekstowe, edycja, znaków, 4, tryb, network name for hot.
0: I to będzie
1: XP Paweł 190.
0: To jest
1: nagłówek.
0: Otoczenie sieciowe, to co tutaj nam mówi Neighborhood. To jest otoczenie sieciowe. Nas to nie interesuje. My chcemy teraz.
1: Gotowe.
0: Zatwierdzamy.
1: Gotowe. Connection. Nagłówek.
0: I mamy nasz formularz wypełniony.
1: New connection.
0: Jeszcze raz go przejrzymy.
1: Save. Przycisk. Connection. Display name. Superfon. Pole tekstowe. Host name ukośnik IP. Superfon. Myft.org. Pole port. 21. Pole tekstowe. Pad. Optional. Pole tekstowe. Protocol. Przycisk. Transfer mode. Zaznaczone. Passive. Active. Przycisk. Use server external IP. Przełącznik. Wyłączone. Show hidden files. Przełącznik. Włączone. Server hardset. Central Europe Windows 1250. Przycisk. Connect as. Nagłówek. User name. Anonymous. Pole tekstowe. Password. Znaków. 4. Network Name for Hot. Nagrówek.
0: To jest koniec naszego formularza. Dajemy na save.
1: Newton Nation. Save. Son.
0: Save. Przycisk.
1: Tak. FTP Manager. Edit. Przycisk.
0: Tak, i jesteśmy w głównym oknie. Teraz ja przełączę się na sieć publiczną, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, jestem w sieci prywatnej, a chciałbym w tej chwili skorzystać z serwera publicznego, więc muszę się przełączyć na sieć publiczną.
1: Strona 24, ustawienia.
0: Czyli zmienię po prostu sieć Wi-Fi.
1: Ustawienia.
0: Już wchodzę w ustawienia.
1: Paweł Bogdała, tryb samolot. Wyłączone. Wi-Fi.
0: I mamy
1: sieciowiec.
0: Wi-Fi.
1: Zaznaczone. Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi. Zaznaczone. Sieciowiec, więc hotspoty osobiste. Sieć. Wybierz sieć. Nagrówek. MW40.
0: I teraz wybierzemy sobie sieć.
1: Więcej info. Superfon. Moc sygnału 86%. Więcej informacji. Superfon podkreślenie 5G. Moc sygnału. Więcej informacji. Superfon podkreślenie 5G podkreślenie. Więcej informacji. Superfon podkreślenie Quest 1. Bezpieczne. Moc sygnału 86%.
0: Tak.
1: Zaznaczone. Superfon podkreślenie Quest 1. Bezpieczne. Moc sygnału 86%. MW45 podkreślenie.
0: I teraz mamy już połączenie z siecią publiczną. Sprawdzę jeszcze, czy tak.
1: Superfon
0: tak.
1: Podkreślenie Quest 1. Bezpieczne.
0: Więc możemy teraz przejść na
1: Wi-Fi. Zaznaczone. Superfon podkreślenie Quest 1.
0: FTP Manager.
1: Wi-Fi. FTP Manager. Aktywny. FTP Manager.
0: Spróbować połączyć się z serwerem.
1: Settings. Help. Superfon. Przycisk.
0: Wchodzę teraz czynności. W nasz przycisk.
1: Superfon, superfon, back, przycisk.
0: I sprawdźmy, czy mamy dostępną listę katalogu.
1: Superfon, edit. Namestrzałka w górę. Datę, size, type, list wiew. Wykrzyknik witam na serwerze FTP.
0: Jest. To jest pierwszy katalog, który nam się pokazuje. Czyli to znaczy, że nasz serwer jest dostępny. I to znaczy również, że mamy prawidłowo wypełnione pola w naszym połączeniu. Tak jak powiedziałem na początku, jeżeli ktoś chciałby zakupić pełną wersję tego programu, ona kosztuje około 13-14 zł i pozwala na stworzenie większej liczby takich połączeń. Pozwala również na to, żeby było można zmieniać nazwy plikom, na przykład przenosić je między folderami też na naszym zdalnym serwerze, na naszej zdalnej chmurze. I jest na pewno bardziej przyjazny przez to, że nie musimy stale konfigurować takich połączeń. Jeszcze na sam koniec pokażę, jak usunąć połączenie. No, wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste i całkiem nie jest intuicyjne. Zaraz powiem dlaczego. Ponieważ ten program wydaje się być w pełni dostępny, a jednak ma pewne ograniczenia w tej dostępności. Już jednym z takich ograniczeń jest właśnie brak możliwości wpisywania Braille'em przy wypełnianiu formularza połączenia, a druga rzecz to za chwilę pokażę, jaki jest problem.
1: FTP Manager, back, przycisk.
0: Wyjdźmy sobie do głównego ekranu.
1: Back. FTP Manager, edit, przycisk.
0: I spróbujmy usunąć połączenie nasze, to, które przed chwileczką skonfigurowaliśmy.
1: FTP Manager, edit.
0: Wchodzimy przycisk. Oczywiście w przycisk edit.
1: Done.
0: I teraz dotykamy naszego połączenia.
1: Setki, help, reorder super, superfon, przycisk.
0: Reorder superfon. To jest...
1: Przycisk, można przeciągnąć.
0: Właśnie, to jest przeciągnij superfon w tym przypadku. Nas interesuje skasowanie tego połączenia.
1: Superfon, przycisk.
0: Pamiętamy, że jesteśmy w trybie edycji, w związku z tym musimy stuknąć dwa razy w ten przycisk.
1: Superfon.
0: Tak, i teraz przejdźmy czynnością w dół. Palec w dół, cisza. Stukamy dwukrotnie.
1: Uwaga, upgrade to pro version.
0: I teraz mamy komunikat upgrade. I my oczywiście musimy wybrać przycisk cancel. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Tu jest właśnie zagwozdka. Po pierwsze, w momencie, kiedy dajemy czynność w dół, nie mamy informacji. Nic nam nie mówi. Ja już to wypraktykowałem, że wtedy po prostu wchodzimy w taki tryb edycji.
1: Ekran wygaszony.
0: Być może tam wtedy jest przycisk usuń, być może jest jakaś inna nazwa. W każdym razie wypraktykowałem, że to zadziała. Druga rzecz, która jest ważna, to w momencie, kiedy wyświetli się komunikat, ten o upgrade'zie, musimy natychmiast dotknąć przycisku cancel. Musimy zapamiętać, gdzie on jest, żeby go dotknąć, bo jeżeli dotkniemy za późno i stukniemy w niego za późno, to nie dostaniemy tych opcji, o które nam właśnie chodzi. A więc jeszcze raz spróbujemy, już bez mówienia, bo jeżeli ja zacznę teraz opowiadać, to znowu nie dotknę go w odpowiednim czasie.
1: FTP Manager, upgrade to pro version, THE pro version, cancel, przy... cancel.
0: Teraz przycisk. Sobie zapamiętałem, gdzie jest przycisk cancel.
1: Cancel. Tak. Cancel. Cancel. Cancel.
0: Tu jest przycisk. Na pewno, w tym miejscu.
1: FTP connections, nagłówek, superfon, przycisk, reorder super.
0: Jeszcze raz, stukamy przycisk. Superfon.
1: Superfon.
0: Przechodzimy w dół palcem, stukamy dwa razy i od razu na cancel.
1: Uwaga. Cancel, przycisk, cancel. FTP Manager, superfon, przycisk.
0: Nie udało się, bo za późno nacisnąłem przycisk cancel. Jeszcze raz, stukam w superfon.
1: Superfon.
0: W dół palec, stukam.
1: Uwaga, cancel, przycisk.
0: Nie udało
1: cancel.
0: Się, znowu za późno.
1: FTP Manager, superfon,
0: przycisk. Jeszcze raz stukam, muszę próby ponowić.
1: Uwaga, cancel, przycisk, cancel. O. FTP Manager, delete ten superfon, przycisk.
0: Teraz mamy przycisk delete superfon, stukamy.
1: Przycisk.
0: I teraz znowu się zaczynają schodki. Cofamy się w lewo.
1: Przycisk, przycisk, superfon, przycisk.
0: I teraz w prawo.
1: Przycisk.
0: Nic nie mówi. Drugi raz.
1: Przycisk.
0: Też nic nie mówi. Trzeci raz.
1: Przycisk.
0: Też nic
1: nie mówi. Czynności.
0: I powiem Państwu tak. Pierwszy przycisk, nie wiem do czego służy.
1: Przycisk, przycisk, superfon, co, superfon, przycisk.
0: Ten przycisk, nie wiem do czego służy. Następny w prawo.
1: Przycisk.
0: Służy do edycji.
1: Dostępne czynności.
0: Następny w prawo.
1: Przycisk.
0: Służy do kasowania.
1: Dostępne czynności.
0: A więc stukam w niego.
1: Uwaga. Superfon.
0: I czytamy, co tu jest na ekranie.
1: Do you want to delete this connection?
0: I dalej.
1: Cancel. Przycisk.
0: Cancel.
1: Delete.
0: Przycisk. Delete. Jeszcze może raz pokażę, cancel. Żeby nie przycisk. Było wątpliwości.
1: Cancel. FTP Manager.
0: Skończyłem
1: przycisk.
0: Tu.
1: Done. Przycisk.
0: Done zrobię, żeby było edit. Od początku. Czyli mamy edit.
1: Przycisk. Done.
0: Tak, szukamy przycisku superfon.
1: Superfon. Przycisk.
0: Stukamy w niego.
1: Dostępne czy superfon.
0: Przesuwamy palec w dół. Stukamy dwa razy i potem stukamy w cancel od razu.
1: Uwaga. Cancel. Przycisk.
0: Stukam.
1: Cancel. FTP Manager. Delete ten superfon. Przycisk.
0: Stukamy dwa razy.
1: Przycisk.
0: I teraz cofamy się w lewo do przycisku superfon.
1: Przycisk, przycisk, superfon, przycisk.
0: I w prawo raz.
1: Do, przycisk.
0: Drugi raz.
1: Przycisk.
0: Trzeci raz.
1: Przycisk.
0: I stukamy dwa razy.
1: Uwaga, superfon.
0: I czytamy ekran w prawo.
1: Do you want to delete this connection? Cancel, delete, przycisk.
0: I naciskam delete i już bezpowrotnie kasuje się to połączenie.
1: Delete, FTP Manager, it's load, przycisk.
0: Skasowane jest połączenie. Teraz możemy zrobić przycisk.
1: Help.
0: Done.
1: Przycisk. Edit.
0: I sprawdźmy, czy jest połączenie.
1: Help. Przycisk.
0: Więc niestety, pod tym względem ten program z jakichś powodów nie do końca udostępnia nam etykiety dla przycisków i też nie mówi wszystkich czynności, które palcem wykonujemy. To by było na tyle, jeśli chodzi o program FTP Manager. W następnym odcinku zajmiemy się
1: ekran wygaszony.
0: Dostosowywaniem serwera sieci tak, aby można było używać prywatnej chmury i żeby nad nią w pełni panować i w pełni ją kontrolować. Mówił Paweł Bogdała, pseudonim Sieciowiec.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dziś będziemy rozmawiać o słuchawkach, trochę nietypowych słuchawkach, ale myślę, że w kontekście pracy z syntezatorami mowy i różnego rodzaju prac zdalnych, które wykonujemy, niekoniecznie gdzieś tam w ciszy, często w domowych warunkach, więc myślę, że tutaj takie słuchawki będą dobre do polecenia i do zaciekawienia Państwa tematem. Mam nadzieję, że uda się zaprezentować nam więcej niż jeden model, natomiast w dzisiejszym podcaście będziemy rozmawiali o jednym modelu słuchawek Sony. Zaraz tutaj Państwa i mój gość powie więcej na ten temat. A gościem jest dzisiaj Wojtek Dulski. Witaj, Wojtku.
5: Witam Państwa, witam Ciebie, Alicjo.
4: Witam Cię, Wojtku. Bardzo się cieszę, że zechciałeś przyjąć zaproszenie nasze do Tyflo Podcastu. To może jakby uściślimy na początek, o jaki model słuchawek chodzi, jeśli możesz tutaj powiedzieć.
5: Pełna nazwa tych słuchawek to jest Sony MDR-1000XWH. MDR, czyli Maria Dorota Robert.
4: Jasne. To już wiemy, o jakim modelu mowa, więc zanim wejdziemy głębiej w temat, może porozmawiajmy troszeczkę o tym, co jakby było taką motywacją, dlaczego akurat zacząłeś się rozglądać za tego typu słuchawkami.
5: Cisza. Cisza, której mi brakowało, komfort słuchania, którego mi brakowało na przykład podczas jazdy pociągiem, autobusem, tramwajem, tudzież podczas jakiegoś remontu, który na przykład sąsiedzi urządzali mi nad głową, tak?
4: Czyli chodziło generalnie o jakieś możliwość jakby wyeliminowania hałasów z otoczenia, tak? Które były uciążliwe.
5: Tak, tak, dlatego że jakkolwiek nie jestem audiofilem, natomiast lubię sobie posłuchać muzyki, audiobooków, często właśnie w podróży. No i przy takich zwykłych słuchawkach to było bardzo utrudnione albo wręcz niemożliwe, ponieważ o ile nawet mamy dobre słuchawki, no to tak naprawdę ciężko słucha się muzyki, kiedy dookoła coś ryczy, czy na przykład jesteśmy w szybko jadącym pociągu, tak?
4: Hałasy generowane przez pojazdy, toczące się obok rozmowy, zapowiedzi gdzieś w środkach komunikacji miejskiej, to wszystko wpływa na to, że faktycznie ten komfort słuchania jest taki znacznie obniżony, tak?
5: Znacznie i też no, trzeba jakby chronić swoje uszy, tak, swój słuch, no bo jeżeli na zewnątrz mamy hałas, tak, dookoła nas, chcemy coś usłyszeć, automatycznie dajemy w słuchawkach dźwięk głośniej. No jeżeli podnosimy
4: poziom decybeli.
5: Poziom decybeli, dokładnie, no to niszczymy swój słuch, tak? W tych słuchawkach wcale nie musimy słuchać głośno, żeby słyszeć.
4: Bo cały sekret tych słuchawek kryje się w systemie redukcji tego hałasu, który dochodzi do nas z otoczenia, tak?
5: Tak. One posiadają aktywną redukcję hałasu, ANC. Nie będę może angielskiego skrótu rozwijał, bo z angielskim troszkę na bakier. Jestem w każdym razie, tak, o to właśnie chodzi.
4: To w takim razie, jeśli już wiemy, co będzie przedmiotem dzisiejszego naszego podcastu, co będziemy omawiać, chciałabym doprecyzować, co przesądziło o tym, że zdecydowałeś się na kupno tego konkretnego modelu słuchawek?
5: No przede wszystkim funkcja łączności przez Bluetooth, tak? Wszelkie kable od razu jakby eliminowały dla mnie słuchawki. Przede wszystkim łączność, ale nie ukrywam także, że design, jakość wykonania, to też miało dla mnie duże znaczenie. No i oczywiście ta aktywna redukcja hałasów.
4: Jasne. Chciałeś, rozumiem, uniknąć tych kabli z uwagi na to, że gdzieś podczas podróży one się plączą. Tutaj kurtka, tam torba, tu coś. Co chwileczkę gdzieś ten kabel jest zawinięty, słuchawka wypada z ucha. O to chodziło na przykład? Czy jeszcze
5: to jakieś... też. Tak? Natomiast jestem posiadaczem iPhone'a 7. iPhone, jak wiadomo...
4: A, gniazdko, tak?
5: No właśnie, więc nie mógłbym na przykład ładować iPhone'a i słuchać czegoś na słuchawkach. Tutaj ten problem jest wyeliminowany, mam łączność Bluetooth i problem znika.
4: Ach, nawet o tym nie pomyślałam, szczerze powiedziawszy, w kontekście tych gniazdek, ale faktycznie dobrze, że zwracasz na to uwagę, bo to też jest jakby podpowiedź dla potencjalnych użytkowników. Dobrze, Wojtku, to wspomniałeś o tym, że zwracałeś uwagę na łączność i na design, więc porozmawiamy troszeczkę i o wyglądzie i o tym właśnie, jak tutaj to parowanie wygląda, ale na początek chciałabym cię jeszcze poprosić, jeśli jesteś zorientowany, jaka jest obecnie cena tych słuchawek, które posiadasz?
5: Odrobinkę zniechęcająca. To jest, od razu mogę twoje pytanie uprzedzić, największa wada tych słuchawek. W tym momencie na przykład na Allegro możemy nowe słuchawki kupić za około 1100 zł. W sklepach ta cena waha się od około 1300 do 1400.
4: Jasne. Rozumiem. W takim razie rzeczywiście może być zniechęcająca, natomiast myślę, że to, o czym powiesz za chwilę w kontekście jakości, w kontekście ich wykonania i wszystkich tych rzeczy, które właśnie wiążą się z łatwym parowaniem tych słuchawek, mam nadzieję, że będzie dobrą przeciwwagą dla ceny i na pewno w jakiś sposób zachęci naszych słuchaczy. To jeśli mogłabym na początek poprosić cię o to, żebyś opisał w taki miarę plastyczny sposób ich wygląd i też podzielił się swoimi spostrzeżeniami odnośnie tego, jak oceniasz ich wykonanie.
5: No więc zacznijmy od tego, że całość tych słuchawek wraz z takim etui, które jest wykonane z takiego tworzywa skóropodobnego. To wszystko mamy dostarczone w bardzo eleganckim pudełku. Pudełko, które jest w takiej jakby obwolucie, a samo pudełko składa się z dwóch części takich zamykanych. Natomiast słuchawki są już umieszczone właśnie w futerale, który można rozpiąć. Futerał jest właśnie wykonany z takiego materiału skóropodobnego. W środku jest taka miękka wyściółka. I ma on kształt owalny, takiego powiedzmy jajka płaskiego. I futerał oczywiście pełni funkcję ochronną. Jest ładny i możemy w nim słuchawki na przykład transportować.
4: Jasne.
5: Same słuchawki.
4: On jest sztywny, rozumiem. Nie jest giętki, jest taki...
5: Jest sztywny, stukam w niego. Bardzo dobrze się sprawdza. Miałem te słuchawki już... No często je mam ze sobą w plecakach, w torbach, nic im się nie stało dzięki temu futerałowi właśnie. Same słuchawki, jeżeli weźmiemy je sobie do rąk, na prawej muszli, która wykonana jest podobnie jak etui, pokryta jest takim właśnie tworzywem skóropodobnym, to na prawej muszli mamy trzy przyciski plus wejście dla kabla przesyłu jakby, no dla kabla strumieniowego, tak? Dla kabla audio. Natomiast prawa muszla zawiera tylko wejście mikro USB do ładowania.
4: Lewa.
5: Prawa.
4: Mówisz, na prawej są trzy przyciski i wejście na lewej. Kabel.
5: Na
4: aha,
5: lewej,
4: na lewej, okej. Okay.
5: Tak. Jasne. Natomiast prawa tylko zawiera właśnie wejście do ładowania. Pałąk tych słuchawek od góry jest metalowy, od strony wewnętrznej jest pokryty taką wyściółką miękką, która też przypomina taką sztuczną skórę. Pałąk jest dość giętki, można go swobodnie wyginać. Nie ma się uczucia, że słuchawki zaraz się złamią. Jest z jednej strony taki, mówię, giętki, ale solidny. Jeżeli trzymamy te słuchawki tak, jakbyśmy je zdjęli z głowy przed sobą, to zarówno lewa, jak i prawa muszla obracają się w osi pionowej do tyłu. Czyli możemy je obrócić i one są wtedy jakby, można je płasko położyć na stole, wtedy wyjścia jakby ta część, którą będziemy mieli na uszach, znajduje się u góry, tak?
4: Jasne.
5: Same
4: i
5: nauszniki...
4: tak je właśnie wkładamy do etui, tak? W ten sposób.
5: Nie, do etui wkładamy je wykonując jeden bardzo prosty ruch. To znaczy łamiemy w obrocie, czyli te słuchawki muszą być właśnie zrotowane jakby właśnie na zewnątrz, łamiemy jedną z części, czyli albo po lewej, albo po prawej, nad muszlą, tam gdzie one się obracają, tak? Możemy je jakby złamać do środka. Żeby to Państwu jakoś zobrazować, jeżeli sobie złamiemy taką słuchawkę, jedną na przykład lewą, to wtedy jakby całość słuchawek przypomina literę E, małą drukowaną literę E.
4: Aha, czyli ona się tak jakby zawija, a ta dolna idzie po skosie, tak?
5: Tak, tak. Mhm. I w tym momencie jest obojętne, czy złamiemy lewą, czy prawą, trzeba tylko jakby odpowiednio obrócić je w tym etui. I tak się właśnie przygotowuje do jakiegoś transportu na przykład. I jeszcze słowo o nausznikach, tak? Czyli tym czymś, co ma bezpośredni jak gdyby kontakt z naszą głową. One są również pokryte taką właśnie tkaniną, takim skóropodobnym czymś. Są bardzo mięciutkie. Ja najdłużej miałem je na głowie około 5 godzin. I oczywiście czułem, że mam coś na sobie, natomiast nie był to w żadnym razie dyskomfort.
4: No tak, po takich zwykłych słuchawkach, które mają sztywne te nauszniki, to człowiek po prostu jak je zdejmuje z głowy, to się czuje jakby zamiast uszu miał kalafiory, tak? Bo takie, tak. Jak wręcz jest uczucie takiego obrzmienia jakby od tych słuchawek. Mhm.
5: Jeszcze kończąc jakby opis, dodam, że na prawej muszli znajduje się również regulacja głośności oraz sterowanie utworami, tak? Przechodzenie do przodu, do tyłu, pauzowanie, odbieranie połączeń. To wszystko znajduje się jakby w takim dotykowym panelu na prawej muszli.
4: Jasne. Dobrze, Wojtku, to jeśli wiemy, a powiedz mi, coś jest do wyboru w kontekście kolorystyki, czy raczej jest jeden jakiś konkretny kolor, ewentualnie dwa?
5: Są czarne, są białe i chyba są niebieskie.
4: Wow, niebieskie, super.
5: Ja mam czarny kolor.
4: Mhm. Dobra, to w takim razie, jeśli chodzi o kwestie związane z budową i wyglądem, mamy, wydaje mi się, pełną jasność. Chciałabym cię zapytać teraz, Wojtku, o to parowanie. Jak tutaj ten proces wygląda i czy są z tym jakieś kłopoty?
5: Powiem tak, ja kłopotów nie zauważyłem, ponieważ najczęściej korzystam z iPhone'a, parowałem je od razu z tym urządzeniem, natomiast próbowałem też z Androidem, z urządzeniami firmy Samsung i większych problemów nie było. A jak to się robi? W bardzo prosty sposób. Przycisk Power, czyli ten włączający, jest równocześnie przyciskiem do parowania.
4: Czyli on uruchamia Bluetooth, tak?
5: Nie. Przy wyłączonych słuchawkach,
4: tak?
5: To znaczy w pewnym sensie uruchamia Bluetooth, tak, to się zgadza. Przy wyłączonych słuchawkach przytrzymujemy ten przycisk około 5 sekund i wtedy w uszach słyszymy ze słuchawek, tak? Rozlega się komunikat żeńskim głosem artykułowany jakby, że następuje parowanie, że słuchawki przechodzą w tryb parowania. No i wtedy są widoczne dla urządzeń, znajdujemy sobie je i klikamy, tak?
4: Jasne. I nie rozparowują się, nie masz takich sytuacji, że na przykład...
5: Nie miałem nigdy.
4: Mhm. A powiedz mi, czy to działa jakoś tak, że na przykład, nie wiem, jak zdejmujesz je z głowy, to zatrzymuje się muzyka albo audiobook, którego słuchasz, czy nie?
5: Nie, taką rzecz możemy zrobić w inny sposób. Ponieważ, jak wspomnieliśmy, one mają aktywną redukcję hałasu. Mhm. Czyli jeżeli mamy je na głowie, słuchamy czegoś, no to możemy nie widzieć, że ktoś coś do nas mówi, tak? Albo nie słyszeć. Mhm. I wtedy jeden bardzo prosty ruch, prosty gest rozwiązuje problem. Mianowicie, przykładamy rękę do prawej muszli. Właśnie do tej, która jest jakby panelem sterującym. Wtedy następuje zatrzymanie audiobooka, piosenki, czy co to tam jest. I słuchawki przechodzą w tryb odbioru, pełnego odbioru.
4: Aha.
5: A nie ma potrzeby ich

0: Dobrze, to porozmawiamy teraz o pracy na słuchawkach i o komforcie ich użytkowania. Jak oceniasz właśnie ten system redukcji hałasów? Czy to jest tak, że gdybyś opowiedział tak jakby obrazowo, nie wiem, jadąc pociągiem, słyszysz go czy nie, gdy sąsiad wierci nad głową, czy słyszysz dźwięk wiertarki, kiedy, nie wiem, mijasz jakieś rozmawiające osoby na ulicy, czy słyszysz, że rozmawiają albo o czym rozmawiają, jakie hałasy przenikają przez tą barierę?
1: Powiem tak, kupując w ogóle te słuchawki, nie zakładałem w ogóle, że one będą eliminować cały hałas, bo uważam, że to jest raczej niemożliwe.
0: Natomiast, niemożliwe i też chyba nie do końca bezpieczne, zwłaszcza w naszym przypadku, kiedy jakby nie odbieramy żadnych bodźców wzrokiem, tylko gdzieś tam jednak ten choćby szczątkowy dopływ tych bodźców słuchowych mimo wszystko powinien pozostawać. Zgadzasz się ze mną?
1: No, to zależy od sytuacji, no bo kiedy jesteśmy na przykład w swoim domu, czujemy się bezpiecznie, no to chcemy jakby całkowicie się odciąć. Natomiast, no tak jak mówię, dla mnie zakładałem, że jakieś odgłosy będą dochodzić. Pytałaś o pociąg, tak, na przykład. Często jeżdżę pociągiem ostatnimi czasy, więc powiem tak. Czuję oczywiście drgania pociągu, słyszę delikatny odgłos pracy jakby silnika, nie wiem, tak? Natomiast to jest tak, jakbym za jakąś grubą ścianą to się znajdował.
0: Aha, rozumiem.
1: I warto jeszcze nadmienić, że te słuchawki mają trzy przyciski, tak? Jeden to jest power, jeden to jest właśnie włączanie i wyłączanie funkcji redukcji hałasów. Natomiast trzeci służy do zmiany tej redukcji, bo jest coś takiego jak tryb normalny i tryb głosu. Kiedy włączamy sobie tryb głosu, to słuchawki jakby są bardziej czułe na głosy. Wtedy bardziej przepuszczają jakby
0: mowę, tak?
1: Mowę. Natomiast jeżeli włączymy tryb normalny, to jakby eliminują wszystko.
0: Rozumiem.
1: No i więc jak gdzieś tam słyszę te głosy, tak? Natomiast ja je słyszę w formie właśnie, jakbym był za grubą ścianą, tak jak czasami słyszymy sąsiadów na przykład, jak głośno mówią za ścianą naszego mieszkania. Jeżeli sąsiad wierci, to też sprawdziłem, bo był u mnie remont jakiś czas temu, słychać to, ale to jest taki delikatny jakby odgłos, w ogóle nie przeszkadzający w czymkolwiek.
0: Takie zmęczenie bardziej niż tak. Taki konkretny hałas, tak?
1: Tak.
0: To w takim razie teraz w kontekście tego komfortu użytkowania chciałabym zapytać, jak oceniasz z kolei ich jakość w kontekście słuchania muzyki? I jak oceniasz komfort pracy na przykład z syntezatorem mowy, gdzie na przykład w telefonie korzystasz z niego, czy w jakichś innych urządzeniach?
1: Ja nie jestem audiofilem, więc no pewnie nie będzie moja opinia miarodajna dla niektórych, natomiast uważam, że jakość muzyki jest bardzo dobra, ponieważ nie ma jakiegoś dysonansu wielkiego, tak, między basami i pozostałymi tonami. Wydaje mi się, że jest tak fajnie, jakby ten balans jest...
0: Wypośrodkowane,
1: tak? Tak, jest to wypośrodkowane, dokładnie tak jak mówisz. Bo niektóre słuchawki mają taki ciężki, mocny bas, prawda? I jakby mi to do szczęścia nie jest potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o syntezatory, wydaje mi się, że jest po prostu normalny, tak? Nic tam nie trzeszczy, nic. Jest w porządku. No gorzej wygląda sytuacja, kiedy wyłączymy słuchawki i podepniemy kabel.
0: Aha.
1: Wtedy znikają basy. Dźwięk jest, bym powiedział, taki bardzo krystaliczny.
0: Aha, rozumiem.
1: Taki bardziej szklany.
0: Rozumiem, że korzystasz z tego kabla w jakich sytuacjach na przykład?
1: Bardzo rzadko z niego korzystam. Jest to fajna funkcja, że słuchawki można wyłączyć i korzystać z nich w taki

0: powiedziałbym, tradycyjny sposób.
1: Tak?
0: Mhm. Czasami zdarza mi się, kiedy na przykład na wieczorem coś na komputerze robię, pracuję, ale to bardzo, bardzo rzadko.
1: Jasne. Dobra, Wojtuś, to w takim razie wiemy już, jak wygląda komfort pracy i użytkowania i w kontekście muzyki, a jak z tymi syntezatorami mowy, bo myślę, że tutaj jakby kwestią, dla której ja w sumie zdecydowałam się przygotować podcast o takich słuchawkach, jest to, że jednak większość z nas korzysta z syntezatorów mowy. Korzystamy z nich w pracy, korzystamy z nich w domu i takie hałasy, powiedzmy, nie wiem, otwieranych, zamykanych drzwi, toczących się rozmów, dzwoniących telefonów, gdzieś tam jakichś z zewnątrz też hałasów, aż tak osobom korzystającym z wzroku, jakby przetwarzającym informacje z ekranu, z tego, co czytają, nie przeszkadzają. Natomiast dla nas, kiedy my właśnie jakby słuchamy wszystkich tych treści, które przyswajamy gdzieś tam z internetu, w trakcie pracy, czy też książek, to dla nas jest właśnie bardzo dekoncentrujące są wszystkie te bodźce słuchowe. I tutaj właśnie też to, o czym mówiłeś, bardzo często jest tak, że ludzie tylko coraz głośniej podkręcają te gadacze. Rozmawiałam z panem zajmującym się akustyką, obróbką dźwięku, już nie będę tutaj wchodziła w szczegóły, tak? Natomiast generalnie mówił, że akurat te częstotliwości, na których pracują właśnie te syntezatory mowy, przynajmniej część z nich, są dla naszego słuchu dosyć szkodliwe i właśnie bardzo niedobre jest to, że tak głośno ich słuchamy, no ale przecież słuchamy, bo nie mamy wyboru, tak? Jest głośno, więc podkręcamy głośniej, kolokwialnie mówiąc, nasze gadacze. Jak tutaj tobie te słuchawki się sprawdzają? Czy od kiedy je masz, słuchasz ciszej tego, co czyta ci komputer, czyta ci telefon?
0: Tak, no bo to jest tak trochę jak z muzyką, tak? Jeżeli, jeżeli nie docierają do mnie jakieś głośne hałasy z otoczenia, no to w ogóle nie czuję potrzeby, żeby zwiększać moc decybeli. Tak samo jest z tymi syntezatorami. Ja co prawda rzadko jakby korzystam z syntezatorów na tych słuchawkach, natomiast jeżeli już to robię, to są cichutko, tak, tak.
1: Okej, okay, dobra, to myślę, że to też będzie jakby kolejny powód, jeśli oczywiście nasze argumenty kogoś z Państwa przekonują do tego, żeby jeśli korzystamy dużo z syntezatorów mowy, a gdzieś tam jednak te hałasy są dla nas uciążliwe, zdecydować się na to, żeby z takich słuchawek korzystać. Chciałabym teraz przez chwilę porozmawiać o pracy na baterii tych słuchawek, o ich ładowaniu, wydajności i tak dalej. Chciałabym zapytać cię na początek, po jednorazowym pełnym naładowaniu, jaki jest czas użytkowania tych słuchawek? Ja oczywiście przypuszczam, że to jest w jakiś sposób uzależnione od tego, jak głośno słuchamy, natomiast jak mniej więcej to wygląda z twoich obserwacji? Czy to się pokrywa też z tym, co o słuchawkach mówi, czy też pisze producent?
0: No właśnie, producent deklaruje 20 godzin, więc to jest, myślę, dużo. Ja aż tak długo nigdy ich nie używałem bez przerwy, jasne, natomiast 5 godzin spokojnie. Mhm. Bez żadnego problemu. Miałem wtedy jeszcze około tam 80%, czy coś koło tego.
1: Czyli możemy powiedzieć, że ponieważ one jakby działają na Bluetooth, tutaj też jakby to w pewnym sensie jakąś tam część tej energii pochłania, mamy możliwość korzystania całkiem długo z tych słuchawek, tak?
0: Tak, na pewno nie rozładują się w czasie jakiejś długiej podróży pociągiem, lotu samolotem za ocean. Myślę, że spokojnie.
1: Okej, okay, to zapytam cię teraz, jak się ładują i ile czasu zabiera ich pełne naładowanie?
0: Ładują się w bardzo prosty sposób. Wystarczy podpiąć przewód mikro USB, taki standardowy, do wejścia, które znajduje się właśnie na dole prawej muszli. Wtedy zapala się czerwona dioda. Ładują się około 2-3 godzin.
1: Aha.
0: Gdzieś tak. Myślę, że 3 to jest taki maks. Też wszystko zależy oczywiście od tego, no, czy są całkiem rozładowane. Taka sytuacja mi się jeszcze nie zdarzyła. To od razu zaznaczam, że nigdy nie miałem ich rozładowanych tak do cna.
1: Rozumiem, więc też nie miałeś możliwości sprawdzenia, jak wiele czasu zabiera wtedy powtórne ich naładowanie, tak?
0: Tak, od zera nie.
1: Okej, okay, to jeszcze jedno pytanie związane z tym ładowaniem. Czy w trakcie, kiedy słuchawki się ładują, jest możliwość ich używania, czy nie?
0: Tak.
1: Tak, możemy, tak?
0: Tak.
1: I mam też takie pytanie w momencie, kiedy te słuchawki są rozładowane. Na kablu nie można ich podłączyć wtedy, żeby działały.
0: Tego niestety nie wiem.
1: Rozumiem.
0: Przyznaję się szczerze, wydaje mi się, że można. Z czego to wnioskuję? Wnioskuję to właśnie z tego, że kiedy słuchamy ich przez Bluetooth, są obecne basy, tak? Ta jakość dźwięku jest zdecydowanie lepsza. Natomiast kiedy podłączam je przez kabel, one są wyłączone wtedy, ta jakość jest kiepska. Nie bójmy się tego użyć słowa, kiepska jest na kablu.
1: Jasne. To chciałabym się zapytać jeszcze o jedną rzecz związaną z rozładowywaniem. Czy w jakiś sposób masz możliwość kontrolowania użycia tego poziomu energii?
0: Tak, aczkolwiek tylko z poziomu smartfona. W iPhone'ie, w przypadku iPhone'a po prostu na górnej belce mam status słuchawek Bluetooth i podaje mi procentowo. Same słuchawki tego nie ogłaszają w żaden sposób.
1: Jasne. Dobrze, to na koniec przejdziemy do twojej subiektywnej oceny, natomiast tą subiektywną ocenę chciałabym usłyszeć, kiedy będziesz mówił z tamtych słuchawek, żeby tutaj jakby też zobrazować słuchaczom, jak działa to w drugą stronę. Gdybyś miał możliwość się przepiąć na nie teraz, to zobaczymy, jak będzie to działało.
0: To może chwilkę zająć.
1: Okej. Okay. Powiesz mi, kiedy będziesz gotowy po prostu.

0: Halo, czy się słyszymy?
1: Oczywiście, że się słyszymy.
0: No więc w tym momencie przepiąłem się na słuchawki Bluetooth. Jaka jest jakość głosu? No to już muszą Państwo i Ty, Alu, muszą Państwo to sami ocenić.
1: To znaczy tak, ja jeśli mogę tutaj subiektywnie powiedzieć, to wydaje mi się, że z tych słuchawek twój głos jest bardziej autentyczny, podobny do takiego, jak słyszę cię, że tak powiem, kiedy się spotykamy, czy rozmawiamy tak normalnie, bez internetu, telefonu. Natomiast mam takie wrażenie, jakbym słyszała cię z dalszej odległości.
0: Już tłumaczę, dlaczego tak może być. Być może dlatego, że takie mam wrażenie, przynajmniej tak mi się wydaje, że mikrofony tych słuchawek są w górnej części muszli usytuowane.
1: Aha, rozumiem. Dobrze, Wojtku, to w takim razie zapytam cię jeszcze o taką rzecz na koniec. Czy te słuchawki, które kupiłeś za niemałe, jak wspomnieliśmy na początku, pieniążki, spełniły twoje oczekiwania, jeśli chodzi o jakość, jakość wykonania, komfort ich użytkowania?
0: Jeżeli chodzi o sam zakup, to ja jeszcze może tutaj wspomnę, bo to jest też istotne dla niektórych. Udało mi się je wyrwać w promocji Black Friday, więc one kosztowały 1000 zł, więc to też był taki impuls, żeby je kupić, tak? Były w przystępnej cenie, no, jak na te słuchawki, powiedzmy. Oczywiście spełniły moje oczekiwania, tak naprawdę, no tak jak wspomniałem, jedyną wadą ich jest cena, natomiast jakość wykonania jest moim zdaniem rewelacyjna. Komfort pracy, komfort użytkowania tak samo. Intuicyjność też. No i przede wszystkim strasznie mi się podoba nawigacja, tak? Sterowanie głośnością, przewijanie muzyki, odbieranie połączeń. Wszystko to możemy jakby czynić palcami po prostu korzystając z tej prawej muszli. Mało tego, możemy nawet sobie przewijać utwory tył, przód, jakby na YouTubie, tak? Czyli następny utwór możemy sobie przerzucać, słuchając czegoś z YouTube, nawet nie dotykając telefonu, tak?
1: Jasne. To w takim razie ostatnie z moich pytań. Komu i do czego szczególnie poleciłbyś ten model słuchawek?
0: No przede wszystkim ludziom, którzy cenią sobie, tak jak ja, ciszę, kiedy czegoś słuchają, którzy nie chcą właśnie podkręcać decybeli, żeby usłyszeć piosenkę czy audiobooka. Ja w ogóle dopiero niedawno odkryłem, że można cieszyć się książką mówioną w trakcie podróży. Dzięki tym słuchawkom właśnie, dzięki temu, że miałem ciszę i czułem się, jakbym był w swoim pokoju i słuchał sobie audiobooka. Wcześniej to było niemożliwe. Na pewno polecę te słuchawki osobom, które też cenią sobie design. Ja nie ukrywam, że dla mnie to jest ważne i że jakby lubię połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli w tym przypadku właśnie wygody noszenia, komfort słuchania i tak dalej, ale z designem, tak? Z jakością. Te słuchawki nie przypominają jakiegoś hełmofonu, tak? Który czołgisty, tylko to są zgrabne słuchaweczki, nieduże, takie no naprawdę eleganckie. No i na pewno polecę je ludziom, którzy są w stanie wydać tak ten 1000 czy troszkę więcej na produkt.
1: Którzy chcą zadbać o swój słuch.
0: To też, bo tak jak już wspominaliśmy, tak, przy tych słuchawkach możemy słuchać czegoś tam, nie wiem, na powiedzmy poziomie 20%, gdzie przy normalnych słuchawkach czasami podjeżdżamy do 80 czy nawet do 100, tak?
1: Tak.
0: Tak jak mówię, no ludziom, którzy spędzają dużo czasu w podróży, albo pracują w jakichś biurach, albo na przykład właśnie, tak jak my, mają sąsiadów, którzy od czasu do czasu urządzają uciążliwe remonty. I jeszcze dodam tutaj, że te słuchawki bardzo dobrze współpracują właśnie, jeżeli chodzi o Bluetooth z telefonem. Ja mogę mieć telefon podłączony do ładowania w pokoju, mogę się oddalić spokojnie na 10 metrów w głąb mieszkania, gdzie po drodze są ściany, nie ma to żadnego znaczenia. Mogę sobie słuchać, mogę rozmawiać. To jest też bardzo ważne, że ta łączność Bluetooth jest bardzo solidna.
1: Jest sztywna, nie zrywa, tak?
0: Dokładnie. No i oczywiście właśnie polecam te słuchawki jeszcze ludziom, którzy nie cierpią tak jak ja kabli.
1: Aha, świetnie. No to cóż, myślę, że udało się nam w taki w miarę plastyczny sposób o tych słuchawkach. Mam nadzieję, że tutaj wszystkie kwestie, które są związane z ich użytkowaniem, z tym, jak możemy z nich korzystać, zostały omówione w sposób dla Państwa satysfakcjonujący. Mam nadzieję, że jeśli będą jakieś pytania, pojawią się w komentarzach, będziesz, Wojtku, uprzejmy na nie odpowiedzieć na naszej stronie.
0: Tak, nie ma problemu.
1: Super, to zapraszamy do zadawania pytań. Ja przypomnę, że Państwa i moim gościem był dzisiaj Wojciech Dulski. Raz jeszcze bardzo Ci, Wojtku, dziękuję za wspólny podcast.
0: Dziękuję, to mój debiut. Mam nadzieję, że w miarę udany.
1: Oczywiście, że udany. Z przyjemnością myślę o kolejnych podcastach. Bardzo Ci dziękuję. Państwu oczywiście w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza serdecznie dziękuję za uwagę. I zapraszam do słuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj prezentuję magnetofon marki Technics RS-BX-404. Magnetofon starszy trochę, konstrukcyjnie też i wizualnie trochę się różni. Zaraz opowiem co i jak. W tym momencie w tle gra, co właśnie będę musiał już właśnie zatrzymać. Była to kaseta Stylon Gorzów C60, utwór Bananorama Love the First Degree. A więc tak, ten magnetofon jest z początku lat 90., prawdopodobnie 91 albo drugi rok. I w przeciwieństwie do tamtych magnetofonów, które prezentowałem, jest trochę inne wykończenie jego przedniego panelu. Otóż przedni panel jest starszy, czyli to jest to, co wspominałem w tej audycji, gdzie prezentowałem tamte trzy magnetofony dwukieszeniowe, że była seria okrągła i kwadratowa. Więc to jest ta seria kwadratowa, czyli ten panel przedni jest taki trochę bardziej kanciasty. Jeżeli chodzi o całą obudowę tylną i boki, są identyczne, gdyż wszystkie te magnetofony, które prezentowałem do tej pory, były konstruowane pod tradycyjny, duży, stereofoniczny zestaw wieżowy z Technicsa. Więc jeżeli chodzi o wymiary, to one zawsze, szerokość i długość będzie taka sama, tylko ewentualnie może się różnić wysokość. Ten tak, z tego co tutaj widzę, to bardziej, jeżeli chodzi o wysokość, to jest chyba taki sam jak tamte dwukasetowe, które mówiłem, bo ten RSBX-747 był trochę cieńszy. Więc tak, co mamy od lewej? Z lewej strony, bliżej lewego górnego rogu, jest napis Technics. Pod nim jest przycisk Power wciskany. Pod nim ręczny przycisk Eject, wyjmowanie kasety. Ponieważ te starsze konstrukcje z serii kwadratowej nie zamykały się elektronicznie, kieszeń na kasetę otwierało się i zamykało w sposób tradycyjny. Otwarta. Wyjmę kasetę. Włożę jeszcze raz, zamykam. Poniżej mamy gniazdo słuchawek. I tutaj, ponieważ jest to model podstawowy, nie ma regulacji głośności odsłuchu w słuchawkach. Tak jak to mieliśmy w RSBX-747. Po zakieszeniu kasety, kierując się bardziej w prawo, możemy wyczuć przełącznik. Jest to przełącznik timer. Timer pokazywałem, jak działa w poprzednim magnetofonie. Tu działa identycznie. W stronę lewą uruchomi nam nagrywanie, kiedy magnetofon dostanie zasilanie. Pozycja środkowa nie robi nic. Pozycja najbardziej w prawo uruchamia odtwarzanie. Obok jest przycisk kasowania licznika. Tutaj ten licznik nie ma żadnych funkcji, tylko kasowanie. Obok jest memory stop. To mogę zademonstrować. Wciskam start. Tutaj nie ma przewijający jeden utwór też. W zamian za to jest co innego. Zaraz pokażę co. Ale teraz wcisnąłem stop i naciskam przewijanie do tyłu. Zatrzymał się. Ok. Obok tych przycisków do kasowania licznika i przycisku memory stop mamy dwa przyciski obok siebie. Tak samo wyglądające i ustawiające format wyświetlania wartości szczytowej. Jest to pomocne przy ustawianiu głośności nagrywania, żeby ustawić to poprawnie. Pierwszy przycisk to jest auto i tutaj nie wiem, jak to Państwu za bardzo wytłumaczyć, więc zacytuję z instrukcji. Najwyższy sygnał ze źródła dźwięku jest zatrzymywany i wyświetlany przez około 1 sekundę i ta pozycja auto uruchamia się po włączeniu magnetofonu do prądu. I druga opcja, manual, czyli najwyższy sygnał ze źródła dźwięku jest zatrzymywany i wyświetlany ciągle. Możemy wtedy, tak najprościej mówiąc, skontrolować, jaki był najgłośniejszy fragment i czy nie było nagranie przesterowane. Później jest obudowa, jest chwila przerwy, nic nie ma. I na tym samym poziomie obok mamy trzy przyciski. Po lewej jest filtr MPX. No niestety nie mam tutaj żadnego radioodbiornika na biurku, żeby to pokazać. Pokażę przy opisie innych magnetofonów. Teraz włączmy jeszcze to na chwilę, gdyż
Obok mamy systemy redukcji szumów Dolby B i Dolby C.

i tak dalej. No, nagranie jest nagrane bez systemu Dolby, więc tutaj te systemy się nie sprawdzą, akurat w przypadku tej piosenki. Teraz możemy przesunąć palec trochę niżej i będziemy mieli cztery duże przyciski. Pierwszy z nich to jest przewijanie w lewo. No, wyłączył się, bo jest memory stop index wstawiony, przepraszam bardzo. To może wyłączę i włączę. Teraz się memory stop powinno skasować. Tak, usunęło się. Czyli po wyłączeniu przycisku power kasuje się memory stop. I pierwszy przycisk to jest przewijanie do tyłu, drugi to jest stop, trzeci to jest start. Poprzedni utwór był stop, zrobiłem jeszcze raz. A czwarty obok to jest przewijanie do przodu. I tutaj mamy trzy takie mniejsze przyciski. Żeby było jeszcze ciekawiej, to pierwszy z nich, tych mniejszych, jest obok i jeszcze dwa inne są jakby w takim otoczeniu plastikowym, żeby ich nie nacisnąć z przypadkiem. Jest to Auto Rake Mute, czyli nagrywanie ciszy czterosekundowej i nagrywanie. Na tej kasecie nie będziemy nagrywać, pokażę jedynie pauzę. Włączmy start. Pauza. Jak naciśniemy drugi raz pauzę, to nic się nie stanie, musimy nacisnąć start. A teraz tutaj nie ma przewijania co jeden utwór. Ale za to jest co innego. Włączmy start i przy starcie naciśnijmy, spróbujmy nacisnąć przewijanie w lewo. Nic się nie dzieje. Tu naciskamy i trzymamy. Tak. A więc tu jest coś takiego, że jest szybkie przewijanie na podglądzie, czyli utwór w trakcie przewijania ciszy graty. I dzięki czemu możemy sobie znaleźć początek kolejnego utworu. W późniejszych latach zastąpiono tę opcję przewijaniem co jeden utwór, czyli wykrywaniem tej ciszy. Gdy skierujemy się jeszcze bardziej na prawo, zlokalizujemy takie małe pokrętło i to jest bias. Ustawianie prądu podkładu. W tym magnetofonie ustawia się prąd tylko ręcznie. Nie ma automatycznego ustawiania. Za chwilę włożę czystą kasetę i to przetestuję. Obok mamy dwa gniazda dużego jacka. Są to, uwaga, gniazda mikrofonów zewnętrznych. W niewielu modelach magnetofonów marki Technics były gniazda mikrofonów zewnętrznych. Tutaj są, można podłączyć dwa dynamiczne. No, ten mikrofon, przez który ja do Państwa mówię, jest pojemnościowy na XLR, więc nie tego mikrofonu tutaj Państwu nie podłączę, ale podłączę inny i spróbuję to Państwu jakoś pokazać. Jeżeli chodzi o gniazda mikrofonu zewnętrznego i główne gniazdo liniowe znajdujące się z tyłu, nie ma możliwości nagrywania z dwóch źródeł jednocześnie. Jeżeli coś będziemy nagrywać ze źródła zewnętrznego i nagle podłączymy mikrofon, nagranie nagrywane ze źródła zewnętrznego zostanie w momencie podłączenia mikrofonów przerwanym i zacznie sygnał przyjmowany być tylko z mikrofonów zewnętrznych. Jeszcze powyżej mamy bardzo duże, solidnie wykonane, metalowe pokrętło. Bardzo fajne w dotyku i jeszcze ma wycięcie na środku. Jest to nic innego jak regulacja poziomu zapisu. Bardzo wyraźnie można wyczuć, bardzo ładnie wygląda. O tym jeszcze w trakcie prezentacji. A obok już można powiedzieć, że bliżej prawego dolnego rogu mamy pokrętło, które służy do ustawiania głośności kanałów, czyli do regulacji balansu. I w sensie, jeżeli jest coś nagrane głośniej na jednym, na drugim ciszej, możemy sobie tym skorygować. Pokrętło służące do regulacji balansu kanałów działa tylko podczas nagrywania. Czyli chodzi tu tylko o to, że jeżeli materiał źródłowy jest nagrany nierówno, można te kanały wyrównać. Nie będziemy mieli żadnych efektów regulujących nim w trakcie odtwarzania. Z tyłu magnetofonu mamy po kolei od lewej strony gniazdo zasilania, następnie ułożone w kwadrat cztery gniazda typu cinch. I tak, patrząc od lewej strony, pierwsze dwa z góry na dół, na górze czarny, na dole czerwony, to jest gniazdo wyjściowe, line out, czyli do odtwarzania. Obok tak samo, też na górze czarny, na dole czerwony, gniazdo wejściowe,
line in, czyli to nagrywanie. Teraz wezmę czystą kasetę, podłączę stereofoniczny mikrofon zewnętrzny, nagram Państwu kilka słów i odsłuchamy tego. Przed chwilą nagrałem kilka słów przez mikrofon zewnętrzny na tym magnetofonie. Nie mogłem tego Państwu pokazać w czasie rzeczywistym, gdyż przejściówek Cinch Jack, których używam do podłączenia magnetofonu do miksera, musiałem użyć do podłączenia mikrofonu. Teraz odsłuchajmy. Proszę Państwa, teraz podłączyłem do magnetofonu mikrofon dynamiczny tymi gniazdami, o których wspominałem. Zrobiłem właściwie trik, ponieważ ten mikrofon jest mikrofonem stereofonicznym i zrobiłem to w ten sposób, że jest na nim końcówka, mikrofon jest zakończony wtyczką małego jacka stereo, więc podłączyłem przejściówkę z jednej strony gniazdo małego jacka, z drugiej dwa cincze i później te dwa cincze, później do tych dwóch cinczy podłączyłem dwa duże jacki, które wykorzystuję przy podłączonym magnetofonie do miksera, dlatego nie mogę Państwu tego pokazać w trakcie nagrywania, dlatego musiałem uprzednio materiał nagrać na kasetę. W tym momencie jest podłączony mikrofon stereofoniczny. To jest, zdaje się, chyba też z początku lat 90. albo jakoś tak. Model jest Sony F99LT. I jest o tyle ciekawy, że jest dynamiczny i ma dwie pozycje, mono lub stereo. W tym momencie jest ustawiony na stereo. Jeden kanał, drugi kanał. No, trochę się przesterowało, no ale na stereo. A teraz go przełączyłem i jest ustawiony na mono. Ale może wróćmy do stereo. Teraz będzie stereo. I na przykład co? Teraz włączę system Dolby B. Teraz nagrywam w Dolby B. Wyłączam Dolby B. I włączę Dolby C. Teraz nagrywam w Dolby C. Proszę Państwa, niniejsze próbki nagrane w Dolby B i Dolby C były odtworzone bez systemu Dolby. W tym momencie odsłuchajmy tego fragmentu jeszcze raz i w momencie tam, gdzie mówię, że nagrywam w danym systemie, przełączę na ten system podczas odtwarzania, żeby Państwo mogli zobaczyć różnicę. Stereo. Teraz będzie stereo. I na przykład co? Teraz włączę system Dolby B. Teraz nagrywam w Dolby B. Wyłączam Dolby B. I włączę Dolby C. Teraz nagrywam w Dolby C. Ok, dalej nagrywam bez Dolby i teraz spróbujmy jeszcze zobaczyć, jak działa regulacja prądu podkładu, bo tak jak tutaj, tak jak wspominałem, w tym magnetofonie jest tylko ręczna regulacja prądu podkładu, nie ma automatycznej, a nie też, że to nawet nie można podsłuchać nagrywanego dźwięku, więc trzeba to sobie uprzednio ustawić w zależności od modelu poszczególnej kasety. W instrukcji były napisane ówcześnie produkowane przykładowe marki i modele kaset i jak to mniej więcej ustawiać, no ale to i tak poszczególne egzemplarze nośników się w jakiś ten sposób mogły różnić, więc i tak trzeba było to zrobić na słuch i na intuicję. Dobrze, więc teraz jest ustawione jakby najwięcej sopranów, czyli na lewo, ten najbardziej na lewo to pokrętło regulacji prądu podkładu. Teraz je powoli przekręcam. Zobaczymy, czy coś się będzie zmieniało. I w tym momencie pokrętło zatrzymało się na pozycji środkowej. Ale można przekręcić jeszcze dalej, wtedy bardziej nam zaczną zanikać jeszcze soprany. Prąd będzie się zwiększał. No i teraz jest już na maksa. Ale dla komfortu może wróćmy do lewej pozycji. Zazwyczaj jak nagrywałem, to przekręcałem zawsze trochę w lewo, żeby tych sopranów jednak trochę było. Ok, proszę Państwa, to teraz może podłączmy źródło zewnętrzne. W magnetofonie włączamy zapis, a w źródle zewnętrznym włączamy start. W tej chwili prąd podkładu jest na zerze. Teraz go przesuniemy trochę, przekręcimy w prawo.
I teraz na maksa w prawo jest. Teraz jest na środku. Teraz na maksa w lewo. Dobrze, dalej już nie nagrywajmy może. Przyciszyłem głośnością nagrywanie. Wyłączę magnetofon. Teraz odsłuchamy, jak to będzie brzmiało. Nagraliśmy w systemie Dolby B i w tym systemie też odtworzymy. Ja już nie będę po raz kolejny prezentował próbek w każdym systemie Dolby i odtwarzał na wszelkie sposoby, dlatego że właściwie to jest to samo, co w poprzednich magnetofonach. Słuchamy.

Okej. Na zakończenie posłuchajmy jeszcze kasety oryginalnie nagranej. Dla porównania posłuchajmy tej samej kasety, której słuchaliśmy na magnetofonie RSBX-747. Niestety ten magnetofon ma odrobinę za wolne obroty. To może być niestety słychać. Tak więc słuchamy. To wszystko w dzisiejszej audycji. Zapraszam na kolejne.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Wolek Tuchiński, pracuję w firmie Transition Technologies, zajmuję się między innymi aplikacjami dla osób z dysfunkcją wzroku. A moje stanowisko w tej chwili jest takie troszeczkę bardziej biznesowe niż deweloperskie, czyli ja zajmuję się próbą pokazania tych aplikacji użytkownikom, zainteresowania ich, zdobycia jak największej liczby użytkowników, po to, żebyśmy dzięki temu mogli te aplikacje uczynić jeszcze lepszymi. Żebyśmy wiedzieli od użytkowników, czego oni potrzebują i co możemy dla nich zrobić. Jest z nami też Adam Bancerewicz, który tak naprawdę jest głową.
2: Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Adam jest głową zespołu i zajmuje się całym rozwojem produktu. Jest szefem produktu linii naszej produktowej Seeing Assistant. Seeing Assistant jest w tej chwili rodziną aplikacji asystentów. Tworzymy aplikacje, które pomagają osobom niewidzącym i niedowidzącym rozwiązywać pewne konkretne problemy. Mamy rozbite to na razie na dwie takie główne grupy, czyli aplikacja, która wspomaga nawigację i aplikacja, która wspomaga osoby w czynnościach domowych. To może przekażę głos Adamowi, żeby opowiedział więcej o tym, co się u nas teraz dzieje, jako że on jest...
3: Dodam tylko, że te aplikacje są na system iOS.
1: Tak,
3: jest tylko na iOS, czy są plany przeportowania też na Android?
2: W tej chwili są tylko na system iOS i na razie nie mamy planów, żeby przeportować to na inny system. Tutaj mówię o systemie Android, który jest najbardziej w tej chwili popularny. Mogę powiedzieć o aplikacjach właśnie naszych Seeing Assistant Move i Seeing Assistant Home. To są takie główne dwie aplikacje. Jest również aplikacja Seeing Assistant Magnifier oraz Seeing Assistant Light. To jest odpowiednio lupa i wykrywać światła, ale to są wydzielone funkcjonalności z aplikacji Seeing Assistant Home, działające jako odrębne, samodzielne aplikacje. Seeing Assistant Move jest pieszą nawigacją, która aplikacja ta pozwala na działanie bez internetu również, ponieważ pozwalamy na import baz do aplikacji offline'owo, czyli jeżeli już mamy bazę w aplikacji, nie potrzebujemy pozyskiwać informacji przez internet. Aktywujemy taką bazę i możemy się zorientować, jakie punkty są wokół nas. Również możemy się zapytać, gdzie jesteśmy, wtedy dostaniemy informacje o ulicy oraz mieście, gdzie się znajdujemy. Mamy również w aplikacji funkcję pogody, możemy rejestrować trasy, którymi porusza się użytkownik oraz później je śledzić. Z kolei Seeing Assistant Home jest taką aplikacją, która zawiera wiele funkcjonalności w sobie, tak naprawdę jakby składa się z kilku aplikacji, ponieważ pozwala na skanowanie kodów kreskowych, takich zwykłych, jednowymiarowych oraz QR. Pozwalamy na rozpoznawanie kolorów, wykrywanie źródła światła oraz jest funkcjonalność lupy elektronicznej.
3: Aha, i te dwie właśnie funkcje, wykrywanie źródła światła oraz lupa, to są osobne właśnie aplikacje, ten Seeing Assistant Light, tak. Przepraszam, i Magnifier.
2: Dokładnie tak, ponieważ nie każdy
3: tam te dwie też się pojawią osobno, jakiś kolor i kody, czy to też są?
1: Pracujemy nad rozwojem kolorów. W tej chwili nasza aplikacja rozpoznaje kod jak taki przeciętny mężczyzna, to znaczy rozróżnia 16 kolorów. Pracujemy nad tym, żeby było ich trochę więcej. Może nie za dużo, bo wtedy wchodzimy w obszar nieoznaczoności, czy to jest bardzo jasny, czy jasny, czy jasny czerwony, czy ciemny różowy. Także aż takie szczegóły nie będziemy się wgłębiali, ale chcemy, żeby to było w pełni użyteczne narzędzie, które pozwala na przykład dobrać garderobę samodzielnie. Krawat do koszuli, sukienkę do butów, torebkę do sukienki i tak dalej. Dołączył do nas kolega, który pisze z tego obszaru właśnie rozpoznawania kolorów publikację naukową i pracuje nad algorytmem rozpoznawania kolorów. Wyniki są obiecujące, także za jakiś czas też chcemy zrobić z tego osobną aplikację służącą tylko i wyłącznie rozpoznawaniu kolorów. Kody kreskowe pewnie też docelowo wydzielimy do osobnej aplikacji. Jeszcze nad tym nie...
2: Czas pokaże.
1: Mhm. Jeszcze nad tym nie myśleliśmy.
3: Czym różni się ta aplikacja Seeing Assistant Move w stosunku do innych podobnych tego typu aplikacji nawigacyjnych? Mam na myśli takie programy jak Ariadna GPS, jak... no w zasadzie głównie Ariadna GPS, bo to jest takie najbardziej... No, nie chcę mówić konkurencja, no bo to każdy... No jakby programów jest kilka dość podobnych, natomiast najbardziej oczywiście popularny, no to Seeing Assistant Move jest dosyć nowym programem, natomiast takim poza nim najbardziej popularnym jest Ariadna GPS i Blind Square, który jednakże jest trochę inny, bo on bazuje na, też ciekawy pomysł, ale to bazuje na Foursquare'ze po prostu, czyli taka bardziej na, takie bardziej POI jednak, bo Foursquare trochę to jest takie POI.
2: Tak, Ariadna GPS jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych u nas aplikacji. Oraz Blind Square. Myślę, że najbardziej...
3: Jeszcze My Way takie było, ale ten My Way coś się nie... Chyba on się trochę mniej rozwija już w tej chwili, tak mi się wydaje.
2: Nie ma aktualizacji żadnych od dłuższego czasu.
3: Nie jestem wielkim specjalistą od tego typu programów, ale no trochę tyle, o ile to śledzę i gdzieś tam, no tak mi się to właśnie wydawało, że ten My Way...
2: Różnimy się od Ariadne GPS tym, że pozwalamy na przechowywanie właśnie dużych baz w aplikacji. Ariadna GPS bazuje na tym, fakt też można importować dane z Watsona, ale nie w takiej liczbie, jak my jesteśmy w stanie obsłużyć. Bardziej według mnie Ariadna GPS skupia się na punktach użytkownika ulubionych oraz pozyskiwaniu informacji o bieżącej lokalizacji. My pozwalamy na zarządzanie właśnie naszych baz danych punktów. Możemy uaktywnić dwie bazy, możemy jedną wyłączyć, jedną włączyć. Możemy oprócz tego nagrywać trasę oraz ją śledzić. I w tym kierunku też chcielibyśmy rozwijać aplikację, żeby ulepszyć właśnie nagrywanie i śledzenie tras.
3: I też wydaje mi się, że taką funkcją, która jakoś wyróżnia Seeing Assistant Move pośród innych aplikacji jest tego typu, jest, bo chyba nikt takiego czegoś nie ma, jak sterowanie głosowe.
2: Tak, polecenia głosowe.
3: Polecenia głosowe, o tak.
2: Tak, to rzeczywiście wyróżnia naszą aplikację spośród reszty aplikacji, także jest to na pewno bardzo przydatna funkcja i też pracujemy nad tym, żeby właśnie polecenia głosowe w prostszy sposób były możliwe do wykonania, na przykład przez gest po trząśnięciu. Mm-hmm.
3: A jak wyglądają ceny tych aplikacji i czym się różni wersja bezpłatna od wersji płatnej?
2: Seeing Assistant Move w wersji pełnej kosztuje 7 euro, no niecały. Seeing Assistant Home kosztuje 3,59 euro. Wersja bezpłatna Seeing Assistant Move pozwala na aktywację jednej bazy, nie ma integracji z Dropboxem, pozwala na zapisanie 5 punktów własnych oraz 5 punktów ulubionych. Także jest to wystarczająca funkcjonalność do sprawdzenia i zdecydowania się na wersję płatną. Z kolei Seeing Assistant Home ma takie ograniczenia w wersji bezpłatnej. Pozwala na działanie lupy elektronicznej oraz wykrywacza światła przez minutę dziennie oraz zapisać można 5 kodów własnych kreskowych, opisać 5 kodów kreskowych. I nie ma również integracji z Dropboxem.
3: Mhm. A na czym ta integracja z Dropboxem w Home, co ona umożliwia w Seeing Assistant Home?
2: W Seeing Assistant Home integracja z Dropboxem pozwala na zapisanie w Dropboxie oraz odtworzenie bazy kodów kreskowych.
3: Aha. Ile ona kosztuje, bo umknęło mi, to była cena?
2: 3,99.
3: Mhm. I w jakich te programy są językach? W takich jak system, czy jak to wygląda? Czy to
2: nie? Zlokalizowane są przede wszystkim język polski jako naturalny, angielski, hiszpański oraz chiński. Mhm. Uproszczony.
3: Jaki był odzew w ogóle na te aplikacje, jeśli można o tym mówić? To znaczy, jak dużo ludzi z nich mniej więcej w tej chwili korzysta i w jakim kraju najwięcej? Czy właśnie w Polsce, czy w innych krajach? Czy jak to się ma właśnie ten Sync Assistant Move, a tamten Light i Sync Assistant Home i te pośrednie aplikacje?
2: Tutaj mogę powiedzieć o całej rodzinie aplikacji. W tej chwili mamy wszystkich płatnych i bezpłatnych wersji pobranych około 2500. Tutaj największym rynkiem jest, najwięcej pobrań oczywiście było w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Także odzew, tutaj na pewno w Polsce jest aplikacja dobrze rozpoznawana i dobrze odbierana. Ze względu na to, że współpracujemy właśnie z testerami, którzy w środowisku też mówią o tej aplikacji, były też informacje przekazywane poprzez różnego rodzaju blogi czy audycje radiowe.
3: A jakie plany na przyszły rok, czy w ogóle jeżeli chodzi o rozwój tych aplikacji, a może w ogóle jakieś dalsze plany w zakresie aplikacji pomagających osobom niewidomym i słabowidzącym?
2: Mamy kilka pomysłów, tylko nie wiem, czy jest to w tej chwili czas, żeby mówić o tych wszystkich pomysłach. Myślę, że może tutaj może Bolek.
4: Tak, troszeczkę o pomysłach na... Znaczy mamy spisane sporo pomysłów od użytkowników i naszych własnych. Mamy duży odzew i on jest raczej pozytywny. Bardziej, jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, to mówiące o tym, że przydałoby się troszkę to przeorganizować albo zrobić w inny sposób. Chcemy iść taką drogą, żeby oferować, rozbić te nasze aplikacje na mniejsze. I rozbić to na aplikacje, które robią jedną, góra, dwie rzeczy.
3: Ale na jeszcze mniejsze, czyli na przykład taka nawigacja też na jeszcze mniejsze?
4: Tak, na przykład tylko znalezienie adresu i informowanie o tym, o miejscach, które mijamy.
3: Aha, czy tak trochę jak w Google Maps, tylko w takiej dostępnej
4: troszeczkę
3: wersji,
4: tak,
3: że tylko...
4: Tylko w dostępnej wersji,
3: a,
4: tak.
3: To nawet...
4: Albo kolejny pomysł...
3: To mi się podoba
4: ludzi,
3: bardzo.
4: Którzy dojeżdżają regularnie tą samą trasą, ustawianie sobie alarmu na początku i końcu trasy. Wtedy nie trzeba pamiętać, nie trzeba sprawdzać co chwilę na telefonie, czy to jest już nasz przystanek. Aplikacja sama nas poinformuje. Praca, dom, szkoła,
3: a skąd
4: dom.
3: Będzie wiedziała jaka trasa? Tą trasę trzeba wcześniej przygotować jakoś.
4: Tak. Mhm. To znaczy przygotować trzeba będzie po prostu punkty, o których aplikacja ma pamiętać.
3: Aha.
4: Taka bardzo uproszczona, bardzo prosta funkcjonalność, ale potrzebna. Z drugiej strony nie chcemy rezygnować z Move'a.
3: Rozumiem.
4: Mhm. I chcemy zaadresować potrzeby i takich ludzi,
3: a to mi się podoba bardzo.
4: Którym potrzebna jest tylko część funkcjonalności, ale też tak zwanych power userów,
3: tak.
4: Którzy wyrośli na Loudstone i dla których istotne jest to, że można sobie załadować mapy, że można z nimi za granicę się wybrać, nie narażając się na koszty roamingu. Mhm. Także chcemy to rozwijać dwoiście. Kolejnym pomysłem, do którego się przymierzamy i który już częściowo realizowaliśmy, jest stworzenie platformy usług przetwarzania obrazu. Chcemy zrealizować w chmurze przetwarzanie obrazu otwarte wtedy nie tylko na...
3: Ale bo to rozumiem jakby taka trzecia linia, to nie ma nic wspólnego stricte z tym Move, ani z tym Home'em.
4: To
3: jakby osoby
4: trzecie, dopełnienie.
3: Trzecia jakby część.
4: Tak, to jest taka rzeczywiście niezależna trochę od tego część, niezależna co więcej od platformy, czyli czy to będzie Android, czy to będzie iOS, czy to będzie inny telefon, jeżeli jakiś zaistnieją, to o ile będzie potrafił pobrać obraz, troszeczkę go przerobić i przesłać, to będzie mógł skorzystać. No i tam myślimy o funkcjonalności prostego OCR-u, myślimy tam o możliwości rozpoznawania numerów komunikacji miejskiej. Wszystko będzie oparte właśnie o tę naszą taką chmurę usługową.
3: Ale z perspektywy użytkownika końcowego, jak to będzie wyglądać? Będzie aplikacja, nie, czy to bardziej Państwo tylko dostarczą jakby taką usługę, a już po stronie twórcy trzeciej aplikacji, która ma z tej usługi korzystać, jakby Państwo tylko usługę będą dostarczać, czy też aplikacje już konkretne do czegoś?
4: Chcemy dostarczać i usługę, i aplikację. Nie zamykać się tylko na nasze aplikacje, jeżeli będzie
1: chęć i potrzeba od innych aplikacji, no to wtedy jesteśmy otwarci. Natomiast chcemy to zrobić głównie dla potrzeby naszych aplikacji. I wtedy
3: w praktyce to będzie... jakby to na przykład mogło, co by to mogło dać użytkownikowi Sync Asystenta?
1: No, myślimy o nowej aplikacji, która będzie się zajmowała rozpoznawaniem numerów komunikacji miejskiej. Mhm. I teraz taki użytkownik będzie potrzebował telefon, no mniej więcej nakierować go na obszar, w którym znajduje się autobus, a aplikacja, czy ten serwis chmurowy zajmie się resztą, czyli przetworzeniem, analizą tego obrazu i zwróceniem, że to jest 127, albo że to jest 512. Tak? I w tym momencie nie ograniczamy się tylko do iOS-a, tylko tak jak wspominałem, myślimy powoli o tworzeniu się na Androida. Mhm.
3: Dlaczego akurat to jest możliwe na Androida, a tamte nie? Za dużo pracy to by było? W sensie...
1: Z Androidem jest kilka problemów. Jest 2500 wersji systemu Android i 11 tysięcy typów różnych urządzeń. Więc nie mamy... Jeżeli tworzymy aplikację na platformę iOS, to jeżeli przetestujemy ją na jedną, to z sięgającym prawie pewności prawdopodobieństwem wiemy, że zadziała na wszystkich innych. Czyli jeżeli przetestujemy to na iPhone 4, to na pewno zadziała to na 5, 5S, 4S i 5C. Natomiast w przypadku Androida no mamy z jednej strony jakieś, nie wiem, Samsungi Galaxy S4, a z drugiej strony jakiś zupełnie budżetowy telefon, który ma zupełnie inne możliwości. Mhm. A aplikację chcemy napisać jedną i ona na tym Samsungu zadziała, natomiast na innym telefonie nie zadziała, a użytkownik stwierdzi, że nie potrafimy pisać aplikacji, no bo przecież on ją zainstalował, on ją kupił
3: w Google Playu,
1: I mu nie działa. Także to jest problem związany z Androidem. Natomiast tutaj bardzo niewiele wymagamy od systemu. Wymagamy od systemu pobrania obrazu, przesłania i oczekiwania na zwrot przetworzonej informacji. Tylko razem z użytkownikami jesteśmy w stanie robić aplikacje, które rzeczywiście są potrzebne i spełniają rzeczywiste potrzeby. Więc zachęcamy wszystkich do wypróbowania naszych aplikacji w wersji darmowej, jeżeli się spodobają w wersji płatnej, i do przesyłania nam uwag. Mamy grupę ludzi, która rzeczywiście bardzo duży ma wkład w rozwój aplikacji przez to, że daje nam uwagi. My nie boimy się krytyki pod warunkiem, że jest konstruktywna, i nie boimy się pracy, którą trzeba włożyć. Po prostu chcemy mieć nad czym pracować.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
6: Taraful Rutenilor z piosenką Telewizor.
7: I to dla niego były te brawa,
6: tak,
7: nie dla nas.
6: Nie dla nas.
7: Jeszcze,
6: dla nas będą mogły być, jak skończymy kolejny odcinek RTV-a. Na razie to jeszcze nie ma za co nam tych braw bić. Natomiast to była piosenka prosto z Rumunii. Takim akcentem rozpoczęliśmy nasze 148 spotkanie z wami, ale warto słuchać w ogóle radia DHT, to tak a propos różnych języków, bo ostatnio mi czasy dorzuciliśmy parę piosenek, i to w językach różnych.
7: Tak, w językach, no, które nie wydają się jakieś dziwne czy nietypowe, ale z jakichś powodów rzadko można je usłyszeć w polskich stacjach radiowych. I tak oto ja postanowiłam nadrobić te zaległości i przyniosłam całkiem fajną piosenkę po portugalsku oraz piosenkę w języku islandzkim.
6: Tak jest.
7: Słuchajcie, żeby poznać te przeboje, które są całkiem fajne, no a z jakiegoś powodu są właśnie pomijane, bo ci, którzy zarządzają polskimi stacjami radiowymi, ale to pewnie nie tylko u nas są te tendencje, no to im się jakoś tak wydaje, że to byłoby zbyt dziwne i gra się tylko w naszym ojczystym języku albo po angielsku.
6: A jak już jest jakaś na przykład niemiecka piosenka, to jest Święto Lasu.
7: Tak, tak, tak. My tak. się tym nie przejmujemy i szukamy przede wszystkim dobrej muzyki.
6: Dobrej muzyki, której możecie słuchać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na kanale głównym Radia DHT. A tymczasem rozpoczynamy właśnie na kanale głównym Radia DHT 148 wydanie programu RTV. Witamy serdecznie, Milena Wiśniewska.
7: I Michał Dziwisz, RTV.
6: Jesteśmy na żywo od razu, warto
7: wspomnieć.
6: Tak,
7: jesteśmy na żywo, więc nasz Facebook na was czeka, nasza strona internetowa też na was czeka, tam możecie pisać swoje komentarze, refleksje i co tam jeszcze macie nam do powiedzenia. Będziemy starali się w miarę możliwości to odczytywać i na to reagować. RTV, tak się nazywa ten program i jakoś tak ostatnio przyszło nam nawiązywać do tej nazwy w tym kontekście, że no tego R to u nas trochę mało i że ono będzie na końcu, a tymczasem dzisiaj całkiem sporo będzie R. I będzie ono się pojawiało naprzemiennie z telewizją, ale to jednak telewizja u nas pójdzie na pierwszy ogień. Jak to zwykle bywa, jaki będzie pierwszy temat, no tego się już możecie domyślać, jeżeli słuchaliście naszego poprzedniego odcinka, ponieważ wówczas zapowiadaliśmy galę wręczenia Wiktorów, które przypomnijmy wróciły po 7 latach. Prezentowaliśmy też listy nominowanych w poszczególnych kategoriach. Mówiliśmy o zamieszaniu, o kontrowersjach, o bojkotach, o rezygnacji głównej gwiazdy i tych wszystkich ważnych sprawach. No a skoro już jesteśmy po gali, no to wypada omówić, jak to wszystko wyszło, kto otrzymał
6: kto
7: nagrody.
6: Był, i przede wszystkim też kto był, kogo
7: kto
6: nie
7: był.
6: Kogo
7: nie
6: tak,
7: było,
6: bo to też nie jest tak, że jak TVP coś organizuje, że wszyscy przychodzą, bo na przykład okazuje się, że nie. Nawet jeżeli byliby nagrodzeni, to różnie z tym bywa.
7: Tak, ale nie uprzedzajmy faktów, powiedzmy sobie, co się tam wydarzyło. No i mieliśmy taki dość nieoczekiwany początek tej gali, ponieważ już właśnie w pierwszej chwili, kiedy rozpoczęła się transmisja, pojawił się akcent muzyczny, którego się nie spodziewaliśmy, a był on mile widziany. Otóż galę swoją obecnością uświetniła Jamala, czyli artystka z Ukrainy, zwyciężczyni Eurowizji, wygrała ją w 2016 roku. Piosenką pod tytułem, no jakoś wszyscy nawet w Polsce czytają ten tytuł po polsku, więc też tak to powiem, 1944. Piosenką, która nawiązuje do kontekstu historycznego. Jamala wyśpiewuje w niej historię swojej prababci, więc jest to utwór, który no również w tych czasach z oczywistych przyczyn gdzieś tam zyskał swoje drugie życie, można powiedzieć, bo Jamala wykonuje go na różnych koncertach w różnych krajach, bo jej gdzieś tam na początku wojny się już udało schronić. Wraz ze swoim dzieckiem się przedostała chyba z Rumunii do Turcji i tak właśnie jeździ po różnych

0: zaistniało, a tym
1: tak,
0: a tym
1: ale
0: czasem,
1: właśnie może na potrzeby chwili został taki tytuł wymyślony po to, aby mógł go otrzymać Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. No oczywiście nie odebrał go osobiście, tylko jeden z ukraińskich dyplomatów, sama Dżamala, wręczyła tę nagrodę. Został odtworzony jakiś film z prezydentem Ukrainy, chyba zresztą ta sama wypowiedź, która została pokazana w trakcie tego niedzielnego koncertu Save Ukraine. No więc w ten sposób po raz kolejny została właśnie ukazana solidarność z walczącym narodem ukraińskim. No a dalszy ciąg gali, no to już te wątki medialne i rozstrzygnięcia w poszczególnych kategoriach. Zaczęto od kategorii Dziennikarz Roku i tutaj zgodnie z naszymi przewidywaniami nagrodzony został Andrzej Poczobut, no który wiadomo, na gali się nie pojawił, bo przypomnijmy to, o czym już opowiadaliśmy tydzień temu, wciąż jest więziony przez białoruski reżim. No ale to, jak sądzę, dobry wybór, że właśnie w ten sposób pokazano tę solidarność z nim i doceniono ten jego wkład i to wszystko, co gdzieś tam robi. I myślę, że właśnie należało w ten sposób go nagrodzić.
0: Oczywiście.
1: Kolejne kategorie, takie bardziej serialowe. Aktor roku. Tutaj nagrodzony został Marcin Dorociński, który też się nie pojawił. No i wokół tego, co się w związku z tym wydarzyło, zrobiło się głośno. Dużo się teraz o tym mówi i pisze.
0: I się zrobiło nieprzyjemnie dosyć.
1: Tak. Bo Marcin Dorociński, jak się okazuje, współpracuje z Fundacją Integracja i w związku z tym do odebrania nagrody w jego imieniu wyznaczył niejaką Bogumiłę Siedlecką, która na Instagramie jest znana jako Anioł na resorach i która jest osobą z niepełnosprawnością. No i właśnie gdzieś tam tymi swoimi doświadczeniami wynikającymi z niepełnosprawności dzieli się w sieci. Trudno powiedzieć, czy to było tak, że pan Dorociński rzeczywiście się nie mógł na gali pojawić, czy też stwierdził, no ja też za bardzo nie chciałbym się w tym TVP pokazywać, ale skoro już jest taka możliwość i jest czas przewidziany na moją wypowiedź, to może ty, Bogusiu, tam pójdziesz i przy okazji powiesz kilka rzeczy, o których chciałabyś powiedzieć. No i Bogusia Welanią na resorach wypowiedziała się i takim najważniejszym punktem tej wypowiedzi była właśnie kwestia dostępności, no bo osoba na wózku, jak się okazało, musiała odebrać tę nagrodę gdzieś tam pod sceną, bo nie przewidziano takiej możliwości, aby mogła na tę scenę się dostać za pośrednictwem jakiegoś podjazdu czy podobnego rozwiązania. No więc to no, zrobiło się gdzieś tam cicho na tej sali, na której cała impreza się odbywała i nieprzyjemnie, bo myślę, że dała wielu osobom do myślenia. Komentarze w internecie są takie, wiecie, oto Polska, nie ma co się dziwić, ale może byśmy właśnie przestali
0: to
1: komentować
0: tak,
1: w ten sposób.
0: Tak. To też parę takich głosów widziałem właśnie wczoraj, że może dajmy sobie spokój z komentowaniem, że to Polska, tylko może po prostu najwyższy czas, żeby w jakikolwiek sposób to zmieniać. Mnie zastanawia tylko jeszcze jedno, na ile czasu wcześniej organizatorzy wiedzieli, że taką potrzebę jakiejś rampy, jakiegoś podjazdu trzeba będzie zapewnić. No bo oczywiście,
1: tak, też się na tym
0: bo to oczywiście fajnie by było, żeby wszędzie były podjazdy i żeby wszędzie dało się wjechać. To tak samo jak my byśmy sobie życzyli, żeby na każdych światłach była dźwiękowa sygnalizacja, ale to się nie czarujmy, tak to nawet w Stanach Zjednoczonych nie ma. A ważne jest też to, żeby no, organizator takiej imprezy, jeżeli tylko miałby możliwości, a podejrzewam, że z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowany, to mógłby je mieć, zwłaszcza, że jest nadawcą publicznym i tu się specjalnie o jakieś środki nie musi martwić, no to w tym momencie że warto, żeby zorganizował jakiś taki podjazd. I teraz pytanie, czy ta informacja została im przekazana w ostatniej chwili, co też mogło się wydarzyć, czy rzeczywiście po prostu informacja do organizatorów, czyli do TVP dotarła, a oni ją najzwyczajniej w świecie zlekceważyli i sobie pomyśleli, że a jakoś to będzie.
1: Też mnie to zastanawia, dlatego już no, nie chcę się dłużej przy tym zatrzymywać, bo wiemy, że właśnie mogło być różnie z przekazaniem tej informacji, co nie zmienia faktu, że jakkolwiek nie było, kij w mrozwisko został włożony i zawsze to dobrze.
0: Oczywiście.
1: W kolejnej kategorii, no skoro mieliśmy aktora roku, no to teraz aktorka roku. Tutaj nagrodzono Marię Dębską

0: I ona się też nie pojawiła na gali, ale nagrała filmik, w którym podziękowała za nagrodę. Kolejna kategoria to artysta sceny, tutaj Sanach. No jakbyś zgadł, bo myślę, że właśnie już tak chciałeś obstawiać, też nie przyszła. Po tym, kiedy wyczytano, że to ona została uznana za właśnie najlepszą artystkę sceny zeszłego roku, odtworzono jej występ z Festiwalu Opolskiego. No to aha, trochę dziwna forma, prawda? Bo chyba z reguły nie widujemy na takich galach, aby odtwarzano jakieś archiwalia.
1: No ale tak wiesz, jak prawie wydarzyło. Nikt nie chce przyjść, bo na razie to tak wygląda, to jakoś trzeba ratować sytuację.
0: Twórca roku, tutaj nagrodę otrzymał Jan Holoubek i już kilka dni przed galą on zapowiadał, że w zasadzie dołącza do tych osób, które otwarcie, no w zasadzie bojkotują galę. On powiedział, że w tym czasie pracuje, a nawet gdyby nie pracował nad kolejną produkcją, no to i tak nie chciałby się pojawić na tego rodzaju imprezie. I w tym przypadku to wyglądało w ten sposób, że po prostu odczytano decyzją, kapituły wiktorów, nagrodę w kategorii twórca roku otrzymuje Jan Holoubek. Jakaś tam muzyczka i koniec, przechodzimy do następnej kategorii. Nawet nie padła informacja, że nie mógł się pojawić, czy coś w tym rodzaju. Osobowość roku tutaj nagrodzono doktora Pawła Grzesiowskiego i on też nie przyszedł. Chyba to wyglądało podobnie jak w przypadku Jana Holoubka.
1: Tam ktoś w ogóle się pojawił na tej gali?
0: A tak, a tu zaskoczę cię. Pojawił się laureat w kategorii Odkrycie Roku, ponieważ jest to Krystian Ochman, no to chyba nas to nie dziwi,
1: no
0: prawda?
1: Tak,
0: już teraz
1: no,
0: jest ta Eurowizja.
1: Dokładnie.
0: Współpracuje z Telewizją Polską, no to myślę, że nie spodziewaliśmy się, że tutaj będzie inaczej. Ciekawostka w kontekście tej kategorii, bo również zdaje się, że w niej, czy w muzycznej, no ale w każdym razie nominację miał też Ralf Kamiński i on w dzień gali wiktorów już po całej uroczystości po godzinie 23 napisał na Twitterze, że dopiero teraz dowiedział się, że był nominowany. Aha. Tak więc to jest znowu potwierdzenie tego, co gdzieś tam sugerowało wypowiedzi pana Makowicza czy pana Sztura, że oni nawet niekoniecznie zadawali sobie trud, aby przesłać informacje do tych osób, które nie otrzymały tych nagród, a wyłącznie nominacje. A jeżeli akurat ktoś to gdzieś tam nie miał szczęścia, to nie trafił właśnie na informację, że w ogóle nominowany jest, także Ralf stwierdził, że nawet nie miał szczęścia, nie miał możliwości świadomie tego zbojkotować. Sportowiec roku tutaj nagrodę otrzymał Robert Lewandowski i on nie przyszedł, ale no to nie jest tak, że miał jakiegoś focha na kogokolwiek, tylko no chyba nie mógł z jakichś zawodowych przyczyn i nagrodę odebrała jego mama. Program telewizyjny roku nagrodzono The Voice Senior, no skoro produkcja TVP, no to osoby związane z Telewizją Polską nagrodę odebrały.
1: To była okazja, żeby w końcu ktoś się pojawił.
0: Tak. Projekt internetowy roku, no to tamto chyba, nie wiem, chyba nikogo nie było z tych nagrodzonych, z tych nominowanych. A osoba, która nagrodę otrzymała, też kilka dni przed galą zapowiadała, że na uroczystości organizowanej przez Telewizję Polską pojawić się nie zamierza. To jest Dariusz Rosiak, którego nagrodzono oczywiście za raport o stanie świata.
1: No on ma powody, żeby mediów publicznych nie lubić.
0: Oczywiście. I to znowu tak wyglądało, że odczytano jego nazwisko, poszła jakaś muzyczka, nawet nie powiedziano, że pan Dariusz nie mógł się u nas pojawić, po prostu nastąpiło przejście płynne do następnej kategorii. A kolejna kategoria to serial roku, no i tutaj również problemu nie było, bo nagrodę otrzymał serial Osiecka, więc pani pomysłodawczyni, scenarzystka, jeszcze jakiś pan mogli się pojawić, przemowę wygłosić, nagrodę odebrać. No i wiktor publiczności, no tutaj osobę, która tę nagrodę otrzymała, spotkał nie lada zaszczyt. To byłoby moje marzeniem. Prezes Jacek, sam on wręczył nagrodę.
1: O, no proszę.
0: I publiczność zdecydowała, że osobą, którą najbardziej chciała nagrodzić spośród tej typowanej piątki, była Ida Nowakowska, na którą zagłosowało aż 43% głosujących widzów.
1: Jak mniemam, pojawiła się.
0: Oczywiście dziękowała rodzinie i Bogu i wszystkim. Prezes Jacek odczytał też pozostałe miejsca podium, więc wiemy, że na trzecim miejscu znalazła się Marta Manowska, a na drugim Katarzyna Kasia, ale ona miała 31%, o ile pamiętam, więc tutaj zdecydowana przewaga po prostu Ida jest najbardziej lubianą prezenterką w tym kraju. No i były też super wiktory. Tutaj przypomnę, że nie przedstawiano nominacji, tylko konkretnie Kapituła wybrała osoby, które jej zdaniem zasługują już na takie poważne wyróżnienie. No i tutaj w zasadzie podobne trendy wam powiem, bo Alicja Majewska nie przyszła. Przyznam, że ten fragment gali gdzieś tam również mi umknął, więc nie wiem, jaka była jej motywacja, a raczej spodziewałabym się, że ona przyjdzie, bo przecież współpracuje z Telewizją Polską przy Voice Senior, przy Szansie na sukces, którychś tam kolejnych odcinkach, więc nie wiem, czy to miał być jakiś bojkot, czy może jakieś bardziej powody zawodowe. Jeżeli akurat oglądaliście galę i wam ten moment nie umknął, to możecie do nas pisać, żebyśmy mieli rozwianą tę wątpliwość. Cezary Pazura pojawił się, Andrzej Seweryn nie, i to chyba nas nie zaskakuje, bo raczej wiemy, w jakim tonie on się wypowiada, jeżeli chodzi o obecną politykę. I Karol Strasburger też nie przyszedł i też gdzieś tam, nie wiem akurat dlaczego.
1: Ale to chyba jakieś osobiste
0: to mogły
1: powody.
0: Być tak, względy inne niż bojkot, tak, albo zawodowe,
1: bo
0: cokolwiek.
1: No bo przecież on cały czas tam działa, familiada, tak, to...
0: Jak najbardziej. No i wspominałam już, że swoją obecnością galę uświetniła Jamala, ale nie tylko ona, akcentów muzycznych było więcej, bo wystąpiła również Amelia Anisowicz, to może być wam jeszcze nazwisko nieznane, ale jak powiem mała Amelka, co śpiewała w schronie w Kijowie, to wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Zaśpiewała z Katarzyną Łaską, czyli z tą wokalistką, która w polskiej wersji filmu Kraina Lodu śpiewała utwór Mam tę moc, czyli ten, który Amelka właśnie śpiewała w schronie, i to nagranie stało się takim przebojem internetu. Obecnie właśnie dziewczynka wraz ze swoją babcią chroni się w Polsce. Śpiewała też na tym koncercie TVN-u w Łodzi. I oprócz tego wystąpiła Edyta Górniak, wystąpiła Alicja Węgorzewska z jakimś jeszcze panem klasycznie śpiewającym, i śpiewali Time to Say Goodbye. A na koniec również takie nawiązanie do wątku ukraińskiego. Nie wprost, ale jednak, no bo kiedy pojawił się ten temat wojny w mediach, no to nagle wszyscy odkryli, że piosenka Choć pomaluj mój świat nabrała trochę innego znaczenia w kontekście tego, żeby ten świat został namalowany na żółto i na niebiesko, czyli ukraińskich barw, i ten utwór wykonała na samo zwieńczenie koncertu Wiki Gabor. Przyznam, że trochę przekombinowała i myślę, że to nie jest repertuar, w którym odnajduje się najlepiej, ale to gdzieś tam moja subiektywna uwaga. Tak więc tak to wyglądało. Możecie pisać o waszych odczuciach odnośnie gali, o waszych odczuciach, jeżeli chodzi o zwycięzców w poszczególnych kategoriach, czy typowaliście tak, czy może inaczej, o waszych odczuciach, jeżeli chodzi o bojkot, czy oni dobrze zrobili, że nie przyszli, czy jednak mimo wszystko powinni się wznieść ponad polityczne i inne podziały. Czy mamy coś jeszcze do dodania w temacie, czy zwieńczymy muzycznie ten
1: myślę,
0: fragment naszego programu?
1: Myślę, że teraz nam nie pozostaje nic innego, tylko zagrać piosenkę.
0: Tak, zagrać tę piosenkę, którą my akurat ten temat zwieńczymy, ale Galę Wiktorów, jak wspomniałam, ten utwór otworzył, a więc zagraniczna, ukraińska gala powracających po 7 latach Wiktorów, czyli Jamala i utwór 1944.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I już do was wracamy. Teraz będzie o radiu, ale jeszcze na moment wrócimy do telewizji.
0: Tak, bo zahaczyliśmy o ten wątek ukraiński ze sprawą Jamali. Dodam tylko, słyszeliście tutaj te jej wysokie partie na koniec utworu i ona rzeczywiście daje radę zaśpiewać to na żywo dokładnie tak jak w wykonaniu studyjnym, przy każdym jednym wykonaniu, które słyszałam na tych koncertach, w których artystka bierze udział, więc rzeczywiście jest świetna w tym, co robi, i tak jak wspomniałam, wzrusza, docierając teraz do coraz większego grona słuchaczy tą swoją zwycięską piosenką eurowizyjną. No i właśnie wątek Ukrainy nam się tutaj pojawił i wątek Telewizji Polskiej, więc pozwolę sobie jeszcze do tego nawiązać, bo Telewizja Polska wciąż powiększa swoją ofertę tworzoną z myślą o uchodźcach i tak oto udostępnia teraz coraz więcej produkcji w serwisie TVP VOD. Udostępnia filmy i seriale z napisami w języku ukraińskim, więc jeżeli wspieracie jakieś osoby uchodźcze i wiecie, że mogłoby to te osoby zainteresować, że potrzebują gdzieś tam może się rozluźnić, zrelaksować, obejrzeć sobie coś lżejszego, a przy okazji zacząć zapoznawać się z kulturą kraju, do którego trafiły, no to możecie im właśnie polecić to miejsce i te produkcje, które już zostały zaopatrzone w ukraińskie napisy, a są to Dom nad Rozlewiskiem i O mnie się nie martwi, jeżeli chodzi o seriale, ale też dzisiaj przeczytałam, że to jest Rancho. Do niedawna to było w zapowiedziach, że Rancho planują uzupełnić o te napisy i udostępnić w tej formie, ale widocznie to się już stało. Pytanie, czy w całości, czy tam będą sukcesywnie uzupełniane kolejne sezony.
1: No tak, bo tych sezonów to tam trochę było.
0: Tak, tak. No i na pewno wersja filmowa Rancho Wilkowyje też już jest dostępna. A jeżeli chodzi o te zapowiedzi, to w najbliższych tygodniach jeszcze mają dołączyć takie produkcje jak Miłość nad Rozlewiskiem, no czyli kolejna któraś tam seria tego Domu nad Rozlewiskiem z Janną Brodzik. Ja wam pokażę i Siedlisko. Mnie to Siedlisko zastanowiło trochę, bo to nie jest jakaś hitowa produkcja TVP, prawda? To jest serial jest z jakiegoś 98 roku i trochę mnie zastanowiło, czemu akurat to, bo tych seriali oni mają mnóstwo. No nie mówię, żeby się zabierali za telenowelę od razu, tak? I żeby to tłumaczyli na ukraiński, bo to jest za dużo pewnie
1: naraz do zrobienia. Poza tym, kto by na przykład zrozumiał uniwersum Klanu, kto nie żyje w Polsce? Jak nawet i my mamy czasem problem ze zrozumieniem realiów, jakie panują na Sadybie i w okolicach.
0: Myślisz, że to jest takie wyłącznie nasze? No okej, to jest pewnie temat na głębszą dyskusję, a nawet na jakieś badania naukowe może, ale wiesz, nawet takich produkcji nie telenowelowych, tylko po prostu seriali tworzonych seriami, że tak powiem, jest trochę. Oni sięgnęli akurat po to Siedlisko. Nie wiem właśnie, czy to nie był taki klucz, żeby to były seriale takie lekkie, łatwe i przyjemne, relaksujące. A
1: może
0: to Siedlisko to jest coś takiego, tam Anna Dym nagrała, nie? Tam był jakiś domek, coś tam widziałam, jakieś powtórki kiedyś. Więc to chyba też jest jakiś taki lekki serial na spokojny wieczór z herbatką, albo na wakacje, albo coś w tym rodzaju. Więc być może taki właśnie był klucz, bo stwierdzili, że takie rzeczy będą teraz najlepsze. Ponadto w TVP VOD znajdują się też bajki i programy z lektorem w języku ukraińskim. Są to m.in. Zagadki zwierzogromadki, Halo Halo i Liczna Wiktora. No przypuszczam, że to są te same, które są też w TVP ABC2. I co ważne, dostęp do kolekcji przetłumaczonych pozycji jest bezpłatny. No akurat w tej kwestii nadawcy, czy też właściciele serwisów VOD idą często na rękę i udostępniają za darmo te właśnie treści, tak samo jak było z Playerem i z tą ich ukraińską kolekcją. Przypomnijmy, że ona też jest za darmo. I właśnie co do Playera, a może ściślej grupy TVN, to bajki w języku ukraińskim wprowadziła też do swojej oferty telewizja Metro. One tam są emitowane chyba od 8 rano, teraz to jest Kung Fu Panda, a jak ona się skończy, to gdzieś pod koniec kwietnia się zacznie SpongeBob, także być może też znacie kogoś, komu ta informacja się przyda, kogo zainteresuje, więc przekazujemy wam, a wy będziecie mogli puścić ją dalej w świat. Tak samo jak kolejną informację w kontekście ukraińskim, bo teraz właśnie przechodzimy do Radia Z, można powiedzieć, bo tu się dzieje sporo, ale najpierw, no właśnie nie o samym Radiu Z, tylko o ich projekcie. Ponieważ w poniedziałek rano nadawanie analogowe w Warszawie zaczęła stacja Radio Z Ukraina. No przypomnijmy, że to jest no już kolejny taki projekt ogólnopolskiego nadawcy, bo RMF FM, w zasadzie grupa RMF uruchomiła stację RMF Ukraina, przy czym ona nadaje na tych terenach przygranicznych, w Przemyślu, Chrubieszowie, jak i w samej Ukrainie, o czym mówiliśmy. No a liczba Ukraińców, którzy dotarli do stolicy i krócej lub dłużej będą w niej przebywać, staje się coraz większa, no więc Radio Z stwierdziło, że uderzy właśnie tutaj i właśnie dla takich osób zapewni program, który będzie zawierał informacje im potrzebne i przede wszystkim w ich języku. Stacja jest dostępna na częstotliwości 106, emituje całodobowo treści w języku ukraińskim. W ramówce Radio Z Ukraina są emitowane przede wszystkim informacje z Ukrainy i Polski, a także rady dla Ukraińców przebywających w Warszawie. Serwisy informacyjne są emitowane co godzinę. Według pierwotnych zapowiedzi to było od 7 do 19, ale coś gdzieś czytałam, co by sugerowało, że przedłużono to pasmo i ten czas, w którym serwisy właśnie na żywo, na takie serwisy można trafić. Także być może wieczorem również one są nadawane, ale to gdzieś tam sobie już trzeba zweryfikować, jeżeli to Was interesuje. W rozgłośni jest nadawana ponoć muzyka polska, czego nie słyszałam, ale też nie miałam zbyt wiele okazji, żeby tego radia słuchać, no bo właśnie dodajmy, że ono też jest internetowo dostępne, więc to, że nie mieszkacie w Warszawie, no to nie przeszkadza Wam w słuchaniu tej nowej rozgłośni. A więc ponoć jest muzyka polska, co byłoby taką istotną różnicą względem RMF Ukraina, bo tam utworów po polsku nie ma, a przynajmniej ich nie było na początku, nic się przypuszczam w tej sprawie nie zmieniło. No ale są też zagraniczne przeboje, w tym utwory najpopularniejszych ukraińskich wykonawców i to rzeczywiście się zgadza. Znaczy, no nie wiem, czy akurat to są utwory najpopularniejsze ukraińskich wykonawców, bo nie wiem, co tam jest popularne, ale piosenki po ukraińsku są to na pewno.
1: Mam wrażenie, że tak w porównaniu do RMF Ukraina ta oferta muzyczna tego, co tworzy Eurozet, jest nowsza, tak świeżej to brzmi. RMF Ukraina, mam wrażenie, że sięga nieco po dawniejsze rzeczy. Też Radia Z Ukraina nie słuchałem jakoś długo, ale takie moje refleksje po tam kilkunastu minutach spędzonych z nimi. Nie wiem, jak twoje.
0: Może rzeczywiście coś w tym być, no i to byłoby zasadne w kontekście tych przypuszczeń, jeżeli chodzi o RMF Ukraina i o tę ich bazę muzyczną, że ona jest pokłosiem tych prób wkroczenia RMF-u na rynek ukraiński, które miało miejsce w 2009 roku i ten projekt upadł po kilku miesiącach i ta baza im mogła zostać właśnie z wtedy, no i teraz jej nie uaktualniali, no bo jej czasu na to nie było, a Radio Z musiało coś jednak stworzyć bardzo na szybko, stąd też i szukali również utworów wśród tych bardziej aktualnych. Informacje i audycje w Radiu Z Ukraina są przygotowywane przez zespół składający się z dziennikarzy i studentów pochodzących z Ukrainy. I co ważne, Euroz zaznacza, że nabór do redakcji jest otwarty. Stacji można, tak jak wspomniałam, słuchać też w całej Polsce w serwisie internetowym Radia Z. I były zapowiedzi, że wkrótce trafi do aplikacji mobilnej. Być może się to już stało, ale nie używam tej aplikacji, więc nie mogę tego zweryfikować. No i tak jak już się być może domyślacie, rozgłośnia jest nadawana analogowo na podstawie czasowego pozwolenia Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Znowu tutaj, tak jak w przypadku RMF Ukraina, zadziałano szybko, wydano wszystkie potrzebne zgody, aby właśnie sprostać jej potrzebie chwili i rozgłośnie uruchomić. No ale nie wiem, czy wiesz, że jest afera, bo mignął mi, słuchaj, taki artykuł w TVP Info. O. Aż się bałam czytać to dalej.
1: No.
0: Ale po prostu nagłówek mnie przytłoczy, uważaj. Nazwali rozgłośnie Radio Z Ukraina, internauci w szoku. Ty już wiesz,
1: aha,
0: dlaczego.
1: No tak, bo Z, czyli to, co jest obecnie na rosyjskich czołgach, tak?
0: Tak, tak, jest tym symbolem tej
1: no tak, no ale ja przepraszam bardzo. No, co winne temu Radio Z, że nazywa się Z? No myślę, że...
0: Okej, okay, jakby bardzo chcieli, no to by mogli pomyśleć nad jakąś nazwą, która nie ma w sobie Z. Przypominam, że mają w swoim portfolio antyradio, w którym w ogóle litera Z się nie pojawia. Ale jednak, skoro stworzyli taki projekt, to fajnie by było, żeby on się kojarzył z główną marką.
1: No dokładnie,
0: Więc proszę, nie szukajmy dziury w całym.
1: Tym bardziej, że myślę, że no dla nas nie jest to jakimś szokiem, no bo my doskonale wiemy, że Radio Z istnieje. Być może część przyjezdnych, która nie ma jakby wiedzy o tym, co u nas jest na skali, no to tak może z pewną rezerwą podchodzić rzeczywiście do tego, do tej stacji, no ale myślę, że raczej tutejsi mieszkańcy doskonale wytłumaczą, że to nie chodzi o to, że to jest jakaś rosyjska propaganda, tylko po prostu no takie mamy radio Z i też mamy radio Z Ukraina, no i tyle, i dlatego, że to właściciel jest wspólny, a nie, że jakieś tam wrogie siły przejęły nadajnik.
0: Tak, dokładnie, więc już odpuśćmy to, no tak po prostu im było najlepiej nazwać tę stację, było to najbardziej logiczne, bo przynajmniej jest to rzeczywiście kojarzone z głównym właścicielem.
1: Chociaż z drugiej strony mogliby to nazwać antyputin.
0: No, czemu nie? Ale to też no. by się zrobiła jakaś afera, bo się nagle, wiesz, podniosły te głosy symetrystyczne.
1: Tak, tak, tak, nie tak, można, że nie można, oczywiście.
0: Tak jak zapowiedziałam, wokół Radia Z będziemy się teraz kręcić przez dłuższą chwilę, już teraz wokół głównej anteny, bo tutaj się dzieje, oni szykują zmiany. Już z początkiem tygodnia pojawiły się takie zapowiedzi, że szykują wiosenną ramówkę i w związku z tym pojawiły się informacje o odejściach ze stacji, bo dla kilku osób, no może nie tyle nie znalazło się miejsce w tej nowej ramówce, ile gdzieś tam no, podjęły taką decyzję, że to już właśnie koniec przygody, albo przynajmniej przerwa w tej przygodzie na jakiś czas. I tak właśnie jest z panią Beatą Tadlą, która zrezygnowała z prowadzenia swoich programów. Przypomnijmy, że prowadziła Z jak Związki. Ten program był emitowany w środę od 21 do 23 oraz sobotniej nadawanej od 10 do 13 audycji To Właśnie Weekend. Jak wyjaśnia sama prowadząca, nowa ramówka nie przewiduje audycji autorskich. Oho, czy już mamy jakąś informację o tej nowej ramówce?
1: No właśnie.
0: Z sobotniego programu zrezygnowałam na własną prośbę z powodów rodzinnych. Prowadząca ma nadzieję, że nie kończy współpracy z Radiem Z tak na stałe. Tak jak wspomniała, to jest wspaniałe miejsce z cudownymi ludźmi. Jestem przekonana, że pojawi się przestrzeń do współpracy. Nie pożegnaliśmy się. Na teraz zawieszamy, ale to była moja decyzja. A przypomnijmy, że Beata Tadla do zespołu Radia Z dołączyła w styczniu 2019 roku. Znacznie dłuższą przygodę z tą rozgłośnią miała kolejna osoba, której już na antenie nie usłyszymy.
1: Tak jest, ale ja tu też mam takie wrażenie, że to nie jest definitywne rozstanie, a chodzi o Damiana Michałowskiego, który rozstaje się z Radiem Z i jak napisał w swoich mediach społecznościowych, czasami trzeba zrobić krok w tył, trochę odpocząć i za chwilę postawić dwa w przód. I taki jest plan. Więc to też może sugerować, że no...
0: No to może sugerować wszystko.
1: No tak, ale...
0: On jest jeszcze w tym TVN-ie,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: No właśnie...
0: Może też sugerować jakieś inne ścieżki kariery.
1: Dokładnie tak, ale też może to jakoś tam sugerować, że ta współpraca nie jest definitywnie zamknięta i przy jakichś projektach się jeszcze spotkają. Tak jak wspomniałaś, no ma współpracę z Radiem Z dość długą, bo z Radiem Z był związany od 2010 roku. Początkowo prowadził serwisy sportowe, potem był jednym z gospodarzy popołudniowego pasma Uważam Z, do którego wrócił jesienią ubiegłego roku, a w 2018 roku został współprowadzącym poranną audycję Dzień Dobry Bardzo. W 2019 roku Damian Michałowski zaczął prowadzić razem z Eweliną Pacyną popołudniowe pasmo w godzinach 14-18. Na początku ubiegłego roku zastąpił go w tej roli Michał Adamski, natomiast w ostatnim czasie Damian Michałowski był gospodarzem popołudniowych wydań Gościa Radia Z. W marcu 2020 roku Damian Michałowski razem z Pauliną Krupińską dołączyli do grona prowadzących Dzień Dobry TVN, czyli tak jak wspomniałaś, no, współpraca nie tylko z radiem, a w minionym sezonie zimowym Michałowski i Sebastian Szczęsny byli gospodarzami studia przy transmisjach z konkursów skoków narciarskich, które pokazywano w głównym kanale TVN. A przed pracą w Radiu Z Damian Michałowski był związany z TOK FM. Także no, widać, że człowiek z doświadczeniem i podejrzewam, że gdzieś tam jeszcze się z nim spotkamy. Czy radiowo? No, tak jak wspomniałaś, może oznaczać to wszystko, więc nie wiadomo, czy radiowo, ale telewizyjnie to no myślę, że tak.
0: No i tak czekaliśmy, no, dwa odejścia osób jednak o znanych nazwiskach w kontekście Radia Z. Co to oznacza dla tej nowej ramówki? Czego możemy się spodziewać? Zawsze tak się naśmiewamy troszkę z tego Eurozetu, że ich nowe ramówki polegają na tym, że poprzekładają pasma, pozamieniają miejscami pasma i prowadzących i liczą, że to im przyniesie cud i
1: przegonienie. A potem się okazuje, że i tak RMF wygrywa.
0: Tak, a potem jednak jakimś dziwnym sposobem RMF jest nie do przebicia, wciąż jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o słuchalność. Jak będzie tym razem? Jaka jest ta ich nowa ramówka? Wiemy to już od wczoraj, bo wczoraj pojawił się komunikat w tej sprawie, więc opowiemy sobie o tym i ocenimy, czy mogą liczyć na sukces, czy niekoniecznie. Startuje ta nowa ramówka od najbliższego poniedziałku, czyli 4 kwietnia i program Dzień Dobry Bardzo będzie emitowany w Radiu Z od poniedziałku do piątku, no tak jak było, ale w godzinach 5:39, czyli będzie trwał godzinę krócej niż poprzednio. I program będą prowadzić, no, trochę się spodziewaliśmy tego, nie? Jak się pojawiła informacja, że ten pan wraca do Radia Z, no to można było na to liczyć, że to się tak skończy, chociaż no druga hipoteza była taka, że zaangażują go w zupełnie nowe projekty. No ale słuchacze lubią to, co już znają, więc prawdopodobnie stąd decyzja, aby to Marek Stary Brat pojawił się w paśmie poradnym, tak jak to drzewiej bywało.
1: Oj tak.
0: Ale nie będzie w nim sam, bo będzie mu towarzyszył Robert Motyka, a więc kabareciarz, także to jest taka wizja tej porannej audycji, że była na śmiesznie, co też przecież dzieje się w innych stacjach, w RMF-ie chyba Kałamagę mają wciąż, o ile dobrze pamiętam, także to jest jakoś tam sprawdzony patent. W komunikacie opisującym nową ramówkę stwierdzono, że to nietuzinkowe osobowości z naturalnym poczuciem humoru nadające na tych samych falach. To myślę, że to się jeszcze okaże, jak program poprowadzą, ale pewnie, że sobą panowie gadali, to oni już wiedzą, czy się rozumieją.
1: I pewnie jakieś już próby mają, że w końcu oczywiście. Marek Stary Brat gdzieś tam do współpracy z Eurozetem wrócił jakiś czas temu, więc była szansa i był czas na to, żeby coś potestować.
0: Tak, przypomnijmy, że z początkiem lutego powrócił do zespołu Radia Z po prawie 7-letniej przerwie. Stałymi elementami Dzień Dobry Bardzo będą kalendarium muzyczne przygotowywane przez Tomasza Kasprzyka, piosenki z lektorem, czyli najpopularniejsze zagraniczne przeboje z tłumaczeniami w interpretacji Stanisława Olejniczaka, czyli słynnego lektora tego, co chociażby czytał, co Mody na sukces.
1: Mody na sukces, tak, tak.
0: Nosel wkręcę, czy to się może wreszcie skończyć? Przepraszam. Ale muszę to powiedzieć, nie lubię tych wkrętów Kamila Nosela. No i oczywiście będą też wywiady Beaty Lubeckiej z cyklu Gość Radia Z oraz satyryczne rapsy, tak to jest napisane, rapsy Szyminema, czyli Szymona Majewskiego na temat znanych osób i wydarzeń ze świata polityki, kultury czy sportu. Boję się tego trochę.
1: Czekaj, to Szymon Majewski to już w Esce, tak? Coś tam rapował. On był jakiś, jak on miał ksywę? MC Dziad? Tak?
0: O Jezu, nie pamiętam. Pamiętam, że ten program się nazywał Szymornik.
1: Szymornik, tak, ale tam był jakiś taki też już, więc widocznie...
0: Wyparłam.
1: Tak, widocznie panu Szymonowi się spodobało rapowanie.
0: Na to wygląda. W godzinach 9:12 Radio Z będzie emitować audycję Dzień Dobry Bardziej, prowadzoną przez Ewelinę Pacynę. Nadawca podkreśla, że to energetyczne pasmo z siłą muzyki, konkursami i wiadomościami spoza pierwszych stron gazet, czyli wiecie, tak zwane Michałki. To nie było o koledze, tylko tak się to mówi. W poprzedniej ramówce, gdzieś mniej więcej w tych okolicach, czyli od 10 do 14, było nadawane pasmo Siła Muzyki, prowadzone przez wspominanego już przez ciebie Damiana Michałowskiego, no więc tutaj do pana Damiana nie ma i ten cały układ pasm został zmodyfikowany, bo od 12 do 15 mamy kolejne nowe pasmo muzyczne. Ja liczyłam, że to się będzie nazywało Dzień Dobry Najbardziej, ale niestety nazywa się Chwytaj Dzień w Radiu Z i będzie je prowadził Robert Karpowicz, który poprzednio razem z Agnieszką Kołodziejską prowadził audycję poranną. W ramach pasma będą emitowane odcinki serii Nosel wkręca, znowu nie wystarczy wam to rano, dajcie już żyć. A w piątki w godzinach 12:13 program Kocham Cię Kino Grażyny Torbickiej. Z kolei Agnieszka Kołodziejska będzie prowadziła w godzinach 15-17 magazyn informacyjno-rozrywkowy Dzieje się w Radiu Z z relacjami od reporterów stacji z całej Polski i świata oraz rozmowami ze słuchaczami. Wy byście jeszcze lepiej zrobili, bo wy tak lubicie przecież wracać do tego, co już było. Jakbyście to nazwali jakoś Nie do zobaczenia,
1: no właśnie,
0: albo Świat po...
1: Świat po trzeciej.
0: Po trzeciej, no właśnie. Świat po trzeciej. O trzeciej chyba tam było, czy po...
1: Po!
0: Nieważne.
1: Po?
0: Okej, okay, no dobra. W każdym razie, no, macie przecież wzory, bo nie oszukujmy się, to gdzieś tam będzie na podobną modłę prawdopodobnie, także można było do tego wrócić, bo wy przecież lubicie wracać.
1: Zamiast Kamila Nosela mogliby też Janusza Weissa przywrócić, nie?
0: No, wiadomo. W godzinach 17:20 będzie można słuchać pasma Szczyt Wszystkiego w Radiu Z. A tutaj z kolei to od Nowego Świata zgapiliście, nie? Bo oni tam Szczyt Wszystkiego.
1: No właśnie, tam jest ta lista piosenek tak. Ze świata.
0: Tak. A ten Szczyt Wszystkiego poprowadzą Marcin Sońta z Michałem Korościelem. No a wieczorem będziemy mieć 4-godzinne pasmo muzyczne i będzie je prowadził Marcin Wojciechowski. I po godzinie 20 będzie emitowana plus minus lista Radia Z.
1: A to kiedyś w radiu to... plus było lista plus tak? Minus. Tak, tak.
0: No patrzcie, ci zgapiarze z nich są. Ale no nie pamiętam, jak to było w tej ramówce teraz, czy lista przebojów była tylko w weekendy. No to jest znowu temat do dyskusji, czy lista przebojów w dzisiejszych czasach ma rację bytu w tej codziennej formule, bo jednak...
1: No raczej
0: tak,
1: odchodzi się od tego.
0: Odchodzić
1: tak, no, Hit Planeta w muzycznym radiu jeszcze cały czas jest, zdaje się, od poniedziałku do piątku, ale tak poza tym to chyba nie. To...
0: No RMF FM też ma te poplisty codziennie.
1: To faktycznie.
0: Więc, no okej, okay, może powiedzieć, że trochę się wzorują i nie tylko w tym ci powiem, bo potem będzie nazwane pasmo plus minus lista ekstra z informacjami i wywiadami ze świata muzycznego, a także konkursami dla słuchaczy. Trochę mnie śmieszy to, bo po pierwsze pasmo takie ekstra w kontekście listy przebojów jest dłuższe trzykrotnie niż sama lista, ale z drugiej strony właśnie RMF przecież tak ma, bo jest ta poplista, a potem poplista plus, która też jest jakoś sporo dłuższa, więc to znowu takie trochę zgapiarstwo, prawda? No okej, uczą się od najlepszych i chcą przebić ten RMF, no, i idą w te trendy.
1: Od lat.
0: Tak. Od północy do godziny trzeciej będzie można słuchać Jasnej Strony Nocy, której gospodarzami będą wymiennie Hubert Radzikowski i Adrian Nowak. Od najbliższego tygodnia zmienia się też weekendowa ramówka Radia Z.
1: Zastanawia mnie, co od trzeciej dalej sensacje XX wieku?
0: O Jezus Maria. Pewnie to się po prostu nigdy nie zmieni. Boję się tego, ale tak już będzie zawsze. Radia Z nie będzie, a to będzie wyskakiwało na tej częstotliwości o trzeciej,
1: tak,
0: rzeczywiście.
1: Jakiś tajemniczy nadajnik.
0: Tak. Wracając do weekendów, pasmo poranne w soboty i niedzielę od godziny 6 będzie prowadził Michał Adamski, a od godziny 11 będzie emitowana audycja Czas Wolny w Radiu Z Mateusza Ptaszyńskiego. I kolejna zapowiedź dotyczy tego, co o 17, więc to by sugerowało, jakoby Ptaszyński miał aż 6-godzinny dyżur, co jest dziwne, więc nie zdziwi mnie, jeżeli coś tam się jeszcze w środku dnia pojawi. No ale mówimy o tym, co wiemy, a wiemy, że w soboty w godzinach 17:20 będzie się pojawiała Siła Muzyki Michała Korościela, czyli takie, wiecie, pasmo ze wszystkim i z niczym, a od 20:00 Z-Dance prowadzone przez Adriana Nowaka. No Z-Dance, o ile mi wiadomo, to jednak jest to jakoś tam kultowa nazwa i kultowe pasmo dla niektórych słuchaczy, więc niektórzy się będą cieszyć, rzeczywiście. A jeżeli chodzi o to, no czego nie będzie, to przypomnę, że nie będzie audycji Beaty Tadli, której można było słuchać od 10 do 13, ale o tym już wspominałam. A co w niedzielę? No tak jak dotychczas, w niedzielę od 9 do 10 Andrzej Stankiewicz będzie rozmawiał z politykami w programie 7 dzień tygodnia, a może kogoś znowu wyprosi ze studia. Od godziny 10 będzie nadawana nowa audycja Co na pierwsze, co na drugie, w której Jakub Olszewski, to jest ten pan, co w Antyradiu był, prawda? I teraz go jakoś przerzucili na front Radia Z. I on, no właśnie liczyłam po tym tytule Co na pierwsze, co na drugie, że to będzie coś o jedzeniu, ale informacja jest taka, że zaprezentuje subiektywny ranking rzeczy, miejsc i rozmaitości. No to rzeczy to oczywiście mogą też być tutaj kulinaria, ale jak widać, będzie to kontekst znacznie szerszy. O godzinie 17, czyli przypuszczam, że w ciągu dnia też jeszcze coś się pojawi innego, ale o 17 będzie można słuchać wywiadów Szymona Majewskiego Radzikowskiego w cyklu Nie mam pytań, a zaraz potem Siły muzyki z Hubertem Radzikowskim jako gospodarzem. Od 20 do 23 z kolei pojawi się sportowy finał tygodnia, przygotowywany przez Marcina Powidła, Mikołaja Kruka, Krzysztofa Wilanowskiego i Mateusza Wariankę. I co, jak oceniasz tę nową ramówkę? Przyniesie im to sukces, czy będzie jak dotychczas?
1: Chyba będzie jak dotychczas. Nie ma tu jakichś takich mocnych akcentów i mocnych rzeczy, które wydaje mi się, że mogłyby przyciągnąć słuchaczy. Zresztą w ogóle zastanawia mnie, co musiałoby się stać i co Radio Z musiałoby zrobić, żeby być pierwszymi. Ja mam takie wrażenie, że RMF no w tym momencie ma tak mocną markę, że oni po prostu już wypracowali sobie pewien sposób, ale też taki pewien sposób na to, żeby no wiele nie zmieniać. Zrobili dobry produkt i oni tam niespecjalnie chcą cokolwiek zmieniać, ale też kto słucha RMF-u, ten tego RMF-u słucha, bo cały czas dostaje to samo. No i jak go tu skłonić, żeby zmienił stację? To jest bardzo trudne, właśnie... tak mi się wydaje. Tym bardziej, że te radia tak z perspektywy słuchacza... To nie jest coś, żebym ja włączał i czekał na coś. No, ani w RMF tego nie ma, ani w Radio Z tego nie ma. I wydaje mi się, że tu naprawdę może być problem z tą migracją odbiorców.
0: To znaczy, z naszej perspektywy, myślę, że się możesz ze mną zgodzić, że kilka posunięć w tej ramówce jest dobrych, tak jak ten Stary Brat Rano i tak jak zrobienie krótkich pasm, 3-2-godzinnych, bo w RMF-ie chyba wciąż są te dyżury, które mają tam po 4,5 czy 5 godzin. Wybaczcie, nie znam ich ramówki na pamięć, bo nie mam cierpliwości tego słuchać, nie wpasowuje się to akurat w moje upodobania radiowe.
1: No, w moje też nie.
0: I gdzieś tam, no, wolę, żeby ten prezenter się zmieniał częściej, bo daje to większą różnorodność, ale dla większości słuchaczy, no nie chcę tutaj, wiecie, się stać, że jestem jakimś lepszym, bardziej uważnym typem słuchacza, no ale po prostu takie są tendencje, nie ma się co oszukiwać. Dla większości słuchaczy to jest wszystko jedno, byleby dobrze grało i ktoś tam coś czasem pogadał.
1: Więc i byle wiadomości zmiany... o pełnej były.
0: Tak, oczywiście, więc mimo, że z naszej perspektywy te zmiany mogą się wydawać lepsze, tak w dzisiejszych czasach one chyba po prostu zmieniają niewiele i tak jak wspomniałeś, RMF ma wypracowaną tak silną pozycję, że no musieliby tutaj chyba rzeczywiście stanąć na głowie, a i tak trudno by im było zmienić, bo już za dużo lat sytuacja wygląda właśnie tak, jak wygląda.
1: Kiedyś naprawdę Radio Z i RMF różniły się bardzo w swojej ofercie programowej i było o co walczyć, no zupełnie inna była ich charakterystyka, a teraz to tak, jak człowiek posłucha i nie usłyszy tej identyfikacji, to momentami ciężko rozpoznać, czego słuchamy tak naprawdę.
0: No żałuję, że nie mogę pamiętać tych czasów, bo czasy, które już ja pamiętam, to jednak były takie, że bardzo podobne te anteny były, ale niestety za młoda jestem, by pamiętać te lata 90. czy ten początek 2000., kiedy rzeczywiście oferta mogła być bardziej różnorodna i różnice większe. Natomiast Radio Z uderza też innymi kanałami, gdzieś tutaj coś kombinuje z internetem, z podcastami, właśnie nowy podcast przygotowuje.
1: Tak jest. Michał Piasecki i Radosław Gruca są autorami nowego podcastu, który nazywa się Podejrzani Politycy. Ten podcast startuje na platformie playerradioz.pl, a tytuł tego podcastu to gra słów, która nie jest tylko zabawą językową, ale także obietnicą. To pan Gruca to tak dodał w wypowiedzi dla portali medialnych. Wybór gospodarzy podcastu nie jest przypadkowy. Radosław Gruca to dziennikarz śledczy Radia Z, a Michał Piasecki pracuje dla aplikacji newsowej Upday. Podejrzani Politycy to program, który będzie odsłaniał kulisy polskiej polityki i omawiał bieżące wydarzenia ze świata władzy. Prowadzący zaś będą odkrywać nieznane fakty i rzucać nowe światło na to, co, jak się wydaje, powszechnie wiadomo. Premierowe odcinki będą się pojawiały zawsze we wtorki na platformie Spotify oraz playerradioz.pl. I ja podejrzewam, że też i w innych aplikacjach podcastowych mogą się one pojawiać. Mam nadzieję, że tak będzie, bo oczywiście Spotify ma co jakiś czas wyłączność na podcasty, ale to raczej zagraniczny trend. U nas chyba jeszcze nie tak rozwinięty. No i warto w ogóle jeszcze wspomnieć, że Radio Z podcastami stoi, bo ja nawet szczerze mówiąc o tym nie wiedziałem, ale jakoś nie zaglądam na stronę Radia Z, na stronę z podcastami Radia Z, a tam się okazuje, że jakaś produkcja trwa, bo od września 2021 roku można słuchać audycji Machina Władzy Błażeja Makarewicza i Mikołaja Pietraszewskiego, Biznes między wierszami, to jest podcast Agnieszki Zaręby i Katarzyny Witwickiej, no i jeszcze mamy podcast Szkoły Marzeń. Szkoły Marzeń to jest podcast autorstwa Aleksandry Pucułek. Wkrótce, jak zapowiada redakcja, zostanie uruchomiony kolejny podcast, który będzie dotyczyć tematów podróżniczych. No to może co, pani Beata wróci? Pawlikowska?
0: No jak już takim idzie z tymi powrotami, no to zobaczymy, kto wie. Będziemy na pewno do tego wracać, jeżeli dowiemy się czegoś interesującego. Piszcie wasze opinie, czy ta ramówka was przekonuje, czy jesteście słuchaczami Radia Z i czy jesteście ze zmian zadowoleni, a może właśnie te nowe propozycje was przyciągną. A tymczasem u nas komentarz muzyczny, który mógł być tylko jeden, utwór, który się kiedyś chyba u nas już pojawił,
1: tak,
0: ale to dawno
1: się
0: było. No ale skoro podejrzani politycy, no to skojarzenie nasunęło się jedno. Nie wierzę politykom i zespół Tilt.
1: W pewnym radiu to on się pojawiał co tydzień.
0: Jakim?
1: No w Halo.
0: Ach, no rzeczywiście.
1: Stąd czasy. Tak, to były czasy, a teraz to już nie ma. Teraz to inne rzeczy tam się pojawiają i raczej bardzo mało jest ich na żywo. Wracamy do was za chwilę. Właśnie my jesteśmy na żywo dziś, więc możecie do nas pisać www.radiodht.com i na Facebooku też.

0: Radio. Pierwsza godzina 148 wydania programu RTV za nami, ale my jeszcze sobie stąd nie idziemy, bo mamy wam jeszcze to i owo do przekazania. Teraz będzie o telewizji na dobry początek, będzie o telewizji...
1: Ale czekaj, czekaj, bo wiadomość dostaliśmy od słuchacza
0: naszego
1: Dawida.
0: No właśnie.
1: To... Który rozwiał nam tutaj wątpliwość w sprawie Wiktorów, w sprawie tego, co mi umknęło, czyli powodu nieobecności Alicji Majewskiej, napisał, że Alicja Majewska była chora i dlatego się nie pojawiła na gali. No więc to jest jakby zrozumiałe, tak jak przypuszczałam, to nie był bojkot, no bo nie po to współpracuję z tą telewizją,
0: żeby ją
1: bojkotować. W wielu produkcjach, żeby nagle sobie znaleźć powód do bojkotu. Dziękujemy ci bardzo za te informacje, czekamy od was na więcej komentarzy, a teraz nastawicie się na relaks razem z Michałem i telewizją Puls.
0: Tak, i telewizją Puls, która to telewizja ma coś nowego w swojej ofercie, a jest to mianowicie kryminalny serial paradokumentalny Prawdziwe motywy. Ta produkcja opowiada o skomplikowanych relacjach międzyludzkich, rodzinnych, przyjacielskich i partnerskich, w których targani emocjami bohaterowie dopuszczają się różnych przestępstw. W każdym odcinku serii policjanci zmierzą się z jedną sprawą kryminalną, której motywem sprawcy były uczucia: miłość, nienawiść, zazdrość czy pożądanie. Śledztwa prowadzą cztery pary policyjnych z wydziału z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej w Tulejowie.
1: Gdzie jest Tulejowo?
0: No właśnie,
1: Tulejów,
0: sam bym chciał wiedzieć, ale to jest, wiesz, jest teraz taka moda, bo już jakiś czas temu była taka produkcja, o niej mówiliśmy też, że taka, nie te największe miasta, tak? Teraz tytuł mi wypadł z głowy.
1: Też.
0: Tak, ale więc widocznie jest teraz taka moda, więc teraz mamy Komendę Powiatową w Tulejowie, pod okiem bezkompromisowego komendanta dążą do rozwiązania najbardziej skomplikowanej zagadki. Pierwszy sezon serialu liczy 40 odcinków, a premiera tej produkcji o godzinie 16 w najbliższy poniedziałek na antenie telewizji Puls. Zatem mamy kolejną produkcję, którą, no cóż, może ktoś będzie miał ochotę obejrzeć. Zatem zapraszamy. Powiem szczerze, jak dla mnie to już za dużo tych kryminalnych różnych seriali i chyba, że rzeczywiście rzuciłbym okiem, jakoś bym się tak mocno, jak to się mówi, wkręcił, no to może wtedy by mnie to zainteresowało, ale mam wrażenie, że ten motyw kryminalny już jest strasznie eksploatowany.
1: No, rzeczywiście, akurat to nigdy nie był obszar moich zainteresowań, ale sama widzę, że tych produkcji jest dużo, a nie da się przecież, a przynajmniej trudno jest oglądać wszystko. Skoro telewizja Puls, no to ona dostępna jest, jak wiemy, w naziemnej telewizji cyfrowej i teraz będziemy mieć dla was informację, no właśnie, związaną z naziemną telewizją cyfrową, z przejściem na nowy standard, o którym to przejściu mówiliśmy wam chociażby tydzień temu, bo przypomnijmy, pierwszy etap się już dokonał i zmiany nie dotyczą wszystkich. Więcej informacji o tym w poprzednim wydaniu, ale w jeszcze poprzednich odcinkach była mowa o planach dotyczących tego, aby można było uzyskiwać dofinansowanie na zakup nowego sprzętu, który umożliwi odbieranie telewizji w tym nowym standardzie, co za czym idzie, jak to się, jak ogłaszane jest w tych reklamach, więcej kanałów lepszej jakości. No i już te plany weszły w życie i teraz wam Michał powie, jak to wygląda, ile można uzyskać, co trzeba zrobić, żeby uzyskać i w ogóle jak się sprawy mają.
0: Bo jak się okazuje, można więcej. W środę 30 marca weszła w życie nowelizacja ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej i zgodnie z tą nowelizacją można się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 250 zł w przypadku zakupu telewizora, natomiast w przypadku dekodera jest to 100 zł. No i tyle zmian, bo technicznie to się tu nic nie zmienia. Dalej możemy wnioski składać poprzez portal portal gov.pl i w placówkach Poczty Polskiej. Otrzymamy specjalny kod, który będzie można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpiły do programu. Także tyle, że po prostu jest więcej pieniędzy na telewizor. No bo rzeczywiście telewizory no to są droższe, więc tutaj ta rekompensata jest odpowiednio wyższa. Nie wiem, czy za 250 zł można by w ogóle jakiś taki najtańszy telewizor kupić. Obawiam się, że nie.
1: Chyba
0: że jednak
1: średnio.
0: Że jednak trzeba tu więcej swoich pieniędzy
1: być,
0: wyłożyć.
1: Ale to może być połową jakiejś.
0: To może kwoty, być połową. Tak, tak, bo już za te 700 zł to jakiś, czy za 500 to jakiś tam telewizor można, myślę, kupić. No oczywiście wiadomo, że to nie będzie jakiś tam ultra full HD, bo to już się liczy w tysiącach złotych, no ale też powiedzmy sobie szczerze, nie każdy takiego odbiornika potrzebuje. Ważne, żeby grało.
1: Nowy standard już obowiązuje, tak jak wspominałam, w województwach dolnośląskim i lubuskim. I stał się już właśnie tym standardem jedynym słusznym, chociaż jak wiemy, nie dla wszystkich.
0: Właśnie natomiast... przed momentem nasz słuchacz Wojciech napisał, czemu nic nie mówicie o tych zmianach, bo już gdzieniegdzie nadają. No właśnie, mówimy.
1: Tak, poruszaliśmy ten temat w zeszłym tygodniu, tak więc polecamy tamten odcinek, jeżeli Wojciech u nas nie słuchałeś. Ale testy nowego standardu wciąż trwają, bo przypomnijmy, że multipleksy testowe uruchamiane były już od jakiegoś czasu przez różnych nadawców, różne spółki i tak oto mamy kolejnych, którzy chcą testować. Jest to grupa MWE Michała Winnickiego, która uruchomiła swój piąty już multipleks na terenie Polski. Uruchomiła go w Katowicach i podobnie jak w Szczecinie jest on nadawany w standardzie DVB-T2, bo pozostałe multipleksy oni mają w DVB-T, o tym też mówiłam. No i ma, jak też już dałam znać, charakter eksperymentalny. Znalazło się w tym multipleksie 7 programów, które wszyscy będziecie oglądać. W zasadzie oglądacie się od rana do nocy, tylko nikt się do tego nie przyznaje. Na przykład Power TV HD, no to wiem, że wszyscy. Home TV też. Extreme TV, to są ci, co zastąpili Super TV. Nuta TV, Junior Music, Filmax. No i siódmy kanał, no myślę, że jego obecność jest tutaj istotna i warto ją podkreślić. Ukraina 24. Emisja może być prowadzona do 22 maja, bo do tego dnia jest ważne tymczasowe pozwolenie i chyba następnego dnia na tych terenach właśnie województwa śląskiego już ma oficjalnie wkroczyć DVB-T2 dla tych wszystkich głównych multipleksów. Natomiast Michał Winnicki, właściciel MWE, posiada również pozwolenia na eksperymentalną emisję DVB-T2 w Gdańsku i Warszawie. Pierwsze z nich wygasa 24 kwietnia, a drugie 12 lipca. Natomiast problemem okazało się zainstalowanie anten we wskazanych w dokumentach lokalizacjach, dlatego pozwolenia są, ale emisji tam nie ma, natomiast w obu przypadkach nadaje już z tych lokalizacji spółka Bicast, także oni mogli, być może to już sprawiło, że pan Winnicki nadawać i testować nie mógł, ale w Katowicach może i za tą sprawą możecie oglądać Power TV, Nota TV i inne fascynujące kanały.
0: Tak jest, no to teraz zagramy piosenkę nawiązującą do Katowic.
1: Tak, to się tłumacz, bo ty
0: tak, nawiązującą
1: takie.
0: Do Katowic, będzie tanecznie, w końcu sobota i może na przykład słuchają nas osoby w Katowicach mieszkające, a jeżeli planujecie jakiś tam wieczorowo-nocny clubbing z okazji dzisiejszego weekendowego dnia, no to może właśnie Spisz odwiedzicie, czyli ten największy, najsłynniejszy katowicki klub, który to nawet doczekał się swojej piosenki. I my sobie teraz tej piosenki posłuchamy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Za moment muzycznie to się u nas zmieni zdecydowanie.
1: Przejdziemy. A potem będzie jeszcze bardziej różnorodnie, jak to zwykle w tej audycji.
0: Tak, tak, więc jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, to nie koniec na dziś. Tyle na razie zdradzimy. A tymczasem ponownie Dawid do nas się odezwał i Dawid napisał, że te kryminalne seriale to są jego ulubione i że kolejny na pewno obejrzy. No to Dawidzie, jak obejrzysz, to daj znać w przyszłym tygodniu, czy tam kiedy się z wami spotkamy, jakie wrażenia.
1: Tak, czekamy na Twoje relacje, a tymczasem przechodzimy do kolejnych nowości i powrotów do ramówek. Teraz bierzemy na tapet, bo przypominam, że tak się mówi, na żadną tapetę nie bierzemy, tak, tylko na tapet, czyli taki stół, tak się on
0: tak,
1: nazywa.
0: Tak, to z niemieckiego bodajże.
1: Do tego nie pamiętam. W każdym razie tam, że teraz pojawią się tematy związane z kanałami grupy Polsat. Na początek stacja, do której bardzo lubimy wracać, bo tak nam zawsze wesoło przy tej okazji. Polsat Play.
0: Tak, nowością w wiosennej ramówce Polsat Play jest serial Generacja Z. To serial dokumentalny pokazujący współczesną młodzież. Bohaterowie pochodzą z różnych środowisk, mają różne zainteresowania i poglądy na życie. Barwni, wrażliwi, pełni pasji, determinacji i marzeń. Są przedstawicielami generacji z pierwszego generacji Z, czyli pierwszego pokolenia, które wyrosło w pełni scyfryzowanym społeczeństwie. Jak spędzają wolny czas, jak się bawią, jak odbierają otaczający ich świat, fascynujący świat młodych ludzi, dla których nie ma rzeczy niemożliwych, którzy mają odwagę, aby głośno mówić, co czują, aby sięgać po swoje marzenia. Tak właśnie brzmi opis tego serialu, z którym będziecie mogli zapoznać się już od najbliższego piątku, czyli 8 kwietnia o godzinie 22. No i jeżeli zastanawiacie się, co tam z tymi produkcjami Polsat Play, które się pojawiały wcześniej, to spokojnie, one wracają. Łowca pedofilów wraca, Chłopaki do wzięcia, Drwale, Rolnicy, Górale, Budowlańcy,
1: Nie ja mów do mnie, gotuję,
0: nie mów do mnie śmieciarzu wraca, co tu jeszcze wraca, Więzienie, Lombard Walusia wraca.
1: Wraca Waluś? Tak, o właśnie, tak, bo tu nie dopisałeś notacji, się zmartwiam, co, czy u Walusia wszystko
0: spokojnie,
1: dobrze.
0: Spokojnie, wszystko u Walusia okej, on też wróci. On też wróci, także będzie
1: to
0: można oglądać.
1: Spokojny.
0: No, to widzisz, to po prostu możesz sobie włączyć.
1: Nigdy nie oglądałam, ale,
0: ale to teraz
1: tak darzę jakimś szczególnym sentymentem.
0: Ale teraz możesz to zmienić i możesz oglądać po prostu Polsat Play 24/7 i chłonąć te wszelkie ich produkcje, które na pewno mają mnóstwo ciekawego do zaoferowania.
1: Ale wiesz, nie wiem, czy powinnam, bo ja jestem kobietą, a dla kobiet to jest inny kanał, Polsat Cafe, to ja może no, to powinnam no to... oglądać, wiesz. Nie wiem, czy kobiety powinny oglądać kanały dla mężczyzn właśnie, czy to jest dopuszczalne prawnie i czy odwrotnie można, no trzeba się nad tym zastanowić. A co do Polsat Cafe właśnie, czyli teraz drogie panie przede wszystkim, bo panowie to właśnie nie wiem, czy jak włączą, to im tam nie urośnie coś, co nie powinno. Polsat Cafe stawia na sprawdzone formaty, ono właśnie przynajmniej na razie nic nie mówią, ale dam wam znać, jakie programy wracają, żebyście się nie martwili, tak jak ja się martwiłam o Walusia. A więc kontynuowane będą takie pozycje programowe jak Bogate Dzieciaki bez kasy, Gry małżeńskie, Bogaty dom, biedny dom, Randka z nieznajomym, Shopping Queens, Królowe zakupów, Suknie marzeń i Śluby gwiazd. Stacja pokaże też nowe odcinki programów Talk Show. Gośćmi programu w bliskim planie Alicji Rezich. Wiosną będą m.in. Piotr Stramowski, Doda, Aleksandra Domańska, Michał Koterski i Karolina Gilon. Z kolei Krzysztof Ibisz w programie Demakijaż tym razem będzie gościł rodziny, na przykład Krzysztofa i Krisa Cugowskich oraz Grzegorza i Jakuba Wąsów.
0: Już myślałem, że będzie gościł rodziny Krzysztofa Ibisza.
1: No, biorąc pod uwagę, że ma chyba trzecią żonę, to miałby tam kogo zaprosić.
0: No może w kolejnym sezonie.
1: Być może. I przypominam, że dwie pierwsze miały na imię Anna. Jest Anna Nowak Ibisz i ta druga też ma tam Anna coś tam Ibisz, a trzecia chyba ma jakieś już inne imię, żeby już się nie myliło. Kontynuowana będzie też Fajka Pokoju Jolanty Fajkowskiej. Na antenę z nowymi odcinkami, uwaga, uwaga, powróci też serial paradokumentalny, co do którego ja w ogóle nie wiedziałam, że on jest Polsat Cafe, bo kiedyś to on przecież był w Polsacie i ja się na tym zatrzymałam, że tam był i myślałam, że już się skończył i że go nie ma, ale na pewno najwierniejsi fani wiedzą, że zdrady nadawane są właśnie w Polsat Cafe już od jakiegoś czasu. Wiosną stacja pokaże 24 nowe odcinki tej produkcji. Ostatnią serię stacja nadawała rok temu, natomiast wcześniej, tak jak wspomniałam, serial pokazywany był przez Główny Polsat. To się działo od 2013 do 2020 roku. Pozdrawiamy w tym miejscu gorąco osoby zaprzyjaźnione z redakcją, mamy szczególnie takiego jednego kolegę.
0: Krzysztofa.
1: Imieniem Krzysztof, który jest ogromnym fanem serialu Zdrady.
0: Zwłaszcza tych końcówek.
1: I dla niego na pewno to było oczywistym faktem, że właśnie w Polsat Cafe ta produkcja znalazła swoje miejsce. No widzicie, czego ja tego nie wiedziałam, przynajmniej się czegoś nauczyłam. My tak mówimy, że wiemy o radiu i telewizji, wszystko tak w tym dżinglu mówi o nas nasz z kolei kolega Robert, ale my też się uczymy i dowiadujemy się wiele również za sprawą was, drodzy słuchacze, dlatego zawsze liczymy na wasze komentarze. I jeszcze jedna informacja o tym razem powrocie, prawda? Nie nowości, a powrocie o drugie.

0: gości polskiego showbiznesu. Wśród nich pojawią się Kuczaj, Dorota Wellman, Karol Strasburger, Joanna Jędrzejczyk czy Zygmunt Miłoszewski. Program Patrzeć Show utrzymany jest w konwencji amerykańskiego Late Night Talk Show. Składa się z 12 odcinków, a w każdym z nich prowadzący weźmie pod lupę różne zagadnienia będące motywem przewodnim danego odcinka. Rafał Pacześ wraz z gośćmi porozmawia m.in. o książkach, teleturniejach, modzie, sztukach walki, sportach ekstremalnych, związkach gwiazd i ślubach. Obok znanych gości w studio regularnie pojawiać się także będą popularni komicy Łukasz Lotek Lotkowski i Kacper Ruciński, którzy zadbają o rozrywkową część programu oraz zaprezentują gry i konkursy. Drugi sezon Patrzeć Show wystartuje na kanale Comedy Central w najbliższy poniedziałek. Premierowe odcinki będą emitowane przez 12 tygodni w każdy poniedziałek o godzinie 22:30, więc takie rzeczywiście late night talk show. Dziać się może tam różnie, ale jeżeli lubicie tego typu produkcje, no to myślę, że warto zerknąć.
1: No to rzeczywiście, typowy stand-up to raczej nie będzie, ale rozmowy, przypuszczam, że na wiele tematów w nietuzinkowym stylu przeprowadzone. No a teraz muzycznie nawiążemy do nowości, nowości traktującej o generacji Z. Żadne z nas nie należy do generacji Z, o ile mi wiadomo, bo no nie. Chyba oboje jesteśmy milenialsami. Chociaż właśnie no, ja jestem tak na granicy i niewiele mi brakuje, bo chyba milenialsi są do roku 95 włącznie, a ja jestem z końcówki tego roku i właśnie potem zaczyna się generacja Z i tak co 15 lat jest start tego nowego pokolenia. Teraz zagrałam piosenkę, której co prawda nie śpiewają przedstawiciele generacji Z, a właśnie, no nie mam tutaj pewności, czy milenialsi, czy przedstawiciele tej jeszcze starszej generacji, która nawet nie pamiętam jak się nazywa, ale myślę, że to jest taki tekst, który przedstawiciele każdego z pokoleń sobie wyśpiewują w jakimś tam momencie trudnym swojej egzystencji. No moglibyśmy tutaj zagrać, że każde pokolenie ma własny czas i tak dalej, ale właśnie skoro w programie będą przedstawieni młodzi, to ich życie, ta ich perspektywa, no to pewnie i zdarza im również siebie i swoją generację w ten sposób postrzegać. Generacja Nic i zespół Cool Kids of Death.
0: Jeżeli uważacie, że ten utwór był dziwny, to poczekajcie. Będzie
1: tak,
0: jeszcze lepiej.
1: Tak, jeszcze nie wiecie nic o muzyce.
0: Tak, będzie jeszcze lepiej w tym naszym dzisiejszym spotkaniu z wami. Teraz przechodzimy do radia.
1: Tak, i w radiu już zostaniemy do końca i na początku będzie informacyjnie, więc jeszcze ten muzyczny wątek się nie pojawi, ale bądźcie cierpliwi. Chociaż, no nie, w zasadzie również w tym kontekście informacyjnym zahaczymy o muzykę. Już wyjaśniam, będziemy mówić o radiu RMF24, które przygotowało trochę zmian w swojej ofercie. Cały czas ją poprawia, bo przypomnijmy, że w marcu ta stacja obchodziła pierwszą rocznicę nadawania. No i to właśnie z tej okazji w stacji wprowadzono szereg zmian, dzięki którym słuchacze otrzymają, i to jest zapisane w cudzysłowie, jeszcze więcej informacji. Więc przypuszczam, że to jest właśnie takie hasło promujące te wszystkie wprowadzane zmiany. W dni powszednie nowe dodatkowe wydania faktów pojawiły się na stałe w połowie każdej godziny, między 9:30 a 14:30, bo w pozostałych częściach dnia, no to chyba to już rzeczywiście było co pół godziny. Ale no, wydawało by się, że to powinno być takim standardem dla stacji typowo informacyjnej, prawda, że przez cały dzień jednak co pół godziny te fakty, czy te wiadomości powinny się pojawić, więc może to dobrze, że akurat do tego standardu doszliście po roku nadawania. No i dzięki temu serwisy informacyjne, jak wspomniałam, będą emitowane co pół godziny przez cały dzień od 5 do 19. Utrzymany zostanie więc ten układ emisji, który już został wprowadzony po wybuchu wojny w Ukrainie. Więc oni to wprowadzili na chwilę, ale zdecydowali, że tak będzie dobrze na stałe, skoro im się sprawdziło. Oprócz tego bez zmian emitowane są trzy pasma w dni powszednie, prowadzone przez dziennikarzy RMF FM, nadawane na żywo od 7 rano, w których znajdują się dodatkowe relacje reporterów i korespondentów, wywiady z gośćmi, analizy ekspertów, doniesienia agencyjne i sądy uliczne. Nowością jest pasmo weekendowe, prowadzone w każdą sobotę i niedzielę w

0: godzinach 9:14 między innymi przez nową prezenterkę Paulinę Sawicką, która wcześniej związana była między innymi z Radiem Szczecin. I w ostatnich tygodniach można ją było usłyszeć w nocy w RMF FM. Tam widocznie ćwiczyła się, testowała, no i teraz można ją, pojawia się w ciągu dnia, no ale właśnie stwierdzono, że się lepiej sprawdzi na tej antenie informacyjnej. Radio RMF 24 ma też nową oprawę dźwiękową. Wymieniono wszystkie dżingle, tak więc pozdrawiamy tych naszych słuchaczy, którzy się tym interesują i lubują w dżinglach, ale nie wiem, czy są śpiewane. To szczególne tutaj pozdrowienia dla naszego kolegi redakcyjnego Roberta, który uznaje tylko te stacje, które mają dżingle śpiewane. Ale może pocieszyć się, Robercie, to, że radio ma swój nowy głos lektorski, którym został Grzegorz Pawlak. To jest ten pan lektor, który chyba jest w Polsacie lektorem, prawda? Jeżeli się nie mylę. Jest też aktorem teatralnym i dubbingowym.
1: To w każdym razie rozpoznawalne nazwisko.
0: Tak. No i tutaj już zaznaczyłam, że mimo, że mówimy o stacji informacyjnej, to jakoś się odniosę do muzyki, bo tutaj też zaszły pewne zmiany. Jak to było dotychczas? No, było tak i w zasadzie dalej będzie, że rozgłośnia będzie grać szeroki wybór gitarowego popu i pop-rocka z domieszką klasyki rocka, więc oni tutaj jako najbardziej reprezentatywnych podają takich wykonawców jak The Police, Perfect, Phil Collins, Red Hot Chili Peppers, Dawid Podsiadło czy Imagine Dragons, ale baza muzyczna została odświeżona i dostosowana do gustów słuchaczy radia RMF24. Nie wiem, czy w jaki sposób sprawdzili te gusta, czy...
1: No tak, akurat wiesz, gdzieś... internetowo to bardzo łatwo można sprawdzić. Oczywiście to jest trochę zwodnicze, ale można sobie przeanalizować statystyki słuchalności i sprawdzić. O, na tych piosenkach wyłączają to, czyli to nie.
0: No, ale
1: nie
0: oni dołączyli zupełnie nowe i jakby no to teraz, że akurat te się spodobają.
1: To teraz,
0: prawda?
1: Będą, no wiesz, no, w RMF-ie to akurat mają potężny zespół specjalistów od programowania muzyki, więc będą pewnie testować.
0: Bo to nowe polega na tym, że stacja w większym stopniu chce teraz prezentować również nowe piosenki z gitarowym brzmieniem i z pogranicza muzyki alternatywnej, a więc utwory Igo, Kaśki Sochackiej, George'a Ezry, Ediego Vedera, Kwiatu Jabłoni i tego typu wykonawców polskich i zagranicznych, no więc widać, że idą w tę alternatywną stronę. Jeżeli im się to sprawdzi i zakładają, że słuchacze to polubią, no to fajnie, ale no na pewno nie pójdą, jeżeli chodzi o alternatywę, tak daleko jak dzieje się to czasami w stacjach bardziej młodzieżowych, bo za taką stację uchodzi wciąż Radiowa Czwórka, a tam mamy aferę, nazywajmy rzeczy po imieniu. I kiedy to wydarzenie, no, gdzieś tam się rozprzestrzeniło o nim informacje i przeczytałam o nim, to natychmiast napisałam do Michała, dałam mu znać, że on musi wam o tym opowiedzieć, bo na pewno jest oburzony, nie wiem, w ogóle dasz radę emocjonalnie pociągnąć to zagadnienie?
1: No będę próbował.
0: Ale ciężko, ja wiem, gdyby...
1: Tak.
0: To już podpowiem, gdyby prezesa Jacka tak obrażali, to też by mi było trudno.
1: To też by ci było ciężko, natomiast... O Polskim Radiu to dziś jeszcze będzie, ale na razie skupmy się właśnie na aferze związanej z Radiową Czwórką i konkretnie z panią Natalią Zamilską, która jest kompozytorką i producentką muzyki elektronicznej. W Czwórce od 2017 do 2019 roku prowadziła audycję Nocny Transport. Proszę, to jest nasze też nocne pasmo na drugim kanale Radia DHT, tylko się trochę inaczej pisze, ale to ciekawe. Po 2 latach przerwy ponownie wróciła na antenę Polskiego Radia. Od kwietnia 2021 roku co drugą środę od 22 do północy prowadziła muzyczną audycję Noc Rezydentów Nocny Transport. 30 marca tego roku oczywiście, tuż przed zakończeniem programu, pożegnała się ze słuchaczami na antenie. No i my teraz wam to pożegnanie pani Natalii, pozwólcie, odtworzymy, bo myślę, że nie ma sensu cytować, skoro ona może zacytować się sama.
2: Szanowne panie, szanowni panowie i wszystkie osoby pomiędzy. To jest moje drugie pożegnanie z radiem, ale pierwsze z przyczyn moralnych i ludzkiego poczucia przyzwoitości. Zawsze prowadziłam audycję w taki sposób, żeby za kilka lat, gdy ktoś zapyta mnie, dlaczego pracowałam w rządowych mediach, móc odpowiedzieć, żeby być upierdliwym wrzodem na ich tyłkach. Mówiłam zawsze niewygodną prawdę, poruszałam zakazane w mediach narodowych tematy i oddawałam głos przede wszystkim niezależnym, bezkompromisowym artystom z Polski i zagranicy. Głośno przeciwstawiałam się doprowadzaniu do ruiny mojego kraju i waszego przez rządzących na górze mafiozów, którzy odebrali nam z dnia na dzień ludzką godność. Wydaje mi się, że zrobiłam, co do mnie należało i pora iść dalej. Chciałabym się z wami kiedyś usłyszeć w publicznych mediach, ale mam nadzieję mieć szansę na powrót w czasach, kiedy mówienie prawdy nie będzie objawem dziennikarskiej odwagi. Tańczenia na granicy, że po każdej audycji moi bliscy znajomi nie będą z przerażeniem mówić no, ale teraz to już na pewno cię zwolnią. Nie zwolnili, drodzy państwo. To jest moja osobista decyzja. Mam nadzieję usiąść jeszcze przed mikrofonem Polskiego Radia, kiedy prezesem tej instytucji będzie osoba kompetentna, mająca pojęcie i szanująca ideę publicznych mediów. Póki co, niecały miesiąc temu na drugą kadencję została wybrana pani Agnieszka Kamińska. Była jedyną kandydatką na to stanowisko, a od 2020 roku pełni rolę jednoosobowego zarządu. Wniosek o przeprowadzenie konkursu został odrzucony. Można zatem powiedzieć, że była bezkonkurencyjna, tak jak bezkonkurencyjna okazała się w przypadku prowadzenia Polskiego Radia do ostatecznego upadku. Drogi rządzie, to wszystko będzie wam policzone. Wierzę w to, że niedługo obudzimy się w lepszym świecie, w którym nie ma miejsca na jakąkolwiek przemoc w imię patologicznego dążenia do władzy, w którym dzieciaki LGBT nie będą musiały sobie popełnić samobójstw, kobiety będą miały wolny wybór w kwestii własnych ciał, a ludzie nie będą musieli zamarzać i umierać w przygranicznych lasach. I w tym jakże ogromnym w tym momencie kryzysie humanitarnym podczas wojny w Ukrainie, jako Polacy pokazaliśmy niesamowitą siłę i jedność i miłość. I jak powiedziała moja bardzo serdeczna przyjaciółka Małgosia Halber, ten rząd nie zasłużył na to społeczeństwo. I ja chcę wierzyć, że obecna sytuacja na świecie jeszcze wyraźniej uzmysłowi nam, do czego doprowadza utrzymywanie przy władzy socjopatycznych dyktatorów. I wciągniemy z tego wnioski podczas najbliższych wyborów, że nie wolno nam milczeć. I teraz to widzimy chyba wyraźniej niż kiedykolwiek, że nasza przyszłość i wolność w demokratycznym państwie leży w naszych rękach. Dziękuję z tego miejsca najpiękniej Hani Dołęgowskiej, Naczelnej Czwórki, Norbertowi Bożymowi, mojemu wydawcy i wszystkim najwspanialszym realizatorom i realizatorkom. Pamiętajcie, że podczas audycji oni są tak samo ważni jak prowadzący, a może i nawet ważniejsi, bo bez nich ta muzyka nie była wypuszczona. Dziękuję przede wszystkim wam, słuchaczom. Bez was radio i wszystko, co robię jako artysta, nie miałoby najmniejszego sensu. Dziękuję za waszą obecność, wsparcie i wspólne przeciwstawianie się radykalizmowi. Świat oszalał, a muzyka wydaje się być najpiękniejszą odskocznią. Jako prowadząca audycję, tak zwany dziennikarz muzyczny, nie wiem co dalej. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie życia bez radia, ale nie wyobrażam sobie również prowadzenia audycji w takiej formie, w jakiej dzieje się to teraz. Wrócę do was niebawem jako muzyk. I tak jak ostatnio, dwa lata temu, nie mówiłam żegnajcie, tak teraz też nie mówię żegnajcie, mówię do usłyszenia. Dobranoc. Zamiczka.
1: No słowa trzeba przyznać mocne, pożegnanie.
0: Dobra, prezeska Agnieszkę ci obrażają.
1: No dobra, ale to tam nie pierwszy i nie ostatni raz.
0: No karygodne.
1: Tak, natomiast taka moja refleksja jest, że okej, no rzeczywiście mocne, rzeczywiście dające do myślenia, tylko ile osób tak naprawdę to usłyszało?
0: No
1: gdyby
0: właśnie
1: nie portale medialne, mam wrażenie,
0: tak, które podchwyciły to i
1: tak,
0: rzeczywiście że zrobiło się o tym głośno, ale no, ona tam wygłosiła to zdanie, że po to pracowała w publicznych mediach i żeby no, być tym upierdliwym wrzodem. Ale czy ona rzeczywiście dla kogoś nim była, prowadząc audycję co drugą środę o 22 w radiowej czwórce, której nikt nie słucha?
1: To właśnie.
0: czy to nie jest trochę przecenianie swojej siły sprawczej? Jednak mimo wszystko pracowała pani w publicznym radiu, biorąc od nich pieniądze, więc no zawsze mam taki problem, no nie chodzi mi o to, że ona zrobi z siebie jakiegoś bohatera, a nie powinna, bo gdzieś tam też nie chcę być taka radykalna w ocenach, ale też no właśnie może nie, taka jestem umiarkowana w tym biciu braw, bo właśnie dobrze wiedziała, co robi, a też chyba nie robiła czegoś nie wiadomo jak bohaterskiego, bo jakby coś, nie słuchałam tej audycji, bo jak za chwilę się przekonacie, muzyka, którą ona sama tworzy, a też i przypuszczam grała,
1: jest
0: muzyką trudną i nie jestem jej odbiorczynią, ale gdyby mówiła tam rzeczy jakieś takie naprawdę bohaterskie, to już by jednak wyleciała dawno, bo jednak ktoś by to tam z kierownictwa zauważył.
1: Oczywiście, że tak, więc wydaje mi się, że tu masz rację, może być to takie trochę przecenianie. Natomiast no, fakt faktem zastanawia mnie tylko, jakie będą, bo na pewno już w tym momencie będą, kiedy to i owo trafiło w wentylator i gdzieś tam powiedzmy to poszło na antenę, to czy na przykład nie odbije się to w jakiś sposób negatywnie, no chociażby na pani redaktor naczelnej czwórki, że pozwoliła na emisję tego, albo na innych osobach, które zostały jednak mimo wszystko gdzieś tam w polskim radiu. I to takie, jeżeli rzeczywiście miałoby się to odbić jakoś negatywnie, to tak trochę smutno, bo w sumie w zasadzie nic się nie stało, ale jednak odbiorców było tego niewielu, no bo raz, że czwórka, przypomnijmy, ona jest dostępna teraz tylko w systemie radia cyfrowego, w DAB+, czyli no systemie zdecydowanie jednak mającym charakter takiego niszowego w porównaniu do pasma analogowego, no i w internecie, więc odbiorców ma zdecydowanie mniej niż pozostałe anteny Polskiego Radia 1, 2, 3 czy Polskie Radio 24. No ale jednak jest tu coś, za co można od kogoś konsekwencje jakieś wyciągnąć.
0: Tak, no przecież wyciągnięto konsekwencje wobec tych od niebieskiej szkatułki zwanej na YouTubie niebieską walizką, co więcej ta audycja w ogóle wyleciała z ramówki, to nie
1: no
0: wiem,
1: to
0: wiesz, także.
1: No tak, chociaż no powiedzmy sobie tutaj gdzieś tam przewina była mniejsza, tak, bo w zasadzie tak, no co, no, no powiedziała co miała do powiedzenia i nikogo aż tak specjalnie nawet nie obraziła, nie było tu jakichś takich słów uważanych za wulgarne, tak, tylko no, najzwyczajniej w świecie po prostu konkretny przekaz, który miał dać do myślenia. I tyle.
0: A wy jak oceniacie tę postawę? Czy dobrze robiła, zdając sobie sprawę i w ten sposób oceniając publiczne media, czy dobrze pani Zamilska robiła, pracując tam dalej? Jak oceniacie ten jej gest, to jej całe pożegnanie? Możecie do nas w tej sprawie pisać. A my teraz zaprezentujemy jej muzykę. Tak jak wspomniałam, tak, jest to bardzo specyficzne brzmienie, którego no, ja na co dzień nie słucham i ty też nie.
1: Ja nawet od święta nie.
0: No to ja w sumie też. I być może są wśród was fani takich dźwięków, których uradujemy właśnie emitując utwór pani Zamilskiej. Kto wie, a cała reszta przynajmniej się dowie, że taka muzyka istnieje. Radio bawi, uczy, wychowuje i teraz właśnie zrobi to za sprawą utworu Hollow z repertuaru Zamilskiej.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To była pani Zamilska. Mam nadzieję, że jesteście dalej z nami. Obiecujemy, już teraz będą ładne piosenki.
0: Ale może dla kogoś to też była ładna ładność, że tak się wyrażę, nie po polsku, jest subiektywnym pojęciem, więc chętnie przeczytamy głosy,
1: że wam się podobało,
0: muzyki.
1: Ale
0: no, absolutnie nie chcemy jej, wiecie, krytykować i dyskryminować, dlatego że my nie lubimy i że jest nietypowa.
1: Aczkolwiek, no to tak zapytam, jak odniesiesz się do tego, gdyby na przykład teraz ludzie zaczęli do nas pisać petycje, słuchajcie, grajcie z Zamilską na głównym.
0: No to chyba my jesteśmy dla słuchaczy, no trzeba będzie to przemyśleć wtedy.
1: Chyba ty.
0: Okej, okay, jak tak podchodzisz do głosów potencjalnych naszych słuchaczy, no to dobrze, porozmawiamy o tym poza anteną.
1: Poza anteną.
0: Tymczasem zaś...
1: Także jak będziemy grali Zamilską w najbliższym czasie w najwyższej rotacji, to wiecie za czyją sprawą. Okej, okay, przechodzimy.
0: Za sprawą słuchaczy, tylko tak. Którzy jeszcze do nas nie napisali. Tymczasem
1: dobra.
0: Zaś zostajemy w Polskim Radiu zgodnie z obietnicą i tak się cofamy, bo było o czwórce, a teraz będzie o trójce. Nie wiem, czy trójka grała Zamilską, ale domyślmy się, że mogło im się to zdarzyć, bo jednak po różne alternatywne klimaty sięgali.
1: W jakichś nocnych pasmach,
0: tak,
1: to myślę, że mogliby.
0: Mogło się to zdarzyć, bo to w tym świecie takiej muzyki to jest jakoś tam głośne nazwisko. Nawet w Opolu grała na tym alternatywnym koncercie. Ale co do Trójki, to wczoraj miało miejsce 60. urodziny tej stacji. Oni tak z niezbyt dużym wyprzedzeniem zapowiadali to, co się pojawi w czasie tych urodzin. To też nie mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale były specjalne audycje, był jakiś koncert wieczorem. No i zapowiadano też, że będzie niespodzianka. Nic nie zapowiadało, co nią będzie. Aha. Aż tu wieczorową porą okazało się, iż niespodzianką jest wprowadzenie do ramówki nowej audycji. No bo tak im się to ułożyło, że urodziny wypadły w piątek, a piątkowe wieczory kiedyś w Trójce przed majem 2020 roku to było co?
1: No lista przebojów.
0: No była to lista przebojów. Tak, wiem, miała w swojej historii epizody, kiedy była w soboty. No ale ostatnio była w piątki, jednak z tym dniem chyba jest najbardziej kojarzona. No to już zdradziliśmy. Tak też będzie Trójka, można powiedzieć, wraca do listy przebojów, chociaż to nie jest kontynuacja tego projektu, który mieliśmy do maja 2020 roku i który skończył się, sami wiecie jak. Wczoraj po godzinie 20 wyemitowano, jak to określono, zerowe zestawienie listy i oparto je, przynajmniej tak to przedstawiano, na wynikach popularności piosenek na platformach streamingowych i listach przebojów z całego świata. Natomiast kolejność w dalszych wydaniach listy przebojów Trójki będzie ustalana przez słuchaczy w SMS-owym głosowaniu, a więc tu już mamy istotną różnicę, bo przecież na tamtej liście przebojów głosowało się w internecie.
1: Tak.
0: Co, jak wiemy, mogło prowadzić do manipulacji.
1: No, SMS-owe głosowania chyba ciężej zmanipulować, chociaż zależy, jak one będą liczone. Czy na przykład tylko jeden numer będzie mógł zagłosować,
0: no,
1: raz.
0: Też to, nie jest
1: takie, też to nie jest takie oczywiste, jak to
0: nie
1: wszystko będzie.
0: Nie wiem, czy to już ma jakiś regulamin.
1: No właśnie.
0: Ale to byłoby ważne, ile można głosów oddać z jednego numeru, bo to też na pewno można jakoś zautomatyzować, prawda, żeby jeden numer wysłał 500 SMS-ów na jedną piosenkę.
1: Bo no, z drugiej strony, jeżeli komuś nie szkoda pieniędzy, bo to będzie ten numer taki, który tam swoje będzie kosztował, podejrzewam.
0: No, złotówkę z VAT-em, więc nie jest tak jeszcze najgorzej.
1: No tak, ale nawet
0: mimo
1: jak
0: to,
1: wiesz, no mimo to, jak masz SMS-y darmowe, tak, to tu jednak musisz płacić.
0: Tak, tak. Natomiast same głosy można oddawać od momentu rozpoczęcia audycji aż do godziny 12 w kolejny piątek. Lista złożona będzie z 30 piosenek i będą też prezentowane 3 propozycje. Przypuszczam, że w internecie może być ich więcej. No bo tak, to będzie nam będzie rzeczywiście ciągle to samo i ta rotacja utworów będzie niewielka i byłoby to trochę nudne, ale zobaczymy w praktyce. No ale wiesz, to nagromadzenie tych trójek, 30 piosenek, 3 propozycje i 3 godziny to wszystko będzie trwało, od godziny 20 do 23.
1: I chyba jakoś w ogóle będzie tak, że ta 20 będzie prezentowana w całości, a ta ostatnia 10, czyli od miejsca 30 w górę, to będzie prezentowana we fragmentach. Ja przynajmniej z jednego z wejść wczoraj tak to zrozumiałem.
0: Tak, bo ty wczoraj posłuchałeś, a przyznam, że trochę mniej uważnie, akurat nie miałam możliwości, więc się za chwilę podzielisz swoimi refleksjami. Dodam tylko jeszcze, że w roli gospodarzy, no właśnie, bo mamy dwóch panów, występują dziennikarze muzyczni Trójki, Łukasz Ciechański i Tomasz Miara. No i w kontekście jeszcze tego, że to nie jest w prostej linii kontynuacja dawnej, legendarnej listy przebojów, no to świadczy o tym po pierwsze fakt, iż no właśnie mamy numerację od nowa, po drugie, że no tamta lista oficjalnie nazywała się listą przebojów programu trzeciego. Mówiło się na nią często lista przebojów Trójki, ale no jednak chyba nazwa oficjalna była taka, jak powiedziałam, i gdzieś tam skrótowo w internecie był przy tej okazji podawany skrót LP3. Tutaj natomiast oficjalna nazwa to jest po prostu lista przebojów Trójki i we wszelkich hashtagach i innych internetowych źródłach jest to opatrywane skrótem LPT.
1: Tak.
0: No to jak ty słuchałeś, no to Jak ci się widzi ta lista?
1: Powiem tak, przede wszystkim w ogóle duet prowadzących Ciechański i Miara, jak dla mnie na plus. Ich się fajnie słucha. To jest takie już to prowadzenie bardziej, powiedziałbym, nowoczesne, no bo też i panowie się wywodzą z mediów komercyjnych, więc trochę tej takiej świeżości, która nie wszystkim się może podobać i na pewno nie będzie się podobać miłośnikom Dawnej Trójki, to tego jestem pewien, no ale oni, umówmy się, mają swoje dwie stacje, których mogą sobie teraz słuchać, więc Trójka może iść swoją drogą, co na razie słuchalności jej jakoś nie przysparza, no ale może kiedyś. Zobaczymy, jak to z tym będzie. Też nie mogę się naprawdę przyczepić do warstwy muzycznej listy Trójki, bo Była strawna trochę w tych pierwszych minutach. Mam wrażenie trochę takiego bezsensownego popu tam nawciskano, no ale później to już było naprawdę tylko fajnie. Gdzieś się jakiś Nocny Kochanek pojawił, Sting się pojawił, George Ezra też zdaje się gdzieś był, więc to są...
0: No i takie klimaty z 357, tam Igo, Kaśka Sochacka. Mhm.
1: Więc rzeczywiście jest nieźle i myślę, że ta lista będzie przede wszystkim słuchalna. I też za sprawą prowadzących to raz, za sprawą warstwy muzycznej i tego, co tam się będzie pojawiało, to dwa.
0: A czy wysłuchaliście? Jeżeli nie, to w ogóle co sądzicie o pomyśle powrotu do listy przebojów nadawanej na antenie programu trzeciego? Dawajcie nam znać, bo czasu już niewiele do końca naszej audycji. Po utworze, który usłyszymy za chwilę, pojawi się jeszcze tylko jedno nasze wejście, w którym chętnie przeczytamy wasze komentarze, jeżeli się pojawią. A teraz historyczny numer jeden zerowego notowania listy przebojów
1: tak
0: Trójki. I tak jakoś im wyszło z tych rachunków podsumowań list przebojów i analiz popularności utworów w serwisach streamingowych. No pytanie, na ile rzeczywiście to tam podliczali dokładnie, no ale mniejsza już o to. W każdym razie wyszło tak, że tym pierwszym historycznym numerem jeden został utwór Pochodnia, który wykonuje zespół T-Love wraz z Kasią Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni.
1: Spokojnie, jesteśmy. Przeglądaliśmy tylko jeszcze wpisy od was, bo między innymi Wojciech do nas napisał, że to właśnie z naszej anteny dowiedział się, że jest jakaś nowa lista w Trójce. No miło nam, miło z tego
0: powodu.
1: No
0: jak widać, jeszcze ta informacja się nie rozeszła, bo i też tak się nagle pojawiła.
1: Tak.
0: Stąd też jeszcze nie zyskała zasięgu pożądanego. Jak
1: to może
0: widać,
1: trochę dzięki nam się poprawi.
0: No, przecież musiałeś się dołożyć do tego, aby pomysły prezeski Agnieszki zyskiwały sławę. A tymczasem u nas na koniec podwórko lokalne, w zasadzie bliskie mnie geograficznie, bo będzie mowa o Radiu Kaszebę, które zwiększa swój zasięg. Podam te informacje za serwisem radiopolska.pl, który informuje, że po 17 latach adresowanemu do społeczności kaszubskiej Radiu Kaszebę udało się poprawić odbiór w jednym z większych miast regionu, liczącym 50 tysięcy mieszkańców w Wejherowie. Stało się to dzięki nowemu nadajnikowi, który uruchomiony został we wtorek 30 marca w godzinach wieczornych. Sygnał nadawany jest na częstotliwości 102,6. No i jak to tu w ogóle było? No bo Wejherowo to rzeczywiście Kaszuba, ale to co tam wcześniej nie można było odbierać tej stacji? No było tak, że dotychczas w tej części, jak to się określa, małego Trójmiasta kaszubskiego, choć jeszcze się też spotkałam z określeniem Zjednoczone Emiraty Kaszubskie na te miasta, które tam są, tam Rumia, Reda, Wejherowo. No więc tam, że mimo niewielkiej odległości od stacji nadawczej w Rekowie zdarzały się zaniki wynikające z niekorzystnego ukształtowania terenu i Radio Kaszeby już przed 5 laty próbowało uzyskać poprawę odbiorów w Wejherowie poprzez zgodę na powielenie swoich częstotliwości z Kościerzyny lub Helu. Ale wówczas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że uruchomienie tych nadajników wpłynęłoby negatywnie na zasięgi innych stacji, które tam nadają w tym rejonie. Ale ostatecznie Rada, nie przejmując się z kolei innymi kolizyjnymi częstotliwościami, w czerwcu 2020 roku ogłosiła konkurs na zagospodarowanie częstotliwości 102,6, w którym oprócz nadawcy Radia Kaszebę stanęła nadająca już w Wejherowie Norda FM. Nie wiem, po co stanęli, jak już tam nadają, może stwierdzili, że tam lepszy zasięg będzie albo cokolwiek innego. W każdym razie nie wygrali, a Kaszebę może docierać do społeczności kaszubskiej jeszcze intensywniej, już bez zakłóceń. No to jakże możemy zakończyć naszą audycję? Tylko po kaszubsku. Jest tak taka jest. Wokalistka, która na antenie Radia Kaszebę chyba dosyć często się pojawia. Możecie ją kojarzyć chociażby z dawnych odcinków Szansy na sukces, bo tam debiutowała, potem śpiewała chociażby z zespołem H2O, tam była jakaś współpraca, piosenki religijne też wykonywała, no i w swojej ojczystej mowie również śpiewa, to jest Weronika Korthals, tak chyba rzeczywiście się to wymawia nazwisko, jak się pisze, że przynajmniej z taką wymową się spotykałam. No i to będzie właśnie tak na ludowo, ale w jej nowoczesnym opracowaniu, welewetka.
1: Tak, i w tej piosence się pojawi... to się jeszcze jakiś Lary Okugwu udziela dodatkowo.
0: Tak, słychać tak. go rzeczywiście. I to zwieńczy nasz program. Było już do nas pytanie, czy się pojawimy za tydzień z kolejnym wydaniem programu RTV. Odpowiedź brzmi, nie wiemy, bo sytuacja medialna na razie jest niejasna, nie zapowiadają się
1: jest
0: nowości.
1: Jest dynamiczna.
0: Ale z drugiej strony może się rzeczywiście okazać dynamiczna, więc zobaczymy, co się na horyzoncie pojawi. Szykuje się chociażby nowy serial Kanal Plus. Tak więc będziemy te nowe informacje dla Was zbierać i nasz Facebook źródłem informacji najważniejszym dla Was w tym kontekście. Tam na pewno poinformujemy, czy i kiedy, znaczy czy, no pojawi się na pewno, ale kiedy pojawi się 149. wydanie programu RTV, a tymczasem żegnamy się w wydaniu 148, które jak to zwykle poprowadzili dla Was Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska, a ja tylko jeszcze dodam, że jeżeli na przykład nie będzie Wam po drodze z nami na żywo, to przypominamy, jesteśmy na naszym radiowym Mixcloudzie, na Mixcloudzie Radia DHT. Jeżeli korzystacie na co dzień z tego serwisu, no to pamiętajcie, żeby nas na przykład zasubskrybować, to wtedy będzie Wam łatwiej słuchać tych naszych różnych audycji. Głównie to jest obecnie RTV, ale nie tylko, bo nasz Mixcloudowy profil zawiera różne materiały. No a też jesteśmy bez warstwy muzycznej, co prawda, ale jednak jesteśmy także w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących www.tyflopodcast.net i na YouTubie tego podcastu także możecie nas tam słuchać. No i we wszelkich serwisach streamingowych, Spotify, Deezer i tak dalej, i tak dalej. Więc dostępu do RTV nikt Wam nie ogranicza absolutnie. No i to już rzeczywiście tyle. Teraz będzie po kaszubsku, a my słyszymy się...
0: Kaszebsku chyba nawet kaszebsku? Się u nich mówi, nie?
1: Kasiepści, tak?
0: Coś właśnie w tym rodzaju, ale więcej nie lubię.
1: No ja też, więc pozostaje nam tylko grać. No i słyszymy się albo za tydzień, albo za dwa, ale w każdym razie w najbliższym czasie na pewno z Wami się ponownie spotkamy.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: We are playing for you in one website, www.radiodht.com. This is DHT Radio.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: W tym odcinku Tyflo Podcastu chciałbym przybliżyć Państwu aplikację Piezo firmy Rogue Amoeba. Firma Rogue Amoeba jest znana z wytwarzania bardzo ciekawych i wszechmocnych, chciałoby się powiedzieć, dużo potrafiących aplikacji dla systemu macOS, których zadaniem jest przechwytywanie dźwięku z różnych źródeł, najogólniej rzecz biorąc. Czasem też streamowanie tego dźwięku, ale głównie jest to przechwytywanie. Takim najsłynniejszym programem jest Audio Hijack Pro. Program, taki właściwie pakiet, no program, który może przechwytywać dźwięk z różnych źródeł typu przeglądarka internetowa, Skype, FaceTime, jakieś inne programy typu na przykład, nie wiem, Twitter, Spotify, no wszelakie programy i może je, może ten, to przechwycone audio gdzieś zapisać, może zapisać audio z różnych ścieżek, działa również z automatorem, no i oferuje bardzo dużo. I to był taki sztandarowy produkt właśnie firmy Rogue Amoeba. I takim drugim popularnym programem właśnie jest Piezo. Piezo to jest uproszczona wersja Audio Hijack Pro, która umożliwia właściwie to samo, przy czym ma o wiele bardziej przyjazny, o wiele prostszy interfejs. Co ważne, właściwie wszystkie programy Rogue Amoeba są dostępne, dobrze działają z technologiami asystującymi. Naprawdę firma pisze o tym w rozmaitych changelogach, starają się, żeby programy były dostępne dla użytkowników niewidomych, którzy korzystają na co dzień z VoiceOvera. Program Piezo jest płatny, kosztuje $19, nie występuje, ponieważ ten program mocno ingeruje w system. Takie programy zwykle ich w App Store, w Mac App Store nie ma. Musimy go kupić ze strony rogueamoeba.com, rogueamoeba.com się to pisze, a Piezo, tak jak słyszymy, P-I-E-Z-O. Program kosztuje, tak jak mówię, $19. Pojawia się taka ramka, jeżeli wybierzemy buy, specjalny formularz, gdzie nie wiem tylko, czy można skorzystać z PayPala. Na pewno z karty płatniczej i korzystając z Firefoxa, z NVDA, bo akurat z Windowsa kupowałem, miałem jakiś problem z zakupem. Troszkę mi się ta strona źle odświeżała. Tak jak nawet myślałem, że gdzieś tam sesja tego zakupu wygasła. Takie to było dziwne, bo jest normalna strona internetowa z opisem aplikacji, potem gdzieś tam na dole się pojawia taka ramka, która potem znikała. Tak trochę nie jest to do końca dobrze rozwiązane. Już natknąłem się na lepsze usługi, jakby na lepsze implementacje tych takich apletów zakupowych. No ale trudno. Przyjdzie nam program, kupujemy, podajemy numer karty, dane naszej karty kredytowej i przychodzi nam mail z imieniem, nazwiskiem, takim jak podaliśmy oraz z kodem potrzebnym do rejestracji programu. W przeciwnym razie można używać wersji demo, która działa bodajże przez 10 minut. I to też nie wiem, czy przez cały czas, czy za każdym razem. Tyle formalności. Czas na opis aplikacji. Piezo, tak jak powiedziałem, to bardzo prosty program. On umożliwia nam tylko albo aż przechwycić dźwięk z rozmaitych źródeł. Może to być mikrofon wbudowany w naszego Maca, może to być inny jakiś tam interfejs audio, jakaś karta dźwiękowa na USB, jak również mogą to być rozmaite aplikacje. Domyślnie na liście tych aplikacji jest 5 i niestety lista tylko tych aplikacji 5 obsługuje, to znaczy możemy sobie, to ja to potem pokażę, możemy sobie dodać jakąś inną aplikację, ale wówczas kolejna zniknie z tej listy, czyli po prostu mamy na bieżąco dostęp do 5 jakby źródeł, do źródeł trochę więcej, ale do 5 programów, z których możemy zarejestrować dźwięk. Dźwięk zapisywany jest do pliku AAC albo do pliku MP3. Program nie ma funkcji pauzy i chyba nie umożliwia przełączania dźwięku w locie, czyli z jednego źródła na drugie źródło, co pewnie oczywiste jakoś tam. Tak czy inaczej jest to aplikacja bardzo, przez to, że ona jest bardzo prosta, ona może się przydać do wielu zastosowań. Ja wskażę na 2 najbardziej istotne, właściwie na 3. Pierwsze to po prostu coś w rodzaju, no może nie podręcznego dyktafonu, ale takiego rekordera, kiedy chcemy nagrać podcast, jakiśkolwiek inny plik dźwiękowy za pomocą naszego komputera, naszego Maca. Nic prostszego, uruchamiamy Piezo, wybieramy, właściwie chyba nic nie musimy wybierać, bo domyślnie ona nagrywa z tego wbudowanego mikrofonu i nagrywamy. Drugi scenariusz, kiedy chcemy nagrać źródło z jakiejś aplikacji, na przykład rozmowę ze Skype'a albo z FaceTime'a na potrzeby też jakichś podcastów chociażby, albo naszej innej pracy zawodowej, w której jakoś takie nagrania są istotne. I trzecie zastosowanie, uruchamiamy Safari albo jakiś inny program, który ma taki jakiś niezbyt dostępny player, gdzie nie możemy albo nie mamy w tej chwili aplikacji innej do pobrania jakiegoś pliku do przechwycenia dźwięku z jakiegoś, nie wiem, radia, innego strumienia, jakiejś konferencji i na własne potrzeby uruchamiamy funkcję nagrywania źródła z Safari w takim piezo i otrzymujemy plik audio MP3 z nagraniem. Co najważniejsze, bo tego wcześniej nie powiedziałem, kiedy nagrywana jest taka sesja z Safari, piezo nagrywa tylko Safari. W ogóle nie nagrywa nam voice-overa. Możemy wówczas normalnie sobie pracować. Safari jest z nagraniem audio jest uruchomione, a my robimy sobie cośkolwiek w komputerze robimy sobie coś innego. Niestety, kiedy wyciszymy, bo próbowałem w Safari, kiedy wyciszymy kartę, no to niestety sygnał jest dalej nagrywany, ale jest już cisza. Czyli nie da się tak zrobić. To chyba w Audio Hijack są takie zaawansowane funkcje, a tutaj nie da się wyciszyć karty tak, żebyśmy my nic nie słyszeli, a żeby był mimo to nagrywany dźwięk, żeby było nagrywane audio z Safari. Interfejs aplikacji, jak powiedziałem, jest bardzo prosty i wygląda następująco. Sprawdzę, czy uruchomiłem to piezo.
7: Piezo, okno, jeden okno.
6: Tak, jest. I przechodząc klawiszami strzałek albo klawiszem tabulacji, bo tutaj tab akurat w tym piezo się dobrze składa, napotykamy na następujące opcje.
7: Settings. Menu. Settings. Menu. Settings.
6: Tak, trzy opcje są.
7: Source menu. Close an application or input device source.
6: Source menu. Czyli to menu wyboru źródła.
7: Stop recording. Start and stop recording.
6: Stop recording to jest przełącznik. Aktywujemy go spacją albo wo spacja klawiszami i on po prostu rozpoczyna, kończy nagrywanie. Kiedy na szczęście on nie nadpisuje plików, czyli kiedy ja teraz nagrywam plik do piezo.mp3 i bym zrobił stop i ponownie start recording, to prawdopodobnie na pewno będzie piezo 1 mp3, piezo 2 mp3 i tak dalej, i tak dalej.
7: Settings. Show settings popover.
6: Settings, czyli ustawienia tego pliku, parametrów dla tego nagrywanego pliku i z tego źródła dźwięku.
7: Source menu.
6: Koniec. Source menu.
7: Stop recording. Settings.
6: I settings.
7: Show settings popover.
6: Natomiast menu programu.
7: Menu bar, Apple, piezo. Nawigacja włączona.
6: Nic nie ma.
7: Resort. Piezo, resort.
6: O.
7: Szybka nawigacja wyłączona.
6: Stało?
7: Szybka nawigacja, znaki. Słowa, miejsce, okien, nawigacja.
6: Aha.
7: Piezo. About piezo. Head for update. Preferences wielokropek command, przecinek. Licencja wielokropek. Install extras wielokropek. Services. Hide piezo command, ha. Hide others command option, ha. Show all. Quit piezo command, q. Show all.
6: No i to jakby opcje są standardowe dla tych menu Macowych aplikacji, w tym pierwszym menu. Tu nie muszę nic, jak sądzę, tłumaczyć. Możemy zapoznać się z informacjami o wersji programu, pobrać aktualizację albo zarejestrować program, bo wcześniej taka opcja również była.
7: Record.
6: Następne menu, tutaj jest tam, gdzie jest zwykle files, tutaj jest record. I w record mamy następujące opcje.
7: Stop recording command R.
6: Start and stop recording, czyli command R. W tym wypadku jest stop recording, inaczej byłoby start recording.
7: Show settings command I.
6: Command I, czyli tak trochę jak informacje, to tutaj jest właśnie settings, właściwości, można powiedzieć, ustawienia dla danego nagrania.
7: Reveal file in finder command shift R.
6: Command Shift R, Reveal in Finder, pokaż w Finderze. To jest domyślnie jakiś w katalogu Music, jest katalog piezo.
7: Enable Playthrough Command P.
6: Enable Playthrough. To jest, że słyszymy mikrofon po prostu. Mamy nasłuch tego, co nagrywamy. Gdybym teraz nie nagrywał w słuchawkach, gdybym to włączył, miałbym echo dochodzące z mikrofonu po prostu, odbicie. Bym słyszał w głośnikach to, co nagrywam od razu.
7: Stop recording command.
6: I koniec.
7: Edit.
6: Edycja, tutaj właściwie nie ma nic.
7: Undo command, redo command, shift, z, cud command, copy command, paste command, delete. Select all command, start git station. I mogli undo command, redo command, shift, z, window. Help, set window.
6: I menu window.
7: Close command, w, Minimize command, zoom, enter full screen, bring all to front, close command, help, piezo manual, są tacy support wielokropek, piezo manual command, pytanie, są wisi trogu lama eba kropka, są wielokropek, search, search result, piezo manual command, pytanie.
6: I to jest wszystko.
7: Settings. Settings popover.
6: Command i teraz, czyli te ustawienia dla nagrania, dla pliku.
7: Okno, title. MP3200 Music, MP title. Piezo, title field.
6: Czyli nazwa pliku.
7: Comment. Piezo, tyflo podcast, obocze. Comment.
6: On to źle przeczytał, powinien przeczytać robocze, on voiceover te tagi czasami źle czyta.
7: Comment.
6: Comment to nic innego jak tagi, te tagi iCloudowe, które możemy sobie wstawić dla danego pliku. To jest standardowa funkcja systemu, z której możemy albo nie musimy korzystać.
7: Piezo, kwalite. Music, MP3, music, kwalite. Music Hick Quality. Quality menu. Select Recording Format and Quality. MP3256 kbps VBR Stereo. Title. Music Hick Quality.
6: I tutaj to MP3 coś tam.
7: MP3000.
6: To jest.
7: Netext.
6: To jest pole tekstowe. W to nie możemy. Sprawdzę.
7: Wyszerzone.
6: W to nie możemy kliknąć. Musimy kliknąć w to.
7: Music Hick Quality.
6: Poprzednie
7: menu.
6: Pole. Poprzednią listę. I tu się nam pojawia.
7: Wyszerzone.
6: Aha, dobrze.
7: Kwalite. Music click.
6: Nagrywam, ja to teraz w to nie kliknę. Tu mamy formaty, kilka formatów, one są tak opisane trochę po makowemu. Music high quality, jakieś tam recording, tu, takie jakieś tam nagranie do internetu. Nie pamiętam teraz tych nazw. Wiem, że jest MP3 256 kbps VBR, 128 kbps VBR, AAC 64, 128 i chyba też 256, chyba wszystkie w stereo. Nie podejmuję się opowiadać, jakie tam są kodeki, jak on to nagrywa, bo po prostu się na tym nie znam, aż takich kompetencji nie mam, więc na temat bitrate'ów i tak dalej nie wiem. No, wydaje się, że to MP3 256 albo AAC 128 256 będzie wyborem optymalnym. Naciśniemy teraz Escape.
7: Piezo, okno, settings.
6: I jeszcze pokażę preference.
7: Preferences, okno, piezo nagrania.
6: A, tu mam...
7: Showing, piezo nagrania. Save recording 100, piezo nagrania.
6: Ten folder, tu mam folder domyślny, właśnie jak on się tam będzie nazywał.
7: Showing finder. Finder.
6: O, możemy przejść znowu do findera.
7: Show file after recording, niezaznaczone.
6: Show file after recording, czyli pokaż plik, że chyba w nagraniu od razu on będzie nam przechodził do tego pliku, po prostu do findera.
7: Automatically head for software updates, zaznaczone.
6: Automatycznie.
7: Show automatically head for software.
6: Sprawdzaj aktualizację.
7: Piezo nagrania.
6: I to jest
7: close. Piezo.
6: Wszystko. I nagranie nam działa, ono się nagrywa.
7: Source menu. Settings. Stop recording.
6: Teraz
7: source menu.
6: Sprawdzimy. Wydaje mi się, że to się nam nie uda. Czy podczas nagrywania można zmienić źródło? Jeżeli można zmienić źródło, to tamten plik pewnie zostanie automatycznie zastopowany i będzie trzeba jeszcze raz nacisnąć start recording, żeby rozpocząć nagrywanie z kolejnego źródła. Więc będę musiał pewnie te dwa pliki po prostu skleić, żeby podcast z tego powstał. A teraz naciskamy wo. Spacja.
7: Menu.
6: A jest menu.
7: Applications.
6: Application. To jest takie pole tekstu, to nie możemy kliknąć w to samo.
7: Wyszerzone.
6: Application to jest tylko taki opis. I mamy 5 aplikacji, które właściwie jedną zmieniłem, bo zmieniłem sobie messages na VLC. A domyślnie na liście jest Safari, Chrome, Skype, FaceTime i bodajże właśnie messages.
7: Safari,
6: no to wiadomo, przeglądarka.
7: VLC.
6: VLC, odtwarzacz multimediów, to ja to sobie go dodałem.
7: Google Chrome,
6: też przeglądarka Google.
7: Skype.
6: FaceTime, no to jakby też jasne.
7: Other application wielokropek.
6: I other application. I tu klikamy i się pojawia nam lista, no takie to niezbyt fortunne, nie lubię tych makowych okien wyboru z listami, one są takie dla mnie średnio. W Windowsie już było, pogorszyło się, a teraz tych makowych okienek wyboru też jakoś nie lubię, no ale co zrobić? No i trzeba wybrać po prostu, jak się czasami wskazuje, plik do otwarcia, tak tutaj trzeba wskazać aplikację, program, który miałby się pojawić na tej liście i wtedy ona się nam zmieni, ta aplikacja nie pamiętam, czy powyżej, czy pierwsza z tej listy, po prostu chyba powyżej
7: FaceTime.
6: Czyli w tym wypadku FaceTime zniknie i zostanie zamieniona na coś, na to, co wybraliśmy. Tak to wygląda.
7: Audio devices.
6: I audio device, też to nie możemy kliknąć.
7: Built-in mikrofony, internal mikrofony.
6: Wybierzemy sobie teraz aplikację Safari, żeby pokazać, jak będzie przechwycony dźwięk. No co prawda, tak jak przed chwilką mówiłem, będę musiał to troszkę przyciąć.
7: Setting, córce menu. Menu. Audio Potter Application, Wielce jest time. Skrypę, Google Chrome, Fangels, Safari.
6: O, Safari. I naciskam teraz, czy wo, spacja.
8: O użyteczności i wyglądzie słuchawek AirPods. Witaj Piotrze serdecznie, witam Cię w podcaście.
9: Dobry wieczór Państwu, cieszę się, że znowu mogę u Was gościć.
8: Jasne, my też się bardzo cieszymy. Chciałabym jeszcze o tutaj jednej kwestii odnośnie kontaktów.
6: O, i nagrywa teraz dalej. Wyłączymy to Safari jak najszybciej, żeby nam nie gadało. I w ten sposób można przechwytywać dźwięk z Safari. Teraz pokażę, jak to odbywa się z FaceTime'em. Mam nadzieję, że to się uda, bo nie robiłem tego jeszcze wcześniej, jakoś tak sprawdzając, jak to działa. Także wybierzemy FaceTime i przypuszczam, że znowu mikrofon zostanie odłączony i nowy będzie trzeba znowu włączyć nagrywanie i utworzyć nowy plik, żeby nagrać kogoś na FaceTime'ie, ale mam nadzieję, że to się uda.
7: Safari, Fangel, Google Chrome, Skype, FaceTime. FaceTime.
10: Halo?
6: Halo? Cześć, tylko testuję jak zwykle. Także zobaczymy teraz. Najgorsze, że on tu widzę mi.
7: Przycisk.
6: On tu voice overa też przechwytuje z FaceTime'a jednak.
10: A no widzisz.
6: Tamtym. Czyli to jest jakieś takie. To nie jest do końca takie fajne. Znaczy jest i nie jest, bo no jakby z drugiej strony może lepiej, że przechwytuje tego voice-overa. Znaczy no lepiej, żeby nie przechwytywał.
10: No właśnie nie, no jakby nie, albo jakby to było przełączalne, wiesz.
6: No ale to już audio hijack, nie? Bo tam można takie scenariusze tworzyć.

0: Halo?
1: Halo, czy mnie teraz słychać?
0: Tak, słychać bez problemu.
1: Aha, no to teraz właśnie mówię z mikrofonu Yeti i przesłuchałem sobie przed chwilką tego pliku, który nagrał. No i nie, ewidentnie ja jestem na niższym kanale. Nie, na niższym kanale, co ja mówię? Jestem na jednym kanale i jestem jakby o wiele gorzej słyszalny. Tak jakby wiesz, gdzieś tak z daleka, a ty jesteś słyszany normalnie, czyli to on jakby miał
0: Rozumiem.
1: problem z rejestracją, jakby może były dwie karty dźwiękowe.
0: Jakby miał problem z rejestracją tej osoby, która nagrywa.
1: Tak, czyli może, a ciekawe jakby, no nie, bo ja tu jest osobny mikrofon i karta jest też jakby już dźwiękowa inna, no bo wejście jest inne, a
0: Dokładnie.
1: więc to też, to nie o to chodzi jakby, więc no z tego, co się dowiadywałem, i chyba ci nie mówiłem, odpisali mi na Twitterze ktoś tam z Remagatki podcastu, że generalnie oni też mieli problemy i z piezo, i z audio hijackiem, którego niby chwalą, ale ich kilka razy zawiódł mocno. No niemniej jednak go zrozumiałem, że go dalej używają, no bo nie mają co, nie
0: Aha.
1: mają, no nie, aha, no i że ten mikrofon w laptopie jest do takich zastosowań słabiutki, co może być prawdą, no ale tak wiesz, chwalili wszyscy to piezo, audio hijack, że wow, do podcastów, no więc myślałem, że to mają przerobione, a jak pytałem, no to tak wcale niekoniecznie, aż
0: Chyba nie do końca.
1: chyba nie do końca, no właśnie. Przed chwilką starałem się pokazać, jak piezo nagrywa ze Skype'a oraz z FaceTime'a. Nie mam jeszcze zbyt wielkich, takich długotrwałych, realnych doświadczeń w używaniu aplikacji. Niemniej jednak trzeba zauważyć, że ze Skype'em piezo działa lepiej i głos obu rozmówców słyszany jest mniej więcej tak samo. Niestety nagranie potem chyba będzie wymagało, no na pewno będzie wymagało jakiejś obróbki, bo on nagrywa chyba w jednym kanale jedną osobę, w drugim kanale drugą osobę. Ale tak wydaje mi się, nie podłączałem głośników jakichś takich większych do komputera. Muszę to wszystko jeszcze dokładniej sprawdzić. Być może teraz też słychać, że zmieniłem mikrofon i nagrywam z mikrofonu USB Yeti Blue. Bez problemu mikrofon został swoją drogą na Macu wykryty. Podłączyłem tylko do USB, nic nie musiałem robić. Uruchomiłem piezo i na liście urządzeń wyjścia poza built-in mikrofon, poza mikrofonem wbudowanym, pojawił się mikrofon USB Yeti. Zresztą.
2: Settings, co menu. Kończyk menu. Streamer. Applications. Yeti stereo mikrofon. Within operator się dokopek. Within mikrofon. Interna mikrofon. Yeti stereo mikrofon.
1: Yeti stereo mikrofon.
2: Co menu.
1: To tyle, jeżeli chodzi o piezo. Program tak czy inaczej polecam, chociażby do przechwycenia czegoś, co chcielibyśmy nagrać z Safari albo z jakiejś innej strony, która ma dla nas niedostępny odtwarzacz. Piezo przydać się może również do nagrania rozmowy z kimś, rozmowy telefonicznej albo Skype'a. Ze Skype'a, z FaceTime'a też. Nie twierdzę, że jest to najlepsza aplikacja do nagrań audio, do takich podcastów, chociaż do nagrywania podcastów solo, kiedy sami coś chcemy przedstawić. Myślę, że Piezo może być dobrym programem, bo wcale takich aplikacji prostych w użyciu na Maca do nagrywania nie ma. Kilka jest, kilka testowałem, różnie one są dostępne. Just Press Record, takie coś jest na iPhone'a i to ponoć na Maca też jest i to chyba działa. Nawet się dobrze synchronizuje, ale tego nie testowałem. Natomiast no inne jakieś programy typu no QuickTime jeszcze ewentualnie. QuickTime mógłby być, on jest wbudowany w system, SunForge i tak dalej, to już są rozwiązania płatne. Także te kilkadziesiąt złotych na piezo myślę, że jest warte swojej ceny. Ja na pewno nie żałuję. I zdecydowanie program polecam.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
4: Dobry wieczór. Mamy dzisiaj środę, 26 listopada, minęła godzina 19 w Polsce, bo u mnie 18. I rozpoczynamy Tyflo Podcast, który to dzisiaj poprowadzę ja, Magdalena Rutkowska, realizuje Michał Dziwisz, a naszym dzisiejszym gościem jest pan doktor, inżynier Marcin Morański. Cześć Marcin.
5: Witam, cześć.
4: I będziemy dzisiaj rozmawiać na temat bardzo fajnej rzeczy, w której też miałam przyjemność wziąć udział w realizacji tego przedsięwzięcia. Chodzi o system dotykowej prezentacji otoczenia, a dokładnie już za chwilkę będziemy tutaj rozkminiać, co to jest, o co chodzi. Może niektórzy kojarzą termin interfejs haptyczny, ponieważ troszkę w środowisku też się o tym mówiło. W każdym razie, cóż to jest? Powiedz nam, Marcin, co to jest system prezentacji dotykowej? O co chodzi w ogóle? Dlaczego o prezentacji dotykowej? Bo prawdopodobnie o coś elektronicznego. Ja wiem, ale nie zdradzę. W ogóle, żeby nasz gość nam opowiedział.
5: Tak, czyli system dotykowej prezentacji otoczenia jest taki system, który umożliwia użytkownikowi za pomocą dotyku pokazanie trójwymiarowych obiektów. System rejestruje scenę, dowolną scenę trójwymiarową przy pomocy specjalnej kamery, tak zwanej kamery głębi, kamery 3D. Następnie budowana jest wirtualna scena i scena ta jest dostępna dla tak zwanego urządzenia haptycznego, czyli urządzenia z dotykowym sprzężeniem zwrotnym. I dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie poczuć obiekty wirtualne.
4: Czyli generalnie jak to wygląda od strony użytkownika? Jest komputer, mamy taki specjalny joystick, który ma wiele różnych położeń. I trzymamy rękę na tym joysticku i przemieszczamy się pod kątem w lewo, w górę, w dół, do przodu i wyczuwamy sobie te poszczególne przedmioty, które są składowymi sceny, jaką oglądamy. Tak?
5: Tak, tak. To właśnie dokładnie w taki sposób.
4: No możemy to zobrazować, tak? Dlatego, że generalnie jeśli chodzi o jakąś dotykową prezentację otoczenia, to troszkę nam się kojarzy raczej z wypukłymi wydrukami, a to jest zupełnie inny system. Na czymś zupełnie innym polega. Trochę mnie osobiście kojarzy się to najbliżej z tym, jakbyśmy mieli bardzo, bardzo wrażliwą na zmiany faktury końcówkę białej laski. Jak niewidomy idzie z białą laską, no to wyczuwa krawężnik, wszystkie jakieś nierówności w ziemi za pomocą białej laski. I w tym momencie, jeżeli ta końcówka jest taka bardzo, bardzo wrażliwa, no plus ten interfejs akurat ma zupełnie inne też funkcjonalności

0: tematyką wspomagania osób niedowidzących, niewidomych. Jakby tutaj naciski kładzone są wielotorowo, tak? Niemniej jednak nie były prowadzone projekty do pewnego momentu, które umożliwiłyby tutaj takie dotykowe wspomaganie, wspomaganie osób niewidomych, żeby za pomocą dotyku można było sobie poznawać dany przestrzeń, czy wycinek przestrzeni. Dlatego wspólnie z profesorem Andrzejem Materką, który był też promotorem mojego doktoratu, wpadliśmy na pomysł właśnie zastosowania takiego kontrolera haptycznego do tego typu w tym celu. Czyli projekt, tak naprawdę geneza projektu, ja zacząłem pracę nad projektem, było to około roku 2010. Taki pierwsze eksperymenty, też doświadczenia już tutaj z potencjalnymi użytkownikami miały miejsce na początku 2012 roku. Także tak to wyglądało, jeżeli chodzi o jakieś takie ramy czasowe.
1: Ponieważ jest ta audycja na żywo i...
0: Tak.
1: Ponieważ jest audycja na żywo, możecie się z nami oczywiście kontaktować przez Skype, czyli tyflopodcast.net i ewentualnie też telefon 123 834 835. Więc jeżeli macie jakieś pytania dotyczące naszego dzisiejszego tematu, to bardzo serdecznie zapraszamy. Marcin, a wiesz może o jakichś, no źle to brzmi, rekonkurencyjnych, ale innych tego typu rozwiązaniach, czy wcześniej, albo później, albo w tym samym czasie powstały jakieś no, podobne systemy na innych uczelniach, no, niekoniecznie w Polsce, bo wiem, że dosyć żywo interesowałeś się i cały zespół interesował się tym, co w ogóle dzieje się w technologii dostępności grafiki dla niewidomych.
0: To znaczy, jeżeli chodzi właśnie o takie tutaj jakby u nas lokalnie w Polsce, do tej pory ja powiem szczerze, nie widziałem szczególnie jakiegoś fajnego rozwiązania, czy jakby takiego prototypu, który jakby działałby w tej dziedzinie, w której działa nasze rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o w skali takiej globalnej, były pewne prace. Tutaj podejście było takie, że też poprzez zastosowanie różnego rodzaju modułów wibracyjnych rozmieszczone na ciele użytkownika i teraz w zależności od tego, w jakim otoczeniu to przebywał, z której strony przeszkody pojawiały się w scenie, te czujniki wibrowały po tej stronie. Tak, i tutaj można było, to było tak na zasadzie charakteru ostrzegania o przeszkodach.
1: Były
0: rękawiczki i też takie całe, jakby można było powiedzieć, taki cały kostium też był, że i na plecach, i na klatce piersiowej, i na rękach też montowane były takie czujniki wibracyjne, które reagowały, jeżeli z danej strony pojawiła się przeszkoda, dana osoba poruszała się w jakiejś tam scenie, to jakby było jedno podejście. Innym podejściem to było zastosowanie też kontrolera haptycznego do eksploracji scen. Niemniej jednak był to kontroler haptyczny taki bardziej złożony, który wykorzystywany jest w projektowaniu na przykład jakichś takich figur 3D, projektowaniu takim trójwymiarowym. To jest urządzenie dość drogie i złożone i niedostępne nie bardzo dostępne dla takich potencjalnego użytkownika do zastosowań domowych.
1: Pewnie bardziej precyzyjne.
0: Troszkę też bardziej precyzyjne, niemniej jednak ze względu na cenę, no mało tutaj też realne, żeby każdy takim urządzeniem mieć w domu, no bo koszt tego jest dość duży, ale nie było takiego rozwiązania jak w naszym systemie, że było jeszcze uzupełnienie o kamerę głębi, która ma możliwość w czasie rzeczywistym rejestracji sceny, następnie jej translacji do rzeczywistości wirtualnej i udostępnienie do prezentacji dotykowej. Takiego systemu, tutaj system opracowany przez nas, ma taką możliwość. Ja takiego tego typu zastosowania nie widziałem, także no, bo jakby tematem oczywiście się cały czas interesuję i to jest jakby temat bardzo rozwojowy, też powstają. Producenci telefonów też bardzo pracują teraz nad umożliwieniem jakby odczuwania tekstur i różnego rodzaju faktur na

0: na przykład na telefonach, tabletach. Wiem, że są też takie rozwiązania. Dwie firmy rozwiązania prototypowe oferują, ale chyba z tego, co wiem, do tej pory jeszcze nie ma takich rozwiązań komercyjnych, żeby można było kupić jakiś taki telefon, który umożliwiałby, który w 100% implementowałby tą metodę. Tak to wygląda w takim zarysie.
1: Mhm. Ale jak rozumiem, to jest tak naprawdę pomyślane jako system stacjonarny, czyli użytkownik siedzi sobie na spokojnie przy jakimś biurku, ma do czynienia z tym joystickiem, że nie da się w jakikolwiek sposób z tego zrobić technologii mobilnej, no bo trudno byłoby na przykład poruszając się, jednocześnie orientować się w terenie. Raczej to jest do zapoznawania się chociażby
0: tak, w takiej konfiguracji.
1: Z mapą, z jakimś planem, z makietą, bo tak naprawdę tam można bardzo fajne rzeczy budować.
0: W takiej konfiguracji, której my proponujemy, gdy mamy właśnie kontrole haptyczne, tego typu oczywiście tutaj w grę wchodzą tylko zastosowania stacjonarne, gdyż to jest to urządzenie, które ma swoją masę, swoją wagę, musi być ono zainstalowane, czyli chodzi o postawienie na stole, osoba korzystająca z tego urządzenia musi mieć właśnie wygodnie siedzieć, podparcie do łokcia, żeby mogła korzystać w pełni z potencjału tego, które daje ten system, także tak, zgadza się.
1: Tak, dlatego, że nieraz to są bardzo minimalne ruchy, w zależności od tego, jak duże są te obiekty. Osobie widzącej na monitorze może się wydawać, że to jest nawet całkiem duży obiekt, a w momencie, kiedy przesuwamy dosłownie minimalnie ręką, to robimy nagle duże skoki. Pamiętam dlatego, że brałam udział w tym, o czym za chwilę powiem, kto w ogóle brał jeszcze udział, będziemy też o tym rozmawiać, w jaki sposób udało wam się pozyskać osoby niewidome, które przyszły jako po prostu osoby testujące ten system, pomagające, żeby to sprawnie wszystko fajnie przebiegało i żeby to było zgodne z założeniami, o co też cię zaraz zapytam. W każdym razie mnie na przykład zaszokowało to, że taki minimalny ruch ręki powodował duże przemieszczenie. Musiałam się przez pierwszych kilka przynajmniej minut pouczyć, jak to działa. Jak to działa, żeby później mieć z tego frajdę. Później doszliśmy do wniosku, że też fakturami można dużo zrobić, dlatego że tutaj oprócz wyczuwania samego kształtu można wyczuwać fakturę i niejednokrotnie oprócz kształtu i odległości między poszczególnymi obiektami, gdzie można sobie ocenić właśnie odległość, wysokość tych przedmiotów, jakich brył, które są umieszczone w przestrzeni, ale również bardzo pomocna jest faktura. Dlatego, że fakturą można załatwić mnóstwo rzeczy. Jeżeli jest jeden rodzaj szorstkości, który na przykład przedstawia chodnik, a inny rodzaj szorstkości tej faktury to są budynki albo jakieś tam inne szczególne obiekty, ta faktura może być lepka, może być magnetyczna, może być śliska. Niesamowite to było. To nawet w formie takiej zabawy, rozrywki również było ciekawe, ale myślę, że to warto byłoby wykorzystać do tworzenia takich wirtualnych makiet.
0: Tak, tak, to jedno z zastosowań to właśnie dokładnie jak ty mówisz, czyli na przykład tworzenie wirtualnych makiet, czy też trójwymiarowych map chociażby budynków użyteczności publicznej. I teraz załóżmy sobie, że osoba zainteresowana posiada urządzenie i dostęp do internetu, jest w stanie sobie ściągnąć taką wirtualną mapę urządzenia, jest w stanie sobie zapoznać się z topologią danego budynku, czy też pomieszczenia, jakiegoś urzędu, którego oczywiście nie zna, idzie się tam pierwszy raz i wtedy, gdy już tam podąży osobiście, będzie miała chociaż jakby zarys takie rozkładu tego pomieszczenia, gdzieś może gdzie są drzwi, gdzie się znajdują, jakieś klatki schodowe, czy takie punkty.
1: Tym urządzeniem można nawet fizycznie wejść po schodach. Słuchajcie.
0: Tak, tak, można wejść do schodów. Jest też możliwość oczywiście, sama tutaj było tematem tego projektu, było oczywiście tutaj przede wszystkim sprawdzenie, rozwinięcie pod względem, żeby odwzorowanie dotykowe, ale oczywiście to też była możliwość sprzężenia audio, także z tą sceną też, żeby można było odgrywać pewne komunikaty też dźwiękowe. Też byłaby taka możliwość. Innym takim zastosowaniem, którym ja widzę, jest na przykład, załóżmy, że podążamy do muzeum czy do jakiejś galerii, są tam ekspozycje, które znajdują się za szkłem. No i osoby widzące oczywiście nie potrzebują tego urządzenia, bo bezpośrednio są w stanie zobaczyć, co jest. Natomiast osoba, która ma pewną niepełnosprawność wzrokową, byłaby w stanie teraz na przykład skorzystać sobie z takiego urządzenia i zobaczyć, zobaczyć sobie, co tak naprawdę jest tam oferowane, co można zobaczyć, jak można wejść w tym w interakcję właśnie dotykową, zobaczyć faktury, chociażby jaka dachówka gdzieś tam jest, jakieś ekspozycje muzealne, no różnego typu. Jeszcze innym zastosowaniem tutaj potencjalnym jest nauka kształtów w szkołach, tak, no bo tutaj załóżmy, że nie wszystkie kształty, obiekty, figury mogłyby być dostępne w danej szkole, tak, dla osób, które z pewnymi dysfunkcjami wzrokowymi, no i teraz takie urządzenie umożliwiłoby, że no, potrzebne by były jedynie makiety wirtualne, można byłoby je w sposób szybki aktualizować. Także tutaj zastosowań jest tak naprawdę wiele, można sobie wymyślić, ja oczywiście wszystkich nie znam, no to też pewnie ktoś inny mógłby sobie przełożyć to na własne sytuacje, to kiedy, w jakich sytuacjach by to potrzebował w życiu, mógłby coś też innego zaproponować.
1: Myślę, że ktoś, kto ma na przykład też problemy z motoryką, mógłby się uczyć za pomocą tego urządzenia w taki fajny sposób, troszeczkę bardziej precyzyjnych ruchów, ćwiczyć sobie to.
0: Tak, tak. Też jest
1: to... Dodatkowa rzecz, jeżeli na przykład są osoby z jakimiś dodatkowymi sprzężeniami. Natomiast właśnie, jak się rozpoczęła współpraca z osobami niewidomymi przy tym projekcie? Skąd pozyskaliście? Ilu było w ogóle konsultantów? Czy to były osoby słabowidzące, całkowicie
0: tak,
1: niewidome?
0: Tak, konsultantów było dokładnie 10 osób było konsultantów. Był tutaj z Polskiego Związku Niewidomych, z oddziału łódzkiego był pierwotnie. Tutaj pobrana liczba osób, które mogłyby być potencjalnie zainteresowane. Także no, ja kontaktowałem się z osobami, które w większości brały także udział w doświadczeniach w innych systemach, które były rozwijane na Politechnice Łódzkiej. No i tutaj były to osoby w większości całkowicie niewidome, ale też osoby niedowidzące też, bodajże były dwie albo trzy takie osoby. Jeżeli chodzi o tej utraty wzroku, no to też było też w grupie było osób, które nie widziały od urodzenia, ale też osoby, które straciły wzrok gdzieś tam później w jakimś etapie swojego życia. Także no tutaj mogę oczywiście...
1: Grupa wiekowa?
0: Grupa wiekowa, tak, dokładnie było to 28-63. Także jeżeli chodzi o lata, czyli dosyć było to rozłożone, tak, no być może brakło trochę osób, na przykład nastoletnich, tak, takich troszkę młodszych, tak, czy też dzieci, tak, no tutaj faktycznie nie było, ale jeżeli chodzi to o 28 do 63 lat, tak, że tutaj nazwiska, no to na, oczywiście był tutaj Magda, także dziękuję, tutaj od razu uczestniczyła bardzo w rozwoju, także w eksperymentach podsunęła nam wiele tutaj pomysłów, jak w jaki sposób można dalej pójść z tematem, no to jeszcze będziemy może mieli okazję o tym powiedzieć za chwilę. Był pan Adam Tyniorek, pan Karol Olerniczak, pan Tomasz Amsolik, pan Michał Michalak, pan Michał Pope, pan Przemysław Rogalski.
1: Rafał Pope.
0: O, przepraszam. Mam tutaj pani Aleksandra Bochusz, pani Jadwiga Bobowiak i pan Sławomir Wielebiński. Tutaj mam listę przed sobą osób. Także chciałem wszystkim jeszcze raz serdecznie podziękować no, za wiele godzin poświęconych w pomoc w badaniach.
1: W służbie nauki.
2: Mamy pierwszy telefon w naszej dzisiejszej audycji. Dodzwonił się do nas Damian. Halo Damianie. Czy nas słyszysz? No chyba Damian nas niestety nie słyszy. No, ale miejmy nadzieję, że się z nami za jakiś czas połączy i że będziemy mogli wysłuchać tego pytania, jakie Damian ma.
1: A jeżeli nie, to niech napisze, jeżeli będzie miał problem.
2: Dokładnie.
1: Z dodzwonieniem się. W każdym razie, słuchajcie, a ja trafiłam na Politechnikę kilka lat wcześniej, bo to był mój trzeci projekt, w którym brałam udział. I to jest ciekawostka przyrodnicza, ponieważ... Właśnie nie z PZN-u, nawet nie była środowiskowa poczta pantoflowa, tylko rehabilitowałam pieska jednej z pracownic Politechniki Łódzkiej. Ona doniosła mi, że taki projekt wtedy to chodziło jeszcze o coś, co było realizowane wcześniej, bodajże w 2004 roku rozpoczęły się prace nad tym, żeby akurat tutaj, jeśli chodzi o te dźwiękowe prezentacje otoczenia, czyli docelowo powstały okulary z kamerami i słuchawki, które przekazywały dźwięki no, takie obrazujące otoczenie, przeszkody, do których
0: takie się trójwymiarowe, tak.
1: Bardzo, tak, tak, bardzo, bardzo to fajnie zresztą było. Bardzo przyjemnie mi się chodziło, robiąc slalom między różnymi przeszkodami, pudłami, których normalnie nawet nie można było za bardzo wyczuć, bo były takie leciutkie. A faktycznie odwracając się, nabierałam odruchów, które straciłam już dawno, dawno temu, że musiałam faktycznie fizycznie się odwrócić, żeby kamery spojrzały na ten obiekt i wtedy dźwięk mi się zmieniał, miałam informację o odległości i wiedziałam, w jaki sposób się odwrócić, żeby to ominąć, tak, w sposób bezpieczny. Także mówię, akurat ten system, o którym my dzisiaj mówimy, to już był kolejny mój projekt, już tak się wciągnęłam bardzo mocno, dlatego pewnie moje zaangażowanie.
0: Jako stały konsultant już tutaj.
1: Etatowy prawie już. Chociaż my akurat jako wolontariusze to robiliśmy. Tak. Stąd pewnie była grupa 10, a nie 100 osób. Bo jak przy większości takich projektów, no nie zawsze, jeżeli znajdują się już pieniądze na sfinansowanie takiego projektu, no to jest to grant, ale dla Politechniki nas brakuje dla uczestników, w związku z tym oni nie chcą przystąpić. A warto przystąpić, dlatego że inaczej w przyszłości nie będziemy mieć tych nowych rozwiązań. No nie za wszystko od razu trzeba wziąć kasę. Nieraz warto trochę poczekać i dzięki temu mamy naprawdę fajne rzeczy. A można w to włożyć trochę swojego czasu i energii, naprawdę. Ja myślę, że warto. I w związku z tym, ponieważ ta grupa uczestników. Jakie w ogóle były założenia takie pierwotne, a jak to się miało do rzeczywistości podczas realizacji? Czy na przykład to w jaki sposób to, co wy na początku wymyśliliście, tak? Bo to był twój pomysł?
0: To był pomysł mój, ale też duży wkład miał profesor Andrzej Materka.
1: Materka.
0: Także tutaj w wytyczenie pewnych dróg rozwojowych, tak?
1: No właśnie. I jak te pierwotne założenia miały się do późniejszych doświadczeń? O ile to się zmieniło? Czy faktycznie wszystko się sprawdziło, to co na samym początku tylko na przykład był rozwój? Czy na przykład były takie pomysły, które okazały się kompletnie nieskuteczne, nietrafione, bo to, co było istotne dla osoby widzącej, nagle okazało się całkowicie nieistotne dla osoby niewidomej? Podaję ten przykład dlatego, że ja pamiętam, jak akurat niektórzy niewidomi krytykowali ten inny system za informację o kolorze, że ma być jakaś informacja o kolorze przekazywana za pomocą dźwięku, a to przecież zupełnie niepotrzebne. I tutaj był wyraźny podział na osoby, które straciły wzrok, ale kiedyś widziały i dla których ewentualnie ta informacja o kolorze była istotna, a dla osoby niewidome całkowicie od urodzenia, dla których ta informacja była absolutnie całkowicie nieistotna. Stąd też jestem ciekawa, czy tutaj były podobne albo inne.
0: To znaczy tak, pierwotne jakby takie założenie to było, na ile przedstawienie sceny tak, przy pomocy tego urządzenia, które de facto grupą docelową nie są osoby niewidome, bo to jest urządzenie komercyjne, które ma tego nie powiedzieliśmy, ma zastosowanie przede wszystkim w grach komputerowych, tak, konkretne wykorzystywane w tym projekcie w Polsce, aczkolwiek niepopularne, ale popularne w innych częściach świata, to tutaj, mówię, pierwotne założenie było takie, żeby sprawdzić, na ile da się w sposób wiarygodny przedstawić scenę, ile informacji o tej scenie może zostać przez osobę, która całkowicie nie widzi, wyciągnięta o tej scenie. To było założenie pierwotne, tak? Potem oczywiście z czasem to ewoluowało, no bo mieliśmy tutaj bezpośrednio na bieżąco różne opinie spływały, co by można było doskonalić, do czego można było to wykorzystać, w jaki sposób, co można by było oczywiście też jeszcze zmienić i potem to ewoluowało, okazało się, że pewne rzeczy da się bardzo wiarygodnie za pomocą tego urządzenia o danej scenie wyciągnąć, tak, z tej sceny, co są faktycznie wiarygodne rzeczy, rzeczywiste z tym. No i tak to wyglądało, tak, no tutaj my chcieliśmy też tutaj jakby takie z założeń pierwotnych, jedno to było takie, no żeby pokazać płaszczyzny i przeszkody w jakiś sposób, które w danej scenie, które są, tak? Czyli takie pierwsze założenie, czyli mamy daną scenę, nie? Znajdujemy płaszczyznę.
1: A możesz opisać taką przykładową scenę? Co to jest? No bo scena nam niewiele mówić tym, którzy nie
0: scena oczywiście tutaj, to jest takie trochę takie kolokwialne bym może pojęcie, tak, rzeczywiście. No przykładowo, no mamy sobie pewne obiekty, tak? Załóżmy sobie, wyobraźmy sobie pokój, w którym znajdują się stół, krzesełka, może jakiś wrog, jakiś kwiat, gdzieś to wszystko jest na tle jakiejś ściany. I teraz ta kamera rejestrowała takie otoczenie, wyciągała informacje o płaszczyznach, czyli o ścianach tego pokoju, czy też pomieszczenia. Następnie ze sceny wyciągane były te obiekty, chmury punktów odpowiadające za obiekty, i te obiekty były aproksymowane za pomocą prostopadłościanów, żeby umożliwić potem przekazanie tej sceny za pomocą interfejsu haptycznego. Czyli tak to wyglądało. No i teraz, tak jak Magda powiedziałaś na początku, urządzenie to działa trochę na zasadzie białej laski. Mi oczywiście, jako że nie jestem osobą niewidomą, trudno też dokładnie wypowiadać się na temat tego, jak biała laska.
1: To mnie się najbardziej przybliżające.
0: Ale rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj słuszne jest porównanie i bliskie rzeczywistości tak naprawdę. I tutaj teraz mamy sobie taką główkę tego urządzenia, za którą chwytamy sobie ręką, czyli tak jakbyśmy chwytali białą laską, poruszamy się do góry, na dół, w lewo, w prawo, do przodu i do tyłu. I teraz jeżeli napotykamy na dany obiekt, no to urządzenie stawia opór, nie jesteśmy w stanie poruszyć się dalej. To urządzenie jest jakby w stanie oddać nam fakturę danego obiektu, czyli jakąś chropowatość, sprężystość, czy też taką plastyczność, czy też lepkość jest w stanie nam oddać. Niemniej jednak nie jest ono jakby tutaj, założeniem nie było tutaj, żeby oddało precyzyjnie kształt danego obiektu w tej obserwowanej scenie, dlatego stwierdziliśmy, że można będzie, tutaj ważne jest, żeby oddać bardziej, że jest obiekt, mniej więcej jego rozmiar oczywiście, bo tutaj rozmiary były proporcjonalne do rozmiarów rzeczywistych, chodzi mi tutaj o wysokość, szerokość, te takie gabaryty, żeby powiedzieć, że coś jest, ma taki rozmiar. Oczywiście lokalizacje też były tutaj zachowane względem siebie, tak jak w scenie rzeczywistej. Czyli te rzeczywiste lokalizacje były też, w odległości między tymi przeszkodami odpowiednia skala była utrzymywana. Czyli tak w takim poglądowym zarysie tak to wyglądało.
1: Mhm. Czyli na przykład kwiatek w kącie pokoju no, nie miał odwzorowanego każdego listka i płatka, no bo nawet byłoby to niemożliwe. Musiał być ogromne powiększenie, tak naprawdę cały ten kwiat, tak, a może nawet jego fragment, abyśmy mogli to wyczuć. Tak samo krzesło, no, można odwzorować krzesło, natomiast już jeżeli będzie jakiś wyrzeźbiony wzór, ażur na oparciu i tak dalej, tego już nie będziemy odwzorowywać, bo no, musiało być znowu duże powiększenie i trzeba by spędzać godziny nad oglądaniem tego. Chociaż pewnie jest jakiś pomysł, żeby można było wchodzić głębiej w tę scenę i robić sobie no taki zoom jakby, żeby wyczuwać coraz większą szczegółowość każdego z tych obiektów.
0: Byłaby taka możliwość, niemniej jednak wymagałaby to ona bardzo dużego treningu też, korzystania z samego takiego kontrolera haptycznego, żeby można było nauczyć się z tym współpracować, kolokwialnie nauczyć się z tym żyć, no bo to też trzeba wyczuć, jest bardzo trudno wyczuć też ograniczenia tego urządzenia i możliwości tego urządzenia, żeby można było sprawnie korzystać z całych jego możliwości, tak, ze 100% możliwości tego urządzenia.
1: I także na przykład szukając obiektu nie wpaść pod podłogę, tak? To się wielokrotnie zdarzało.
0: Tak, bo to też oczywiście. Tak. też oczywiście pewne ograniczenia były tutaj w samym programie, które też cały czas wymagają ulepszeń jak najbardziej, ale też w fizyce tego urządzenia. No ale wszystko idzie też do przodu, cały czas to się rozwija, są udoskonalane zarówno te urządzenie, też to też jakby ten system jako cała ta idea nie musi być konkretnie pod te konkretne urządzenie, tak? Można też za chwilę pojawi się bardziej precyzyjne, też szeroko dostępne urządzenie, być może będzie można podmienić na przykład na coś bardziej zaawansowanego, mającego większe możliwości.
1: Cóż to w ogóle było za urządzenie? Na jakim sprzęcie pracowaliście?
0: To jest jakie urządzenie... Programy, jaki sprzęt? Tak. Generalnie system, tak jak wcześniej powiedziałem, składał się z kamery, komputera i kontrolera haptycznego. Jeżeli chodzi o kamerę, była to specjalna kamera głębi, czyli to jest kamera aktywna pomiaru odległości między sceną a kamerą. Było to urządzenie Swiss Ranger, aczkolwiek były też próby robienia na kamerze już tutaj znanej Kinecta, tak? Czyli tutaj jest to kamera też równie dobrze mogłaby zastosowana kamera Kinecta. No oczywiście komputer tutaj, no to dowolny pod systemem pracujący z systemem operacyjnym Windows. Akurat w tym przypadku, aczkolwiek no nie byłoby to ograniczenie też sportowanie tego na inne systemy operacyjne. No i jeżeli chodzi o urządzenie, ten tak zwany interfejs haptyczny, było to urządzenie Falcom Novint, tak się nazywało. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, oczywiście korzystałem z bibliotek do obsługi kamery, korzystałem do napisania całego oprogramowania, korzystałem z specjalnego API do oprogramowania tego komputera, to było H3D API się nazywało. No i oczywiście cały program, który segmentował scenę, który łączył te wszystkie elementy razem, był mojego autorstwa.
2: To zanim przejdziecie dalej, to ja przeczytam teraz pytanie od Damiana. Damian nie mógł się do nas dodzwonić, ale do nas napisał, a Damian zadał następujące pytanie. Dobry wieczór, mam do Państwa następujące pytanie. Czy ten system może służyć do oglądania różnych budynków zabytkowych, do zobaczenia, jak architekci zrobili ten budynek, aby osoby niewidome mogły pooglądać na przykład w wycieczce szkolnej? Jeśli się mylę, to proszę o tym systemie powiedzieć jeszcze prostszym językiem. Pozdrawiam Państwa, Damian.
0: Mhm. Czyli tak, ja mogę tutaj zacząć trochę. Czyli jeżeli chodzi o tutaj zastosowanie do oglądania architektury różnych budynków, tutaj chodzi o pewnie różnego typu architektury, też o zabytkowe budynki, byłaby możliwość oglądania pewnych detali, przykładowo tutaj na przykład jaką mamy elewację budynku, jaki ma charakter ta faktura, jaką na przykład mamy położoną dachówkę. Niemniej jednak też na ten moment system nie jest w stanie w 100% w takiej, bym powiedział, zadowalającej oddać pewnych detali danego budynku, tak? No ale to wszystko...
1: W bazylice barokowej nie pobawimy się za mocno, zbyt wiele detali.
0: Tak, także tutaj trzeba mieć świadomość, że tutaj były przyjęte pewne uproszczenia, aczkolwiek no to też nie ograniczamy się tym, co jest w tym momencie, no to wszystko, postęp idzie do przodu i za chwilę pojawią się takie możliwości, żeby naprawdę dużo detali w cudzysłowie pokazać dotykowo.
1: A poza tym bardzo fajną jest faktycznie rzeczą wykorzystanie tych faktur. Wtedy, jeżeli nawet nie ma zbyt dużej różnicy w wysokości, szerokości bądź długości obiektu, ale jest wyraźna różnica w fakturze, no to dla nas jest to o wiele bardziej czytelne i o wiele łatwiej się jest w stanie taka osoba niewidoma poruszać. Jak w ogóle niewidomi na to zareagowali? Z czym były trudności, oprócz tej precyzji ruchu, ale na przykład zaobserwowaliście jakieś takie zasady, że ktoś, kto na przykład, bo nie wiem, czy tutaj to było uwzględniane, ktoś, kto ma orientację przestrzenną ogólnie lepszą, porusza się samodzielnie na przykład, jest, jak to brzydko mówią, dobrze zrehabilitowany, że ma mniej problemów niż osoba, która z tego nie korzysta. Jeśli też taki podział mamy na osoby słabowidzące, czy niewidomo od urodzenia, bądź ociemniałe w późniejszym wieku, czy były to jakieś różnice w tym odbiorze, czy to takie typowo już personalne jakieś predyspozycje?
0: To znaczy ja powiem szczerze, że zauważyłem, tak, tutaj różnicę, czy zauważyłem, że osoby, które od, albo od początku, od urodzenia, albo od wczesnego życia straciły wzrok, czy miały tutaj kłopoty ze wzrokiem, lepiej były w stanie wykorzystywać to urządzenie, potrzebowały mniej nauki, jakby takich podstawowych zasad, jak z nim korzystać. Miałem taki przypadek, że właśnie osoba, która już była w pewnym wieku, w średnim wieku, niemniej jednak straciła wzrok tam kilkanaście lat temu, no i ona tutaj duży problem miała, żeby po prostu nauczyć się takich podstawowych zasad, jak z systemu korzystać. Także były tutaj pewne ograniczenia też, jeżeli chodzi o taką zdolności, być może takiego dotykowej postrzegania pewnych detali, no to dało się zauważyć, że osoby miały te zdolności większe, im łatwiej przychodziła praca z tym urządzeniem.
1: Wyobrażenia tak, sobie jednak mimo wszystko, no bo to nie dotykasz ręką bezpośrednio, palcami nie budujesz sobie obrazu na podstawie
0: tego,
1: co...
0: Mi to oczywiście jest ciężko mówić, no bo ja też nie oczekiwałem, że osoba, która spędziła ze mną, załóżmy 2-3 godziny tutaj, byłaby w stanie być zaawansowanym użytkownikiem, tak, tego systemu, bo tego nie oczekiwałem, zdawałem sobie sprawę, że tak naprawdę, żeby wyciągać dużo, no potrzebne, bo były tutaj wielogodzinne sesje, systematyczny trening, żeby się przyzwyczaić. Tak jak wszyscy musimy się przyzwyczajać do nowych urządzeń, do nowych sytuacji, także tutaj też, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości wirtualnej. Także no, też mi powiem szczerze, troszkę też ciężko jest tutaj mówić o oceniać też, bo być może był za krótki czas, żeby można było jednoznacznie powiedzieć, bo teraz jeżeli ktoś na początku może nie potrafił za bardzo z tego korzystać, niemniej jednak jakbym pewnie spędzilibyśmy razem kilka dni, kilka takich sesji, być może sytuacja by się diametralnie odwróciła.
1: Albo,
0: tak.
1: Albo miałby tak, taki interfejs w domu po prostu.
0: Tak, albo miałby tak taki...
1: Docelowo można tak to chyba wykorzystać, że każdy
0: tak,
1: ma
0: tak.
1: taki joystick w domu i te pliki mogą być na bieżąco zmieniane, jeżeli cokolwiek jest, nie tak jak teraz. Ciągle remonty w Łodzi i coś tak. się zmienia. Na bieżąco właśnie można te zmiany nanosić i w tym momencie ma to przewagę nad drukowaniem map i planów wypukłych. Bo zmiana tak. jest na bieżąco. Codziennie
0: tak, można. Tak, właśnie taka idea, że na przykład mamy jakieś ulice są reprezentowane na przykład przez te ulice, które aktualnie są przejezdne, tak, no bo faktycznie w Łodzi są teraz duże remonty i jest z tym problem, mogłyby być właśnie prezentowane na bieżąco, aktualizowane też mapy i dostępne online.
1: Gdyby to połączyć jeszcze faktycznie z informacją audio, jeszcze z GPS-em, że wpisujemy sobie, szukamy, tak? Załóżmy, wyszukujemy sobie daną instytucję, ulicę, jakieś konkretne miejsce.
0: Wtedy przenosimy się w to miejsce, tak, i jesteśmy
1: automatycznie
0: w stanie...
1: też się przenosimy, tak, i nie dość, że mamy informacje audio o tym obiekcie, czyli no tutaj są różne, tak, można jakieś opisy wprowadzić dodatkowe, dźwięki, które rozróżniają rodzaj obiektów, które mijamy, co tam dookoła siebie mamy, czy jakieś duże ulice, czy jezioro, czy lasy, czy jakiś ciąg budynków. Można to jako uzupełniającą informację wprowadzić. No i przede wszystkim właśnie możemy sobie chodzić palcem po mapie, patykiem
0: czy też
1: po mapie.
0: Po prostu informacja głosowa w formie opisu głosowego też, jeżeli też czasami tutaj byłaby wystarczająca, bez jakiegoś tam szczególnego udźwiękowienia w jakiś taki sposób niewerbalny, tak? Tutaj też miałaby duże znaczenie, byłaby pomocna.
1: Super. A co się w ogóle w tej chwili dzieje z projektem?
0: To znaczy tak, jeżeli chodzi o teraz, w tym momencie szukamy możliwości jakby dalszego rozwoju, tak, finansowania, żeby można było pewne prace udoskonalające podjąć nad projektem, żeby można było zakupić sprzęt i na przykład kilku wolontariuszy w domu sobie zainstalować taki sprzęt i żeby mogło na co dzień korzystać z tego systemu. Temu, tak? Ja jestem też na etapie różnych, w tym momencie trochę też miałem na etapie różnych takich spraw niezwiązanych z tym, także to trochę się spowolniło, niemniej jednak cały czas szukam możliwości, będę też szukał projektów takich na przykład jakichś, żeby można można było, że tak powiem, uzyskać, tak? Bo tutaj też chodzi o, teraz już chodziłoby o jakieś takie wdrożenie, sprawdzenie tego systemu na tak zwanym polu bitwy, tak? Tutaj już, że ktoś korzysta sobie z tego na co dzień, nie tylko przychodzi gdzieś do laboratorium i korzysta w takim hermetycznym środowisku, ale korzysta na co dzień, żeby można było znaleźć wszystkie ograniczenia i je poprawić, tak? Żeby dalej pójść, albo chociażby rozwinąć, czy przeadoptować może do trochę innych zastosowań, tak, które w danym momencie są byłyby aktualne.
1: A poza tym wtedy nie ma stresu, bo niektórzy mogli się na przykład stresować tym, że były poszczególne testy, zadania i trzeba było rozpoznać. Na przykład policzyć obiekty, podać wysokość, odległość, jakieś dodatkowe opisy. Myślę, że to niektórych mogło ewentualnie stresować, a w takich warunkach domowych mogliby na spokojnie sobie wszystko pooglądać, przemyśleć, przeanalizować.
0: Tak, oczywiście tutaj stres był pewnie w niektórych przypadkach, każdy człowiek gdzieś tam się w życiu stresuje w sytuacjach nowych, także tutaj też pewnie... Kiedy wie, że na niego liczą. Także i tutaj też pewnie był tutaj stres jakimś czynnikiem, który blokował jakby też wykorzystanie pełne potencjału tego urządzenia.
1: Słuchajcie, ponieważ nikt nie dzwoni, to może jeszcze raz podamy namiary. tyflopodcast.net to jest Skype, można pisać, dzwonić i 123 834 835.
2: Telefon. To jak nikt nie dzwoni, to ja się zapytam o jedną rzecz, bo słucham was z uwagą i o bardzo ciekawych rzeczach tu mówicie, natomiast albo po prostu gdzieś to umknęło, albo do tego jeszcze nie doszliśmy, albo nie wiem co, ale zabrakło mi na chwilę obecną takiej informacji konkretnie, jak właściwie z tego narzędzia korzystać, bo okej, mamy joystick, tak, który sobie stawiamy gdzieś tam przed sobą, powiedzmy. Jak ten joystick wygląda? To jest taki tradycyjny joystick, czy to jest jakieś takie urządzenie z jakimś takim nietypowym kontrolerem? Mógłbyś, Marcinie, coś więcej na ten temat powiedzieć?
0: Oczywiście. No to jest taki trochę nietypowy joystick. No nie jest to coś takiego, że mamy jakąś taką rączkę, która gdzieś jest na jakiejś powierzchni, czy coś, rodzaj jakieś te kierownice też są popularne w komputerowych. To jest coś takiego, takie dosyć ciężkie, potężne urządzenie. To waży bodajże na około 5-6 kg. Można sobie wyobrazić trochę to kształt, taki owalny kształt na takiej dużej półokrągłej nóżce w formie podkowy. Z tego urządzenia wychodzi ruchome ramię. Ramię to jest oczywiście ruchome za pomocą takich dodatkowych ramion, jest przymocowane jeszcze do tej całej podstawy, do tego korpusu. No i teraz my chwytamy za taką kulkę, która jest na zakończeniu tego, ta kulka jest zamontowana na zakończeniu tego elementu ruchoma, tak, tego ramienia. No i teraz rękę wspieramy sobie, łokieć wspieramy sobie gdzieś na stole, czy gdzieś na jakiejś takiej podstawie. No i jesteśmy i teraz możemy poruszać, tak, tą kulką, tym zakończeniem. No i my jesteśmy w stanie sobie poruszać tym w trzech wymiarach, tak, czyli do przodu, też do tyłu, w lewo, w prawo, w górę, w dół, w lewo, prawo. Oczywiście zakres, jakby tak opisać, to jest, myślę, że w każdym kierunku to jest tak około 25 cm, czyli to nie jest tak dużo. No i teraz, jeżeli napotykamy jakieś przeszkody, to urządzenie nam się zatrzymuje. Oprócz tego daje nam jeszcze sprzężenie zwrotne, czyli działa w przeciwnym kierunku do kierunku ruchu, tak? Czyli tutaj możemy sobie symulować różne na przykład sprężystości, czy też faktury, tak? Czyli tak na przykład nam też tak trochę skacze to ramię i tak to wygląda.
2: No właśnie, to może o tych wrażeniach, to ty, Magda, jako użytkowniczka tego systemu, jako testerka, tak? To właśnie coś, jakbyś mogła więcej opowiedzieć, bo może ciężko jakby wrażenia zmysłowe, ciężko wrażenia zmysłowe ubrać w słowa, ale może spróbuj, bo mnie to zastanawia. Okej, przesuwamy sobie tą kulką w różne strony i dajmy na to, natrafiamy na jakiś obiekt, na jakąś, dajmy na to, przeszkodę. I co tak. W tym momencie? Co może się z tą kulką jakby stać
1: to znaczy,
2: na
1: to
2: tym
1: znaczy,
2: ramieniu?
1: Tak. Stąd było moje porównanie, że to tak jakbyś dotykał czegoś patykiem. Dlatego, że to, że rączka jest w kształcie kulki i trzymasz na niej dłoń, ale...
0: To jest po to, żeby stabilnie, trzymać to urządzenie,
1: chwytać.
0: Tak?
1: Aha. Po prostu, zwyczajnie.
2: Okej.
1: Natomiast odczuwasz coś tak, jakbyś to dotykał patykiem, bo ten drugi wirtualny koniec nie jest taki kulisty, nie jest taki szeroki. Masz wrażenie, że to jest coś węższego, czym obrysowujesz, więc tak właśnie dokładnie jakbyś dotykał patykiem jakiegoś obiektu i w tym momencie obrysowywał go sobie. Mhm. I oprócz kształtu, wielkości tego obiektu możesz również wyczuć fakturę. No, jeżeli na przykład, nie wiem, no natrafisz białą laską na jakieś błoto, no to czujesz, że ono jest takie...
2: Takie lepkie, coś.
1: I ten sam efekt tutaj można uzyskać. Takiej gumowatości, lepkości, bardzo, bardzo dużej szorstkości, taki naprawdę, no jakbyś jechał po jakimś takim mocnym betonie. Aha. Śliskości, że aż dosłownie ci się ta końcóweczka ślizga po obiekcie. No również właśnie takiego przyciągania, że dosłownie przyciąga końcówkę tego patyczka do obiektu, jeżeli się do niego zbliżasz. Bardzo to jest ciekawe, bardzo fajne, taka zabawa między innymi tam też była, żeby można było sobie pobujać wirtualną piłeczką. Właśnie dokładnie, można było nawet takie już okrągłe ruchy nadgarstkiem wykonywać i w pewnym momencie ten joystick zaczynał twoją ręką ruszać do tego stopnia. Super.
2: Rewelacja. Czyli dajmy na to, jeżeli mamy powiedzmy jakąś taką scenę, która się pojawia, którą sobie zaczytujemy. W ogóle jak to jest z tymi scenami? Te sceny są w formie jakichś, nie wiem, plików, które możemy sobie samodzielnie zaczytać, czy możemy sobie to na przykład, nie wiem, czy jest konieczna ingerencja kogoś, żeby wgrał to do tego urządzenia, czy to jest takie bardziej skomplikowane, czy to po prostu
1: no
2: na
1: niewidomy
2: zasadzie...
1: Niewidomy sobie tego nie zrobi.
2: Nie wczyta sceny, czy nie zrobi sceny? No bo sceny nie zrobi, to jest zrozumiałe dla mnie, ale jak ma gotowy plik, to chyba zrobi.
0: Znaczy ten prototyp tutaj był taki, że to te wszystkie jakby to komputer wysterowywał to urządzenie, żeby odpowiednio ono działało, reagowało tak na to, jak użytkownik będzie je wykorzystywał. Byłaby możliwość, że po prostu mamy sobie scenę w formie jakiegoś tam określonego pliku w określonym formacie i sobie zaczytujemy tak scenę. Tylko oczywiście no, musiałby tu też być określony format tego pliku, który byłby rozpoznawany przez program sterujący, który jest zainstalowany na komputerze, tak, który nadzoruje pracę tego urządzenia i bezpośrednio, no bo to urządzenie jest połączone z komputerem poprzez interfejs USB i tutaj te sygnały sterujące, tak naprawdę to program nie jest odpalony na urządzeniu, a na komputerze komunikuje się przy pomocy API, tak, przy pomocy bibliotek komunikuje się bezpośrednio po USB z urządzeniem.
1: A czy program jest dostępny dla screen readerów? Czy pod tym względem osoba niewidoma będzie mogła sobie z tym poradzić?
0: To znaczy na ten moment program nie jest dostępny. Ja tutaj wymagałby pewnych prac, które umożliwiłyby tutaj właśnie zaczytywanie. Bo teraz jakby idea była taka, że scena jest zaczytywania bezpośrednio z kamery. Nie ma takiej możliwości zaczytywania dowolnej sceny, takiej, która już była zarejestrowana, jest w jakiejś formie, jakiejś chociażby, nie wiem, czy jakiegoś pliku, tak, w określonym formacie. Wymagałoby to dostosowania, tak, oczywiście. Ale to jest do zrobienia, to już nakład pracy nie jest duży tutaj, żeby przerobić pod tym kątem.
2: Czyli na chwilę obecną to ten cały system umożliwi nam bardziej zapoznanie się z tym, co mamy gdzieś tam w jakimś pobliżu, tak, niż pracą z gotowymi mapami, z gotowymi jakimiś tam schematami, które nam do tego posłużą.
0: Na chwilę obecną tak, aczkolwiek no, droga, żeby to zmienić żeby działał w taki sposób, jak mówię, żeby zaczytywał już istniejące mapy, jest krótka, tak, no bo tutaj sama idea tego systemu, tego prototypu była taka, żeby przede wszystkim sprawdzić, na ile to się da, tak jak wcześniej powiedziałem, na ile to się da. No, a jak okazuje się, zastosowanie takie dla osób niewidomych jest możliwe i tutaj daje duże możliwości, no to tutaj teraz można by mówić w takim właśnie kierunku, o którym mówimy, że zaczytujemy sobie własne sceny do takich zastosowań stacjonarnych w domu i sobie, żeby każdy, no oczywiście chodziło o to, żeby każdy był w stanie, żeby nie tylko można było zaczytywać sobie jakieś określone sceny, tylko żeby każdy miał możliwość zaczytania sobie własnych scen, tak? No ale oczywiście, no tutaj trzeba by było pewien format przyjąć pliku, tak? Ktoś by musiał tą, albo osoba musiała, dana osoba zainteresowana musiałaby się nauczyć, w jaki sposób przygotować sobie taką scenę do zaczytania zgodnie z wytycznymi, tak? Z interfejsem tego programu. Program miał pewien interfejs także.
2: Rozumiem. Czyli teraz założenie jest na przykład takie, taka, powiedzcie mi, czy ja to dobrze rozumiem. Dajmy na to, mamy jakąś scenę, na której mamy, w której to scenie mamy ulicę, taka najprostsza, żeby nie specjalnie komplikować i żeby nasi słuchacze mieli też jakiś jasny obraz tego, jak to się zachowuje. Mamy ulicę, po lewej, po prawej stronie jakieś tam, powiedzmy, budynki. No, najprostsza sceneria, jaka może być. I teraz, jak rozumiem, powiedzmy, na środku, kiedy sobie przesuwamy tę kulkę w linii prostej od siebie do gdzieś tam dalej, to nie stawia ona oporu. Na przykład po lewej i po prawej stronie, jeżeli ją przesuniemy tak leciutko, no to jakiś nieco większy opór będzie, bo tu nam pokaże, że tu są jakieś, powiedzmy, chodniki. A kiedy przesuniemy ją jeszcze bardziej na lewą i na prawą stronę, to będzie zdecydowanie większy opór, bo tam na przykład będą już jakieś budynki, które są, i te budynki będą nam jakby tylko sygnalizowane, że one tam są, ale nie będziemy mogli sobie zobaczyć na przykład dokładnie, wejść do tego budynku, obejrzeć sobie jakieś tam, powiedzmy, że tu...
1: Ale możesz wejść pomiędzy budynki, możesz wejść na dach budynku i zobaczyć, jaki on jest wysokości.
2: Jakie on jest wysokości.
1: Jak jest w stosunku do innych budynków.
0: Też jeszcze jakby... nie uwzględniłeś ważnej rzeczy, że tutaj jest jeszcze góra-dół też możliwość, tak, że czyli można było zobaczyć, tak, jaki wysoki jest krawężnik, a potem zobaczyć też, jaki wysoki jest budynek, który gdzieś jest za chodnikiem, tak? Tutaj też to jest też ważne i godne podkreślenia.
2: To znaczy akurat co do wysokości krawężnika, to mam trochę wątpliwości, bo powiedziałeś, Marcinie, że to jest...
1: Tak,
2: że to jest, że to ma ile? 20 centymetrów mniej więcej pola manewru we wszystkie strony. Więc powiedzmy, kwestia skali budynku a krawężnika, to wydaje mi się, że ten krawężnik to będzie praktycznie niewyczuwalny.
0: Tak, jeżeli by przyjmiemy, że wszystko jest w jednej skali, tak, to jak najbardziej.
2: No tak, bo jeżeli chcemy mieć jakieś odniesienie, no to musimy to zrobić w jednej skali.
1: Ale właśnie w tym momencie, słuchajcie, ratują nas faktury, bo chodnik i ulica mogą być...
2: Dokładnie.
1: Innymi fakturami, dokładnie, to jest ogromna.
2: Bardziej o to mi nawet chodziło, bo nie zakładałem tu skali w ogóle w żaden sposób, bo nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego, żeby to zrobić, że sobie
0: to dynamicznie skalujemy jeszcze w trakcie eksploracji sceny, a drugie podejście, że po prostu nie skalujemy tego, żeby zachowujemy tą skalę, a tutaj na przykład przedmioty takie małe tutaj, które nie mogą być reprezentowane przez wysokość, są teksturowane w odpowiedni sposób, tak, żeby to było też charakterystyczne. Sposób charakterystyczny.
2: No dobrze, to ja wiem już, o co chodzi. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również wiedzą, o co chodzi, a teraz oddaję ci, Magda, dalej głos. W takim razie.
1: Ja mam jeszcze pytanie a propos tej dostępności, która będzie. Czy planowaliście może program, oprócz tego, że stworzyć go dostępnym dla screenreaderów? Mam nadzieję, że również na Maca, ale przede wszystkim, czy tam przy poszczególnych scenach była planowana jakaś audiodeskrypcja plus na przykład jakiś taki mały samouczek, jakieś wskazówki. Czyli na przykład scena przedstawia... No, podam ten przykład z początku audycji. Pokój, w którym znajdują się cztery krzesła, stół, coś tam po lewej masz coś, po prawej masz co innego. Nie wiem, na wprost masz szafę, pokój jest takiej, takiej wielkości, przedstawiony w takiej, takiej skali. Na przykład. I w tym momencie ja już wiem, czego szukać. Orientacja już jakaś taka wstępna jest. Czy były plany, żeby wprowadzić dodatkowe opisy?
0: Na przykład chodzi tu o opisy dźwiękowe, tak? Audio.
1: Tak, opisy dźwiękowe. No, oczywiście może to być też taki opis tekstowy. Jeżeli byłby program dostępny i syntezator by to czytał, no to przecież żaden problem. To w tym momencie mogą to być opisy również takie. Nie muszą być to pliki dźwiękowe.
0: Czy tutaj sam interfejs dostępny tego urządzenia umożliwia też udźwiękowienie scen, tak? Czy umożliwia też, gdy napotkamy na jakiś konkretny obiekt, czy znajdziemy, wjedziemy na konkretne współrzędne w scenie, zostaje odgrywany jakiś komunikat głosowy, tak? Umożliwia. Niemniej jednak, jak ja powiedziałem, założenie podstawowe było takie, żeby to robić całkowicie bez dźwięku, czyli w formie dotykowej, sprawdzić na ile to jest wiarygodne i na ile to jest skuteczne. Samo założenie, idea taka była, która przesłanki za tym, żeby ten system rozwijać. Niemniej jednak już, jeżeli tutaj już mówimy o takich zastosowaniach powszechnych, ja myślę, że no niezbędne było też dodanie opisu dźwiękowego, też takiej opcji umożliwienia opisu dźwiękowego elementów sceny.
2: A propos zastosowań powszechnych, to mamy kolejne pytanie od Damiana. Damian pyta, czy ten system można by było wykorzystać, żeby jakoś się orientować na przykład w rezerwatach przyrody i parkach narodowych. Za przykład Damian podaje tu na przykład Puszczę Białowieską. Czy ten system w tym momencie na przykład wyposażony w jakąś tam kamerę mógłby być przydatny do orientacji w takich miejscach?
1: Ale orientacja, czy na przykład poznawanie poszczególnych roślin bądź zwierząt, no bo tutaj już byłoby zdecydowanie trudniej, zbyt wiele szczegółów. Nie rozpoznamy, czy to jest dąb szypułkowy, czy bezszypułkowy.
2: Wydaje mi się, że chodzi bardziej o orientację, aczkolwiek to się troszeczkę moim zdaniem jedno z drugim kłóci, bo jak sami powiedzieliście, ten system to nie jest małe urządzenie. Więc...
1: Nie, to nie jest przenośne.
2: Tak, znaczy, to nie jest przenośne.
0: Tak, na początku, że to w tym momencie to zastosowań takich mobilnych, w takiej formie, jak jest typowo mobilny, że to sobie nosimy, nie jest możliwe do zastosowania. Tutaj mówię od razu, bo może trochę też jakby ten przekaz się gdzieś tam zawieruszył, że tak powiem. Niemniej jednak, no to tutaj tak jak widzieliśmy, że mamy sobie gdzieś tam jakąś makietę chociażby Puszczy Białowieskiej, no i tutaj też ta makieta jest dostępna, no i dana osoba zainteresowana sobie w dany fragment tej puszczy eksploruje, następnie tam idzie i próbuje sobie już tak naturalnie poznać dane, nie wiem, rośliny, tak, które tam się znajdują. Drugie podejście to jest takie, no, że mamy sobie gdzieś w jakichś miejscach w tej puszczy, załóżmy, że jest sobie zainstalowane, są takie urządzenie i można sobie gdzieś tam jakieś ale to też, no mówię, no tutaj na tyle faktury, jakieś takie rzeczy, czyli wielkości liści, wielkości gałęzi, roślin, no na ten moment nie byłoby możliwe poznanie tego.
2: Oto jeszcze jedno pytanie mi się pojawiło. To jeszcze jedno pytanie mi się pojawiło. Skoro na chwilę obecną ten system działa w oparciu o kamerę, co w przypadku, czy to w ogóle testowaliście i czy to się w ogóle do tego nadaje, kiedy przed kamerą umieścimy jakiś rysunek? Nie będzie to bryła, nie będzie to jakaś sceneria, a po prostu jakiś zwykły rysunek, jakaś właśnie plansza z czymś. Czy za pomocą wtedy tego joysticka, tej kulki, będziemy w stanie sobie ten rysunek w jakiś sposób obejrzeć, czy to jest za mało wymiarów, żeby można było z tego
0: korzystać? Niestety nie, bo jeżeli to będzie płaski, to jest kamera z trzeciego wymiaru, to nie, ona nie zauważy nam tylko płaszczyznę.
2: Rozumiem.
1: A mi przyszło do głowy, dlatego że mieliśmy też swojego czasu audycję o ogrodach sensorycznych i jeden z takich ogrodów ma opis poszczególnych roślin w swoim zbiorze na tej właśnie ścieżce dla osób niewidomych. Jest sporo tego i w tym momencie można by to połączyć. Czyli zwiedzamy sobie w sposób wirtualny taki ogród, gdzie chodzimy poszczególnymi alejkami i możemy czytać te opisy. Mówię, że to zamiast wycieczki do, ale na przykład przed. Po to, żeby wstępnie zapoznać się z tym, co mniej więcej gdzie jest, gdzie będziemy musieli skręcać, jak te ścieżki przebiegają, żeby już na miejscu mieć lepszą orientację w otoczeniu.
0: Tak, myślę, że nawet dobrze by było, żeby jakby nie zastępować tym systemem taką naturalną interakcję człowieka z otoczeniem w takim przypadku, gdy jakby tutaj mamy spotykać się z naturą, tak, oczywiście, no to tutaj też tak, ale być
1: tak,
0: może...
1: Tak, ale moglibyśmy się czuć pewnie, osoba niewidoma, która
0: tak, tak, ale oczywiście
1: zna teren i wie, po czym się będzie
0: przemieszczać. Jak mówisz tutaj, że przed wyjściem, to tak jak już powiedzieliśmy, jak najbardziej byłoby wskazane, że żeby, jeżeli jest taka możliwość, to żeby z tej możliwości skorzystać, natomiast już jakby po wyjściu mamy już wiedzę, jakąś taką orientacyjną, zarys, buduje nam się pewna mapa jakiegoś, czy też jakiegoś obszaru wewnątrz budynku, czy też na zewnątrz w naszej wyobraźni i łatwiej jest nam poruszać się.
1: To jest na przykład takie ciekawe, jeżeli chodzi o poszczególne miasta, no bo każdy jest z innego miasta i one też są budowane przeróżnie, tak jak Łódź na planie magdeburskim, gdzie ulice w bardzo wielu przypadkach przecinają się pod kątem prostym. A Kraków, podobnie jak Paryż, jest zbudowany w ten sposób, że mamy główny plac i promieniście rozchodzące się ulicy. Potem to wszystko bardzo mocno się gdzieś tam z sobą przecina pod nawet bardzo dziwnymi kątami. I nawet zapoznanie się z taką ogólną zasadą, która panuje, czy na przykład we Florencji są bardzo wąskie uliczki, ostro gdzieś tam teren idzie pod górę, no to myślę, że nawet to by było interesujące przed udaniem się w dane miejsce, żeby można było takie ogólne zasady wychwycić za pomocą chociażby takiego urządzenia. Na spokojnie w domu, siedząc, czytając sobie, bo zawsze wcześniej tam się przygotowujemy, czytamy. Czy nawet jakby w własnym mieście, jeżeli poznajemy jakąś nową trasę, mamy dokądś trafić, to dobrze, żeby oprócz tego, że mamy namiar GPS, można było rozejrzeć się po okolicy właśnie za pomocą takiego interfejsu dotykowego, gdzie tu jest bardzo dla nas istotne. Aha, czy mam jakieś punkty orientacyjne w postaci na przykład ciągu budynków, gdzie w danym momencie robi się przestrzeń? Aha, to ma się tak do skrzyżowania, przy którym na przykład musimy odbić i skręcić przez ulicę, skręcić w prawo, później przejść przez kolejną, przeciąć w lewo. Tu będzie na przykład jakiś park i ja osobiście, jeżeli mam możliwość skorzystania z mapy wypukłej. Zawsze z tego korzystam. Jest to dla mnie naprawdę super rzecz. Później idąc w terenie, ja automatycznie jakby przypominam sobie to, jak poruszałam się po rysunku i samo znajduję się w tym rysunku. Na tej podstawie buduję też swoją mapę przestrzenną w głowie. I tutaj myślę, jest też ogromna możliwość do wykorzystania no takiego interfejsu dotykowego, gdzie właśnie w czasie rzeczywistym będzie można nanosić korekty wyglądu poszczególnych obiektów, miejsc, miast, osiedli, budynków. I fajne właśnie jest to, dla mnie to było świetne, że można było się poruszać w różnych kierunkach. To takie nawet zabawne, że faktycznie można wejść po schodach, można zobaczyć, czy w danym budynku schody są proste, czy zakręcają. Można sobie oglądać na przykład plany poszczególnych domów, w jaki sposób są pomieszczenia rozmieszczone, no chociażby jeżeli ktoś szuka domu, żeby wynająć albo kupić, też istotne, żeby mógł się tak rozejrzeć, podobnie jak osoba widząca, żeby dla nas też to było dostępne. Także możliwości jest chyba całe mnóstwo. Fajnie, ja bym bardzo chciała, żeby to się jak najbardziej rozwijało. Myślę, że z grubsza opowiedzieliśmy o tym. Jeżeli Marcin przychodzi coś może jeszcze do głowy, o co ja Ciebie nie zapytałam, a co jest istotne i chciałbyś dodać, to proszę.
0: To znaczy chyba na ten moment powiedzieliśmy wszystko, tak czekamy jeszcze ewentualnie. Może jakieś pytania się pojawią, może coś pomyliliśmy, które dla nas wydawało się mniej na ten moment istotne, ale rzeczywiście jest istotne i jakby zaburzyło też ten przekaz, także...
1: A gdzie jeszcze można poczytać sobie o tym na przykład? Jakieś materiały po polsku, tak. Po angielsku? Czy jakieś
0: artykuły, jeżeli chodzi o materiały, no to na stronie Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej są odnośniki oczywiście w języku polskim, angielskim do projektu. Jest też w czasopiśmie Elektronika z września 2012 roku. Jest dosyć obszerny opis systemu, czyli jak to działa, w jaki sposób zostało skonstruowane, w jaki sposób scena jest prezentowana, rejestrowana, potem prezentowana. Też jest tutaj sporo informacji, czyli odsyłamy się, wydaje, do tych miejsc.
1: A czy gdzieś był pokazywany poza Politechniką, na przykład na targach? Był pokazywany
0: na festiwalu Integracja TIA w Koszalinie w 2012 roku we wrześniu, na początku września to było, tam też osoby niewidome miały, były, czyli wszystkie osoby zainteresowane mogły spróbować korzystać z tego urządzenia. To był dwudniowy festiwal, był system był pokazywany w szkole dla osób niepełnosprawnych w Łodzi, też w jednej ze szkół.
1: Jednak dzieci brały udział.
0: Tak, znaczy brały już udział jakby w tych takich późniejszych, tak, nie bezpośrednio do analizy i zbierania wniosków, ale też brały udział, tak, też faktycznie tutaj rzeczywiście pominąłem, także dzieci tutaj różne próbowały sobie tego, też dzieci niewidome, z tego co pamiętam, było kilka osób też takich, które próbowały. Też był w takim, no był też na konferencjach naukowych, kilku był prezentowany, no ale tam już bezpośrednio osoby niewidome nie brały udziału w doświadczeniach, nie próbowały tego możliwości tego systemu.
2: No to mi się nasuwa jedno i podstawowe pytanie, a czy gdyby teraz ktoś po wysłuchaniu tej naszej dzisiejszej audycji chciał sobie to zobaczyć, sprawdzić jak to wygląda w praktyce, a byłoby mu po drodze do Łodzi albo jest z Łodzi, a jeszcze nie miał okazji tego zobaczyć, to czy jest w ogóle jakaś możliwość?
0: Jest możliwość. Oczywiście trzeba by było się wcześniej umówić, bo ja w tym momencie też codziennie nie mam możliwości, bo nie mam tego w domu, ale jest też taka możliwość, jak najbardziej zapraszam, jeżeli ktoś by był zainteresowany, no to też mogę tutaj mailowo, proszę, ewentualny kontakt, czy też...
2: To może podaj Marcinie jakiś swój kontakt.
0: Dobrze, czyli mój kontakt to jest, mogę podać swojego maila, czyli tak marcin.mor@gmail.com, czyli ewentualnie marcin.mor@gmail.com. Czyli zapraszam, jest możliwość, jeżeli ktoś będzie w Łodzi, chciałby, ma chwilę czasu, można w jakiś sposób się ze mną kontaktować. Oczywiście no, z odpowiednim wyprzedzeniem to będę w stanie wtedy zorganizować jakiś taki pokaz.
1: No i czekamy oczywiście na dalszy rozwój systemu, bo myślę, że warto akurat to wdrożyć, wykorzystać. Warto

0: tego, żeby brali udział w projektach.
1: Oczywiście, jeżeli ktoś też ma jakiś kontakt, jakieś takie konkretne przemyślenia na ten temat, czy też być może jakieś pomysły, których my gdzieś tam nie widzimy, tak, bo każda osoba na pewno ma mnóstwo takich pomysłów, też może się dzielić, być może możemy to też dokonać zmiany w danym kierunku, tak, zasugerowanym.
0: I też myślę, że fajniej byłoby, gdyby politechniki, uniwersytety i w ogóle wszyscy, którzy prowadzą jakiekolwiek programy dotyczące niewidomych, miały większy kontakt ze środowiskiem, nie tylko poprzez Polski Związek Niewidomych, do którego to no, przecież znaczna część środowiska w ogóle nie należy. I tak naprawdę nie zawsze ta informacja później przepływa. Stąd między innymi był mój pomysł, żeby zorganizować dzisiejszą audycję, żeby też więcej osób miało możliwość posłuchania sobie o tym, co się w Łodzi wydarza. I oczywiście, jeżeli będą dalsze nabory, będą jakieś kolejne programy, będzie rozwój tego systemu, to będziemy dawać na bieżąco informacje. Tutaj z Michałem zobowiązujemy się do przekazywania informacji na ten temat wszystkim zainteresowanym. Dobra, słuchajcie, skoro nie ma więcej pytań, to myślę, że na tę chwilę wyczerpaliśmy temat i bardzo, bardzo Ci dziękuję, Marcin, za dzisiejszą wizytę.
1: Ja dziękuję za zaproszenie i za możliwość zaprezentowania swoich prac.
0: Naszym gościem dzisiaj był doktor inżynier Marcin Barański. Audycję realizował Michał Dziwisz, a poprowadziła mnie Magdalena Rutkowska. Dzięki wszystkim i dobrej nocy.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Witając się z Państwem Kazimierz Parzych.
4: Witajcie. Oraz Robert Łabęcki.
3: Witajcie bardzo serdecznie, wakacje w pełni, słuchajcie, także mogą nam towarzyszyć tutaj niekiedy dźwięki tła, jakieś pieski albo inne takie, ale mam nadzieję, że nie będą nam tu za bardzo przeszkadzać. Gorączka, nie wiem, wtorkowej nocy albo wtorkowego wieczoru, można by tak powiedzieć, że jest, troszkę już jest ciepło, ale dlaczego nawiązuje do wakacji? Ano dlatego, że na wakacje wyjeżdżamy częściej niż zwykle, wyjeżdżamy w jakieś dalsze podróże, na jakieś wczasy albo inne takie, a dzisiaj o urządzeniu, które można ze sobą wziąć właśnie na wczasy, na jakieś biwaki. Dzisiaj będzie urządzenie bardzo ciekawe. Powiem tak, opakowanie jest dość skromne, muszę powiedzieć, aż jestem zdziwiony, prostokątne, tak dźwięczy opakowanie. Jest to pudełko tekturowe z takimi skrzydełkami.
4: Wizualnie nawet fajnie wygląda.
3: A mówisz, no nie wiem jak tutaj wizualnie tak bardzo, ale wiem, że na pudełku jest napisane Multifunction Radio. Pod tym wspaniałym wieczkiem, które podnosimy tekturowym, mamy urządzenie w folii. Urządzenie w folii, o którym za chwilę Kazimierz opowie więcej, ale ja powiem, że tylko urządzenie jest. Mamy też wyżłobiony taki plastik i w plastiku z jednej strony mamy, proszę bardzo, w folii mamy kabel i to ładny, zapakowany, proszę Państwa, nie jakieś tam firmowe opakowanie, kabel USB, mini USB dodam. A z drugiej strony mamy w identycznej folii 3,5 mm kabel stereo jack. W opakowaniu pod tym wszystkim, pod tą taką plastikową przegródką, jeszcze mamy, co ciekawe, w takim opakowaniu wymienny akumulator. Akumulator jest BL5C, 1000 mAh, wymienny akumulator i smycz.
4: Pasujący smycz. Chyba od Nokii.
3: Tak, od niektórych modeli Nokii pasuje I chyba też jak się

0: dowiedziałem od tutaj naszych kolegów. Smycz tak dźwięczy. O samym przekładaniu ty powiesz więcej, bo przekładałeś.
1: Bardzo żmudna, ciężka sprawa.
0: Ale...
1: Zajęło mi to chyba z godzinę czasu założenie takiego tej smyczki, bo niestety nie ma tam takiego fajnego wyżłobienia, tylko po prostu są dwie dziurki wywiercone i przez te dziurki osoba widząca, jakby się dobrze przyjrzała, po prostu widać wnętrzności naszego urządzenia, które opisujemy.
0: A co to jest za urządzenie, o którym mówimy? Urządzenie to kieszonkowy odbiornik wielofunkcyjny, ja bym to tak nazwał, bo nie tylko radiowy, ale o tym za chwilę Kazuś powie. Sencor SRD 215. I teraz SRD 215 w zależności B bądź W, ponieważ występuje w dwóch kolorach, może jeszcze więcej niż dwóch, ale ja wiem o dwóch. B, czyli black, czarny. W, czyli white.
1: Ja też chyba nigdzie nie widziałem innych kolorów, tylko dwa. Biały kolor bardzo fajnie komponuje się do netbooków, które rzeczywiście zazwyczaj są właśnie jasne. Właśnie, na którym bardziej widać rysy? Zawsze się nad tym zastanawiałem.
0: Palce. Ponoć na czarnym mniej widać palce. Właśnie. Dlaczego mówimy o netbookach i o laptopach?
1: Urządzenie to tak naprawdę mieści się w dłoni.
0: Bo to jest mniejsze od telefonu, tak naprawdę.
1: Ja porównując, bo akurat mam tutaj możliwość, porównując do paczki papierosów, no to nasza szerokość będzie gdzieś może z 1,5 cm szersze. Na długość może gdzieś, no tak, max 3 cm, na pewno nie więcej. I grubość to myślę, że do centymetra, nie grubsze.
0: Wymiary fabryczne, które w instrukcji są podane, to długość, czyli w poziomie 11 cm, szerokość, znaczy grubość 2 cm, a wysokość 7 cm. Tak fabryka powiedziała. Co do tego, co fabryka powiedziała, to można naprawdę się tu dużo sprzeczać, ponieważ słuchajcie, na samym urządzeniu, to znaczy na samym pudełeczku jest napisane coś strasznego, to znaczy napisane są strasznie archaiczne parametry. Analogowy tuner, pokazywanie częstotliwości na wyświetlaczu OLED, przepraszam. Czytnik kart, czytanie kart do 8 GB, czytnik USB, radio.
1: Jest to, można powiedzieć, zwarta konstrukcja przypominająca... O, bardzo dobre chyba porównanie. Te dyktafony na małe kasetki. Stoi na dłuższej, węższej ściance.
0: Na której ma nalepione takie dwie... Zrobią tandetne gumy.
1: Dokładnie. Ale
0: tandetne gumy naklejone. Ale one zdają swoją...
1: Dokładnie, to chciałem powiedzieć. Zdają swoje zadanie. Nie przesuwa.
0: Dokładnie.
1: A wręcz nawet...
0: Stoi stabilnie, tak, się nie ślizga i to jest interesujące. Wyszło im to, ale wygląda to tandetnie troszkę.
1: Przed nami, czyli bardziej bliżej brzucha, mamy głośnik zbudowany z takiej bardzo cieniutkiej krateczki. Zaraz za głośnikiem po prawej stronie mamy wyświetlacz na górnej ściance, natomiast pod wyświetlaczem jest 7 przycisków i po prawej stronie w prawym dolnym rogu jest takie kółko do strojenia radia między innymi i to kółko tak fajnie przeskakuje. O przyciskach powiemy za chwilę, bo jest trochę opowiadania. Po prawej stronie, czyli na prawej ściance, krótszej, cieńszej, mamy od samej góry wejście mini USB. Jest to, można powiedzieć, wielofunkcyjne wejście. No to o tym za chwileczkę powiem. Pod spodem mamy dwa wejścia jackowe i na samym dole mamy przełącznik on-off, czyli do włączenia radia. I teraz
0: no
1: tak.
0: I jeszcze jest na samym dole coś niżej.
1: A na samym dole, aha, no tak, na samym dole są właśnie dwie wspomniane dziurki na smycz.
0: Ja jeszcze powiem, że wejścia jackowe są od góry słuchawki, a potem wejście line, czyli aux, jak to jest w instrukcji. Czyli do podłączenia czegoś tam, co byśmy chcieli.
1: Więc tak, funkcjonalności wejść. Od samej góry, tak jak już wspomniałem, jest mini USB. To wejście służy do przede wszystkim do ładowania Sencora. Ale nie tylko, dokładnie. Po podłączeniu Sencora do komputera mamy możliwość korzystania z Sencora jako z karty dźwiękowej. I jeszcze trzecia funkcjonalność, czytnik kart pamięci.
0: Dokładnie, microSD. Do 32 giga karty obsługuje, sprawdziliśmy, bez problemu.
1: Dokładnie, tutaj łamiemy mity, karta...
0: Tak, z instrukcji obsługi.
1: Jestem ciekaw, nie wiem, czy ty testowałeś, czy też działa to tak samo jak czytnik kart pamięci, to znaczy się jak podepniesz pod wejście USB pendrive'a, czy też ci wyczyta z komputera?
0: Tak.
1: Aha.
0: Tak.
1: Wkładając równocześnie kartę pamięci i pendrive'a, potem podpinając Sencora do USB, do komputera, wykorzystujesz jedno USB. Natomiast...
0: No tak, masz jeden port więcej.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak. W momencie, gdy podłączymy Sencora do komputera, a nie włączymy tego przełącznika, tego tak zwanego slidera z prawej strony, góra-dół, to tylko nam się ładuje urządzenie i nic nie widzimy w komputerze. Musimy to przełączyć.
1: Górna część, to tak jak już wspomnieliśmy, po prawej stronie jest czytnik kart microSD, natomiast zaraz obok jest zwykłe USB, do którego właśnie możemy podpiąć czy to pendrive'a, czy to zwykły dysk przenośny.
0: Tak, ale powiem tylko tyle, testowałem. Dysk przenośny nie daje rady, nie masz takiego dużego zasilania, więc dysk musi mieć swoje zasilanie, żeby działał. Jeśli nie ma swojego zasilania. Aha. Nie, dysk nie pójdzie.
1: Powiem jeszcze jedną ciekawostkę, która może gdzieś tam komuś uratować życie. Podłączając kabel USB, mikro USB, mi chodzi o te wejście, gdzie można pendrive'a włożyć do telefonu, z Sencora uzyskujemy powerbanka. Ładuje się nam telefon.
0: Natomiast czy to jest, też musi być włączony wtedy Sencor, czy może być wyłączony?
1: Wiesz co, chyba wyłączony. Możemy nawet przetestować, zobaczyć.
0: Jeszcze powiem o tym czytniku kart troszeczkę. Czytnik kart to jest taki otwór, tak jakby z takim wyżłobieniem na paznokieć jakby. On jest tak widoczny. I karta się po prostu wciska i ta karta się zatrzaskuje wewnątrz. Nie należy wciskać karty na siłę, pasuje tylko w jedną i konkretną stronę.
1: Już mogę potwierdzić, że podczas wyłączonego Sencora bateria się nie ładuje, natomiast jak przełączę... Rozpoczęto ładowanie, poziom baterii
0: 35%. Podłączono modułowanie USB. Oprócz tych dwóch rzeczy, czyli czytnika karty USB, mamy antenę.
1: A, o tak. Małą antenę teleskopową. Ile członową? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
0: Aczkolwiek dość solidną.
1: Można powiedzieć, że ona się mieści w dłoni, taka złożona antena mieści się w garści.
0: Tak, tylko mówię, że jest dość solidna po wyciągnięciu. Nie jest tak łatwo ją złamać, aczkolwiek nie ma takiego grubego człona na końcu, tak? Tylko ma taki cieńszy drut, ale znając na przykład inne produkcje, tudzież na przykład firmy Dual, wiesz, ten końcowy człon anteny po prostu jest straszny.
1: A tutaj jest lepiej.
0: Solidny. No i co? Anteny nie da się przekierowywać w dowolną, różną stronę.
1: Można tylko po płaszczyźnie ją.
0: Po płaszczyźnie ją. Tylko można ją złożyć
1: i w prawo,
0: wciągnąć pionowo. W prawo i w lewo. Nie można jej, tak powiem, na różne kierunki. Trzeba radiem kręcić.
1: Z tyłu odwracając radio w prawo, czyli teraz głośnik mamy przed monitorem komputera po prawej stronie. Równolegle z głośnikiem na tym samym poziomie mamy z tyłu kółko. Te kółko jest to... jak to nazwać?
0: Część głośnika. Za chwilę powiemy więcej o tej części głośnika, ale to za chwilę.
1: Natomiast po lewej stronie mamy klapkę od baterii, która tak się rozsuwa.
0: Taką odsuwaną. Bo jeżeli mamy ochotę, możemy sobie wziąć więcej tych akumulatorów BL5C. One są w sprzedaży. Można sobie je kupić do woli, ile kto chce.
1: Styki od akumulatora mamy bliżej anteny niż bliżej dołu radia.
0: I powiem więcej, akumulator da się włożyć w jeden i tylko właściwy dla siebie sposób, inaczej to nie wejdzie.
1: Nie wejdzie.
0: Ale można zniszczyć.
1: Klapka się specyficznie zasuwa, bo trzeba ją naprawdę porządnie docisnąć. Tylko trzeba też zwrócić na to uwagę, że żeby ona dobrze przylegała do swojej prowadnicy takiej, żeby nie złamać sobie tego cypelka, który jest na klapce.
0: Tak, tego ząbka, który zatrzaskuje.
1: Tak. I to się tak zatrzaskuje. Dwukrotnie.
0: Tak.
1: Czyli najpierw pewno zaskakują te ząbki, które są od dolnej części klapki, a później zaskakuje nam ten ząbek przy antence. Pod tą okrągłą częścią
0: głośnika
1: mamy takie dziurki. Podejrzewam, że to są dziurki od
0: chłodzenia.
1: Nie, bo bardziej chyba jakiś niby typu bass reflex czy coś takiego. Odwracamy Sencora z powrotem. Po lewej głośnik, po prawej mamy właśnie wyświetlacz, który właśnie to też jest moje zaskoczenie. Pokryty jest fabrycznie folią. Załóżmy, fabrycznie kupujemy jakieś urządzenie właśnie z wyświetlaczem, przeważnie jest folia nalepiona. Co prawda taka zwykła folia, która po prostu chroni wyświetlacz od zarysowań. Wyświetlacz jest mały, mniej więcej na dwa palce szerokość, takie grubsze. Natomiast
0: 4 centymetry
1: długość. No tak mniej więcej. Natomiast na grubość myślę centymetr może centymetr 20. No, nie mierzyłem dokładnie, ale tak mniej więcej. Wyświetlacz. Ważna rzecz. Jeśli ktoś widzi, jest w miarę czytelny. To znaczy się jest wyrazisty, gdyż litery wyświetlają się na czerwono, na czarnym tle. Pod wyświetlaczem mamy dwie kontrolki. Od prawej strony kontrolka, która świeci się na czerwono lub na zielono, to charging, czyli jest...
0: ładowanie.
1: Dokładnie, ładowanie.
0: Powiem tak szczerze, ze strony osoby niewidomej można wyczuć, bo ponieważ Sencor się lekko grzeje, jak się ładuje, jak już się naładuje, to przestaje się grzać.
1: Natomiast druga kontrolka to working. No, czyli działanie.
0: Praca. Z powrotem odwrócimy Sencora do siebie, bo już żeśmy wygląd w miarę omówili. No i teraz pora na te przyciski, przełączniki i tak dalej.
1: Od prawej strony. FM jest to przycisk, który z każdego trybu przyłącza nam na radio. Na lewo mamy dwa przyciski, również takie same. Są to przyciski, które...
0: Następny, poprzedni. W trybie karty to jest poprzedni, następny utwór. W trybie radia to jest poprzednia, następna stacja ustawiona, zaprogramowana. Automatycznie. O programowaniu później będzie.
1: Następny rząd. Tutaj tak naprawdę są tylko i wyłącznie dwa klawisze. Są to klawisze głośności, czyli lewy przycisk to jest ciszej, prawy przycisk.
0: Volume. To jest głośniej. Volume plus, volume minus.
1: Dokładnie. W trzecim rzędzie, no jest to specyficzny rząd, bo w trzecim rzędzie mamy dwa przyciski i jedno kółko. Te kółko, o którym wspominałem wcześniej przy opisie, do strojenia radia. Pierwszy przycisk od prawej jest to tak zwana pauza.
0: Czyli lub play. Play-pauza.
1: Play-pauza.
0: Tak oni to nazywają. Mhm. Czyli, ale też jest to wyciszenie radia, na przykład mute. Czyli gra nam radio, ktoś przyszedł do nas na chwilę coś się zapytać, chcemy, zanim się doklikamy, zanim ściszymy tym wolem, możemy szybko nacisnąć i nam to zniknie wtedy dźwięk.
1: Drugi przycisk.
0: Funkcyjny. Aha. To jest przycisk funkcyjny, który się nazywa mode albo mode.
1: Tak, to jest przycisk funkcyjny.
0: I tenże przycisk robi nam różne dziwne cuda.
1: Przełącza nam pomiędzy trybami. Jedna z dwóch
0: funkcjonalności.
1: Przytrzymując ten sam przycisk, zmieniamy korekcję, czyli mamy taki presetowy equalizer.
0: Dokładnie, który działa nam tylko na karcie i na pendrive'ie. Nie działa nam niestety na radiu. A troszkę szkoda, ale cóż, no tak to już jest. Ja jeszcze powiem, że odnośnie przycisku play, odnośnie przycisku wyciszającego, tak samo on jeśli go przytrzymamy, naciśniemy i przytrzymamy, wtedy powoduje nam wyszukiwanie i zapisywanie całego zakresu częstotliwości FM. W trybie karty lub pendrive'u przełączamy między powtarzaniem tej samej piosenki i wtedy na wyświetlaczu mamy napis one lub graniem wszystkich piosenek i wtedy na wyświetlaczu mamy napis all, czyli ALL, czyli all, wszystkie.
1: Dwa przyciski głośności naciśnięte razem spełniają tą samą funkcję.
0: Ale też przytrzymane. Radio odbiera tylko FM od 87,5 do 108, taki jest przedział częstotliwości. 87,5 do 108, czyli taki konsumencki UKF. Dlaczego mówię, że ten tuning, to kółeczko jest bardziej do dostrajania niż do strojenia? Ponieważ no, kręcenie tym kółeczkiem przez całą skalę jest troszkę, nie wiem, jak myślisz, Kazimierze, ale za chwilę...
1: Przez to, że to przerywa, nie przewija częstotliwości, przeskakują płynnie, jest to trochę takie męczące.
0: Przyciski PrefNext, o których jeszcze mówimy, przytrzymane dłużej w trybie radia, też nam wyszukują, ale do następnej stacji. Czyli jak nie mamy zapełnionych tych komórek pamięci, nie mamy przeskanowanego całego zakresu UKF-u, to w tym momencie możemy szukać od do. Po prostu przytrzymując dłużej przycisk pref albo next.
1: A i chyba nawet jak mamy zaprogramowane stacje, to również nam przeskoczy do następnej.
0: Tak, ale jak naciśniemy krótko, jak naciśniemy i przytrzymamy, to tak samo nam zacznie, wyszuka nam tylko do następnej.
1: Dokładnie.
0: Do następnej. Wiadomo, że jeżeli skanujemy jeszcze raz, to w tym momencie, czyli skanujemy, czyli przytrzymujemy przycisk play, pauza dłużej, to wtedy nam się nadpiszą te komórki. Nie da się ich zresetować. Ja nie mówię, Sencor ma też pewne wady, o których troszkę później. Sencora jak podłączymy do USB, można tego używać jako kartę muzyczną.
1: Jako zewnętrzną kartę muzyczną, dokładnie.
0: Odtwarzającą, dodajmy, nie nagrywającą, ale odtwarzającą. To też może być bardzo pomocne, szczególnie gdy chcemy na przykład, gdy mamy tylko laptopa i chcemy przekierować syntezator na inną kartę. I karty laptopa używać do czegoś innego. Załóżmy, słuchajcie, jesteśmy na wczasach i nagle zachciało się komuś prowadzenie dyskoteki, mamy tylko swojego laptopa, tutaj problem, bo na jednej karcie co będzie gadka i muzyka, no bez sensu po prostu. Wyprowadzamy sobie syntezator na Sencora, prawda?
1: Możemy sobie SMP mogą się ucieszyć.
0: Tak, mogą się ucieszyć. No nie tylko, no każdego innego. Wyprowadzamy na Sencora sobie dowolny syntezator poprzez SAPI. Podłączamy sobie na przykład pod wejście słuchawkowe od Sencora i wtedy mamy syntezator w innych słuchawkach. a muzykę w wzmacniaczu gdzieś tam leci, ustawiamy piosenki, lecą sobie, dodajemy, obsługujemy minampa, tego nie słychać w głośnikach u czasowiczów czy u turnosowiczów. Ja pamiętam, kiedyś miałem taką potrzebę, to musiałem specjalnie kartę muzyczną kupować, bo była taka potrzeba, tak?
1: A
0: teraz bym miał
1: niedużym kosztem mamy dodatkową
0: tak.
1: kartę.
0: Bo nie powiedzieliśmy, to radio kosztuje w granicach 50-60 zł. Tak. Na radio działa to 12 godzin według moich testów. Jeśli chcę odtwarzać tylko z karty, to jest to, czy z pendrive'a, jest to 2 godziny krócej. Może być zasilany przez USB i wtedy możemy ładować naszą baterię i słuchać radia jednocześnie. Mało tego, możemy słuchać radia bez baterii też.
1: Oczywiście pod warunkiem, tak jak już wspomniałeś, że musimy Sencora mieć podpiętego pod zasilanie przez USB. Sencora możemy ładować przez USB, czyli podłączając do komputera, jak i możemy również takie USB podłączyć pod ładowarkę. Są takie ładowarki, w które można włożyć, są takie ładowarki z gniazdem.
0: Z portem.
1: Dokładnie, z portem USB, z portem, w które możemy wtyknąć sobie taki kabel i ładować Sencora. I tutaj właśnie chciałem zaznaczyć, że tak jak to właśnie w przypadku tych mobilnych sprzętów, tak i tutaj ładowanie przez ładowarkę odbywa się dużo szybciej, bo to trwa mniej więcej około 2 godzin, natomiast ładowanie przez USB nawet do 4.
0: Tak, dokładnie, ładowanie czy nawet przez komputer, a jeszcze gdy słuchamy radia, to jeszcze dłużej. To około 5-6 godzin nawet może trwać, bo też to ładowanie USB możemy sobie skrócić po prostu wyłączając Sencora po prostu i w tym momencie to ładowanie jest krótsze. Natomiast jak słuchamy radia i ładujemy jednocześnie, no to automatycznie nam się ten proces znacznie wydłuża.
1: Ja z początku, a propos ładowania, ja z początku myślałem, że jeśli Sencor mi się rozładuje, a nie przełączę przełącznika wyłączającego, czyli będzie włączony, ale rozładowany, jeśli go podłączę pod ładowarkę i mi się naładuje Sencor, to Sencor mi się automatycznie włączy. Otóż niestety nie.
0: Nie,
1: trochę ubolewam właśnie nad tym, bo to mógłby być bardzo dobry sygnał, że bateria się właśnie naładowała.
0: I przypomnijmy, te wszystkie funkcjonalności, czyli karta, czyli czytnik, musi być przełącznik w trybie on, żeby to działało.
1: I jest jeszcze jedna kwestia a propos tych wszystkich trybów. Nie mogą one działać równocześnie. Czytnik kart i karta dźwiękowa działają równocześnie.
0: Dokładnie, dokładnie. Czytnik kart. Jeszcze może o słów parę o tym, co to może robić pod kartą dźwiękową, bo pod kartą dźwiękową tak samo mamy te klawisze, czyli głośność. Obsługiwalne.
1: Do przodu, do tyłu, pauza.
0: Też są obsługiwalne, jako klawisze multimedialne.
1: Tylko podkreślmy, że niestety tylko i wyłącznie do przodu, do tyłu jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w Windows Media Player. Natomiast pauza, głośność, czyli ciszej, głośniej, jest używana gdziekolwiek byśmy nie byli. To jest właśnie fajne, że wtedy ścisza się nam rzeczywiście suwaczek w systemie. Jeśli naciskamy sobie przycisk na odbiorniku, to patrząc w ustawienia w systemie, rzeczywiście ten suwek się nam zmienia.
0: My dużo mówimy, natomiast nic nie pokazujemy. Ja proponuję, Kazimierz, żebyś włączył urządzenie.
1: Na samym początku uruchomiła mi się karta, bo była włożona karta.
0: No tak, tak. I zawsze tak będzie.
1: Zawsze tak będzie. Czy jeśli będzie uruchomiony pendrive. Na samym początku radio jest nie ustawione, dlatego gdzieś tam sobie pewno na jakiejś tam najniższej częstotliwości stoi.
0: Tu się na wyświetlaczu widać, jaka to jest częstotliwość. Dokładnie. Wyświetlacz to pokazuje.
1: Na czarnym tle czerwone litery pokazują. A może spróbujemy sobie przeskanować, zobaczymy co...
0: Całą częstotliwość. Czyli musimy przytrzymać przycisk play pauza przez dłuższy czas. O właśnie, on teraz właśnie to robi. Jak widzimy, urządzenie jest dość czułe i wychwytuje nawet takie rzeczy, które nie powinno wychwytywać. O właśnie.
1: Dokładnie. Natomiast myślę, że jak się stanie troszkę gdzieś w innym miejscu, to może ta stacja będzie bardziej, lepiej odbierana.
0: Dokładnie. Chociaż ma to też swoje dwa końce, bo możemy też odbierać słabsze stacje.
1: Dokładnie. Jak dla mnie to jest duży plus.
0: Dokładnie.
1: Ale jak komuś by to przeszkadzało, tu jest właśnie minus. Nie można tej stacji skasować. Tak. Tej, która jest słabiej odbierana. I tak dla osób, które...
0: Chyba wszystko się już zeskanowało.
1: Tak, bo się zatrzymało. Dla osób, które jakoś tam interesują się FM-em, odbiorem stacji radiowych, no to mogę powiedzieć, że ja z powodzeniem na tym radiu odbieram Radio Katowice, jak i również Radio Bielsko.
0: W Krakowie.
1: W Krakowie.
0: A jest to radio za 50-60 zł. W zależności, gdzie się kupi. Ja kupiłem za 56, tutaj chłopaki kupili troszkę drożej.
1: Ja kupiłem za 65, coś takiego. Właśnie, gdzie można kupić?
0: W sieci hipermarketów i marketów popularnych, może tak powiem. Nie będziemy, no popularnych powiedzmy, tak? Nie będziemy za bardzo reklamować, bo to...
1: Myślę, że jeśli sobie wpiszecie w internecie, w Google'ach Sencor SRD 215...
0: Sencor, przez C
1: dokładnie,
0: się pisze.
1: Przez C,
0: Sencor,
1: tak, Sencor. Sencor. SRD 200, czyli Sencor, spacja. Bez spacji 215.
0: Wyskoczy.
1: Na pewno wam wyskoczy.
0: Tutaj wyskoczyło mi Ceneo i tu wyszedł pierwszy lepszy sklep od 47 zł. Przesyłka 12 zł, czyli wychodzi 57 zł. Natomiast sobie pokaż jeszcze, Kazimierzu, jak to przeskakuje po stacjach w trybie NextPref.
1: Dokładnie.
0: Może po innych jakichś...
1: W górnym rzędzie od lewej dwa przyciski. Przodu to jest środkowy przycisk. Może trochę podgłośnie, żeby było lepiej słychać.
2: Do portalu wspieramkulturę.pl opisał, że ta książka...
0: Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na pewno to słychać na taki bas.
1: Ja tu specjalnie na kartę wgrałem takie rytmiczne kawałki, żebyście mogli zobaczyć, jaki ten bas rzeczywiście jest. Myślę, że takie rytmiczne kawałki, które mam, to na nich będzie bardzo dobrze słychać. O, nawet tutaj mamy jakąś chyba eskę, to tutaj też...
0: Czy inne takie RMF Max,
1: dokładnie.
0: Czy inne takie. I jeszcze pokaż, jak kółko nam stroi.
1: Dokładnie. Kółko... kółko przeskakuje nam co dwa przeskoki. Najprawdopodobniej producenci mieli w namyśle, żeby to przeskakiwało co chyba 1/5 czy coś takiego, co 0,5, przepraszam, natomiast chyba jakoś to nie wyszło i przeskakuje chyba co 1/10, tak?
0: Jakoś tak, ale pokażmy, jak to przeskakuje, jak będziemy kręcić tym kółkiem. Robi nam takie przerwy. Nie jest to taki płynny przeskok. Tym niemniej da się z tym pracować.
1: Dokładnie, też tak uważam. I nawet myślę, że z powodzeniem można sobie dostroić nie bardzo słabą, ale taką w miarę słabą stację radiową.
0: Włącz może tą kartę i ten bass, który słychać na tym. Sprzęcie. Może włączysz z karty.
1: Tak, właśnie chcę włączyć, tylko... o, właśnie.
0: Wsuwając kartę pamięci od razu otrzymujemy dźwięk.
1: Właśnie, nawet nie trzeba trybu przełączać, rzeczywiście.
0: Tak, dokładnie.
1: Wezmę kawałek może od początku. Zaraz powiemy jeszcze o pamięci. O. Niech ta piosenka może trochę minie.

0: Tak, taki ma bass ten Sencor. Oczywiście mikrofony przenoszą to tak jak przenoszą, tak? Lepiej to słychać tak, jak się ma to radio w ręku.
1: Dokładnie.
0: Dlaczego? Ono z tyłu ma takie kółko. Przeczytaliśmy na jednym z serwisów internetowych, ponieważ o radiu jest dosyć głośno, że radio ma membranę pasywną, czyli coś, co dodaje basu temu urządzeniu. I naprawdę, jeśli się ma to urządzenie w ręku, a je się włączy i odsłucha, i zaczyna się słuchać, robi wrażenie. Naprawdę robi wrażenie.
1: Ja powiem... Ja powiem taką sytuację z mojej pracy, jak ludzie zobaczyli, jak to gra, to naprawdę byli bardzo zdziwieni i powiem szczerze, że jak my, osoby niewidome, zwracamy naprawdę na dźwięk, tak osoby widzące, no chyba zgodzicie się, to trochę mniejszą uwagę przykładają do dźwięku. Natomiast w przypadku Sencora naprawdę byli pod wielkim wrażeniem.
0: Wady urządzenia, bo urządzenie oprócz swoich plusów ma też swoje wady. W trybie pendrive'a i w trybie karty nie można przeskakiwać po folderach, jak i nie można przewijać utworów. Trochę słabo, ale cóż chcemy za 50 zł. Można przewijać od utworu jednego do drugiego, ale nie można przeskakiwać wewnątrz utworów. Nie można przewijać utworu. Nie można też przewijać folderów. Urządzenie widzi...
1: Tak.
0: Urządzenie widzi muzykę w folderach, natomiast... I on ją odegra. Natomiast jeśli mamy... To działa tak, jeśli mamy na karcie na przykład 32 tysiące piosenek, no to musimy od pierwszej do 32 tysiące którejś się przeklikać, tak? Ewentualnie klawiszem do tyłu po prostu wskoczyć na tą piosenkę.
1: Po wyjęciu karty i po włożeniu karty niestety jest to zapamiętywane.
0: Tak, i to jest kolejny minus.
1: Nawet po wyłączeniu
0: urządzenia i po wyjęciu baterii.
1: I po wyjęciu baterii
0: też cały czas to zapamiętuje. Cały czas nam to zapamiętuje karty.
1: Ma to swoją dobrą stronę, bo jeśli ktoś słucha książki i załóżmy padnie bateria, czy naprawdę coś się stanie nieoczekiwanego, czy chcemy bardzo szybko zatrzymać, no to zwykły przełącznik zatrzyma nam w tym samym miejscu
0: Odsłuch.
1: Dokładnie, odsłuch. I po załóżmy w momencie, kiedy chcemy powrócić do odsłuchiwania, przełączamy przełącznik na on. I gra nam od tego miejsca, w którym zatrzymaliśmy. Tak samo dzieje się po wyjęciu baterii, czyli jeśli słuchamy i nagle, załóżmy, nie wiem, mamy w ręku, ktoś nas potrąci, nie wiem, otworzy się klapka, bateria wyleci, jeśli by przetrwało, to po włożeniu baterii gra nam od tego momentu, w którym się zatrzymało. Zapomnieliśmy o jednej kwestii. Mamy możliwość podpięcia do tego radia urządzenia za pomocą złączy, za pomocą kabla jack-jack.
0: Jack-jack, który mamy też w zestawie.
1: Dokładnie. Pod wejściem słuchawkowym znajduje się właśnie to wejście. Kabelek co prawda w zestawie jest króciutki, natomiast do połączenia na przykład telefonu, który nam gra naprawdę bardzo kiepsko, wystarczy, myślę. Chciałem powiedzieć, jaki jest minus wejścia liniowego. Minus tego jest taki, że nie można podczas tego trybu wejścia liniowego nie można zmieniać korekcji.
0: Na wejściu słuchawkowym jest urządzenie w stereo i to za chwilę Państwu zaprezentuję na słuchawkach.
1: Zanim Ty podłączysz, ja jeszcze powiem taką w sumie małą informację o wadze tego radia, bo może niektórzy się zastanawiają, małe radio, jakiś tam głośnik, nie wiadomo jaki, może to ciężkie? Nie, to właśnie nie jest ciężkie, waży to 250 gram.
0: Właśnie mamy w tej chwili jakieś radio. chyba lokalne.
2: Silly, piękna amerykańska wersja.
0: Tak,
2: o
0: radio.
2: Chyba angielska wersja.
0: Radio.
2: Tak, bardziej Fly, like an eagle. Silly, który śpiewał w Białymstoku, kiedyś mieliśmy taki festiwal, na który przyjeżdżały
0: stereo,
2: gwiazdy.
0: Stereo, jest inną jakąś stację.
3: Rynku, to warto pochylić się nad próbą pozyskania dotacji 1.4 wzór na konkurencję.
0: To było stereo. Ja spróbuję coś znaleźć.
1: Obydwiałeś.
2: Wywołany przez... Ktoś szuka, to znajdzie.
4: No właśnie.
5: Dyskutujący...
0: Tak.
6: Znów. O. Po raz drugi.
0: Proszę bardzo, jakie stare.
6: Czujesz się wciąż.
0: To akurat Radio 5 suwał. Nie chcę tam zachwalać, bo... Ale to jest Sencora, i tak gra Sencor. To jest dźwięk stereo na słuchawkach. Ja to oczywiście podłączyłem przy pomocy odpowiedniego zestawu kabli.
1: Tutaj taka... chciałbym jeszcze podkreślić dla tych, którzy chcieliby na stereofonicznym radiu uzyskać efekt monofoniczny, czyli jeśli mają gdzieś jakiś słabszy odbiór, to gdzieś skwierczy. Niestety nie ma takiej możliwości.
0: W momencie, gdy wsuniemy w pendrive slot, od razu zaczyna nam grać, on się sam przełącza. Gdy chcę przełączyć na radio, naciskam przycisk FM i wtedy mam radio, proszę bardzo. Chcę przełączyć z powrotem na pendrive'a, naciskam przycisk mode i naciskam i jeszcze mam, czyli mam najpierw radio, potem mam line i następny sekwencja to jest ten pendrive. Teraz korektor. Jak działa korektor? Przyciskam przycisk mode i przytrzymuję. Załóżmy, jest pierwsze ustawienie. Drugie. Kolejne. Kolejne. One się pokazują na wyświetlaczu.
1: Tak, pokazują.
0: Kolejne. O, jak przerzucę piosenki. Tak przerzucę piosenki, naciskam cały czas next. Tak przerzuca. No, z racji tutaj ZX-ów nie będziemy dłużej się w to wrzucać, ale tak przełącza między piosenkami, tak przełącza urządzenie między piosenkami, także nie ma jakichś większych problemów z tym. Dobrze, przełączymy z powrotem na FM i wyłączymy.
1: Jak coś, mogę ewentualnie Jan tak przez mikrofony pokazać, jak słychać, nie po linii taki korektor. Pierwszy preset to jest ten domyślny, który miałem.
0: To jest następny.
1: Następny. Następny.
0: O, tutaj bardzo się wybija.
1: Dokładnie. I to jest chyba brak.
0: Urządzenie, jeżeli włączycie do komputera, podłączycie je do komputera, włączone, ono się wam automatycznie przełączy w tryb karty i w tryb czytnika. Natomiast, żeby z powrotem wam odtwarzało, należy wcisnąć przycisk mode po prostu. I przyciskiem mode się przełączać. Jeżeli chcemy wrócić z powrotem do trybu czytnika kart, to musimy wyłączyć urządzenie przełącznikiem i włączyć je po prostu przełącznikiem jeszcze raz. Bo ten klawisz funkcjonalny mode, on tutaj robi właśnie taką rzecz, że w trybie komputerowym, aby uzyskać radio, aby uzyskać kartę, odtwarzanie czy odtwarzanie z pendrive'a, musimy się posłużyć tymże przyciskiem. Strona internetowa jest sencor.pl. Jakby ktoś chciał zajrzeć.
1: Jest tam bardzo dużo innego, różnego sprzętu, począwszy od mikserów, odkurzaczy. Przeróżne rzeczy tam są.
0: Przeróżne rzeczy tam są. Ja to zawsze mówię, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Nie wiem innych rzeczy tej marki, spod tej marki, spod tego brandu nie znam.
1: Podobno telewizory tej marki są bardzo kiepskie, więc nie kupujcie. Co jest ważne nawet dla seniorów, jest naprawdę proste w obsłudze. Bo jeszcze nie wspomniałem, co wyświetlane jest na wyświetlaczu. Co prawda w trybie FM już mówiłem, wyświetlana jest częstotliwość. Natomiast w trybie karty pamięci i w trybie pendrive'a wyświetlany jest numer utworu. Niestety nie mamy tytułu, tylko i wyłącznie numer utworu i czas. To znaczy się wygląda utworu. Tak, że jeśli przeskakujemy po utworach, numerek utworu wyświetla się nam przez jakieś może 2 sekundy, znika i pojawia się czas.
0: No i jeszcze można powiedzieć, że jak odtwarzamy z karty, wyświetla nam się napis TF i potem MP3, bo urządzenie tylko odtwarza nam MP3, żeby nie było, bo to też sprawdziliśmy. Więc z karty to jest TF, z USB, czyli z pendrive to jest USB napis. Radio, się pojawia nam radio, znaczy pojawia się nam FM tylko na chwilę, a potem częstotliwość.
1: Dokładnie.
0: Po czym, jak mamy line, znaczy linię, to pojawia nam się napis line, czyli linę na wyświetlaczu. I gdy mamy kartę muzyczną, to nie wiem, czy się nam coś pojawia.
1: PC
0: się pojawia. Właśnie tutaj Kazimierz uratował. Pojawia nam się PC, gdy się kończy nam bateria, pojawia nam się napis przed wyłączeniem off na wyświetlaczu i się nam szybko to wyłączy.
1: Kolejna kwestia jeszcze, po naciśnięciu pauzy również się pojawia znak pauzy na wyświetlaczu, czyli to są dwie pionowe kreski.
0: Tak. I tak samo znak play.
1: Dokładnie.
0: Też nam się pojawia. Przyciski są odseparowane, łatwe do znalezienia. To nie jest tak, że musimy gdzieś, liczyć, cudować. Nie, to są przyciski wypukłe.
1: Okrągłe.
0: Duże, okrągłe. Tak się naciskają, także...
1: Też takie chyba plastikowe takie. Przypadkowo jak mamy w kieszeni radioodbiornik, raczej tego nie naciśniemy, bo naprawdę to trzeba troszkę tak wcisnąć.
0: Nie naciśniemy i raczej tego nie urwiemy.
1: Dokładnie.
0: Jeśli nie mamy jakichś twardych rzeczy, jakichś pumeksów, nie wiem, kamieni
1: kluczy.
0: Strasznych.
1: Klucze mogą nam porysować.
0: Porysować, tak.
1: Jednak jest to taki plastik, wydaje się takiej trochę wątpliwej wytrzymałości. Nie testowałem i nie będę, tak nie zamierzam, ale lepiej no. Sprzęt jest fajny, więc myślę, że warto.
0: Lepiej zachować pewne.
1: Wartości.
0: Pewne wartości. Czy jeszcze o czymś zapomnieliśmy, Kazimierzu?
1: No i tak jeszcze a propos tej budowy i a propos tego wyświetlacza. Myślę, że tej folii, która jest naklejona na wyświetlaczu, nie warto zrywać, bo nawet przez tą folię bardzo dobrze widać.
0: Więc chyba powiedzieliśmy już wszystko, tak mi się wydaje. W tym odcinku Tyfl Podcastu omawialiśmy dla Was odbiornik firmy Sencor, to znaczy takie urządzenie wielofunkcyjne, ja bym tak to nazwał.
1: Ja również.
0: Sencor SRD215, pisze się Sencor przez C, a omawiali dla Was ten odbiornik
1: Robert Łabęcki
0: i Kazimierz Parzych.
1: Dziękujemy
0: do
1: serdecznie.
0: Usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry. Trzecia audycja z cyklu Tyflo Przegląd. Dzisiaj już jest dużo, naprawdę dużo, chyba komplet zdaje się. Bo oprócz mnie jest jeszcze Kasia Ślipek, jest Mikołaj Hołysz, jest Michał Dziwisz.
8: Dzień dobry.
7: Jest nowy, można powiedzieć, nabytek audycyjny, czyli Piotrek Malicki.
9: Cześć,
7: jest Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki. No i oczywiście ja, czyli Tomek Bilecki, dzisiaj takim silnym składem 7-osobowym. Zaczynamy kolejny Tyflo Przegląd. Oj, będzie się działo dużo dzisiaj tematów, mimo tego, że minął zaledwie tydzień od poprzednich audycji. Tych tematów się nam narobiło chyba ponad 10 na pewno. Nie wiem, czy nie 15, ale dużo w każdym razie. Także zapraszamy do kolejnego Tyfloprzeglądu. Łoj, będzie się działo. I co? Zaczniemy od może tego, co się wydarzyło w związku z poprzednimi jakby audycjami, bo tego tu troszeczkę tu się pojawiło. RWDXT, czyli ten serwis, o którym jakby, na którym robimy te różne rzeczy, zastanawialiśmy się, czy działa na Androidzie. Odpowiedź tak, jest dość prosta. Działa.
8: Działa.
7: Po prostu. Sprawdzone w dwie osoby, Android 8, Android 9, ale oba czyste dość w miarę. Ale tak, myślę, że jeżeli... No i na przeglądarce Chrome, przynajmniej ja, nie wiem jak ty.
8: Ja też.
7: Też Chrome, okej. Okay. I jest normalne pole edycji. Co ciekawe, na Androidzie ja widzę jakąś taką... coś w rodzaju listy rozwijanej, której na komputerze nie widzę, w której mogę, zdaje się, wybierać wersję dokumentu i zdaje się, że na komputerze tego nie było.
9: A to jest w ogóle ciekawe, bo rzeczywiście tego przynajmniej na komputerze nie widzę, tej listy, ale wiesz co?
7: Nie próbowałem jej rozwinąć, ale...
9: Tomek, ale na dole... na dole coś tu jest takiego z takim przyciskiem. Jest taki przycisk na dole tej notatki naszej. Ale tu jest tylko jakby jedna wersja.
7: Aha, to nie wiem. Znaczy, ja tego nie sprawdzałem, ale wygląda to jak... Nie wiem. No, nie sprawdzaliśmy tego, szczerze mówiąc, ale jest coś takiego. I przynajmniej... No, ciekawe. Trzeba by to sprawdzić. Nieco więcej, myślę, będzie dyskusji na temat emoji tego z białą laską, bo to jest różnie czytane.
9: Oj, bardzo różnie. Najlepiej się sprawdza pod NVDA-em. I to, co ciekawe, mam dziwne wrażenie, że jeżeli chodzi o NVDA, to on odczytuje to po prostu bezpośrednio ze znaków, aczkolwiek na różnych konfiguracjach NVDA zachowuje się to różnie, bo u mnie na przykład było to czytane, a ty, Piotrze, zdaje się, że miałeś z tym problem u siebie na NVDA-u,
10: tak,
9: prawda?
10: Tak, tak. U mnie w każdym systemie, z każdym programem mówiącym było to samo. Nie czytał on tych emoji, tych białej laski. Czytał jedynie tam okulary przeciwsłoneczne i coś tam jeszcze innego, jakiś jeden jeszcze emoji. A resztę była cisza, czytał sam opis po prostu angielski i tyle, niestety.
8: To na Androidzie, jeżeli mowa o emoji, jest identyczny i jest czytany tylko okulary przeciwsłoneczne i wózek inwalidzki.
10: Tak, tak.
9: Na iOSie,
11: ciekawości,
9: na iOSie
11: na jakim syntezatorze
9: też
11: testowałaś to, bo w
8: na
11: jest
8: fabrycznym
11: tak...
8: googlowskim.
11: Okej, okay. Bo na przykład jeżeli masz wokalizera zainstalowanego któregokolwiek z polskich, to on ma swój osobny słownik do emoji. I może być, że to będzie tam czytane na przykład w wokalizerze.
8: Ale... No to w fabrycznym googlowym nie.
9: No ale co by nie mówić, to te emotki właśnie takie to są zupełnie nowe emotikony, więc może dlatego po prostu jeszcze tak, nie wszystko jest czytane. Zdaje się, że według takiego serwisu Emojipedia, to jest w ogóle dosyć ciekawy...
8: Właśnie chciałam powiedzieć, tak, ciekawy, że jest coś takiego.
9: Ciekawy serwis, bo jest z wieloma emotikonami, to te emotki... Co ciekawe, nie ma tam ani słowa na temat iOS-a. Jest na temat na przykład Windowsa 10 w majowej kompilacji w 2019, czyli w tym roku te emotki miały zostać wprowadzone, natomiast o iOSie nie ma ani słowa, o Androidzie było coś, że ma być to wprowadzone w Androidzie 10.
12: Ja się postaram na następną audycję sprawdzić, ponieważ ja posiadam betę iOSa 13, jak to działa na tej konfiguracji.
10: To ja też zobaczę, bo też mam betę, to też postaram się to sprawdzić.
7: No tak. To by
0: było taka moja prośba do Piotra, jakbyś mógł wyłączyć autogain, to by było fajnie.
7: To już próbowaliśmy, ale nie wiem, czy co w końcu było.
10: To jest zasadne.
0: Nie del.
7: To tak mniej więcej tyle by było, jeżeli chodzi o jakby zaszłości z poprzedniej audycji nasze. Natomiast słuchacze tutaj jeszcze kilka komentarzy, zwłaszcza jeden, napisali pod poprzednimi audycjami. Jeden jest dość ciekawy rzeczywiście.
9: Owszem.
7: Ciekawostka z komentarza Piotra a propos przeglądania internetu na Apple Watch. Faktycznie, ekran, i tu jest cytat z komentarza, faktycznie, ekran jest bardzo mały, więc Apple nie dodało przeglądarki ani API dla deweloperów dla wyświetlania stron. Jednak w ostatniej wersji Apple Watch OS zaimplementowano silnik WebKit z Safari, żeby umożliwić szybkie podejrzenie jakiejś strony, którą ktoś nam wysłał na maila czy SMS-em. W takim razie można wysłać sobie przez maila czy SMS na przykład link do Google, otworzyć go na zegarku, możemy wypełniać pola tekstowe przez dyktowanie, także spokojnie można wygooglować dowolną stronę i na nią wejść, chociaż szybkość ładowania strony na Apple Watch nie powala, więc nie robię tego często, ale jak ktoś chce, to można.
11: To taka zachęta trochę do używania tych proxy HTTP, tych takich stron, przez które wchodzi się na inne strony, na przykład, żeby sobie zmienić region. To tak mi przyszło teraz do głowy, że można sobie przerzucić link do takiej proxy i na stronie tej proxy wprowadzić dowolny adres i się można przelogować.
9: A to prawda, a takich serwisów jest dość sporo.
7: No ciekawe.
11: Chyba, że ktoś stworzy specjalne proxy pod Apple Watcha.
8: Nie, no po prostu fajnie, że da się to jakoś obejść i że w jakiś sposób da się przeglądać te strony na zegarku. To jest to, o czym ja mówiłam właśnie w poprzedniej audycji, że wydawało mi się, że na Androidzie jest to możliwe, a na iOSie właśnie nie wiedzieliśmy do końca, więc dziękujemy bardzo za ten komentarz i on na przykład mnie bardzo ucieszył, bo ja cały czas walczę o smartwatcha i no dziękuję.
7: Także dziękujemy rzeczywiście za ten komentarz, bo dość ciekawy. Prośba jest jeszcze tutaj na nasz adres mailowy o to, żeby zrobić, gdzieś tam wspomnieć na temat działających w tej chwili aplikacji do rozkładów jazdy komunikacji miejskiej na Androida, na iOS. Na audycja na ten, nawet kilka audycji na ten temat już było, natomiast rzeczywiście one się ciut zdezaktualizowały. Myślę, że to jest na tyle ciekawy temat, że będzie można o tym zrobić osobną audycję. Nawet nie tylko wspomnieć w Tyflo przeglądzie, no chyba, że się jakaś nowość pojawi. Natomiast no, tu rzeczywiście jest kilka, zwłaszcza na Androida jest kilka audycji, które działają, na iOS-a też coś tam się pojawiło, więc myślę, że będzie można z czasem zrobić jakąś na ten temat audycję. I w ogóle myślę, że jeżeli ktoś z Państwa miałby jakiś pomysł na temat tego, co można by jeszcze w Tyflo podcaście zaproponować, no to piszcie oczywiście albo w komentarzach, albo jakby w mailu. Jeżeli oczywiście będzie ktoś, kto będzie w stanie to zrobić, no to jak najbardziej. No,
9: dokładnie, przecież... bo największym problemem, jeżeli chodzi o audycje, te audycje, których nie ma oczywiście, jest po prostu to, że w danym temacie nie mamy aktualnie kogoś, kto mógłby się go podjąć, bo jeżeli mamy kogoś, kto mógłby się podjąć danego tematu, to on zwykle się tego tematu podejmuje, szczególnie jeżeli jest takie zapotrzebowanie. Więc jeżeli ktoś na przykład też chciałby pokazać coś w Tyflo Podcaście, to proszę, żeby się kontaktować albo na naszego tyflo przeglądowego maila, albo bezpośrednio ze mną i wtedy na pewno będzie można coś podziałać na tematy coś różne, bo w końcu im więcej zawartości, im więcej zróżnicowanych treści, tym lepiej dla wszystkich.
7: To jest jedno, poza tym no, są takie tematy, na które my byśmy na przykład nie wpadli z różnych przyczyn, a komuś mogłyby się wydać rzeczywiście interesujące, także piszcie naprawdę co was na temat tego, co was interesuje, no bo przecież w Tyflu Podcaście chodzi o to, żeby to przede wszystkim było pożyteczne i potrzebne, a nie takie, że to tak nam się tylko wydaje tutaj. Także tak.
0: Telefon no to co, do nas czynny?
9: A i owszem, czynny. 123-834-835.
0: Do dyspozycji.
7: Tak. To co, przechodzimy do wieści bardziej takich naszych tyflo, a ich też jest troszeczkę. Okazuje się, że czytanie książek audio i książek zwykłych jest w pewnym sensie takie same, ale o tym
9: Mikołaj.
7: Dłużej. Mikołaj.
12: Tak, no są badania naukowców, na razie badania dość wstępne. Badanie polegało na tym, że pokazano dwóm grupom osób książkę. Jedna osoba miała przeczytać książkę jako tekst. Oczywiście mowa tu była o osobach widzących,

0: że słuchanie audiobooków ma mniej więcej, bo to oczywiście jest na razie mniej więcej, taki sam wpływ jakby na mózg, jak czytanie książek zwykłym tekstem, czyli że aktywuje te same obszary. Te same obszary są odpowiedzialne za rozumienie, za przyswajanie itd., itd., itd. Dlaczego o tym mówimy i dlaczego warto o tym powiedzieć? No, toczy się od kilku lat debata, że że audiobook to nie to samo, że książka czytana syntezą to nie książka, że prawdziwie czytana książka to tylko książka
1: nawet
0: czytana
1: Braille'em. Nawet inaczej, Mikołaju, tak że czytanie syntezą to nie czytanie, bo książka to książka, ale że czytanie syntezą to tak. Nie jest czytanie. To bardziej nawet to jest podnoszony taki argument.
2: Ale ja się jestem w stanie zgodzić z tymi badaniami, dlatego że książka wprowadza w nas w stan w jakiejś tam emocji. No i czy my te emocje jakby dostarczymy za pomocą czytania, nie wiem, fizycznego czy takiego słuchania, no to jakby, nie wiem, dla mnie odbiór jest ten sam, no tak?
3: Nie, no jeżeli tak, ale to będzie coś wzruszającego. I tutaj są jakby badania, które potwierdzają ten punkt widzenia.
1: Tylko wiecie co? Ja zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo ja jestem w stanie, to już była nawet taka dyskusja gdzieś tam na Facebooku, też a propos tego artykułu, widziałem taką jedną dyskusję i oczywiście no wiadomo, no jedni są, optują za tym, inni za tym, jedni tam się zgadzają, inni nie, ale wiecie co? Mnie zastanawia tylko jedno, bo okej, ja jestem w stanie się zgodzić i to zresztą fenomen obecnie audiobooków, po które sięgają także osoby widzące, to już nie są tylko i wyłącznie, to nie jest domena niewidomych, coraz więcej mamy książek audio, więc coś w
3: I
1: tym
3: mało
1: jest.
3: Mało tego, w tej chwili więcej wydaje się książek takich na otwartym rynku niż książek jakby dedykowanych dla osób niewidomych.
1: No teraz to praktycznie dla niewidomych to się praktycznie w ogóle niczego już nie wydaje. No tak, ale w porównaniu do tego, co było kiedyś, to wiecie.
3: Właśnie się zastanawiam, bo wiesz, to też jest tak, że no od lat 60. do powiedzmy roku 2000 no mamy te 4000 książek, więc wychodzi tam po 1000 na dziesięciolecie, czyli po kilka, no nie, po powiedzmy kilkadziesiąt na rok. Więc no to tak w kwestii roku możliwe, że i tyle samo się nagrywa dla niewidomych. Może rzeczywiście trochę mniej, natomiast dużo, dużo więcej wydaje się książek w tym samym czasie, no takich zwykłych, które można po prostu pójść i kupić. Czy to w sklepie, na płycie, czy gdzieś tam w internecie.
1: Ale do czego zmierzam?
3: Razy więcej.
1: Ale do czego zmierzam? Bo zmierzam do jednej zasadniczej kwestii. Że jestem w stanie w to uwierzyć, że tak zwana beletrystyka, czyli wszelkiego rodzaju jakieś poradniki, nawet też oprócz różnego rodzaju opowieści, opowiadań, jakichś takich książek akcji, romansów i tak dalej, to myślę, że spokojnie może być traktowane jako równoległe, tak? Niezależnie od tego, czy czytamy to za pomocą słuchu i jest to audiobook, czy jest to książka, którą przyswajamy albo nie wiem, Braille'em my niewidomi, albo czarnodrukiem osoby widzące. Ale no, pamiętajmy o jednym. Tego typu książki to są tylko pewne rodzaje książek. Mamy jeszcze mnóstwo innych książek, które są zdecydowanie cięższe w odbiorze. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju prace naukowe, które mają dużo przypisów. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju książki takie bardzo branżowe, jakieś książki, no nie wiem, na przykład programistyczne. Wyobrażacie sobie czytać jako audiobooka książkę do nauki jakiegoś języka programowania, w której lektor czyta jakieś fragmenty kodu? Nie. Bo ja sobie tego nie wyobrażam, szczerze mówiąc. No właśnie, ale... Tak. Ale właśnie...
0: Ja słyszałem o takim przypadku, że coś takiego było kiedyś stworzone. To były lata, nie wiem dokładnie które, ale myślę, że sporo przed 90. Chodziło oczywiście o Amerykę, że ciężko było jakoś to niewidomym dostarczyć, zwłaszcza, że był problem z wzorami matematycznymi i któregoś z większych dzieł tego typu, bodajże sztuka programowania, podjął i stworzył na taśmach.
3: No tak, tylko my jesteśmy po prostu dość specyficznym typem odbiorcy.
1: Owszem.
3: Powiedzmy.

0: który i tak musi to mieć jakoś zrobione, choć i tak częściej się to robi w Braille'u, no ale okej. Okay. Powiedzmy, Braille nie jest tak oczywisty, jak zwykły druk w przypadku osób widzących. I teraz tak, żeby nie było jakichś tam w komentarzach czy coś, nie tykamy tematu nauki ortografii, powiedzmy, bo to jest jeszcze inna para kaloszy, tak, że czytanie Braille'em może pomóc w nauce tej ortografii, czy gramatyki, czy tego typu rzeczy. Jakby ja się z tym zgadzam, choć oczywiście z drugiej strony pisanie, że nie czytanie Braille'em powoduje, że tej ortografii się z automatu nie zna też...
1: To też nie jest prawda.
0: To też nie jest prawdą, bo można to robić.
1: Ja jestem przykładem. Ja jestem na to przykładem żywym. Ja Braille'em praktycznie nie czytam, a zdecydowanie myślę, że ortografię udało mi się poznać.
0: Choć oczywiście zapewne łatwiej jest nauczyć się ortografii czy gramatyki czytając Braille'em, bo się z tym ma styczność na co dzień, natomiast to nie oznacza, że się nie da, tylko trzeba się troszkę bardziej przyłożyć.
2: Ja może jeszcze doświadczenie powiem, że mi się do nauki ortografii takiej już lepszej chyba bardziej przyczyniły nawet ostatni rok, dwa, gdzie w NVDA mamy dźwięk ponad 10 spacji na słowo z błędem niż jakikolwiek Braille.
0: To też, ale to chyba też głównie osoby, które tego Braille'a nie czytają. Ale dobra, o tym można naprawdę mówić.
1: O tym można długo, tak.
0: I mówić, i długo mówić, a tymczasem naprawdę dużo tematów przed nami. Chociażby na temat właśnie czytania. Nowy czytnik powstał,
1: nowy
0: książek.
1: Nowy czytnik, tak. Nowy czytnik
0: Book
1: książek.
0: Bookworm. I teraz uwaga, bo Bookworm, jeżeli jest pisany razem, by o oky, wy o rymy, to większość syntezatorów czyta jako Bookworm.
1: Dokładnie.
0: Mało który syntezator czyta jako Bookworm, raczej Bookworm. Więc to nie jest Bookform, choć no można by sobie wyobrazić, że taka nazwa mogłaby istnieć, tylko Bookworm, Bookworm, bo okworm.
1: Dokładnie, to jest nas.
3: Czyli mól książkowy.
1: Na stronie musk42.github.io/by-o-ok-w-o-r-my. Można sobie tam pobrać ten czytnik. On na razie jest takim dość prostym narzędziem do czytania. Cóż my tu mamy? Mamy między innymi możliwość przeszukiwania tekstu, mamy zakładki, mamy możliwość tworzenia różnego rodzaju adnotacji do fragmentów tekstu. Możemy sobie potem to eksportować. Co ciekawe, i to jest myślę, że dość ważne, że ten program odczytuje również pliki EPUB, czyli pliki, za pomocą których obecnie w internetowych księgarniach jest bardzo dużo książek elektronicznych publikowanych. No i jeżeli nie mamy takiej płatnej aplikacji jak Qrit, to nie za bardzo w Windowsie mamy wiele alternatyw, dzięki którym moglibyśmy te pliki czytać. W iOSie mamy VoiceDreama, na Androidzie też mamy jakieś programy do czytania książek.
0: Też jest VoiceDream,
1: tak,
0: jest
1: VoiceDream.
0: Voice Reader. Mm-hmm. Jest kilka.
1: Ale tego pod Windowsem to jest problem, więc myślę, że warto...
3: Adobe Edition,
0: dodam,
3: jest to przykład.
0: A dodam jeszcze, że
3: ja używam.
0: Ostatnio próbowałem, ja mam zakupionego Qrita, natomiast próbowałem go ostatnio pobrać ze strony producenta, to się nie dało, bo tam jest jakiś błąd na stronie, także w ogóle jest problem.
1: No to niestety. To...
2: Czy udało ci się go aktywować w końcu?
0: Nie, ale to jest kwestia moja, można powiedzieć, prywatna, bo nie mogę znaleźć maila z kluczem.
1: Aha, okej. Okay. Ale w każdym razie, no jeżeli ktoś używa plików EPUB albo chciałby ich używać na Windowsie, to warto, myślę, że zapoznać się z tym programem. Odczytywany tekst jest za pomocą SAPI, także myślę, że każdy jakieś tam jakąś syntezę znajdzie u siebie w systemie i będzie w stanie bez większego problemu te książki czytać. Program o funkcjach bardzo podstawowych, ale myślę, że tak na dobry początek wystarczających dla wszystkich.
0: Ciekawe, czy się rozwija, czy on taki mniej więcej już jest od dłuższego czasu.
1: Wiesz co, chyba od dłuższego czasu to nie, natomiast...
2: Dał jakieś kilka miesięcy temu i ostatnią jakąś zmianę z tego, co widziałem, to było chyba 29 dni.
1: Aha. Więc cały czas jakoś jest rozwijany. Zobaczymy, co dalej.
0: Tak będzie. A propos rozwijania, to tutaj Mikołaj Hołysz będzie miał dla nas też kilka informacji na temat co nowego w NVDA. Czy w zasadzie
2: co nowego w NVDA? Jest kilka różnych ciekawych zmian. co takie dwie najważniejsze, co przynajmniej dla mnie, co zwróciło gdzieś tam moją uwagę, to jest po pierwsze opcja zwiększenia szybkości mowy za pomocą tego wyboru, tego pola wyboru podkręć szybkość, które było do tej pory tylko w SPiKu i tylko w ustawieniach. Teraz jest ono w tym settings ring, czyli control, bodajże insert i strzałki, te takie szybkie ustawienia syntezy. I jest ono również dostępne dla syntezatorów OneCore, czyli dla syntezatorów Microsoftu w systemie Windows 10. I to nam pozwala na to, żeby zdecydowanie szybciej te syntezatory mówiły. Druga zmiana, która jest moim zdaniem bardzo przydatna i dla mnie jest to jedna z najważniejszych nowości w ciągu ostatnich kilku lat w NVDA-u, to jest możliwość przełączenia sobie profilu konfiguracji za pomocą jednego skrótu. Do czego nam się to może przydać i do czego ja to wykorzystuję? Jeżeli czytamy często teksty w wielu językach, w dwóch chociażby, i jakiekolwiek to języki są, i chcemy się łatwo przełączać między tymi językami, to na naszym głównym profilu w NVDA-u ustawiamy sobie na przykład nasz język polski, którego używamy najczęściej. Tworzymy sobie drugi profil. Na tym drugim profilu ustawiamy syntezator dla języka obcego, to może być, nie wiem, angielski, niemiecki, cokolwiek. I w ustawieniach, w opcji zdarzenia wejścia, mamy coś takiego jak profile konfiguracji i tam w tych profilach konfiguracji pojawia nam się polecenie aktywuj profil, jakiś tam, jakkolwiek sobie go tam nazwaliśmy. Tam klikamy dodaj, wykonujemy jakieś polecenie na klawiaturze, bądź podejrzewam, że na monitorze brajlowskim lub ekranie dotykowym też byśmy teoretycznie mogli. No i wybieramy, czy ma ono działać dla bieżącego układu, czy dla obu, i możemy w ten sposób bardzo szybko, bardzo wygodnie przełączać się między syntezatorami mowy i między profilami konfiguracji. Bo to tak naprawdę nie tylko synteza mowy chodzi, ale jakakolwiek inna konfiguracja, nie wiem, możemy sobie na przykład zrobić profil korekta, w którym będziemy mieli oznajmianie kolorów, tabelek, wszystkiego, co się tylko da dotyczącego dokumentu i tak dalej, i tak dalej. Po prostu naciskamy sobie jeden skrót, jeżeli chcemy edytować dokument i jakoś go bardziej redagować. No i będą...
3: A tu się zgodzę. Tak. Tu się zgodzę, bo rzeczywiście jest to na dłuższą metę uciążliwe. Wchodzenie w ustawienie i zaznaczanie, że już masz mi teraz czytać akapit, teraz nie masz i tak dalej. I tu się zgodzę, nawet na to nie wpadłam, Mikołaj, ale rzeczywiście ja używam formatowania tekstu w NVDA i rzeczywiście to może być bardzo pomocne.
0: Tak, bo do tej pory było w ten sposób, że dało się stworzyć profil, ale tylko dla aplikacji, czyli jeżeli wchodzimy sobie w Worda, no powiedzmy mam otwarte jakieś, mam aktywne właśnie jakieś powiedzmy formatowanie. Natomiast no jeżeli bym chciał czasem przejrzeć sobie tylko jakiś dokument,
3: nie edytować po prostu tego.
0: A w pewnym momencie chciałbym go zacząć edytować i rzeczywiście już wiedzieć o wszelkich zmianach, to jednym skrótem mogę to sobie zrobić. I to jest rzeczywiście ciekawe, bo tego nie
2: to
0: było.
2: To się dało poniekąd wcześniej zrobić.
1: Bo nie trzeba było przypisywać profilu do jakiegokolwiek programu, bez wyzwalacza go jakby sobie ustawić, no tak, i go ładować sobie... tak po prostu.
2: Tak.
0: No tak, ale to i tak trzeba wejść w profile i tak dalej. Zmienić, a jak się miał tego 15, to był problem trochę.
2: Tak, właśnie, jeżeli ktoś ma tych profili więcej, to jest problem. Ja na przykład polecam, jeżeli ktoś ma jakiś ważny taki profil, na przykład w moim przypadku jest to drugi język, przypisać sobie to pod klawisz pauzy, bo nie jest on raczej w systemie Windows używany. Ja tak właśnie zrobiłem i po prostu teraz w dowolnym miejscu systemu naciskam sobie klawisz pauza, zwany również break, i w tym momencie NVDA po, nie wiem, 1/4 sekundy, to jest naprawdę bardzo krótki czas, przełącza mi się automatycznie na język angielski, na inny syntezator. Czytam, czytam, czytam. Pauza. Z powrotem język polski.
0: No to już
2: a więc takie możliwości.
4: Ale czy te profile są przypisywane na zasadzie przełącznika między dwoma? Czy mogę do niezliczonej ilości profili przypisać niezliczonej ilości skrótów?
2: Możesz przypisać, ale z tego co wiem, jeżeli naciśniesz dany skrót, profil się aktywuje. Jeżeli naciśniesz dany skrót od profilu, który jest obecnie aktywny, to profil się deaktywuje, wracasz do tak zwanej konfiguracji normalnej. Ale owszem, możesz przypisać sobie ileś tych profili i tak dalej, i tak dalej. Z innych jakichś takich zmian, o których warto powiedzieć, bo ogólnie zmian to jest dość dużo. Są zmiany dotyczące monitorów brajlowskich Focus. Poprawiono kwestie tam wsparcia kilku klawiszy. Mogą być teraz wykrywane, jeżeli mamy opcję auto, że automatycznie wykryj monitor brajlowski w NVDA zaznaczoną, to teraz NVDA potrafi wykrywać połączenie monitora Focus. Są zmiany dotyczące Mirandy NG. Jeżeli mamy którąś z nowszych wersji, to w tym momencie będzie ponownie już czytana historia, czyli jeżeli otrzymamy od kogoś wiadomość, a jesteśmy w oknie rozmowy, zostanie nam ona odczytana automatycznie. I skrótami klawisz NVDA plus albo 1 do 0, albo z kontrolem, ale chyba bez. Można odczytywać sobie ostatnie wiadomości.
4: Przy czym ta implementacja jest dalej obciążona tymi błędami, którymi była stara, bo jeżeli okno się napełni wiadomościami i tych wiadomości jest nagle dużo, to te funkcje przestają działać, niestety. I to jest zwłaszcza kłopotliwe w dużych chatroomach. Jeżeli czatujemy na IRC, na Jabberze, na dużej grupie facebookowej, gdzie jest duży ruch, po pewnym czasie musimy to okno albo wyczyścić, albo je zamknąć, otworzyć jeszcze raz, bo inaczej nie będziemy już słyszeć tych zapowiedzi i nie będą te wiadomości wliczane w te 10 ostatnich. Z tym jest jakiś problem, który nie wiadomo jeszcze jak naprawić.
0: Ale to już trudno. To co, przechodzimy dalej?
2: Myślę, że tak. Przechodzimy dalej. Zmian jest mnóstwo, można by o nich mówić długo, więc...
0: Można powiedzieć, ciekawą ciekawostkę tutaj nam przyniósł Robert Łabęcki na temat psa przewodnika. Ale nie typowego, bo elektronicznego.
5: Dokładnie, dokładnie. Mówię tutaj o psie Aibo, który zaprezentowała firma Sony już 20 lat temu. Tym niemniej piesek wrócił do nas w nowej odsłonie. Po kilkuletniej przerwie. I teraz pierwotnie była to taka ciekawostka, interaktywna zabawka elektroniczna. Sercem tego nowego pieska Aibo jest 64-bitowy procesor RISC, a komunikacja ze światem jest realizowana przez coraz bardziej skomplikowany zestaw czujników. Aibo wyposażono we wzrok, słuch, zmysł dotyku, akcelerometr, czujnik ciepła i wibracji. Jest też oczywiście bezprzewodowe połączenie z internetem, a wszystkie informacje można przechowywać w chmurze. Najnowsze wersje, które zadebiutują na rynku w najbliższym czasie, mają bardzo zaawansowaną kamerę z technologią SLAM. Pozwala ona na tworzenie wirtualnego obrazu 3D, umożliwiającego robotom, tym psom, bezbłędną orientację przestrzeni. System sztucznej inteligencji również jest niezbędny, ponieważ psy mają do wykonania specjalne zadania. Do pewnego stopnia będą opiekunami osób starszych czy niepełnosprawnych. Co więcej, w przypadku sytuacji awaryjnej Aibo potrafi powiadomić odpowiednie służby albo osoby nadzorujące, ponieważ ma ciągłą łączność z internetem. Nie trzeba się o niego specjalnie troszczyć, gdy zaczyna mu brakować energii, sam wędruje do źródła zasilania i ładuje akumulatory. Tego typu elektroniczny przyjaciel staje się coraz bardziej popularny w Japonii. Wynika to m.in. z faktu, że tamtejsze społeczeństwo coraz bardziej się starzeje i coraz więcej osób wymaga opieki. Ja to czerpnąłem z wiedzy i życia. Ja dziękuję Sylwestrowi za podesłanie tej ciekawostki też. Natomiast taka moja malutka dygresja, z racji tej, że w końcu zajęła się tym duża firma, więc może i do Polski to do nas dotrze. Znaczy, może i do Polski to dotrze. To powiem szczerze, ja bym się nawet ucieszył, gdybym miał
0: coś takiego. Dobywał, bo pamiętajcie, że Sony i w ogóle te wszystkie firmy duże, to mają jednak, co innego jest rynek wewnętrzny japoński, a co innego
1: na eksport.
0: Idzie na eksport i ten robot, z tego co wiem, no, do tanich nie należy. W ogóle coś mi się wydaje, choć oczywiście mogę się mylić, ale coś mi się wydaje, że to będzie troszeczkę tak jak z tymi robotami, które w latach 50. się mówiło, tak, że człowiek będzie miał robota, który jest na niego sprząta, odkurza, prasuje, przynosi gazety z kiosku i tak dalej, a nikt nie wpadł na pomysł prostego telefonu komórkowego, tudzież smartfona, że nie wspomnę o komputerze, bo na to też nikt nie wpadł, że każdy będzie miał, tylko że raczej będą komputery miały każda firma i każde przedsiębiorstwo, ale niekoniecznie każdy dom. A tak się stało. I coś mi się wydaje, że troszeczkę podobnie może być z tymi robotami przewodnikami, które może w jakimś sensie będą, ale wątpię, natomiast, że dokładnie takim, jak tutaj zostało to opisane.
5: Może i tak, natomiast nie wiem, czy pamiętasz, było odnośnie tak samo takiego pieska przewodnika, który się nazywał Amepi. Ludzie w Meksyku to wynaleźli bodajże rok temu, no i słuch jakoś na razie o tym zaginął. Nie wiadomo, co tam z tego wyszło. I może dlatego, że jest to taka mała firma i nie może się przebić. Może
1: z drugiej
5: tutaj,
1: strony,
5: tego, że jest to duży.
1: Z drugiej strony, Robercie, tak jak wspomniałeś, to ten piesek w zamrażarce Sony poleżał sobie chyba ze 20 lat, tak? I teraz jest jakieś podejście kolejne do tego.
0: Pewnie drugie podejście, no ostatecznie
1: coś
0: Microsoft
1: zrobić.
0: Chyba.
1: Technologia podobno poszła jednak do przodu, ale pytanie, czy dostatecznie.
0: No właśnie, no, z drugiej strony Microsoft próbował pierwszy smartwatch, pokazał zdaje się jakoś koło roku 2000. A wtedy jakoś się tym nikt nie zainteresował w zasadzie, więc no zobaczymy. Ale coś mi się wydaje, że to w takiej formie to niekoniecznie przetrwa, przynajmniej na świecie, może w Japonii.
5: Pożyjemy, tam zobaczymy, ciekawostka, myślę, że możemy przejść do następnego
0: Tak, ale rzeczywiście. Tak, możemy rzeczywiście przejść do następnych rzeczy, już powoli nam się kończą kwestie tyflotechnologiczne, to nie znaczy, że tak, tematy nam się kończą, tematów mam jeszcze naprawdę dużo, bo ruszają wnioski, znaczy rusza drugi moduł, czy kolejny moduł do programu Aktywny Samorząd, tym razem dla studentów, ciekawostka, albo inna ciekawostka, tym razem Kasia tutaj Ślipek może coś na ten temat powiedzieć.
3: Tak, ponieważ nam jeszcze studentom mamy jeszcze prawie cały miesiąc do studiów, do rozpoczęcia roku, ale trzeba uważać, dlatego że różne PCPR-y i różne MOPS-y mają w różnych swoich określonych datach rozpoczęcie składania wniosków. I to nie jest tak, że jest sobie, nie wiem, strona główna PCPR-u czy też MOPS-u jedna i tam jest ogłoszone, że od tego i tego dnia składamy i przyjmujemy wnioski, tylko każdy region, każde, nawet nie województwo, tylko, nie wiem, powiat, wydaje mi się, że powiat, no bo powiatowe centra, więc powiat ma swoje, bo o ile warunki brzegowe wszystkich właśnie PCPR-ów i MOPS-ów są takie same, o tyle jakieś tam reguły są zmienne. I teraz mnie uczulono w tamtym roku, żeby nie sprawdzać w jakimś, obojętnie jakim PCPR-ze i stamtąd też nie pobierać wniosków. Tylko jeżeli chcemy pobrać wniosek, to konkretnie z tego PCPR-u / MOPS-u, w obrębie którym jesteśmy i do którego przynależymy. Bo mogą się zmieniać jakieś tam dane, jakieś rubryczki i właśnie mogą zmieniać się daty i mogą się zmieniać też dofinansowania, kwoty dofinansowań. O tym też trzeba pamiętać, no i właśnie rozglądać się już i mieć rękę na pulsie, kiedy u kogo się zaczyna rozpoczęcie składania wniosków, żeby tego nie przegapić. To tyle ode mnie w tej kwestii.
1: Także studenci, bądźcie czujni.
2: A mówiąc jeszcze o kwestiach związanych właśnie z wnioskami, urzędami i tak dalej, bo o tym też warto powiedzieć, pojawiły się wczoraj bodajże na stronie ZUS-u wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych, tak zwane 500+.
0: Tak, ja sobie taki wniosek pobrałem i to z PDF, ale jeżeli jakby tutaj warto zainstalować Adobe Readera. Dlatego, że to są wnioski, które zawierają formularz. Jeżeli posiadamy Adobe Reader, to można sobie ten formularz wypełnić osobiście. Jedyne, co będziemy potrzebowali, gdzie będziemy potrzebowali pomocy, to osoba widzącą trzeba będzie po to, żeby wskazała nam miejsce na podpis. Natomiast wszystkie kwestie związane z PESEL-em, datami, miejscowościami i tak dalej, można Adobe Readerem wypełnić w dokumencie. Tam są pola edycyjne, gdzie można wpisywać różne rzeczy i to teoretycznie działa.
6: Tak, ja też to sprawdzałem i też mi dobrze to działało wszystko.
0: Tam jest jedna rzecz, która jakoś jest dziwna, to znaczy daty, które albo ktoś coś zepsuł, albo ja coś zepsułem, ale daty, mimo tego, że wydaje mi się, że wpisałem prawidłowo, system twierdzi, że są wpisane nieprawidłowo. Tam oni proszą, żeby wpisać datę, w której rok będzie za pomocą czterech cyfr wpisany. Natomiast u mnie ten rok wpisał się tylko jako dwie cyfry i system twierdzi, że to jest data, która się nie zgadza z PESEL-em. I czy na pewno chce ją zatrzymać. Także coś tu jest nie tak chyba trochę, ale no zobaczymy, co się z tym będzie działo dalej.
3: A czy
0: dalej.
3: Są jakieś takie zagadnienia w tym wniosku, które były dla ciebie trudne albo jakieś dziwne, nietypowe, z czymś się zderzyłeś?
0: To znaczy, ja to też tak przeglądałem mniej więcej, natomiast no wydaje mi się, że tam nie ma nic takiego, nie wiem, dziwnego. No, tam jest, nie wiem, coś typu rodzaj świadczenia, więc zapewne trzeba wpisać tam nazwę, tam, że renta jakaś, renta taka, renta tam, nie wiem, czy rodzinna, czy socjalna, czy jaką kto ma. Ale nie pamiętam, żeby tam było coś takiego szczególnie skomplikowanego.
6: Też nic nie skomplikowanego, same dane podstawowe i...
2: No na pewno co warto i co należy wziąć pod uwagę, to jest to, jakie orzeczenie mamy z ZUS-u, bo możemy mieć orzeczenie o niezdolności do pracy lub o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
0: Jeżeli możemy mieć jeszcze drugiej sytuacji... orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ale bez niezdolności do pracy. Ponoć takie też się zdarzają.
2: I jeżeli mamy w ogóle po prostu wpisane samodzielna egzystencja, to jest dobrze, to świadczenie dostaniemy. I teraz uwaga, mówimy o orzeczeniu z ZUS, nie orzeczeniu o stopniu znacznym z MOPR, PCPR, tego typu organu. I teraz, jeżeli orzeczenia z ZUS z dopiskiem samodzielna egzystencja nie mamy, a takie
0: znaczy nie samodzielny, do samodzielnej egzystencji, nie że zdolny.
2: Tak. Ja na przykład takie przypadki mam. Ja właśnie taki przypadek mam i mam niezdolność do pracy wpisaną, ale nie ma wpisanej niezdolności do samodzielnej egzystencji. I teraz. Podobno można, jeżeli mamy orzeczenie o stopniu znacznym z PCPR-u, to załączyć, do tego załączyć od lekarza bodajże rodzinnego lub okulisty nie później niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku, dokumentację jakąś medyczną i dokument o naszym stanie zdrowia i jest szansa, że to przyjmą, mogą nas wezwać na komisję, ale różnie to może być. Tylko że ja dzisiaj rozmawiałem z ZUS-em i ZUS twierdzi, że orzeczenie to właśnie PCPR-owskie należy załączyć w oryginale, żadne kopie, odpisy, nawet te z pieczątką i te wykonane tam nie wchodzą w grę, musi być oryginał. I lepiej
1: ale czy oni
2: jechać...
1: nam, co oni z tym orzeczeniem później zrobią?
2: Lepiej właśnie jechać do ZUS-u na miejsce i złożyć to tam, ponieważ oni wtedy sobie ten oryginał zobaczą i coś tam umieszczą, jakby, nie wiem, czy oni sobie zrobią kopię, czy coś. W każdym razie ten oryginał dostaniemy z powrotem. A jeżeli wysyłamy to pocztą, to będziemy musieli wnioskować, żeby po zakończeniu postępowania na ten oryginał zwrócili i tak dalej, i tak dalej. Tak przynajmniej mówiła kobieta na infolinii w ZUS-ie. Ile w tym prawdy nie wiem, ale takie informacje otrzymałem z samej instytucji.
0: I też jest napisane, że jeżeli ktoś nie ma takiego orzeczenia, to może się o to starać, tylko że oni podobno w takich przypadkach wzywają na komisję i trzeba na tę komisję się stawić i sprawdzą, co tam według nich i jak to wygląda. Także to nie jest tak, że jak nie ma, to koniec, tylko jak nie ma, to będzie komisja. Podobno. Tak jest napisane.
1: Tak, no tak naprawdę to wszystko okaże się dopiero, podejrzewam, w okolicy października, kiedy to wszystko ruszy, bo teraz pojawił się formularz, więc można już to wysyłać, ale tak naprawdę cała procedura, ustawa wejdzie dopiero od października, więc wtedy dopiero ta cała maszyna ruszy i wtedy pewnie wszystko będziemy wiedzieli, jak to wszystko ZUS będzie interpretował.
0: Jak to wszystko wygląda i jak to ZUS tam... W każdym razie, jeszcze wracając troszeczkę do tematu PFRON-u, to o systemie SOW tutaj mamy też kilka informacji od Piotrka Malickiego i również mamy informację, dlaczego, zaraz się dowiemy, dlaczego informacja, że 300 powiatów podpisało porozumienie i wdraża system ten SOW. Tak. Dlaczego to jest ważne? O tym teraz Piotrek Malicki.
6: SOW to jest tak zwany system obsługi wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz jednostek, które mogą składać różne wnioski o dofinansowania do PFRON-u. Dzięki temu systemowi elektronicznemu, bez wychodzenia z domu, możemy sobie wszystkie czynności zrobić, czyli wypełnić wniosek, podpisać umowę, rozliczyć się, wysłać jakieś dodatkowe uzasadnienia, załączniki i wszystko możemy zrobić drogą właśnie elektroniczną. Potrzebny nam jest do tego profil zaufany na platformie PUAP, żeby to zrobić. No i właśnie PFRON ogłosił, że podpisał już ponad 300 porozumień z jednostkami właśnie terytorialnymi i że 380 powiatów już taki system posiada i dzięki temu można w tych powiatach może składać wnioski nie wychodząc z domu przez internet. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Nie wiem, czy ktoś z Was testował ten system już?
0: Chyba nie.
1: Nie, jeszcze nie.
3: A jak można sprawdzić, że nie wiem, mój PCPR ma...
6: Myślę, że to trzeba wejść na stronę PCPR-u, tak? Z danych powiatu i tam myślę, że taka informacja w aktualnościach na pewno powinna być, tak? Że podpisali to porozumienie.
0: Albo tam, albo może wpisać SOW i twoją.
6: Tak, albo na główną stronę, tak. Mhm. Tam pewnie na pewno będzie taka informacja.
1: Ewentualnie w ostateczności dobra. Zawsze można się po prostu z nimi jakoś skontaktować i,
6: tak,
1: i takiej odpowiedzi pewnie też udzielą.
6: Dokładnie.
0: Tak. Takich jeszcze naszych niewidomych, można powiedzieć, wieści, a propos jeszcze czytania, sobie wrócimy do tematu. Dość dużo nowych książek pojawiło się do działu zbioru dla niewidomych, czyli DZDN. Ponad 2080 książek i w zasadzie o tym też Piotrek Malicki.
6: Tak. No to tutaj tak krótko właśnie, że dyrekcja i przedstawiciele biblioteki właśnie DZDN spotkali się z przedstawicielem stowarzyszenia Larix i na tym spotkaniu przede wszystkim właśnie stowarzyszenie Larix przekazało właśnie te ponad 2000 książek audio bibliotece DZDN, które będą dostępne od początku nowego roku, kiedy tam zostaną nałożone odpowiednie zabezpieczenia na te książki. No i były też rozmowy o dalszej współpracy, więc pewnie co jakiś czas będzie stowarzyszenie Larix przekazywało jakieś książki do biblioteki DZDN.
0: I jeszcze warto dodać, że jest przeniesione, tak on napisane, że to będą książki w MP3, czyli to tak, też tak, dla tak, tych, którzy tak, nie mają oczywiście wiadomych urządzeń, które mają swój jedyny słuszny format. No to też informacja, że to będzie dostępne w zwykłych MP3-kach.
6: Mhm, dokładnie.
2: Z ciekawości wiesz, Piotrku, na czym te zabezpieczenia mają polegać?
6: Watermarki, ale dokładnie tam nie było nic zapisane, nic więcej. Mhm. Tylko tyle. Więc to dokładnie...
0: Teraz tych znaków wodnych w MP3-kach jest dość dużo rodzajów i to nieraz naprawdę nieźle działa, rzeczywiście.
3: Poza tym muszą to też wdrożyć do tych katalogów, do systemu i tak dalej, te wszystkie numery, sygnatury. wszystko to będzie ponakładać.
6: Przed niedozwolonym kopiowaniem, udostępnianiem, taka jest informacja, więc w ten sposób.
0: No zobaczymy, co się dzieje. A jednak okazuje się, że została nam jeszcze jedna techniczna informacja, tym bardziej z mojego, można powiedzieć, podwórka, choć nie ja to akurat znalazłem. Ponieważ talkbacka na telefonach Pixel, czyli telefonach Google'owych i możliwe, że za jakiś czas niektórych innych, będzie można talkbacka włączać przy pomocy asystenta Google. Czyli, prawda, mówiąc do asystenta, włącz talkback, będzie to można zrobić. Podobno już można to robić na Pixelach. Ja mam telefon z czystym Androidem, ale to nie jest Pixel, tylko Motorola One. Na tym telefonie zrobić się tego nie da. No, podobno będzie to z czasem gdzieś tam uruchamiane.
6: Tak.
0: Zobaczymy,
6: no, teraz
0: co
6: już
0: z tego
6: można
0: wyjdzie.
6: Już na niektórych
0: czy Google
6: pixelach
0: się z tego wycofa, czy też
6: w
0: nie.
6: Oby nie. Można to zrobić. Włącz talkback i wyłącz talkback podobno właśnie na tych niektórych pikselach działa i możemy sobie szybko i prosto włączyć mowę w Androidzie.
0: Tak. Jeszcze z tyflowieści takich bardziej trochę lokalnych, chociaż stolica, nasza stolica. Urząd Pracy w Warszawie ogłosił dla osób niepełnosprawnych nabór wniosków na podjęcie własnej działalności gospodarczej, gdzie można dostać do, uwaga, 45 tysięcy złotych na otworzenie własnej działalności gospodarczej.
6: Tak, tak,
0: o tym
6: dokładnie.
0: Też Piotrek. Mhm.
6: Tak, dokładnie. Więc jeżeli ktoś ma właśnie taki pomysł na założenie własnej działalności, musi być oczywiście zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, może starać się o takie dofinansowanie do Urzędu Miasta, które jest finansowane przez PFRON i może otrzymać do 45 tysięcy złotych dofinansowania do własnej firmy, działalności.
1: A tymczasem, słuchajcie, mamy telefon, więc proponuję, żeby go odebrać. Halo, kogo witamy?
7: Witam, Krzysztof Liczuk z tej strony. Chciałem poruszyć taką kwestię aplikacji, które się aktualizacje pojawiły ostatnio nowe. Między innymi tutaj była mowa o Envision AI w ostatnim chyba audycji, z tego co kojarzę. Ta promocja się niestety już skończyła. Już patrzyłem, teraz są te ceny, wróciły do takiej, że tak powiem, tej wyższego poziomu.
1: A, czyli jednak.
7: Ale tak.
1: Czyli jednak.
7: Tak, tak.
1: Ja się jeszcze załapałem, szczerze mówiąc, i tu zresztą obecny także kolega Robert też się załapał. Jeszcze w niedzielę ta promocja
5: tak, w niedzielę jeszcze
1: była. Tak, jeszcze była.
7: Tak,
1: ale teraz
7: jeszcze,
1: tak widać...
7: w poniedziałek chyba rano to jeszcze było, ale później się tam coś zmieniło. Ale tak, nie wiem, czy to ktoś sprawdzał, ale jest...
2: Ja testując te aplikacje, ale nie mając zamiaru jej kupować, dostawałem mnóstwo powiadomień, że uwaga, promocja się kończy, jeszcze tylko kilka dni, tak. Jeszcze tylko kilka godzin i tak dalej, i tak dalej.
7: Ja ją kupiłem i też dostawałem.
1: Aha.
7: Ja po zakupie już dostawałem, że żebym jeszcze skorzystał, no ale to tak już jest. Jest taka nowa wersja tej... Tak. Jest taka aplikacja Daily Via Opta. Ona była taka poprzednio kiepsko działało i w tym momencie wyszła chyba z tydzień temu nowa wersja tej aplikacji. Tam jest taki prosty OCR, z tym, że to polega na tym, że trzeba tapnąć ekran, nakierować na jakiś tam tekst i to też czyta. Nie wiem, na jakim to jest silniku, szczerze mówiąc. I jeszcze jest taka aplikacja, się nazywa Speak, trzeba wpisać w Google Playu. To niestety jakoś maszynowo tłumaczone i to też działa jakoś, tylko tam niestety maszynowo tłumaczone jest niestety kiepsko, że ta aplikacja przetłumaczona. Tam na przykład zamiast skanuj, to jest skanduj i coś takiego wpisane, ale też dla takich
0: aplikacji.
7: Tak, mówić, ono tak jest przetłumaczone rzeczywiście. No i takie jeszcze rzeczy na Androida, to mogę jeszcze powiedzieć, że zmienił się sklep Google Play, nie wiem, czy to o tym ktoś już mówił jeszcze kiedyś, ale zmienił się trochę niedobrze, bo zawsze było tak i fizycznie, jak się patrzy okiem, to wygląda to tak, że na górze, w górnym prawym, górnym lewym rogu jest ten przycisk, co się wchodzi w te menu, takie tam rozwijane, to się wchodzimy sobie do naszego tam konta itp. itd. A fokus talkbacka, on widzi go na końcu i te pole edycji, które zawsze było na początku, widzi go na końcu niestety, a ona fizycznie jest na ekranie na górze. Niestety mam nadzieję, że kiedyś to poprawią, no ale...
0: Znaczy w ogóle aktualizacja sklepu Play to jest coś, czego nie rozumiem, dlatego że miałem dwa telefony, na dwóch telefonach różnie to się aktualizowało. I mam wrażenie, że tutaj panowie jakoś nie opanowali tego całego procesu i to działa im trochę jak chce.
7: A no już wszystkie trochę... chyba dostały niestety.
4: Mnie niepokoją trochę dwie inne rzeczy w sklepie Play. Po pierwsze, u mnie coś takiego wystąpiło, że nawet jak wejdę w szczegóły aplikacji, ale nie w więcej informacji, tylko w ten ekran, na którym mogę odinstalować, otworzyć, zobaczyć podobne, zobaczyć zrzuty ekranu, tam, gdzie jest changelog, gdzie jest lista zmian, ona się łamie w pół. I żeby ją przeczytać, muszę wejść jeszcze głębiej, muszę kliknąć w tą złamaną listę, tą taką skróconą, i wtedy się dopiero pokaże pełna.
0: Ciekawe.
4: I to jest pierwsza rzecz, która mnie niepokoi.
3: Ale tak, zgadzam się tutaj z panem, że teraz tak zrobili, bo ja też sprawdzałam i rzeczywiście ona jest tak, że trzeba się przesunąć jeszcze raz w lewo i ona wtedy rzeczywiście jest nie na początku, tylko na końcu.
7: Na końcu,
3: taki tryb właśnie, tak. To się nazywa przegląd nawigacji, szuflada nawigacji, coś takiego, ale nie wiem, o co chodzi.
7: Ale fizycznie jest na górze, jak się patrzy okiem, to ono jest tak jak była nadal, tylko ten fokus skacze.
1: Czyli po prostu coś programistycznie zostało zmienione, pytanie w ogóle dlaczego i jaki to ma sens.
7: Tak. No właśnie.
4: Druga rzecz, która nadchodzi teraz, i ja jestem ciekaw, jak to Google rozwiąże. Ponoć mają być automatycznie odtwarzane filmy prezentujące daną aplikację. Mają być te filmiki takie, tam Google pozwala zamieszczać na YouTubie czy gdzieś. Takie krótkie demka. Tak. Dokładnie, zwiastuny. I to ma się zacząć niedługo odtwarzać automatycznie. I Google nie podaje zbyt wielu szczegółów, czy z dźwiękiem, czy bez, czy jakoś bardzo inwazyjnie to się pojawi, czy nie. Czy dla celów dostępności będzie przełącznik, żeby to wyłączyć, bo na Facebooku na przykład takie coś jest, czy na Twitterze. Tu nie ma, albo nie wiadomo jeszcze, czy jest, więc to jest zmiana, której też się troszeczkę obawiam.
0: No zobaczymy. Będzie news na cyfro przegląd. Swego czasu
7: jeszcze taką ostatnią rzecz, chciałem powiedzieć, rozłączę, żeby tu nie przeszkadzać. To nie wiem, czy ktoś o tym już wspominał kiedykolwiek. Pojawił się ten kanał beta Microsoft Edge'a na Chromium. I to działa rzeczywiście całkiem fajnie. Nawet menu już jest, przynajmniej w tych wersji Kanary już jest w wersji polskiej, czyli tu spokojnie można sobie to używać.
1: No to ja powiem taką ciekawostkę, że jeżeli ktoś by nawet bardzo chciał, jeżeli tak bardzo lubi Edge'a, to jest nawet wersja na iOS-a. Oczywiście wiadomo, silnik ten sam co wszystkie inne przeglądarki, ale jest.
0: Ale jest Edge.
7: Ale na Androida ten Edge całkiem źle chodzi na przykład.
2: Konta Microsoft.
5: Ja chciałem się zapytać, ten program Daily via Opta, on jest też na iOSie, czy on jest tylko na Androidzie?
7: On jest na iOSie, ale nie tu. Kiedyś jest, być, ale nie wiem, czy oni go uaktualnili tak, jak tutaj na Androidzie, szczerze mówiąc, tego nie wiem. No i tyle, ja już po prostu nie przeszkadzam, słucham dalej.
1: Okej, to dziękujemy. Dziękuję za telefon, pozdrawiamy i czekamy na kolejne telefony, rzecz jasna, 123 834 835, można do nas dzwonić, bo w końcu jesteśmy na żywo.
0: Tak, została nam ostatnia taka ciekawostka, już bardziej z tej naszej, takiej typowo naszej dziedziny, o klockach Lego. Lego. Firma Lego próbuje coś tam dla nas zrobić. Mikołaj coś tam na ten temat znalazł.
2: Tak, pojawiają się dostępnościowe, takie tworzone dla osób niewidomych instrukcje do niektórych zestawów, jak ten zestaw samodzielnie zbudować. Można to znaleźć na stronie Lego Audio Instructions pisane razem.com. To jest wszystko oczywiście w języku angielskim. Każda instrukcja jest dostępna w trzech wersjach. Jest wersja dla screenreadera, czyli po prostu strona internetowa, na której sobie możemy czytać, po której się możemy poruszać i na której sobie możemy czytać. Jest wersja jakby audio z ich własnym audio, czytana bodajże a cappello. I to nie jest plik MP3 jako taki, tylko to jest po prostu taka web aplikacja, że tam się poruszamy bodajże strzałkami góra-dół po sekcjach, strzałkami lewo-prawo po poszczególnych jakby instrukcjach.
0: Czyli to jest taka interaktywna instrukcja audio po prostu. Oczywiście pan.
2: Tak. I na przykład jeżeli jesteśmy gdzieś, nie wiem, to bardziej podejrzewam, że skierowane do dzieci, jeżeli nie mają screen readera i tak dalej i chce im się to otworzyć, to można. Ale też, i to już jakiś dłuższy czas temu, mówi się o tym, że mają powstać klocki Lego z Braille'em, tak, tak, z jakimiś punktami brajlowskimi. I będzie sobie można budować z tego literki. To do tych instrukcji jeszcze jest również wersja na... oni to nazywają czytniki brajlowskie. Nie wiem, co to jest za format, ale podejrzewam, że tam jakieś angielskie skróty i inne podobne będą, więc myślę, że lepiej korzystać po prostu z tej wersji dla screen readera, ewentualnie wersji audio. I to też nie jest niestety tak, że my jesteśmy w stanie te instrukcje wykonać całkowicie samodzielnie. Bo ja sobie jedną z takich instrukcji dla przykładu otwarłem i tam było na przykład powiedziane, że poproś osobę widzącą, aby ci poukładała te klocki według kolorów. I potem ma się napisane, że weź czarny klocek, który wygląda jak coś tam, i biały klocek, który wygląda jak coś tam, i złącz je w taki, a to w taki sposób. Ale no, ktoś nam musi wcześniej to jakoś uszeregować i ułożyć.
1: Albo po prostu będziemy, albo po prostu będziemy mieli więcej zabawy. jeżeli nie będziemy mieli nikogo pod ręką.
2: Albo...
3: Ja uważam, że to jest fajne posunięcie Lego, albo że tak. Właśnie... No. Dzieciaki mogą się rozwijać w pewien sposób
0: poza wszystkim.
3: I też układać, być dumni z tego, że ułożył coś, co faktycznie wygląda jak, że tak powiem, z obrazka, tak?
0: Znaczy poza wszystkim, myślę, że to jakby poza tym, że tam dumni, niedumni, fajnie, niefajnie, najważniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że to jest kolejna firma, która gdzieś tam myśli o niewidomych. Duża firma, naprawdę duża.
3: Tak.
0: I jakkolwiek by to nie wyglądało, no zawsze jest jakiś początek. I to jest, myślę, jest znowu początek kolejnej firmy. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek, że coś jakoś dalej będzie rozwijało. Ale no
3: i nauka
0: pokaże.
3: Przez zabawę, tak? Te punkty, literki i tak dalej.
0: No tak,
3: to nie
0: no,
3: jest jakieś takie oczywiście, sztampowe, że masz karteczki i się uczysz.
0: Dla niewidomych.
3: Tylko rozkładasz klocki i budujesz sobie, tak? Z literek.
0: Dla niewidomych zabawek jest dość mało i tu się przyda jak najwięcej.
3: No właśnie.
1: A Lego to jest w ogóle, ja jeszcze tak tylko na marginesie chciałem zauważyć, że Lego to jest w ogóle taki świat tych klocków i tego jest naprawdę mnóstwo. I także są różnego rodzaju projekty, które jeżeli uzyskają dużo głosów użytkowników, społeczności Lego, to później zostają wprowadzane jako modele. Słuchajcie, to już taka zupełnie ciekawostka i niezwiązana z niewidomymi, ale ja kiedyś specjalnie aż sobie konto w tym systemie założyłem, bo widziałem na jednej z grup facebookowych, jak ktoś namawiał do głosowania na zestaw, który był zatytułowany tam Radio Studio i można było sobie z klocków Lego budować mikser, mikrofon, jakiś tam jeden jeszcze nadajnik i inne rzeczy tego typu.
8: A działał?
1: No nie. No właśnie nie. Ale tak sobie pomyślałem, kurczę, gdyby za moich dziecięcych czasów takie rzeczy były, to...
3: Prawda.
1: To nie musiałbym jakiegoś akordeonu rozwalać, żeby sobie namiastkę miksera zrobić.
0: Cóż. To tak, a propos, jak
2: ale
0: już jesteśmy
2: o
0: przy
2: tym trendzie
0: nie technologii,
2: właśnie dostępności o dużych firmach, to jest w ogóle ostatnio w ciągu kilku lat, może nawet miesięcy, taki ogromny trend, bo i właśnie to widać wśród gier i wśród wielu, wielu różnych typów firm, że przy okazji tej wielkiej fali równości LGBT i tak dalej, niepełnosprawni i dostępność też się gdzieś trochę bokiem, ale w to wszystko zaczęła wliczać i my też jesteśmy traktowani jako grupa, której należy trochę pomóc i dla której warto byłoby coś zrobić.
0: Zresztą w Tyflo Przeglądzie już coś o tym było. Przecież mówiliśmy na temat Microsoftu i gier w pierwszym Tyflo Przeglądzie. Tak. Także no to już o czym świadczy. No to jak już jesteśmy w takich... Znowu powróciliśmy troszeczkę do technologii, ale już tych dużych firm. Swoją drogą ciekawe, minęła dokładnie godzina. I przechodzimy z takich sprzętów i rzeczy generalnie naszych, środowiskowych, rzeczywiście do tej takiej wielkiej technologii.
1: Mamy dobry
0: timing. Wielkie. Tak. I a propos wielkiej technologii, no to na początku podejrzewam to, na co naprawdę dość dużo, duży procent słuchaczy Tyflo Podcastu czeka, czyli na 10 września, kiedy to Apple zrobi z powrotem, jak co roku, swoją wielką konferencję.
1: Tak, najlepszego iPhone'a.
0: Tak.
6: Tak, dokładnie. No to ja o tym powiem dwa słowa. To właśnie Apple wysłało kilka dni temu do dziennikarzy informację z zaproszeniem na konferencję By Innovation Only, która właśnie ma się odbyć 10 września polskiego czasu o godzinie 19. Będzie można się jej przysłuchać, na której mają być zaprezentowane prawdopodobnie następcy iPhone'ów XR i XS oraz najprawdopodobniej nowy model zegarka Apple Watch piątej generacji, z tego co jest powiedziane. Oprócz tego no, mają być też podane daty, kiedy będzie oficjalna premiera najnowszych systemów, na przykład macOS Catalina czy iOS 13, tak, który też ma przynieść dużo zmian dostępnościowych dla VoiceOvera, dla osób niewidomych. Więc już za tydzień dokładnie będzie można się z tymi nowościami zapoznać, posłuchać, co tutaj będą prezentować i nam proponować nowego.
0: I myślę, że na Tyflo przeglądzie...
3: A wiadomo już coś? Jakieś ploteczki, wspomnieć. Że nie wiem, że telefon będzie miał to czy tamto, albo będzie się różnił tym
0: przecieki
3: czy tamto?
0: Zawsze
3: nie.
0: Są.
3: Ploteczek, coś wyciekło? No właśnie.
1: Słuchajcie, ploteczek jest dużo, ale oficjalnie jeszcze nic nie zostało podane.
0: Jeszcze nie wiadomo nic, także tak. zobaczymy co będzie. Znaczy ja myślę, że rzeczywiście można by...
2: Często jedno drugie zaprzecza.
0: Tak, myślę, że to można by w, za takim tym tyfloprzeglądzie za tydzień wspomnieć o tym, co tak mniej więcej się działo, natomiast podejrzewam, że jak zwykle co roku będzie szczegółowa audycja na temat...
1: Tak, na temat nowości w iOSie zrobimy,
0: ale w tyfloprzeglądzie myślę, że dla tych, którzy jakby chcieliby tylko tak mniej więcej poznać to, co absolutnie najważniejsze, myślę,
6: tak,
0: że
6: co
0: można
6: wyszło
0: by
6: po prostu, pewnie.
0: Coś powiedzieć. Natomiast co, przechodzimy do konkurencji może, z kolei do Microsoftu, bo rzecz ciekawa, w teście AV, tak to się, mm-hmm.
6: AV test.
0: Mm-hmm. Windows Defender uzyskał niedawno status najlepszego antywirusa.
6: Tak, jednego z najlepszych, tak. AV-Test właśnie jest to taka firma, która prowadzi badania właśnie na temat ochrony właśnie systemów, nie tylko Windows, ale też macOS i Android. I już Windows Defender w zeszłym roku, na wiosnę, właśnie w 2018 roku, miał 100% skuteczności, wykazywał. No i w tym roku właśnie AV-Test właśnie w okolice wakacji zrobił kolejny test, do którego wziął 20 programów antywirusowych i tylko 4 zdobyły szczyt tutaj, no, były najlepsze i miał najlepsze parametry. Wśród nich właśnie był Windows Defender, był jeszcze m.in. Kaspersky oraz Norton Security, najnowsze wersje. No Windows Defender z tymi właśnie w tej czwórce wygrywał z tym, że jest on dołączany od razu do Windowsa 10 i jest po prostu darmowy, tak? Więc
1: i jest dostępny.
6: Z tym wygrywał. Tak, a no właśnie. No
0: co
6: tak,
0: nie
6: no
0: zdarza dostępny. Się często wśród antywirusów.
1: Dokładnie, z antywirusami tak, jest, słuchajcie, coraz większy problem. I o ile antywirusy nie identyfikują programów odczytu ekranu jako potencjalne zagrożenie, a zdarzało
0: a
1: się,
0: zdarzało?
1: Się
0: tak,
1: owszem, tak teraz po prostu antywirusy mają coraz to większy problem, jeżeli chodzi o dostępność interfejsów. Tak naprawdę to mamy wybór teraz, w dzisiejszych czasach, między Giedatą i Defenderem, bo za bardzo nic współczesnego, dobrze działającego z czytnikami ekranu nie ma. Chyba, że ktoś coś ostatnio odkrył, to jeżeli tak, to dajcie nam proszę znać.
0: Niektórzy Kasperskiego ponoć używają i to jakoś się da.
1: Pytanie, jak bardzo jakoś.
0: Podobno. Nie wiem. Tak, pojęcia nie wiem, nie mam, nie używam.
6: Tak.
0: Ale może ktoś z słuchaczy napisze komentarz na ten temat?
2: Temu wszystko. Kiemu też nie ma się co dziwić, bo tak naprawdę jeżeli, no Screen Reader jest zewnętrznym programem, który uzyskuje w ten czy inny sposób przez jakieś systemowe interfejsy dostęp do tego, co w tych oknach antywirusów się dzieje. I jeżeli odblokujemy, że tak powiem, nie będziemy takiemu dostępowi zapobiegać, to z jednej strony Screen Reader, ale z drugiej strony No, wirusy.
1: Mikołaju, a ja się dziwię, wiesz dlaczego? Ja się dziwię, bo screen readerów nie ma aż nie wiadomo jak wiele. Screen readerów to są raptem w dzisiejszych czasach powiedzmy 3 dla Windowsa. No, z systemowym narratorem to będą 4, bo to jest NVDA, JAWS, HAL i właśnie narrator. I czy naprawdę jest to tak wielki problem, żeby twórcy programów antywirusowych zrobili wyjątki na tego typu aplikacje? No chyba
3: jednak. Nawet jakieś kody czy cokolwiek, tak?
2: Tylko wiesz, ten interfejs nie musi być blokowany jako blokowany. On może być po prostu projektowany specjalnie pod to, żeby trudno było w jakiś sposób w ogóle go przechwycić po prostu od zera. Nie wiem, na przykład nie używać kontrolek Windowsowych jako takich przycisków, pól wyboru i tak dalej, tylko po prostu rysować elementy na pikselach, na ekranie. I
0: a
2: tak
0: ty
2: dalej,
0: wiesz,
2: i tak
0: to
2: dalej.
0: Się robi i to pewnie się robiło, natomiast wiesz, zawsze znajdzie się obejście, chociażby no, jaki problem oprogramować jakieś skróty klawiszowe i przekazywać do NVDA, czy tam narratora, bo z tego co wiem, narrator też ma swoje API, po prostu odpowiednie komunikaty, tak? I
1: dokładnie.
0: Jakby te komunikaty tylko wtedy, kiedy są otwiera te aplikacje. A to się da,
1: jakoś naprawdę GData potrafi tam to robić i robi to skutecznie i antywirusem
0: i
1: też
0: działa.
1: Nie jest zły.
0: To są Microsoft też.
1: Też, oczywiście.
0: No, a to są
1: no, Microsoft jest system. Microsoft to jest, wiesz, no, część systemu.
0: No, systemowe,
1: więc oni,
0: ale mogliby więc, zrobić, no, że tam
1: zawsze by mogli.
0: Tego.
1: Zawsze by mogli, także to no, prawda. No,
0: jak się chce, to się da, po prostu.
6: No, dokładnie.
1: Owszem.
6: Ale warto tak myślę.
0: Jeżeli już mówimy o antywirusach, i o wirusach, to jest ostrzeżenie. CERT Polska ostrzega.
6: Tak, tak. Mhm. CERT Polska jest właśnie została powołana do reagowania na takie ryzykowne sytuacje w internecie. No wiadomo, tych włamań do różnych próbowania się włamania na konta bankowe ostatnio jest dużo. I przez telefony, i przez inne, przez dzwonienie, i przez kod SMS. Jest dużo na to metod. Ostatnio właśnie przestępcy próbują po włamaniu się na konto czyjeś, dzwonią do danej osoby, podszywając się pod bank, po prostu dzwonią
1: pod
6: z tego
1: numer infolinii
6: banku. Tak, tak, pod numer infolinii, bo jest to jakby sieć GSM na to niestety pozwala, tak zwany smoofing. I dzwonią właśnie, proszą o kod SMS, aby ustalić odbiorcę zaufanego, dzięki czemu później mogą zrobić po prostu przelew na swoje konto, tak, i okraść nasze konto bankowe. Dlatego no, nie należy podawać nigdy przez telefon żadnych wiadomości, żadnych właśnie danych bankowych, czy kodów SMS, czy haseł. Tak samo mailowo, nic nie należy wierzyć i trzeba się kontaktować po prostu bezpośrednio z bankiem, aby się upewnić, czy to jest no, po prostu legalne.
1: Zwłaszcza jeżeli jest to połączenie przychodzące, bo czasem oczywiście to zdarzy się tak, że musimy podać jakiś tam powiedzmy kod, ale to kiedy my nawiązujemy połączenie z infolinią banku i kiedy my coś robimy i czasem konsultant może nas poprosić, że proszę podać jakiś tam kod SMS-owy, który teraz do pana przyszedł. I to okej, ale to w sytuacji takiej, kiedy to my nawiązujemy połączenie nigdy w drugą stronę.
6: Dokładnie,
1: bank
6: dokładnie,
1: nigdy do nas nie będzie dzwonił i nie będzie prosił nas o podanie jakiegokolwiek kodu SMS i to proszę sobie, drodzy państwo, wbić do głowy raz na zawsze, bo skutki mogą być tego naprawdę opłakane i po prostu i możecie stracić pieniądze. Tak samo a propos takich różnych sytuacji, to też słyszałem ostatnio o pomysł bardzo prosty, mianowicie różnego rodzaju instytucje, kiedy padają ofiarą ataku jakichś tam powiedzmy cyberprzestępców, to wykradane są bazy klientów tychże właśnie instytucji. No i co się dzieje? I dzieje się tak, że po prostu rozsyłane są wiadomości do tych klientów z informacją, że zmienił nam się, proszę państwa, rachunek bankowy. I od tego momentu prosimy przesyłać pieniądze na nowy rachunek. Też tego absolutnie no, nie robić bez jakiejś weryfikacji i to weryfikacji na zasadzie, że telefonu niekoniecznie podanego w tym samym mailu z tej niby to instytucji, tylko po prostu no, na przykład na stronie internetowej, albo jak znamy numer do tej instytucji, mamy gdzieś zapisany w kontaktach w telefonie, to tylko i wyłącznie tak należy to weryfikować w żaden inny sposób, bo po prostu również może się okazać, że my będziemy pieniądze płacić, a na przykład nam za jakiś czas odłączą telefon, wyłączą prąd, wyłączą gaz, bo się okazuje, że my w rzeczywistości płacimy, ale nie temu, co trzeba.
6: Przypadki, że włamują się na konta społecznościowe i proszą po prostu naszych znajomych o poratowanie w trudnej sytuacji, tak? I żeby im wysłać kod bliżej.

0: chcę sobie od nas
1: owszem, wziąć tych pieniędzy. A my tego możemy tak niechcący nie przeczytać na przykład, może nam się zdarzyć, że to pominiemy. Także warto w ogóle takie operacje, ja zawsze, kiedy gdzieś tam powiedzmy autoryzuję jakąś kwotę, to też bardzo uważnie czytam i zdecydowanie radzę wszystkim, żeby to po prostu robić, żeby to czytać, jaka tam kwota w rzeczywistości jest pobierana i na ile my tę płatność autoryzujemy, bo to też może być różne.
2: Tak, bo to tak.
3: Tak, dokładnie. Trzeba czytać dokładnie wszystkie powiadomienia, bo żeby później nie było kłopotów.
0: Tylko tu jest mały problem.
4: Blika jest jeden problem. Tam ciekawe, mamy 30 sekund na autoryzowanie płatności.
2: Oj,
0: i tu jest problem.
2: Ogromny, bo ja mam na przykład...
0: Powinniśmy się niestety wszyscy wziąć i zacząć pisać, dlatego że 30 sekund, zwłaszcza dla osoby, która ma problem z wpisywaniem tam jakiegoś PIN-u, czy tam różnym te hasła.
2: No właśnie, jak ma ktoś też, wielocyfrowy.
0: Bo to też w tych 30 sekundach trzeba zrobić. I niestety często, gęsto nie ma czasu na to, żeby to porządnie zrobić. I się wtedy, dobra, szybko, bo zaraz skończy się czas. I niestety to musimy ruszyć, bo będzie problem.
4: A też ten limit ma tak naprawdę, no technicznie jakby podstaw i sensu, bo limit na działanie kodu, zanim go wpiszemy, jest sensowny, no bo kodów jest ileś i żeby nie było tak, że po prostu tego kodu nie można przez najbliższe 2 godziny użyć, bo. Ale jeżeli kod już jest jakby wpisany i już wiemy, kto z kim transakcji zamierza dokonać, to tak naprawdę jakikolwiek limit jest tu mało potrzebny i przydatny.
0: I ja mam jeszcze jakieś wrażenie, bo są jakby dwa typy autoryzacji w Bliku. Jakby potwierdzenie, czy jak to nazwać, jakby zaufanie odbiorcy, że następnym razem nie trzeba w ogóle będzie wpisywać takiego kodu. Na przykład, gdy odbiorcą jest, nie wiem, jakaś instytucja, powiedzmy, państwowa. I wtedy ja nie wiem, czy ten czas nie jest jeszcze krótszy. I mi się tak zdarzało, jakby najczęściej, jak próbowałem wpisać, zautoryzować tego typu operacje, zatwierdzić jako tam na stałe czy jakoś, to był problem.
2: Tak,
0: i tu mi się
2: no
0: prawie nigdy
2: ja
0: nie udało
2: tego dobrze
0: zrobić. Nie muszę to robić za każdym razem. Mhm. Inaczej, bo ja mam dość długi ten PIN.
3: No to tak,
2: ja
3: to
2: też.
3: Są problemy. Niestety.
0: Tak. To takie nowe są informacje, ale a propos różnych takich pogłosek, które krążą od jakiegoś czasu, w zasadzie no właśnie w tamtym tygodniu coś jakoś skumulowało, bo to jakby temat co jakiś czas wraca, że Facebook ma stać się płatny.
1: Aha.
0: I na ten temat oczywiście informacji jest bardzo wiele, natomiast taka najciekawsza, która wydaje się w pewnym sensie prawdziwa i to jest takie przecięcie troszeczkę tego węzła gordyjskiego, który powstał jakby na tym tle, jest taka, że ten Facebook już jest płatny.
1: Owszem.
0: Tylko, że nie za pomocą pieniędzy jakichkolwiek, czy to zwykłych, czy wirtualnych.
1: My płacimy swoimi danymi.
0: Danymi osobowymi, których mamy tam naprawdę dużo. Bo to też przecież jest płatność.
1: Swoją drogą, tak. To jest też ciekawe. I byłby to jakiś, powiedzmy, zastanawiam się, czy już nie ma takich aplikacji, które na przykład coś takiego by analizowały i oczywiście nikomu w żadnym wypadku nie zalecałbym udostępniania czegoś takiego tym aplikacjom. Bo już sobie wyobrażam taki pomysł na sprytną apkę. Udostępnij swoje dane z Facebooka naszej aplikacji, a my powiemy ci, ile te dane są warte. Wycenimy na podstawie jakiegoś tam...
5: Ja widziałem większą perfidię, Michale.
1: Tak? A jaką?
5: Sprzedaj nam swoje dane za karty upominkowe w Amazonie.
1: To jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej.
5: To jest legalna aplikacja, w sensie reklamuje się tak, że te różne firmy, Facebook, tak dalej, Google, biorą twoje dane i tak, bez pytania. A my je weźmiemy za twoją zgodą i jeszcze ci coś za to damy.
1: A.
5: Więc...
1: No
5: zgadzasz
1: tak.
5: się na jakiś marketing, zgadzasz się na to, że twoje dane krążą, ale dostajesz za to karty upominkowe do Google Play, do Amazonu, do różnych innych sklepów.
1: Super. Tak.
0: Natomiast... Ja jestem tylko ciekaw, tak teraz mi się wymyśliło, kiedy użytkownicy zaczną robić na aplikację VI, otworzyć specjalnie konta na Facebooku.
1: Ale przecież już się tworzy
0: nieanonimowe.
1: Fejki.
0: Tylko takie, że niby jest to OK, i specjalnie

0: Nie po to, żeby tych danych było dużo, dość wierzygodnych i jakby...
1: Ja myślę, że prędzej czy później coś takiego nastąpi. Już tak naprawdę są tworzone różnego rodzaju sztuczne profile do tego, żeby generować chociażby polubienia. Bo przecież kupuje się tak zwane lajki na Facebooku. Można sobie tam za odpowiednie pieniądze odpowiednią ilość polubień kupić. Oczywiście, natomiast ja chciałem zauważyć jeszcze jedną rzecz, że Facebook to, proszę Państwa, jest nie tylko portal, który jakby skupia użytkowników prywatnych i dla których jest on w pełni darmowy, ale jak najbardziej za pomocą Facebooka wydaje się też realne pieniądze. Chociażby w sytuacji, kiedy mamy tak zwanego fanpage'a, czyli naszą stronę. W ogóle Facebook chyba nawet w regulaminie gdzieś ma zapisane, że jeżeli jesteśmy jakąś tam, powiedzmy, firmą, to powinniśmy mieć własną stronę internetową, a nie być jako użytkownik. Dlaczego? Dlatego, że strony, czyli te tak zwane fanpage'e, na przykład Tyflo Podcast ma swój fanpage, to one nie wyświetlają postów, które publikujemy, wszystkim. Kiedyś było tak, że wyświetlane one były tam chyba 75%, a teraz to chyba ograniczono do mniej więcej 1/4 użytkowników, którzy mają polubioną daną stronę. Oczywiście, jeżeli ty, drogi użytkowniku, masz ochotę na to, żeby twój post był wyświetlany większej liczbie osób albo nawet gdzieś był promowany, no to jak najbardziej możesz wykupić reklamę. Proszę bardzo, tu jest formularz do podania danych twojej karty kredytowej. Proszę bardzo, zapłać i możesz to zrobić. Druga sprawa to jest ten tak zwany Facebook for Business. Jest coś takiego,
2: business.
1: Tak, ja tego nie testowałem, mówiąc szczerze, ale jest to taka platforma dla firm. Można sobie po prostu tam założyć profil naszej firmy, taką jakby centralną jednostkę organizacyjną i tam możemy sobie za pomocą różnych narzędzi facebookowych wymieniać się informacjami, publikować jakieś treści i tak dalej, prowadzić konwersacje, po prostu siedzieć na fejsie w pracy i nikt do nas o to nie ma prawa mieć pretensji, bo my tam obowiązki służbowe wykonujemy.
0: Tak, to jest ciekawe.
2: Tak, to... Bo teraz w ogóle jest taki trend, że wszystkie firmy mają te swoje profile na portalach społecznościowych i w ogóle jest rodzaj takiej pracy. Zatrudnia się specjalnie osoby...
1: Oczywiście, że tak.
2: Ludzi, którzy siedzą i to robią i właśnie... Też właśnie po to jest ten biznes, żeby trochę rozgraniczyć
1: to znaczy,
2: tego Facebooka dla...
1: To jest jeszcze, to jest jeszcze co innego, bo Facebook for Business jest typowo dla biznesu, czyli po prostu ty zakładasz tam swoją jakby taką firmę, ale ona nie ma nic wspólnego z prywatną, jakby z profilem publicznym. Nie ma nic wspólnego z profilem publicznym tej firmy. Być może możesz jakoś swoim fanpage'em z tego poziomu administrować, ale bardziej to jest do tego, żeby wymieniać się różnego rodzaju informacjami wewnątrz firmy, że na przykład korespondencję biznesową tam prowadzić, albo omawiać jakieś projekty i tak dalej, i tak dalej. I żeby nam się to po prostu nie mieszało z naszą prywatną korespondencją. No bo teraz, no nie oszukujmy się, ja powiedzmy w ramach swojej pracy bardzo często korzystam z Messengera. Po prostu ze swojego prywatnego konta. Mam tam ludzi, wielu, kontakty z ludźmi. Po prostu i używa się tego swojego prywatnego Messengera jak najbardziej do załatwiania spraw służbowych z ludźmi, z którymi na przykład nie masz żadnego innego kontaktu, albo ten kontakt jest najłatwiejszy.
3: Mm-hmm. Tymczasem jeszcze Piotrek Malicki znalazł niewesołą informację, tym razem dla posiadacza iPhone'a 7, ponieważ ten telefon podobno ma poziom promieniowania UV, który jest trochę poza dopuszczalnymi normami.
4: Tak, znaczy no ma przede wszystkim ponad podwójne właśnie promieniowanie, niż to jest wskazane, tak, przez Apple. Pewien amerykański serwis wykonał właśnie takie testy i właśnie tutaj iPhone 7 wypadł właśnie najgorzej, bo miał ponad 2 razy więcej do promieniowania. iPhone 8 oraz X też miały wyższe promieniowanie niż było tam przedstawione przez Apple, a iPhone 8 Plus na przykład przykład miały takie, jakie były no, w normie po prostu promieniowanie. No i Apple o tym powiedzieli, że to właśnie nieprawda, ale nie powiedzieli nawet dlaczego, nie powiedzieli nic, nie odnieśli się w ogóle do tego. Powiedzieli właśnie, że badania są źle zrobione, ale nie powiedzieli dlaczego. No ten serwis, no to... bo ten serwis właśnie dał taki komunikat, znaczy powiedzieli, że niestety firmy, czyli na przykład Apple, wybierają sobie same laboratoria, gdzie są robione te testy, no i wtedy nie wiadomo, tak, w jakich warunkach, w jakiej odległości to jest robione, tak, i no i tak, więc dlatego taka informacja przeszła i te iPhony mogą no, bardziej promieniować, niż to jest przez Apple podawane, niestety. No ale to wiadomo, nigdy się prawdy nie dowiemy, jak to wygląda, ale taka informacja pojawiła się w internecie.
3: Natomiast z takich informacji, które no w pewnym sensie będą potwierdzone, jeśli chodzi o te, no właśnie, bo tak się zastanawialiśmy tutaj, czy są jakieś informacje, które możemy podać na temat tego, co się pojawi. Sprzętowo rzeczywiście nie bardzo wiadomo, co w tych iPhone'ach no, może siedzieć, ale jest kilka informacji programistycznych, które no jest duża szansa, że się potwierdzą. O jednej z nich informacje znalazł, no oczywiście jak zwykle, Piotrek Malicki.
4: Tak, no. Tu mowa o lokalizatorach. To tak jak inne lokalizatory mają działać podobnie. Mają być właśnie taki mały okrąg z biały z nawierzchu z nadrukiem właśnie Apple. Pojawiła się właśnie taka informacja w becie wewnętrznej iOS 13, więc no jest to taka raczej bardziej potwierdzona informacja. Ma być aplikacja w iPhone'ie Find My, do której mają być dołączone aplikacje Znajdź mój iPhone i Znajdź moich, co tam było jeszcze, Znajdź moich przyjaciół, tak. I ma to być właśnie...
5: Ona się połączone... lokalizator w Polsce nazywa.
4: Słucham?
5: Ona się bodajże lokalizator nazywa w polskiej wersji
4: tak,
5: językowej
4: iOS. Tak, to możliwe, bo jeszcze właśnie tego nie patrzyłem, to możliwe, że tak. I właśnie tam ma być dodana zakładka w tej aplikacji przedmioty, dzięki czemu będziemy mogli właśnie lokalizować sobie ten lokalizator, który będzie przypięty do jakiegoś przedmiotu, na przykład do kluczy. I teraz, jeżeli na przykład zostanie zerwane połączenie Bluetooth pomiędzy iPhone'em a tym lokalizatorem, gdzie tą rzeczą, do której jest przypięty, to będziemy mieli powiadomienie też na iPhone'a, że takie coś się stało. Możemy też ustawić sobie bezpieczne strefy, na przykład mieszkanie czy praca, tak, żeby tam nas co chwila nie informował, że to urządzenie zniknęło, że tak powiem, z naszego radaru. Będzie też wydawał dźwięki, będzie możliwość wydawania dźwięku, żeby odnaleźć ten przedmiot, co dla osób niewidomych może być, myślę, przydatne. No i będzie też taka możliwość, że jeżeli zgubimy ten przedmiot, będziemy mogli go oznaczyć jako zgubiony. Jeśli inny użytkownik iPhone'a znajdzie się w pobliżu, będzie mógł nas poinformować o tym, że ten przedmiot jest po prostu, że znalazł ten przedmiot w ten sposób, więc to też może być, myślę, fajna funkcja. No zobaczymy, jak to będzie działało. No i zobaczymy, ile to będzie kosztowało, bo jak wiadomo, produkty Apple są drogie i nawet takie małe coś może kosztować kilkaset złotych, więc zobaczymy. Powinien to za tydzień zaprezentować.
1: Coś czuję, że stówkę co najmniej.
4: Ciekawe. No, stówkę co najmniej, tak.
3: To jest niestety.
4: Nawet ponad stówkę.
6: To jest ciekawe, bo istnieje już kilka takich rozwiązań.
4: Tak, jest.
6: I na przykład jest taka polska firma, uciekła mi teraz jej nazwa, może wy pamiętacie, która zintegrowała swoje lokalizatory z Janosikiem. I teraz, jeżeli użytkownik tej nawigacji Janosik znajdzie się w pobliżu lokalizatora zgubionego przez nas przedmiotu, to my dostajemy informację. I to już jest coś ciekawe, bo Janosik ma no, większą bazę użytkowników niż jakaś tam przypadkowa firma, która sobie wymyśliła swój lokalizator, więc szanse są, że to odnajdziemy. Więc już tam na Spidersławie widziałem pozytywne opinie na temat takiego rozwiązania.
3: I w ogóle ten Janosik ma coraz więcej takich funkcji, trudno powiedzieć, społecznościowych.
1: Te lokalizatory w międzyczasie wyszukałem, to się nazywa Naughty One, te lokalizatory, które współpracują z Janosikiem.
3: Tak, to jest przede wszystkim hiper antyradar, ale no właśnie okazuje się, że nie tylko i coraz więcej chyba jest tych funkcji nie tylko, powiedzmy.
6: No to przecież mając też Janosik chyba TLS, czy jakoś tak się nazywa, taki ich blablakar, który pozwala na udostępnianie przejazdów w ogóle i szukanie kogoś, kto też jedzie tam, gdzie my.
3: Natomiast druga funkcja, która bardziej w Watch OS-ie nowym, no już w tych betach jest i będzie, to ja z kolei dzisiaj w pracy to znalazłem, można powiedzieć. bo to, u nas w pracy jest ktoś, kto ma betę WatchOS-a. Tam jest coś takiego, że jest nowa funkcja, już nie wiem jak się nazywa, jakoś znowu magicznie po Apple'owemu. Natomiast jest to taka zegarynka, tylko że zamiast dźwięków jakichś zegarów czy czegoś, puszcza ptaszki. Ciekawe jest to o tyle, że to są dźwięki, które słychać, natomiast one są bardzo niedenerwujące w przeciwieństwie do większości tego, co oferują takie aplikacje. I to jest naprawdę fajne, miłe takie w słuchaniu. W dodatku na każdą godzinę jest tam inny ptaszek, to jeszcze można sobie ćwierkać co 15 minut. I to jest rzeczywiście fajne takie coś, jak ktoś lubi, zwłaszcza tego typu rzeczy, to będzie miał to w zegarku, zdaje się, tak na dzień dobry.
1: Robercie, czy ciebie to przekonuje, bo ty jesteś miłośnikiem zegarów, czy ciebie to przekonuje do kupna Apple Watcha? Robert za nie mówi.
7: Zupełnie nie.
2: Cisza nastała.
7: Zupełnie nie. Natomiast a propos, jeszcze się wstrzelę, bo jest całkiem fajna świeżynka, ja jej nie umieściłem, bo ona jest świeżutka. Jest update nowego bazyliszka. To jest ta przeglądarka, dzięki której możemy obsługiwać te dodatki, na przykład WebVisum. I ten update ma 55 MB. I powiem tylko tyle, że wśród usprawnień na przykład ponoć poprawiono gospodarowanie pamięcią podczas przeglądania. Nie wiem, jak to na razie, co z tego wyjdzie, ale no, przeglądarka ponoć jednak powoli się rozwija.
3: Powoli się rozwija. I taką ostatnią nowością, którą dzisiaj chcielibyśmy poruszyć, nie, przedostatnią, o ostatniej to jeszcze nikt nie wie, oprócz mnie. ale przedostatnią to oczywiście jest, kto znalazł? No, oczywiście, że Piotrek Malicki na temat nowego głośnika firmy Bose.
4: Tak, dokładnie, smart głośnika. Jest on wykonany z zewnątrz aluminium, obudowa aluminiowa. Jest też odporny na zaklapania z normą IPX4. Z tyłu posiada gniazdo USB-C ładujące do ładowania. Działa ponoć według producenta 12 godzin. Będzie dostępny w srebrnej oraz czarnej obudowie. Będzie rozprowadzał dźwięk na około 360 stopni, więc to myślę może być ciekawa rzecz.
3: Znaczy żadna nowość tak naprawdę,
4: znaczy, no tak,
3: to
4: już rewolucja.
2: No tak,
4: to ciekawa.
2: Tak, rewolucja.
4: Nie wiem, że nowość, tylko ciekawa, tak, w sensie. No i tak, będzie może go obsłużyć dotykowo przez aplikację, będzie można też wydawać komendy, przez asystenta Google też będzie można go obsługiwać. No i ma się pojawić w drugiej połowie września, no ale cena jego jest duża, bo ponad 1300 zł ma kosztować.
3: Natomiast to, jeżeli chodzi o Bosa, to żadne dziwo. Głośniki tak, Bosa są drogie.
1: Tak, Bos to jest firma, która się ceni.
2: Ciekawe, czy ten dotyk da się wyłączyć jakoś w jakiś sposób.
4: A to nie wiem.
1: Ja myślę, że może się nie dać, no bo to będą po prostu sensory dotykowe, tak? Które sobie po prostu będziesz mogła oznaczyć. Ale będziesz sobie to, przypuszczam, że tam tych sensorów będzie kilka na zasadzie włącz, wyłącz, głośniej, ciszej, ewentualnie wywołaj asystenta głosowego. I można sobie to będzie jakoś ewentualnie oznaczyć, bo tego typu głośniki raczej wielu przycisków nie mają, na całe szczęście.
4: Tak, dokładnie. No ale Bose firma ma...
2: No ja się spotkałam, że masz wyświetlacz i po prostu w ten wyświetlacz masz wbudowane...
1: A no to już wtedy gorzej.
2: Tak, i wtedy już...
4: To już wtedy tak, ciężej, bo to nie wiadomo gdzie się co wyświetla wtedy i ciężko to jest oznaczyć. No ale zobaczymy. Może za jakiś czas co to będzie.
3: Natomiast taką ostatnią można powiedzieć, no trudna, no w sumie jest to jakaś nowość. Nawet nie jakaś. Jeden z naszych redakcyjnych kolegów dopiero teraz założył sobie profil na Facebooku. I bardzo jestem ciekaw, jak wygląda takie sprawozdanie, można powiedzieć. Znaczy, jak wyglądają, jakie są wrażenia użytkownika Facebooka po kilku dniach, gdy się zakłada go po raz pierwszy.
1: To ja myślę, że zanim Robert, bo tu o Robercie mowa, zanim Robert nam coś o tym opowie, to odbierzemy kolejny telefon, bo mamy. Halo, kogo witamy?
8: Piotr z tej strony, witajcie.
1: Witaj, Piotrze.
8: Ja dzwonię, żeby zapytać, bo ja próbowałem wypełnić ten wniosek o 500+, ten formularzem PDF, ale ja tam nie rozumiem, bo te przyciski opcji są często nieetykietowane, tam przed datą były jakieś przyciski. Jak to ogarnąć właściwie? Bo samodzielnie ja nie potrafię tego wypełnić.
3: Trzeba włączyć tryb przeglądania i pod przyciskami jakby masz przycisk numer 1, przycisk numer 2. Tekst przyciska numer 1, tekst przycisku numer 2 opcji. Niestety. Tak to wygląda. To rzeczywiście o tym zapomniałem powiedzieć, może to tak jest.
8: Znaczy, to też a propos właśnie powiem, bo też dowiedziałem się i mam nadzieję, że to będzie prawda. Ponoć w połowie września, czy później może trochę będą wnioski na platformie usług elektronicznych ZUS-u, więc ja czekam i spróbuję tak to zrobić i wypełnić. Może to mi się tak uda. Zobaczymy.
1: Może będzie
8: bo
1: to
8: jest to platforma
1: dostępne.
8: Usług elektronicznych. Myślę, że tak mimo wszystko, no bo to będzie jakiś tam, myślę, że klasyczny formularz i ufam, że to rzeczywiście będzie miało jakąś
1: no czasem i te formularze, wiesz, czasem i te formularze na przykład z różnego rodzaju wyborem miejsc, miasta chociażby albo podobnych rzeczy bywają problematyczne, ale...
2: Z zaznaczaniem.
1: Ale może się uda.
8: Znaczy najczęściej jak wypełniałem jakieś formularze przez ePUAP, no bo te systemy są podobne wszystkie przez stronę, to tam było ciężko, ale było to do przejścia mimo wszystko niż z tymi PDF-ami, no bo to jest pewna specyfika z tą datą, tym kalendarzem, tam jakieś tam obywatelstwo też było i różne rzeczy w tym PDF-ie i tak no w dobie ustawy dostępności można by się po prostu o to, po prostu pokusić, żeby...
1: No ale teraz mamy jednak, właściwego no. człowieka na właściwym miejscu, mowa o Jacku Zadrożnym w Ministerstwie Cyfryzacji, który działać będzie też na rzecz dostępności, więc to też taka ciekawostka,
3: no jest szansa,
1: więc może będzie lepiej. Coś...
3: Tak.
8: Tak, no bo to jest niezwykle ciekawe, żeby to było...
1: No dobrze, Piotrze, to czy jeszcze coś? Nie.
8: To wszystko. Okay. Dzięki za audycję, bo dosyć ciekawa jest i no i super, że to robicie, naprawdę.
1: Dzięki serdecznie, Piotrze, pozdrawiamy cię serdecznie, do usłyszenia.
3: Coś Mikołaj chyba
5: ty
3: chciał
5: jeszcze,
3: powiedzieć.
5: Ty jeszcze, Tomaszu, wiesz a propos tych PDF-ów, no bo wypełnimy formularz i co właściwie? My to możemy jakoś zapisać? Czy
3: tak,
5: my to od
3: możemy
5: razu
3: to zapisać, możemy to wydrukować. Można to zapisać i potem wczytać wypełnione.
7: A gdzie to wysłać?
3: Chyba do swojego działu.
5: Na drukarkę.
9: Tak. Do działu ZUS-u, tak. Do swojego działu ZUS-u.
3: Wysłać albo zanieść.
1: Dokładnie. I skoro, jeżeli to się potwierdza to z tym orzeczeniem na przykład, to
2: tak.
1: Może
2: lepiej
1: zanieść.
9: Lepiej zanieść o wiele, tak.
3: No dobrze, to jak z tym z Facebookiem, bo nie ukrywam, że trochę jestem ciekaw. Znaczy tutaj wszyscy zauważyliśmy kilka ciekawych rzeczy a propos na przykład prywatności i a propos tego, co o nas Facebook wie, mimo tego, że nie mamy tam konta, ale to powoli, od początku.
7: Znaczy, przede wszystkim to ta straszna aplikacja, pochłaniająca czas niesamowicie i jakby absorbująca, ponieważ ona cały czas nam daje różne propozycje znajomych i to nawet trafne niekiedy, że tak powiem. No i musi mi dodać, odjąć i tak dalej. No ale przede wszystkim wypełnianie tych profili jest takie, no, bądź to dostępne, ale tak średnio. Tak nie do końca. Czasami trzeba coś kliknąć, że tak powiem, i dopiero wtedy się wypełni. Ja powiem tak, nie mam jeszcze do końca wypełnionego profilu, brak zdjęcia, ale to zdjęcie się tam pojawi w najbliższym czasie. Znaczy może dalszym niż bliższym, ponieważ powiem szczerze, ogarnianie audycji, ogarnianie... A przypomniałem, że wczoraj też miałem audycję. Więc ogarnianie audycji, ogarnianie jeszcze innych zajęć, maile i jeszcze do tego Facebook to chyba trochę za dużo, ale cóż, skoro się rzekło, kobyłka musi stać u płota. Natomiast ja powiem szczerze, to zajmuje czas i to jest takie... Ja nie jestem jakoś entuzjastycznie do tego nastawiony bardzo. No jest, po prostu obiecałem, jak przeżyję, to założę. No i założyłem, prawda, ale żebym był jakiś taki bardzo happy z tego powodu i coś. No mnóstwo jeszcze mam zaległości, jakieś osie czasu, grupy i inne rzeczy tego typu.
1: Natomiast ja myślę, że tu Tomkowi chodziło przede wszystkim o to, co się stało, kiedy ty założyłeś konto i zaczęły się wyświetlać osoby, które możesz znać. Bo to jest niesamowite. Po prostu.
7: No, ja się zdziwiłem w ogóle, skąd te osoby... Skąd ten Facebook wie o tym, kogo ja
1: no
7: mogę
1: właśnie
7: znać,
1: bo...
3: Tak, bo to nie było tak, że Robert sobie tutaj wpisał jakąś osobę. Nie, po prostu założył konto od tak, nie z żadnego linku, nie wiem, jakiegoś tam od znajomego. Tak po prostu wszedł na Facebooka, założył konto i tyle. I od razu
7: oni,
3: na dzień dobry...
7: I oni zaczął dawać propozycje znajomych i naprawdę dużo tych znajomych było naprawdę znajomymi, o ironii o losu. No znalazły się tam jakieś takie osoby, o których w ogóle nic nie wiem, ale naprawdę ich było mało. Dużo było osób takich, no, o których coś wiem.
3: I to świadczy o tym, że nawet jeżeli Robercie... ktoś nie ma konta na Facebooku, bo prywatność, bo coś, to Facebook o nas
1: i tak
3: wie
1: dużo.
7: Kasia coś chciała zapytać.
2: Tak, czy ani jednej osoby sobie na początku nie wpisałeś?
7: Ani jednej. Nie miałem
2: ani
7: w ogóle konta.
2: Jedna,
7: do dnia 29
2: jedna.
7: Sierpnia, nie 30
2: ja wiem,
7: sierpnia.
2: Ale jak, ja rozumiem, ale jeżeli już założyłeś to konto, to miałeś jakąś jedną osobę chociaż zaproszoną?
7: Nie. Nie,
1: nie.
2: Gdybyś miał jedną, to na podstawie tej jednej osoby
3: można ale właśnie
2: było
3: nie
1: ale właśnie,
3: nie,
1: ale właśnie ani jednej.
7: No ani jednej.
2: Właśnie i to jest,
7: od razu
2: no właśnie dlatego pytałam.
7: Znajomych.
5: Moja
2: no właśnie dlatego
5: taka,
2: się zapytałam.
5: Te osoby miały cię w kontaktach, albo jako e-mail, albo jako numer telefonu, albo nawet
3: zapewne
5: jako imię
3: tak
5: i nazwisko.
1: Z pewnością tak.
5: I Facebook miał dostęp do kontaktów tych osób z telefonu.
3: Zapewne
5: i
3: tak
5: już
3: było, w związku z czym jakby nasze dane prywatne mogą nie tylko, jakby nie tylko my jesteśmy źródłem danych o sobie, ale również nasi znajomi,
2: tak.
3: Nie zawsze świadomie. Jakby, no, czy chcemy, czy nie chcemy, to te duże portale często gęsto nas wiedzą naprawdę dość dużo rzeczy i tego się nie da uniknąć tak naprawdę. To po prostu, no, tak już jest i trudno.
1: Tymczasem mamy telefon,
2: tylko trzeba
1: więc...
2: uważać na to, co się udostępnia.
1: Owszem, tylko z drugiej strony to też nasi znajomi nas dodają gdzieś tam, powiedzmy, do kontaktów i to i tak te największe portale społecznościowe mają do tego dostęp i tak.
2: No tak
1: kogo
2: tak
1: witamy
2: tak
1: tym razem? Halo?
10: Halo, witam, Bartek po tej stronie. Przykłania.
1: Witamy.
10: No, a propos tak Facebooka, no to pomyślałem, że zadzwonię, bo ostatnio zauważyłem taką dziwną rzecz, może najpierw wyjaśnię, o co chodzi. Gdyż korzystam ze strony mobilnej Facebooka na komputerze tutaj, no. Powiedzmy, że jeszcze do aplikacji nie dorosłem, bo z iOS-em mam dopiero do czynienia od, no, powiedzmy, półtora miesiąca. Zacząłem dość późno, ale dobrze, powiedzmy, że pominął syto. I zauważyłem taką rzecz, jak się poruszamy po linkach, tutaj nie wiem, czy Robert też korzysta właśnie ze strony mobilnej Facebooka. Mamy, prawda, tam Facebook, strona główna, profil, powiadomienia, wiadomości, czat. I ostatnio zauważyłem, że nie wyświetla się właśnie przy zakładce czat liczba aktywnych osób. A to było ostatnio, zauważyłem, że właśnie to zanikło. Czy macie jakieś informacje, czy to Facebook coś wprowadził, czy
1: Facebook
10: może być problem z
1: przeglądarką?
10: Bo ta,
3: Facebook
10: bo tak
3: ciągle coś zmienia, to nigdy nie wiadomo.
10: Mieliśmy aktualne informacje, ile aktualnie może być osób, znaczy się, ile jest aktualnie osób aktywnych na czacie.
2: Aktywnych.
10: Że jak nagłówkiem się przechodziło do czatu, później się chodzi po linkach, jest odśwież. I od góry mamy te aktywne osoby, żeby nie sprawdzać strzałką w dół, czy ta osoba jest w tej chwili aktywna, a na to chwilę tak trzeba robić. I właśnie nie wiem, czy to coś w ustawieniach się zrobiło, czy z automatu z na przeglądarki, czy po prostu Facebook, że tak powiem, zrobił nam przeszkodę.
5: Myślę, że Facebook zmienił.
7: Facebook coraz coś zmienia, ale ja bym radził wyłączyć tryb i włączyć tryb przeglądania. I może wtedy się coś tam zmieni, bo jak ja, ale ja nie mam za dużego doświadczenia.
1: Ja zauważyłem, że to niestety jest tak, jak mówi Bartek, czyli po prostu to ostatnimi czasy chyba zostało zlikwidowane, bo jeszcze pamiętasz, Robercie, jeszcze dosłownie parę dni temu pytałeś, a co tu są jakieś te cyferki przy tym czacie?
7: Tak.
10: Czy powiadomienia są normalne, jeżeli mamy jakieś nowe powiadomienia, chociaż zdarzyło mi się tak, że jak pod tymi wszystkimi opcjami Facebooka na przykład było powiadomienia jeden, jak mi tu czyta NVDA, a pod tą listą linków, o której mówiłem powyżej, było pusto. I były już, że tak powiem, te aktualne posty wyświetlane. To się zdarzało.
1: No tak, tak, to prawda. Nie no, Facebook zmienia co jakiś czas. Najbardziej to widać, słuchajcie, przy aktualizacji aplikacji mobilnej. No tam po prostu ilość zakładek to się potrafi zmieniać z wersji na wersję. Nawet kiedyś się zastanawialiśmy, czy nie fajnie byłoby zrobić jakiś podcast o aplikacji Facebooka, ale tak naprawdę jak zrobimy raz ten podcast, to się może okazać, że za chwilę już zupełnie inaczej będzie coś działało, bo po prostu Facebook to te zmiany są stałe. Tam po prostu tam nie ma, nie można być niczego pewnym, bo z wersji na wersję wszystko może ulec zmianie.
2: Podobnie jest z Messengerem, niestety.
5: Jedyną stałą jest zmiana.
1: Tak. Owszem, to owszem.
5: Kiedyś powiedzieli, ale to jest w ogóle problem dużych serwisów, dużych firm. Tu Next właśnie króluje w takich rzeczach i w takich eksperymentach, ale Facebook też. Mowa mianowicie o tak zwanych testach, ale chodzi o to, że po prostu jest ileś wersji różnych danej funkcjonalności, danej aplikacji, to którą wersję dostaniemy zależy od wielu czynników. Może na przykład zależeć od kraju, od wieku, od jakiejś demografii, od tego jak korzystamy z aplikacji, a może zależeć po prostu od tego co nam system wylosuje. I na tej podstawie mierzy się po prostu pewne jakieś wskaźniki, jakieś współczynniki. Kiedyś na przykład bodajże Google testował 30 ileś różnych odcieni bodajże niebieskiego, żeby sprawdzić, przy którym z odcieni dany przycisk jest najczęściej klikany. I powiedzmy, jeżeli Facebookowi zależy, żeby jakieś funkcje wśród młodych użytkowników ze środkowej Europy były trochę bardziej wypromowane i żeby takie osoby zaczęły z niej korzystać, bo im na tym może zależeć, to on po prostu jako drugą zakładkę zaraz, żeby to się rzucało w oczy, te funkcje rzuci i wyciągnie z tej ostatniej zakładki menu Facebooka gdzieś, żeby było większe prawdopodobieństwo, że ta osoba kliknie.
1: Tak, teraz ostatnio czyli się zakładka znajomi na przykład pokazała w mobilnej aplikacji Facebooka. Jakiś czas temu chyba jej nie było, jakoś nie pamiętam. Także ta jedyna pewna zakładka w mobilnym Facebooku to jest aktualności. Reszta? Może być wszystko, dosłownie. Bartku, ale ty jeszcze jakieś pytanie miałeś, to poczekaj, Mikołaj, może no, jeszcze wiecie, dajmy...
10: A propos tej aplikacji, czy jako takiemu, powiedzmy, jeszcze dość nowemu użytkownikowi iOS-a, chociaż już subiektywnie rzecz ujmując, sprawdzonemu w obsłudze iOS-a, czy polecasz korzystanie z tej apki na iPhone'ie?
1: Oczywiście, ona jest bardzo wygodna wbrew pozorom, naprawdę. Ja polecam jak najbardziej używanie mobilnej aplikacji. Ona jest wygodna, jest dość intuicyjna. Fakt faktem, że tam się naprawdę sporo potrafi zmienić, ale to nie są takie jakieś też z drugiej strony rzeczy, które byłyby bardzo mocno, że nie wiem, dostaję nową wersję aplikacji Facebooka i ja już tego nie umiem obsługiwać, muszę się wszystkiego uczyć na nowo. To też, żeby nie był tu źle zrozumiany.
9: Tak, po prostu opcje.
10: A propos jeszcze Facebooka i wiadomości. Mam taką jakąś dziwną sytuację. Dostałem wiadomość, której w ogóle nie mogę otworzyć, a co za tym w ogóle nie mogę jej usunąć. Masz jakiś patent na to, co z tym zrobić?
1: Nie mam pojęcia. Może ktoś z was ma jakiś pomysł.
10: Bo ona cały czas u mnie tkwi we wiadomościach tych głównych, tych starszych czy filtrowanych, ona jest w głównych jako tutaj właśnie, można powiedzieć, normalna zakładka, i otwieram i wyskakuje error.
1: Ja nie mam pojęcia, o co tu może chodzić.
10: To postępowanie się kończy.
1: Nie mam pojęcia. Także, no niestety obawiam się, że nie pomożemy. A swoją drogą, taka ciekawostka, ostatnio znowu Facebook zmusił mnie do zmiany hasła, mimo tego, że korzystam z Mirandy, a właściwie ze względu na to, że korzystam z Mirandy, już był przez chwilę spokój, teraz znowu zaczął się czepiać. To tak na marginesie, bo ostatnio mówiłem, że już jest spokój, ale muszę niestety odwołać te entuzjastyczne wiadomości. Dobrze, Bartku, dziękujemy ci za telefon, w takim razie.
10: Również dzięki serdeczne za informację, że mogłem się z wami tutaj podzielić swoimi przemyśleniami. Może Facebook pójdzie do przodu i, że tak powiem, pójdzie po rozum do głowy i przywróci te cyferki, bo jednak to było dla nas dość przydatne, prawda? Zawsze to informacja jest jakaś.
1: Zawsze możesz spróbować do nich napisać gdzieś tam pewnie na jakieś accessibility@facebook.com albo coś tego typu i może akurat, ale czy to coś da, to nie wiem. W każdym razie dzięki serdeczne za telefon, pozdrawiamy.
3: Tak, jeszcze a propos Michał, tego co mówisz, z punktu widzenia nie odwołać, tylko odszczekać. No. Te wiadomość, że był spokój po korzystaniu z Mirandy. Ale dobra. W każdym razie cóż, no to chyba tyle mniej więcej z naszego tyflo przeglądu.
6: Ja się może jeszcze strzelę.
1: Jeszcze zanim, Pawle, to tu jeszcze tak na marginesie od naszego słuchacza Kazimierza dostałem taką informację, że taką sugestię właściwie, że może ze strony messenger.com dałoby się tę wiadomość usunąć, że może tam warto by było spróbować.
3: O, no proszę.
1: O, ale czekaj, Pawle, przepraszam cię bardzo, zaraz, ale...
6: Bez problemu.
1: Mamy telefon, mamy kolejny... A, mieliśmy telefon.
3: Już nie mamy.
1: No, trudno.
3: No właśnie, bo rzeczywiście bardzo ciekawostka tutaj. Paweł podróżuje po Europie dość wytrwale, często. I ostatnio natrafiłeś na bardzo ciekawą rzecz, jak można zrobić coś dotykowe, dostępne i fajnie dostępne.
6: Owszem, bo się często teraz martwimy, że pojawiają się terminale dotykowe, różne kioski dotykowe i że to jest niedostępne i może być niedostępne. Ja miałem okazję ostatnio być we Francji, w miasteczku Metz, które jest dość ciekawe, stolica Lotaryngii. Polecam sobie sprawdzić, jakie tam zabytki i historyczne znaczenie. Natomiast technologicznie to, co tam mnie urzekło, to był automat na bilety. Ja oczywiście legitymacji francuskiej nie mam, jestem tylko turystą i to jeszcze na jeden dzień. No więc trzeba kupić bilet komunikacji miejskiej. Jakież było moje zdziwienie, gdy zapytałem moich rodziców, z którymi tam byłem, jak tam sytuacja, czy jakieś wejście na słuchawki może jest, bo ja słyszałem, że takie automaty gdzieś istnieją, ale to daleko, Hiszpania może Stany. No i jakie moje zdziwienie, gdy dowiaduję się, iż jest głośnik. Nie tylko jest głośnik, ale jest też duży, okrągły przycisk nad czytnikiem kart kredytowych. I ja ten przycisk nacisnąłem i usłyszałem po francusku: dzień dobry, witamy w systemie komunikacji miejskiej. Prosimy włożyć kartę. Aby wybrać bilet, prosimy dotknąć górnej części ekranu dotykowego, a u dołu można sobie wybrać język: angielski, francuski lub niemiecki. I teraz po wybraniu górnej części ekranu, po prostu w dowolnym miejscu u góry dotknąć ekran. Dostajemy do wyboru opcje różnych typów biletów. W jedną stronę, w dwie strony, całodzienny, na parę dni, na tydzień i tak dalej. I między opcjami przechodziliśmy, dotykając prawej górnej krawędzi, a raczej prawego górnego rogu, aby przejść do następnej opcji, i lewego górnego rogu, aby przejść do poprzedniej opcji. I tak samo, prawy dolny róg zatwierdza wybór, dolny lewy róg anuluje wybór i wraca do poprzedniego ekranu. No i w ten sposób wybieramy bilet, później wybieramy metodę płatności, czyli gotówka bez potwierdzenia, gotówka z potwierdzeniem, karta bez potwierdzenia i karta z potwierdzeniem. Jako że już bilety mieliśmy wcześniej kupione, to nie postąpiłem tam krok dalej, nie dokonałem transakcji. Natomiast śmiem twierdzić, że po prostu potem zostałbym poproszony o wpisanie PIN-u, względnie włożenie karty, wrzucenie odliczonej kwoty i bilet zostałby mi wydrukowany, podziękowano by mi za zakup. Ja mam sporządzone takie... Tak?
5: Zastanawia, jak na głośniku masz wpisać PIN?
6: Nie. Nie słyszysz cyfr. Cyfry akurat były jeszcze naciskane. To były przyciski na terminalu.
5: A, okej.
6: Okay. Terminal jeszcze był przyciskowy. Natomiast co do samego automatu, ja sporządziłem takie małe nagranie, które demonstruje, jak to mówi. I teraz pytanie, czy jak ja to puszczę tu na multimediach, to jest dobry pomysł, czy średnio dobry pomysł?
1: Myślę, że dobry, jeżeli nam to zadziała. Mam nadzieję, że zadziała.
6: No to spróbujmy. To zróbmy test.
11: No to teraz nagramy automat do biletów w Metz we Francji. We Francji. I angielski jest chyba tu u dołu. Mam chyba języki trzy na dole, francuski, angielski, niemiecki. Mam nadzieję, że dałem angielski, jak nie, to mamy problem. I po lewej stronie, nie, ponad czytnikiem na karty kredytowe jest przycisk. Naciskam przycisk.
12: Welcome aboard. Place your card. To select a ticket, press on the upper part of the touch screen.
11: No i dostajemy
12: instrukcję. Payment cards are accepted for a minimum of 1 euro. Payment by coin is available for a maximum amount of 40 euro. Change given.
11: Tak, czyli witamy w automacie. Prosimy włożyć kartę. Aby wybrać bilet, proszę dotknąć górną część ekranu dotykowego. Karty płatnicze akceptują płatności od minimum 1 euro. Płatność gotówką maksymalnie, monetami maksymalnie 30 euro, reszta jest wydawana.
12: One way, 1 euro and 70 cents.
11: Tu mam jedną stronę biletu za 1,70 euro.
12: Press the bottom right of the screen.
11: Jak chcę to potwierdzić, to dolny prawy ruch ekranu.
12: Cancel, press the bottom left of the screen.
11: Jak chcę anulować, to lewy.
12: To go dolny. The next choice, press the top right of the screen.
11: Górny prawy jak następny wybór. No i jedziemy.
12: Two ways, 3 euro.
11: To jest bilet w dwie strony.
12: To validate. This I pass.
11: Easy Pass, czyli dzienny bilet 4 euro. Już nie wiem, tu jest jakiś za 8 euro.
6: Chyba dla 3 osób dzienny.
11: I Enter. O, nie chce mi się potwierdzić.
12: Select your means of payment. Payment with cash without receipt. To validate, press the bottom right of the screen.
11: To jest gotówka bez potwierdzenia.
12: Press the bottom left of the screen.
11: I teraz w prawo.
12: To go the next choice, press the top right of the screen. Payment with cash with receipt.
11: Czyli gotówką i pokwitowaniem.
12: Payment with bank card without receipt.
11: Kartą bez pokwitowania.
12: Payment with bank card with receipt.
11: Kartą z pokwitowaniem. No i tak to wygląda. I teraz naciskam przycisk jeszcze raz, żeby to wyciszyć, bo nie będę kupował biletu. I pani się utkała i już ludziom nie przeszkadza. Dzięki.
1: Bardzo ciekawe.
6: No i w ten oto sposób funkcjonuje terminal płatniczy do zakupu biletów komunikacji miejskiej.
1: I co tak dość głośno to gada.
6: Niestety, ja byłem świadkiem, jak pani korzystała z tego, kupując bilet, i pół ulicy słyszało, że kupuje bilet w jedną stronę.
0: No tak.
1: No ale z drugiej strony to też tam był dość spory hałas, więc może oni to celowo tak zrobili, bo...
6: Wiesz co? Bo to był dworzec kolejowy. A takie terminale stoją też na bardzo odludnych stacjach. Na przykład my zaparkowaliśmy na pierwszym parkingu takim typu park and ride, czyli na obrzeżach miasta parkujesz za darmo i jedziesz dalej po mieście komunikacją miejską. I to jest dość duże odludzie, tam mało kto stoi. I tak samo jak jesteś w przestrzeni otwartej, bo ja byłem teraz robiąc to nagranie na dworcu kolejowym, czyli w zamkniętym budynku, więc jest też trochę inaczej, tam jeszcze był stał fortepian, na którym można było grać, więc tam już w ogóle był hałas niesamowity. To też można było słyszeć w nagraniu, bo kompresor się wręcz uaktywnił w pewnym momencie. Natomiast te terminale często stoją też na otwartej przestrzeni, gdzie to się naprawdę niesie i no mogliby się wyposażyć w słuchawki, tak, w bankomatach, ale z drugiej strony ten terminal też nie ujawnia na tyle prywatnych danych, żebyśmy się musieli o to martwić.
2: Tak, dokładnie.
5: A lepiej w ten sposób niż za cicho i nie moglibyśmy usłyszeć. A te słuchawki też nie każdy ma, można zapomnieć i potem problem.
6: No tak, jasne jakby.
0: No rozwiązanie, jak każde ma swoje wady, ma swoje zalety. I co? I chyba tyle.
6: No fajnie by było, jakby faktycznie takie rozwiązania wchodziły też w Polsce. Były wykorzystywane nie tylko może w terminalach komunikacji miejskiej, bo my to akurat bilety kupujemy raczej kolejowe, to ewentualnie, ale to też raczej z wyprzedzeniem.
0: To się zgadza.
6: No chyba, że dla kogoś byśmy kupowali bilety, albo turyści
2: ale
6: niewidomi,
2: którzy nie mają. Ale na przykład w takim McDonaldzie mogliby zrobić coś takiego i wtedy spokojnie sobie wybierzesz, co chcesz.
0: To się zgadza. I gdyby się tak udało, to by było fajnie. No zobaczymy, no na fali tej popularności, o której mówiliśmy, tej popularności tworzenia uniwersalnych rozwiązań, może rzeczywiście coś takiego nastąpi za jakiś czas, no zobaczymy.
6: Miejmy też świadomość tego, że wchodzi teraz ta europejska ustawa o dostępności, według której no już nie tylko aplikacje i strony mają być dostępne jakichkolwiek podmiotów oferujących usługi publiczne, ale też do 6 lat urządzenia, czyli jeżeli dostawca telewizji cyfrowej daje nam dekoder, dekoder ma mówić. Jeżeli bank oferuje bankomat, bankomat ma mówić. Jeżeli firma oferuje kiosk, to kiosk ma mówić, więc no wiadomo.
0: No to może, to rzeczywiście ten McDonald's.
6: Ale miejmy nadzieję, że stanie się to jakimiś realiami za jakiś czas.
0: To się zgadza, zwłaszcza, że producenci też tych urządzeń będą już wiedzieli, jak to się robi. I może tak jak z domofonami, po prostu taka usługa będzie za jakiś czas po prostu standardem, bo nie będzie potrzeby tworzyć dwóch, bo niby dlaczego zubarzyć jakieś urządzenie. Zresztą zobaczymy, tak, no to jest, to są jakieś takie nasze przewidywania, zobaczymy, czy się sprawdzą. To wszystko jest rejestrowane,
2: to znaczy,
0: zobaczymy.
2: Trochę myślę, że się musi sprawdzić, bo o dziwo jestem zaskoczona, że te wszystkie dyrektywy unijne są przestrzegane. I no rzadko się zdarza, żeby, znaczy no nie, no, no zdarza się, owszem,
1: to jest,
2: ale...
1: jest jednak prawo, więc...
2: No więc no, właśnie,
0: tego te dyrektywy
2: no więc
1: z tego one są.
2: No, no tak, tylko że no wiecie, różnie to bywa, one. Różnie jest.
1: Ale to akurat dobrze, że tak w tym było. Przypadku jest zgodnie z literą prawa.
2: Tak.
0: Dokładnie. Tak. I jakby tutaj mamy, idziemy po linii. Tak. Dobrze. Słuchajcie, zobaczymy za kilka lat, czy nam coś rzeczywiście sprawdzi. Może trzeba będzie kiedyś zrobić audycję na przykład na koniec roku przewidywania.
1: Tak, pozbierać te wszystkie nasze przewidywania z tyfloprzeglądów i zobaczyć, co nam się sprawdziło. I czy jesteśmy to, tak, to, czy, to, możemy, to. Czy możemy być tyflowróżbitami Maciejami?
0: Tak. I tym rzeczywiście optymistycznym akcentem można rzeczywiście zakończyć audycję. Dzisiaj jesteśmy, zdaje się, że w komplecie. Nie ma dzisiaj kogoś, kto się był z nas, że się tak wyrażę, wyłamał na audycji. I rzeczywiście można przypomnieć skład, czyli był na pewno Mikołaj Hołysz, był Michał Dziwisz, Piotrek Malicki,
4: dziękuję.
0: Był Paweł Masarczyk, był dziękuję. Robert Łabęcki,
7: dziękuję.
0: Była Katarzyna Ślipek, na początku była na początku,
2: dziękuję
0: teraz
2: bardzo.
0: Będzie na końcu. I ja, czyli Tomek Bilecki. No i do usłyszenia w kolejnym Tyfloprzeglądzie.
6: Na razie.
13: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Tyflo Przegląd troszeczkę taki, no nie do końca na żywo, a w zasadzie w ogóle nie na żywo, bo są problemy z internetem, ale na żywo czy nie na żywo jesteśmy i tak czy tak mamy dla Was garść informacji różnych. Dzisiaj jesteśmy w męskim gronie. Jest Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli
1: dobry wieczór.
14: Witajcie.
0: No i jak zwykle zaczynam, a i Paulina jeszcze miała z nami być, jej nie ma, ale przygotowała też dla nas kilka newsów, więc spróbujemy z tymi newsami też również Was zapoznać. Ale na początek, co to się będzie działo, jak zwykle opowie Robert.
15: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Platforma Zoom doczekała się polskiego interfejsu. Arx Vision, kolejny headset opisujący e-rzeczywistość. Coach Games, kolejne propozycje dostępnych gier dla niewidomych. Kampania społeczna binauralnie, ciekawy pomysł organizacji dla niewidomych z Belgii. Promocje w firmie Altix. Opowiemy o protezie oka z drukarki 3D. Powiemy też o poradniku Chcę być mamą dla kobiet ze schorzeniami i wadami wzroku. Dostępne instancje komunikatora Telegram doczekają się reklam. TabMaker, skrypt do tworzenia zapisów akordów gitarowych w Markdownie. Podamy też Wam garść wieści regionalnych. Twórcy Twistcake proszą o opinię.
3: No i w związku z tym, że nie jesteśmy na żywo dzisiaj, niestety kontaktować się z nami nie bardzo jest jak. Co najwyżej w komentarzach pod audycją, na które oczywiście czekamy i zapraszamy do komentowania. Tak czy tak zapraszamy do komentowania, niezależnie od wszystkiego. A teraz przechodzimy do informacji, która się może nie to, że pojawiła w poprzedniej audycji, jakieś zajawki się pojawiły w poprzedniej audycji. Polskiego interfejsu Zooma. Wtedy, że przez stronę, coś, ustawienia, a teraz już można powiedzieć na grubo, bo w wersji na komputery również, z Windowsem przynajmniej.
1: I z tego co wiem, to z Maciem również, na Maca również dostępna jest ta aplikacja, czyli Zoom w polskiej wersji językowej. Ja sobie wczoraj zaktualizowałem Zooma i zresztą w tym tak zwanym changelogu, czyli w informacjach dotyczących zmian w najnowszej aplikacji Zoom jest informacja, że mamy wersję polskojęzyczną i tureckojęzyczną, także Polacy i Turcy doczekali się swoich wersji językowych interfejsu Zooma. No i tak, muszę powiedzieć, że rzeczywiście przetłumaczone wszystko jest w obrębie klienta. W obrębie klienta na stronie Zooma nie zauważyłem, żeby mi się tam coś przełączyło na język polski, więc jeżeli ktoś korzysta z tych rzeczy prosto ze strony internetowej, no to wtedy może być rozczarowany, że coś mu tam nie działa, że no dalej to jest po angielsku i ma problem. Natomiast interfejs jak najbardziej jest w języku polskim. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że ja to chyba jednak zostanę przy wersji angielskiej. Z jednego prostego powodu. Po prostu te komunikaty w języku polskim są dłuższe. A ja Zooma używam często też jako prowadzący. Gdzieś tam muszę skakać po tym okienku i dla mnie coś wypowiadane o nawet kilka słów dłużej, o kilka wyrazów dłużej, no to jest już znaczna różnica w szybkości działania. Komunikaty Zooma w polskim interfejsie są dłuższe, no i są różne dziwne takie tłumaczeniowe rzeczy, jak chociażby co sterowniki spotkania, tak? Czy więcej sterowników spotkania, na przykład mamy taką opcję i jeszcze kilka innych. Niemniej jednak dla kogoś, kto Zooma nie używał albo obawiał się tej aplikacji ze względu na angielski interfejs, to myślę, że będzie to coś, jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, no dla osób niewidomych to jest tym bardziej ma znaczenie, bo po prostu tu bez znajomości komunikatów, bez rozumienia komunikatów, no to mamy spory problem, bo w Zoomie czy w jakichkolwiek innych aplikacjach tego typu dużo rzeczy jest opisanych jako graficzne, mamy dużo rysunków, emotek, ikonek z mikrofonami, głośniczkami i tak dalej, więc nawet nie trzeba specjalnie rozumieć tego interfejsu, ale w przypadku osoby niewidomej, no niestety te komunikaty są dla nas bardzo istotne. Ważna rzecz, komunikaty też te wszelkiego rodzaju dostępnościowe są także przetłumaczone. Co myślę, że jest ważne, to jest rzecz pierwsza. I druga rzecz, która jest nie mniej ważna, często jest tak, że jak mamy tłumaczenie jakiegoś programu, to się skróty klawiszowe zmieniają. Tu tak nie ma. Skróty klawiszowe, te, które znamy z angielskiej wersji Zooma, spokojnie możemy stosować także w wersji polskiej. Także polecam aktualizować.
3: I ciekaw jestem, czy wersja na iPhone'a jest również przetłumaczona, bo ja sobie...
1: Na razie jeszcze nie, ale podejrzewam, że to jest kwestia bardziej jakiejś akceptacji tych zmian przez sklepy poszczególne. I podejrzewam, że te
3: bo
1: tłumaczenie...
3: W Androidzie też nie ma wersji przetłumaczonej, także no zobaczymy, co się będzie działo.
1: Być może tam też jest jakaś akceptacja, więc ja przypuszczam, że jeszcze trochę, jeszcze chwila i będziemy mieli... wszystko tak, jak trzeba.
3: No,
1: pozostaje
3: nadzieję.
1: Czekać. Na razie komputery.
3: Na razie komputery. Komputery, ale nie wiem, czy do końca komputery, bo teraz coś, co się nazywa, i teraz nie wiem, czy Arx Vision, ARX Vision, ARX, no, Paweł wie.
14: Domyślam się, że pewnie niektórzy będą czytać to ARX, bo tu chodzi o rozszerzoną rzeczywistość, nie tylko w sensie rozszerzania jej tak tradycyjnie, że dodajemy jakieś elementy do rzeczywistości istniejącej, ale też w sensie rozszerzonej rzeczywistości audio, czyli że nasze otoczenie jest rozszerzane przez elementy audio. Brzmi dumnie, natomiast w praktyce sprowadza się to do kolejnej słuchawki lub zestawu słuchawkowego z kamerką, który będzie nam rozpoznawał otoczenie. Mowa jest o kilku trybach. Tryb short text, nawet już nazwy brzmią znajomo. Short text, QR code, czyli kody QR. Short text, czyli oczywiście kierujemy kamerkę na tekst, jest on czytany. Rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie scen. W ramach rozpoznawania sceny jest też rozpoznawanie obiektów. W ramach twarzy też emocji, możemy uczyć go osób. Brzmi prawie jak Seeing AI. Ale to nie Microsoft, to jakaś niezależna działalność gospodarcza, ale cena jak najbardziej w dolarach, cena 1295, tak, to około 1300 dolarów. I mamy w zestawie słuchawki z przewodzeniem kostnym oraz mikrofonem ładowane przez USB-C. Do tego jest kamerka, wszystko parujemy z aplikacją w telefonie. Aplikacja na razie na Androida, na iOS-a ma być. Aplikacja, która może być albo sterowana tradycyjnie, czyli przez gesty dotykowe, wiadomo, albo przez sterowanie głosowe. Wykorzystywana jest jakaś technologia głosu w chmurze, więc do wszystkiego będzie wymagany internet. Co ciekawe, słuchawka ma być, czy ten zestaw, ma być zasilany przez baterię naszego smartfona. Nie wiedziałem, że tak się da, ale okej. Okay. Niech będzie.
3: Da się, no bo te USB-C, no to mają jakieś tam zasilanie, więc no...
14: A tak, racja, bo ja cały czas jesteśmy w bani, że to się łączy bezprzewodowo z tą apką, ale okej, okay, jest na USB-C, no to, no, no to w porządku. No i mamy to nosić na sobie, włącznie z tą kamerką i będzie to nam... No zapowiadają, że będzie czytało teksty, że będzie czytało numery domów na ulicach, będzie czytało nam produkty w półkach, na półkach w sklepie. No trochę już takich rozwiązań mamy, bo jest Orcam, jest Envision AI, przepraszam, Envision Glasses, Envision AI. I na obydwu, w obydwu przypadkach mamy już podcasty w Tyflo Podcaście.
3: I teraz na Envision jest promocja w ogóle, zapierająca dech.
14: Nie, chyba się już skończyła. Była, ale się już skończyła.
3: 15%.
14: Tak, także tak, tak.
3: W sumie nie wiem, czy jeszcze. Znaczy, no nie no, zawsze 15% do przodu, ale.
14: Jak ktoś planował kupić, to fajnie, że kupi za mniej.
3: Jak ktoś tak, i tak. Ale to nie była jakaś promocja, której trzeba.
14: No tak, no, do tej sprzed 3 lat, czy dwóch to było? Dwóch. To nie wróciło, to już dawno. Natomiast tak, taki produkt ma się pojawić wkrótce, aczkolwiek już jakaś opcja kupna jest, więc pewnie jakaś przedsprzedaż rusza. O użytkowników opinii jeszcze nie słyszałem, natomiast no, jeżeli ktoś odważny ma zasoby i chęć, no to jest to realny produkt, a nie jedynie badania naukowe.
3: Tak jest. Czym byłby Tyflo Przegląd bez gier? I Mikołaj przyniósł tutaj kilka nowości, jakichś takich chyba minigier, tak mi się wydaje. To się zdaje się nazywa Couch Games, jeśli dobrze czytam.
16: Party Couch nawet. Tak, jest to dość ciekawa koncepcja. Jest to no, gatunek gier, który wśród osób widzących jest całkiem popularny i całkiem często spotykany, a który dla osób niewidomych do tej pory był dość ciężko dostępny. O co chodzi? To są gry przeznaczone no, do tego, żeby grać w nie w kilka osób, grać w nie wspólnie, ale grać w nie raczej, no, gdy w ten czy inny sposób się spotykamy, czy to przez internet, czy to w rzeczywistości. Bo są, jest kilka takich gier dla osób widzących, które każdy sobie może najczęściej wchodząc na odpowiednią stronę, wprowadzając odpowiedni kod, uruchomić na swoim smartfonie, ewentualnie z jakimś ekranem telewizora, komputera, konsoli, czegokolwiek służącym jako takie centrum które coś nam powiedzmy wyświetla, na przykład tablicę wyników, na przykład jakieś jedno konkretne pytanie. No i każdy na smartfonie będzie sobie na przykład zaznaczał odpowiedzi. No i teraz taka gra, takie gry, bo to dwie są gry właściwie, trafiły się dla osób niewidomych dostępne. Jest to firma, z tego co widzę po stronie internetowej, niemiecka. I te treści na ich stronie internetowej, z tego co widzę, też są w dwóch językach, w języku angielskim i w języku niemieckim.

0: zaprosić inne osoby za pomocą linka, którego to linka mogą sobie wpisać w przeglądarkę i grać albo za pomocą aplikacji, jeżeli te aplikacje mają, jeżeli aplikacji nie posiadają, mogą grać za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej, nie tylko z urządzenia mobilnego, ale jeżeli ktoś na przykład preferuje, może to też robić z jakiegoś tabletu, z komputera PC. Jest też dostępna możliwość uruchomienia takiego linka na telewizorze, na urządzeniu Smart TV wszelkiego rodzaju, jeżeli tylko posiada ono przeglądarkę internetową, co pozwala nam wyświetlać na dużym ekranie na przykład listę wyników i obecne pytanie, jeżeli mamy w naszej grupie osoby widzące, jeżeli na przykład mamy jedną lub kilka osób niewidomych i do tego kilka osób widzących. To im się taka opcja może przydać, choć oczywiście nie jest obowiązkowa. Gry mamy dwie. Gra pierwsza nazywa się bodajże Little Secrets. Zasada jest dość prosta. Wyświetla nam się jakieś pytanie, na które może niekoniecznie chcielibyśmy publicznie odpowiadać. No, taka jest zasada tej gry, że jest to coś, czego mogą inni o nas nie wiedzieć. Wybieramy opcję tak i nie i musimy zgadnąć, ile osób w naszej grupie wybierze na to pytanie odpowiedź tak. I no, ten, kto będzie najbliżej, ten dostanie najwięcej punktów. Druga gra też działa na dość podobnej zasadzie, tylko tam dostajemy pytanie, ile jest czegoś, ile jest wind w Nowym Jorku, ile jest ludzi na świecie, którzy ułożyli kiedykolwiek kostkę Rubika. Takie no dość dziwne pytania i też musimy zgadnąć, i ten, kto jest najbliżej, ten, kto najlepiej zgadnie, ten dostanie najwięcej punktów. No, takie dwie proste, niby proste gierki, ale faktycznie, jeżeli mamy jakąś grupę osób niewidomi, widzący, to bardzo często się okazuje, że gry, które lubią osoby widzące, właśnie na takie grupy nie są dla nas dostępne, więc fajnie mieć chociaż jakąś alternatywę. A też, jeżeli się ktoś nauczy interfejsu, a nawet jedna osoba zna, no, jeden z tych języków, to pytania zawsze, no, można po prostu tłumaczyć i mówić pozostałym członkom grupy, o co tak naprawdę chodzi. Więc fajnie, że jest coś takiego.
1: Były gry, a teraz będzie międzynarodowo, bo jedna z belgijskich organizacji dla niewidomych ma dość ciekawą kampanię społeczną, o której w naszych notatkach jest niewiele napisane. Jest tylko napisane, że kampania społeczna binauralnie, ale Paweł zna więcej szczegółów.
2: Od 15 do 21 listopada odbywał się Europejski Tydzień Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnością, ogólnie osób z niepełnosprawnościami. No i różne były prawdopodobnie działania organizowane w związku z tym. Natomiast jest taka belgijska organizacja, która ma dwie nazwy, bo wiadomo, w Belgii obowiązują dwa języki urzędowe. Jest to język flamandzki, czyli taki belgijski dialekt języka niderlandzkiego. Tego, co tam w Niderlandach, w Holandii urzędowym jest, no oraz francuski, również oczywiście po przejściach. No i ta organizacja po flamandzku nazywa się Braille Liga, a po francusku Ligue Braille. No i ta organizacja, która prawdopodobnie tłumaczy się jako Liga Braille'a albo coś takiego, ona oferuje oczywiście różne rodzaje wsparcia, jakieś szkolenia, orientacje w przestrzeni. Swoją drogą ja korzystałem z tej orientacji w przestrzeni. Bardzo fajna sprawa, bo oni ją oferują za darmo w ogóle. I to nawet nie, że tylko dla Belgijek i Belgów, ale na przykład dla mnie, jak byłem, no, w parlamencie tam przez miesiąc w Brukseli, no to od nich również uzyskałem taką pomoc i przydzielono mi instruktorkę kompletnie za darmo. Więc fantastyczna sprawa. I oni różne rzeczy robią, a na ten tydzień zorganizowali, oni też organizują swoją drogą chyba taką największą imprezę, jeżeli chodzi o takie targi technologiczne dla osób niewidomych w Belgii. Natomiast oni w okazji tego tygodnia zorganizowali kampanię społeczną mającą na celu właśnie uświadomić troszkę pracodawcom, troszkę społeczeństwu. No, że to zatrudnianie osób niewidomych, no, z ich perspektywy to chodzi o niewidomych, niedowidzących, No to takie straszne w sumie nie jest i warto i trzeba.

0: i im to pomaga, i nam to pomaga, i ze wszechmiar jest to gdzieś tam z korzyściami. No i wpadli na pomysł, że zrobią kampanię w 3D audio. I jest to dość krótka kampania. Ja załączyłem link do wersji flamandzkiej, ale jak przejrzycie kanał, to dotrzecie też do wersji francuskiej, jeżeli komuś ten język jest bliższy. Kampania przedstawia Julie. Julie ma lat 25 i jest to absolwentka kryminologii, czy też kryminalistyki. I ona pracuje w takim ośrodku, w którym wspiera ofiary przestępstw różnych. Tak ja to rozumiem, że taką typ pracy wykonuje, trochę taką psychologiczną, doradczą, taką pracę trochę, no, z pogranicza gdzieś tam tej pracy socjalnej. I no, ona właśnie mówiła, gdzieś tam się wypowiadała w ramach tej kampanii, jak na jakie problemy napotykała, że gdzieś ta dyskryminacja na rynku pracy mimo wszystko jest, nawet tam w Belgii. I postanowiono właśnie zrobić taką kampanię z jej udziałem, gdzie jej pierwszy dzień jest przedstawiony w formie takiego, no, słuchowiska trochę 3D. Oczywiście wszystko jest króciutkie, cały spot trwa 30 sekund. I słuchowisko to za duże słowo, bo tam jest jedna scenka. Scenka, w której aktorka odgrywająca Julie wita się z słuchaczami, znaczy wita się ze swoim chyba szefostwem, czy z koleżankami, z kolegami z tej nowej pracy. I oni ją też witają u siebie jakby na pokładzie i pokazują jej, gdzie co stoi w firmie. No i słyszymy, po prawej jest ekspres do kawy, po lewej jest, nie wiem, baniak z wodą czy tam czajnik, a na wprost masz mikrofalówkę. I to wszystko słychać, jakby te osoby się przemieszczają w przestrzeni. Gdzieś tam w tle jeszcze słychać telefon, też jakoś ukierunkowany, taki klasyczny komórkowy, taka stara Nokia. No tak jak w filmach się słyszy, takie blalalalam. Słychać ten ekspres do kawy, słychać ten, to urządzenie z wodą, słychać tę mikrofalówkę. I po tym wszystkim jest oczywiście sloganik reklamowy już bez żadnego tła o tym, że no właśnie, że Julie, podobnie jak wiele innych osób niewidomych, może pracować i te osoby chcą pracować i warto takie osoby zatrudniać, a ten plot reklamowy, ten spocik był sobie takim właśnie eksperymentem audio, żeby pokazać w trochę inny sposób, jak takie osoby właśnie postrzegają świat, że ten dźwięk jest dla nich bardzo gdzieś tam ważny. No i w taki eksperymentalny sposób nazywa się to Radio Spot. Czy jakieś radio w Belgii to wyemitowało? Niestety nie wiem, a szkoda, ale taki był chyba tego cel. I myślę, że no bardzo ciekawy pomysł na kampanię społeczną.
1: No i teraz news od Pauliny. News od Pauliny na temat promocji w Altixie. No i Pauliny nie ma, ale news jest. Więc spróbuję go teraz może jakoś w miarę krótko streścić. Altix przygotował promocję, no, trochę na Black Friday i trochę na święta, bo to jest no, niby Black Friday, ale piszą, że Black Friday trwa u nich do świąt. Trzeba w komentarzu do zamówienia, żeby skorzystać z 15% zniżki. Trzeba wpisać w komentarzu do zamówienia kod Black Friday, czyli dwa słowa Black Friday z dużych liter, no i jest lista produktów, które są tą zniżką objęte i mamy tutaj tak, wielofunkcyjny termometr MESMET było 119 zł, teraz 101 zł, TMA Voice 2, ciśnieniomierz ramienny, to jest funkcją mowy, to jest 145 zł, teraz 123 zł, kolorowe samoprzylepne kropki dotykowe, 5 arkuszy po 64 kropki, było 55 zł, teraz 46. Jest jeszcze MESMET MM810 BLT, czyli waga z funkcją mowy Bluetooth, to 165 zł, teraz 140 zł po prostu. BandIt, czyli nakładki identyfikacyjne 10 w zestawie, było nie wiadomo, a teraz 68 zł. Nie wiem, czemu to jakoś nie jest wpisane. No cóż, tak to czasem jest. Brelox, alarmem, lokalizator do kluczy Było 15 zł, teraz 12 zł. On ciekawy ten breloczek za 12 zł. Misurę, czyli co, pewnie jakiś mierzer, nie wiem, B20.
2: To jest automatyczny... ciśnieniomierz.
1: Tak, ciśnieniomierz. 95 zł, teraz 80 zł. Cricket, płynomierz, czujnik poziomu cieczy, czyli ten tak zwany chyba świerszczyk. Było 60 zł, teraz 51. Rewersji, dotykowa gra planszowa. 129 zł normalnie, teraz 109 zł. Gra Memo, kwiaty. 65 zł, teraz 55. I gra Memo zwierzęta, było 65 też, teraz 55, to samo. I jeszcze jest Memo dotykowa, no to samo, a 64, teraz 54, no złotówkę taniej. Kółko i krzyżyk, 129 zł za kółko i krzyżyk, a teraz za 109, trochę taniej. I piszą, że to jeszcze nie koniec, bo już w przyszłym tygodniu rozpoczynamy rajd po kalendarzu adwentowym. Śledźcie nasze profile w mediach społecznościowych i stronę internetową. Czyli prawdopodobnie może będą jeszcze jakieś kolejne promocje. No nie wiem, czy to są rzeczywiście... Jak się te promocje mają do, powiedzmy, jakichś cen ogólnych, ale no możliwe, że coś jest. Nie wiem, nie znam szczerze mówiąc oferty Altixu, ale może warto skorzystać. A teraz dla tych, którzy lubią różne nowinki znowu techniczne i takie wzrokowe, bo ktoś zdaje się wydrukował oko, w zasadzie protezę oka na drukarce 3D. Michał, tę informację znalazł.
3: Tak, znalazłem taką informację. W Wielkiej Brytanii taką protezę, że tak się wyrażę, zamontowano człowiekowi, który... No, przypuszczam, że przede wszystkim ze względów estetycznych tego typu protezy się montuje, bo to są urządzenia, które absolutnie nam wzroku w żaden sposób nie przywracają. To są tylko urządzenia, które po prostu no, wyglądają jak oczy. I okazuje się, że to wcale nie jest takie proste z tymi protezami, bo przynajmniej w Wielkiej Brytanii na taką protezę czeka się kilka miesięcy. Wygląda to tak, że to trzeba ileś razy udać się do lekarza, to wszystko trzeba odpowiednio spasować, wymodelować, zrobić ileś różnych pomiarów tego oka zdrowego na przykład, bo jeżeli mamy taką sytuację jak właśnie ten pan, o którym mowa, to jest 40-letni inżynier Steve Verse, który jako pierwszy otrzymał taką protezę wydrukowaną z drukarki 3D, no to właśnie on ma jedno oko sprawne, działające, ale drugie w jakichś tam swoich życiowych okolicznościach po prostu stracił. No i teraz tak, zwykle to taką protezę wymienia się raz na kilka lat. Z tego co czytałem, to co 5 lat trzeba taką protezę wymienić. No i teraz trzeba, tak jak wspominałem, no, naczekać się w ogóle, żeby taką protezę otrzymać. To jest kilka miesięcy. Natomiast dzięki drukowaniu 3D, dzięki drukarkom 3D, no cała operacja ma się skrócić zaledwie do około 3 tygodni. Co ciekawe, to taki międzynarodowy projekt, bo protezy same drukowane są w Niemczech. No i jak to wygląda? Wygląda to tak, że no najpierw oczywiście pacjent musi udać się do stosownego lekarza, dokonywane są odpowiednie pomiary, później ten model oka, który ma zostać wydrukowany, to jest wysyłany właśnie do naszych zachodnich sąsiadów, tam jest to drukowane. Ponoć samo wydrukowanie takiej protezy to jest akurat najszybsza operacja, bo trwa tam jakieś niecałe 3 godziny. Więc rzeczywiście nie jest to długo. Proteza jest odsyłana do Wielkiej Brytanii. Tam jest odpowiednio poprawiana, no bo to musi być odpowiednio polerowane. Trzeba tam zadbać o to, żeby odpowiednio mieściła się w oczodole. No i następnie jest montowana. Także z kilku miesięcy proces dzięki drukarkom 3D udaje się skrócić do około 3 tygodni i zdecydowanie zmniejszyć ilość wizyt lekarskich, żeby taką protezę oka otrzymać. Także no, robi się ciekawie. Miejmy nadzieję, że to rzeczywiście technologia 3D tutaj pomoże i że ta technologia zostanie szerzej zaadaptowana i będzie po prostu służyć większej ilości pacjentów, no bo to przecież myślę, że nie tylko Brytyjczycy takich protez potrzebują, też i u nas i zresztą w innych krajach, no bo niestety różne wypadki i choroby oczu takie się zdarzają, że po prostu te protezy, jeżeli chcemy wyglądać w miarę estetycznie i także dla własnego komfortu psychicznego, no po prostu się montuje.
4: Na protezy w Wielkiej Brytanii trzeba czekać krócej, a u nas nie trzeba czekać w ogóle, już przynajmniej na poradnik dla kobiet, które chciałyby zostać mamami, matkami. Robert przygotował taką informację dla nas.
2: Tak, dokładnie. Chcę być mamą, poradnik dla kobiet ze schorzeniami i wadami wzroku. To nowa publikacja przygotowana w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych. Jest ona skarbnicą wiedzy na temat planowania ciąży, porodu i połogu, przydatna dla kobiet słabowidzących lub niewidomych, planujących ciążę i ich bliskich. Kobiety z niepełnosprawnością narządu wzroku obawiają się, czy wchodząc w rolę matki, staną na wysokości zadania. Mają też wątpliwości, czy ciąża lub poród mogą spowodować pogorszenie lub utratę wzroku, czy ich dzieci nie odziedziczą chorób oczu. W przygotowanym poradniku czytelniczki znajdą odpowiedzi na pytania: jakie rodzaje chorób dziedziczone są najczęściej? Czy możliwe jest wykonanie przed porodem badania sprawdzającego, czy dziecko może odziedziczyć choroby genetyczne wzroku? Czy przy dziedziczeniu ma to znaczenie, u którego z rodziców występuje wada genetyczna powodująca problemy ze wzrokiem? Gdzie szukać pomocy, gdy dziecko urodzi się z chorobą lub wadą narządu wzroku? Czy wczesne rozpoznanie choroby narządu wzroku u dziecka i podjęcie leczenia gwarantuje zachowanie lub poprawę widzenia dziecka? W publikacji zamieszczone są również informacje na temat, na czym polega opieka położnicza lekarska w ciąży, co powinno zaniepokoić kobietę będącą w tym stanie, kiedy stosuje się cesarskie cięcie, jakie świadczenia przysługują po urodzeniu dziecka, a także na jakie wsparcie mogą liczyć dzieci niepełnosprawne. Autorami poradnika są wybitni specjaliści: profesor, okulista i genetyk jednocześnie, biolog molekularny, ginekolog, położna, pielęgniarka i pedagog, psycholog, fizjoterapeuta, nazwisk nie wymieniono, nie wiem, oraz prawnik. Kompendium powstało w ramach projektu Grant na zdrowie ze środków firmy Gedeon Richter Polska. Chyba tak się tą firmę wymawia, albo Gedeon Richter. No, Gedeon Richter Polska, niech tak będzie. Oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Bezpłatny poradnik będzie udostępniony w druku powiększonym. Można go zamawiać w Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych, pisząc wiadomość na adres poczty elektronicznej dosiecka@pzn.org.pl. Ten adres będzie w komentarzu pod audycją, jak również w wersji elektronicznej można pobrać ten poradnik z linku, który znajdą Państwo tak samo, który umieścimy w komentarzu pod audycją. No, mam nadzieję, że to było w miarę czytelne, to co przekazałem, więcej nie wiem. Zachęcam, jeśli kogoś interesuje ten temat. Myślę, że warto.
4: Choć szczerze mówiąc, trochę mnie zawiodła tematyka tego poradnika. To znaczy, oczywiście to są jakby sprawy ważne, niemniej tak z perspektywy doświadczeń własnych i ludzi, których gdzieś tam no, znamy i zostawali rodzicami niewidomymi, tudzież słabowidzącymi, no to te problemy jakkolwiek są ważne, ale jest sporo problemów, o których nigdzie się nie pisze, bo powiedzmy sobie szczerze, na temat tego,
1: co powinno zaniepokoić kobietę w ciąży. Jest bardzo dużo informacji w internecie na temat tego, jakie choroby są przenoszone, znaczy mogą być jakoś tam genetycznie gdzieś tam dalej. No też można przeżyć, chociaż okej, trochę mniej. Niemniej najmniej jest informacji na temat różnych rzeczy, które są jakby bardzo często opisywane, jak to ma zrobić kobieta czy rodzice generalnie, którzy widzą dobrze, a nie ma tego powiedzianego, jak to ma wyglądać w przypadku rodziców niewidomych, nie wiem, rozpoznawanie jakichś zmian na skórze u dzieci, czy coś tego typu.
2: Ja nie czytałem tego poradnika, może tam jest więcej
1: natomiast
2: różnych rzeczy.
1: Natomiast jeżeli to piszą profesorowie genetyki, tam okulista, to bardzo wątpię, że to będzie tam napisane, dlatego że żeby to umieścić, to musieliby brać w tym udział, podejrzewam, rodzice niewidomi lub osoby, które bardzo dużo porozmawiały z różnymi rodzicami, najlepiej niewidomymi, i spostrzeżenia różnych rodziców tam opisały.
2: Tomku, ja tak te informacje zaczerpnąłem z biuletynu, z dzisiejszego biuletynu, który świeżo do nas trafił.
1: Podejrzewam, to tak wygląda, no bo...
2: Na skrzynkę redakcyjną.
1: No bo jeżeli tam było napisane, że prawnik, że biolog, że genetyk, że coś, no to by raczej było jeszcze napisane, że nie wiem, że ktoś, kto właśnie miał, że konsultowano się z matkami niewidomymi. Tu takiej informacji nie ma, więc obawiam się, że to będą same właśnie tego typu informacje o chorobach, o braku wzroku, o niepełnosprawności, o świadczeniach, o prawie. Co, tak jak mówię, jest oczywiście ważne, niemniej wydaje mi się, że
2: a może chodzi o to, że te informacje są rozsiane strasznie po internecie.
1: Ich nie ma, dlatego że no skąd masz
2: mieć? A tu jest jedno kompendium, które...
1: Znaczy pewnie tak, natomiast tak jak mówię, też rozmawiając z rodzicami, którzy mieli dzieci niewidome, rodzicami niewidomymi, to najwięcej było właśnie pytań generalnie o to, jak postępować po prostu, znaczy postępować, jak się wykrywa różne rzeczy u dzieci, z którymi widzący, no nie to, że nie mają problemu, ale jest opisane na różnych, w różnych miejscach, jak sobie z tym radzić. Co robić w szpitalu jako osoba niewidoma, bo z tym też są różne rzeczy. I generalnie mam wrażenie, że takie informacje są częściej poszukiwane przez rodziców niewidomych. Choć oczywiście mogę się mylić, ale no to zauważyłem jakby z własnych obserwacji. Ale może państwo napiszą w komentarzu, co o tym myślicie. Może...
2: Ja tylko powiem, że zaczerpnąłem te informacje z biuletynu numer 22-261 z listopada tegoż roku, ostatniego listopada.
1: No to odsyłamy do, w razie czego, do tego biuletynu, może tam jeszcze będzie więcej o tym informacji. A teraz znowu przechodzimy do technologii, do Telegrama, bo o tym, że będą w Telegramie reklamy, to chyba mówiliśmy wcześniej. Natomiast te klienty, które są dostępne, również mają te reklamy podobno dostać. Mikołaju, jak to z tym jest?
5: Tak, pojawiła się ostatnio taka informacja na stronie Telegrama, na stronie przeznaczonej dla deweloperów i dla twórców tego typu klientów, że Telegram wprowadził wymaganie, no, które właśnie wymaga, żeby wszystkie klienty, jakie one nie są, które korzystają z API Telegrama, te reklamy wprowadziły. To wymaganie zacznie obowiązywać od roku 2022, od 1 stycznia roku 2022 i Telegram, wszystkie aplikacje, które tego wymagania nie będą spełniały, będzie mógł ze swojego API, z dostępu do tego API zbanować. Jak te reklamy wyglądają i w jaki sposób one są dostarczane, tego nie wiem. Wydaje mi się, że to są po prostu zwykłe wiadomości w kanałach, które mają ewentualnie jakąś osobną adnotację, że to jest reklama, a nie zwykła wiadomość. Pytanie, czy te wiadomości nie są formatowane w jakiś konkretny sposób, typu na przykład za pomocą jakiegoś HTML-a, bo jeżeli będą, no to to się może okazać, że programy typu TwistCake, które wyświetlają tego telegrama w sposób bardzo specyficzny, mogą mieć problem. No ale jeżeli są to tylko zwykłe wiadomości, no to myślę, że problemu być nie powinno i że aplikacje faktycznie będą się w stanie do tego wymagania dostosować. No myślę, że na przykład taki Unigram to się spokojnie dostosuje. Pytanie na przykład, co będzie z TwistCake'iem, oby sobie jakoś byli w stanie z tym poradzić. No ale to jest też ciekawy, myślę, sposób na monetyzowanie platformy, że z jednej strony wyświetlamy reklamy w swojej aplikacji, ale z drugiej strony nie zamykamy dostępu zewnętrznym deweloperom, tak jak na przykład zrobił Facebook, czy przez pewien okres Twitter, jak tam był bardzo duży nacisk kładzony właśnie na to, żeby z reklam czerpać zyski, tylko po prostu wymuszamy na tych deweloperach, żeby ich aplikacje, te reklamy wyświetlały tak samo jak nasze aplikacje i będziemy deweloperów, którzy się nie dostosowują, odpowiednio karać i odpowiednie konsekwencje z nich wyciągać. Więc taka informacja się pojawiła na stronie Telegrama. No, żaden z chyba z deweloperów ani Unigrama, ani TwistCake'a się jeszcze do niej nie odniósł i nie powiedział, jak to będzie rozwiązane u nich w kliencie, ale no, jakoś albo będzie, albo te klienty z rynku, myślę, znikną, no bo wymagania są wymaganiami.
1: Wymagania są wymaganiami. A teraz coś dla muzyków, konkretnie dla gitarzystów, bo generalnie z nutami jest trochę problem, bo nuty są w zasadzie w ogóle nie ustandaryzowane za bardzo. Znaczy jest kilka standardów, ale generalnie z tymi standardami są różne problemy, a w dodatku na przykład gitarzyści z reguły, przynajmniej tacy gitarzyści rozrywkowi, nie mówię o klasycznych, używają czegoś takiego, co się nazywa tabulatury. To nie są do końca nuty, ale no, spełnia to trochę podobną rolę. No i ktoś się tematem zainteresował i stworzył skrypt, który znalazł Paweł. No właśnie, do czego konkretnie jest ten skrypt?
0: Skrypt ma osobie niewidomej umożliwić wygenerowanie w sposób oczywiście dostępny, czyli osoba niewidoma w pełni jest w stanie kontrolować, co pisze i tak dalej, w Markdownie, czyli no, format, wiadomo, omawialiśmy już wiele razy, można przekonwertować Pandokiem na dowolny inny format i tak dalej. Dobrze sformatowany pod kątem osób widzących, dobrze sformatowaną tabulaturę gitarową. Pomysł wziął się z tego, że Chris Norman, angielski taki niewidomy zarówno muzyk, jak i programista, stwierdził, że znaczy on jest jedyną osobą, która miałaby ochotę, teraz się święta zbliżają, więc czas znowu spotkań rodzinnych, pograć na gitarze, ewentualnie dać komuś pograć na gitarze jakieś kolędy świąteczne, jakieś inne piosenki i umożliwić jakby większej ilości osób śledzenie akordów i tekstu. Mówi, że on jako osoba niewidoma, gdyby miał rozdawać takie tabulatury, to no trochę słabo. I się zdziwił, bo nigdzie nie znalazł rozwiązania żadnego i stwierdził, że stworzy je sam. No i stworzył taki program odpalany w wierszu poleceń. Nawet w Darcie, w jakimś takim języku w ogóle prostym skryptowym. To się gdzieś tam da, w ogóle nawet to skompilował do jakiegoś exe, które można odpalić. I jeżeli odpowiednio wpiszemy w tym momencie akordy, a następnie przypisany do nich tekst, i tam jest podany przykład, jak to ma wyglądać, że na przykład w nawiasach kwadratowych tam konkretne dźwięki akordów i po zamknięciu nawiasu kwadratowego słowo lub słowa, na które mają padać te akordy. No i po odpaleniu tego skryptu i przejechaniu pliku tak sformatowanego tym skryptem wygenerowany zostanie markdown, w którym to wszystko już będzie ładnie wyrównane, w taki sposób, że wizualnie będzie fajnie wyglądało. Pierwsza linijka od góry akordy, druga linijka kawałek tekstu, kolejna linijka akordy, kolejna linijka kawałek tekstu. No i takie coś można na przykład komuś wysłać na telefon, żeby sobie w telefonie odpalił akordy, tabulaturę. Można wydrukować, można z tym zrobić cokolwiek, na rzutnik wrzucić. I towarzystwo może sobie swobodnie grać. No a nie wiem, czy coś wcześniej takiego istniało, natomiast myślę, że do takich celów, jakie Chris tam przewidział, to jest całkiem sensowne rozwiązanie.
1: No tak, bo to rzeczywiście nieraz jest tak, że ktoś, jakaś osoba niewidoma może stworzyć, opracować akordy do czegoś, no i teraz jak się z tym podzielić, tak? Jakby z osobami widzącymi, albo to trzeba zrobić z kimś, a teraz jak się okazuje, można to zrobić samemu, co cieszy. Bo to jest jakby kolejny taki obszar, w którym możemy coś robić i coś dać jakby innym. Lubię takie, tego typu działania. I garść takich krótkich informacji związanych z komunikacją głównie miejską, choć nie tylko od Pauliny. I znowu tutaj postaram się te informacje jakoś streścić. Będą w razie czego linki, w których będzie trochę więcej informacji. I pierwszą taką krótką informacją jest fakt, że Rybnik ma dostać total pointy na przystankach komunikacji miejskiej, bo generalnie te przystanki tam są remontowane, tam są ponoć stare wiaty, jeszcze betonowe. Te przystanki mają być zmodernizowane, dodana roślinność ozdobna, coś jeszcze. No i właśnie między innymi total pointy. Nie wiem, czy w całym Rybniku, czy jakby tylko niektóre przystanki, ale tak czy tak mają tam te total pointy się pojawić. Ciekawostką jest też to, że te total pointy mają nie tylko mówić, że to jest przystanek jakiś, ale też mają informować o najbliższych budynkach, zdaje się, użyteczności publicznej, które mają być po lewej i po prawej stronie przystanku, więc jakby nie tylko wiemy, że to jest przystanek jakiś, ale też możemy się dowiedzieć, co tu mniej więcej jest, przynajmniej jeżeli chodzi o te publiczne jakby kwestie. Druga rzecz, o której w sumie chyba już mówiliśmy na Tyflo Przeglądzie, ale warto to podkreślić, bo Kraków jest dużym miastem i Kraków dostanie, w zasadzie krakowskie przystanki MPK dostaną numery. Numery porządkowe to jest coś, co ma na przykład Warszawa, czyli mamy na przykład kompleks przystankowy, no niech będzie dworzec centralny, bo to jest bardzo duży, tam jest bardzo dużo przystanków. No i tam jeżdżą autobusy w stronę Pragi, w stronę Woli, w stronę Ursynowa, w stronę Żoliborza, autobusy, tramwaje w jedną, w drugą stronę. I każdy z tych przystanków ma swój numer. Dworzec centralny 01, 02, 03 i tam 01 to jest, teraz trochę wymyślę, ale niech będzie, że autobusowy w stronę Pragi, a 02 to jest autobusowy w stronę Woli. Czyli wiadomo, jeżeli na przykład chcę sprawdzić, czy jakiś autobus odjeżdża z tego samego przystanku, na który przyjeżdżam, zwłaszcza jeżeli nie znam miasta, to mogę sprawdzić, jeżeli ten przyjeżdża autobus, którym ja jadę na przystanek, załóżmy dworzec centralny 02, autobus ten, którym chcę dalej jechać, też odjeżdża z przystanku 02, wiadomo, że będę stał na tej, jakby w tej samej, no, w obrębie tego samego słupka przystankowego ten autobus ma się tam pojawić. W Krakowie do tej pory nie było czegoś takiego. Był, powiedzmy, dworzec główny, przystanek i tyle. Natomiast dworzec główny miał tych przystanków ileś. One były w różnych miejscach i nie do końca było wiadomo, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie znali miasta, no czy autobus, z którym będą jechać, rzeczywiście tam się zatrzyma, czy może gdzieś trochę dalej. Zwłaszcza, że nieraz jest tak, że przystanki autobusowe i tramwajowe są połączone w jeden, czasami nie. I jakby nad tym szaleństwem należało, no jakoś fajnie by było zapanować. No i właśnie teraz pojawiło się, czy ma się pojawić coś takiego, też numery porządkowe przystanków. I też w obrębie, z tego co wiem, jednego zespołu przystankowego, każdy przystanek będzie miał swój numer, każdy słupek przystankowy konkretnie, więc no to dość mocno ułatwi na pewno podróż. Pamiętam, że jak jechałem do Krakowa, to no był to problem, bo właśnie nie wiedziałem dokładnie, gdzie ja się zatrzymam, z którego potem będę jechał przystanku, czy to jest ten sam, czy to nie jest ten sam. To można czasami się domyślać, jeżeli autobus jedzie, ma kilka wspólnych przystanków, no to pewnie to jest to samo, ale no czasami nie ma wspólnych i tak w sumie nie wiadomo, czy to będzie to samo, czy co innego. No i trzecia rzecz dotyczy dworca kolejowego w Pucku, bo ten dworzec ma zostać wyremontowany. No i tam mają być tablice brajlowskie, czyli domyślam się, że plany tyflograficzne. Ciekawą rzeczą jest to, że mają być osobno plany dotykowe, czyli jakby brajlowskie tablice to jedno, plany dotykowe to drugie. Być może te tablice brajlowskie to są jakieś, nie wiem, opisy brajlowskie, czegoś, nie wiem. No i ścieżki prowadzące pola uwagi, no czyli ścieżki prowadzące, no to są te w cudzysłowie szyny, pola uwagi, czyli te kuleczki, kropeczki, no i w związku z tym ten dworzec ma być dla nas dostępny. Do tych wszystkich newsów będą oczywiście linki, więc będzie można sobie o tym troszkę więcej poczytać. No, a teraz Twistcake, ale tym razem nie nowości, tylko prośba twórców o opinię.
0: Oczywiście opinii a propos dalszego rozwoju projektu. Jest ankieta, ankieta w języku oczywiście angielskim, ankieta w systemie Google Docs. Pytań niewiele, ale rozpisać się można. Pytani jesteśmy o to, jakie nowe sesje widzielibyśmy w programie, o to, jakie nowe funkcje w istniejących sesjach widzielibyśmy w programie i w jakiej kolejności, jakie błędy napotkaliśmy i chcielibyśmy, by zostały wyeliminowane, oraz oczywiście pojawia się kwestia płatności za program. Jest pytanie o preferencje, czy wolelibyśmy, by była to płatność cykliczna, ale z zapewnionym stałym rozwojem projektu, czy jednorazowa, ale z zastrzeżeniem, że projekt w każdej chwili może przestać być rozwijany, czy mamy może jakąś jeszcze inną, alternatywną wizję na to, jak program może się po prostu utrzymać. Jesteśmy też pytani o to, co sprawiłoby, że za Twistcake'a chcielibyśmy zapłacić. Jak widzicie, no rozpisać się można, powymyślać można i zachęcam do tego. Ja już taką ankietę wypełniłem, no a jak słuchacie nas regularnie, to wiecie, że pomysłów na to, czym Twistcake stać by się mógł, trochę już było. Ja wczoraj na przykład już w ankiecie doleciałem do momentu, w którym zasugerowałem nieśmiało, że to w sumie czemu miałby to nie być prosty program do jakiegoś miksowania audycji radiowych czy podcastów, rzeczy typu coś jak Backpack Studio, trochę jakaś dżinglownica, powiedzmy jakieś tam jeden czy dwie playlisty, trochę coś jak to narzędzie tam ST Solutions z Kamerunu. Też w Twistcake'owym interfejsie byłoby na coś takiego miejsce, wszak skrótów klawiszowych myślę byłoby dość w danej sesji, gdyby to się jeszcze łączyło z jakimiś serwerami typu Icecast, Shoutcast. No to czemu nie? Obsługa jakiegoś smartfona w podstawowym zakresie, nawet z Androidem, bo tam można więcej podziałać z jakąś aplikacją wspomagającą, czy jakieś SMS-y, czy powiadomienia, czy rozmowy, no zarządzanie jakimiś rzeczami, podglądanie statusu, przestawianie ustawień. Mieliśmy już takie aplikacje. Rzeczy typowo tekstowe, jakiś zastęp czy interfejs do wiersza poleceń, czy klient SSH, czy jakiś gier typu MADY, czy jakieś różne tekstowe przygodówki. No pomysły, myślę, można rozwinąć i można się rozpisać, a co autorzy z tym zrobią, to zobaczymy. Ja w każdym razie, jak zawsze, czekam z niecierpliwością na następne wersje programu, no i zobaczymy, na ile nasz feedback się przyda.
3: Tak jest, pożyjemy, zobaczymy, co z tego będzie. No, ten Twistcake jako taki prosty program do realizowania audycji radiowych to rzeczywiście interesująca rzecz i może rzeczywiście, albo w ogóle jakiś taki odtwarzacz z niewidzialnym interfejsem.
0: No, do tego to się zbliżamy, bo na razie jest podgląd, prosty podgląd plików. Jest opcja, żeby w eksploratorze plików pliki audio puścić i zastopować. Nie ma na razie przewijania, więc bardziej jest to na przykład podglądówka do jakichś sampli albo bibliotek dźwięków krótszych. Natomiast sama funkcja już tam jest, więc ja myślę, że to nie jest żaden problem, żeby powstały tam i playlisty. I jakieś przewijanie, przyspieszanie i tego typu rzeczy. Oczywiście taki takie no-brainery, że tak powiem, takie rzeczy, które wpadają do głowy bez większych no rozkmin, to YouTube, Spotify, Reddit. O e-mailu była jakaś mowa, że nawet mieli to gdzieś tam w planach, rozważali. Jakiś czytnik RSS, podcasty, bo skoro jest już radio, no to czemu nie podcasty? No Tyflo Podcast w Twistcake'u plus jeszcze osobny bufor na rozdziały. No i mamy kolejny
5: myślę,
0: fajny
5: sposób. Myślę, że w ogóle RSS-y szerzej pojęte, RSS-y, nie tylko tak. Podcasty, ale w ogóle RSS-y szerzej
3: pojęte. Tak, bo tak naprawdę dla Windowsa to tak rozwijanego czytnika RSS, który byłby dla nas wygodny, to w tym momencie to chyba nie ma.
0: No zwłaszcza, że oni mogliby zrobić coś takiego, że mogliby zrobić po prostu bufor, tak teraz, bo nie wiem na ile Michale się bawiłeś, ale teraz można w Twistcake'u czytać tekstówki. Otwiera ci się bufor, gdzie każda linijka pliku TXT jest osobnym elementem i w niewidzialnym interfejsie czytasz sobie tekstówki. No gdyby tak się rozwijały się newsy z RSS-ów i można było sobie tak czytać albo konsumować treści w jakiś taki sposób, myślę, że nawet No, wielu może z nas byłoby lepiej zorientowanych w tym, co się na świecie dzieje, taką niż
3: oczywiście, że tak.
0: Założę.
3: Plus jeszcze jakaś synchronizacja z czymś chmurowym pokroju Feedly albo podobnego i już jest w ogóle fajnie.
0: Ja myślę, że super sprawa.
3: No i dobrze, słuchajcie, to była ostatnia rzecz w naszych notatkach. Pytanie, czy ktoś jeszcze ma jakieś newsy?
5: Ja mam kilka newsów. Malutkich, bo malutkich, ale mam. A więc tak, użytkownicy Maców się ucieszą, bo Discord wydał nową wersję kompatybilną z nowszymi procesorami. W przypadku użytkowników niewidomych to widać, jak bardzo to jest szybsze. To widać, że VoiceOver oczywiście sobie Discordem radził, to oczywiście działało, jakby nawet nie zauważało się jakoś wybitnie, żeby to działało źle. Ale jak wyszła ta nowa wersja dla kompatybilna SM1, to użytkownikom VoiceOvera no ewidentnie przyspieszyła. Nie wiem, jak widoczna jest ta różnica dla osób widzących, ale dla użytkowników VoiceOvera jest ona mimo wszystko, ja uważam, dość znaczna. Na razie to jest wersja Canary, czyli ta najwcześniejsza beta. Podejrzewam, że za czas jakiś ta wersja trafi do gałęzi PDB. Czyli tej takiej, no mimo wszystko testowej, ale już troszkę bardziej stabilnej. A no za jakiś jeszcze dłuższy czas ukaże się ona w wersji stabilnej. Dodajmy, nie wiem jak z tym jest na Windowsie, wydaje mi się, że z tym jest troszkę gorzej. Na Macu mamy możliwość bez problemu posiadania obok siebie kilku wersji Discorda w różnych gałęziach. I tak, ja na przykład mam zainstalowaną wersję stabilną, a obok niej mam właśnie tę wersję Canary, więc w razie czego, gdyby coś nie działało, to wcale nie znaczy, że musimy sobie wersję stabilną od razu odinstalowywać. Wersja Canary nawet przychodzi w pliku, on się inaczej nazywa, więc ona nam się spokojnie zainstaluje obok i nie będzie nam niczego nadpisywać. Pojawiły się nowości również w Hearthstone'ie. Aktualizacja z listopada 26 roku 2021. Księga Herosów Valyra jest już dostępna. Efekty na przeklętych kartach są teraz ogłaszane przez moda dostępnościowego. Możemy teraz przeczytać naszą manę, gdy wybieramy i odkrywamy jakieś karty. Nie wiem, o które okienko tutaj dokładnie chodzi, ale taką możliwość dostaliśmy. Poprawiono błąd, który został wprowadzony w jednym z ostatnich patchy, przez które karty, którymi mogliśmy handlować, nie były poprawnie odczytywane właśnie podczas handlu kartami. Poprawiono błąd, gdzie niektóre karty były oznajmiane, gdy wyciągał je przeciwnik, mimo że my nie powinniśmy o tym wiedzieć. Poprawiono błąd niektórymi kartami, które mają koszt w zdrowiu, a nie w manie, że były one źle odczytywane przez naszego dostępnościowego moda, były odczytywane jako mające koszt w manie. Poprawiono następny błąd z kilkoma kartami, które też byłyby źle oznajmiane, gdy posłużył się nimi nasz przeciwnik. Poprawiono błąd, który sprawiał, że otwarcie ekranu mojej kolekcji w niektórych trybach wysypywało grę. Te tryby nie są dla nas dostępne, ale niektórzy gracze, którzy jakoś posługują się wzrokiem lub posługują się OCR-em, mogą chcieć uzyskiwać dostęp do tych trybów, więc no, zapewniono im taką możliwość, że im się chociaż gra nie będzie wysypywała. Poprawiono błąd, gdzie karty przywołane z naszej talii bezpośrednio na nasze pole walki były oznajmiane jako nadal ukryte. poprawiono jakiś rzadko spotykany błąd, gdzie jeżeli naciśniemy Shift F, czyli zaatakuj wszystkimi naszymi stronnikami przeciwnika, i jeżeli podczas tej akcji skończył nam się czas, to że w następnej turze reszta tych ataków, która nie zdążyła się wykonać, byłaby wykonywana, mimo że my byśmy może tego wcale nie chcieli. Poprawiono jakiś błąd, gdzie w Księdze Herosów po poddaniu się i zrestartowaniu gry byłyby oznajmiane jakieś niepotrzebne komunikaty przy tej wstępnej fazie, gdzie wyciągamy z talii karty, tasuje nam się talia i tak dalej. Języki, które nie wymagają kropek na końcu zdań, między innymi tajski, mogą teraz zażyczyć sobie, żeby na końcu zdań kropki nie były dodawane, co ma pomóc we współpracy z syntezatorami mowy dla tych języków. Dodano jakiś dodatkowy kod i dodatkowe komunikaty błędów, żeby wykryć błąd przy niektórych kartach, gdy wracają nas do ręki, gdy wracają one do nas do ręki, bo tam coś nie działa. To na tyle, jeżeli chodzi o Hearthstone'a. Co jeszcze? Mamy zniżkę, no niestety jak ten podcast się ukaże, to już tej zniżki nie będziemy mieć, na Parallelsy, czyli na program, który pozwala nam uruchamiać Windowsa na Macach, no bo fakt jest niestety taki, że często niewidomi mają jakieś narzędzie, które woleliby na Windowsie używać, albo które na Windowsie jest bardziej dostępne od chociażby nasz polski Elten, więc czasami takie narzędzie może nam się przydać. Z okazji Czarnego Piątku do dnia 1 grudnia mamy 20% zniżki. No niestety ta audycja przez to, że nie jest realizowana na żywo, najprawdopodobniej ukaże się troszkę później. Pojawiło się jakieś narzędzie rescribe.xyz, ja go nie testowałem. Twierdzi, że jest dobrym OCR-em do tekstów historycznych, jakichś starych. Wiem skądinąd, że na przykład z Abify Readerem bywa bardzo często problem przy próbie skanowania takich tekstów, więc może się to komuś przydać. Jak to dobrze działa, jak to działa w polskim, tego nie wiem. Pojawiło się jeszcze jedno narzędzie, do którego linka podrzucę i się pojawi on w komentarzach pod audycją. Narzędzie stworzone raczej dla osób technicznych, bo wymagające postawienia go sobie samodzielnie z kodu źródłowego, które pozwala nam stworzyć z dowolnej praktycznie strony na podstawie tego, co to narzędzie jest w stanie samo przeanalizować, kanał RSS. A jak wiemy, czasami strony gdzieś tam z newsami nie są dla nas zbyt przyjazne, bo to jakaś reklama, bo to jakaś przeładowana strona informacjami, nie zawsze wszystko jest nagłówkiem, nie zawsze jest nam prosto ze screen readerem sobie na przykład skakać po poszczególnych artykułach, więc może się okazać, że takim narzędziem do pewnych stron będziemy mieli łatwiejszy dostęp, bo sobie będziemy w stanie zwyczajnie wyświetlić tę listę artykułów w czytniku RSS, który to nam na przykład załatwi potem kwestie związane z trybem wyświetlania samego artykułu, jak już taki otworzymy bez wyświetlania reszty elementów strony, bo wiele czytników RSS taką opcję na przykład ma. I z moich informacji to by było na tyle.
3: No i jakoś nie słyszę, żeby ktoś jeszcze jakieś informacje miał, więc wygląda na to, że dzisiejszy 110 już Tyflo-przegląd, cóż, nie na żywo, ale jednak, który się odbył, to już powoli przechodzi do historii. A zatem dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Koncepcja programu się zmieniała na bieżąco, zmieniła się także osoba przy mikrofonie, bo Tomek gdzieś tu nam musiał niestety zniknąć na moment, ale co przedstawił i co przygotował, to jego, a my już Wam bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. W składzie Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki, Tomasz
2: do
3: Bilecki.
2: Widzenia.
3: I mówiący te słowa Michał Dziwisz, do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry, Alicja Witek. Witam w kolejnym moim Tyflo Podcaście. Dzisiaj chciałabym zaprezentować przygotowanie gulaszu. Czego potrzebujemy do zrobienia gulaszu? Zaczniemy od mięsa. Około 60 dekagramów mięsa wieprzowego lub wołowego, w zależności od tego, z jakiego chcemy gulasz zrobić. Około ćwiartki kostki tłuszczu roślinnego, na której mięso najpierw będziemy piec. Później jednej papryki czerwonej, dwóch małych żółtych lub jednej dużej, puszki pomidorów, pół cebuli i jednego ogórka kiszonego. Oczywiście sól, pieprz, papryka do przyprawienia. Przygotowanie gulaszu będzie się składało z dwóch zasadniczych faz. Pierwsza to będzie, kiedy będziemy piec mięso i krajać warzywa, w których później, w sosie, z których później będzie się to mięso dusić. Dobrze, zatem zacznę. Dobrze jest gulasz sobie robić w większym garnku, wyższym, dlatego żeby można było swobodnie mieszać i żeby miał się gdzie zrobić sos, żeby po prostu, kiedy warzywa zaczną puszczać soki pod wpływem gotowania, ten sos nam po prostu nie wykipia. Możemy sobie mięso przygotować wcześniej w garnku, podpiec o niskich brzegach i później przełożyć, a ja sobie zrobię od razu w wyższym. Tylko jeśli się decydujemy na garnek o wyższych brzegach, musimy pamiętać, żeby miał szerokie dno, o dużej średnicy, żeby wszystkie kawałki mięsa jednakowo się rozgrzały. Stawiam go sobie na duży palnik, żeby całe dno było jednakowo podgrzane. Rozpuszczę sobie najpierw na dnie tłuszcz. Tak jak mówiłam, 1/4 kostki tłuszczu roślinnego. Ja sobie tutaj skorzystam akurat z planty. I tak umyte i porządnie opłukane i wysuszone mięso kroję sobie w kostkę. Niezbyt małą, bo trzeba wziąć poprawkę na to, że w trakcie pieczenia te kostki się nam po prostu troszeczkę skurczą. Dobra, mięso wrzucone. Teraz rozmieszam je tak, aby równomiernie przykryło całe dno. I będzie się teraz delikatnie piekło. A ja co jakiś czas sobie je przemieszam. Teraz powolutku przygotuję sobie zaraz całe składniki warzywne. Będę przygotowywać je w kolejności wrzucania do garnka, ponieważ nie wsypujemy ich wszystkich naraz. Jedne są twardsze, inne bardziej miękkie. Więc zaczniemy od stosunkowo twardej cebuli. Pokroję sobie w trochę większą kostkę, a właściwie kroję cebulę nie w kostkę, tylko w troszeczkę grubsze paski. O. Takie o długości mniej więcej do 2 cm. Można ją sobie przesypać do jakiegoś niewielkiego naczynia, małej miseczki. Przygotuję sobie następną w kolejności pójścia do gara paprykę. Jedną i drugą staramy opłuczemy. Duża czerwona, duża żółta. Przemieszam mięso. I pokroję paprykę. Wykroję najpierw z niej gniazdo nasienne. Paprykę kroję na paski, powiedzmy, o szerokości 0,5 cm, a długości 1,5 do 2. No oczywiście, broń Boże, nie myślę o tym, żeby ktoś tam z centymetrem przy papryce jej odmierzał. Ale żeby mniej więcej te kawałki takie były. Trzeba uważać na pestki pojedyncze, które mimo usunięcia gniazd osiadają na ściankach. Oczywiście jeśli tam się kilka czy nawet kilkanaście dostanie do potrawy, nic się nie stanie. Chodzi o to, żeby po prostu wykroić większość i możliwie jak najwięcej z nich usunąć. Gniazdo usunąć najprościej w ten sposób, że nożykiem wykrawamy dookoła tej części, gdzie jest ogonek i małe takie, jakby to określić, zaczątki liści. Gniazdo można wyjąć w całości, a tego, czego nie wyjmiemy przy pierwszym podejściu, wyjmiemy w trakcie krojenia zapewne. Najłatwiej jest mi kroić paprykę w ten sposób, że dzielę sobie każdą z nich po usunięciu gniazda na cztery części. No i później każdą z tych części kroję na paski, z których odcinam mniejsze paseczki. Uważamy, żeby wszystkie jakieś tam śmieci z papryki powyjmować, kawałki zdrewniałe, kawałki miąższu. Teraz z lekka oczyszczę deskę, żeby mogła kroić na niej ogórki. Zajrzę sobie do mięsa piekącego. Mięsko trzeba mieszać starannie, tak żeby każda kostka miała szansę opiec się dokładnie z każdej strony. Ostatni to ogórek. I ogórek kroimy już w normalną kosteczkę, taką jak na przykład do sałatki. Wystarczy jeden dosyć duży, kiszony ogórek. Teraz może słówko o tym, dlaczego wolę dodawać do gulaszu pomidory w puszce niż świeże. Dlatego, że kiedy mięso już jest odpowiednio podpieczone, dodaję najpierw tylko sam sos z pomidorów konserwowych, a pomidorki zostawiam sobie jako takie na koniec. Natomiast gdybym dodała świeże, żeby puściły sok, musiałabym je wrzucić jako pierwsze przed cebulą, żeby po prostu cebula się nie przypaliła, bo ona za wiele własnego soku nie puści. I po prostu przez duszenie twardszych warzyw pomidor przez ten czas zupełnie by mi się rozgotował i w ogóle nie byłoby można rozpoznać w gulaszu. A tak najpierw idzie sos z pomidorów, cebulka się gotuje, dusi jako pierwsza w tym sosie i z mięskiem, a pomidorki idą na sam koniec. Mięsko należałoby już podlać, więc biorę durszlak, opieram go na garnku i swobodnie zalewam mięso sosem z pomidorów.

delikatnie odsączam pomidory leżące na durszlaku, tak aby większość sosu mogła sobie spłynąć. Trzeba przy tym oczywiście uważać, żeby nie poparzyć się parą. I w ten sposób odsączone pomidory odkładam sobie na miskę z papryką. Teraz sos wymieszam z przypieczonym wcześniej mięsem. I od tej pory zacznie się już duszenie gulaszu, a nie pieczenie. Więc dodam najpierw cebulę i pozwolę jej przesycić swoim aromatem mięso i sos. Starannie wymieszam. Przykrywam i zaczynam dusić. Teraz mam chwilę na uprzątnięcie mięso pola bitwy. Jeśli ktoś zdecydowałby się na przygotowywanie świeżych pomidorów do gulaszu, trzeba oczywiście pamiętać o tym, żeby je obrać ze skórki zupełnie. Ponieważ sam pomidor jest w środku bardzo miękki, składa się nieomalże z wody, a skórka, zwłaszcza zimą w pomidorkach, bywa bardzo twarda, mogłoby się okazać, że po prostu w wodzie będą nam pływały po rozgotowaniu się pomidorów po prostu same tylko błonki pozostałe ze skórek. Dlatego musimy pomidora sparzyć i obrać. Myślę, że teraz można już po przemieszaniu sosu z cebulką dodać paprykę, ponieważ sosu z pomidorów nie jest zbyt wiele, więc najwyższy czas na to, żeby warzywa zaczęły puszczać własne soki. Więc musimy pilnować, żeby nie dodać papryki zbyt późno, kiedy sos ten pomidorowy już zupełnie nam się wygotuje. Bo zanim zacznie papryka puszczać własne soki, skórki zaczną

0: rezerwuję czas na jego przygotowanie, no bo siła wyższa, mięso musi się porządnie upiec i później dusić tak, aby było miękkie, i warzywa trzeba odpowiednio pokroić, ugotować, więc jednak gdzieś około godziny czasu cała sprawa zabiera, ale nie jest to bardzo wymagająca potrawa, poza właściwie pokrojeniem wszystkich składników. Gotuje się praktycznie sama. Gulasz możemy podawać z pieczywem, z kaszą, z ziemniakami, jak komu wygodnie. Papryka mięknie. Możemy już powoli dodawać pokrojony wcześniej kiszony ogórek. I do dodania pozostaną nam na koniec już tylko pomidory. Przyprawianie gulaszu solą, pieprzem, papryką pozostawiam sobie zawsze na koniec, ponieważ oczywiście kosztuje przygotowane przez siebie potrawy. No i w przypadku gulaszu muszę mieć rozeznanie, czy przeważył ostrzejszy smak cebuli, czy słodkawy papryki, czy gorycz nadana przez ogórek. Wtedy dopiero mogę decydować, ile i jakiej przyprawy dodać, aby gulasz był odpowiednio pikantny, odpowiednio słony. Tak więc zostawiam to na koniec. Ale zanim o przyprawach, to jeszcze pomidory. Każdy wyjęty z puszki pomidor, jeśli to oczywiście możliwe, bo zwykle są, delikatnie mówiąc, już we fragmentach. Natomiast jeśli to możliwe, kroję go po prostu na ćwiartki. Zanim wrzucę do garnka pomidory, całość trzeba dokładnie przemieszać, gdyż po dorzuceniu pomidorów trzeba to już będzie robić bardzo delikatnie. Znalazło się w garnku i teraz delikatnie rozprowadzę tą resztą warzyw i mięskiem. Gotuję całość jeszcze przez jakieś 3 minutki. W międzyczasie zdecyduję co do dodawanych przypraw. Jeszcze raz delikatnie przemieszam. Kosztuje gulaszu. Akurat tutaj przeważyła nuta słodka, więc dodaję płaską łyżeczkę soli, trochę pieprzu, bo gulasz jednak jakąś pikanterię mieć musi. Troszeczkę ostrej papryki, dosłownie szczyptę. I to właściwie wszystkie przyprawy. Mieszam nasz gulasz po raz ostatni w trakcie gotowania. I jest gotowy. Na koniec tradycyjnie przypomnę wszystkie produkty, których potrzebujemy do przygotowania gulaszu. 60 dekagramów mięsa wieprzowego lub wołowego. Ćwierć kostki tłuszczu roślinnego, margaryny roślinnej do podpieczenia mięsa, puszkę pomidorów, pół cebuli, 2 papryki żółte lub jedną dużą, 1 paprykę czerwoną, puszkę pomidorów i 1 dużego kiszonego ogórka. Do przyprawienia sól, pieprz i paprykę ostrą lub słodką. Gulasz jest bardzo prosty w przygotowaniu, zachęcam i polecam, ponieważ oczywiście jest bardzo smaczny. Mam nadzieję, że próby zakończą się pozytywnie i dziękuję za wysłuchanie mojego kolejnego Tyflo podcastu. Ewentualne pytania i uwagi proszę kierować do mnie na Skype pod nick Luftilka. I oczywiście życzę smacznego i zapraszam do wysłuchania kolejnych moich Tyflo podcastów. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje.

0: Tyflo Podcast.
1: Dobra, start za 5, 4, 3, 2, 1, start!
2: No to wystartowaliśmy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie wasz oraz mój dzisiejszy gość, czyli Dawid Pieper. Witaj, Dawidzie.
3: Witam wszystkich.
2: My już mieliśmy okazję się słyszeć niejednokrotnie, bo kiedyś rozmawialiśmy o napisanym przez ciebie programie Elten, kiedyś także sobie chodziliśmy po Srebrnym Labiryncie, czyli po grze twojego autorstwa. Natomiast tym razem będziemy mówić o projekcie, w którym bierzesz udział, który myślę, że dla niejednej osoby jest zaskoczeniem, nawet i dla osób niewidomych, które przecież dobrze znają swoje możliwości, ale szczerze powiedziawszy, to mi nie przyszłoby do głowy, żeby bawić się w konstruowanie rakiet i wypuszczanie tych rakiet. I właśnie o tym będziemy dziś rozmawiać, o projekcie Infinity, w którym Dawid uczestniczy, a nawet, ty zdaje się, jesteś kierownikiem tego projektu, tak?
3: Tak, jestem pomysłodawcą, a co za tym idzie, również kierownikiem się stałem tego projektu.
2: No to panie kierowniku, gratuluję w takim razie. Jeżeli nasi słuchacze będą mieli pytania, to oczywiście można do nas dzwonić. tyflopodcast.net to nasz radiowy Skype. Zapraszam bardzo serdecznie. Dawidzie, ale zwykle to zaczynamy od początku, więc i ta audycja nie będzie wyjątkiem od tej reguły. Jak to się w twoim przypadku w ogóle zaczęło wszystko? Skąd w ogóle fascynacja rakietami? Bo to takie nietypowe hobby.
3: Ja odkąd pamiętam, interesowałem się astronomią, informatyką na większą skalę mniej więcej od kiedy byłem w drugiej klasie szkoły podstawowej, czyli to było 9 lat temu. I kiedy wtedy zacząłem czytać troszkę o gwiazdach, astronomii i tych sprawach, jednocześnie zacząłem w podobnym czasie interesować się programowaniem. Od tej pory te dwie pasje mi towarzyszą i zawsze marzyłem o tym, żeby stworzyć coś, co pozwoli nam rozwijać również jako osoby niewidome astronomię i informatykę. I kiedy w końcu udało mi się znaleźć osoby chętne, postanowiłem skorzystać z tego i zaproponowałem budowę rakiety.
2: A dlaczego akurat rakiety? Nie wiem, nie interesowało cię, nie wiem, jakieś obserwowanie gwiazd za pomocą teleskopów albo coś innego? Czemu akurat rakiety wydały ci się takim dobrym pomysłem, w którym mogłaby wziąć udział osoba niewidoma?
3: Kiedyś zajmowałem się troszkę radioteleskopią, pomagałem w konfiguracji radioteleskopów na potrzeby osoby niewidome, żebyśmy również mogli ich użyć. Jednak uznałem, że nie tędy droga, ponieważ rzeczywiście obserwacje są ważne, ale z samych obserwacji nie wyciągniemy wszystkiego, a rozwijając rakietnictwo można tak naprawdę rozwijać w pewien sposób technologie, które pozwalają nam kiedyś polecieć w ten kosmos i go badać, nie tylko na niego patrzeć.
2: Czyli takim twoim celem końcowym to jest stworzenie jakiejś rakiety, która będzie w stanie, nie wiem, jakiś prom kosmiczny wynieść, tak? Dobrze rozumiem? Na orbitę czy gdzieś tam wyżej?
3: To są bardziej marzenia. Na razie takim celem, który bym chciał osiągnąć, chociaż to też nie takie proste, jest stworzenie po prostu badawczej rakiety, która chociażby jakąś satelitę wyniesie.
2: Okej, okay, no a satelitę też będziesz budował, czy to innym zostawisz, tak z ciekawości?
3: Oczywiście, że będę budował.
2: A okej, okay. Super. Dobrze, to okej, okay. Postanowiłeś sobie, będę budował rakiety. No okej, okay. Postanowić sobie można, ale co dalej? Jak dążyłeś do realizacji tego celu?
3: Przede wszystkim, odkąd zacząłem się interesować astronomią, jeszcze zanim w ogóle zaproponowałem ten projekt, dużo czytałem o rakietach, szkoliłem się, gdyż miałem nadzieję, że kiedyś uda mi się ten projekt zrealizować. Właściwie pierwszy raz pomyślałem o zbudowaniu rakiety, to pamiętam, to było w 5 klasie szkoły podstawowej. By być szczerym, nudziło mi się na lekcji, więc zastanawiałem się, co bym chciał zrobić i wymyśliłem, że zbuduję rakietę. I od tej pory pamiętam do dziś tą lekcję.
2: To jaki to był przedmiot?
3: Geografia, właściwie przyroda.
2: Okej, okay, rzeczywiście pamiętasz.
3: Więc wtedy postanowiłem zacząć rozwijać się w tym kierunku na tyle, by kiedyś móc zbudować tą rakietę, czytać dużo o istniejących rakietach, o teorii. Więc pierwszą rzeczą, jak wróciłem do domu, wcale nie było zabranie się na zadania domowe. Nawiasem mówiąc, wtedy nie zrobiłem zadania domowego właśnie z tej przyrody, tylko czytałem o rakietach.
2: A nauczyciel zrozumiał twoje tłumaczenie, że...
3: Wolałem nie próbować.
2: Aha, no, ale myślę, że wiesz, że no, nie wiedząc, że masz zamiar rzeczywiście tę rakietę zbudować, to mógłby nie zrozumieć, ale gdyby wiedział, że faktycznie uda ci się to zrealizować, to kto wie, może obyłoby się bez jakichś tam konsekwencji. No dobrze, to co czytałeś w takim razie? Gdzie w ogóle można sobie cokolwiek wyczytać na temat konstruowania rakiet? Co to jest? Internet? Jakaś fachowa literatura? Niekoniecznie dostępna w internecie. Skąd w ogóle brać taką wiedzę?
3: Podstawową wiedzę można znaleźć głównie na stronach osób, które zajmują się rakietnictwem. Tylko to jest bardzo podstawowa wiedza i myślę, że gdyby tylko z tej wiedzy skorzystać, to niestety by trzeba ją długo rozwijać i samemu badać. I myślę, że to jest spokojnie zabawa na kilka lat. Natomiast mi się udało skontaktować z ludźmi z Europejskiej Agencji Kosmicznej, którzy mi mogli udostępnić materiały o rakietach Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc specyfikacje i oprogramowanie sterujące łącznie z kodem źródłowym komputerów prawdziwych rakiet kosmicznych.
2: Ale jak ci się to udało? To tak oni każdemu udostępniają? Czy nie wiesz, jakoś musiałeś ich bardzo przekonywać? W jaki sposób to wyglądało?
3: Kilka razy brałem udział w różnych projektach z Europejskiej Agencji Kosmicznej i w ten sposób udało mi się zyskać z nimi kontakt.
2: Rozumiem. No okej, okay, no to mamy jakąś tam podstawową wiedzę. Powiedz mi, no bo konstruowanie rakiet, jak zresztą konstruowanie czegokolwiek, to jest, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja nie mam doświadczenia konstruktorskiego żadnego, ale wydaje mi się, że to jest dużo schematów. Mylę się czy nie?
3: Teoretycznie tak.
2: Czyli jest tych schematów trochę.
3: Tak, przy czym dla nas jako osób niewidomych to nie jest najlepszy sposób.
2: Właśnie o tym chciałem porozmawiać. No, jak sobie z tym radziłeś?
3: Ja szukałem długo metod, bo trzeba było jednak jakoś przedstawić to, co trzeba wykonać również grupie, również zaprojektować, sprawdzić. Więc zacząłem od rysowania ogólnego kształtu na najzwyklejszej świecie rysownicy. Może nie jest to najlepsza metoda. Ale od czegoś trzeba było wyjść, a kiedy to mi się udało, to zacząłem bawić się i napisałem prosty program, który pozwala mniej więcej zaprojektować na podstawie rakiety na podstawie dźwięków i sygnaturę dźwięków, którą można określać grubość i inne parametry tej rakiety.
2: No to rzeczywiście ciekawe rozwiązanie. Ale skoro właśnie jesteśmy już przy kwestii rysowania, myślę, że no... Żaden z naszych słuchaczy nie miał okazji nigdy sobie dotknąć rakiety, takiej, która rzeczywiście jest w stanie gdzieś wzlecieć. Jak to wygląda? Możesz opisać?
3: To zależy od typu rakiety. Teraz przedstawię może wariant naszej rakiety w wersji dwustopniowej, czyli w takiej wersji, do której dążymy. Ona jeszcze nie jest przetestowana i jeszcze na razie, dopóki nie sprawdzimy absolutnie wszystkiego, nie puścimy jej w tej wersji. Chociaż teoretycznie można by ją puścić w tej wersji, przy czym mówię, wolimy się upewnić. Więc na dole mamy taką jakby, najprościej mówiąc, rurę, dookoła której znajdują się trzy stateczniki. To są tak jakby opisać statecznik. Coś w rodzaju takiego trójkąta, tylko że na dole tego trójkąta wydłużonego. Czyli takie wychodzące na bok trójkąty, na dole których trójkątów jest jakby prostokąt, jeśli w miarę obrazowo mówię.
2: No ja sobie jestem to w stanie przynajmniej na razie wyobrazić. Czyli mamy rurę, mamy te stateczniki, tak, na dole?
3: Tak. Na przeciwnej stronie rury, czyli między dwoma statecznikami z jednej strony i między dwoma z drugiej strony, znajdują się dwie mniejsze rury. czyli te rakiety boczne, które są połączone z główną rurą takim systemem mniejszych połączeń, który jest rozrywany w trakcie lotu, kiedy są odrzucane. Czyli najprościej mówiąc, że to są takie cieniutkie rurki wypełnione ładunkami wybuchowymi.
2: Aha.
3: Te mniejsze rakiety mają swoje mikro, minimalne stateczniki, ale to jest naprawdę identyczny kształt, ale wysuwają się od rakiety może na 2 cm. Te boczne rakiety u góry kończą się po prostu, zaczynają robić się stożkiem i na końcu kończą się ostrym grotem. Natomiast ta główna rura idzie dużo wyżej niż kończą się te boczne i po jakiejś wysokości zmienia swój materiał, natomiast dalej zachowuje swój kształt. Na dole jest z metalu, potem zaczyna się wykonana z kewlaru, to jest do tyku przypomina plastik. Potem zmniejsza swoją średnicę, ale nie tak, że jak stożek, tylko gwałtownie zmniejsza swoją średnicę, mniej więcej dwukrotnie. Dalej idzie w górę i na koniec kończy się stożkiem i bardzo, bardzo ostrym grotem.
2: Rozumiem. I te mniejsze jakby elementy, te mniejsze rurki, one się oddzielają od tej rakiety po co? To jest ten jeden ze stopni, tak?
3: To są tak zwane boostery, czyli dodatkowe silniki napędzające, które nadają pierwszemu stopniowi większy impet, a pierwszy stopień to jest ta większa rura, która jest pod tą mniejszą rurą i ta też jest odrzucana.
2: Czyli co tak naprawdę wzlatuje? Ta mniejsza rura?
3: Wszystko wzlatuje, tylko na pewnym etapie lotu jest odrzucane. Najwyżej dolatuje ta najmniejsza rura, która jest na samej górze, zakończona tym ostrym grotem.
2: A, rozumiem. Okej, okay. To już w tym momencie jestem sobie to jakoś w stanie wyobrazić. A jeżeli ktoś z naszych słuchaczy, no jeszcze nie do końca, to proponuję po prostu dzwonić. Przypominam, tyflopodcast.net, to jest nasz namiar kontaktowy, jeżeli ktoś chciałby o coś Dawida zapytać a propos konstruowania rakiet, no bo ja nie słyszałem o drugiej osobie niewidomej, która zajmowałaby się tym. Okej, okay, więc pierwsze jakieś tam plany miałeś, napisałeś sobie program, za pomocą którego mogłeś wykonywać jakieś rysunki i co dalej?
3: Następnie próbowaliśmy eksperymenty. Pierwszą rzeczą, którą chcieliśmy sprawdzić, to jest wykonać model rakiety w skali 1 do 1 z kartonu, żeby jakoś to ogarnąć, że tak powiem, przestrzennie, a nie tylko rysunkowo. Skończyło się z lepszym lub gorszym skutkiem. Okazało się, że karton nie jest najlepszą opcją, bo naprawdę trudno mieć idealnie gładki karton, który można wykonywać pracę z dokładnością do milimetra, czego oczekiwaliśmy. Ale był to jakiś wstępny pogląd, do którego nawet włożyliśmy eksperymentalny silnik, żeby zobaczyć, co się stanie. Efekt był taki, że wszystko wybuchło. No ale jednak był to taki pierwszy test, taki model, mówię, to nie, trudno to nazwać rakietą. Rzekłby model rakiety, wykonany
2: W przypadku tych działań, to tak jeszcze się wtrącę, tylko takie mam dziwne wrażenie, że z tym, że coś wybucha, to macie do czynienia chyba dość często, prawda?
3: Tak, niestety tak. Więc
2: taka praca.
3: To już nie robi takiego wrażenia.
2: Okej, okay, ale na samym początku to chyba jednak był stres, tak?
3: Pierwszy wybuch, jaki wykonaliśmy, to był wtedy, kiedy myśmy pracowali i nagle detonował, no właśnie, detonator, bez przyczyny, przy okazji robiąc małą dziurę w ścianie.
2: Rozumiem. No to rzeczywiście, zaczęliście z hukiem.
3: Dziura w ścianie nadal jest.
2: No, pamiątka w końcu.
3: Dokładnie.
2: Takie uwiecznianie już swoje dokonania.
3: Potem to już się przyzwyczailiśmy do tego, że co chwilę jest jakiś huk.
2: Okej, okay. Tu jeszcze się na chwilę zatrzymam, bo powiedziałeś my. Ty nie robisz tej rakiety sam. Kto ci pomaga?
3: Ja zebrałem grupę. W tej chwili nasza grupa jest dość nieregularna. Z takich członków, którzy są, nie odeszli, którzy są od samego początku, to mogę wymienić 3 osoby. Jest to Alicja Cypulska, Agata Damc i Michał Osiecki, którzy są z mojej klasy. Również nam pomagali lub właściwie pomagają przy tej rakiecie, chociaż trochę później. Damian Meyer, Piotr Giniewicz i Piotr Kaiser. To jest taka nasza grupa, która aktualnie nad tym pracuje.
2: Rozumiem. Oni też zainteresowani kosmosem, czy jak to się stało, że akurat właśnie taka grupa się pojawiła? Bo to naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, że kilka osób z jednej klasy ma tak sprecyzowane i tak dość egzotyczne zainteresowania.
3: Ja też tego nie rozumiem, ale wszyscy jesteśmy bardzo zainteresowani astronomią i tymi tematami. I w związku z tym udało nam się dogadać i robić ten projekt. Wątpię, żeby osoba niezainteresowana by kontynuowała ten projekt. Mieliśmy takie przypadki, ale po prostu osoby odchodziły od nas dość szybko, bo to jednak jest dużo pracy i dużo wolnego czasu zajmuje.
2: Ile tak mniej więcej w tygodniu poświęcacie na rakiety?
3: Zależy od tygodnia, ale w granicach czasem 12, czasem 18, czasem 20 godzin.
2: No to jest dość sporo, to trzeba przyznać. To rzeczywiście musi wam to po prostu sprawiać radość. Okej, no to wróćmy do historii. Pierwszy wybuch i co dalej?
3: Kiedy to wybuchło, to pamiętam do dziś, to było wieczorem, myśmy dostali termin próby wieczorem na poligonie, to pamiętam, że myśmy wracali do domu śmiejąc się.
2: Ale to wy, to wy na poligonie chcieliście wystartować tę rakietę z kartonu? Czy jak?
3: Tak. Aha. Myśleliśmy, że uda się ją wynieść na jakieś 20 metrów, bo jednak się nie spodziewam cudów po rakiecie z kartonu. Ale było jeszcze ciekawiej. Pamiętam, że kiedy wracaliśmy, to przez cały czas zastanawialiśmy się, czy nie lepiej było użyć tego paliwa rakietowego na rozpalenie grilla. Ale już zaraz po tym zabraliśmy się do pracy i uznaliśmy, że nie modelami droga. I postanowiliśmy zrobić małą, że tak powiem, rakietę. To już jest rakieta, ale bardzo mała, około metra wysokości. Myśmy ją wykonali z laminatów różnego typu i z metalu. Tokarz miał trochę roboty, dobrze, że się zgodził nam pomóc, znajomy tokarz. I powstała nasza pierwsza rakieta Infinity One, która jest zdolna, mam ją do dziś, trochę na pamiątkę, która jest zdolna do lotu na 700 metrów.
2: No to już całkiem sporo. No, nie kosmos, ale już gdzieś tam się wzbić jest w stanie. Bo dodajmy, że na razie te rakiety, które tworzycie, no to nie są takie rakiety, o których się mówi, że tam powiedzmy NASA wystrzeliwuje gdzieś. To nie są takie rakiety kosmiczne, które
3: potencjalny
2: są w stanie coś
3: zasięg,
2: wynieść.
3: Bardzo potencjalny zasięg tych rakiet to jest oczywiście suborbita, przy czym...
2: Suborbita, czyli...
3: Nie stać nas na paliwo. Suborbita to jest już kosmos, ale poniżej orbity.
2: Rozumiem.
3: Przy czym nie jesteśmy w stanie wykonać tego lotu z przynajmniej trzech przyczyn. Po pierwsze dlatego, że system musi być 100% niezawodny, bo inaczej nikt z nas się tego nie odważy zrobić. Po drugie dlatego, że trzeba dużo paliwa, a na razie nas nie stać. A po trzecie dlatego, że, i to jest w tej chwili tak naprawdę najważniejszy powód, dlatego, że system sterowania jeszcze nie jest przetestowany i jak my ją wystrzelimy na suborbitę, to ona może lądować, nie wiem, w Ameryce Południowej.
2: No tak, bo to już wtedy będzie w stanie się tak szybko i daleko przemieszczać.
3: Dokładnie.
2: Rozumiem. Wspomniałeś o tym, że no na poligonie testowaliście taką rakietę, czyli to już musiało być jakoś oficjalnie gdzieś załatwione, tak? No w końcu nikt na ładne oczy na poligon nie wpuści. No w jaki sposób tego typu rzeczy udało się załatwić? Też brałeś udział w jakichś projektach wojskowych? Że już znałeś ludzi z wojska, czy jak to było?
3: Przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego się udało dogadać. Poszliśmy po prostu najzwyczajniej na komendę, złożyliśmy dokumentację rakiety, również fotograficzną, przekazaliśmy wszystko, przyjechali obejrzeć tą rakietę, żeby wiedzieć, czy to nie jest jakiś nie wiadomo co, w sensie kawałek kartki, który ktoś powie, że może lecieć, żeby wejść na poligon. Trochę pism się podpisało, to się ciągnęło prawie miesiąc, ale od tej pory mamy już prawo wstępu na poligon i w tej chwili, kiedy chcemy robić lot, wystarczy tylko telefon. Dzień dobry, chciałbym polecieć na taki i taki pułap, czy jest termin wtedy i wtedy, dostaję odpowiedź tak albo nie.
2: Rozumiem. A były jakieś problemy z tym? Ktoś robił wam jakieś wstręty, obiekcje, czy tego typu rzeczy? Jeżeli tam widzą, że faktycznie podchodzicie do tego poważnie, to nie ma z nimi problemu.
3: Niektórzy tak, ale podejrzewając, że mogą to słyszeć, to chyba nie, no to lepiej nie wchodzić.
2: Nie, no to nie wymieniaj z imienia i nazwiska, no bo to...
3: Ale bywało, że mieliśmy problemy i to bynajmniej nie te strony, z której można by się spodziewać i to dość duże, ale jakoś się wszystko udało wyjaśnić.
2: A z ciekawości, nie mieli na przykład problemu z tym, że bierze w takim działaniu, w takich, no cokolwiek już niebezpiecznych rzeczach osoba niewidoma? Nikt na przykład nie miał co do tego jakichś obiekcji?
3: Absolutnie każdy kolejny urząd był zdziwiony, ale nikt nie robił problemów.
2: A, no to dobrze. To zdziwienie to jak najbardziej jest zrozumiałe, bo sam się trochę dziwię, ale szczerze powiedziawszy, no najważniejsze, że nikt problemów nie robił. Tu się Arkadiusz dopytuje, jakie problemy, czy mówili na przykład, że fake, czy jakie problemy, bo nie wiem, tak Arek tu zadał takie pytanie.
3: Nikt nie traktował tego jako fake, pewne osoby, ale powiem, nie rodzice i nie wojsko robiły, nam zakazały prowadzenie tego projektu, ponieważ jest niebezpieczny, ale jako, że te osoby w sprawie naszego prywatnego życia mają do powiedzenia, szczerze mówiąc, nic, to nigdy nie braliśmy tego poważnie.
2: A, w ten sposób. No to rozumiem. Najważniejsze, że no, z Dawidem rozmawiamy, słuchajcie, w tym momencie, na żywo, więc okazuje się, że to chyba nie aż tak bardzo niebezpieczny ten projekt, albo po prostu Dawid ma wiele szczęścia. Dobrze, to kontynuujmy. Pierwszy model, już taki poważniejszy rakiety się pojawił i co dalej?
3: Na tym modelu zaczęliśmy testowanie elektroniki naszej, którą równolegle stworzyliśmy, gdyż uznaliśmy, że zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej, ta elektronika musi pięknie działać, musi być na tyle niezawodna, na ile to możliwe, żeby powtórzyć te same kroki z następnym modelem, czyli większa prędkość, większy pułap, znowu, żeby była niezawodna na tej prędkości, na tym pułapie i tak dalej, żeby odhaczać kolejne kroki.
2: I jak rozumiem, kwestią elektroniki zająłeś się ty.
3: Tak, ja się zająłem programowaniem i stworzyłem schematy, natomiast nie ukrywajmy, osoba niewidoma najlepsza w lutowaniu nie będzie. Kilka razy mi się zdarzyło coś tam polutować, bo była sytuacja ekstremalna. Ale wolę to zostawiać komuś innemu, więc ja pozostawiam informacje, co z czym, jak i gdzie zlutować, i piszę program, a resztę zwykle grupa robi.
2: No właśnie, czyli jaki jest podział prac? Może powiedzmy o tym. Ty kodujesz, programujesz komputer pokładowy rakiety, a co robi reszta?
3: Ja zajmuję się, jak mówiłem, projektowaniem zarówno elektroniki, jak i rakiety, więc bardziej się skupiam na takiej pracy teoretycznej, chociaż oczywiście praktycznie też pomagam jak mogę. Akurat w naszej grupie Agata głównie zajmuje się takimi rzeczami drobnymi, że tak powiem, drobnymi pracami. Agata jest osobą, która nie ma prawie żadnych problemów z lutowaniem nawet najmniejszych elementów, więc siłą rzeczy trafiła to najgorsze zadanie chyba, bo jest przynajmniej na kogo zrzucać winę, jak coś się spali. Alicja się raczej zajmuje rzeczami takimi, które wymagają ostrożności, ale jednak nie jakiejś wielkiej precyzji. Michał natomiast tak się złożyło, że zajmuje się głównie wykonywaniem tych większych konstrukcji, jakiejś rakiety i tak dalej. Może dlatego, że po prostu ktoś musiał. Ale to akurat, co teraz powiedziałem, to są takie w miarę stałe role, ale oczywiście się często troszkę to zmienia sytuacja.
2: Rozumiem. Okej, okay, no to w takim razie pytanie kolejne. Czy na przykład oddajecie część pracy w czyjeś ręce? A jeżeli tak, to jaka to jest praca? Czego na przykład nie jesteście w stanie zrobić sami przy budowie takiej rakiety?
3: Zdarza się. Przede wszystkim jest to praca dla tokarza, który musi wytoczyć nam odpowiednie elementy. Ja nie mam tokarki w domu. Ale jak mówiłem, mam znajomego tokarza, który w miarę tanio jest to dla nas robić, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. I drugie, co trzeba robić, to jest frezowanie CNC, czyli bardzo precyzyjne wycinanie, gdyż tutaj może się wydawać, że ja teraz mówię o pułapach 700 metrów, 2 km, no może 10 km, to się wydaje, że to jest mało, ale jednak tutaj to już są dość duże pułapy, to są pułapy osiągane przez samoloty pasażerskie i tutaj każda nieścisłość może się skończyć kolejnym wybuchem. Więc my oddajemy to do CNC, maszyny, która nam wycina elementy według projektu z dokładnością do 700 mm.
2: Rozumiem. No dobrze, to porozmawiajmy teraz o elektronice takiej rakiety. Przypuszczam, że to jest dość skomplikowana już rzecz, no bo tam trzeba sporo tej elektroniki, a poza tym jeszcze trzeba oprogramować komputer, który będzie tym wszystkim zawiadywał. Co my tam mamy z elektroniki, z układów takich w tej rakiecie? Za co one są odpowiedzialne?
3: Najważniejsze oczywiście jest mózg tego wszystkiego. Ja wykorzystałem taki mikrokomputer, to jest Raspberry Pi. To są miniaturowe, po prostu cały chipset, jest pamięć RAM, do tego jest do tego procesor, chociaż tutaj troszkę modyfikowalny. To, co najważniejsze przetrwało z oryginału, to właśnie chipset i procesor. Do tego zestawy różnych czujników, które muszą coś wyciągnąć, gdzie ta rakieta jest, czyli mamy różne akcelerometry, awaryjnie nawigację GPS, żyroskopy, czujniki ciśnienia, temperatury i innych takich rzeczy. I układy wykonawcze, które sterują rakietą. Przede wszystkim na przykład sterowanie spadochronem, mogą sterować statecznikami, ustawiać lotki i podobne rzeczy robić.
2: Rozumiem.
3: Odrzucanie również oczywiście stopni i wyrzut spadochronu też.
2: No i jak to jest z oprogramowaniem takiego komputera? Jaki to jest system? Jak to w ogóle wygląda?
3: Ja zdecydowałem się użyć czegoś, co już jest stworzone tak jak bardzo, jak tylko można, czyli zamiast pisać od podstaw caluteńki system operacyjny, zrobiłem to tylko na komputerze awaryjnym i tam jest troszkę w assemblerze zabawy. Natomiast na komputerze tym podstawowym użyłem Linuxa Debiana, na który tylko napisałem swoje sterowniki i swoje moduły.
2: Sterowniki do czego? Do konkretnych tych mechanizmów w rakiecie, tak?
3: Tak.
2: Okej. To teraz w takim razie przejdźmy dalej, bo pierwsza wersja rakiety się pojawiła i to było wszystko, czy już teraz jesteście gdzieś dalej?
3: Nie, to były czasy, loty tej pierwszej wersji odbywały się od pierwszego, który miał miejsce 17 kwietnia do 18 czerwca ostatniego lotu. I od 18 czerwca, kiedy w ostatnim locie uzyskaliśmy już co trzeba, zaczęliśmy dalsze prace i zbudowaliśmy kolejny model, tym razem jednak nie z kartonu, a ze wzmacnianej tektury, który był dodatkowo wzmocniony żywicą. I to jest model, który nazwaliśmy Lincoln One i który jest w stanie latać na 200, 300, 400 metrów. I na tym modelu testujemy nowe algorytmy, czyli to się stało dla nas takim czymś, z czego start kosztuje niecałe 100 zł, co samo nie jest tak cenne jak Infinity i coś, co jak się rozwali, to najwyżej powie się trudno.
2: Rozumiem. W ten sposób to robicie. No skoro mówisz już o kosztach, to też chciałbym o to zapytać. Jak droga jest taka, no powiedzmy, zabawa na razie? No wy się po prostu bawicie w tym momencie po to, żeby z tej zabawy coś za czas jakiś było. To, jakie to jest drogie i skąd brać środki na taką pasję?
3: Żebym nie skłamał, ja teraz robię podsumowanie finansowe z projektu. Ten projekt w tej chwili kosztował, trudno powiedzieć, około 15 tysięcy złotych rakieta. Ja tutaj nie doliczam paliwa, bo to zupełnie inna bajka. A środki pochodzą głównie od prywatnych instytucji różnych. Szukaliśmy sponsorów, którzy byliby zainteresowani i udało się znaleźć. Są osoby, które chcą wspierać ten projekt. Udało nam się w takim konkursie naukowym dostać do finału, który się odbędzie w październiku. Co również jest też czymś, co może na naszą korzyść działać, kiedy prosimy o wsparcie.
2: A instytucje, które was wspierały, tak były od razu chętne? Widzą w tym potencjał, czy musieliście jakoś bardzo mocno przekonywać?
3: Nie. Zwykle wystarczyło po prostu napisać zapytanie i dawali. Nawet się zdarzało, że widziały w telewizji projekt, w jakiejś gazecie i same się zwracały.
2: No tak, bo troszeczkę już o was w mediach było na temat projektu Infinity i rzeczywiście to daje jakąś tam informację i jest to no, pokrycie w tym, że faktycznie coś się dzieje, jakieś rakiety są, wy tam sobie tworzycie, wy pracujecie i rzeczywiście to wszystko działa. Wspomniałeś, że nie dotyczy ta kwestia paliwa. Jak to jest z tym paliwem? Co w ogóle, na co w ogóle takie rakiety są zasilane, że tak się zapytam?
3: To jest też trudne pytanie, ponieważ to zależy od rakiety. Generalnie za czasów lotów na Księżyc najpopularniejszym paliwem było po prostu wodór i tlen, ciekły wodór, ciekły tlen, które się spalały i to dawało tam jakiś tam impuls. Przy czym to paliwo już jest trochę nieaktualne, przede wszystkim z tego względu, że jest bardzo trudne do opanowania. Jest nie dość, że bardzo wybuchowe, co nawiasem mówiąc było widać w misji Apollo 13, kiedy wybuchło całkiem sporo rzeczy w wyniku detonacji zbiornika z ciekłym tlenem. Więc zaczęto szukać nowych rozwiązań. I aktualnie chyba taką najbardziej przyszłościową i najczęściej używaną w misjach kosmicznych formą paliwa jest tak zwane paliwo hybrydowe, w którym wykorzystujemy tak zwany ciekły tleniacz, to jest zwykle podtlenek azotu, taka substancja, i coś, co jest spalane przez ten utleniacz. To różne eksperymenty były, na przykład w Australii odpalono rakietę, która jako paliwo wykorzystywała oczywiście podtlenek azotu, bo bez tego by się nie dało zrobić rakiety, a jako substancję spaloną mieszankę związaną z salami. Natomiast takich aktualnie najpopularniejszą rzeczą, którą spalamy, jest guma.
2: O, to ciekawe, o czym mówisz. To, czyli co, macie jakieś tam płachty gumy i ładujecie je do rakiety, podpalacie i to leci? Nie, no to chyba trochę inaczej wygląda.
3: Nie, to takie proste nie jest. W tej chwili aktualne rakiety, które myśmy robili, są oparte o paliwo sorbitolowe, czyli na bazie takiej substancji chemicznej, jaką jest sorbitol, oczywiście z licznymi dodatkami. I na tym paliwie na razie zostaniemy, z tej przyczyny, że jest stosunkowo tanie jak na paliwo rakietowe.
2: Stosunkowo natomiast tanie, czyli?
3: W granicach 200 zł za kilogram.
2: A ile taka rakieta potrzebuje kilogramów, żeby jakoś tak na, no taką jak te wasze wysokości, wystartować?
3: Na 700 metrów niecałe pół kilograma. Natomiast na jakieś 1-2 kilometry to można liczyć czasem 3-4-5 kilogramów.
2: Rozumiem. No to już są jakieś tam koszty, no ale jeżeli są instytucje, które coś takiego wam finansują, no to tym lepiej, bo no z własnych środków chyba by było ciężko.
3: Raczej ciężko. W każdym razie, jeśli chodzi o to paliwo, my teraz pracujemy nad sorbitolowym, chociaż my będziemy się też przesiadać na paliwo hybrydowe, jeszcze nie wiem kiedy, jesteśmy na etapie projektowania, ale ja myślę, że sorbitolowe jest dobrym paliwem, tylko jest dość, że tak powiem, trudne do kontrolowania, ponieważ jak już się je zapali, to ma się bardzo małą kontrolę nad tym, co się dzieje. Ono jest używane było między innymi w pierwszych stopniach wahadłowców kosmicznych, w rakietach bocznych wahadłowców kosmicznych, dokładnie to paliwo, przy czym ono nie jest dobre, jeśli chcemy kontrolować lot, więc ja również będę się przesiadać na paliwo hybrydowe. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku.
2: Jak wygląda takie paliwo? Jakiej to jest konsystencji?
3: Zależy, w którym etapie. Paliwo sorbitolowe, sam nie wiem, nie potrafię tego określić. Niby ni to maść, ni to ciało stałe. Takie nieco lepkie, ale zachowujące swój kształt i nie zostające na palcach.
2: A to jest w jakichś, nie wiem, bloczkach, kulkach, czy to po prostu, w czym to w ogóle się dostajesz, na przykład takie paliwo, jak przychodzi do
3: nas? To ono przychodzi w formie osobnych substancji, które my musimy już połączyć w domu, tuż przed startem, gdyż transport paliwa już gotowego byłby co najmniej niebezpieczny.
2: A, w ten sposób to wygląda. Okay.
3: Więc do nas przychodzą, że tak powiem, substraty, a to, co my już mamy z tego, to już my we własnym zakresie wykonujemy odpowiednie reakcje w odpowiednim sprzęcie.
2: A trudne są takie reakcje, czy to tam wystarczy jedno z drugim zmieszać? Jak to jest?
3: Trzeba zmieszać jedno z drugim w odpowiedniej proporcji, potem odpowiednio podgrzać, jeszcze dodać trochę, jeszcze inną temperaturę uzyskać, uformować, zrobić, czyli umieścić w formie. Wymieszać jeszcze z kilkoma rzeczami i dolać trochę rzeczy.
2: Rozumiem.
3: Najprościej mówiąc.
2: Wybuchło w trakcie kiedyś, czy nie?
3: Jeszcze nam się nie zdarzyło.
2: A, no i oby się nie zdarzyło. Bo to byłoby chyba dość niebezpieczne.
3: Podejrzewam, że to by był koniec pracowni rakietowej.
2: No właśnie.
3: Więc
2: miejmy nadzieję, że wam się to nie zdarzy. Ale to naprawdę dużej ostrożności wymagają tego typu prace nad tą rakietą. Czytaliście w ogóle gdzieś? Można, nie wiem, się zapoznać z jakimiś takimi podstawowymi zasadami bezpiecznej pracy przy tego typu urządzeniach? Czy to musieliście wszystko na własnej skórze sprawdzać, że to tego to lepiej nie robić, bo
3: powiem tak, BHP napisało przepisy postępowania w przypadku rakietnictwa, co mnie zdziwiło, przy czym nie wiem, kto je pisał, bo gdyby ich przestrzegać, to nigdy by nie poleciała pierwsza rakieta, bo z tego wymaga, z tego można wyczytać, że jeśli zajmować się rakietami, to najlepiej papierowymi, a paliwo najlepiej kupić gotowe od specjalizującej się w tym firmy, nikt nie sprzeda gotowego paliwa, a najlepiej to jeszcze nie robić rakiet.
2: No, w sumie najbezpieczniej, tak? Ale mało kreatywnie.
3: Więc
2: to jakie są takie, mniej więcej podstawowe przepisy obchodzenia się w ogóle z rakietą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? No, może coś, Dawidzie, praktycznie naszym słuchaczom opowiesz.
3: Jeśli pojawi się dym lub dziwny zapach, zwiewać.
2: Krótko i treściwie.
3: Nauczeni doświadczeniem.
2: Rozumiem. Ale tak zupełnie serio, są jakieś specjalne środki ostrożności, które trzeba przedsięwziąć?
3: Czy trzeba, to zależy. Ja nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych prac nad rakietami. Myśmy się nauczyli doświadczeniem, że przede wszystkim, kiedy zaczynamy pracę nad rakietą, nad czymś, że tak powiem, bardziej niebezpiecznym niż na, nie wiem, szlifowaniem korpusu, to przede wszystkim nigdy nie podchodzimy do tego, co robimy. Im dłuższych narzędzi użyjemy, tym lepiej, bo już tam się zdarza, zwłaszcza kiedy na przykład projektuje się silnik, że detonator przypadkowo zrobi iskrę. Kiedyś tak się poparzyłem. I to jest chyba najważniejsze, co trzeba robić. Kiedy się coś miesza i tak dalej, na każdym kroku sprawdzać, czy nie wygląda to jakoś podejrzanie, nie pachnie przede wszystkim, nie pachnie podejrzanie, bo jak pachnie, to najlepiej po prostu przestać.
2: Jaki zapach jest podejrzany? Jakikolwiek, czy jakiś specyficzny?
3: Przede wszystkim najgroźniejszy zapach, jaki można poczuć, to zapach benzyny, bo to oznacza, że zaszły za szybko reakcje.
2: Rozumiem. Bo paliwo rakietowe, takie gotowe, ma jakiś zapach, czy nie?
3: Tak, ale bardzo słaby. Trochę słodki.
2: Rozumiem.
3: Ale nie polecam jeść. No.
2: Mówisz to po jakichś swoich doświadczeniach, czy...?
3: Tak. Mówię to po doświadczeniach, bo udało mi się przypadkiem kiedyś zjeść.
2: Aha, okej. Ale chyba jakąś niewielką ilość, co? Szybko się zorientowałem.
3: Wątpię, że więcej niż gram. Trochę słonawe w smaku.
2: Okej, no to już wiecie, jak smakuje paliwo rakietowe, drodzy słuchacze. Więc lepiej rzeczywiście, jeżeli mielibyście zamiar się zająć takimi działaniami, to lepiej nie próbować. Okej, no to już wiemy, że trzeba zachować odpowiednie bezpieczeństwo, bo no, dla was jest to zabawa. Zabawa jest cokolwiek niebezpieczna, ale jakoś udaje wam się wypośrodkować te kwestie bezpieczeństwo, a przy tym, żeby jednak nie było tak śmiertelnie poważnie, prawda? No bo to chyba też nie o to
3: chodzi. Nie dałoby się.
2: No.
3: Nie dałoby się, więc też nie można, nie wiadomo, chodzić przez cały czas trzymając w lewej ręce jakąś, nie wiemy, tarczę ze średniowiecza i założoną kamizelką kuloodporną. Rzecz po prostu w tym, żeby wiedzieć, kiedy na przykład być poważnym i kiedy co można zrobić, a nie ze śmiechem zacząć łączyć cokolwiek. Przygód nam się zdarzało, również jakieś wykupy, ale podstawowa zasada jest taka, żeby wiedzieć, co można zrobić i co nie spowoduje, że się skończy nieprzyjemnie.
2: No tak, bo to już rzeczywiście wtedy, no są to rzeczy niebezpieczne i są to rzeczy, z którymi nie ma żartów i nieostrożne obchodzenie się z nimi mogłoby być bardzo opłakane w skutkach. Z ciekawości, co da taką pasję wasi rodzice? Jak do tego podeszli na samym początku? No bo skoro w dalszym ciągu się zajmujecie tym, no to nie mają nic przeciwko, jak rozumiem, no ale...
3: Nie mówię, że byli jakoś strasznie uszczęśliwieni tym, ale jednak na szczęście nie ma z tym jakiegoś przeciwwskazań. Nawet zdarzyło się, że sobie coś przytrzymali albo coś zrobili, jakiegoś rodzica można było poprosić. Przede wszystkim każdy z nas pragnie wiązać przyszłość z rakietami, każdy iść na studia w tym kierunku, więc trudno o lepszy początek.
2: A to się zgadza, Już od samego początku zaczynacie, no i rzeczywiście efekty mogą być imponujące, czego wam serdecznie życzę i myślę, że wszyscy nasi słuchacze również się do takich życzeń dołączają. A teraz moje pytanie następne. Jak wygląda kwestia startu? takiej rakiety. Bo okej, macie taką rakietę, już dajmy na to, tam wszystko przygotowaliście, komputer jest zaprogramowany, napisany przez ciebie system. Swoją drogą to pisałeś w czym? W jakimś C, tak? Bo mówisz coś o assemblerze, ale tam większość to chyba C, tak?
3: Większość to jest C.
2: Rozumiem. No i okej, mamy taki komputer, wszystko już jest teoretycznie gotowe. No to co teraz? Chcemy tę rakietę wznieść w górę. Co wy musicie zrobić, jakie kroki przedsięwziąć, żeby taka operacja się udała?
3: To zaczynamy od wykonania paliwa, ponieważ ja nie... To zależy od ludzi. Ja wiem, że niektórzy robią od razu, jak przychodzi paliwo, od razu je wykonują i po prostu tankują silniki, kiedy trzeba. Ja jednak... Myślę, że nie ma co kusić losu, że ile można, tyle poczekać, więc paliwo robimy tuż przed startem i to oznacza, że raczej nie istnieje ono dłużej w konsystencji, że tak powiem, paliwowej niż te 48-72 godziny, więc to jest ograniczone ryzyko, więc najpierw wykonujemy paliwo, później tankujemy silnik. Ja tutaj nie będę wchodzić też w procedury tankowania silnika, gdyż nie potrafiłbym chyba tego opisać słownie.
2: Ale tak przynajmniej mniej więcej, to przypomina tankowanie samochodu, czy jednak to trochę
3: ani trochę
2: skomplikowane?
3: Ani trochę. To zależy też od silnika. W największym skrócie chodzi o to, żeby wszystko ubić w silniku, ale jednocześnie ubić na tyle, żeby się dobrze tam ułożyło i uzyskało odpowiedni kształt, a jednocześnie, żeby ubijając nie dokonać jakiegoś naruszenia, które by to wszystko zdetonowało. Więc jest to proces zajmujący spokojnie z te 10 godzin.
2: Ile?
3: Z 10 godzin.
2: A, zrozumiałem, 110 godzin. To trochę się przeraziłem.
3: Ale nie, z 10.
2: 10 godzin. Ile paliwa tak potrzeba mniej więcej na ten silnik rakietowy, który wy macie? Ile tam tego wchodzi?
3: Szczerze mówiąc, ja nawet nigdy tego nie sprawdzałem.
2: Czyli co? Czyli
3: my
2: tak
3: to robili.
2: Na oko. No, tyle się mieści, to tyle ładujemy, tak? Czy jak to
3: tak. Dokładnie. Nasze Infinity One leciała na jakichś 400 gramach. Lincoln One leci na oko z 200 gram. Infinity Two będzie tankować z 2-3 kg.
2: No to już rzeczywiście sporo więcej. Okej, więc pierwsza rzecz, paliwo. Co dalej?
3: Kiedy paliwo już jest zatankowane, silnik już jest zatankowany, to trzeba uzbroić wszystkie systemy, załadować ładunki wybuchowe. Tylko tutaj też do pewnego stopnia, to znaczy wykonamy kieszonki z odpowiednimi ładunkami wybuchowymi, na przykład nitrogliceryną. Wszystko już zrobimy, ale tego kabelka, który daje impuls, nie podłączymy, w sensie zasilania. O ile połączymy na przykład samą kontrolę naszego detonatora, że teoretycznie już wszystko jest, to tyle nie podłączymy zasilania. To zrobimy dopiero na samym końcu, bo
2: też nauczeni doświadczeniem. Tak, żeby iskra nie poszła gdzieś tam niechcący.
3: Tak, ale mówię, to już nauka doświadczeniem.
2: Czyli V-start kiedyś był.
3: Na szczęście nie start, bo na szczęście silnika nie było w środku, ale było trochę przerażenie. Kiedy nagle rakieta zawyła i błysnął płomień.
2: Rozumiem.
3: Przynajmniej mnie przeraziło. No, w każdym razie to był akurat błąd w systemie, który podzielił przez zero. Później, kiedy już to zrobimy, to zabieramy się do tak naprawdę już przygotowania właściwie rakiety do startu, czyli przede wszystkim w tym momencie do rakiety wkładamy naszą elektronikę. Ona jest umieszczona na płytkach drukowanych, które po prostu są dokładnie takiej samej średnicy, co korpus rakiety, co sprawia, że wkręcamy je śrubkami i dzięki temu po prostu nie będą się w tej rakiecie latać pod wpływem przyspieszenia. I kiedy to już zrobimy, to w zasadzie rakieta jest prawie gotowa do startu. I na tym etapie już wykonujemy ostatnią diagnostykę, czyli uruchamiamy po raz ostatni przed wyjazdem systemy pokładowe, sprawdzamy wszystkie dane, wszystkie czujniki, to też są jakieś 4-5 godzin zabawy, żeby wszystko dokładnie sprawdzić. I wtedy zwykle idziemy spać, bo to zwykle jednego dnia przygotowujemy rakietę, a drugiego dnia z samego rana startujemy.
2: Rozumiem. To sama procedura startowa, jak to wygląda? Macie już tą rakietę, dzwonicie gdzieś tam do wojska, tak? Bo to trzeba poligon załatwić. Czy to ile czasu wcześniej takie rzeczy się załatwia?
3: Zgodnie z prawem polskim 3 miesiące, a w praktyce myśmy 4 dni wystarczy.
2: Rozumiem. A wspomniałeś też o tym, że no na przykład te rakiety latają już na takich wysokościach jak powiedzmy samoloty pasażerskie. O to przecież też trzeba zadbać.
3: Tak, i przede wszystkim to jest zaleta poligonów. Nad poligonem nie poleci żaden samolot. I dlatego właśnie robimy zwykle starty z poligonów, chociaż zdarzało nam się startować i ze szczerego pola.
2: I wtedy trzeba zawiadomić kogo?
3: Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, ale to już jest zupełnie inny proces i to już w 4 dni się nie załatwi.
2: Rozumiem. Więc załóżmy, że formalności też już mamy za sobą, rakieta jest na poligonie. I co teraz?
3: No to rozstawiamy rakietę, ją trzeba złożyć. My ją rozdzielamy przed przyjazdem na kilka kawałków, no bo powiedzmy 3-metrowej rakiety nie przewieziemy w bagażniku. Więc ona jest składana, my to ustawiamy i wtedy wykonujemy start elektroniki i robimy lot na sucho, czyli mówimy na przykład elektronice: jesteś 2 km nad ziemią, podaj dane z czujników i w związku z nimi zaproponuj odpowiednie przedsięwzięcia. I w ten sposób sprawdzamy, czy wszystko działa. Jeśli poda złe dane, będziemy mieli jakąkolwiek wątpliwość, że coś tu nie zadziała, to zbieramy sprzęt i wracamy do domu. Zdarzyło się tak do tej pory dwukrotnie. Jeśli wszystko zadziała ładnie, to możemy zacząć procedurę startową, czyli przede wszystkim podłączamy te zasilanie do tych wszystkich detonatorów i innych rzeczy. Kiedy to wszystko już będzie podłączone i gotowe, to wystarczy już tylko się odsunąć na bezpieczną odległość.
2: A jaka to jest bezpieczna odległość?
3: Trudno powiedzieć. Ja nawet nigdy nie liczyłem. To jest na oko bardziej. Jak większość rzeczy w takich względach. Nie bierzemy ze sobą miarki i nie liczymy.
2: No ale tak mniej więcej.
3: Myślę,
2: 100 metrów, 50, 500.
3: Zależy od pułapu. Myślę, że teraz jak będziemy lecieć naddźwiękowo, a będziemy wkrótce, to na te 300-400 metrów się odsuniemy.
2: Rozumiem.
3: No i wtedy nadajemy sygnał start. Elektronika odpala silnik albo nie, zależnie czy zadziała. Raz nam się udało wpaść w małe przerażenie, kiedy silnik się nie odpalił i co teraz? Zbliżyć się czy niebezpiecznie? A kiedy już silnik się odpali, to już tylko się modli, żeby ta rakieta zadziałała, by rzuciła spod ochrony, wysterowała i A. wróciła na poligon, B. wróciła w jednym kawałku i C. nikogo nie zabiła lądując.
2: No, to już rzeczywiście są takie rzeczy, które nad którymi już wtedy to macie średnią kontrolę, tak?
3: Wtedy to już tylko nadzieja, że system pokładowy zadziała. Rozumiem. Jest łączność radiowa, ale myślę, że ta łączność jest, tylko że z doświadczenia wiemy, że jeśli na przykład rakieta nie wyrzuci spadochronu, to nikomu nie będzie czasu na to, żeby go wyrzucić ręcznie, bo po prostu zanim on to zrobi, to ta rakieta już będzie na ziemi w kilku kawałkach.
2: Jak bardzo można sterować taką rakietą w powietrzu?
3: Dość precyzyjnie. My będziemy dążyć, to jest naszym celem, a już jesteśmy coraz bliżej i być może potencjalnie już jesteśmy w stanie to zrobić. Jeszcze aż tak nie próbowaliśmy dokładnie mierzyć, ale w założeniach jest sterowanie w osiach poziomych, czyli prawo, lewo, przód, tył z dokładnością do 30 cm i w pionie z dokładnością do 5 metrów.
2: No to rzeczywiście, całkiem precyzyjnie. I teraz tak, ta rakieta, no to jest na razie taki projekt, żebyście wy potestowali wasze umiejętności, możliwości, ale docelowo, co ta rakieta, na przykład, nie wiem, będziecie chcieli za jej pomocą coś przenieść, strzelić w niej coś, no bo kogoś to chyba nie, ale coś, jak to będzie wyglądało?
3: Wszystko zależy od tego, czy nam się uda sterowanie spadochronem. My będziemy dążyć do tego sterowania spadochronem, dlatego że ustawić odpowiednio spadochron, by na wypadek, gdy wszystko inne zawiodło, rakieta wróciła do miejsca startu po prostu jak paralotnia. Jeśli to się uda, to mamy nadzieję, że będziemy mogli zwyczajnie tą rakietę puścić na 30-40 km, takie są plany. I na tym pułapie już wykonać badania, których, o ile mi wiadomo, nigdy w Polsce nie wykonano.
2: A jakie to będą badania?
3: Głównie promieniowanie kosmiczne, skład atmosfery, dziurę ozonową. To już jest wysokość, przy której się zbliżymy do warstwy ozonu, więc ją również można mierzyć.
2: A, no to już rzeczywiście ciekawe rzeczy, o których mówisz.
3: Tak. W tej chwili rekord Polski, jeśli chodzi o wysokość lotu rakiety, to jest 17 km. Nasza rakieta jest potencjalnie zdolna do lotu na 36, ale nie odważymy się na razie.
2: Bo trzeba na razie wszystko przetestować, tak?
3: Tak.
2: Rozumiem. To w takim razie chciałbym zapytać jeszcze o jakieś różne takie ciekawe sytuacje, które w trakcie tego waszego działania z rakietami wynikły. Co tam się działo takiego interesującego, o czym chciałbyś opowiedzieć? Może jakieś, nie wiem, zabawne sytuacje, pewnie tego nie brakowało, a może i niekoniecznie mniej zabawne też się zdarzały.
3: No oczywiście i na tyle dużo jest tej pracy, i na tyle specyficzna jest to praca, że wypadków się nie zdarzało, nie bywało. Co mogę powiedzieć? Tego dużo było. Jedną z rzeczy, która mi najbardziej utkwiła w pamięci, było jak testowaliśmy pierwszy prototyp układu zapłonu rakiety. To było, nawet nie pamiętam kiedy, może nawet w zeszłym roku. To były takie początki i głowiliśmy się, jak tutaj by zrobić zapłon silnika, bo to nie jest taka prosta sprawa. Nie wiem, czy zapałka by coś dała na paliwo rakietowe, a nawet jeśli to nie jest dobry pomysł. Więc myśleliśmy, jak tutaj rozgrzać układ do tych 1200 stopni. I zaczęliśmy eksperymenty, w końcu coś wymyśliliśmy. I pamiętam, że puściliśmy napięcie, to wtedy był taki układ, który wymagał bardzo dużego prądu. Myśmy wtedy puszczali przez niego jakoś 36 V 80 A. No i nic. Nawet się nie rozgrzał. To pamiętam, że się stwierdziliśmy, że no trudno, nie działa, trzeba coś wymyślić. Poszliśmy do naszej miejsca, gdzie pracujemy, zaczęliśmy kombinować, coś tam, prawie już o tym nie myśleliśmy. Powiem tak, skończyło się na tym, że przynosiliśmy gaśnicę.
2: Pożar.
3: Nie aż pożar, dość szybko się zorientowaliśmy, ale łaskawie układ zadziałał.
2: Aha, no tylko tak trochę za późno.
3: No tak.
2: Coś jeszcze z takich ciekawych rzeczy?
3: Co jeszcze się działo? Ja pamiętam, ale to akurat z takiej bliższej historii, to pamiętam, że próbowaliśmy stworzyć to, do dziś się śmieją z tego. Jakiś miesiąc temu, to już były wakacje, myśmy eksperymentowali i próbowali zrobić układ, który wyrzuci spadochron. Bo nasz był dość zawodny, postanowiliśmy zrobić nowy. I pamiętam, że założenie było takie, że przepłynie prąd i detonuje ładunek z nitrogliceryny. To kiedy włączyliśmy ten układ, to ja sobie spaliłem prawie rękę. Nie mogłem pisać przez kilka dni, bo co się stało? Otóż wybuchło prawidłowo, tylko nie wybuchło to, co ma wybuchnąć, tylko wybuchł akumulator.
2: No, to bolesne doświadczenie.
3: Do dziś zastanawiam się, jak to się stało.
2: No, ale miejmy nadzieję, że następnym razem, jeżeli będziecie z czymś takim działać, no to już mniej boleśnie się cała sytuacja skończy.
3: Zrobiliśmy nowy układ. No, ale jakby nie patrzeć, uznaliśmy, że tamty eksperyment zakończymy pełnym sukcesem. Wybuch był.
2: No tak, tylko trochę nie w tym momencie. A z jakichś takich mniej przerażających, a nieco bardziej zabawnych rzeczy?
3: Też bywało. Pamiętam akurat jedną z ciekawszych rzeczy, którą pamiętam, to kiedy myśmy startowali. To był ten jeden z kilku razy, kiedy startowaliśmy poza poligonem, bo nie dostaliśmy zgody z poligonu wtedy, a już mieliśmy zrobione paliwo, dość szybko się okazało, że nie będzie, to uznaliśmy, że jeśli my dostaliśmy termin za 2 tygodnie, to ja 2 tygodni nie odważę się czekać z gotowym paliwem, bo nie wiadomo, jakie będą konsekwencje tego. Więc pamiętam, że myśmy startowali wtedy z pola. Załatwiliśmy zgody na start, z tym akurat nie było problemu. Pojechaliśmy na to pole, no i pamiętam, że my już przygotowujemy się do startu, rozkładamy wyrzutnię, przygotowujemy się do wszystkiego. Już za chwilę mieliśmy zacząć odliczanie, jakieś ostatnie 5 sekund odliczamy na głos, czyli jakieś 40-50 sekund przed startem. I w tej chwili słyszę jakiś dźwięk, no to ja się pytam, co się dzieje. No centralnie przed wyrzutnią przyjechał jakiś rolnik, gwałtownie przyspieszając. Do dziś zastanawiam się, co opowiada w rodzinie.
2: No tak, to rzeczywiście mogło być dość interesujące. Ale właśnie mówisz o wyrzutni, to jeszcze o to też chciałbym cię spytać, że tak w zasadzie pod koniec naszej dzisiejszej audycji, bo o tym nie powiedzieliśmy, jest rakieta i jest wyrzutnia. W waszym przypadku ta wyrzutnia to jest co?
3: To jest po prostu, są trzy pręty z podstawą, które kierują rakietę, żeby ona nie wystartowała w bok, że ona potem może zboczyć, bo już potem na tym mówię, kontroli nie mamy żadnej, ale żeby tych kilka pierwszych metrów ona poleciała do góry, czyli one nie pozwalają jej skręcić. Ona uzyskuje, wychodzi z tej wyrzutni, więc jest to po prostu zwykła metalowa konstrukcja, bardzo solidna. Nie ma tam jakiegoś systemu specyficznego, ponieważ ten system by się stopił w chwili startu rakiety.
2: Rozumiem, czyli taki stojak dla tej rakiety tak naprawdę, żeby, on, żeby ją tam umiejscowić w jakimś konkretnym miejscu i żeby po prostu poszło w górę.

0: za czwartym nagrało, ale się przypadkiem skasowało.
1: No to miejmy nadzieję, że za piątym się uda.
0: I do żeby, 5 razy sztuka.
1: Tak, do 5 razy sztuka i że będzie już tym razem wszystko w porządku i że wam się uda. To teraz...
0: Natomiast no? z mikrofonem sprawa jest o tyle różna, że próbowałem, bo również chciałem bardzo, żeby też pokazać innym osobom niewidomym, jak taka rakieta brzmi. Te nagranie jest z dużej odległości, nawet nie jestem pewien z jakiej, bo po prostu znalazłem je na dysku, które było na początku audycji. Wszystko, co jest przy rakiecie, wszystko, co jest na rakiecie, po prostu mikrofon nie wytrzymuje hałasu. Tam jest spokojnie z 200 decybeli, jeśli nie więcej. Więc niestety, myślę, że na moje możliwości nie da się tego nagrać. Wszystko, co próbowałem, uległo zniszczeniu.
1: Czyli po prostu jest to taki huk, że mikrofony nie wytrzymują.
0: Nie, albo membrana pęka, albo po prostu mikrofon nie działa, albo jest jakiś dziwny zgrzyt. Nie da się.
1: No to szkoda, bo mogłoby to dość ciekawie zabrzmieć.
0: Tak, nawet ja to zauważyłem na nagraniach jakieś NASA, jak startują rakiety, to jest jakiś taki cichy łoskot, łomot. To nic z tych rzeczy, to dźwięk rakiety jest bardziej syczący, tylko ja myślę, że oni mają dokładnie ten sam problem co my, że oni nie są w stanie nagrać tego dźwięku.
1: A miałeś okazję gdzieś tam się przysłuchiwać temu, jak startuje jakaś taka większa rakieta, bo może jak jest większa, to jakoś to inaczej brzmi.
0: Miałem okazję ściągnąć też od znajomych nagrania z odległości. Rzeczywiście z odległości od tej rakiety kosmicznej to jest identyczny dźwięk jak przy naszej.
1: Aha, w ten sposób. I to była jakaś taka już większa, tak?
0: To już była rakieta, która wynosiła statek kosmiczny załogowy.
1: A, no to... Rzeczywiście. Powiedziałeś o kosztach. 15 tysięcy to mniej więcej taka rakieta jak ta wasza, ale gdybyście się chcieli bawić w jakieś takie większe konstrukcje, które rzeczywiście mogłyby lecieć już w kosmos, no to chyba kwoty sporo większe, prawda?
0: Aż tak nie. Jak mówiłem, nasza rakieta jako górny człon jest zdolna do lotów suborbitalnych, czyli to już jest kosmos. Najdroższy wcale nie będzie rakieta, gdyż to jest podobna konstrukcja. Najdroższe będzie paliwo, gdyż to już będzie kilkaset kilogramów paliwa i to na pewno już nie sorbitolowego. Oczywiście można by, ale ja się nie odważę. To już by musiało być prawdopodobnie paliwo hybrydowe. Ja podejrzewam, że te 200 tysięcy to już by były koszty paliwa.
1: Rozumiem. No to rzeczywiście, byłoby to już całkiem sporo, ale może, jeżeli jakieś tam organizacje, instytucje dojrzą w was nadzieję dla polskiego rakietnictwa, to także sypną groszem.
0: Też mam nadzieję, zwłaszcza, że polskie rakietnictwo, nie oszukujmy się, jest mało rozwiniętą dziedziną. Jak mówiłem, rekord Polski to jest 17 kilometrów. To jest rekord, który potencjalnie jesteśmy w stanie, bardzo potencjalnie się mierzyć. Więc ja bym raczej powiedział, że polskie rakietnictwo jest, ale jest mało popularne i mało rozwinięte.
1: A jak myślisz, dlaczego? To dlatego, że się po prostu ludzie tym nie interesują, czy jakie są?
0: Myślę, że bardziej o to chodzi. Jak ja rozmawiam z ludźmi, to rzeczywiście to jest, interesuje ich, że ja buduję rakiety, ale nie jest to tematyka, która by ich zainteresowała. Myślę, że brakuje nam ludzi, którzy by chcieli coś takiego zrobić i przede wszystkim ci ludzie, którzy chcą to zrobić, którzy by chcieli, sami mówią, że największą przeszkodą jest brak sterowalności rakietami. Nawet nasze najlepsze polskie rakiety są po prostu niesterowalne i dlatego też myśmy zaczęli nasz projekt.
1: Ale w jakim sensie niesterowalne? Czegoś tam nie da się zrobić?
0: Nasza rakieta będzie pierwszą rakietą, jeśli się uda, w Polsce, która będzie rakietą, w której możemy wybrać i kierować rakietą, żeby wylądowała w miejscu, w którym chcemy. Rakiety, nawet te największe polskie, nawet te 6-metrowe rakiety, po prostu lecą jak silnik zadziała.
1: Czyli tam nie ma w ogóle żadnej mechaniki takiej pozwalającej na określenie chociażby kierunku?
0: Co na określenie, tak, ale kierunku, czyli ja mogę zdecydować, lecimy teraz w prawo, ale nie mam kontroli, jak daleko ta rakieta poleci w prawo i tak dalej.
1: Do wyczerpania paliwa wtedy tylko, tak?
0: Tak, i stąd też nasz projekt, i to jest cel naszego projektu, żeby stworzyć pierwszą sterowalną rakietę.
1: No ale to jest też coś takiego, to może właśnie dlatego się w to nikt nie chce bawić, no bo taka rakieta, która leci sobie samopas i tylko w jakimś określonym kierunku, to jest dość niebezpieczna, jeżeli tak na przykład komuś by gdzieś tam spadła.
0: Jedna z takich bardziej pamiętanych przeze mnie rzeczy, to było

0: trakcie pokazów rakietowych naprawdę wspaniałą rakietę. To była rakieta polska RTP-8. Wystartowała, ładnie leciała. RTP-8? Nie, to już RTP-9. Tak, RTP-9. Wystartowała, ładnie leciała. Tylko że niestety poleciała dalej, bo był wiatr. I tak jak powinna niestety lądować, o tyle systemy wtedy na to nie pozwalały i lądowała daleko, daleko od poligonu, znalazła się długo, długo później, bo się okazało, że lądowała na działce jakiejś rodziny, która wiadomo sobie od razu pstryknęła zdjęcie i pisała, że UFO.
1: Okej.
0: I dobrze, że pisała, że UFO, bo przynajmniej wybuchła na tyle duża afera, że się znalazła.
1: Rozumiem. To... UFO nie odleciało, UFO sobie stało tam.
0: Tak. No, więc to jest problem, z którym my się zmagamy jako polskie rakietnictwo. I problem, który my próbujemy rozwiązać. I mam nadzieję, że pierwszy w pełni sterowany lot odbędzie się już we wrześniu.
1: To teraz chciałbym zapytać o takie plany na przyszłość, ale twoje. Ty mówisz, że swoją przyszłość chciałbyś w ogóle związać z rakietnictwem. Jakie są perspektywy dla osoby, która właśnie w ten sposób chce zarabiać na chleb gdzieś tam w przyszłości w naszym kraju? Jakie studia, czy jakie ewentualnie miejsce zatrudnienia? No, pewnie jakieś wojsko, tak?
0: Ja bym wolał jednak uniknąć wojska, ponieważ ja jednak bym się skupiał na i się skupiam na cywilnych przeznaczeniach rakiet, a w wojsku oczywiście da się i myślę, że nawet stosunkowo prosto z tego, co słyszałem, ale to nie jest coś, w kierunku ja bym chciał iść. Ja nie mówię, że wojsko jest złe, to nic z tych rzeczy, ale jednak nie chcę od razu sugerować swoją działalnością, że będę wspierać tutaj jakieś akcje wojskowe. Ja miałem nadzieję, ale to też trzeba pomyśleć, o założeniu instytucji i jak mówiłem, stworzeniu programu, który pozwoli ludziom robić jakieś własne systemy, jakąś uczelnią, na pewno się tym zainteresuje, jeśli powstanie. Różne uczelnie polskie, różne firmy polskie, żeby zrobić serię rakiet, która będzie je wynosić na 10, 20, 50, 100 kilometrów.
1: No tak, ale jeżeli ktoś w ogóle chciałby jakoś systematycznie, bardziej naukowo zgłębiać tę wiedzę dotyczącą rakietnictwa, to są jakieś studia w Polsce na przykład, które mogą mu pomóc, czy to już trzeba wiedzy szukać gdzieś za granicą?
0: Niestety nie mamy typowych studiów rakietniczych. Ja myślałem, ale to jeszcze za rok będę decydował, ale myślę o studiach w Wielkiej Brytanii.
1: Tam są kierunki tego dotyczące.
0: Również nie, ale bliższe. Nie ma na całym świecie kierunku typowo rakietniczego.
1: A jaki jest najbliższy, tak z ciekawości? Czego dotyczą tego typu kierunki?
0: Astronawigacja.
1: Aha, czyli wtedy to już można także się zajmować w ogóle gdzieś tam jakimiś takimi lotami kosmicznymi.
0: Dokładnie.
1: Załogowymi tak. Nawet.
0: Oczywiście i też o tym myślę. Jak mówię, moim marzeniem, do którego ja dążę, odkąd pamiętam, a co z tego będzie, zobaczymy, jest oczywiście zbudowanie statku załogowego, który poleci na orbitę.
1: No to już jest rzeczywiście duże wyzwanie. No i też duża, duża odpowiedzialność tak naprawdę.
0: Wiem, z tego sobie zdaję sprawę.
1: Bo w sumie no tam już lecą ludzie. Tu nie można sobie pozwolić na błąd.
0: Wiem, w każdym razie takich najbliższych planów chciałbym, powiedzmy, w ciągu roku od tej pory zrobić ten obiecany lot na te 30-40 kilometrów, czyli do górnych warstw, drugiej warstwy naszej atmosfery, czyli stratosfery, czyli tak zwanej optycznej już granicy kosmosu, a jeśli to się uda, to będziemy iść w stronę nie tyle optyczną granicę kosmosu, co fizyczną granicę kosmosu.
1: To Dawidzie, moje pytanie, jeżeli kogoś zainteresował projekt Infinity, jeżeli kogoś zainteresowało to, czym ty i twoje koleżanki, twoi koledzy się zajmujecie, to jak można obserwować wasze poczynania? Gdzieś na Facebooku macie jakąś stronę w internecie? Jak się w ogóle można dowiedzieć, co tam się u was dzieje?
0: To są dwie opcje, jeśli nie chce się do mnie pisać. Przede wszystkim jest strona facebookowa, po prostu projekt Infinity. Tylko że na tej stronie my już ją prowadzimy, nie będę tutaj mówił i oszukiwał, my ją prowadzimy typowo pod ludzi, którzy byli zainteresowani wspieraniem nas, więc tam będą ogłoszenia, że to i to zrobiliśmy, to i to nam wyszło, nie będą ogłoszeń to i to robimy albo to i to nam nie wyszło. Więc jeśli ktoś chce takie bardzo aktualne i takie na chwilę obecną, co wiadomo, co nie wychodzi i co wychodzi, Ja jednak zapraszam do obserwowania mnie na Twitterze.
1: No to co teraz wam wychodzi, a co nie wychodzi? Na chwilę obecną.
0: W tej chwili my pracujemy nad lotem naddźwiękowym, który chciałbym wykonać do końca sierpnia, ale już widzę, że szanse są małe, natomiast termin ostateczny to jest 10 września i poza niego nie wyjdziemy. Jeśli ten lot naddźwiękowy, to będzie pułap około 3 km. Jeśli ten lot naddźwiękowy się nam uda, bo jak nie, to go oczywiście ponowimy, to chciałbym jeszcze przed finałem Explorer w ramach możliwości, czyli przed październikiem, zdobyć pułap 7 km.
1: W ten sposób. No to rzeczywiście dość ambitne plany i oby się udały. A jakie są problemy?
0: Problem przede wszystkim jest, nie ukrywam, finansowy, gdyż dostaliśmy duże pieniądze, ale już się wykruszyły. No niestety. I drugi problem jest taki, że mamy bardzo ograniczone możliwości testowania aktualnie tego wszystkiego, gdyż wygląda na to, że my nie możemy zrobić startu Lincolna, gdyż w ostatnim starcie Lincoln One troszkę się rozbił i trzeba go odbudować. I chyba tym musimy się skupić w najbliższym czasie, czyli jutro.
1: Rozumiem. Jakie są... Czy w ogóle potrzebujecie w tym momencie, oprócz finansowej, no bo to już wiemy, że finansowej, ale czy jakiekolwiek inne wsparcie jest wam również potrzebne? Na przykład, no nie wiem, jeżeli ktoś ma jakieś konkretne umiejętności, to potrzebowalibyście go w waszym zespole, czy w tym składzie, jaki macie teraz, to radzicie sobie ze wszystkim?
0: Przede wszystkim bym nie powiedział, natomiast ten skład, w jakim jesteśmy na razie, jest grupą, że tak powiem, zamkniętą, przynajmniej do finału Explory, bo już nie chcę tutaj nic zmieniać ani w dokumentacji konkursowej, ani w niczym innym. A po finale Explory to zobaczymy, kto zostanie z grupy, kto odejdzie. Natomiast potem już zacznie się typowo taka praca nie pod konkurs i nie pod wytyczne konkursu, a pod typowo takie już działalność, w której spróbujemy wejść, mamy plany wejść we współpracę z Akademią Morską i wynosić ich ładunki na powiedzmy te 10 km.
1: A jakiego zamiast typu za wsparcie. To, jakiego typu to będą ładunki?
0: Jeśli się uda, bo to jest dopiero propozycja, chcemy próbować wejść we współpracę z Akademią Morską i Wydziałem Elektronicznym. To są, będą różne rzeczy, które jakieś badawcze, czujniki. Jak studenci spróbują zbudować coś, co można wynieść na 10 km, to nie jest taka codzienna sprawa mieć swój układ elektroniczny wyniesiony na taki pułap, więc to może być wszystko, byle było bezpieczne dla rakiety.
1: A są jakieś rzeczy, które mogą być niebezpieczne? Jakieś pewnie materiały wybuchowe, no ale raczej uczelnia czegoś takiego nie będzie wynosić.
0: Przede wszystkim rzeczy, które szerokopasmowo działają w radiowych częstotliwościach, które mogłyby zakłócić działanie nadajników i odbiorników rakiety. I wszystko, co mogłoby zakłócić czujniki rakiety. No na przykład, nie wiem, stacji nadawczej dla jakiejś stacji radiowej, to bym nie wyniósł. Gdybym zmieścił, oczywiście.
1: No tak, no zresztą trzeba by było jakąś tam koncesję, o koncesję się ubiegać chociażby, więc no to nie tak, że można sobie tak wszystko od razu wynosić na 10 km. A szkoda, bo Tyfloradio byśmy mogli wtedy puścić w eter.
0: Spadłoby.
1: A po jakim czasie z ciekawości?
0: Gdyby zrobić dobry układ, to ja podejrzewam, że ile by mogło się utrzymać? 2 tygodnie, 3?
1: Co byśmy sobie ponadawali, to nasze. Okej. Okay. Żarty żartami, ale projekt, jakim się zajmujesz, to jest rzeczywiście ciekawy, no i tak jak mówię, niecodzienny. Ja przed momentem zajrzałem na naszego radiowego Skype'a, czy jeszcze ktoś może, oprócz Arka, który napisał, coś chciałby dodać, o coś zapytać, ale nie widzę żadnych pytań, więc myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Chyba, że jeszcze jest coś, o czym chciałbyś na koniec powiedzieć, o czym na przykład zapomnieliśmy, coś może jeszcze warto by było podkreślić?
0: Ja powiem tak, że gdyby ktoś był zainteresowany obejrzeniem rakiety, ja w tej chwili nie wiem nic pewnego, ale jak ktoś by był zainteresowany, niech da znać, najlepiej mówię na Twitterze, albo chyba Dawid Pieper, jedno słowo, taki mam profil na Twitterze, chyba najłatwiej. bo zastanawiam się, czy nie zrobić gdzieś, no nie wiem, w Poznaniu, w Warszawie, typowego pokazu pod osoby niewidome z tą rakietą.
1: Jak wygląda taka rakieta?
0: Jak wygląda, może puścić na jakieś 100 metrów, no bo wyżej w mieście nie można. Mhm. Okej, coś dla niewidomych, bo jak mówię, szukałem długo, ale o ile mi wiadomo, nigdy wcześniej nikt niewidomy nie zbudował żadnej rakiety, więc podejrzewam,
1: to nie tylko, że w Polsce, wiedzieć, ale też pierwszy. Na świecie, tak?
0: Na świecie.
1: No to, Dawidzie, to ja po prostu chylę czoła, gratuluję i czekamy na więcej. I czekamy na tę satelitę, którą kiedyś byś chciał zbudować i wynieść za pomocą rakiety.
0: No
1: i,
0: nadającą no i wtedy, z orbity Tyfloradio.
1: No, na przykład. To już wtedy to się dogadamy. Jakieś tam miejsce sobie zarezerwujemy. Może jakoś po starej znajomości za dużo nas nie skasuje za pasmo. I wtedy wszyscy nasi słuchacze będą sobie mogli nastawić na odpowiednią pozycję i słuchać Tyfloradia. Niekoniecznie łącząc się z internetem. Ale już była audycja o tym, jak korzystać z obrotnicy, jak korzystać z zestawu satelitarnego, więc byłoby to tym prostsze. Dziękuję Ci bardzo, Dawidzie, za udział w dzisiejszej audycji. Ja przypomnę, że o projekcie Infinity, który to projekt polega na konstruowaniu rakiet. Rakiet, które wznoszą się w powietrze, prawdziwych rakiet, które od czasu do czasu także miewają różne przygody, między innymi coś tam wybucha, ale no, wszystko idzie w dobrą stronę, opowiadał właśnie Dawid Pieper. Kierownik tegoż projektu. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się nisko. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dziś mamy wtorek, to jest 16 dzień października 2018 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyfloradia. Skoro audycja na żywo, to nasz numer telefonu jak zawsze do Waszej dyspozycji. 123 834 835. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania do tematu dzisiejszej audycji, a dziś będziemy rozmawiać o aplikacji, kolejnej aplikacji, która może nam niewidomym ułatwić życie. I to na dwóch platformach, bo zarówno na iOSie, jak i na Androidzie. Patryk Waliszewski i Krzysztof Bruzda dziś razem ze mną poprowadzą tę audycję. Witam Was, panowie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Trochę dziś nas będzie dziwnie słychać, ale...
4: Tak, dziś w nietypowym studiu.
1: Tak,
3: bardzo nietypowy.
1: Nietypowe studio, nietypowe warunki, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Dziś mówić będziemy o aplikacji, która nazywa się... jak?
4: Envision AI.
1: Tak.
4: Się tak ładnie mówi. Pisze się to Envision przez V AI po odstępie. Chociaż ikona zdaje się nazywa się po prostu Envision.
3: Tak.
1: A to różnie bywa z tymi nazwami dla aplikacji mobilnych. One czasem inaczej nazywają się w sklepie, inaczej nazywają się później, kiedy są instalowane na pulpicie naszych mobilnych urządzeń, a jeszcze czasem inaczej nazywają się chociażby na stronach producentów. Taka niekonsekwencja no czasem przeszkadza, bo później kiedy mówimy o jakiejś aplikacji i ktoś chce ją odnaleźć w sklepie, czy to App Store, czy to Google Play, no to potem czasem pojawiają się problemy. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie problemów tym razem z odnalezieniem tej aplikacji. Envision AI. Tak trochę podobnie do aplikacji, o której mówiliśmy, Patryku, to szczególnie pytanie do Ciebie, jakiś czas temu, mianowicie o aplikacji Microsoftu, która to nazywa się Seeing AI. Czy to jest zbieżność przypadkowa, czy też nieprzypadkowa?
4: Myślę, że to jest zbieżność bardzo nieprzypadkowa, gdyż oba te rozwiązania wykorzystują sztuczną inteligencję do tego, aby nam dawać zwrotną, do tego, aby nas informować o tym, co tam tak właściwie jest napisane, względnie co tam tak właściwie obrazek przedstawia. I obydwie też te aplikacje, to jest ThinkAI oraz Envision, służą do mniej więcej tego samego. Metody się troszkę różnią, mogą się różnić pojedyncze funkcje, może się nieco różnić funkcjonalność poszczególnych modułów aplikacji, natomiast idea jakby za tym wszystkim stojąca jest bliźniaczo podobna.
1: Czyli mamy jakąś chmurę, która odbiera wysyłany przez nas obrazek, analizuje za pomocą
4: sztucznej inteligencji. I tu powiem szczerze, nie udało mi się dojść, jaka to jest chmura, jaki to jest silnik, co jest za to odpowiedzialne.
1: A, no to ciekawe. Czy to któraś z tych znanych usług cloudowych do rozpoznawania obrazków, czy jednak mamy do czynienia z zupełnie nowym graczem? Tego się nie dowiemy tak prosto, ale może gdzieś tam w przyszłości to wszystko się rozjaśni. Natomiast zasada
4: spółka
1: działania...
4: Spółka Envision jako właściciel aplikacji jest z Holandii. To jest firma holenderska. Jest adres ładnie podany, więc tu taki... mały pstryczek, bo wszystkie europejskie regulacje są podane. Niewiele się mówi w umowach licencyjnych i innych takich o regulacjach, umowach czy prawie dotyczącym Stanów Zjednoczonych.
3: A czy to nie jest tak przypadkiem jak w przypadku Facebooka na platformy mobilne, że no, na przykład mamy coś takiego, że powiedzmy klikniemy, no zaznaczymy zdjęcie, tak? I przynajmniej na Facebooku w niektórych przeglądarkach jest w stanie nam powiedzieć, co jest na tym zdjęciu, przynajmniej w przybliżeniu, że to są jakieś osoby, budynek.
4: No tak, no takiego. Idea jest mniej więcej ta sama, tak? Mamy algorytm, mamy rozpoznawanie jakieś tam ludzi i teraz kwestia jest taka, co z tym zrobimy dalej i jak dokładnie będziemy to przetwarzać. To postaramy się mniej więcej pokazać, ile Envision umie. Muszę się bardzo wystrzegać, żeby nie powiedzieć ThinkAI.
1: No tak, bo jesteś przyzwyczajony do tej aplikacji i zresztą wcale
4: tak,
1: mnie to
4: dlatego,
1: nie dziwi.
4: Że... Tak, do tego zaraz dojdziemy. Dlaczego nas to nie dziwi? Bo mimo wszystko z ThinkAI korzystam jako... Z ThinkAI korzystam jako pierwotnej aplikacji, dlatego że no siłą rzeczy Envision na razie oferuje pewne ograniczenia i podejrzewam, że nie przestanie ich oferować.
1: Tak, jest bo krótko mówiąc, już tak właśnie zahaczając o ten temat, Envision AI to jest aplikacja płatna. Możemy sobie wykupić tam kilka rodzajów abonamentu w zależności od zasobności naszego portfela. Możemy także sobie na dobry początek wykupić taką opcję, a właściwie nie wykupić, tylko uaktywnić opcję próbną. Ta opcja próbna to jest, jak dobrze pamiętam, 15 czy 14
4: dwa
1: dni.
4: Dwa tygodnie.
1: Mhm. No właśnie.
4: Dwa tygodnie, tak.
1: I w trakcie trwania tego abonamentu próbnego możemy sobie tam korzystać z różnego rodzaju opcji oferowanych przez te aplikacje. Potem musimy odpowiednią subskrypcję wykupić, ale o tym będzie
4: za ciekawe, moment. Co ciekawe, użytkownicy Androida mają pewien handicap, przynajmniej na razie. Aplikacja na Androida nic nie mówi o subskrypcjach, po prostu działa.
1: Tak, bo prawdopodobnie to jest wersja beta, wersja testowa. Producent chce sprawdzić, jak na różnych telefonach z różnymi wersjami systemu Android, bo powiedzmy sobie szczerze, no to jest zdecydowanie większa fragmentacja niż w przypadku iOS-a. Więcej różnego rodzaju problemów może się pojawić, więc producent na razie chce wybadać, jak to będzie się zachowywało i prawdopodobnie za jakiś czas, kiedy aplikacja już będzie na tyle dojrzała, że można będzie ją oferować w modelu subskrypcyjnym, tak też i się stanie i aplikacja zacznie być sprzedawana na abonament.
3: Tym bardziej, że jest to w pełni jakby... Jakby to powiedzieć, nie tyle co uzasadnione, ale no, pewne rzeczy, które na iOS-ie działają, na Androidzie nie działają, bo z tego, co tutaj przed audycją sprawdzaliśmy, to różnego rodzaju uczenie, bo tam można tą aplikację uczyć różnych rzeczy. Na iOS-ie to działa, na Androidzie nie działa. Na Androidzie też nie działa rozpoznawanie kolorów.
4: Które na iOS-ie działa.
3: Działa, tak. Więc po prostu to już siłą rzeczy widać, że jest to jakaś beta, która nie do końca jest w pełni obsługiwalna, jak chodzi o Androida, więc tutaj mamy jakby porównanie.
4: Po prostu musimy dać deweloperom jeszcze czas.
3: Trochę czasu.
1: Tak, a przynajmniej na razie...
3: Zanim
1: A przynajmniej na razie użytkownicy Androida mogą z tej podstawowej funkcji, czyli z rozpoznawania tekstu, korzystać bez ograniczeń i to jest rzeczywiście fajne.
4: Nie tylko z rozpoznawania tekstu, z rozpoznawania pisma odręcznego.
3: Otoczenia.
4: Z rozpoznawania otoczenia na bazie sztucznej inteligencji. Postaramy się to pokazać. Wszystko pokazać.
1: Ale wiecie co, tak szczerze mówiąc, no nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Tak sobie myślę, że te wszystkie funkcje, o których mówicie, właśnie jakieś pismo odręczne, no to jeszcze okej. Okay. Natomiast to całe rozpoznawanie otoczenia, scen i tak dalej, to jest chyba jednak na razie wszystko nadal w sferze takiego gadżetu i trenowania tej chmury obliczeniowej, bo no powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jeszcze tak na tyle miarodajne, żeby można było traktować to poważnie.
4: Lepiej.
3: Tym bardziej, że nie wiem jak działa to na iOSie, ale na Androidzie jest komunikat najprawdopodobniej na zdjęciu jest.
1: Tak.
4: Tak, no to wszystko polega na trenowaniu chmury, to jest wszystko takie odniesienie, mniej więcej orientacyjnie. I teraz w przypadku otoczenia, no to trudno żeby, tak wiemy gdzie jesteśmy z reguły, wiemy co widać przed nami, za nami, z boków z reguły, ale już w przypadku zdjęć,
3: to
4: może się okazać gadżet, ale dość przydatny.
1: Dokładnie.
3: Tak, bo chociażby nawet gdybyśmy chcieli sfotografować jakieś otoczenie, którego nie znamy, tak? I wiemy mniej więcej, że gdzieś tutaj miał stać jakiś budynek, na którym, nie wiem, coś tam miało być namalowane przykładowo, no to fotografujemy sobie otoczenie, no i słyszymy, tak, że jest budynek, na którym jest tam coś.
4: A jeżeli zrobimy mu na tyle dokładne zdjęcie, to i usłyszymy, że tam jest jakieś malowidło.
3: Na przykład.
1: Ale wiecie co, taka mi refleksja naszła w trakcie poprzedniej audycji, to może niekoniecznie, którą robiłem z Patrykiem o aplikacji Seeing AI, ale tak później, kiedy zacząłem bawić się tą aplikacją nieco więcej i kiedy zacząłem testować aplikację pod kątem przeglądania galerii zdjęć, to powiem wam szczerze, że naprawdę zauważyłem, że ta aplikacja może być bardzo przydatna dla nas, bo może nam bardzo fajnie opisywać zdjęcia. A co więcej, jeżeli będziemy mieli na zdjęciu zarówno grafikę, taką typową grafikę, czyli jakieś tam, nie wiem, postaci, albo budynki, albo inne obiekty, ale oprócz tego będziemy mieli tekst, to w tym momencie możemy sobie, przynajmniej Sync AI, nie wiem jak z Envision AI, ale z Sync AI możemy wyciągnąć także i tekst. A do czego zmierzam? Na Facebooku obecnie bardzo często mamy do czynienia z różnego rodzaju grafikami, tak zwanymi memami. Tam tekst, który spokojnie mógłby się pojawić w formie tekstowej właśnie, jest prezentowany w formie graficznej. No i co? I efekt tego jest taki, że użytkownik niewidomy, który spokojnie mógłby odczytać taką zawartość tego obrazka, no musi się posiłkować właśnie jakimś rozwiązaniem OCR. A tu mamy takie naprawdę podręczne, fajne narzędzie, za pomocą którego sobie z Facebooka przerzucamy zdjęcie do naszej galerii i potem wrzucamy to do Sync AI i możemy to łatwo odczytać. Więc
3: no tak, tylko że tam masz możliwość wrzucania. Tutaj po prostu jest to realizowane jakby na bieżąco. Bez
1: no tak, wiem, no ale...
4: Kamera jako opis sceny.
1: Tak, tak, wiem o co chodzi, natomiast no taki przykład podaję, do czego nam się może to w praktyce przydać, bo tak to wiadomo, że możemy sobie gdzieś tam kamerą oglądać nasze otoczenie i o, pokazuje nam, że to jest, nie wiem, wieża wiertnicza, tak, a się okazuje, że nie, to tylko wieża, ale audio. Tymczasem mamy pierwszy telefon w dzisiejszym programie. Halo, kogo witamy?
5: Witam, tu Patryk z tej strony.
1: Cześć, Patryku.
5: Ja mam takie pytanie, ponieważ gdzieś słyszałem o tej aplikacji, w sumie nie pamiętam nawet, czy ja ją w ogóle wgrywałem. Ja ją chyba instalowałem w jakimś takim pierwszym stadium, jak ona w ogóle pierwsze wchodziła na system iOS, ale słyszałem, że podobno ta aplikacja ma jakieś funkcje, które są za darmo, że nie trzeba tego abonamentu wykupywać i że to nie jest tak, że wszystkie... I właśnie chciałem dowiedzieć, jakie rzeczy działają jakby za darmo, bez abonamentu. Czy ta aplikacja ona w całości...
4: Tego podejrzewam, dowiemy się szczególnie dla iOS-a po wygaśnięciu wersji próbnej. Bo jeżeli aktywujemy tę wersję próbną, to nie słyszymy nic, że to jest próba. Nie mamy żadnych okienek typu kup subskrypcję. Mamy jedynie pomocy, do tego dojdziemy i postaramy się to pokazać, zakładkę, w której jest tabelka, po ile jest dana subskrypcja i możliwość jej zakupu. I tyle.
5: No bo właśnie z tego, co słyszałem, to właśnie można bez aktywowania jakiegoś tam próbnego abonamentu też aplikacji tej używać. Tylko że właśnie ona nie...
4: No ale samo zalogowanie się jest aktywowane.
1: Dokładnie.
4: Samo utworzenie konta.
1: W aplikacji musisz się, Patryku, zarejestrować. Musisz się zarejestrować to na swojego maila.
4: Można to zrobić Googlem, można to zrobić Facebookiem, można to zrobić mailem.
1: Dokładnie.
4: Ale...
1: musisz się zarejestrować.
5: Czyli ona bez w ogóle jakiegokolwiek interakcji, bez jakiegokolwiek logowania już nie zadziała? Bo ja pamiętam, nie. Że właśnie działała, tylko miała jakieś tam ograniczenia.
3: Nie. Trzeba już się zalogować, nie. Koniecznie.
5: I to, co oznacza również to, że od razu trzeba gdzieś mieć podpiętą kartę?
1: Nie, absolutnie nie.
3: Nie.
4: Wychodzi na to, że nie. Że
3: chyba,
4: właśnie...
3: chyba, że później będzie subskrypcja, to wtedy będziesz...
4: To wtedy będzie to jako normalny zakup w aplikacji jakby dostępny i wtedy istotnie będzie potrzebna karta. Tak o nie.
1: Jako taką podpowiedź, nie żebym coś sugerował, broń Boże, komukolwiek, identyfikatorem użytkownika, także i w kwestii tej wersji próbnej, jest jego adres e-mail. Powiem tyle.
3: Tak jest. No. Także...
5: Dobrze, no, w takim razie posłucham sobie, czy to jest w ogóle warte świeczki, bo ja się chciałem...
1: Wiesz, wypróbowania zawsze jest to warte. Tak sobie myślę.
3: To ryzykuje ten w ciupie, nie siedzi, więc spokojnie.
1: Tak, więc... A właściwie kto nie ryzykuje, Krzysztofie?
3: Kto nie ryzykuje.
1: Tak, a po prostu kwestia jest taka, czy potem po tych 2 tygodniach testów będziesz chciał wykupić wersję pełną, no to już zależy od ciebie. A dać szansę aplikacji zawsze warto, tym bardziej, że naprawdę te aplikacje, które działają na zasadzie skanowania, na zasadzie rozpoznawania, kurczę, ja mam takie wrażenie, że to co komu podpasuje, że to nie ma takiej uniwersalnej prawdy, że ta aplikacja będzie najlepsza i każdemu ona będzie działać właśnie w ten sposób i dla każdego
4: nie ma,
1: będzie to dobre.
4: Troszeczkę lepsze, troszeczkę gorsze. Troszeczkę lepsze dla... puszek napojów, troszeczkę gorsze do okładek płyt.
1: No i też, też to się różnie zachowuje w zależności od tego, jak użytkownik ma na przykład sprawną rękę. Czy potrafi ją prawidłowo gdzieś tam trzymać ten telefon, a czy na przykład nie ma z tym problemów.
3: Dokładnie.
5: Dobrze.
3: Zresztą pokażemy, jaka jest zależność od tego, jak telefon jest trzymany, bo to jest dość istotne przy tej aplikacji. I trochę mnie się to nie podoba, przyznam szczerze, no bo przynajmniej z punktu widzenia człowieka, który cokolwiek widzi, na przykład ja, no to może problemu większego nie będzie, ale osoba niewidoma musiałaby naprawdę, zresztą tutaj Patryk będzie próbował, będzie akurat w dobrej sytuacji, mamy tutaj książkę przed sobą i zobaczymy, jak wyjdzie Patrykowi, jak wyjdzie mi skanowanie tekstu takiego właśnie z punktu widzenia zdjęcia, bo on robi zdjęcie albo czyta na bieżąco, więc jak zrobimy zdjęcie i źle ustawimy ten obiektyw telefonu, no to mogą wyjść bzdury, bo on potrafi czytać 2 strony naraz akapitami, powiedzmy.
1: Czyli nie ma rozpoznawania kolumnowego takiego, co jest
3: dokładnie
1: często wykorzystywane w różnych programach typu OCR, takich profesjonalnych.
3: Dokładnie, więc jak pokażę mu całą książkę w obiektywie, no to może zgłupieć w tym momencie, więc tu trzeba dobrze ustawić to. Odległość przede wszystkim jest ważna od tekstu.
1: No, także. Czy Patryku, tak, jeszcze jakieś pytania masz do dzisiejszych gości?
5: Tak mówimy a propos Sing AI, bo też tam próbowałem coś rozpoznać właśnie, jeżeli chodzi o książki, to mam wrażenie, że z tym sobie radzi trochę lepiej.
1: No to gratulacje, że ci się udało. Powiem tyle.
3: Zobaczymy, jak tutaj będziesz.
1: No to super. To zachęcamy cię, żebyś sobie mimo wszystko tę aplikację przetestował i może się jeszcze ewentualnie gdzieś tam opinią swoją i wrażeniami i doświadczeniami w komentarzu pod tą audycją podzielić.
5: Nie w komentarzu, no jasne. Na pewno nie umieszkam.
1: Super.
5: Podzielić.
1: Dobra, to dziękujemy ci bardzo. Dobrze. Za telefon. No, w razie bardzo, jeszcze również. Jakichś dodatkowych pytań, to jesteśmy do dyspozycji. 123 834 835. 123 834 835. No to co, panowie, do dzieła. Zatem szable w dłoń, a właściwie telefony. Który? To może na dobry początek iOS. Może Patryk przy okazji będziesz w stanie nam pokazać i porównać jakoś to z Sync AI-em, bo co niektórzy byli ciekawi, jak sobie ta aplikacja radzi w porównaniu do Sync AI-a.
4: Myślę, że będzie to możliwe.
1: Będzie na to czas.
3: Czasu mamy dosyć sporo.
1: Oczywiście. Dobrze, no to...
4: Teraz tak. Dobrze. To jakoś tam słychać. Zaczniemy od...
6: Wyrazy, znaki, język, nagłówki, interpunkcja, znaki, wyrazy, szybkość mówienia, 60%.
1: Od zwolnienia syntezy.
4: Ja zwolnię. Okay.
3: Daj do 50 najlepiej.
1: Nie, no myślę, że tyle wystarczy.
6: Rozpocznij czytanie tekstu. O. Przycisk. Przeczytaj tekst pisany ręcznie. Przycisk. Czytaj dokument. Przycisk. Zaznaczone.
4: Proszę, jakieś takie przyciski teoretycznie ważne, ale tym się zajmiemy za chwileczkę. Gdyż całe okno aplikacji, zarówno w ostatniej wersji dla Android, jak i w iOSie, jest podzielone na zakładki. Zakładki są w następującej kolejności.
6: Zaznaczone. Tekst. Karta. 1/4.
4: To są wszystkie rzeczy tekstowe, czyli właśnie rozpoznawanie pisma ręcznego, rozpoznawanie tekstu, dokumentu. Na tej zakładce się głównie skupimy.
6: Otoczenie. Karta. 2/4.
4: Tu mamy różne sceny, nie sceny, zdjęcia, nie zdjęcia, czyli rzeczy...
3: Właśnie kolory.
4: Abstrakcyjne, kolory.
6: Skanuj i znajdź. Karta. 3/4.
4: Tutaj mamy rzeczy użytkowe i tę kartę, tę zakładkę testowałem, powiem szczerze, najmniej, a mamy tu m.in. skaner kodów kreskowych. Nie miałem niestety dobrej okazji przetestować.
3: To masz trochę inaczej, w biegu. Bo w Androidzie masz tak, że skaner kodów kreskowych jest w tej, zakładce scena.
6: Pomoc.
3: Otoczenie.
6: 4/4.
4: I zakładka pomoc, która jak się potem okaże nie jest jedynie pomocą, ale do tego też przejdę. Zatem.
6: Czytaj dokument. Zaznaczone. Tekst. Karta. 1/4.
4: Przejrzyjmy sobie kartę tekstową. Tu mamy dostępne od...
6: Przycisk
4: lupa nam się siłą rzeczy nie przyda, przyda się osobom słabowidzącym. Powiększa i pomniejsza ten obszar ekranu jakby.
6: Rozpocznij czytanie tekstu. Przycisk.
4: Rozpocznij czytanie tekstu. Po angielsku ta opcja nazywa się Start Reading Instantly, czyli to jest odpowiednik kanału Short Text dla Sync AI. Różnica jest tylko taka, że Sync AI przerywa drugi komunikat trzecim komunikatem. Pierwszy komunikat drugim. Jeżeli cokolwiek nowego lub nowa wariacja tego samego się pojawi, Sync AI, nie bacząc na to, jakby jak ona jest celna, będzie próbował nam o tym powiedzieć.
1: A tu jest ten tekst dokładany, tak?
4: Nie, Envision działa jeszcze inaczej. Envision gra na muzyczkę, przetwarza, po czym synteza czyta. I teraz... Podczas czytania tej syntezy, załóżmy, że złapał dużo tekstu, możemy sobie ten telefon położyć na kolana, a on nadal będzie czytał. Bo długością pomiędzy następnymi skanami jest czas, w którym synteza wyrabia się z czytaniem tekstu.
1: A, w ten sposób to działa. No to też dość ciekawe.
4: Tak. Ciekawe, innowacyjne w sytuacjach, o których mówiłem w Sync AI, typu czytanie wyświetlaczy jakichś interaktywnych, w których się co chwilę coś zmienia, nie bardzo. Czytanie jakichś plakietek, ogłoszonek, wizytówek jakoś, bardzo dobrze. Szczególnie zważywszy na poprawność tego silnika, którą postaram się przetestować. Krzysztofie, mamy książkę, rozumiem już tu. Tak,
1: natomiast ja jeszcze muszę powiedzieć, że gdzie widzę wadę tego rozwiązania, w jakiej sytuacji, tak wpadło mi do głowy, że w momencie, kiedy mamy jakiś przedmiot, na którym nie do końca wiemy, gdzie znajduje się tekst, bo mamy oklejony ten przedmiot, na przykład jakąś butelkę, dookoła jakąś etykietą, na której mamy na przykład z jednej strony grafikę, z drugiej strony kawałek tekstu, gdzieś tam jeszcze inny kawałek tekstu, no to może to rodzić pewne problemy. Wydaje mi się, że lepiej...
3: No to jest mały problem. Tu przed audycją próbowaliśmy z Patrykiem piwo rozszyfrować. I udało nam się...
4: Udało nam się, ale za którymś razem, aha, po prostu obracając co pewien czas...
3: Puszkę dookoła.
4: Puszkę, natomiast no, były to teksty typu 2000, 3000.
3: Aż w końcu trafiliśmy.
1: Totalna abstrakcja. Aż w końcu
4: trafiliśmy, no.
3: To przeczytał łącznie z infolinią dożywca.
1: No właśnie, także, czyli no, to jest, jest, a w przypadku Seeing AI to mamy no, sytuację taką, że natychmiast, jeżeli on coś złapie w oko kamery, to w tym
4: to
1: momencie
4: to
1: od razu jest to tak.
4: Ale zrozumiemy, co to jest.
1: Dokładnie, dokładnie. Także no coś za coś, coś za coś.
4: No dobrze.
6: Przeczytaj, rozpocznij czytanie tekstu. Przycisk. Przeczytaj czytanie tekstu. Kary łódź pod do ze czy i te y państw prezę czy
3: czy ty y. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, że trzeba dobrze ustawić.
4: Zaraz, bo na razie to z jakiegoś powodu, choć język syntezatora mam na polski, on wykrył, że tekst jest chyba po rumuńsku.
3: Jest po polsku.
4: No, tego się nie spodziewałem po tej aplikacji.
1: Mi to bardziej na jakiś rosyjski nawet zabrzmiało, ale...
3: Oj, oj.
1: A teraz jeszcze inna synteza?
3: Okej.
6: Co wy możecie albo skonelo stawdzić?
3: Zosia.
6: Jak elbiecech nie pozwalam, by jedynie nieliczny peprun nie miony hechanelane obołaszego...
3: Czyli to jest kwestia tego ustawienia telefonu.
6: ...zdomościu rzeczywistnie chwiana wiara. Postępuj to zwykle dami po kilku to prosiłem o
3: bo on co drugą linijkę czyta z drugiej strony.
6: Pragnienie owo towarzy w gietrasę, pewnego wieczoru nom, polobytem się w swoim blem wszelkie wiadome myśli o czym ku wyobraźnile mi odzywam się.
4: Przy czym przyznać należy, że...
1: Słuchajcie, czy to można gdzieś w ustawieniach, przepraszam bardzo, ale wyłączyć? Takie automatyczne wykrywanie języka?
6: Wydaje mi się tak prawdziwy. Jak wal mnóstwo głosów wielbiacych nie wydaje się na mownicę.
4: Można. Można to wyłączyć, natomiast wtedy możemy liczyć się z problemem typu polskie znaki, bo on nie będzie wtedy próbował dociec, jaki to jest język.
3: A teraz już dobrze czyta prawie.
1: Tak.
6: Postępuj, a ja będę bywałem podróż z wykładami po kilku wschodu. Często prosiłem o centralnie i któremu mógłbym szybciej dotrzeć do cych pomocy. Pragnienie owo towarzywałem długie trasy. Pewnego wieczoru Waszyngton, położyłem się w swoim jeden, wyłączyłem wszelkie świadome myśli biernego odpoczynku, wyobraziłem...
4: I tak dalej, i tak dalej.
3: To już jest zrozumiały tekst bardziej. Patryk już parę zdjęć porobił.
4: Tak, tylko teraz próbuję tę syntezę delikatnie, acz grzecznie... Uciszyć, o właśnie.
3: Ale to już przeczytało w miarę zrozumiale.
1: Dokładnie, jak na takie szybkie skanowanie.
4: Przeczytaj tekst pisany ręcznie. Ciekawe, co on zrobi na tejże samej książce.
3: Przeczyta ci tak, jak było, bo tutaj nie mamy ręcznego pisma, niestety.
1: O, zrobił zdjęcie.
6: Nie wykryto tekstu.
3: Będziesz musiał... Nad książką musiałbyś...
4: Spokojnie, działamy. Już tu. A trzeba państwu wiedzieć, że książkę trzymam w dość niekomfortowych warunkach, bo na kolanach, więc tu oświetlenie jest mniej korzystne niż podejrzewam będzie miał, pokazując dla Androida Krzysztof. Ale
3: również
4: to...
3: dobrze możesz... Poczekaj. O, właśnie, bo mi tu przewód od... jakbyś położył książkę na stole, tutaj naszym studyjnym, może no byłoby lepiej.
4: Poczekaj, zaraz tak zrobimy. O, oświetlimy to mikserem, elegancko.
1: To ja jeszcze w międzyczasie tylko przypomnę, że nasz telefon to 123 834 835, jeżeli macie ochotę zadzwonić. O, a teraz zdjęcie nastąpiło. No, ale on chyba jest na tyle inteligentny, żeby pisanego ręcznie tekstu nie mylić z drukiem. Mam takie wrażenie.
3: Może nad książkę daj ten telefon.
4: Było.
3: Coś tam...
1: Dobrze, to pokażmy może to skanowanie dokumentu w takim razie.
6: Czytaj dokument, przycisk.
1: O właśnie.
6: Czytaj dokument, zrób zdjęcie.
1: I co my
3: dalej. Jeszcze Patryk, dalej.
4: Zaraz,
3: bo złapiesz niecały tekst.
6: Prawa krawędź jest niewidoczna.
3: Widzisz?
6: Dolna krawędź i lewa krawędź są niewidoczne.
1: No właśnie, i tu mamy...
3: Jeszcze dalej, do przodu.
6: Lewa krawędź jest niewidoczna.
3: Do przodu, do przodu. Jeszcze
6: górna
3: do przodu.
6: Krawędź i prawa krawędź są niewidoczne.
3: No. Górna
6: krawędź jest niewidoczna.
3: O. Dobra, może o, mniej więcej.
6: Dolna krawędź,
3: tak. No dobra, ale już dajmy spokój z tym.
6: Górna krawędź i prawa krawędź są,
1: no tak,
6: niewidoczne.
3: Bo już jest nad książką, więc powinien
6: górna
3: być...
6: Górna krawędź i lewa krawędź są niewidoczne.
1: I teraz jak go zmusić do tego, żeby zrobił zdjęcie?
6: Dolna krawędź jest niewidoczna.
3: Bo już jest nad książką centralnie.
1: Zaraz.
6: Dolna krawędź jest niewidoczna. Górna krawędź jest niewidoczna.
3: Czy ty masz lampę włączoną? Czy ty,
1: mam.
3: Przy tym?
6: Lewa krawędź jest niewidoczna.
4: Ja pomimo tego zrobię.
6: Dolna krawędź
3: no
6: jest
3: właśnie,
6: niewidoczna.
3: Spróbuj pomimo tego zrobić zdjęcie, bo jesteś nad książką.
6: Dolna krawędź.
1: Muzyczka sobie gra.
3: Czego to jest?
1: Też jak widać.
6: Apreusie.
3: Apreusie?
6: Dziękuję za. Rozwiąza. Sączenie. Dziękuję. Wistością. Kropka.
3: Oj. Jakoś tak nierówno złapał ten tekst.
4: Chyba ten mikrofon mu tu zasłania światło, powiem szczerze.
6: Te mobile. Tekst.
3: Być może.
6: Przycisk wróć. Rozpocznij czytanie tekstu. Przycisk. Zaznaczony. Czytaj dokument.
1: Także jak sami widzicie, no to przeczytaj, niestety to nie...
6: Dokument. Przycisk.
3: Tak.
1: Tak.
6: Czytaj dokument. Zrób zdjęcie. Wszystkie
1: O! Przycisk. O! O! Brawo!
3: Wszystkie krawędzie są widoczne. Brawo. Brawo ty.
1: Udało się. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
6: Mhm. Most zna rozwiązane. Lego serca, dziękuję za. Mi najlepsze rozwiąza. Wyzwalenie skończone.
1: I teraz chyba wystarczy ten gest,
3: żeby płynnie czytał.
1: Tak, dwa palce w dół.
6: A stanu się rzeczywistością. One się wydarzyły. W każdej. SZ to, o czym myślisz? Nigdy nie zgłasza zastrzeżeń. Ja świadomość. Nie mów. Nie. W danej chwili byla prawda. Rzecz będzie moja. Wiem, że tak. Wybierz pomyślność i zdrowie. Od. Życzliwy, czy nie? Bacio czynny. C. A cały świat stanie się taki dla. Eście jest dwodzwiernym. Jej główne. Bronię podświadomości przed szkod. Jeden z jeden. Odtwórz. Przycisk.
1: O, jest przycisk. Odtwórz.
6: Przycisk.
4: Tak, ale odtwórz będzie czytało nam to tą syntezą, którą ustawiamy.
1: Aha.
4: Czyli nie Zosią w tym tempie moim, tylko Zosią na głośności maksymalnej i w tempie maksymalnym.
1: Jasne.
4: Z tym 50%.
6: Mhm. Eksportuj tekst. Przycisk. Odtwórz. 60. Jeden z jeden. Bronię podświadomości przed szkod. Jest przycisk wróć.
1: Okej, okay. No czyli widać jak to działa, też może nie jakoś super, ale coś jest.
4: Ale ja ci dam teraz, Krzysztof, tę samą książkę i ten sam telefon mój na chwilkę, żeby nie było, że Android, że iPhone,
3: mojego tu
4: flikami się posłużysz, rozumiem, i spróbuj wprawną ręką ten sam tekst, tę samą książkę.
1: Bo Krzysztof cokolwiek, ale cokolwiek jednak widzi.
4: Rozpocznij czytanie tekstu, to jest, jak wiesz, ten...
3: Tak, tylko że ty masz wyłączoną kurtynę, a ja chciałbym jednak widzieć, co robię. A wiesz, że...
4: Jak to flikami masz... w prawo, w lewo.
6: Przeczytaj tekst pisany ręcznie.
4: Nie dalej?
3: Nie, nie, chodzi o to, że on ma aparat włączony i ja mogę zobaczyć, czy dobrze książkę mam.
4: To czekaj, to ci już ją
1: to
4: wyłączam.
1: Właśnie,
4: tę
1: kurtynę jesteśmy w stanie wyłączyć.
3: Ja chciałbym jakby z pozycji widzącego cokolwiek zrobić.
4: Nie chcę. Wybieracza.
6: Sieć, te mobile.
3: Wyłącz mi kurtynę po prostu.
6: Rozpocznij czytanie tekstu. Rozpocznij czytanie tekstu. Przycisk. Kurtyna włączona.
3: Włączona? Wyłączona.
1: Kurtyna
3: włączona.
1: O.
6: Kurtyna włączona. Kurtyna wyłączona.
4: Proszę.
3: Dobra.
6: 10%.
3: Okej.
6: Okay. Przeczytaj tekst pisany ręcznie.
1: No to nie to.
6: Przeczytaj tekst pisany ręcznie. Przycisk.
3: No dobra, zrobimy tak.
4: To jest ręcznie.
1: Ale to jest ręcznie.
3: Nie, tutaj już mam.
6: Przeczytaj tekst pisany ręcznie. Przeczytaj dokument.
1: O.
6: Przycisk.
3: To będzie tu.
1: Tu.
6: Przeczytaj dokument. Górne krawędź i prawa krawędź są niewidoczne.
3: No właśnie.
6: Dolne krawędź i prawa krawędź są niewidoczne. Dolne krawędź i prawa krawędź są niewidoczne.
3: Ja może sobie światła więcej zrobię.
6: Górne krawędź i prawa krawędź są niewidoczne.
7: Dolna krawędzi, lewa krawędź.
3: A to jest ciekawe, bo ja widzę wszystkie krawędzie, a on mówi, że nie widzi.
1: Widzisz w ekranie smartfona.
4: W obiektywie.
3: Tak, mhm. Tak, w obiektywie widzę wszystkie.
4: Dobra, działaj. O, tu.
7: Dolna krawędź i prawa krawędź są niewidoczne.
3: No i?
4: Zmieniłeś tryb na czytaj dokument. Ominąłeś przycisk zrób zdjęcie.
7: Czytaj dokument. Przycisk. Górna krawędź i prawa krawędź są niewidoczne. Górna krawędź i lewa.
4: Tu mówią dwie syntezy naraz i to jest ciężko
3: ogarnąć.
7: Dolna krawędź i lewa krawędź są niewidoczne.
1: No niestety, to jest właśnie problem, ale jak widać nawet i osoba, która coś widzi, nie jest w stanie tak wycelować, żeby tej syntezie dogodzić. Nie no, słuchajcie, myślę, że to niespecjalnie ma sens, bo efekt będzie podobny.
3: Ale teraz nie wiem, jak zatrzymać tą...
7: Jednocześnie sytuacji i właściwej odzew wychodzi od B. Jestem w sytu, dlaczego podświadom uniemożliwiasz podpiętkę komyśli. Odwiesz się oś
3: za okay. No dobrze, ale to zobaczymy, jak będzie muszło na Androidzie.
1: No właśnie, ale to za chwilę, na razie pokażmy
4: tak,
1: na iOSie.
4: Za chwilę.
1: Tak, tak.
4: Na razie
1: tak.
4: Próbuję bo ja pożegnać się z syntezą.
3: Ja nawet zrobiłem mu taki numer, że lepsze światło mu dałem, bo przesunąłem się bardziej. Gdzie mam więcej światła, on jednak no za bardzo tego nie wychwycił.
4: Czekaj, Krzysztofie, bo w tym momencie mam WAN World Receiver swojego odbiornika radiowego sczytało.
3: Okej.
1: No to zobaczymy. Okej.
4: Okay. Czemuś losowemu zrobiłem zdjęcie tylko po to, żeby tę syntezę uciszyć.
1: O. No i mamy spokój.
3: Nie
1: dobrze.
3: To tekst.
1: To przechodzimy dalej, tak?
7: Przycisk wróć. Rozpocznij czytanie tekstu. Przycisk. Rozpocznij czytanie tekstu. Przycisk. Przeczytaj tekst pisany.
3: No tutaj nie masz tekstu nigdzie przed sobą, to raczej za wiele
7: przycisk.
3: Nie zdziałasz.
7: Przeczytaj tekst pisany ręcznie. Czytaj dokument. Przycisk.
1: To już chyba, że było. To może następna zakładka.
4: Tyle. Dokładnie o tym też myślę.
7: Otoczenie. Karta. 2-4. Opisz scenę. Przycisk.
3: Opisz scenę.
7: Kolory. Przycisk. Zeskanuj podkreskowy. Tekst. Karta. Opisz scenę. Przycisk.
1: No to.
4: Opisz scenę.
7: Opisz scenę. Wygaszone. Prawdopodobnie bliska osoba.
3: Okej. Okay. Tylko pytanie, co wykrył, dlatego że...
4: W tym momencie to zdjęcie poszło na kawałek ciebie, mnie, jakąś tam twarz taką urwaną, klatkę piersiową i... Ten, i
1: prawdopodobnie bliska osoba.
3: No to... bardzo bliska.
4: No dobrze, no to spróbujmy.
3: Znaczy, wiem o co chodziło. Chodzi o to, że ta osoba...
1: Że dwie osoby blisko siebie,
4: blisko,
1: tak?
4: Po prostu.
1: Blisko. Mhm.
3: Tak. Może spróbuj przed sobą zrobić zdjęcie.
1: Dokładnie.
3: Całe studio.
4: Tak też chcę.
3: Zobaczymy, co nam powie, jak studio zrobisz.
1: O, biurko widzisz. Z komputerem na stole i już coś jest, jakiś konkret.
4: I to już jest informacja.
3: To już jest konkret, tak.
4: Zobaczymy może.
3: No i?
7: Prawdopodobnie mężczyzna siedzący przed fortepianem.
3: Gdzie to jest fortepian?
1: No właśnie.
3: Okej, okay. Nie.
4: No teraz macham sobie telefonem niczym flagą na stadionie, tak żeby on już totalnie zgłupiał i w tym momencie, w tym machaniu robię zdjęcie.
3: Czyli no. Pewnie na mnie pan.
1: O, tak, wygląda jak osoba siedząca w pokoju. No, nieźle.
4: I nawet ma to sens.
3: Ja powiem lepiej, jak skierowałem któregoś, no dzisiaj się bawiłem tą aplikacją, to nawet był w stanie powiedzieć mi, że to jest róg pokoju i faktycznie był to róg pokoju.
4: Tak, tak samo jak raz raz zeskanowaliśmy ten sam obrazek z dwóch różnych ujęć. Raz było, że prawdopodobnie dwoje mężczyzn przy stole z jedzeniem i piciem.
3: Tak.
4: Raz było, że mężczyzna pijący napój, drugi raz konkretnie mężczyzna pijący piwo.
3: Dokładnie.
1: No to...
4: Nie wiem, czy etykietka, czy typ puszki, czy o co to chodzi. Może gdybyśmy postawili w to samo miejsce kole, ale tyłem do logo zasłonili, też byłoby to piwo, nie wiem. Ale działa.
1: Działa.
3: Ale piwo było. Mhm.
4: To jeszcze jakieś jedno losowe ujęcie.
1: Zobaczymy, co nam pokaże.
6: Wygląda jak osoba siedząca przy biurku z laptopem na stole.
1: A no właśnie.
3: No, jest to
4: istotnie, skierowałem tam laptop.
1: Jest przed nami laptop. Ja mam wrażenie, że ta aplikacja też uczy się coraz bardziej. I to jest na zasadzie może trochę takiej, że od ogółu do szczegółu. Im więcej ma zdjęć, to może jakoś je wiąże ze sobą. No właśnie, prawdopodobnie laptop na biurku.
4: No tylko tym razem miałem na myśli mikser, który spróbujemy.
3: Mikser jest niżej, laptop jest wyżej. Laptop siedzący na drewnianym stole.
1: Widać,
3: no dobrze.
1: Widać, że tłumaczenie jest raczej maszynowe.
4: Aczkolwiek lepsze niż to, które znamy z innych aplikacji tego typu.
3: A spróbuj zrobić mikser z góry.
4: Właśnie tak chcę zrobić. Chwilowo tego za bardzo nie słychać. Aha, bo on tu jest...
1: O.
6: Prawdopodobnie biurko z klawiaturą komputerową siedzącą na drewnianym stole.
3: Biurko z klawiaturą. No,
4: dwa miksery.
1: No tak, no to może...
4: Jeden na drugi i on głupieje.
1: Dużo guziczków, dużo suwaczków, to może to jakoś interpretować też jako klawiaturę komputera.
4: Ale?
3: Ale poczekajmy, bo tu jeszcze jest jedna rzecz. No.
6: Wygaszone. Prawdopodobnie klawiatura komputera stacjonarnego siedząca na drewnianym stole.
4: Co nie, to? Czyli mikser jest klawiaturą komputera stacjonarnego i on z upartością
1: będzie twierdził, że to jest
4: będzie
1: to.
4: O tym nam.
3: Ale dlaczego siedząca?
1: No bo sitting on pewnie.
3: Aha.
1: Coś tam i to
4: dokładnie,
1: jest.
4: Dokładnie, tłumaczenia tu niestety
3: nie zmienimy. No dobrze, a skieruj bardziej w prawo. Telefon. O, powiedzmy tak. I powiedzmy, co nam teraz powie.
6: Regulacja.
3: Oj, coś. Nie bardzo mi to wyszło.
4: Aplikacja się zamknęła.
1: No właśnie. No.
4: Tak po prostu. Tak po...
1: Nie wyrobił
3: tutaj
1: już.
3: Zegar w studiu nam powiedzmy powiedział.
1: No ale to można będzie jeszcze gdzieś tam potem ewentualnie sprawdzić. Może pokażmy, co jeszcze ta aplikacja potrafi, bo to chyba nie jest wszystko, prawda, Patryku?
6: Przeczytaj tekst. Skanuj znak.
3: Daj tą scenę jeszcze raz.
4: Raz.
6: Przycisk. Rozpoznaj kolory. Zeskanuj kod kreskowy. Rozpoznaj kolory. Przycisk. O. Zaznaczone.
3: No lampa nam się włączyła.
6: Pergamin.
3: No.
6: Krem.
3: Tu jest wiele pergamin. Kolorów, także no... Nie. Tym bardziej, że lampa jeszcze naświetla i robi taki punkt świetlny.
6: Beżowy.
1: Mnie więc interesuje, Krzysztofie, czy ty jako akurat... osoba, która cokolwiek jednak widzi, to czy ty jesteś w stanie powiedzieć, czy on... ma rację w kwestii tych kolorów, czy to jest tak jak większość niestety
3: wiesz,
1: aplikacji?
3: Po części ma rację, dlatego że sprzęt, który tutaj Patryk oświetla, mniej więcej ma te kolory, o którym on mówi. Natomiast no, biurko jest jasno-brązowe, jakbyś skieruj na biurko.
6: Morela.
3: W dół.
6: Blady brzoskwiniowy.
3: No brzoskwiniowy to jest bardziej nadstawka tego biurka, a sam blat jest brązowy, jasno.
1: Szczerze powiedziawszy... Na białe
3: jest ściana.
1: Szczerze powiedziawszy, to ja... Dla mnie, nawet jeżeli ta aplikacja...
6: Skorupka jajka.
1: Jeżeli,
3: skorupka jajka. Nie,
1: jeżeli ta aplikacja ma rację, to dla mnie problemem... To dla mnie problemem tu jest coś zupełnie innego. Ale zaraz o tym powiem.
3: Zgadza się. No, zgadza się.
6: Węgiel szary.
3: No, to jest takie dziwnie wytłumaczone, ale mniej więcej tak to wygląda.
6: Kość słoniowa.
3: No, może być. Co jeszcze? Biały, no.
6: Biały.
4: Patrzy się w sufit.
3: No, biały jest sufit, tak.
6: Biały. Bardzo ciemny brus.
3: No, to już jest... chyba mi się wydaje, że on patrzy na magnetofon kasetowy.
6: Pszenica,
3: no to jest
6: biały.
3: Druga ściana. To jest,
6: biały.
3: Tylko, że to jest taki dziwny kolor
6: ciemna
3: trochę. Nie, okej, okay, bo to jest, wiesz, no to nazewnictwo kolorów to jest raczej, ja bym się tu nie czepiał, ale powiedzmy,
1: ja się będę czepiał i za chwilę powiem czemu.
3: W 60% się to zgadza.
1: Ja się będę czepiał.
4: Aha, popatrzyłem na swoją własną twarz, usłyszałem węgiel drzewny. Miło to słyszeć.
3: Jesteś opalony.
1: Czy możemy zmienić w tej aplikacji jakoś zestaw kolorów, żeby on jakoś bardziej po ludzku do nas mówił?
3: Chyba nie bardzo.
4: Niczego takiego w ustawieniach nie widziałem, zaraz możemy ustawienia
1: przejrzeć. Słuchajcie, to dla mnie jest tu podstawowy problem i ja teraz chciałbym o tym powiedzieć. Krzysztof może nas nie do końca rozumieć, natomiast nie wiem, czy ty, Patryk, ze mną się zgodzisz, ale ja powiem szczerze, dla mnie te kolory niektóre są po prostu zbyt abstrakcyjne. No bo przepraszam bardzo, ale co to jest za kolor cyntia?
4: To jest pakiet tak zwanych kolorów damskich.
1: Co to jest za kolor pszenica? No okej, gdzieś tam w książkach można usłyszeć, że jakaś złota pszenica, coś tam.

0: dopiero osoba niewidoma, która kolory zna tylko jako pojęcia, jako nazwę, jako jakieś konkretne słowo, że coś jest niebieskie i to niebieskie ewentualnie może pasować do tego i do tego. To przecież jednym uchem to wlatuje, drugim wylatuje. Są osoby, które jakoś tam kolorami nawet i niewidome się fascynują, ja to szanuję, ja do takich osób nie należę. I dla mnie to jest totalnie jakieś kolory takie
1: fajnie
0: bardzo
1: by
0: było, abstrakcyjne,
1: gdyby
0: są bezużyteczne.
1: Tego.
0: Dokładnie, dokładnie. Jeżeli dałoby się to uprościć, bo jeżeli on mi zacznie mówić o jakimś węglu drzewnym, tak, czy coś, no to dla mnie to, no okej, okay, no mogę jakoś tam się domyślić, że to jest powiedzmy szary albo czarny, ale jak to mam sobie wyobrazić, to
1: jakaś
0: ja już kompletnie
1: nie rozumiem.
0: Jakaś tam z jego
1: odmian troszeczkę inna, ale to
0: dokładnie.
1: Tyle.
0: I to jest dla mnie... no bezużyteczna taka informacja, powiem szczerze. Albo czekolada i biała czekolada.
2: Tym bardziej, że tutaj jest o tyle problem, że nie wiem jak Patryk ma to ustawione i jak w tej aplikacji na iOSie to działa. W każdym razie jak włączysz tester kolorów, włącza się od razu lampa, która bardzo jasno świeci. I ona dodatkowo dodaje
1: jeżeli bierzemy
2: koloru.
1: Daną rzecz z bliska, to nawet ja wiem, że ona zmienia ten kolor, jakby reinterpretuje go troszeczkę samym tym, że świeci z bliska.
2: Dokładnie.
1: Na
0: no tak,
1: przedmiot,
0: ten kolor
1: jest
0: podświetlony.
1: Jest
2: Tak, i on robi taką, taki krążek świetlny, który no, może zmylić.
0: Czyli też...
1: Teraz następna...
0: Czyli też może być problem z dokładnością tych pomiarów kolorów, jak to zresztą w większości.
1: No myślę, że tak.
2: O ile da się tą lampę wyłączyć, bo może da
1: chyba
2: się wyłączyć.
1: Chyba nie bardzo.
2: Chyba, że to w samym aparacie jak się wyłączy, to wtedy ona się nie włączy w tej aplikacji.
1: Włączy się, bo on ją poprosi o aparat z lampą.
2: Aha.
0: Okej, okay,
2: no
0: to co mamy dalej?
2: Jest inaczej w Androidzie, bo mnie ta lampa się nie włączy. Tylko, że z kolei u mnie nie ma kolorów, bo jest komunikat, że nie da rady.
1: Zeskanuj kod kreskowy.
2: Tutaj nie mamy nic z kodem, więc raczej... Ale słyszałem z opinii, że to nie działa.
1: Mamy napoje.
2: Mamy napoje, no mamy napoje, ale czy...
1: Mamy książkę?
2: Książka chyba nie ma kodu. Przynajmniej ja tu nie widzę żadnego kodu, chyba że tutaj...
1: Dobra. Jesteśmy w trybie skanowania kodu, może coś się wynajdzie.
2: Spróbuj, może tutaj na dole, bo widzę jakąś białą nalepkę.
0: No to może tam właśnie.
2: Kod, ale wątpię. Ale wątpię. Wygląda jak cena, tylko że ona jest za taką...
1: Folią.
2: Z taką blistrową folią. Nie wiem, czy to coś z tego wyjdzie.
1: Nie, nie wychodzi.
2: Nie wychodzi. Nie.
1: Dla Androida rozpoznawanie kodów jest niedostępne.
2: Niedostępne, tak samo jak uczenie, bo tam jeszcze masz taką zakładkę uczenie.
1: Tak, to będzie na następnej zakładce, będzie uczenie, które też jest niedostępne.
2: W Androidzie. Może u ciebie jest dostępne.
1: W iPhone'ie jest dostępne.
2: Tutaj nie jest.
1: Czyli skanowanie kodów...
2: Ja już czytałem nawet w opiniach w samym sklepie googlowym, że ten kod kreskowy to tak średnio. Więc
0: no ale to jest niedostępne przecież w Google.
2: Ale u Patryka jest dostępne.
0: No tak, ale to jestem ciekaw, co za ludzie pisali te opinie w sklepie Google, skoro to nie działa w Google. W
2: no może dlatego właśnie, że nie działa.
0: Aha,
2: nie,
0: no to,
2: nie pomyśleli,
0: aha,
2: że...
0: no to super, to fajnie. Dobra.
2: Wiesz o czym myślę.
0: No tak, tak, tak. No,
1: ja niestety nie potrafię na napojach zlokalizować kodu kreskowego.
2: Ja też nie wiem, gdzie tu może być kod. Chyba, że na zawleczce.
1: Może.
2: Ale wątpię. Spróbuj na zawleczce.
1: No to badamy,
2: nie
1: testujemy.
2: Wiem, nie wiem jak, nie wiem jak panie w sklepie to robią.
1: Ale tam jakoś cena się zawsze znajdzie.
2: Zawsze się znajdzie, tak. Ale tu chyba nic z tego nie będzie. Ja, to jest tak ciemna struktura tej puszki, że...
3: Zeskanuj kod kreskowy.
2: Że raczej...
1: Aha, tej opcji po prostu nie ma. Też.
2: Aha.
1: Bo jeżeli włączymy rozpoznawanie kolorów...
3: Rozpoznaj kolory.
2: To się włącza lampa.
0: Tak.
1: Ale słyszymy dwa dźwięki. Włączenia, wyłączenia, włączenia.
3: Zaznaczone. Rozpoznaj kolory.
1: Wyłączenia.
3: Dłoń.
2: Nie.
3: Dłoń.
0: Dobrze, słuchajcie. Bo tak myślę, że możemy się bawić jeszcze długo. A to nie o to chodzi. Słuchacze już myślę, że co mieli usłyszeć, to usłyszeli i wnioski wyciągnęli, tak. A jeżeli sami chcą się pobawić, to przypominamy. Na 2 tygodnie można sobie te aplikacje za darmo zupełnie pobrać.
2: Za darmo.
0: I można sobie testować różnego rodzaju.
2: Przy czym na Android.

0: jest to test, nieskończoność obrazki. Na razie.
1: No tak, to na razie, na razie. Dobrze, czy coś jeszcze tu możemy?
2: Naucz Envision. Naucz Envision polega na tym właśnie, że robimy od 3 do 10 zdjęć, w zależności jak tam ta sztuczna inteligencja jest wytrenowana. On to szacuje, ile my potrzebujemy. W sensie na początku zawsze mówi 10 zdjęć, potem mogę mu zrobić jedno zdjęcie i on nagle powie, że 4 jeszcze potrzeba. Bo tak? Mhm. A następnie opisujemy dany przedmiot. Czyli robię swojej twarzy ileś zdjęć, opisuję Patryk albo opisuję test. No i teraz właśnie tego nie wiemy, czy jeżeli ktoś na drugim końcu globu będzie miał twarz podobną, która spełni kryteria, usłyszy Patryk bądź test, czy mimo wszystko usłyszy twarz. Tego nie wiemy. Natomiast w taki sposób można Envision uczyć. I to jest tyle, jeżeli chodzi o tę zakładkę.
1: To mamy jeszcze zakładkę pomoc.
2: Pomoc, która nie okaże się pomocą aż tak bardzo.
3: Pomoc, nagłówek, pomoc, czytaj samouczek, przycisk.
2: To jest istotnie opcja pomocy.
3: Przekaż opinię, przycisk.
2: Istotnie opcja związana z pomocą jakąkolwiek.
3: Poproszę o rozmowę telefoniczną, przycisk.
0: Tutaj też.
2: Tego nie testowałem. Generalnie prawdopodobnie nie wiem, czy to będzie działać w przyszłości. Tego, przyznaję się szczerze, nie testowałem. Chodzi o to, żeby wprowadzić do Envision funkcję ala Be My Eyes. Agenta, który się z nami połączy i będzie z nami zapewne w języku angielskim rozmawiał co i jak i co widzi za pomocą kamery. Powiem szczerze, nie testowałem tego. U ciebie, Krzysztofie, to jest na Androidzie, czy
0: jest.
2: Nie ma?
0: Jest.
3: Ustawienia.
2: I mamy nagle element tekstowy o nazwie ustawienia.
3: Rozpoznawanie tekstu offline, szybsze rozpoznawanie tekstów dla języków w alfabecie łacińskim. Przełącznik wyłączony.
1: I tu możemy sobie coś pobrać paczuszkę. Takiego.
2: Tak.
3: Automatyczne rozpoznawanie języka. Envision will read all text info next to rent lambda only. Przełącznik włączony.
2: Chodzi o to, że jeżeli to wyłączymy, to Envision będzie używał głosu ustawionego, głosów dostępnych tylko dla języka systemu. Czyli jeżeli na przykład ja na co dzień korzystając z systemu po angielsku, w opcji text to speech, do której zaraz przejdziemy, będę widział tylko głosy angielskie. Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, auto language switching, wtedy będę mógł sobie spokojnie, w zależności od tego jaki on wykryje, że to jest tekst, to się słuchać wyników na przykład tego kanału krótkiego, tego instant, który omawialiśmy jako pierwszy.
3: Mowa, przycisk. Back, przycisk ustawienia. Nagłówek. THE ustawienia dotyczą tylko mowy używanej przez Envision. Zmiany nie wpłyną na ustawienia voice-over.
1: THE ustawienia.
0: THE ustawienia, tak.
3: Głosy, przycisk, tekst, karta. Jeden z czterech. Głosy, przycisk. Ustawienie, voice, arabic, przycisk.
1: A i tu wybieramy sobie głos.
2: O, to tego nie było. Dodano w ostatniej aktualizacji, która wyszła dosłownie dzień temu, dodano języki tego głosu też.
3: Finnish, French, German, przycisk.
2: Wszystkie dostępne w systemie języki.
3: Hebrew, przycisk. Wierszy od Słowak, przycisk. Japonez, Korean, Portugese, Polish, przycisk. Wojlices, Krzysztof, rozszerzony, Zosia. Zaznaczone, Zosia.
2: Ustawimy sobie na sztywno.
3: Tekst, otoczenie,
2: Zosia.
3: Tekst, zaznaczone, Zosia. Wojlices. Krzysztof. Wojlices. Przycisk wróć. Ustawienia. Przycisk wróć. Back. Przycisk wróć. Pomoc. Nagłówek. Pomoc. Czytaj. Poproszę o rozmowę telefoniczną. Ustawienia. Automat. Mowa. Rozpoznawanie kolorów. Przycisk. Back. Rozpoznawanie kolorów. Nagłówek. Podstawowe. 30. Zaznaczone. Opisowe. 950.
1: Odetchnąłem z ulgą w tym
2: jednak
1: momencie.
2: Jest opcja.
1: Tak. Że możemy się ograniczyć do 30 kolorów. Bardzo dobrze.
2: Jednak jest ta opcja.
1: No bo dajcie spokój, 950 kolorów.
2: Powiedziane wprost.
1: Kto by to wspamiętał?
3: Czytaj samouczek. Rozpoznawanie tekstu offline. Szybsze
0: rozpoznawanie.
3: Szczegóły konta. Sprawdź subskrypcję. Szczegóły konta.
1: No właśnie. I tu mamy.
3: Rozpoznawanie kolorów. Przycisk. Konto. Nagłówek. Szczegóły konta. Przycisk. Sprawdź subskrypcję. Bezpłatna próbna. Przycisk.
1: I tu mamy subskrypcję.
3: Podziel się z przyjaciół.
0: Właśnie mówimy znajomym.
3: Recenzję w App Store. Przycisk. Envision. Przycisk. Tekst. Karta. Powiedz. Sprawdź subskrypcję. Sprawdź subback. Przycisk sprawdź subskrypt. Restore. Przycisk. Na tecą Trono wchowił access information.
0: A tego nie przetłumaczono.
2: Envision pozwala ci odkrywać informacje tak jak chcesz, kiedy chcesz i tak dalej, i tak dalej. Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi subskrybenci. Tu są różne opinie.
1: I tu mamy plany.
3: 20,99 zł polskich. Subskrypcja półroczna, save 20%, 107,99 zł polskich. Subskrypcja roczna, save 35%, 169,99 zł polskich. Dożywotnia subskrypcja, 949,99
0: zł. Walająca cena?
1: No, cena... Cena spora. Ile tam jest? 940...
2: Cena...
1: 9?
2: 9.
1: Dużo, dużo. Naprawdę dużo.
0: 950 generalnie. No.
1: I to jest też ważne.
2: Dokładnie, to jest ważne, to jest istotne. Subskrypcja odnawia się na 24 godziny przed jej końcem.
1: Tak. Więc warto to mieć na uwadze, bo to nie jest tak, że jeżeli zdecydujemy się na subskrypcję miesięczną, bo sobie pomyślimy, a te 15 dni to było za mało, żeby to wszystko przetestować, ja chcę więcej, ja chcę jeden miesiąc, więc wybieram sobie subskrypcję miesięczną tam za te 20 zł, czy tam 21 niecałe, to muszę pamiętać o tym, żeby przed upływem tej subskrypcji, a najlepiej to od razu po jej wykupie, udać się do ustawień naszego konta w iTunes, znaczy w ustawieniach to jest tak naprawdę, tam klikamy w to nasze Apple ID, logujemy się i anulujemy te subskrypcje, jeżeli nie chcemy, żeby za miesiąc znowu nasze konto zostało obciążone.
0: Żeby nam automatycznie ściągnęło po prostu...
1: Tak, kolejną subskrypcję. To jest niestety coś, o czym trzeba pamiętać.
2: I to już chyba tyle, jeżeli chodzi o menu pomoc, o zakładkę pomoc. Envision AI.
1: Czyli tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o aplikację w wersji iOS-owej. A może, Patryku, teraz przy okazji, tak, skoro już jesteśmy przy tym, to pokaż, jak się Seeing AI zachowa na tej książce, na tej samej książce, skoro już...
0: Dokładnie.
1: Skoro już coś działamy. Proszę, tu w tej kwestii.
2: Proszę poczekać. Zmieniamy aplikację.
1: Ja przypomnę, że jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało, tak jak zrobił to Patryk. Ciekawe, czy Patryk już zdążył zainstalować sobie swoją drogą Envision AI i czy już ją testuje. I jak mu idzie testowanie, zwłaszcza tych różnych tam obiektów, co u niego wykryło, bo to jest zawsze rzecz ciekawa. 123 834 835.
0: Proszę bardzo, ja ci tutaj już otworzę na jakąś stronę.
2: Wylosuj stronę, proszę bardzo.
0: Stronę NCPNC, w której ręce, proszę bardzo. Robisz weź zdjęcie. O, lampa ładnie oświetliła książkę.
3: Bok 14 d, teoria Albodok i trwale w lasnej podwiadomości. Wojmi lecił jako konkretne sytuacje.
0: I też czyta obie strony.
1: Nie czyta polskich znaków, to jest minus. Seeing AI czyta polskie znaki.
0: Zgasła ci lampa.
3: Materialnych przejaw, realne wyradwa i podwiadoma. Ten zabiegi, dinduski lekarz, unieralnoe, jemcu znae, bezboles.
0: Tylko nie wiem, dlaczego ci lampa zgasła.
1: A kiedy zrobimy, Patryku, bo jestem ciekaw, kiedy zrobisz ten skanowanie dokumentu?
3: Panel lunecznego, dokument.
1: O właśnie. Znowu zabawa.
0: A i też nie widać jednej krawędzi, ani drugiej, ani...
3: Hannel. Pause unknown cements. Tata picture. Przycisk.
1: No spróbujmy.
2: Pomimo to powiem mu, żeby...
0: O, jest lampa. Proces
3: Processing. No tekst recognizet.
1: Nie, no to słuchajcie, no to... Czyli wniosek z tego taki, że jednak na tym kanale long, na tym kanale dokument, dokumentu, odczytywanie dokumentu.
2: Chyba, że ty chcesz, Krzysztofie, Sing AI spróbować.
0: Pokaż.
2: Już jesteś na, w zasięgu fliku na przycisku.
1: W komentarzach, swoją drogą pod audycją o Sync AI, dostaliśmy informację, że co niektórzy testują tę możliwość skanowania dokumentów i im to działa. To gratulujemy.
2: Działa.
1: O, coś mamy?
0: No i?
3: Niezwłocznie na twoje weto jednocześnie oceny sytuacji i właściwej jeździwy odzew wychodzi, odbierz sobie. Jestem w sytu, dlaczego podświadol? Uniemożliwiasz podgnić piętkę.
0: Masz polskie litery.
1: A tu są polskie litery,
3: niezwłocznie
1: tak.
3: Niezwłocznie na twoje weto jednocześnie oceny sytuacji i właściwej jeździwy odzew wychodzi, odbierz sobie. Jestem w sytu, dlaczego podświadol?
0: Tylko czyta dwie strony naraz.
1: Czy coś jeszcze więcej?
2: Ale jest.
1: Mamy?
0: Są polskie litery. Tam? Proszę cię bardzo.
2: No, sprawdzam.
3: Słusznie kieruję się twoimi.
1: A, czyli
0: już polskie litery jak
1: mam wrażenie, że to, czyli w tym short, czyli w short, nie, w short tekst po prostu nie ma polskich liter. Przynajmniej na
2: tak,
1: razie.
2: W short tekst nie ma polskich liter.
3: Osiem rzeczywistości ma wydarzenie. W każdej czym myślisz. Zgłasza zestrzeżeń, ość, nie mu, play, przycisk.
1: No i tu można sobie odsłuchać.
3: Przycisk.
2: I tak dalej, i tak dalej.
1: Tak. To już tylko tak, tak właśnie. Czyli jak widać, Krzysztofowi, który posługuje się jakimiś resztkami wzroku, udało się zeskanować jakiś tekst. Patrykowi, który nic nie widzi, nie udało się. I ja muszę powiedzieć, że mi też się niestety z tym czytaniem tekstu no, nigdy nie udało dobrze sobie poradzić. Przynajmniej na Sync AI. Natomiast no, tutaj jest short właśnie... tekstem jak najbardziej niejednokrotnie uratował mi sytuację.
0: No tutaj
1: różne.
0: Jest kwestia, Michale, taka, że tak jak powiedziałem wcześniej, ty miałeś sposób na to z tym iPhone'em, jak to ustawić, żeby jednak obiektyw aparatu znajdował się naprawdę dokładnie nad tekstem i żeby to jednak jakoś dało rezultat.
1: To znaczy nie.
0: To jest wszystko jedno, jak się to...
1: Nie, Krzysiek,
0: ustawi.
1: To jeszcze co innego. To po prostu jest kwestia taka, że jeżeli ten dokument skanowany jest na bieżąco i odczytywana jest zawartość tego dokumentu, to nawet jeżeli ja do końca nie wiem, gdzie ja mam ten tekst, to ja mam ileś prób. A tu zwróć uwagę na to, że jeżeli skierujesz ten obiektyw kamery nad dokument, no to masz jedno podejście, tak? I on jest strzał tak. I w tym momencie on musi widzieć ten tekst. A widocznie coś takiego zawsze robiłem, tak. Że on mi tego tekstu nie chciał rozpoznać. Nawet jeżeli ten dokument był jakiś większy. No ale to widać, że po prostu muszę więcej ćwiczyć i trenować robienie
0: zdjęć. Musisz po prostu widzieć.
1: Tak.
0: Musisz odzyskać wzrok.
1: Chociaż nie, no.
2: Dobrze, teraz
1: nie,
2: w takim razie...
1: Wydaje mi się, że nie, bo są też osoby niewidome, które sobie z tym radzą, ja po prostu sobie z tym nie radzę i tyle. I
2: są,
1: tu nie ma
2: co więcej,
1: co...
2: to jest zależne bardzo od odświetlenia tekstu. Dokładnie. I tak dalej. Na przykład przy użyciu KNF Braidera mi się jakoś udaje, a znam ludzi, którym Sync AI bardzo pomaga, podczas gdy KNFB.
1: No właśnie, ja się zaliczam do takich. Dla mnie na przykład KNFB Reader jest średnim rozwiązaniem. Mimo tego, że całe szczęście, że kupiłem go w promocji. Tyle dobrego. A są, też znam ludzi, którzy sobie bardzo chwalą te aplikacje. No i widzicie, jak to jest. Dobrze.
0: Co człowiek, to inna opinia.
1: Tak, tak, dlatego warto testować różne aplikacje tego rodzaju, bo to nie ma jednej słusznej aplikacji, która nam
2: często
1: pomoże.
2: Często okaże się, że kanał typu short text działa lepiej w Sync AI. Często się okaże, że na przykład kanał typu dokument działa lepiej jeszcze gdzieś indziej. A bywa, że nie potrzebujemy na przykład odpowiedzi tu i teraz, możemy chwilkę poczekać, aż on przetwarza i wtedy przyda nam się Envision, bo jest na przykład odrobinę dokładniejszy, ale nie jest tu i teraz, tylko sekundkę trzeba zaczekać.
0: A to jeszcze będzie też... okazja za chwilę porównać obiektywy, bo tutaj nie wiem jak to jest, ty masz 8, tak Patryk?
2: Tak.
0: Ja mam Huawei'a P10 i zobaczymy, który obiektyw może dokładniej łapie.
2: Jest 8 w etui.
0: No właśnie, może zobaczymy, jak obiektywy łapią, będziemy mieli porównanie.
2: Okej, tylko ja robię zdjęcia. Mhm. Żeby nie było.
0: Dobra.
1: No dobra, no to co, to przechodzimy teraz do Androida, do aplikacji na Androida.
0: Androida. Ja sobie odłączę ładowanie, bo już tutaj...
4: Zatrzymano ładowanie. Poziom baterii 52%.
0: Wystarczy.
1: Miejmy nadzieję.
4: 14. Home.
0: No, na pewno.
4: Urząd Envision AI. Envision AI. Wybrano tekst.
0: Dobrze. No to teraz co? Teraz w zasadzie znamy jakby układ, bo układ jest ten sam. Czyli od góry mamy tekst.
4: Wybrano tekst.
1: No właśnie, układ jest inny, no ale taki typowy dla Androida, tak? Bo w Androidzie zakładki są na górze, jak dobrze kojarzę. Czy się coś zmieniło?
0: Też.
1: A tu są gdzie?
2: I też mogą też być.
1: A tu są gdzie? Na górze czy na dole?
0: I na górze, bo popatrz.
4: Wybrano tekst, otoczenie, pomoc.
1: No i mamy trzy zakładki. I one są na górze.
0: Trzy zakładki, ale za to na dole...
1: Aha.
4: Rozpocznij czytanie tekstu.
1: No tak, to są już przyciski.
4: Przeczytaj tekst pisany ręcznie, czytaj dokument, przycisk.
0: I tyle.
1: Okej, okay. No to Krzysztofie...
0: Także tu mamy trochę mniej zakładek, nie mamy lupy. Tak jak to było w przypadku iOS-a. No i tam paru jeszcze rzeczy, które są w iOS-ie, też nie mamy. Więc może teraz tak. Rozpocznij
4: czytanie tekstu. Czytanie tekstu. Przycisk. Zatrzymaj czytanie tekstu.
5: Powodowana jest skutkiem, jest przyczyna kada za. Z urzeczywistniot czy przekonać kot napisać książkę usilnie
0: i ufnie
5: w fachajche wyobrażenia, a ona odpowiednio. Witam przy sterze.
1: Niektóre
5: jego
1: są.
5: Zadaniem jest, ty również musisz myślami i wyobwiednie rozkazy podświadomości.
0: A teraz...
1: Dobrze, zanim przejdziemy dalej, odbierzmy telefon,
4: przeczytaj,
1: bo mamy telefon.
4: Przycisk.
1: Halo, kogo witamy?
6: Mhm. Witam, Patryk z tej strony znowu.
1: Cześć, Patryk.
6: Ja tu dzwonię w takiej sprawie, żeby powiedzieć,
1: no,
6: żeby nie było zdziwienia, jeżeli ktoś z was będzie się próbował zalogować do tej aplikacji za pomocą Google'a, niech nie próbuje, bo się mu to nie uda.
1: A za pomocą Facebooka?
6: 404 error his packet are not be found. Po wpisaniu loginu i hasła.
2: Kiedy aktualizowałeś momencie, kiedy App Store będzie... Envision? Dlatego, że
6: właśnie
2: wczoraj,
6: go pobrałem
2: wczoraj wyszła dość spora aktualizacja.
1: No, no właśnie, mhm. Patryk go
6: ja właśnie
1: zainstalował.
6: Ja właśnie przed chwileczką pobrałem InVision z App Store.
2: Rozumiem. To dobrze, że mówisz, bo Google działało, ale
6: mało
2: jak
6: tego,
2: widać, nie działa.
0: Ale jestem zalogowany na Google.
6: Mało tego, jeżeli się logujemy gdziekolwiek, to pojawia się komunikat, że ta aplikacja jest w wersji beta, że na przykład InVision i beta prosi o pozwolenie na przykład na dostęp do czegoś tam. Mhm. Do konta na przykład.
1: Okej, okay, a jak patrzysz
2: w Androidzie czy w iOSie?
6: W iOSie.
1: Ale to dobrze, to Patryku, może żeby było jasne. Na Google nie udało ci się zalogować? Próbowałeś zalogować się na Facebooku? Czy już od razu założyłeś konto po
6: Próbowałem
1: prostu?
6: Właśnie, to jest, słuchajcie, dziwne. Aplikacja stwierdziła, że już był jest komunikat. Już wcześniej logowałeś aś się do aplikacji przez Facebooka. Dałem, że się zaloguj.
2: I dlatego prawdopodobnie, Patryku, ty masz Envision Beta, w którym nie działa Google. Ja nie wiem, czy Apple sobie czegoś nie zapamiętał i czy to nie są dwie apki o tych samych jakby ID wewnętrznych, bo u mnie na przykład komunikat brzmiał Envision AI chce dostęp do lokalizacji i coś tam.
1: Albo wiesz, może się zmieniła,
2: beta.
1: Albo może teraz ta nowa wersja jest jakąś betą, bo skoro oni coś tam zmieniali, no też...
2: No dziś ją pobrałem z App Store, czy tam wczoraj, bo było uaktualnienie.
1: No tak, tak.
6: To jest i u mnie nie ma bety. Szansa, że są... A istnieje taka szansa, że są dwie Envision i w App Store? Bo mi się pojawiła jako pomysł porównanie,
2: że
6: ją kiedyś pobierałem.
2: Moja hipoteza jest taka, że jest jedno Envision AI, ale uaktualnienie zostało zrobione w taki sposób, że to jest fizycznie inna aplikacja o tym samym jakby ID, więc w twoim koncie na iTunes widnieje, więc skoro w twoim koncie widnieje, to on ci pobrał tę, która ci się należy, bo już ją miałeś, czyli starą, prawdopodobnie już nieczynną betę.
1: Natomiast moje pytanie jest...
6: Chyba, że za chwilę jak wejdę w App Store'a, za na przykład też tak może być za parę godzin, pojawi mi się update.
1: Może tak się stanie.
2: Tak.
1: Natomiast moje pytanie, Patryku, jest takie, jak rozumiem, w końcu ostatecznie zalogowałeś się po prostu tworząc konto, tak? Użytkownik jako adres mailowy, hasło.
6: Tak, i ku mojemu zdziwieniu pojawiło mi się, że mam na nowo 14 dni okres próbny.
1: Bo a miałeś już tam konto wcześniej?
6: No na to, skoro aplikacja Facebook...
1: No to na Facebooku, a to może wiesz, może właśnie coś z tą autoryzacją było nie tak i on dlatego się z tym pomylił. Natomiast pytanie, jak w ogóle twoje wrażenia? Testowałeś już coś? Działałeś?
6: No, jeszcze nie, bo właśnie dopiero ją pobrałem, okay. Ale ja, słuchajcie, może być też taka sytuacja, bo ja tak kiedyś miałem z inną aplikacją od Newsweeka, która swoją drogą była tutaj pokazywana raz na audycji Newsweek w punkt się to nazywało. Aha. Jej fizycznie w App Store nie ma, ale jak ja wszedłem w historię kupionych rzeczy, to on mi pobrał starą wersję jakąś, którą chyba miał w kopii iClouda czy gdzieś tam. On mi ją pobrał, mimo że w App Store jej nie ma. Tak samo tutaj mogło się zdarzyć tak, że on mi pobrał jakąś wersję, którą gdzieś tam sobie, tak jak Patryk mówi, przechował w iTunes, więc ja mogę mieć tą betę, a za chwilę pewnie wyskoczy mi, że jest uaktualnienie, jak sobie wejdę w App Store.
1: Też całkiem możliwe. Po prostu. Ja myślę, że warto to po prostu obserwować, co tam się będzie działo z tą aplikacją i miejmy nadzieję, że po prostu będzie ci ona dobrze działała, mimo tych problemów z logowaniem, a może to też jakiś tymczasowy błąd, no... Ciężko wyrokować.
6: Albo wyskoczy po aktualizacji, że już nie mogę korzystać. A. Tak może być.
1: Wszystko się okaże. Wszystko się okaże. W każdym razie, jak będziesz jakieś miał refleksje na temat używania tej aplikacji, to daj proszę znać, bo jesteśmy ciekawi.
6: Dobrze.
1: Dobra. To dzięki za telefon.
6: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Jeżeli wy również chcecie to zadzwonić, to zapraszam 123 834 835. Krzysztofie, wracamy do ciebie.
0: A póki co ja zrobię coś, co Patrykowi się nie udało.
4: Przeczytaj tekst pisany ręcznie, przycisk. Odczytaj dokument, przycisk.
0: Sobie ustawię.
5: Processing.
0: I co?
1: Czy ci się aplikacja nie zamknęła czasem?
0: Nie. Czekam.
4: Sunmont Fimet THTR SAT.
0: Taki komunikat dostałem.
1: To jest chyba... Co to jest? To jest chyba jakaś...
0: To jest...
4: Isuf. Sunmont Fimet THTR SAT.
1: Nie, no to jest...
0: To jest, już ci mówię, no. To jest, bo zrobiłem zdjęcie, to co Patrykowi się udało. Zrobiłem zdjęcie zegara i on w tej chwili pokazuje to, co jest na zegarze, czyli data. Rozumiesz? Mm-hmm. Coś takiego.
1: Okej.
0: Okay. Patrykowi się to nie udało, mnie się to...
4: No, odtwórz, a odtwórz.
1: A spróbuj...
5: 6 Manfi 16, 10, 2018, Jer 2017, San Monte Wimet THUTR SAT i SUV 270DE 1103 Alpe USTER OSTER SULM ONL Dual Conversion SYNTHES IZED WOR LD Siver DE 1103.
1: Dobra, otwórz. A czy jesteś w stanie...
0: Bo tutaj jest pokazana data na górze, aha, godzina i temperatura w pokoju.
2: I leżące na biurku radio.
0: I tak. I tutaj jest trochę pudełko złapał.
1: Czy jesteś w stanie na przykład teraz zrobić jakiś...
4: Otwórz przycisk.
1: Skan książki, tak jeszcze przy okazji tego w tym drugim trybie.
4: Rozpocznij czytanie, przeczytaj tekst pisany ręcznie, przycisk.
0: Nie... Ale teraz sobie książkę.
2: Następny, trzeci, ten dokument.
0: Tak, ustawimy, tylko muszę ustawić po prostu książkę. Znaczy, bo u mnie nie mówi krawędź taka.
2: Widocznie. Na razie ja ją spróbuję ustawić po niewidomemu, a potem poprawisz jakby
4: czytaj
2: po mnie.
4: Czytaj dokument.
5: Processing.
4: Niczym kapitan przy sterze. Jego zadaniem jest dwie polecenia. Ty również musisz myślami i wyobdawać odpowiednie rozkazy podświadomości. Odtwórz.
0: Może tak.
5: To myśl, co sprawia, jest czymś spowodowana, jest skutkiem, jest przyczyna, kada zada jedna, olwiek chcesz urzeczywistnieć, czy przekonać kojadzie, czy napisać książkę usilnie i ufnie w pachajności własne wyobrażenia, a ona odpowiednio niczym kapitan przy sterze. Jego zadaniem jest we polecenia. Ty również musisz myślami i wyobdawać odpowiednie
1: rozkazy podświadomości. No nie chciałbym tak strona raz czytać, ale znowu mamy właśnie...
5: Mnie nie stać ani tego nie, a podświadomość będzie cię trzymać za słowo Y. Naprawdę zabrakło ci potrzebnych środków.
4: Przeczytaj tekst pisany
5: zamiast
4: ręcznie.
5: Tego z wiarą w siebie stwierdzaj wiadomości, wróć, otworzy mi wszystkie drzwi. CIA i prawo wiary są jednym, tym samym myśleć w duchu. Nie wiesz, to znaczy nie mamy...
1: Tak, bo to jakiś osobny wątek jakby...
5: Google 17 stopni. Dzielską oświecającą, umacniającą i uszczę się podświadomości.
0: pytanie, jak to zatrzyma.
1: Może po prostu poczekajmy. Ciszyć
2: i tyle.
1: Może poczekajmy po prostu. O, skończył. Okay. Dobrze, to Krzysztofie, to co jeszcze tu możesz pokazać?
4: Tekst.
1: No tu z tekstu to mamy wszystko.
0: Teraz otoczenie.
1: Otoczenie, właśnie.
4: Otoczenie. Otoczenie.
0: I teraz robimy sobie zdjęcie.
4: Rozpoznaj kolory. Zeskanuj kod kreskowy. Rozpoznaj kolor. Opisz scenę. Przycisk.
0: To będzie tu.
1: Może opisz scenę, właśnie.
5: Wygląda jak zegar siedzący przed komputerem.
1: No tak, zegar siedzący.
0: Ale zegar.
1: Ale zegar, dokładnie.
0: Ale zegar.
1: Ale zegar, jest.
0: Ale zegar, zrobiłem zdjęcie. Dobrze, teraz zrobimy zdjęcie czegoś innego.
2: Może spróbować mikserowi, może się uda tym razem.
0: No poczekaj, zobaczymy. Ja to
4: opisz
0: tak trochę z innego punktu patrzenia.
4: Opisz scenę.
0: Ale zobaczymy, co nam powie. Czy siedzący mikser na stole?
1: Zobaczymy.
5: Wygląda jak biurko z myszą komputerową i klawiaturą.
0: Aha, dobra. Złapał mi po prostu co innego. No dobra. Ale mniej więcej jest to bliskie prawdy. Bo tu jest obiektyw szerokokątny. Muszę cię, Patryku, jakoś inaczej, że tak powiem, obejść.
7: No to ja się tu już
4: Opisz scenę, przycisk.
0: Zobaczymy teraz.
2: Okej, okay. Mamy opisaną scenę.
1: Czy nam coś z tego wyjdzie?
2: Przetwarza.
1: Właśnie.
5: Wygląda jak bliska klawiatura.
1: Tak. Bliska klawiatura.
0: Czyli mamy to samo, co na iOS.
1: Tak, czyli on po prostu mikser uznaje jako klawiaturę. Tak.
0: Jako klawiaturę, tak.
1: No powiedzmy ale sobie dobrze, szczerze, jeszcze mikser to nie jest urządzenie, które się często spotyka w domach, więc może nie miał zbyt wiele wzorców, żeby rozpoznawać dokładnie właśnie ten sprzęt.
0: Teraz zrobię...
4: Opisz scenę, przycisk.
0: Jeszcze jedną rzecz, ale już widzę, że ten obiektyw jest naprawdę
4: przycisk.
0: Dużo łapie.
4: Opisz scenę,
0: więc muszę się jakby ustawić konkretnie na jedną rzecz. Może się uda? Co nam powie?
5: Wygląda jak monitor komputera stacjonarnego, no siedząc
0: się
5: na biurku.
1: No, monitor siedzący na biurku. Dobrze.
0: Siedzący na biurku.
1: No to już myślę, że...
0: Ale poczekaj jeszcze, no? Jedna rzecz. Bo ja mam tutaj taki widoczek na ścianie.
1: Aha. Czy, ciekawe,
0: ja
1: czy
0: wiem,
1: powie, czy powie obraz, czy
0: on powie... to, co ja myślę. Mhm.
1: No, sprawdźmy.
0: Tylko muszę się dobrze na niego ustawić. Tutaj jest taki obraz po prostu, który sobie kiedyś przywiozłem z gór.
4: Opisz scenę, przycisk.
0: Niech on mi się cały zmieści w obiektywie. Co nam powie?
5: Wygląda jak laptop siedzący na biurku.
0: Tak, bardzo.
1: No to... Nie, czyli nie wyszło.
0: Tak, bardzo jest to laptop siedzący na biurku.
1: Dobra. Dobrze, Krzysztofie, czy coś jeszcze możemy pokazać?
5: Wygląda jak laptop siedzący na biurku.
1: No nie, dobrze. Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. Co mamy jeszcze?
0: Co jeszcze mamy? Tu mam, tak jak już wspominaliśmy, trzy zakładki. Tak samo.
2: Mamy na razie...
4: Opisz, zeskanuj kod kreskowy.
2: I rozpoznawanie scen.
1: Tak.
2: Znaczy
4: ostatnie
2: i
4: aplikacje. Nauch and Vision.
0: I tutaj mamy właśnie to, o czym mówiłem, że jest to...
4: Alert is feature will be available soon.
0: Właśnie.
4: Oka, przycisk. This feature, oka. Envision.
0: I to samo mamy przy...
4: Rozpoznaj kolory.
0: Kolora.
4: Alert is feature will be available soon. Oka, przycisk.
0: Także tu mamy to niedostępne.
4: Alert is feature oka. Envisionary.
0: Pozostałe opcje są pomoc, może zobaczmy, czy tu jest podobnie, ale mi się wydaje, że jest mniej funkcji niż w iOS.
4: Zeskanuj kod, naucz. Pomoc.
1: I mamy pomoc.
4: Wyloguj się, poproś o rozmowę telefoniczną. Przekaż opinię. Te otoczenie. Przekaż opinię.
0: To jest pierwsza funkcja.
4: Poproś o rozmowę telefoniczną.
0: Druga.
4: Automatic language detection when turned off. It will read all text in phone's default language. Mhm. Wyłączone. Przełącz. Text to speech.
0: To tutaj już wiemy, co jest.
2: Tu wybieramy silnik syntezy mowy z tak. dostępnych na Androidzie.
0: Tak, tu po możemy prostu. Wejść.
4: Nie zaznaczono, pola, nie zaznaczono, zaznaczono, zamiana tekstu na mowę, nie zaznaczono, a capella TTS, nie zaznaczono, pola TTS, nie zaznaczono, esprak TTS, nie zaznaczono.
0: Tutaj sobie wybieramy, czym ma to nam mówić.
4: Przycisk opcji. Wróć, pomoc. Tekst wyłączone, tekst to ONV, wyloguj się. ONVision.
2: I tyle.
4: Wyloguj się.
1: Tak, i tyle. I to jest... I to jest wszystko, co oferuje nam ta aplikacja na Androidzie. No, plusem niewątpliwym jej, przynajmniej na razie, w systemie Google'a jest to, że jest to aplikacja darmowa.
4: Wróć. Tak.
1: Tu nie ma jakiegoś okresu testowego. Też chyba nawet nie można kupić żadnych subskrypcji.
2: Nie, na razie nie. Nic na razie nie wiadomo.
0: No i tu, co ciekawe, u Patryka na iOSie mieliśmy tutaj mowę o subskrypcji, o cenach, o wszystkim. Tutaj nie ma nic takiego. To jest no nie wszystko, ma, bo... co tak. oferuje na Androidzie ta aplikacja.
1: Bo na razie jest to aplikacja w wersji darmowej.
2: To jest pytanie, czy będzie ona darmowa dla iOS, dla Androida, ze względu na to, że nie trzeba, albo jeżeli trzeba, to mniejsze, płacić Google'owi te rzeczy, czy po prostu zwyczajnie jest to beta i to jest tylko kwestia miesięcy, kiedy ona subskrypcje wygaśnie. Wejdą.
1: Ja stawiam akurat na to drugie, tutaj. Bo myślę, że wcale, nie chodzi, że wcale natomiast... nie chodzi o to, żeby ta aplikacja tyle kosztowała deweloperów, jeżeli chodzi o sam jej rozwój. No bo to jest prosty jakiś interfejs.
2: Tylko chodzi o dostęp do
1: Dokładnie,
2: chmury.
1: To największym kosztem moim zdaniem może być dostęp do chmury. Dostęp do chmury, który kosztuje i to niemało dla zastosowań komercyjnych, bo to jest, powiedzmy sobie szczerze, na razie rozwijająca się technologia. I trzeba tu rzeczywiście dość dużej mocy obliczeniowej, żeby to wszystko działało i żeby to było no, po prostu funkcjonalne. Więc myślę, że ale za jakiś czas Michale, będziemy musieli zapłacić jakieś tam pieniądze.
0: Ale zobacz, nawet na Androidzie. Michale, że w jednej i w drugiej i w trzeciej aplikacji, bo pokazywaliśmy dwie takie same i jedną inną, cały czas jest problem w ustawieniu obiektywu nad tekstem.
1: Oczywiście.
2: No tak, to długo pozostanie problemem, szczególnie dla osób niezorientowanych w żaden sposób w technice kamerowej.
0: Ja,
2: tak, jeżeli...
0: ja celowo zrobiłem ten numer, bo tutaj mieliśmy okazję porównać obiektywy w właśnie Huawei'u i w iPhone'ie i okazuje się, że Huawei trochę szerzej bierze otoczenie w obiektywie. Mhm.
2: Ja podejrzewam, że dobremu tancerzowi koszula nie przeszkadza, jeżeli osoba jest widząca na przykład lub coś widzi, to i iPhone'em złapie mniej więcej to samo. Tylko kwestia jest taka, tak. że nie znamy do tej pory, to taka odrobinę prywata, ale nie wiem, czy się Michale z tym zgodzisz. Kompletnie niewiele jest informacji o tym, jak totalnie niewidomej osobie załóżmy, że taka osoba nie ma wsparcia z zewnątrz. Słuchaj, wiesz co, bo jeżeli zrobisz tak i tak trzymasz ten telefon, to obiektyw nie łapie.
1: Tak, no zresztą
2: totalnie niewidomej osobie.
1: Zresztą
2: pierwsze,
1: nawet
2: ciężko jest to wytłumaczyć.
1: Zresztą nawet Patryk, ty kiedyś zdaje się wspominałeś, że tobie ktoś tłumaczył, jak ty powinieneś robić te zdjęcia, jakieś tam podstawy.
2: Tak.
1: A to się okazuje, że jak przychodzi to do czego, to i tak, jeżeli się tego nie widzi, to potem niewiele z tego
2: to
1: jest.
2: To się potrafi rozjechać, oczywiście. To się powiedzmy na tyle rozjedzie, że spokojnie to widać w rozmowie wideo, gdzie zawsze realne oko może nakierować a troszeczkę w lewo, a troszeczkę w prawo, a troszeczkę w górę.
0: Ale
2: technologia
0: zobacz,
2: jest bezduszna.
0: Ale zobacz, ja
2: tyle
0: w tej chwili ja pokazałem mu widoczek, który fizycznie widziałem w obiektywie i zmieściłem go na tyle w obiektywie, że zrobiąc zdjęcie miałbym ten widoczek na zdjęciu, a on jednak uparł się na tego
1: a
0: laptopu.
1: Nie, to jest jeszcze inna rzecz. To jest inna rzecz. On po prostu nie był w stanie rozpoznać tego, co to jest.
2: Ja dokładnie, mam takie podejrzenie. Ja podejrzewam, że ten widoczek jest czworokątną ramą, a co za tym idzie ekranem laptopa dla
0: to,
2: niego.
0: Tak, to jest czworokątny.
1: No właśnie.
0: Czworokątny, bo to jest ramka, mhm. który...
2: Na... Ja jest... podejrzewam po prostu, że chmura, zakładając, że oni zaczynali od zera lub prawie od zera, ludzie niewidomi wytrenowani ekranami laptopów i czytaniem tak bardzo, że w tym momencie każdy widoczek, którego on nie bardzo jest w stanie rozpoznać, jest laptopem.
1: Laptopem. Może tak być. Wcale się nie zdziwię, jeżeli tak jest.
0: Bo to faktycznie jest czworokąt i w środku na drewnianym takim materiale jest są namalowane góry.
2: No tak, ale to nie będzie patrzyło na strukturę, czy to jest drewniane, czy nie. Jest to czworokąt, ma krawędzie. Krawędzie jasno zasygnalizowane, monitor też ma. Więc laptop.
1: Laptop, jakiś dokładnie. Ekran. I tak może być. I tak może być, ale słuchajcie, tak przechodząc do podsumowania tej aplikacji, bo my tu jeszcze o technologii, jak ona może nam pomagać i jakie są jej na razie problemy wieku niemowlęcego, to myślę, że możemy jeszcze długo, ale czy ta aplikacja, jeżeli będzie programem płatnym, czy waszym zdaniem jest ona warta swojej ceny? 20 zł miesięcznie.
0: Nie w tej cenie.
1: 20 zł miesięcznie i tam powyżej stówki mamy jeszcze dwa abonamenty półroczne i roczny, który też jest całkiem okej. No i mamy dożywotni abonament ponad 900 zł. Czy to jest waszym zdaniem warte tej ceny?
0: Nie, nie. Moim zdaniem nie. 1000 zł za takie coś bym nie dał w życiu.
2: Moim zdaniem jest to gdzieś tam warte swojej ceny, ale myślę, że 70-80% tej ceny. Kilkanaście złotych miesięcznie w tym momencie możemy dać za coś takiego pod warunkiem, jednym drobnym warunkiem, że nie przetestowana przez nas, musimy to w wolnym czasie nadrobić, ewentualnie podzielimy się wrażeniami w komentarzach, opcja rozmowy telefonicznej będzie działała jako konkurencja lub coś w stylu, jakby usługa podobna do chociażby Airy czy Be My Eyes. Tak. Ok? Wtedy faktycznie część kosztów idzie na chmurę, część kosztów spora idzie na
1: pracowników,
2: ludzi, którzy pomagają takim niewidomym. Pracowników. Dokładnie.
1: Bo jeżeli chodzi o tę sztuczną inteligencję jako taką, która za tym stoi, to powiedzmy sobie szczerze, ja za darmo to mam przynajmniej w iOS-ie w aplikacji Sync AI. Nie różni się to. A moim zdaniem to nawet poniekąd może działać trochę i gdzieś tam nawet lepiej.
2: Czasami może działać lepiej.
1: Tak. Tu okej, może trochę lepiej radzi sobie z polskimi literkami, chociaż jak widać w skanowaniu dokumentów, to i Sync AI także polskie litery jest w stanie odczytywać. Kiedyś
2: tu
1: nie
2: może
1: mógł...
2: być odrobinę składniej i dokładniej. Mhm. Okej, też nie zaprzeczę. Tu może być odrobinę zgrabniejszy tekst, wierniejszy oryginałowi. Nie tak. Zaprzeczę. Ale w Sync AI mamy dla odmiany tu i teraz odpowiedź, a nie czekamy na zeskanowanie.
0: Powiem tak, jeśli powiedzmy jesteśmy w jakimś miejscu, bo to sprawdziłem na mieście, jeśli jesteśmy w jakimś mieście, w jakimś miejscu, gdzie mamy pewność, że są same budynki, nie ma żadnych napisów i tak dalej i czekamy na autobus, to stwierdziłem jeden fakt, że jak skierujemy obiektyw telefonu na tym skróconym czytaniu, to gdziekolwiek nie skierujemy, bo autobusy mają numery z boku, więc tak czy inaczej szerokokątny obiektyw coś złapie, no to mi się udało ustalić, co to za autobus jest, bez pytania.
2: Mnie się udawało ustalić, co to jest za autobus w Sync AI w poprzednich wersjach, które dla odmiany mniej dokładnie radziły sobie z tekstem z bliska. Teraz mam wrażenie, Microsoft coś zmienił i tekst z bliska jest łapany odrobinkę lepiej, ale rzeczy dalekie i duże typu numery autobusów są, mam wrażenie, trochę ignorowane i gdzieś tam na dalszym planie, jeżeli to jest naprawdę blisko, no to owszem odczytam, ale jeżeli jest to daleko i wcześniej jest szansa, żebym to odczytał, teraz jest całkiem spora szansa, że nie odczytam.
0: No, także to też jest...
2: Ale to są konkretne, znowuż wchodzimy w szczegóły, w detale, co komu jakby bardziej pasuje,
0: tak,
2: co komu
0: tylko,
2: mniej.
0: Tak, no, po prostu no, miałem porównanie jakby na mieście, prawda, jak to wygląda, bo miałem jeszcze tutaj aplikację Brincando, która gorzej sobie radziła z autobusami, ponieważ ona czy ta, tak jak tu wspomniana przez was aplikacja, jakby na bieżąco co się zmienia, tak? Jak przesuwam telefon.
2: Tak, ale używając mam wrażenie troszkę mniej wyuczonego innego API, mianowicie od Google'a, tak? Chmury tego samego typu, ale innej chmury, czyli Google. No
0: i on tu z autobusem sobie gorzej poradził niż ten Envision. Bo zaczął mi czytać po prostu bzdury w pewnym

0: Sync AI na Androida, co pewnie kiedyś tam się w przyszłości zdarzy. No to...
1: Zważywszy, że dziesiątka się zbliża do Androida wyglądem, to i może...
0: To i Envision AI też może w tym momencie stracić na znaczeniu, bo na razie dla użytkowników Androida, powiedzmy sobie szczerze, to całkiem jest niegłupie rozwiązanie, no bo mamy fajny dość mechanizm OCR za darmo, to słuchajcie, no, żyć i umierać, korzystać. I tyle. I na razie użytkownikom Androida to śmiało możemy te aplikacje polecić. Użytkownikom iOS-a to już chyba jednak trochę z mniejszym entuzjazmem.
2: Z mniejszym entuzjazmem, na pewno ciekawym użytkownikom iOS-a, użytkownikom żądnym testów.
0: Tak,
2: pewnie.
0: To jak najbardziej.
2: A nuż to będzie wasz wybór.
0: Dokładnie, bo aplikacja na 2 tygodnie pozwala nam się testować. Tak jak wspomniałem,
2: tak, aplikacja, no,
0: identyfikatorem działa... jest adres e-mail, bo można sobie takie konto założyć.
2: Tak więc nie mówimy tego wprost, niemniej
0: zachęcamy
2: do testu.
0: Jak ktoś ma dużo adresów mailowych, to sobie te testy może przedłużyć. Na przykład.
1: Co 2 tygodnie na innym mailu.
0: Tak, no wiesz, praca, dom, coś jeszcze, więc...
2: Szkoła,
0: tak,
2: biuro.
0: Szkoła, biuro, więc jeżeli komuś mało, no to może sobie, powiedzmy, tam gdzieś wydłużyć te testy. Natomiast tak poza wszystkim, no to drogo za coś, co mamy od Microsoftu
2: drogo,
0: za darmo.
2: Drogo za coś, co jest... Za coś, co jest lepsze, owszem, ale... Nie wszędzie, nie dla każdego.
1: Ja powiem tak, ja bym za to dał góra 200 zł, nie więcej. Plus subskrypcja za jakieś 10-15 zł.
0: Na zasadzie, czekaj, bo Krzysztofie, 200 zł, ale mówisz o tej dożywotniej, tak, subskrypcji.
1: Tak, tak.
0: Jasne.
1: No, 200 nie więcej.
0: No jest jeszcze możliwość,
2: nawet 400
0: jest możliwość,
2: ale...
0: jest możliwość też, słuchajcie, tej takiej opłaty miesięcznej 20 zł. No powiedzmy, jeżeli ktoś z tego dużo,
1: sporo.
0: Jeżeli ktoś z tego dużo korzysta, no to jest
2: szansa, że mu to się przyda.
0: To mu to się przyda, to nawet pizzy za to się nie kupi jakiejś. Ewentualnie jakiegoś kebaba.
2: Tak. Natomiast to nie jest powalająca różnica. Na zasadzie Sync AI darmowy robi to tak, Envision AI płatny robi to
0: super,
2: nie, bo inaczej.
0: Po prostu. Nie. Dokładnie. Nie, to tak nie działa, słuchajcie. To tak nie działa.
2: Jest parę do parunastu procent w konkretnych sytuacjach.
0: Zgadza się.
1: No i to też cały czas podkreślamy, wszystko jest zależne od otoczenia, tak? Każdy program, każda aplikacja inaczej będzie działała na zewnątrz w świetle dziennym. My tu mamy w tej chwili w studiu żarówki halogenowe, znaczy to LEDowe, więc tutaj światło jest też inne, a inaczej, powiedzmy, gdybyśmy nagrywali tą audycję w dzień, gdzie jest światło
2: na ławce w parku, to może też by inaczej to wyglądało.
1: Jeszcze inaczej by to wyglądało, dokładnie. To wszystko
0: dokładnie, to jest mnóstwo różnych czynników, które mogą mieć wpływ na jakość tego obrazu, który poddajemy rozpoznawaniu. Także jeżeli macie ochotę, to testujcie. Zresztą do testów to namawiamy wszystkich. Nieważne, czy później kupicie dokładnie te aplikacje, czy zdecydujecie się na abonament, czy też nie, przetestować zawsze warto. I
1: warto.
0: Tak, bo to może być coś dla was. I tym optymistycznym jednak mimo wszystko akcentem dziękujemy za uwagę. Patryk Waliszewski i Krzysztof Bruzda razem ze mną prowadzili tę audycję. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa przed mikrofonem, Kamil Kaczyński. Tak jak ostatnio mówiłem, poprzednie dwie audycje miały charakter taki, że trzeba było zmienić plany w ich prowadzeniu, dlatego że najpierw była aktualizacja BrailleSense'a. To już od razu pokazałem, jak ją zrobić, a przy okazji dowiedziałem się paru rzeczy, które Państwu przekazałem. A druga rzecz taka, że przypadkowo się dowiedziałem, że jest zapotrzebowanie na

robienie czegoś na temat skrótów brajlowskich. Ale w tym momencie możemy już, proszę Państwa, wrócić do normalnej struktury prowadzenia audycji i ostatnie zagadnienia, nie licząc tamtych właśnie, które miały miejsce nagle, to były kwestie związane z mediami w braille sensie. Znaczy nie chodzi o media społecznościowe, tylko o media nagraniowe. O portalach społecznościowych powiemy sobie za czas jakiś. Natomiast był tam media player oraz radio FM, wbudowany radio odbiornik. Natomiast, jak wcześniej wspomniałem, BrailleSense posiada również radio internetowe i ja miałem początkowo plany takie, żeby najpierw przetestować i pokazać, zaprezentować wszystkie aplikacje nie wymagające internetu, a dopiero później przejść do aplikacji wymagających dostęp do internetu. Ale okazało się, że aktualizacja poniekąd wymusiła na mnie w pewien sposób, żebym jednak postarał się połączyć to urządzenie z internetem, co też uczyniłem i dzięki temu będziemy mogli się teraz trzymać struktury menu normalnej, więc będę omawiał po kolei aplikacje tak, jak one występują. Nie będę musiał zostawiać gdzieś aplikacji związanych z internetem, dlatego dzisiaj zostaniemy jeszcze w kręgu mediów i omówimy sobie w związku z czym aplikacje podcasty oraz radio internetowe. Dlatego, że zwłaszcza, że teraz w tej nowej aktualizacji pojawiło się trochę fajnych rzeczy związanych z radiem internetowym, między innymi to, że od tej pory można nagrywać sobie z radia internetowego. Tej opcji nie ma w menu, jest skrót, trzeba o tym pamiętać, jaki to jest skrót i to nagrywanie można wywołać. Ja to sprawdzałem, nagrywa się dobrze, więc myślę, że tutaj Państwu pokażę. Korzystając jeszcze z tego, że jesteśmy przy mediach, ja, ponieważ tak bardzo pobieżnie pokazałem nagrywanie na BrailleSense własnego głosu za pośrednictwem mikrofonów wbudowanych, a także wspomniałem tylko o nagrywaniu z zewnętrznych interfejsów audio, a nagrywanie zewnętrznych interfejsów audio może się to przydać szczególnie takim osobom, które wykonują jakieś nagrania okazjonalnie, no i nie posiadają jakiegoś profesjonalniejszego sprzętu, a chcieliby mimo wszystko coś z tego wycisnąć. Dlatego zapraszam Państwa na krótką prezentację. Mianowicie nagrałem trochę wbudowanymi mikrofonami, nagrałem też zewnętrznymi mikrofonami podłączonymi do BrailleSense'a, a także nagrałem zewnętrznym interfejsem audio. Prezentacja wszystko będzie wyjaśnione. Ja oczywiście nie robiłem takich nagrań, jakie robiłem podczas prezentacji poszczególnych mikrofonów, bo to nie tędy droga, proszę Państwa. Natomiast no tutaj no nie zakładam, że ktoś będzie chciał wbudowanych BrailleSense'a mikrofonów używać do jakichś profesjonalnych nagrań. Raczej przewiduję ich wykorzystanie albo do nagrania no czegoś tam okazjonalnie na własny użytek, albo do porozumiewania się za pośrednictwem portali społecznościowych, o których kiedyś tam sobie powiemy. Natomiast może zajść potrzeba taka, że będziemy chcieli, nie wiem, nagrać coś i wypuścić to gdzieś do sieci czy coś. No a wiadomo, że no, takie nagranie no, powinno jakoś cywilizowanie brzmieć, proszę Państwa, bo no niestety, ale no, zdarza się, że różne rzeczy ludzie do YouTube'a wpuszczają, różnie to brzmi, no i a często jest nie tak, nie dlatego, że ktoś ma złe intencje czy coś, no tylko po prostu no może nie potrafi, może nie ma do tego głowy, a czasem dosyć łatwo można pewnych błędów w produkcji dźwięku uniknąć i to już w dzisiejszych czasach wcale nie trzeba wydawać na drogi sprzęt, na adaptację pomieszczenia. Znaczy no wiadomo, jeżeli mamy coś robić super profesjonalnie, to rzecz jasna trzeba, ale na przykład żeby zrobić coś no w miarę ciekawie, w miarę dobrze, no to czasem można się pobawić i czasem można dzięki temu coś przedsięwziąć. Także teraz jeszcze zapraszam Państwa na prezentację możliwości nagrywania na niniejszym urządzeniu, a później pokażę Państwu, jak połączyć urządzenie z internetem i przejdziemy do aplikacji związanych z mediami. Bo jeśli chodzi o połączenie z internetem, to od razu informacja do osób, które miały BrailleSense stare. Tu nie łączymy z internetem urządzenia tak, jak łączyliśmy kiedyś. Ja właśnie próbowałem tak jak kiedyś, no i dlatego to mi nie wyszło. A my tutaj z ustawień urządzenia tego nie zrobimy. Trzeba to zrobić z ustawień systemu Android. Ale o tym za chwilę, a teraz zapraszam Państwa na prezentację. Uwaga!
uwaga, proszę Państwa, rozpoczynamy test mikrofonów, a właściwie to dłuższą prezentację próbek nagrywania za pośrednictwem notatnika BrailleSense w wersji 6. Mikrofony, jak Państwo słyszą, nie są może jakieś najgorsze, ale generalnie są dookólne. Celowo wybrałem niezbyt sprzyjające miejsce do nagrań głosowych, tak żeby po prostu pokazać, jak one przenoszą. No i ja nie będę ich oczywiście tak testował, jak to miało miejsce w przypadku mikrofonów profesjonalnych, które testowałem, czy jakichś takich do specyficznych zastosowań, w sensie takim, że biegałem z nimi nie wiadomo gdzie, puszczałem dużo muzyki, to znaczy nagram trochę w hałasie, trochę odejdę od BrailleSense'a, coś zrobię, zaraz tu włączę czajnik, żeby się woda zagotowała i zobaczą Państwo, jak one zbierają. Teraz siedzę przy stole, BrailleSense jest naprzeciwko mnie. Teraz jestem bardziej w lewo, po lewej stronie. Teraz jestem cały czas po lewej, jestem cały czas, jestem też. I niedługo będę po środku z powrotem. Już jestem po środku i teraz będę za chwilę po prawej stronie. Teraz jestem, proszę Państwa, po prawej stronie, jestem po prawej, a zaraz będę po środku z powrotem. Jeszcze nie, już jestem. Teraz właściwie jestem. I tutaj należy pamiętać o kilku kwestiach. Kiedy włączymy nagrywanie w BrailleSense, o czym mówiłem, o audycji poświęconej mediom nagrywaniu, trochę przesunąłem krzesło, a przy okazji Państwo mogli usłyszeć, jak mikrofony zbierają. Należy pamiętać, można sobie w ogóle sprawdzić czas nagrany, ale nie można tego tak zostawić. Jeżeli wciśniemy sobie, tak jak mieliśmy przy odtwarzaniu w Media Playerze, to za oknem coś. Tutaj mam nazwę Rekord 01 Wave, bo w Wave'ie nagrywam i nagrywanie. I teraz ja przesunę się spacja, czwarty punkt, czyli tak jakby strzałka w prawo. I po jednej stronie mam czas nagrany, czyli 2 minuty 49.50. A mogę jeszcze w Wave'ie, żeby zapełnić pamięć, nagrać 9 godzin 28 minut 46 sekund. Pamięć jest 128 giga, ale dosyć dużo mam nagrane. I teraz, proszę Państwa, jest tak, że przełączają się sekundy. Jak przełączają się sekundy, to proszę Państwa, cyka jak jakaś bomba zegarowa. Przez chwileczkę posłuchamy, jak to działa. Okej, ja może przesunę z powrotem raz, żeby nie było zakłóceń w nagraniu, a dwa, żeby nie eksploatować bez sensu linijki, bo jak będzie tak wyświetlać, zmieniać co do sekundy, to będzie problem. Teraz ja sobie może sprawdzę godzinę. Tak przeniesiona jest klawiatura, jest 14.50. Minut i 50 sekund, zamknę to. Tak to wygląda. Dalej nagrywam. Tak więc, jak Państwo słyszą, nie jest to najlepiej. Ja może teraz odejdę trochę, włączę sobie wodę, tak żeby sobie zaparzyć herbatę. I tutaj jestem dalej. I tak generalnie mikrofony przenoszą. Nie mogę go tutaj wystawić przez okno za bardzo, bo nie mam tych warunków. Jest to trochę dalej, ale wyjdę na chwilę na korytarz. No bo raczej nie sądzę, żeby ktoś na tym urządzeniu chciał nagrywać jakąś muzykę, tylko raczej będzie tego używał jako takiego podręcznego dyktafonu, a jeżeli dla niego będzie to za mało, no to właśnie pokażę, jak można podłączyć coś innego. Czy to inny mikrofon, jakiś elektretowy, czy to inny interfejs audio, bo wtedy można mieć lepsze jakoś nagranie. Ja sobie może dla bezpieczeństwa zablokuję klawiaturę i zamknę futerał, bo ten futerał nie zakrywa, proszę Państwa, mikrofonów. W starym BrailleSense mikrofon był po lewej stronie na krawędzi. Nie można było futerału zamknąć, a tu są dwa mikrofony. Tu jest jeden, tu jest drugi. I są one, ja nie pamiętam, czy ja to mówiłem, czy nie, ale tak jak są przypięcia na rogach, to nad tymi przypięciami są dziury i te dziury jakby prowadzą do mikrofonów. Otwieram drzwi. Zamykam. A w sumie może nawet wsiądę do windy na szybko. To Państwu pokażę. Tylko no, mikrofony są bardzo wrażliwe, ale ten pokrowiec jest taki gumowy, więc on też nie będzie tak bardzo problematyczny. Bo na przykład wyjmę na przykład na chwilę notatnik z tego pokrowca i tak to mniej więcej jest. Może z powrotem.

0: Teraz trzeba poczekać na windę. No i tak, proszę Państwa, wygląda nagranie w windzie. Zaraz będziemy wracać.
1: Piętro piąte.
0: Już wracam.
1: Uwaga, drzwi się otwierają.
0: Teraz jeden mikrofon skierowałem bardziej w swoją stronę, drugi na korytarz.

Teraz otwieram. Woda się zagotowała, proszę Państwa. Mogę sobie więc zalać herbatę, tylko jeszcze zanim to zrobię, ponieważ zagotowała się dawno, to ja podejdę i ją podgrzeję. Zobaczymy, jak będzie mikrofon zbierał. Teraz jestem zupełnie dalej. I zaraz Państwu powiem, no, co zrobić. Na razie, gdyby no, była taka sytuacja, że mielibyśmy no, tak niesprzyjające miejsce, a chcielibyśmy coś dobrze nagrać. Możemy to, proszę Państwa, zrobić używając mikrofonu zewnętrznego. Herbata. Wsypana, proszę Państwa.

Thank you.

0: Dobrze, proszę Państwa, a teraz zmienimy mikrofon. W Brightsensie można sobie ustawić, podłączyć mikrofon zewnętrzny, jak i do zestawu słuchawkowego. I ja teraz użyję, no i to będzie też akurat taki trochę dookólny wprawdzie, ale jak się przypnie go sobie, to będzie się dobrze sprawował. To będzie mikrofon zrobiony z kapsułki Panasonica WM61, która była swojego czasu w tym podcaście bardzo popularna i ja sobie z pomocą widzących elektroników kilka takich mikrofonów spreparowałem w różnych konfiguracjach. To jest po prostu w ten sposób zrobione, że jest kapsułka, przyrutowany jest do niej metr, kabel na metr długości stereofoniczny. Ten lód, żeby był ochroniony, jest otoczony rurką termokłóczliwą i do rurki termokłóczliwej jest, proszę Państwa, przyklejony klips. Tu jeszcze, żeby ten klips dobrze wszedł, jest jakby jedna rurka na drugiej i na końcu drugiego kabla jest przyrutowany mały jack. Kabel jest stereofoniczny, tak żeby można było do gniazda stereofonicznego podłączyć, bo często jest tak, że jak jest mikrofon na mono, no to kabel musi być mono, ale takie dookólne mikrofony, takie komputerowe, elektretowe, to są w wielu sytuacjach gniazda są stereofoniczne, nawet jeżeli sam mikrofon jest mono, ale kabel jest stereofoniczny, a nawet jeżeli kabel jest mono przy mikrofonie, to wtyczka jest stereofoniczna, bo często tutaj tak jest. I tutaj trzeba uważać z kolei, jakbyśmy chcieli podłączyć mikrofon dynamiczny, do którego przejdziemy za chwilę. Wtedy musielibyśmy mieć kabel z XLR-em stereo, bo są kable z XLR-em mono i stereo. Ja mam na szczęście stereo, więc można to obejść, ale niestety karta wbudowana w Brightsensa nie radzi sobie dobrze z mikrofonem dynamicznym, bo ma za słabe wzmocnienie. Ja celowo, proszę Państwa, trochę tak pogorszyłem to, jakoś trochę dalej siedzę, żeby po prostu zobaczyć, pokazać, jak te mikrofony działają. Teraz ja zatrzymam i przechodzimy do nagrania drugiego i to będzie nagranie przez mikrofon zewnętrzny. Tutaj musimy sobie w ustawieniach, znaczy to właściwie to chyba nawet nie musimy, bo jak podłączymy mikrofon, to od razu podłączymy, ale nie będę próbował podłączać w trakcie nagrywania, lepiej wolę zatrzymać i dopiero. I tutaj no, dotykam, to się niestety wszystko nagrywa. Jeszcze dla porównania, bo zaraz będę musiał zrobić to samo, udam się, coś piszę, sprawdzę sobie godzinę. 3:05, 17 sekund, zamykam. Tu jest lewy kanał, tu jest prawy kanał, a ja przełączam się teraz na mikrofon zewnętrzny i robię to w taki sposób, że podłączam do gniazda mikrofonu zewnętrznego. Teraz, proszę Państwa, podłączyłem mikrofon zewnętrzny i brzmi to w następujący sposób. To przez chwilę była latencja, dlatego że mam słuchawki na uszach, ale już ciszyłem. I brzmi to tak. Głos mój jest trochę wyraźniejszy na tle całego tła siłą rzeczy, dlatego że mikrofon mam przed ustami przypięty. Także przenoszenie z linijki, z klawiatury, teraz sobie sprawdzę na przykład godzinę, jest no, bardziej ciche, dlatego że mikrofon jest trochę dalej. Chociaż tutaj to też wszystko zależy od mikrofonu i w ogóle. Natomiast no, wiadomo, że ja jestem siłą rzeczy blisko mikrofonu. Urządzenie jest trochę dalej, więc w przypadku, nie wiem, jakiś tam rozmów przez jakiś komunikator czy czegoś, czy na przykład jakbyśmy chcieli nagrać to, co czytamy, no to wtedy tak byłoby lepiej. Teraz podłączę mikrofon nie do gniazda mikrofonowego, tylko do gniazda słuchawkowego, które jest jakby od tej wersji, może już po Erisie tak było, ale nie wiem, ale w każdym razie w tej wersji wspólne dla gniazda mikrofonowego i słuchawkowego jest czteropinowe i można tam podłączyć zestaw słuchawkowy w jednym rzeku. Ja nie mam takiego zestawu, ale mam przejściówkę, która z jednej strony ma wtyczkę czteropinową, a z drugiej dwa gniazda dwupinowe i przerobię sobie klasyczny mikrofon i słuchawki na zestaw słuchawkowy. I będzie to brzmiało w następujący sposób. A teraz, proszę Państwa, zrobiłem tak, że podłączyłem mikrofon zewnętrzny, ten sam, nic nie zmieniając, ale podłączyłem w inne miejsce, czyli tak jak mówiłem, w miejsce zestawu słuchawkowego poprzez przejściówkę, z tym, że przejściówkę, która jakby robi, nie jest dodatkowym interfejsem, interfejs jest ten sam, znaczy ten, który jest wbudowany w urządzenie, tylko przejściówkę z rzekami, która zrobiła jakby z klasycznego mikrofonu i z klasycznych słuchawek zestaw słuchawkowy i nawet, proszę Państwa,
1: nie mam latencji. Wygląda na to, że w tym urządzeniu są jakby dwa interfejsy audio. Jeden jest wejściem i wyjściem, a drugi jest tylko wejściem. I on, ten, który jest wejściem, ja może wyłączę słuchawki, bo mam słuchawki otwarte na uszach, już wyłączyłem, a nie mogę tego ściszyć. Cały czas słyszałem w słuchawkach, ale miałem mikrofon blisko słuchawek, bo jakość nagrania jest trochę lepsza, więc tutaj wygląda na to, że tak jakby był inny interfejs, proszę Państwa. I też, jak na przykład, no teraz na przykład naciskam klawisze, tak to, proszę Państwa, wygląda. Mam przypięty ten sam mikrofon, co miałem. To jest WM61 Panasonica. Taki własnej roboty, tylko że wcześniej on był podłączony do gniazda mikrofonowego, które jest tutaj opisane jako M, czyli od microphone, a pod nim jest gniazdo H jako headphones, tudzież headset. I tutaj jest czteropinowy, w przeciwieństwie do starych Brysonsów, czteropinowe to gniazdo, że można podłączyć zestaw słuchawkowy. A teraz, proszę Państwa, zrobię jeszcze inaczej. Mianowicie podłączę ten sam mikrofon, ale za pośrednictwem zewnętrznego interfejsu audio. Mam taki bardzo, bardzo prosty interfejs tutaj, mianowicie właściwie to przejściówkę, sygnowaną jaka przejściówka do smartfona, żeby z jednej strony była wtyczka USB-C dokładnie, a z drugiej strony gniazdo małego jacka czteropinowe. I ta przejściówka, proszę Państwa, jest, no siłą rzeczy, z bardzo, bardzo prostą taką kartą dźwiękową. No bo wiadomo, musi być przetwornik i ja nie wiem, taka przejściówka chyba kosztuje, nie wiem, 50 zł, czy jakoś tak. I teraz przełączam się na nią. I teraz, proszę Państwa, się nagrywa właśnie przez tą przejściówkę. Kiedy nacisnąłem nagrywanie, wyświetliło się USB i trzeba było zatwierdzić. Tutaj się generalnie nic nie zmieniało. Tam trzeba było przełączyć na mikrofon zestawu słuchawkowego uprzednio, żeby nagrywać. Jak się wcisnęło nagrywanie raz i nacisnęło spacja 4-5, to można było się dostać do ustawień nagrywania, czyli ustawienia nagrywania w Brysonsie można ustawić albo wchodząc w aplikację nagrywania, albo naciskając nagrywanie i wtedy jest w trybie standby i z poziomu tego wejść. Nagrywa się tak. No i tak to mniej więcej wygląda. A teraz, proszę Państwa, wracam do gniazda mikrofonowego w Brysonsie i podłączam mikrofon dynamiczny. I jaki będzie efekt? No i teraz, proszę Państwa, już mikrofon dynamiczny. Jak Państwo słyszą, kupa szumu. Zwłaszcza, że jest dość agresywnie tutaj ustawiona automatyka zapisu i nawet nie wiem, czy dźwięk nie pompuje, szczerze mówiąc. No w każdym bądź razie mikrofon trzymam na wysokości klatki piersiowej. No, jest trochę lepiej, ale niestety jest szum, więc jeśli byśmy chcieli tak nagrywać, to można użyć mikrofonu zewnętrznego jak najbardziej. To jest nawet bardzo fajny mikrofon Sennheiser. No, modelu w tym momencie Państwu nie podam, ale mikrofon jest fajny, ale niestety ten przewzmacniacz to nie jest, jak to się mówi, ten cel, żeby tak było, więc on no, jest nieprzystosowany do nagrywania z mikrofonu dynamicznego, ale można sobie podłączyć jakiś mikser, na przykład ten sławetny Xenix 302, który wykorzystywałem i wtedy jego użyć jako karty dźwiękowej i na przykład wtedy posługiwać się do jakiejś transmisji na żywo mikrofonem dynamicznym. Ja podłączę ten mikser, jak przejdę do nagrywania ze źródeł zewnętrznych, a nastąpi to zaraz i wówczas pokażę Państwu, jak będzie nagrywać się dźwięk z takiego mikrofonu. Tutaj jeszcze jedna taka uwaga, proszę Państwa. Nie pamiętam, czy ja to w jakiejś audycji mówiłem, czy nie. Być może mówiłem, ale przypomnę. Dużo ludzi uskarża się, zastanawia się, nie wie dlaczego. Kupuje mikrofon dynamiczny. Mikrofon dynamiczny ma to do siebie, że sprzedawany jest bez kabla najczęściej. Mikrofony te sprzedawane są bez kabla. I chce go podłączyć do jakiegoś właśnie rejestratora i nagrywa się dźwięk w jednym kanale. Należy zwracać uwagę, aby kabel, który dokupujemy, był na stereo. Bo jeżeli kabel będzie mono, to będzie się nagrywał tylko jeden kanał. Tutaj ja mam kabel kupiony oryginalny na stereo i wszystko brzmi dobrze, ale tutaj no trochę odradzam nagrywanie mikrofonem dynamicznym czy nawet transmisję jakoś, bo nam to będzie strasznie szumiało. A tak wygląda nagranie z mikrofonu dynamicznego. No i tak to jest. Wiadomo, że jeżeli jest miejsce niedobre, no to fajnie taki mikrofon zastosować, bo ma się taki mikrofon przed ustami i jakoś tak bardzo nie zbiera, aczkolwiek tutaj i tak wszystko psuje. Automatyczna regulacja głośności, jest straszna kompresja, więc i tak dobre to, proszę Państwa, nie jest. Można jeszcze kupić mikrofon na USB. I teraz, proszę Państwa, już kolejna wisienka na torcie, czyli na podłączony do miksera wspomnianego ten sam mikrofon, i jak Państwo słyszą, jakość jest zdecydowanie lepsza. Ale wiadomo, że tutaj już no, mikrofon jest duży, trochę kosztuje, mikser też trochę kosztuje, ale jeżeli komuś by to było z Państwa potrzebne i chciałby za pośrednictwem tego urządzenia wykorzystać, może sobie zrobię tak, że sobie jednak ten mikrofon trochę przesunę, zwiększę sobie gain, a mikrofon będę trzymał na wysokości klatki piersiowej i wtedy przy okazji będzie można jeszcze zobaczyć, chodzi o zbieranie tła, jak Państwo słyszą, no ale tak jest gorzej. Lepiej przybliżysz mikrofon i zmniejszysz mu gain. I co chciałem powiedzieć, tutaj już jest więcej zabawy, bo jest podłączony mikser, jest podłączony mikrofon, czyli dodatkowy jakby cały interfejs audio. No ja chciałem pokazać, że urządzenie ma możliwość nagrywania z takiego czegoś, no jakby komuś coś takiego było potrzebne. Tutaj jest duży wybór na rynku, no ja podaję ten mikser, bo akurat mam taki podręczny, szkoła omawiałem, bo to jest jedno z takich tańszych rozwiązań. Natomiast no nie ma sensu, żebym Państwu podłączał jeden mikrofon za drugim i pokazywał, jak to nagrywa, bo to nie jest urządzenie do tego tak naprawdę, tylko to jest dodatkowa funkcjonalność. Na pewno to będzie dobre, jeżeli nagrywamy na Braille-sensie, nie mamy dobrego pomieszczenia, tak jak tutaj, a chcemy nagrać coś, żeby w miarę jakoś dobrze brzmiało, a nagrywamy tego dużo, prowadzimy jakieś transmisje, no to wtedy można sobie jakiś interfejs audio z możliwością dołączenia takiego mikrofonu kupić, no bo mikrofonu zewnętrznego, dynamicznego, on fajnie zbiera, on fajnie eliminuje tło, ale no tutaj nie będzie dobre rozwiązanie podłączając taki mikrofon tutaj, no bo tak jak sami Państwo słyszeli, był straszny szum. Tutaj do tego nagrywania w Daisy może się coś takiego przydać. Może będzie tak, że kupią sobie Państwo jakiś zestaw słuchawkowy na jacka, który będzie miał dobry mikrofon na przykład też. I ja myślę, że na tym mogę już próbki zakończyć.
0: Kontynuujemy temat aplikacji składających się w Braille-sensie na media. Tak jak mówiłem, teraz przypomnę na szybko, co mamy w tym folderze media, co zostało omówione. Żeby wywołać folder media, należy nacisnąć literę M oczywiście. Od razu dostajemy Media Player. Media Player omówiliśmy. Dalej Radio FM. Radio FM też omówiliśmy. Do omówienia podcasty oraz radio internetowe. Również w Media Playerze zostało tutaj wydzielone oddzielnie nagrywanie jako oddzielna aplikacja. O tej aplikacji też wspomniałem, zresztą przed chwilą słuchaliśmy próbek. Jednak jeszcze zanim te dwie rzeczy, otwieramy plik pomocy i chcemy coś znaleźć, ale na przykład łatwiej by nam było, żeby to było w pliku, dajmy na to oddzielnym, bo chcemy sobie porobić jakieś notatki, chcemy sobie na przykład wybrać tylko to, co trzeba. Na ekranie głównym naciskamy H jak help, jest wczytywanie, czekamy, jest pasek postępu, się 8 punkty wyświetlają, zaraz się otworzy plik, bo plik jest duży, ale on jest podzielony na znaczniki, na linki i wystarczy tak naprawdę, jest help.docs się otworzyło i się pojawiły linki. Mamy 18 linków. Wprowadzenie, funkcje podstawowe, później 1.1, podstawowe wiadomości i komunikaty. Jest 18 linków. Wystarczy, proszę Państwa, że wejdziemy w pierwszy, czyli w wprowadzenie i on się jakby nam tak naprawdę otworzył w edytorze tekstu i teraz wystarczy, że zapiszemy go w formacie docs. Po prostu zrobimy zapisz jako, zresztą tylko tak można, jest zapisz jako, drukuj, ustawienia, słownik. O, tutaj się, proszę Państwa, jeszcze słownik pokazał w najnowszej aktualizacji, więc będę chyba musiał za jakiś czas do tego wrócić, ale to już nie teraz. Teraz zapisz jako. Ja sobie zapiszę jako pomoc najnowsza. Można zapisać w docs, można sobie inne formaty wybrać, ale zostańmy przy docs, dlatego że tak mi będzie wygodniej. I oczywiście w folderze documents domyślnym robię potwierdź, jest zapisywanie, trzy kropki, zapisuje się plik, a zrobiłem to dlatego, że po ostatniej aktualizacji zostały wprowadzone pewne zmiany i być może mi się to przyda. Druga rzecz to jest internet. Jak konfigurować internet? Ja już internetu teraz konfigurować nie będę po raz drugi, bo już sobie skonfigurowałem, ale wyłączę notatnik i włączę z powrotem, żeby Państwo mogli usłyszeć, jaki dźwięk jest, jak wykryje internet. Włączam Braille Sensa.
1: Dobrze, to może teraz pokażę Państwu, jak ustawić w BrailleSense internet. Sieć bezprzewodową trzeba tu włączyć. Domyślnie po ustawieniach fabrycznych chyba jest wyłączona, już nie pamiętam teraz. Ale co musimy zrobić? Wchodzimy ustawienia, czyli S. Przechodzimy na sam koniec. Jest ustawienia systemu Android. W ogóle, proszę Państwa, w najnowszej aktualizacji jest jeszcze coś takiego, że opcje dodatkowe, nie wiem czy dodatkowe, czy opcje związane stricte z systemem Android są specjalnie zaznaczone. One są wydzielone, poprzedzone są kreską. Dwa myślniki są i spacja. I mamy normalnie ustaw data i czas, tak jak było. Ustawienia połączenia. Tu już nie wchodzimy. To wchodzimy przez Android, nie przez to. Nie wiem, jak jest, proszę Państwa, w najnowszym pliku pomocy, bo plik pomocy też się teraz zaktualizował. Jest plik pomocy, jest o 2.5, do tej wersji co trzeba. W każdym razie wszystkie opcje, menedżer Bluetooth, menedżer menu, przywróć z kopii zapasowej, no to jest kopia zapasowa ustawień na razie, kopia zapasowa flash disku jest gdzie indziej. To wszystko nie jest poprzedzone myślnikiem, czyli to nie dotyczy Androida, tylko samego BrailleSense'a. Ale ustawienia systemu Android są poprzedzone dwoma myślnikami. Wchodzimy w ustawienia systemu Android i tutaj poruszamy się spacja czwarty, spacja pierwszy. Jeżeli chcemy cofnąć, to przy każdym tym jest przejdź wyżej. I pierwsze jest wyszukaj ustawienia, spacja czwarty, sieć i internet. Wchodzimy w sieć i internet, jest sieć internet Wi-Fi, hotspot. Jest dalej na liście, naciśnij Enter, by aktywować. I wszystko tak jest. W każdym razie zobaczymy, jakie są możliwości. Jest ustawienia, wyszukaj ustawienia, sieć i internet, połączone urządzenia, aplikacje, powiadomienia, bateria 41%, jeszcze około 1 doba i 11 godzin. Można sobie przy powiadomieniach zobaczyć. Pamięć wewnętrzna 35% zajęte, 83,76 GB wolne, dźwięk, głośność, wibracje, nie przeszkadzać. Dalej jest wyświetlacz, ciemny motyw, rozmiar czcionki, jasność, tapeta, ekran główny, ekran blokady, ułatwienia dostępu, wyświetlacz, interakcja, dźwięk. Tu nie ma napisane, proszę Państwa, ile jest opcji. Ja nie będę ich wszystkich czytał, bo to nie ma generalnie sensu, ale chcę Państwu pokazać, co zrobić, żeby się cofnąć, bo tego jest, tak jak mówię, dużo. Ja się cofnę na sam początek, może, bo już się zagnieździłem, bo kilka razy robiłem spacja czwarty i on wszedł w kilka opcji i nie chciał mnie wypuścić. Musiałem zrobić backspace, żeby wyjść z tych ustawień, ale jeszcze raz wejdę i znowu będą od początku. I teraz tak, chodzę, proszę Państwa, w sieć internet, robię enter, jest ustawienia i mam ustawienia, Wi-Fi, no tu mi się wyświetla, że cool, na liście, naciśnij enter, by aktywować. Dalej jest włącz Wi-Fi, tryb samolotowy, hotspot i tethering, oszczędzanie danych, VPN, prywatny, DNS, wyłączony i tutaj jest Wi-Fi, cool. Najprościej, wchodzimy w ten Android, ustawienia systemu, spacja czwarty, sieć i internet i pierwsza opcja to jest przejść wyżej. Druga to jest po prostu Wi-Fi i wtedy trzeba zrobić Enter, jak znajdziemy Wi-Fi, on tutaj wyświetla cool, ale jeżeli nie będzie, to po prostu będzie mówił tylko Wi-Fi i będzie wyszukiwał sieci. Prosi o podanie klucza, podajemy klucz, tam są opcje, które trzeba pominąć, robiąc spacja czwarty i znaleźć połącz. Jak znajdziemy połącz, powinno być wszystko dobrze, natomiast no jeżeli są jakieś niestandardowe ustawienia związane z siecią, no to trzeba się już wtedy doczytać w specyfikacji konkretnej sieci, co należy zrobić, bo tam są opcje, które można zmienić. Tyle teorii, proszę Państwa. I teraz w końcu możemy przejść do tego, o czym mamy dzisiaj mówić. Będą to, tak jak mówię, aplikacja podcasty oraz radio internetowe. Podcasty to pliki audio publikowane przez osoby lub organizacje za pomocą metody zwanej RSS, Really Simple Syndication. Dostępne są na dowolną liczbę tematów, w tym wiadomości, politykę, muzykę, książki, technologię, gotowanie oraz nieograniczoną liczbę indywidualnych obsad dotyczących bardzo konkretnych zainteresowań. Każdy, kto ma wiedzę i odpowiedni sprzęt, może opublikować podcast, dzięki czemu wybór jest praktycznie nieograniczony. Możemy uruchomić aplikację podcasty, naciskając Enter na niej z menu Media lub z dowolnego miejsca na urządzeniu, naciskając F1 z literą P. I teraz, jak zasubskrybować podcasty? Kilka kanałów podcastów jest wstępnie załadowanych do BrailleSense'a, w tym Sensecast firmy HIMS International i także z tego, co widziałem, jest też Tyflo Podcast, bo chciałem zasubskrybować Tyflo Podcast, ale już jest zasubskrybowany. Możemy jednak dodać własne ulubione kanały lub usunąć te, które nam się nie podobają. Aby usunąć podcast, należy nacisnąć odstęp D jak Dell, czyli
0: czyli punkty pierwszy, czwarty, piąty, gdy jesteśmy na nim ustawieni. I teraz ja może otworzę aplikację podcasty i zobaczymy, co my tu mamy. Nie jestem w chwili obecnej, proszę Państwa, połączony z mikserem, ale to nic, bo tak naprawdę potrzebujemy tylko komunikatów z Brysensa, żeby usłyszeć. Włączę głos.
2: Głos włączony. Menedżer plików.
0: Naciskam literę M.
2: Media player.
0: Naciskam literę P.
2: Tworzenie listy podcastów. Utworzono listę podcastów.
0: To sobie jakby zczytuję.
2: Podcast jeden z 15 element listy.
0: Tak, jest jakby 15 elementów na tej liście. Jest Tyflo Podcast.
2: Tyflo Podcast, Apple, niewidomi 2 z 15 element listy.
0: Bo tu są jakby na stronie Tyflo Podcastu jest tematyka jakby i one tematycznie są pogrupowane. Jest Apple, a niewidomi.
2: Tyflo Podcast, audycje kulinarne 3 z... Tyflo Podcast, dźwięk 4 z 15 element. Tyflo Podcast, inne 5 z 15 element listy. Tyflo Podcast, internet 6 z 15 element. Tyflo Podcast, jaws 7 z 15 element.
0: Tylko ja się
2: listy.
0: Proszę Państwa obawiam, że jeżeli usuniemy coś, co jest wstępnie zdefiniowane, to i tak nam po przywróceniu ustawień fabrycznych wróci. Więc tutaj tak naprawdę chyba
2: Tyflo
0: to nic nie da.
2: Tyflo Podcast, komputerowe podstawy 8.
0: Tak naprawdę mamy same z Tyflo Podcastu, ale spróbuję spacja 4, 5.
2: Jest aktualizowanie. Epizod 2. Rok 2017 w Tyflo Informatyce niepobrane 1 z 10 element listy. Opis 2. Michał Kasperczak i Paweł rozszerzone pole edycji. Pobierz przycisk. Wyszukiwanie podcastów. Wyjście przycisk. Kanał 2. Tyflo Podcast Windows. Kreska. WS 15 z 15 element listy.
0: Ja spróbuję coś skasować. Spróbuję nacisnąć spacja D.
2: Usunąć kanał. Znak zapytania. Tak przycisk. Usunięto. Tyflo podcast na żywo 14 z 14 element listy.
0: Tak, już jest 14. Aha, czyli to jednak o zrobieniu po prostu jakby aktualizacji oprogramowania, to być może mi tamte, bo ja wcześniej te amerykańskie, proszę Państwa, pousuwałem i to był błąd, bo myślałem, że on je odzyska, ale nie odzyskał, to nic. No ale to jakbym zrobił jeszcze jedną aktualizację, to wtedy...
2: Wybrane Tyflo podcast na żywo 14 z 14 element listy.
0: To sobie może zostawimy.
2: Anuluj wybór. Wybrane Tyflo Podcast, telefony komórkowe.
0: To skasuje.
2: Wybrane Tyflo Podcast, sprzęt 12.
0: To skasuje.
2: Wybrane Tyflo Podcast, oprogramowanie 1.
0: To skasuje.
2: Wybrane Tyflo Podcast, NVDA10.
0: To skasuje.
2: Wybrane Tyflo Podcast, NVDA10 z 14 element listy.
0: Spacja D.
2: Usunąć kanał, znak zapytania. Usunięto.
0: I powinno się 4 usunąć.
2: Tyflo Podcast, 1 z 9 element listy.
0: W tej chwili już jest 9 kanałów, więcej usuwać nie będziemy, bo mogło nam się przydać. I wyłączam głos.
2: Głos wyłączony.
0: I dalej, proszę Państwa, teoria. Możemy wyszukiwać i subskrybować podcasty na kilka sposobów. Po otwarciu aplikacji podcasty naciskamy Enter S, punkty 2, 3, 4, aby otworzyć okno wyszukiwania. Na razie tutaj przeczytam i powiem, a za chwilę pokażę. Znajdujemy się w polu kombi, w którym możemy przeszukać jeden z trzech katalogów. iTunes, Digital Podcast lub Gpodernet. Jeśli zdecydujemy się przeszukać iTunes, możemy wyszukiwać według kategorii lub trybem wprowadzania słów, w którym możemy wpisać wyszukiwane hasło. Aby wybrać tryb, należy nacisnąć odstęp pierwszy lub odstęp czwarty, a następnie nacisnąć F3. Jeśli wybierzemy tryb wpisywania słów, wpisujemy wyszukiwany termin i ponownie naciskamy F3, aby przeprowadzić wyszukiwanie. Jeśli wybierzemy tryb kategorii, naciskamy odstęp 1 lub odstęp 4, aby wybrać kategorię, a następnie naciskamy F3, aby rozpocząć wyszukiwanie. Katalogi Digital Podcast i Gpodernet oferują tylko wyszukiwanie według słów kluczowych. Po zakończeniu wyszukiwania zostaniemy umieszczeni na liście wyników. Aby nawigować wśród podcastów pasujących do wyszukiwania, należy nacisnąć odstęp 1 lub odstęp 4, znaczy punkt pierwszy, punkt czwarty. Naciskamy Enter, aby dodać bieżący kanał do listy kanałów. Aby wybrać wiele elementów, naciskamy odstęp na każdym z elementów, które chcemy wybrać, a następnie naciskamy OK, aby dodać wszystkie wybrane elementy do listy kanałów. Po zakończeniu dodawania kanałów naciskamy F4, aby powrócić do listy kanałów. Możemy także importować kanały z pliku OPML, korzystając z opcji Importuj z OPML w menu plik. Przechodzimy po plikach, folderach, aby wybrać plik OPML i naciskamy Enter. Zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów podcastu w pliku OPML. Teraz używamy normalnych poleceń, aby wybrać kanały, które chcemy zaimportować i naciskamy Enter. Dodatkowo, jeśli znamy adres URL kanału, który chcemy subskrybować, możemy użyć opcji Wstaw kanał, aby bezpośrednio wprowadzić nazwę kanału i adres URL. Wybieramy Wstaw kanał z menu Edycja lub naciskamy Enter L z listy kanałów. Na koniec, jeśli jesteśmy na stronie internetowej z kanałem, który chcemy subskrybować, naciskamy Enter J, punkty 2, 4, 5 w przeglądarce internetowej, a zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów podcastów z tej witryny. Naciskamy Enter, aby zasubskrybować kanał. Poruszanie się po kanałach i odcinkach. Z listy kanałów podcastów naciskamy odstęp 1 lub odstęp 4, aby poruszać się między kanałami podcastów. Aby wyświetlić zawartość kanału, naciskamy F3. Kanał zostanie odświeżony, a następne odcinki podcastu pojawią się na liście. Aby poruszać się między odcinkami na liście, należy nacisnąć odstęp 1 i odstęp 4. Podczas nawigacji ogłaszany jest tytuł odcinka, a także jego status: nie pobrano, nie odtworzono, odtworzono częściowo lub odtworzono. Tam w Tyflopodcaście patrzyliśmy, tam było nie pobrano. Aby uzyskać opis bieżącego odcinka, naciskamy F3. No ale tutaj to wiedzą Państwo, tu jest napisane, że F2, F3, ale równie dobrze możemy wciskać spacja 4, 5, spacja 1, 2, bo tak jak ja wtedy zrobiłem, to poruszałem się w Tyflopodcastach, co były te kanały tematyczne. Spacja 4, 5 to mi zaczął wyświetlać tytuły podcastów w poszczególnych kanałach, a później jak zrobiłem spacja 4, 5, to przechodziłem do następnego okna opisu każdego odcinka. To mogę Państwu nawet zaraz pokazać. Jeśli podcast nie został pobrany, naciskamy Enter, aby rozpocząć pobieranie. Wyświetlane są wskaźniki postępu. Po zakończeniu pobierania zostanie odtworzony w odtwarzaczu programu podcastów, odtworzony w odtwarzaczu multimedialnym lub powróci do listy kanałów. Czyli tutaj można sobie to po prostu jakoś wybrać. To zachowanie jest zdefiniowane w oknie dialogowym opcje w menu plik. No to do menu to jeszcze przejdziemy. Domyślnie odcinek jest pobierany i odtwarzany w odtwarzaczu podcastów. Wbudowany odtwarzacz programu podcasty umożliwia słuchanie podcastów, kontynuując eksplorację i wykonywanie innych czynności w aplikacji, osadzając elementy sterujące w oknie dialogowym kanału lub listy odcinków. Wyświetlany jest czas, który upłynął, i całkowity czas, a przycisk Odtwórz pauza jest dodawany do kolejności zakładek. Możemy nawigować do różnych części podcastu za pomocą routingów, tak jak podczas odtwarzania plików w odtwarzaczu multimedialnym. Możemy także zmienić prędkość odtwarzania za pomocą punktów 3, 4, 5 i 1, 2, 6, tak jak w odtwarzaczu multimedialnym, czyli tak jak w Media Playerze, o czym już mówiliśmy. Dodatkowo możemy wybrać wyświetlanie postępu w Braille'u na monitorze brajlowskim w obszarze czasu, który upłynął, czyli to naliczanie, które pokazywałem. Możemy to włączyć lub wyłączyć w oknie dialogowym opcję w menu plik. Tak jak mówiłem, do menu jeszcze przejdę. Wbudowany odtwarzacz jest wygodny i pasuje do większości potrzeb użytkownika. Jeśli jednak potrzebujemy bardziej szczegółowej kontroli odtwarzania podcastów, możemy wybrać automatyczne odtwarzanie odcinków w odtwarzaczu multimedialnym, jak już wcześniej Państwu powiedziałem. Aby zamknąć obszar sterowania odtwarzaniem, naciskamy klawisz F4, no albo, chociaż nie wiem, albo spacja Z może, ale no nie jestem pewien, to muszę sprawdzić. Odtwarzanie zatrzyma się, a elementy sterujące nie będą już wyświetlane. Tak, to chyba tak samo, można równie dobrze spacja Z. Jeśli odsłuchaliśmy już część podcastu, następnym razem, gdy go odtworzymy, odtwarzanie zostanie wznowione w miejscu, którym ostatnio przestaliśmy go odtwarzać. I tutaj mamy ustawienia zawartości, proszę Państwa, ale zanim przejdziemy do ustawień zawartości, to ja tutaj Państwu postaram się pokazać, jak to wszystko działa. No trochę mniej znam, szczerze mówiąc, tę aplikację, więc tutaj przepraszam za niedogodności. I
1: teraz pokażę Państwu może dokładnie, jak to menu w BrailleSense wygląda, tak żeby było dobrze. Włączę głos, żeby też było była synteza.
3: Głos włączony.
1: Głos
3: Menedżer
1: włączony.
3: Plików, nawias otwierający.
1: Menedżer plików,
3: nawias zamykający.
1: I spróbujemy obejrzeć tę aplikację. Tak jak mówiłem, wciskam M.
3: Media player. Nawias otwierający.
1: Wciskam
3: M,
1: P jak podcasty. Zamykający. Znaczy jako media, bo ten media player, on nie otworzył media playera, tylko powiedział o nim.
3: Podcastów. Kanał dwukropek Linux kreska Tyflo podcast 9 z 10 element listy.
1: Ja tutaj zostawiłem tylko 9 kanałów z Tyflo podcastu, resztę powyrzucałem i jeden dodałem nowy.
3: Angielki na poziomie 10 z 10 element listy.
1: Jak to znalazłem, to Państwu zaraz powiem. Jedna uwaga do Tyflo Podcastu. To może wejdę spacja L na początek listy.
3: Tyflo Podcast 1 z 10 element listy.
1: Tyflo Podcast. I teraz jak zrobię Enter, to będę mógł przeglądać odcinki na tym kanale. Zniknęło wszystko, pojawia się wskaźnik postępu. Pojawiają się 8 punkty. Trzeci 8 punkty.
3: Kanał dwukropek. Tyflo Podcast 1 z 10 element listy. Tyflo Podcast Apple, a niewidomy.
1: No nie, zaraz, tak się nie zrobiło.
3: Podcast 1 z 10 element.
1: Jeżeli tak się nie da, to żeby przeglądać odcinki, trzeba spacja 4-5. Do drugiego teraz się wczytuję, bo to trochę chyba zależy od kanału, się wydaje.
3: Aktualizowanie.
1: Tylko, że on, proszę Państwa, pokaże nam tak naprawdę...
3: Epizod dwukropek, tyflo, przegląd, odcinek numer 256, niepobrane 1 z 10 element listy.
1: Pokaże nam tylko 10 audycji z każdego tego odcinka i to nie wynika z BrailleSense'a, ja się konsultowałem z kim trzeba, tylko to wynika, proszę Państwa, ze struktury strony Tyflo Podcastu, jeśli chodzi o RSS. Nie można wszystkiego zasubskrybować, można zasubskrybować po prostu ostatnie 10 audycji, czyli jeżeli kogoś bardzo interesuje Tyflo Podcast, no to trzeba to śledzić i ściągać na bieżąco. Każdy odcinek ma jakby swoją nazwę, nie wiem, czy to jest nazwa taka zawsze, czy akurat tutaj tylko, ale wszystkie inne kanały, co patrzyłem, to jest z przodu epizod napisany. I pierwsze to jest Tyflo Przegląd, odcinek numer 256, niepobrane. Czyli, tak jak mówiłem, może być status pobrany, niepobrany, słuchany, niesłuchany i tak dalej. Jeżeli zrobię spacja czwarty, przejdę do następnego.
3: Chronosync, niepobrane, 2 z 10 element
1: Chronosyn,
3: listy.
1: Też niepobrano.
3: RTV, odcinek numer 232, niepobrane, 3 z 10 element listy.
1: O, może to sobie pobierzemy. Tu mamy RTV, odcinek numer 232, czyli z zeszłego tygodnia. I teraz, jeżeli zrobię spacja 4-5.
3: Opis dwukropek. Zapraszamy do wysłuchania rozszerzone pole edycji.
1: No tak, zapraszamy do wysłuchania rozszerzone pole edycji. Musimy zjeżdżać nawigacją w dół linijką. No tutaj nie mam przewijania z głosem, ale tu Państwu przeczytam. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka magazynu RTV, przygotowywanego wspólnie z internetowym radiem DHT. O aktualnościach dotyczących radia i telewizji opowiadają Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Jak zawsze po audycję z warstwą muzyczną odsyłamy do archiwum radia DHT. The Post RTV, odcinek numer 232, first appeared on Tyflo Podcast. Jeżeli zrobię spacja 4-5 znowu...
3: Pobierz przycisk.
1: Mam pobierz. Jeszcze raz.
3: Wyszukiwanie podcastów, nawias otwierający, enter, kreska, s, nawias zamykający.
1: Tu sobie można zrobić przycisk. Wyszukiwanie podcastów, ale to zaraz do tego przejdziemy.
3: Wyjście przycisk.
1: I wyjście.
3: Kanał dwukropek, epizod dwukropek, RTV, odcinek numer 232, niepobrane, 3 z 10 element listy.
1: Jeżeli zrobimy pobierz, to on tam na trzy sposoby się będzie zachowywał, tak jak było to opisane w opcjach. Wtedy co czytałem, jak przejdę do opcji, to jeszcze raz do tego wrócę. Spróbuję nacisnąć na tym Enter, szczerze mówiąc. Mógłbym zrobić pobierz, ale spróbuję nacisnąć na tym Enter.
3: Początek pobierania.
1: O, też się pobiera, 0%. Właśnie. I później zacznie chyba domyślnie odtwarzać w aplikacji tego podcastu. No jest 0%, bo mam tylko nadzieję, że internetu nie zerwało.
3: 5%, 10%, 15%, 20%, 90%.
1: I chyba tak jak mówię, chyba otworzy w tym odtwarzaczu do podcastów.
3: 95%, 100, pobrano.
1: Otwórz
3: teraz... czas dwukropek, 00, dwukropek, 00,
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: 06, dwukropek, 40, pole edycji.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: no i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiedziałem, proszę Państwa, że to takie długie. No to załóżmy, że przerwaliśmy słuchanie w tym miejscu, bo tam czytałem, że można wznowić. Jeszcze raz wejdziemy media, wejdę podcasty, tworzymy listy podcastów.
3: Tworzono listę podcastów. Jeden z 10 element listy.
1: To był Tyflo Podcast. Teraz pasja szwarty piąty.
3: Dwukropek. Tyflo Podcast. Jeden z 10 element listy. Aktualizowanie. Epizod. Dwukropek. Tyflo Przegląd. Chronosens. RTV odcinek numer 232 częściowo odtworzone.
1: O, przecinek, RTV odcinek 232 częściowo odtworzone. Więc naciskam teraz Enter i prawdopodobnie zacznę grać od tego miejsca, na którym skończyliśmy.
3: Sprawdzanie pobranego pliku.
1: Tak, twórz. Pewnie tak.
3: Czas 2.00
1: No tak, tak, dokładnie. Ale to nie musimy tego słuchać, ale możemy zobaczyć co innego. I teraz możemy również potraktować to jako zwykłą MP3, jako zwykłe MP3. Zamykam spacja Z
3: plików, nawias otwierający
1: i wchodzę na dysk flash. Naciskam literę P i jest folder podcast.
3: Angielski na poziomie folder 1 z 6 element listy.
1: Tu jest angielski na poziomie, bo ja tu w międzyczasie dodałem, proszę Państwa, zasubskrybowałem jeszcze jeden kanał, ale to Państwu powiem za chwilę.
3: Tyflo Podcast folder 2 z 6 element.
1: I teraz mamy, proszę Państwa, folder Tyflo Podcast, bo tak się kanał nazywał. I w środku mamy
3: odcinek numer 232.mp31 z 1 element listy.
1: I tu już jest, proszę Państwa, zwykły MP3 i mogą utworzyć media playerze na przykład.
3: Tytuł dwukropek, utwór 1 RTV odcinek.
1: No i tak dalej. Wracam jeszcze raz, naciskam M, żeby otworzyć media i P, żeby podcasty.
3: Listy podcastów.
1: I spróbujemy w ogóle poszukać innych podcastów.
3: Jeden z 10 element listy.
1: Spacja czwarty, piąty. Należy, proszę Państwa, najpierw, jak jest lista kanałów, które mamy zasubskrybowanym, najpierw otworzyć Enterem, a później dwa razy spacja czwarty, piąty. Z tym, że nie raz za razem, tylko raz poczekać chwilę i drugi raz i wtedy jest aktualizowanie. I on jeszcze aktualizuje.
3: Epizod dwukropek, Tyflo Przegląd, odcinek numer 2.
1: Spacja czwarty, piąty.
3: Dwukropek, pobierz przycisk. Wyszukiwanie podcastów.
1: Wyszukiwanie podcastów.
3: Wyszukiwanie podcastów, dialog. Witryna wyszukiwania podcastów i tunes 1, slash 3, lista rozwijana.
1: Tak, i tutaj są, proszę Państwa, trzy witryny wyszukiwania podcastów. Ja się trochę za bardzo na tym, szczerze mówiąc, nie znam, ale tutaj, tak jak mówi instrukcja, to co Państwu przeczytałem, można się tym skrótem, o którym mówiłem, tam dostać, albo można się po prostu dostać do tego, otwierając pierwszy, lepszy, zasubskrybowany kanał i naciskając spację czwarty, piąty dwa razy, żeby zaktualizować listę, a później tyle razy, żeby znaleźć wyszukiwanie podcastów. I mamy te trzy witryny i myślę, że witryna iTunes będzie najfajniejsza, bo można poszukiwać tematycznie albo przez słowa kluczowe. Ja tam przekazałem to szkolnie wcześniej, tak jak było z tymi skrótami, a teraz po prostu postaram się przekazać intuicyjnie, czyli właśnie za pośrednictwem tym, czym się posługujemy najczęściej w audycjach, czyli właśnie spacja czwarty, piąty, właśnie tymi skrótami, które najczęściej spotykanymi, tak żeby osoby, które posiadają Braille Sensa albo które mają tam z nim jakąś styczność i są przyzwyczajone do jakiejś standardowej nawigacji, to żeby mogły się również nią posłużyć. I teraz otwieram witryna wyszukiwania.
3: Witryna wyszukiwania podcastów, podcast cyfrowy 2, slash 3, lista rozwijana.
1: A nie, tutaj nawet inaczej jest niż pewnie jest po prostu, mimo że plik pomocy jest za 2.5, zauważyłem, to niektóre rzeczy są tam poprawione, a niektóre nie. I czasami niestety jest tak, że w pliku pomocy no, mogą być błędy. Tu jest przetłumaczone jako podcast cyfrowy. Spacja czwarty, piąty.
3: Podder.net 3, slash 3, lista rozwijana.
1: G-Podder, podcast cyfrowy.
3: Podcast,
1: ja to w iTunesie wcześniej szukałem, także spróbuję to w iTunesie zobaczyć. Naciskam Enter. Nie, nie Enter, chwilę.
3: Sposób wyszukiwania dwukropek.
1: A, nie da się Entera, trzeba spacja czwarty, piąty, żeby określić sposób wyszukiwania. Pierwszy to jest według kategorii,
3: według słów kluczowych,
1: a drugi według słów kluczowych.
3: Według kategorii 1, slash 2, lista rozwijana.
1: A ja jeszcze spróbuję spacja czwarty, piąty, żeby zmienić wyszukiwarkę, witrynę. Tylko, że teraz się chyba już nie da.
3: Zamknij przycisk.
1: O nie, chyba się
3: witryna
1: da.
3: Wyszukiwania,
1: o jest, witryna.
3: I tunes 1, slash 3,
1: tabulatorem przeszedłem, spacja czwarty, piąty. A teraz zrobię spacja czwarty.
3: Podcast cyfrowy 2, slash 3, lista rozwijana.
1: I teraz zrobię spacja czwarty, piąty znowu, żeby rozwinąć ten podcast cyfrowy. Co tu będzie?
3: Wyszukaj tekst, znak zapytania.
1: Nie, tu jest tylko według słowa kluczowego.
3: Zamknij przycisk. Witryna wyszukiwania podcastów, podcast cyfrowy 2, slash 3, lista rozwijana.
1: A to ja może spróbuję do tego. Spróbuję jednak jeszcze raz do iTunesa. Spacja pierwszy, drugi. Jest, zamknij to jeszcze raz.
3: Wyszukaj to znak zapytania. Witryna wyszukiwania podcastów podcast.
1: Cały czas spacja pierwszy, drugi naciskałem. To trzeba po prostu, proszę Państwa, tak na intuicję. Pierwszy, drugi, czwarty, piąty. Pierwszy, drugi albo czwarty, piąty to się poruszamy po witrynach, a spacja pierwszy, spacja czwarty, jak je znajdziemy, poruszamy się wewnątrz danej witryny. Tutaj sprostowałem, bo nie wiem, na ile było wszystko słyszalne. Czyli jest witryna wyszukiwania podcast cyfrowy. Może by zmienić tą witrynę, to trzeba spacja pierwszy.
3: iTunes. Lista rozwijana.
1: Żeby rozwinąć ten iTunes, trzeba spacja czwarty, piąty.
3: Sposób wyszukiwania dwukropek, wybór kategorii 1/2 lista rozwijana.
1: I mamy sposób wyszukiwania. Między sposobami wyszukiwania się przemieszczamy spacja czwarty,
3: według
1: spacja
3: słów
1: pierwszy.
3: Kluczowych 2/2 lista rozwijana.
1: Tu spacja
3: rozwijana.
1: Czwarty, dwa elementy. Spacja pierwszy robi
3: według
1: jeszcze raz.
3: Kategorii 1,
1: według kategorii 2, spacja czwarty, piąty.
3: Kategoria dwukropek, tak. Arts 1/18 lista rozwijana.
1: I tutaj jest 18 kategorii. One są napisane po angielsku, ale polskie podcasty też wyszukuję. Jest Arts.
3: Comedy 2/18. Education 3/18. Kids Ampersand. Kids. Family 4/18 lista rozwoju od 5/8. TV Ampersand. Film 6/18 list. Music 7/18. Religion Ampersand. Religion. Spirituality 8/18 lista rozwijana.
1: Spirituality.
3: Technology 9/8. Places Ampersand. Travel 10/18 lista rozwijana. Business 11/18. Society Ampersand. Kulturę 12/18. News Ampersand.

0: Tak samo by działało. Jakby Enter zrobił, byłoby to samo. Pasek czwarty, piąty już szukam. I zaraz spróbujemy sobie coś zasubskrybować.
1: Wyszukiwanie nie jest możliwe, przecinek, ponieważ użyto zbyt wielu znaków lub witryna jest niedostępna, kropka.
0: Chyba rozłączył się, proszę Państwa, internet. Wyłączę i włączę jeszcze raz.
1: Kategoria dwukropek, kategoria education 3, slash,
0: Enter
1: szukanie,
0: zrobię.
1: Dwukropek, lista wyników,
0: o, jest.
1: Dwukropek, angielski na poziomie, kreska, korepetycja, patrycja 1, slash, 200 element listy.
0: Znalazł 200 wyników, angielski na poziomie, korepetycja, patrycja.
1: Przemek Górczyk podcast,
0: Przemek kreska, Górczyk,
1: Przemek
0: podcast,
1: Górczyk 2 z 200 Przemek element
0: Górczyk.
1: Listy, podcast historyczny, kreska, podcast. Rafał Sadowski 3 z 200 o zmierzchu, kreska, Marta Niedźwiecka 4 z 200 L, kwadrans na angielski, kreska, Szymon Marciniak 500, finanse bardzo osobiste, psychologia, podcast charyzmatyczny, 6 minut English, kreska, BBC Radio, TED Talks Daily, kreska, Besties, kreska, TED Talks Daily, kreska, TED 10 z 200, Besties, szare komórki, kreska, learning is English, kreska.
0: Może to
1: wybrane
0: zaznaczymy.
1: Wybrane learning is English, kreska, BBC 13 z 200 element listy.
0: Zaznaczyłem to spacją. Spróbuję zrobić, co będzie się działo, jak zrobię spacja czwarty, piąty.
1: Opis dwukropek. Improve your English with rozszerzone pole edycji.
0: Tu mamy opis. Teraz, proszę Państwa, może zanim jeszcze zrobimy dodaj kanał, to zaznaczymy tych kanałów więcej. Czyli chcemy ten BBC, to spacja.
1: Wybrane learning
0: i się cofniemy jeszcze.
1: Szare komórki, kreska, Zosia Winczewska 12 z 200 element listy, jest kreska, Lila Ampersand, Werka 11 z 200 element, TED Talks Daily, 6 minut English, kreska, BBC Radio 9 z 200
0: to
1: element listy.
0: To może sobie zaznaczymy też.
1: Wybrane 6 minut, podcast charyzmatyczny, psychologiczny. Psychologia, finanse bardzo,
0: nie.
1: Kwadrans na angielski,
0: też zaznaczymy.
1: Wybrane kwadrans na angielski, o zmierzchu, podcast historyczny, kreska, wybrane Przemek Górczyk, wybrane Przemek Górczyk podcast, kreska, Przemek Górczyk 2 z 200 element, opis dwukropek, dodaj kanał, przycisk.
0: Dwa razy spacja czwarty, piąty, aż będzie dodaj kanał, enter, czekamy.
1: Dodano, dodaj kanał, przycisk.
0: Teraz spacja czwarty, piąty,
1: zamknij
0: przycisk. Enter.
1: Tyflopodcast 1 z 15 element. Listy.
0: I mamy 15 kanałów już teraz. Jest Tyflo Podcast.
1: Tyflo Podcast.
0: I te kilka odnoszę Tyflo Podcastu.
1: Tyflo. Angielski na poziomie 10 z 15 element listy.
0: To jest to korepetycja Patrycja, którą dodałem w międzyczasie, jak jeszcze nie prowadziłem, jak tu wszystko konfigurowałem, żeby sobie zobaczyć. Ale dodaliśmy
1: Learning
0: is English.
1: Kwadrans na angielski.
0: Kwadrans na angielski.
1: Podcast historyczny.
0: Podcast historyczny.
1: Przemek Górczyk. Podcast.
0: Przemek Górczyk.
1: 6 minut English.
0: 6 minut English Learning. Tu otworzymy sobie Learning English na przykład. Enter.
1: 11 z 15. Aktualizowanie.
0: Czasami to trzeba zrobić enter, czasami spacja czwarty, piąty.
1: Realize English dwukropek. Talking about music nie pobrane 1 z 25 element listy.
0: Talking about music jest 25 podcastów. I teraz, żeby pobrać, to trzeba sobie zaznaczyć. Na przykład to sobie zaznaczymy.
1: Wybrane Realize English dwukropek. Talking about fashion nie pobrane 2 z 25. Realize English dwukropek. Talking about family ops nie pobrane 520, wybrane Realize English dwukropek
0: i enter.
1: Początek pobierania. Epizod 1 slash 2.
0: Epizod 1 z 2, czyli że dwa odcinki się po prostu pobierają. Za szybko
1: Epizod
0: idzie bardzo.
1: Epizod 2 slash 2.
0: Już się drugi zaczął pobierać. I one będą wtedy dostępne zarówno z poziomu...
1: Otwórz czas dwukropek 00 dwukropek 00 dwukropek 00 slash 00 dwukropek głos wyłączony.
2: Language to introduce yourself. Directions.
0: To proszę Państwa wyłączę. Chciałem pokazać po prostu tylko, że to działa i jak to działa. I teraz one są już zarówno dostępne z aplikacji podcast. A teraz może w ogóle wyłączę internet na razie, żeby pokazać, że one są dostępne bez internetu.
1: Wyłączono. Zmiany opcji zapisano. Kropka.
0: I wyłączyłem internet. Wciskam M jak media i P jak podcast.
1: Tworzenie listy podcastów. Utworzono listę podcastów. Learning.
0: Musimy znaleźć
1: Learning is English 11 z 15 element listy.
0: I teraz enter.
1: Epizod dwukropek.
0: I chyba będą tylko te dwa.
1: Dwukropek. Talking about music nieodtwarzane 1 z 2 element listy.
0: Tak. I tu będą, proszę Państwa, te dwa, które pobraliśmy, dostępne. Teraz, proszę Państwa, wyszukamy podcastów po słowach kluczowych. Jeszcze raz wciskam M, żeby otworzyć media.
1: Media
0: oraz
1: player.
0: P.
1: Nawias otwieram media player,
0: że pierwsza pozycja. I teraz
1: otworzono P, żeby podcastów. Kanał dwukropek. Tyflopodcast 1.

0: 15
1: elementów. Tutaj zaczyna wyświetlać kanały, które już wcześniej znaleźliśmy. Żeby dostać się do pola wyszukiwania nowych kanałów i je dodawać, można zrobić to na dwa sposoby. Mianowicie można znaleźć, przesuwając się spacja 4, 5, spacja 1, 2, aż tam się najedzie na wyszukiwanie, albo skrótem, o którym wspominałem, odstęp Enter S, czyli tak jak zapisywanie.
0: Wyszukiwanie podcastów dialog. Witryna wyszukiwania podcastów iTunes 1/3 lista rozwijana.
1: I tu jest witryna iTunes i ta witryna jak na razie mi się, proszę Państwa, sprawdziła. Próbowałem wyszukiwać na innych, ale coś nie mogę nic znaleźć. Więc zostańmy przy tej. Spacja 4-5, żeby ją rozwinąć.
0: Sposób wyszukiwania dwukropek według kategorii.
1: Według kategorii nie. Spacja 4, żeby zmienić sposób.
0: Według słów kluczowych 2.
1: Według słów kluczowych.
0: 2 lista rozwijana.
1: I teraz spacja 4-5.
0: Wyszukaj tekst znak zapytania. Pole edycji.
1: Najlepiej jak na krótsze słowa, żeby... No to na przykład, nie wiem, wpiszemy niemiecki.
0: N-I-E-N-I-E-K-I.
1: Niemiecki. I teraz Enter.
0: Szukanie dwukropek. Lista wyników dwukropek. Język niemiecki 1/10 element listy.
1: Jest 10 wyników, język niemiecki.
0: Niemiecki biznesowy. Niemiecki kreska. Zapytaj poliglotę 3/10 element niemiecki. Kropka. Sposób na sukces 4/10 element niemiecki.
1: Na przykład zobaczymy
0: język
1: sobie
0: niemiecki
1: język niemiecki.
0: 1/10 element listy.
1: I spróbujemy dodać ten kanał. Na razie nic nie pobieramy. Dodajemy.
0: Wybrany język niemiecki 1/10 element
1: spacją
0: listy.
1: Zaznaczyłem. To
0: niemiecki
1: znaczy...
0: biznesowy.
1: Biznesowy to nie. Niemiecki. Albo też sobie dodam.
0: Niemiecki. Wybrane niemiecki biznesowy. Niemiecki kreska. Zapytaj
1: poliglotę.
0: Czy... Wybrane niemiecki. Niemiecki kropka. Sposób na sukces.
1: Sposób
0: wybrane
1: wybrałem.
0: Misja niemiecki 5/10 element listy.
1: Właściwie to
0: wybrane
1: można zrobić chyba Ctrl A.
0: Zaznacz wszystko.
1: I są zaznaczone
0: wybrane
1: wszystkie.
0: Wybrane misja niemiecki 5/10 element listy.
1: I teraz spacja 4-5. Dodaj kanał.
0: Dodaj kanał przycisk.
1: Enter.
0: Dodano.
1: I dodadzą się
0: dodaj
1: wszystkie.
0: Dodaj kanał przycisk.
1: Teraz spacja Z, wychodzę stąd, żeby
0: Tyflo
1: przejść na listę
0: 1
1: kanałów.
0: Z 24 element
1: i mamy
0: listy.
1: 24 kanały. I teraz chcemy sobie któryś przejrzeć.
0: Pokochaj niemiecki 22/20, niemiecki dla IT 21/20, język niemiecki 20/24 element
1: listy. To niech
0: będzie
1: ten język niemiecki na przykład. Enter.
0: Aktualizowanie. Epizod dwukropek, język niemiecki, kreska 51, kreska, czas na lody niepobrane 1/20 element listy.
1: I na przykład pobierzemy sobie to czas na lody.
0: Początek
1: Enter.
0: Pobierania.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieci.
3: Cześć dzieciaki. Hallo Kinder. Wie geht's?
0: Głos wyłączony.
3: Los geht's. Ale piękny dzień. Was für ein schöner Tag.
1: Tak to, proszę Państwa, wygląda to pobieranie, więc można sobie tutaj pobierać, można sobie tutaj subskrybować, można sobie tutaj wyszukiwać podcasty, tak jak mówię, na dowolne tematy, jeżeli na przykład coś nas interesuje. I teraz tak, wracają do teorii. Ustawienia zawartości. Jak wcześniej wspomniałem, możemy usunąć kanał podcastów z listy, naciskając odstęp D, gdy jesteśmy na nim ustawieni. Czyli tam jak wcześniej, tak jak mówiłem, może być również konieczne wyczyszczenie zawartości odcinka, ponieważ jeśli subskrybujemy wiele podcastów, pliki te będą się szybko gromadzić. Możemy uzyskać dostęp do wszystkich plików odcinków, podcastów z menadżera plików w folderze o nazwie podcasty, który pokazywałem, jak wyszukiwaliśmy wtedy, jak pokazywałem, co tam się ściągnęło. Ten folder będzie zawierał podfoldery dla każdego kanału podcastów z pobranymi plikami. Możemy także wyczyścić pobrane treści z samego programu podcast, używając opcji wyczyść pobrane pliki w menu plik. Zostanie wyświetlony monit pliki do usunięcia i możemy wybrać wyczyszczenie zawartości wszystkich plików lub tylko ten kanał. Jeszcze
0: menedżer
1: raz wejdę.
0: Nawias Media Player, tworzenie listy podcastów. Utworzono listę podcastów. Język niemiecki 20/24 element
1: listy. Pokazuję ten kanał ostatni, który patrzyliśmy, ale to nic. Ja teraz wejdę do menu.
0: Plik, nawias otwierający,
1: sobie menu.
0: F, nawias zamykający, rozwijany menu.
1: Jest menu plik.
0: Kanał, nawias
1: kanał,
0: otwierający,
1: kanał i plik.
0: Nawias otwierający, F, nawias zamykający, rozwijany menu.
1: I tak, pierwsza
0: import
1: opcja.
0: Import pliku, nawias otwierający i nawias zamykający, dialog, enter, kreska.
1: To jest to, co wspominałem, menu. Import pliku OPML, czyli możemy sobie, proszę Państwa, teraz tę aktualną listę kanałów, którą mamy, wyeksportować do pliku OPML i na przykład, no jak jest sytuacja taka, że nie wiem, formatujemy pamięć, musimy z jakiegoś powodu przywrócić tę listę za jakiś czas, albo na przykład do innego urządzenia, czy coś, znaczy do innego Brysensa, tak, no bo ja nie wiem, czy to są z Androida pliki, czy tylko do tego, to możemy skorzystać z tego i wyeksportować.
0: Eksport pliku OPML, nawias otwierający OPML. X, wyszukiwanie podcastów, nawias otwierający S, nawias zamykający, dialog, enter, kreska, S element menu.
1: No właśnie, wyszukiwanie podcastów, enter S, ja tu przez przypadek pominąłem skróty do importu i do eksportu, ale zaraz je podam. Odstęp enter S.
0: Usuwanie pobranych plików, nawias otwierający C, nawias zamykający, backspace, kreska, C element menu.
1: Tu jest napisane, że backspace C.
0: Opcje, nawias otwierający,
1: opcje,
0: o, wyjście,
1: wyjście,
0: nawias,
1: import pliku to jest enter O, a eksport pliku to jest enter X. Ja już tego nie będę, proszę Państwa, pokazywał, bo
0: dialog,
1: to jest standardowe okno dialogowe.
0: X element menu. Usuwanie pobranych plików, nawias otwierający,
1: to spróbuję wejść, to zobaczymy,
0: nawias,
1: co będzie.
0: Usunąć plików, znak zapytania, tylko ten plik, przycisk. Wszystkie pliki, przycisk. Kanał, dwukropek,
1: nie,
0: język,
1: nie będziemy usuwać, anulowałem to.
0: Kanał,
1: i druga opcja, menu to jest
0: kanał. Dodaj kanał, nawias otwierający. I nawias zamykający, dialog, enter, kreska i element menu.
1: To jest dodaj kanał, czyli enter i, czyli jest tak, że jeżeli jesteśmy na danym kanale, jak wybierzemy go z listy wyszukanych przez tamte witryny, to możemy zrobić enter i, no albo też znaleźć opcję spacja 4-5.
0: Usuń kanał, nawias otwierający, D, nawias zamykający, odstęp, kreska, D, element menu.
1: Usuń kanał, odstęp D właśnie, to jest D, to co mówiłem. I w menu plik jeszcze nam zostały, proszę Państwa, opcje. Aby się, proszę Państwa, dostać do opcji, to jest skrót backspace O. I tutaj mamy pobierz, co robi po pobraniu. Pobierz i otwórz, to jest domyślna opcja. Może być pobierz i otwórz za pomocą media playera. Strumień bezpośredni, czyli po prostu nie pobiera, tylko jakby odtwarza z serwera. I opcja tylko pobierz. Domyślnie jest opcja pobierz i otwórz, czyli opcja druga. I przechodzimy, proszę Państwa, do ostatniej aplikacji w tej audycji, mianowicie aplikacji o nazwie Radio Internetowe i ta aplikacja jest ostatnim elementem również w menu media. Tam jest oczywiście jeszcze nagrywanie, ale nagrywanie omawiałem w audycji wcześniejszej, czyli nie w przedostatniej, tylko w tej, gdzie omawiałem media playera i teraz będzie już ostatnia aplikacja, która zamyka niniejszy dział i to jest Radio Internetowe. Aplikacja Radio Internetowe, jak łatwo się domyśleć, umożliwia łatwy dostęp i odtwarzanie strumieni radiowych z sieci. Możemy uzyskać dostęp do listy kanałów, przeszukiwać bazę danych kanałów do dodania i dodawać adresy URL bezpośrednio do listy kanałów lub innych list odtwarzania. Okno dialogu radia internetowego zawiera 5 elementów: przyciski, stacja, wyszukaj stację, wyszukiwanie w przeglądarce, aktualizuj bazę danych stacji oraz pole statyczne odtwarzania. Klawiszami F3 lub odstęp F3 przemieszczamy się pomiędzy tymi elementami. Ale ja myślę, że również możemy się przemieszczać spacja 1-2 albo spacja 4-5. Tutaj nie wiem, ale sobie to zaobserwujemy. Przycisk stacja otwiera listę dostępnych stacji. Po wskazaniu stacji wciskamy Enter na jej nazwie lub Enter na przycisku odtwarzania, aby uruchomić odtwarzanie, czyli albo na przycisku odtwarzania, albo bezpośrednio na jej nazwie. Przycisk odtwarzania, domyślam się, że można znaleźć spacja 4-5, no albo F3, odstęp F3, ale już tutaj zostańmy, myślę, że bardziej intuicyjne są te klawisze brajlowskie. Wybierając jedną z opcji wyszukiwania w oknie dialogowym radio internetowe, można przeszukać bazę danych kanałów radia internetowego i dodać je do swojej listy kanałów. Gdy wybierzesz opcję wyszukiwania po raz pierwszy, urządzenie poinformuje się komunikatem pobieranie bazy danych, a następnie przeniesie się do okna dialogowego wyszukiwanie. Tutaj nie wiem, czy to się wyświetli, bo ja już wprawdzie to konfigurowałem, ale po przeinstalowaniu wszystkiego, no to nie wiem, zobaczymy. BrailleSense oferuje dwie bazy danych radia internetowego. Baza danych radia w przeglądarce jest bazą danych open source, używaną w wielu aplikacjach Android Web Radio. Użytkownicy mogą łatwo dodawać stacje do tej bazy danych na stronie Radio Browser. A ponieważ każdy może łatwo dodawać stację, zalecamy częste aktualizowanie jej w Braille Sense. Czasami można znaleźć zduplikowane kanały w tej bazie danych, ponieważ czasami przesyłane są liczne łącza strumieniowe dla tego samego kanału. Zawiera ona jednak szeroką gamę opcji z całego świata. Baza danych Radio Sure Wyszukaj Stację ma mniej ofert, ale pozwala na wyszukiwanie według gatunku, co może być pomocne przy próbie zawężenia wyszukiwania. I chociaż Radio Browser, czyli Wyszukaj w przeglądarce, ma zazwyczaj większą różnorodność, czasami okazuje się, że Radio Sure oferuje stacje, których Radio Browser nie oferuje. Opcja Wyszukaj stację pozwala na wyszukiwanie stacji w bazie danych Radio Sure. Po uruchomieniu tej opcji otwarte zostanie okno dialogowe szukania stacji zawierające pole wyboru z listą rozwijaną Szukaj według. Teraz wybieramy odstępem, czy będziemy wyszukiwać stacji według kategorii, czy też tekstu zawartego w nazwie. Gdy wybierzemy opcję tekstu, to klawisz F3 przeniesie nas do pola edycji, w którym możemy wpisać nazwę stacji lub jej część. Domyślam się, że również tak samo będzie działo spacja 4-5. Po naciśnięciu klawisza Enter lub klawisza F3 ponownie lub ponownie spacja 4-5 się domyślam, zostaniemy przeniesieni do listy wyników. Teraz wciskając Enter na nazwie stacji dodajemy ją do listy naszych stacji. Jeśli wybierzemy kategorię, to klawiszem F3 lub spacja 4-5, klawiszami kombinacją spacja 4-5 możemy przejść do wyboru kraju, języka, rodzaju oraz do listy wyników. Po listach przemieszczamy się klawiszami odstęp 1 lub odstęp 4. W przypadku listy krajów możemy przyspieszyć wybór wciskając pierwszą literę nazwy kraju. Po wybraniu kraju klawiszem F3 przechodzimy do wyboru języka. Następnie tym samym klawiszem przechodzimy do rodzaju oraz listy wyników. Tutaj jest opisane F3 głównie i z odstęp F3, ale my tutaj bazujemy dla wygody spacja 1, 2, spacja 4, 5 i w ten sposób Państwu to zaraz pokażę. Wciśnięcie klawisza Enter na nazwie stacji doda ją do listy. Po dodaniu stacji do listy możemy wybrać kolejną stację lub ponownie wyszukać inną w bazie danych. Będąc na liście stacji, naciskając klawisz F3, możemy przejść do przycisku Dodaj stację. I tu sprawdzałem również, może to być spacja 4-5. Jeśli znamy adres URL stacji, możemy ją dodać ręcznie. W tym oknie dialogu możemy podać nazwę stacji oraz wpisać odnośny adres URL. Kolejne wciśnięcie klawisza F3 na liście stacji lub spacji 4-5 przeniesie nas do przycisku Usuń stację, a następnie do przycisku Modyfikuj stację, który umożliwia poprawienie adresu stacji, jeśli został on zmieniony. Kolejny przycisk to przycisk Zamknij, który powoduje opuszczenie listy stacji. Aby usunąć stację z listy, możemy też nacisnąć klawisz odstęp D na nazwie stacji. Podczas odtwarzania audycji klawisz odstęp wstrzymuje i uruchamia odtwarzanie, a spacja R, o czym jeszcze powiem, i ponowne wciśnięcie spacja R rozpoczyna i wstrzymuje nagrywanie, bo od tej aktualizacji z radia internetowego również można nagrywać. Gdzieś się dosłuchałem w Tyflo-przeglądzie, że nie wszystkie stacje radiowe umożliwiają nagrywanie, ale to, co znajdziemy, to akurat będzie umożliwiało. Menu. Menu zawiera trzy elementy: odtwarzanie, ustawienia i wyjście. Odtwarzanie zawiera cztery elementy: pauza, odstęp, czyli uruchamia i zatrzymuje odtwarzanie, zatrzymaj, backspace, głośniej, odstęp, przycisk przewijania w górę, ciszej, odstęp, przycisk przewijania w dół. Teraz ustawienia. Ustawienia odtwarzania. Enter S pozwala określić, czy ma być wyświetlany, odtwarzany tytuł. No i tyle właściwie. I teraz nagrywanie. Naciskając Enter R, jak mówiłem, podczas odtwarzania radia internetowego można wykonać wysokiej jakości nagranie MP3 kanału, którego aktualnie słuchamy. Naciskając Enter R jeszcze raz, zatrzymujemy nagrywanie. Powstałe nagrania są zapisywane na dysku Flash w folderze radio internetowe pod folderze nagrania. I teraz Otworzę tę aplikację, naciskam literę M.
0: Media player, nawias otwierający.
1: Nie pamiętam, jaki był skrót, bo pod radio FM było, radio FM, było R.
0: Nawias podcasty, radio internetowe, nawias otwierający, nawias zamykający.
1: Czyli trzeba wcisnąć M, żeby się dostać do grupy mediów i W, żeby otworzyć aplikację.
0: Stacja, nawias otwierający, enter, kreska, C, nawias zamykający, przycisk.
1: Stacja, to co czytaliśmy, spacja czwarty, piąty.
0: Wyszukaj stację,
1: wyszukaj
0: nawias
1: stację.
0: Wyszukiwanie w przeglądarce, nawias otwierający, zaktualizuj bazę danych stacji,
1: zaktualizuj bazę danych,
0: tytuł, dwukropek, brak elementów do stacja, nawias otwierający, wyszukaj stację,
1: tak, bo ja tutaj usunąłem.
0: Wyszukiwanie w przeglądarce, nawias
1: otwierający, pobieram listę stacji. A to wyszukiwanie w przeglądarce to jest właśnie pobieranie z tej drugiej bazy, a tamto szukanie wcześniej, co było pogrupowane, to jest pobieranie z Radia Sure, ale zobaczymy, co tutaj mamy.
0: Poprawnie pobrano listę stacji.
1: Warto, proszę Państwa, jak chcemy włączyć, na przykład nie korzystamy często z radia internetowego, no to możemy właśnie sobie zrobić pobieranie listy stacji. Tutaj zrobiłem zaktualizuj bazę danych i on pobiera i pobiera to dłużej. Ja już nie wiem tak naprawdę.
0: Poprawnie pobrano listę
1: kiedy,
0: stacji.
1: Z jakiej.
0: Zaktualizuj bazę danych stacji, przycisk. Tytuł, dwukropek, stacja, nawias otwierający, stacja, dialog. Lista stacji, dwukropek, radio RMF FM 1 z 21 element listy.
1: Tak, proszę Państwa, jeżeli weźmiemy na stacji Enter, to będzie to, co myśmy znaleźli. A jeżeli nie mamy tego na liście, to możemy sobie, proszę Państwa, znaleźć. Aczkolwiek tutaj może być jeszcze, bo tu są domyślnie zdefiniowane stacje, między innymi RMF FM, i to mi nie wszystko działo, proszę Państwa. Najprawdopodobniej dlatego, że zostało to przekopiowane jeszcze ze starych Braille Sensów, które posiadały radia internetowe, więc adresy się pozmieniały. Ale jeżeli dodamy stacje, to było, proszę Państwa, podobnie jak z tymi podcastami, ale jeżeli dodamy stacje inne, to tutaj one się będą nam wyświetlać. Ja zobaczę tylko, czy tutaj nie ma czegoś, co ja dodałem sobie. RMF FM.
0: Radio RMF Classic.
1: RMF Classic.
0: Radio RMF Max.
1: RMF Max.
0: Radio Z 420.
1: Radio Z.
0: Radio Plus 521.
1: No, spróbujemy Radio Plus, ale niech mi się włączy. Enter.
0: Ładowanie. Stacja. Nawias otwierający. Enter. Kreska. C.
1: No
0: nawias
1: właśnie,
0: zamykający.
1: Nie włączył się.
0: Przycisk.
1: Czyli tak jakby się po prostu niestety to zmieniło.
0: Lista stacji, dwukropek,
1: radio. Ja może to, proszę RMF Państwa, usunę
0: zaznacz
1: wszystko.
0: Wszystko.
1: Zaznacz wszystko.
0: Wybrane radio RMF, slash
1: spacja D.
0: Lista stacji, dwukropek, pusta lista, element listy.
1: I nie mamy żadnych stacji teraz. I teraz spacja czwarty, piąty.
0: Odtwarzanie, przycisk, dodaj stację, nawias, dodaj stację, dialog. Nazwę, pole edycji.
1: I tu byśmy mogli sobie pisać, jeżeli byśmy znali adres URL, ale że nie znamy, to spacja
0: dodaj
1: Z.
0: Stację, nawias,
1: zamykamy jeszcze raz spacja Z i jesteśmy w okno głównym radia internetowego.
0: Przycisk.
1: Stacja to nie.
0: Wyszukaj stację.
1: Wyszukaj stację. Enter.
0: Szukaj według kategoria 1/2 lista rozwijana.
1: I tak, według kategorii, wiesz, no, albo według kategorii wyszukiwacz,
0: tekstu 2/2,
1: albo według tekstu.
0: Lista rozwijana.
1: Biorę spacja czwarty, zdjąłem, żeby znaleźć tekstu, spacja pierwszy, żeby wrócić do kategorii.
0: Kategoria 1/2 lista rozwijana.
1: I im więcej tych elementów określimy, które tu są, tym bardziej zawęzi nam się pole wyszukiwania. Spacja czwarty, piąty.
0: Kraj, dwukropek, Afganistan 1.
1: No i 173 kraje. I wpiszemy sobie P.
0: Pakistan 109. Palestiny 120. Panama 120. Papua New Guinea 122.
1: Palestyna, Panama, Papua.
0: Paraguay 123. Peru 123. Filipiny 125. Poland 126.
1: Poland, czyli Polska.
0: 173 lista rozwijana.
1: I tego nie ruszamy. Spacja czwarty, piąty.
0: Język dwukropek, English 1.
1: No i języków jest mniej.
0: Lista rozwijana.
1: Jest 5 języków do wyboru, no ale żeby się upewnić, to wybierzemy sobie język polski, żeby po prostu, ja nie wiem, czy on wtedy wszystki, jeżeli tego nie określimy, to on będzie szukał w danym języku i na przykład jeżeli jest, dajmy na to, polska stacja, ale na przykład nie jest żadna nadawana w języku angielskim, no to nic nam nie znajdzie, więc trzeba to określić.
0: Polish 2, slash,
1: angielski,
0: list,
1: polski,
0: Serbian, 3,
1: serbski,
0: slash, Ukrainian,
1: ukraiński,
0: kreska, 5, slash,
1: no i tutaj nie
0: 5
1: mogę,
0: lista, kreska, 5, slash,
1: nie mogę
0: 5
1: tego,
0: lista,
1: nie można odczytać, pewnie jest cyrylicą napisane. A nie, tu są zawężone, więc pewnie są stacje akurat w tych tych językach w polskiej bazie mógł występować.
0: Ukraina, Serbian, Polish 2.
1: No ale jeżeli na przykład weźmiemy, nie wiem, angielski, no to on innych nie znajdzie, tylko angielskie, więc określamy, że to ma być polski. Dobra, spacja 4/5 jeszcze raz.
0: Rodzaj dwukropek 50 sekund / 60 sekund 1 /
1: i tu jest 57 różnych rodzajów. 50-60, czyli pewnie muzyka z lat 50-tych, 60-tych.
0: 70 sekund.
1: Muzyka z lat 70-tych, 80-tych.
0: 90 sekund.
1: Muzyka z lat 90-tych.
0: Adult Contemporary 4 / 5 Adult Standard / All News 6 /
1: All News.
0: Blues 7
1: / Tu są, proszę Państwa, po angielsku są nazwane te rodzaje. Na przykład Public weźmiemy.
0: Pop 36, Public Radio 37 /
1: Public Radio.
0: 57 Public Radio.
1: I wtedy te takie najbardziej znane nam się powinny wyszukać. Spacja 4/5.
0: Lista wyników. Lista wyników. Polskie Radio. Kreska. Gdańsk. Odnośnik. / HTTP. / / Stream. Task. Gda. PL. 8000. RG1. Znak zapytania. 1 347 miliardów. MP3. 1 z 39 element listy.
1: 39 stacji znalazł. Polskie Radio Gdańsk.
0: Polskie Radio. Kreska. Gorzów. Odnośnik.
1: I od razu podaje stację URL.
0: Polskie Radio. Kreska. Polanda. Podnośnik.
1: Znaczy adres URL.
0: HTTP. / Polskie Radio. Kreska. Poland ist. Odnośnik. Polskie Radio. Kreska.
1: Szczecin.
0: Szczecin. Polskie Radio. Kreska.
1: Wrocław.
0: Polskie Radio. Kreska. Wrocław Kultura. Polskie Radio. Kreska.
1: Czwórka.
0: Radio Opole 2. Odnośnik.
1: Opole 2.
0: Radio Zielona Góra.
1: Radio Zielona Góra.
0: Polskie Radio. Kreska. Łódź. Odnośnik. HTTP.
1: Radio Łódź.
0: Polskie Radio. Kreska.
1: Radio Poznań.
0: Polskie Radio. Kreska.
1: Radio Koszalin.
0: Polskie Radio. Kreska. RDC Radio dla Ciebie.
1: Radio dla Ciebie.
0: Kreska. RDC Radio dla Ciebie. Radom. Odnośnik.
1: A tam było radio. Aha, bo ja się pominąłem. Tu jest Radio dla Ciebie. Radom.
0: Radio. Kreska. RDC Radio dla
1: Ciebie. I Radio dla Ciebie Siedlce.
0: Polskie Radio. Kreska. RDC Radio dla Ciebie. Płock. Odnośnik.
1: Radio dla Ciebie. Płock.
0: Polskie Radio. Kreska. Białystok.
1: Radio Białystok.
0: Studio Suwałki. Polskie Radio. Kreska. Gdańsk w Słupsku.
1: Gdańsk w Słupsku.
0: Polskie Radio. Kreska. Lublin. Odnośnik.
1: O, jest Radio Lublin.
0: Polskie Radio. Kreska. Jedynka. Odnośnik. Jedynka. Polskie Radio. Kreska. Pik. Odnośnik.
1: Pik.
0: Polskie Radio. Kreska.
1: Dwójka.
0: Dwój. Polskie Radio. Kreska. Radio Kierowców.
1: Radio Kierowców.
0: Polskie Radio. Kreska. Słupsk.
1: Słupsk.
0: Polskie Radio. Kreska.
1: Kielce.
0: Kielce. Polskie Radio. Kreska.
1: Katowice.
0: Polskie Radio. Kreska.
1: Kraków.
0: Polskie Radio.
1: Opole.
0: Polskie Radio.
1: Rzeszów.
0: Radio na kło 107.
1: Tu jest oczywiście bez polskich liter Rzeszów.
0: Odnośnik. Nakło. Polskie Radio. Kreska. Ram.
1: Ram.
0: Kreska. Polskie Radio. Kreska.
1: Off.
0: Polskie Radio. Kreska.
1: Radio dla Ciebie. RDC. Warszawa. O, jest Warszawa. Dobrze, do tego szukałem. 33 stacja.
0: Kreska.
1: MC. MC.
0: Polskie Radio. Kreska.
1: Zachód.
0: Polskie Radio. Kreska.
1: Białystok.
0: Radio 40.
1: Tu jeszcze czasami są częstotliwości. Na przykład jest Polskie Radio Białystok 96 FM.
0: Radio 40 plus odnośnik.
1: Radio plus.
0: Dwukropek. HTTP. Radio LK. Kreska.
1: Radio LK.
0: Radio LK. Kreska. Radio LK. Kreska. Leszno.
1: A, Radio LK Leszno. Radio LK Głogów.
0: Radio LK.
1: Radio i Radio LK Głogów. To już jest ostatnia pozycja. A my sobie włączymy na przykład Radio Plus.
0: Kreska. Radio 40 plus odnośnik. Dwukropek.
1: Więc teraz.
0: Opis. Dwukropek.
1: A jest opis. Spacja 4/5.
0: Radio, które łączy, skierowane do osób w wieku 40 plus, ale młodsi słuchacze są również mile widziani. Kropka. Szerokie spektrum muzyczne i fantastyczni prezenterzy. Kropka. Zapraszamy pole edyt. Dodaj stację przycisk.
1: Można zrobić dodaj stację. To ja może dodam od razu.
0: Dodano.
1: Dodano.
0: Dodaj stację przycisk. Otwórz przycisk. Anuluj. Szukaj według kategoria 1.
1: Tak, jest to wszystko, co było. To może ja sobie w ogóle spróbuję spacjami pozaznaczać te, które chcę.
0: Odnośnik. Wybrane Polskie Radio. Kreska. Lublin. Odnośnik.
1: Zaznaczyłem spacją, wybrałem Radio Lublin.
0: Polskie Radio. Kreska.
1: I wybrałem jedynkę.
0: Wybrane Polskie Radio. Kreska. Jedynka. Dodano. Lista wyników.
1: Dodano.
0: Dwukropek. Wybrane Polskie Radio. Kreska.
1: Teraz zamknę spacja Z.
0: Wyszukaj stację. Nawias otwierający.
1: Tamto okno, gdzie jest wyszukaj stację i jestem w oknie głównym aplikacji. Spacja 4/5.
0: Przyłanie
1: w przeglądarce.
0: Zaktualizuj
1: bazę, to nie.
0: Dwukropek.
1: Tytuł.
0: Brak, element,
1: brak
0: czas,
1: elementów.
0: Dwukropek. Stacja.
1: Stacja.
0: Otwierający.
1: I teraz Enter i teraz będą zapisane.
0: Lista stacji. Dwukropek. Radio 40 plus 1 z 3 element list. listy.
1: No i teraz jest Radio 40 plus. Jeżeli włączę, zrobię Enter, powinno się
0: ładowanie
1: otworzyć.
0: Pauza.
1: I tu się od razu zapaliło.
0: Wyszukaj stację, stacja, nawias otwierający.
1: Tylko niestety mi się to teraz jak zrobiłem pauzę, to mi się to wyłączyło. Ściszyłem, wyłączyłem głos i Państwu coś powiem. Od razu jest tutaj jakby, od razu jest RDS, od razu jest informacja, kto śpiewa i co to jest. 50 Miles the Hooters śpiewa. Utwór nie jest na licencji Creative Commons, wyłączamy. I teraz sobie mogę otworzyć i na przykład sobie włączę jedynkę. Czyli tak, otwieram, pierwsze pole to jest w ogóle stacja, czyli jeszcze raz Enter. Jeżeli najprościej, jeżeli mamy zdefiniowane stacje, nacisnąć dwa razy Enter, jak znajdziemy w grupie mediów program i wtedy już mamy listę stacji, jest Radio Plus, jest Polskie Radio Lublin, otworzę Lublin, zobaczę. Jest na przykład jeszcze jedynkę.
4: Nie, to co...
1: No dobra. Pokażę jeszcze to Państwu to nagrywanie, tylko właśnie tak, żeby były jakieś wiadomości. Żeby włączyć nagrywanie, to nie jest spacja R, tylko spacja Enter R. Kiedy naciśniemy spacja Enter R, będzie chwila ciszy, zapali się na linijce komunikat nagrywanie, po chwili zacznie grać. Później naciśniemy jeszcze raz, znowu będzie chwila ciszy, wyświetli się komunikat zatrzymany. Polskie Radio 1.
5: Amerykańska demokracja potrzebuje...
1: Spacja Enter R, nagrywanie pokazuje.
5: Bez wątpienia to, żeby...
1: Cały czas pokazuje na wyświetlaczu nagrywanie.
5: Głosowania elektorskiego jest ważne. Tu bez względu na to,
1: ale
5: który
1: nie
5: kandydat
1: ma tego.
5: Wygrywa.
1: Nie
5: ale
1: ma
5: z drugiej strony
1: jakby...
5: Trump jest sprawcą
1: nie ma tego,
5: że ta
1: nie ma
5: amerykańska demokracja się zachwiała.
1: Czasu
5: zaczęli
1: nagrywania. Myślałem, że jest czas nagrywania, ale czasu nagrywania, proszę Państwa, nie ma. I lepiej nic nie ruszasz, bo tutaj ruszyłem i chyba to nagrywanie zatrzymałem. Więc, bo tutaj chyba nie ma żadnych ostrzeżeń związanych z zapisaniem jako, czyli po prostu należy to włączyć i jeżeli mamy coś ważnego do nagrania, to nie ruszać, najwyżej więcej się nagra, a później sobie to wytniemy.
6: Zestawię.
1: Enter, spacja, R, nagrywanie.
6: Szanowanym politykiem.
1: Wyświetla się nagrywanie i nagrywa teraz. Enter, spacja, R z powrotem. Zatrzymaj się, wyświetla.
6: Która już te propozycje...
1: I pokazuje się zatrzymywanie, radio zaczyna grać. Spacja, Z, wyszedłem ze stacji, wchodzę na flash disk i tutaj mamy, proszę Państwa, folder Web Radio i tu mamy Records i są jeszcze inne informacje w tym folderze związane z zdefiniowanymi stacjami. Jest Web Radio Channel INI, jest Web Radio InfoDB, jest Web Radio InfoDB Journal, jest Web Radio UpdateDB i jest Web Radio UpdateDB Journal. I otwieram sobie rekord i tutaj mamy foldery ze stacjami. Nie wiem od czego to zależy. Wcześniej mi jakoś się z folderami nagrywało, teraz bez folderów. W każdym razie w tym folderze są wszystkie nagrania. Jest, tutaj mamy jeden. Na końcu jest napisane Polskie Radio PL, MP3. Zobaczymy, co tu jest.
6: No bardzo utytułowanym, szanowanym politykiem, na pewno dbającym o jedność Ameryki. Tak, to, potem historia TIP.
1: To, co nagraliśmy. Jeszcze jest drugi plik.
5: Mocno wierzyć, stąd bez wątpienia, to, żeby pokryło się popular vote z wynikiem głosowania. Ale...
1: Tak, chyba jeszcze jedno jest.
7: Nie krwi, szczególnie kończą się zapasy krwi w grupach 0RH-, 0RH+.
1: Okej, proszę Państwa, tamte nagranie poprzednie było najdłuższe, ono trwało dłużej, myślałem, że to ostatnie, tylko to przedostatnie, tylko włączyłem początek ze względu na ZAX, ale tam się okazało, że ono, proszę Państwa, było jeszcze dłuższe, ale ja już nie tego, ja już tam chyba straciłem kontrolę nad tym, a on chyba jednak nagrywał cały czas. No lepiej po prostu, jeśli nie musimy nic robić podczas nagrywania, to nie róbmy. To wszystko w dzisiejszej audycji, dziękuję już Państwu za uwagę, do usłyszenia.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: Dzień dobry, dzień dobry. 186. Tyflo Przeglądu. Dzisiaj w takim dość skromnym składzie Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli
10: Tomek Dobry wieczór.
9: No i żeby tutaj długo nie wygadać jakichś wstępów, no to przystąpmy jak zwykle do tego, co się dzisiaj będzie działo i dzisiaj żadnych rewelacji będzie czytał Michał.
4: tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. ImageChat. Kolejna sztuczna inteligencja do rozpoznawania zdjęć. Niewidomi mieszkańcy Stanów Zjednoczonych nie są w stanie identyfikować banknotów i chcą to zmienić. Nowości w grach. Sprawdź swoją wiedzę w zakresie dostępności po polsku lub angielsku. Nowa wersja Mony pozwala na zmianę dźwięków powiadomień. Audio Hijack 4.2 przynosi nowe efekty i poprawki dostępności. Nowa wersja i nowe głosy do syntezatora Piper. Aplikacja SenseMath na iOS pomaga niewidomym zrozumieć wykresy. Sztuczna inteligencja zacznie opisywać YouTube Shorts. Czy to kiedyś pomoże niewidomym? Aplikacja ChatGPT na iOS dostępna. Firefox dostanie wbudowanego tłumacza stron. Apple Music Classical dostępne na Androida. Emma wróci. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
9: No, jeszcze więcej na pewno będzie, bo tu zaczniemy od komentarza, ale zanim zaczniemy od komentarza, to najpierw sposoby, w którym możecie się z nami kontaktować. Jest ich jak zwykle kilka. Jesteśmy na YouTubie, jesteśmy w Tyfloradiu, jesteśmy na Facebooku też.
4: Na Facebooku też.
9: Jesteśmy w aplikacji Tyflo Podcast Dawida Piepera na Windows. Tam można na pewno... Co można tam? Chyba można napisać.
4: Pisać. Można ja pisać, a pamiętam, też jest opcja, za pomocą której Zoom może zostać odpalony.
9: Tak, można też do nas zadzwonić przez telefon i można pisać z aplikacji Tyflo Centrum napisanej przez Arka Święcnicnego na system iOS. Tych metod kontaktu naprawdę jest dużo. Dobrze, to w takim razie przechodzimy już do tego, do tematów na dzisiaj. Zaczynamy od komentarza.
4: Tak, Aga do nas napisała. Napisała do nas a propos aplikacji Wislens, którą to w poprzedniej audycji demonstrował Paweł. I jeżeli chodzi o ten komentarz, no to Aga napisała do nas tak. Na moim telefonie aplikacja Wislens nie działa. To znaczy ona działa do momentu zrobienia przeze mnie zdjęcia interfejsu, a gdy tylko chcę wejść w tryb interakcji, to nie mogę kliknąć w ogóle w ten przycisk, a raczej w tę zakładkę. Od razu wyrzuca mnie do głównego ekranu aplikacji. Myślałam, że to jest spowodowane tym, że mam za stary telefon już na takie rzeczy. Okazuje się jednak, że nie tylko ja mam takie problemy na mojej ósemeczce jeszcze. Nowsze telefony, takie jak na przykład iPhone 13 Pro, też potrafią mieć ten sam problem. Co ciekawe, to nie każdy iPhone 13 Pro ma ten sam problem, co mój telefon. Ciekawa jestem, czy z ósemkami jest podobnie, czy każda ósemka ma ten sam problem. Aplikacja ma potencjał, ale jak na razie z tego, co widzę i już też ludziska opisywali to na grupce, to za dużo zachodu z tym celowaniem w ekran i tak dalej. Więcej się człowiek nad tym się napoci, niż jest to warte. No ale dobrze, że w ogóle komuś się chce takie programiki tworzyć, może jakoś te aplikacje dopracują. No sama nie wiem, w każdym razie ciekawe czasy nadchodzą, to na pewno. No ja bym powiedział, że z jednej strony tak, to może być męczące korzystanie z takich aplikacji i to w ogóle wszystkie aplikacje, za pomocą których rozpoznajemy jakieś zdjęcia, obrazki, różne tego typu rzeczy i jeszcze kiedy te zdjęcia musimy sami zrobić, to ja się bardzo często spotykam z takimi komentarzami, że to w sumie po co to, bo to i tak źle rozpoznaje, nie jest dokładne, lepiej do kogoś zadzwonić, lepiej kogoś poprosić, jest w końcu Be My Eyes albo można do znajomego zadzwonić. No i to jest wszystko fajnie, kiedy nie mamy jakiejś na przykład prośby do kogoś i nie musimy się z czymś zapoznać na przykład o godzinie 4 w nocy i nikt nie odbiera Be My Eyes'a. No to w takiej sytuacji zaczyna być problem i zaczynamy doceniać tego typu narzędzia.
10: Przykład z życia znajomego, który zareagował na wiadomość, że Apple dodaje taką funkcję w iOS 17. Szkoda, że tego nie ma już teraz, bo bym nie musiał marznąć w swoim pokoju hotelowym o 2 w nocy, bo klimatyzator miał ekran dotykowy.
4: No, no właśnie.
10: Nie miał jak tego obsłużyć.
9: No także no rzeczywiście te ekrany dotykowe to jest jakiś problem. No zobaczymy, może jakiś remedium w dobie sztucznej inteligencji się i na to znajdzie. Ostatecznie pamiętam jeszcze 10 czy 12 lat temu, jak były dyskusje, że będzie sztuczna inteligencja, która opisuje zdjęcia, to wszyscy mówili, haha, tego się zrobić nie da. A tymczasem okazuje się, że...
4: A tu proszę, a coraz więcej możliwości i oby tak dalej.
9: No właśnie, no to w takim razie sztuczna inteligencja opisuje już zdjęcia i tu jest pierwszy news. Tak, tam się fajnie nawiązało.
10: Idealne przejście.
9: Tak. Mówiliśmy w tydzień temu, że jest coś do opisywania zdjęć, to jest jeszcze jedno coś do opisywania zdjęć.
10: Tak, jak wyszedł ten ChatGPT, to tak na początku to była taka rewolucja, to się okazuje, że tego zaczęło ostatnio wyrastać jak grzyby, bo ja to znalazłem kolejną rzecz, którą ktoś wrzucił na Mastodonie. Znajdziecie link do tego w komentarzu. Usługa nazywa się Image Chat, no i po prostu pozwala nam teoretycznie porozmawiać ze naszymi zdjęciami. Możemy sobie tradycyjnie wejść na stronę i na tej stronie załadować zdjęcie. Robimy to szukając grafiki opisane jako upload image. Jeśli my na tą grafikę naciśniemy, no to otworzy nam się normalne okienko, w którym po prostu wybieramy plik. Takie wszystkie najbardziej popularne formaty zdjęć są obsługiwane. Po wybraniu pliku zdjęcie nam się ładuje automatycznie. Jak system już je przetworzy, no to wyświetli nam się od razu pole edycji, w którym możemy zadawać jakieś następne pytania, a powyżej tego pola będziemy już widzieli taki dosyć szczegółowy opis. Widziałem osoby, które to rozwiązanie chwaliły. Ja z nim miałem różne wyniki. Takie zdjęcia, które wrzucałem na przykład właśnie do tej lawy, bodajże to się jedna z tych stron nazywała, którą poprzednio testowaliśmy, to były zrzuty ekranu z gry i też zrzut ekranu z aplikacji Audio Hijack, który w sumie wybrałem przez przypadek, no to on tam opisywał, że widział jakieś instrumenty, tam instrumentów nie było. Pytałem się go, czy widzi jakiś tekst, no i tutaj podobnie jak z tą lawą, na przykład też tutaj jak OCR-a żadnego nie ma, nie umiem powiedzieć w ogóle, co to za aplikacja i co tam właściwie na tym zdjęciu widać. Wrzuciłem mu zdjęcie naszego pieska, który akurat tam leżał z kimś na łóżku. Wydawało mi się, że to było zdjęcie ze mną, ale mówił tam, że tam jest jakaś dziewczyna, więc nie wiem, czy to po prostu źle rozpoznał, czy to było akurat zdjęcie z moją siostrą, bo to jest też możliwe. Natomiast z rasą psa sobie nie poradził, bo to jest akurat Akita. On mi powiedział, że to jest Husky. No jedno i drugie to są duże psy, więc to się zgadza, ale no tutaj niestety nie trafił, ale opis szczegółowy był właśnie, że ten pies leży na kimś właściwie, jak ktoś tam leży na łóżku, na tej osobie leży pies. Tej osoby było widać tylko ramiona, więc ten pies znaczną część tej osoby przykrył. Można było się właśnie dopytywać o szczegóły, jakieś o kolor i tak dalej. Natomiast teraz próbowałem jeszcze poprosić go, żeby mi coś powiedział po polsku. Rezultat tego był taki, że kiedy napisałem do niego opisz to zdjęcie w języku polskim, to mi odpowiedział: "This image is described in Polish. Please describe the image in Polish." Więc nie wyszło kompletnie. Poprosiłem go po angielsku.
9: To znaczy, może no? być tak, bo niektóre te strony, z tego co wiem, i te boty, które jakby rozmawiają, jakby przez które możemy rozmawiać z czatem, to one dorzucają jeszcze swoją jakiś kawałek prompta. Znaczy, to jest w różnych celach, na przykład takich, żeby nie dało się wykorzystywać tych botów do tego, żeby za darmo sobie rozmawiać z tą wersją GPT-4. Po swojemu, no bo my tam napiszemy, to będzie potem jakby na konto jakby użytkownika tego, który nam z tym czatem konwersuje, więc tu są w ogóle ponoć ciekawe rzeczy, że po pierwsze trzeba jakoś zabezpieczyć to, co pisze ten bot do czata, bo to są często wypracowane ciężkim wysiłkiem i tu nie żartuję, takie prompty do tego czata, żeby one rzeczywiście dawały to, co trzeba. I tu ludzie już robią na przykład sztuczki pod tytułem zanim opiszę zdjęcie, napisz mi to, co napisałem ja. I żeby na przykład to nie działało. Żeby nie dało się w ten sposób odkryć, co tam sobie firmy napisały do czata, tak żeby to potem wykorzystać u siebie. I to są podobno to już kursy są na ten temat całe i ponownie.
4: No to jest ten tak zwany prompt engineering, tak, czyli prompt engineering, taki nowy typ programowania, można by powiedzieć.
9: Tak, więc robi się prompt engineering. Prompt hacking, podejrzewam, też się robi.
10: Prompt injection chyba to się mówi, tak.
9: Prompt injection to jest właśnie to wstrzykiwanie przez...
10: Wstrzykiwanie, tak.
9: A hacking to mi chodzi o to, żeby ten prompt, żeby wyciągnąć z tego prompt engineering, znaczy z prompt injecting, no, to co jest tam właśnie wstrzyknięte.
10: No właśnie.
9: I to jest już cały przemysł skupiony wokół tego, co się pisze czatowi GPT, żeby on zaczął z nami rozmawiać. Być może oni coś tam po prostu wpisali takiego i jak my, jak coś tam ty dopisałeś mu po polsku, to miał część po angielsku, część po polsku, więc...
10: Tak, co ciekawe właśnie...
9: Się to zagubił. Być może, no tak się zastanawiam, bo to, co ja mu tam tydzień temu pisałem, to on rzeczywiście, jak go pytałem po polsku, no to powiadał po polsku. Jak
10: no tutaj mówi. Właśnie jak napisałem później describe this image in Polish, to mi po prostu odpowiedział opisz to zdjęcie po polsku, więc to przetłumaczył sobie to, co powiedziałem na polski, no ale...
9: Tak, a czat, no, tak, no czat GPT raczej nie...
10: Nie, to jest oni, to jest chyba jakiś więc... ich konkretny model, jest po to API, aha, które deweloperzy okay. mogą wykorzystywać. Nie wiem, jakie modele językowe tutaj są stosowane, mniej więcej to wygląda w ten sposób, a jeszcze, żeby dokończyć wątek, strona ma również wersję aplikacyjną, zarówno na iOS-a i na Androida, ja o tej aplikacji właśnie dowiedziałem się najpierw. Tutaj dostałem ostrzeżenie od tej osoby, od której tą wiadomość dostałem, że aplikacja ma niezaetykietowane przyciski. No ja miałem jeszcze większe problemy, bo udało mi się jakoś do tej aplikacji wejść i pominąć ekran logowania, ale tam problem jest taki, że po naciśnięciu powiedzmy jednego przycisku zawartość tej aplikacji po prostu dla VoiceOvera znikała. Jak włączałem rozpoznawanie ekranu, to on coś widział, ale te przyciski jakoś wtedy już nie chciały reagować, więc ostatecznie na aplikacji, mimo to, że pominąłem ten samouczek, który tam się wyświetla, oczywiście też aplikacja zapytała o dostęp do aparatu, do zdjęć, potem też można po prostu sobie robić zdjęcia, ale nie udało mi się niestety przez aplikację nic załadować, przynajmniej na iOS-ie, może na Androidzie jest lepiej, no mniej więcej strona jest i działa, więc tutaj mamy kolejne narzędzie, które ewentualnie możemy wykorzystać.
9: Od narzędzi przechodzimy do dolarów, bo jak się okazuje, Stany, no to jest taki kraj, który z jednej strony ma dużo różnych mechanizmów dostępnościowych, ale okazuje się, że czasami jest fajnie w różnych ciekawych sferach, natomiast w takich podstawach, w tym przypadku banknotach, jest słabo.
4: Jest słabo, dokładnie. Ja też myślałem, że będzie lepiej i że no, o tym się nigdy nie mówiło, bo to po prostu jest oczywista kwestia i niewidomi Amerykanie, niewidomi mieszkańcy Stanów Zjednoczonych są bez problemu w stanie rozróżniać banknoty. Wszak tak jak Tomku mówiłeś, no przecież w Stanach to dostępność i prawa człowieka z różnymi niepełnosprawnościami to dosyć często są podnoszone przez różne organizacje, ale okazuje się, że no z dostępnością banknotów to jest gorzej niż u nas, bo z tego co czytałem, no to te banknoty w żaden sposób nie są rozróżnialne jeden od drugiego i nigdy tak bez jakichś aplikacji, tego typu narzędzi nie wiemy, jaki banknot trzymamy w dłoni. I ostatnio, bo to już tak informacja trochę przebrzmiała, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, bo to 10 marca w Stanach Zjednoczonych była demonstracja niewidomych, konkretnie z organizacji ACB, czyli American Council of the Blind, którzy to domagali się wprowadzenia jakiegoś zróżnicowania, jeżeli chodzi o dostępność tych banknotów, a to było nie bez kozery właśnie tego 10 marca, bo właśnie 10 marca do obiegu został wprowadzony nowy banknot 20-dolarowy. No i przy tej okazji zawsze niewidomi mieszkańcy USA mają nadzieję, że no, tym razem coś takiego się stanie, że będzie to dostępne, że jakieś tam symbole, czy w jakikolwiek inny sposób zostanie to nam udostępnione, że będzie dało się rozróżnić te banknoty, no ale wygląda na to, że chyba znowu nic z tego nie wyszło. Swoją drogą, no to jest naprawdę ciekawa sprawa, chociażby można by było to rozróżniać pod względem tej długości banknotów, bo szczerze powiedziawszy, to ja osobiście zupełnie nie umiem korzystać z tych symboli, które są na banknotach. Nawet na nowych banknotach dla mnie one są mało wyczuwalne, a już nie mówię o takich banknotach, które trochę tam w portfelu przeleżą. Osobiście to się cieszę, że już praktycznie wcale nie muszę korzystać z papierowej gotówki, no ale
10: ja też
4: u nas
10: kasiderem
4: to
10: się posilam po prostu,
4: tak,
10: jak trzeba.
4: Tak, dokładnie, dokładnie. Ale u nas no to jeszcze jest ta długość zróżnicowana. Jeżeli mamy tę banknotówkę, no to możemy dzięki temu się zorientować, co tam mamy w portfelu.
9: No to przechodzimy do tematu nieco bardziej takiego luźnego, nieco bardziej rozrywkowego, nawet dużo bardziej rozrywkowego, bo nowości w grach od Piotrka teraz.
10: Dokładnie, więc dzisiaj w Tyflo Podcast jako pierwszy dowiaduję się, co będzie w biuletynie Audio Games, bo ja już go skończyłem pisać. On oficjalnie okaże się jutro, bo jutro mamy 1 czerwca, swoją drogą Dzień Dziecka, więc jeśli, no myślę, że każdy z nas jest gdzieś tam dzieckiem w głębi serca, więc no warto sobie czasami coś pograć, rozerwać się. Więc przedstawię tutaj kilka rzeczy, które się pojawiło, kilka aktualizacji. Niektóre z tych rzeczy omawialiśmy na bieżąco, ale całkiem sporo rzeczy pojawiło się w tym biuletynie, które jeszcze w Tyflo Podcaście, w Tyflo Przeglądzie nie były omawiane. Więc zacznijmy sobie od nowości. Pierwsza gra będzie ciekawa dla użytkowników Androida, bo tylko na Androidzie ją znajdziemy, a konkretnie to jest Sherlock Mysteries, czyli to jest gra, w której wcielamy się w Sherlocka Holmesa. To jest gra, w której generalnie no, musimy rozwiązywać różne sprawy. A jak to robimy? No tak jak prawdziwy detektyw. Musimy rozmawiać z ludźmi, przemieszczać się od lokacji do lokacji i poprzez nasze wywiady z osobami możemy odkrywać jakieś następne lokalizacje. Oczywiście mamy miejsca, w którym możemy wszystkie jakieś wskazówki, które odkryliśmy, zapisywać i przeglądać. Możemy nawet sami sobie notatki robić, bo w tej grze jest też taki dla nas własny notatnik. Możemy nawet czytać gazetę londyńską, która też nam będzie jakieś informacje mogła dostarczyć. Takie rzeczy, które gdzieś się dzieją w tle, które mogą być dla akurat tej sprawy, nad którą pracujemy, istotne. Co oferuje gra? No oferuje głos, więc tutaj możemy te teksty czytać i oczywiście jest wszystko dostępne z talkbackiem, ale też są aktorzy, którzy te kwestie czytają. Gra jest po angielsku, więc tutaj też taka uwaga, no trzeba jednak ten język znać, jeśli ktoś chciałby sobie pograć. Jest też mamy oryginalne sprawy, które zostały, różne zagadki stworzone dla tej gry. No właśnie mamy tutaj voice acting, czyli tak, mamy te wszystkie narzędzia, ręcznie rysowana grafika, więc jeśli ktoś może jest słabowidzący tutaj, to może też to docenić. No i to jest taka, wydaje mi się, ciekawa gra. Niestety, no i można grać bez dostępu do internetu, tylko przed rozpoczęciem sprawy musimy sobie ją na urządzenie pobrać, bo tam się jakoś te sprawy pobiera. Więc jeśli kogoś taka gra ciekawi, a macie urządzenie z Androidem, bo niestety no, na razie tej gry nie ma na innych platformach, no to możecie sobie pobrać. Następna gra to jest Gamebook, czyli to jest taka no, książka, w której podejmujemy decyzje. To jest pierwszy taki gamebook od tego konkretnego autora, który postanowił właśnie spróbować swoich sił w tworzeniu takich rzeczy. No to jest też oczywiście wszystko po angielsku, a fabuła jest taka, że to jest historia o dojrzewaniu małej dziewczynki, która została wychowana gdzieś w dziczy przez naturę, można powiedzieć, no ale teraz musi nauczyć się radzić sobie z ludkością, no i przy okazji jakieś różne nauczki życiowe doświadczyć. No i oczywiście, jak to bywa w takich gamebookach, no cały sens rozgrywki polega na podejmowaniu decyzji, podejmowaniu trafnych decyzji, bo możemy wykonać jakiś zły krok, no i przez to po prostu przegrać i musimy wtedy rozgrywkę zacząć od nowa. Takie gamebooki to najczęściej są po prostu strony internetowe i tak jest w tym przypadku. Tutaj autor mówi, że ta gra powinna działać zarówno na komputerach, jak i smartfonach, więc tutaj też znajdziecie do tego link. Następna gra też na przeglądarkę, ale już nie gamebook, a gra słowna, Word Voyance, czyli to są, jak to mówią jej autorzy, to jest taka internetowa gra skrable połączone z krzyżówką, więc tutaj musimy układać słowa w taki sposób, żeby coś nam z tego wyszło na planszy, no i w ten sposób zyskujemy punkty. Co ciekawe, grę można grać właściwie na wszystkie sposoby, bo możemy grać w nią z klawiatury, z ekranu dotykowego, nawet z gamepadem, z joystickiem, to też ciekawe, właśnie takie skrable po prostu z podłączonym kontrolerem. Ale tutaj właśnie twórcy zadbali o to, żeby ta gra była dostępna dla jak największej liczby osób, więc no oczywiście tutaj mamy zarówno grafikę i osoby widzące mogą po prostu przeciągać i opuszczać te różne litery i w ten sposób układać słowa. No a my jako osoby niewidome zarówno na komputerze, jak i platformach mobilnych po prostu możemy grać z czytnikami ekranu. Gra jest wieloosobowa, możemy grać sobie z innymi osobami i co też jest fajne, to ta gra działa bardzo podobnie do gier typu Quizvanie czy Dice World, gdzie wykonujemy nasz ruch, wtedy czekamy, aż druga osoba wykona swój, ale my w międzyczasie możemy sobie tą grę zamknąć, wtedy dostajemy powiadomienie, kiedy jest nasza kolej, po prostu możemy do tej gry wrócić i w ten sposób grać z innymi osobami, tylko wtedy, kiedy mamy na to czas, więc po prostu jak mamy chwilę, to możemy sobie zajrzeć do tej gry, no i później zająć się czymś innym. Następna gra, tylko teraz, żebym to dobrze przeczytał. Rococo Audio Game Fantastique. To jest właściwie takie koncept demo, bo gra jeszcze się rozwija. Ma się pierwsza taka bardziej pełna wersja ukazać jesienią. A o co będzie chodziło w tej grze? Głównie o... Będzie to taka gra rytmiczna, w której będziemy musieli poskładać do kupy piosenki. Piosenki, które dostarcza nam sam autor, bo autor jest w takim zespole, który tworzy taką muzykę chiptune i synthpop, więc takie trochę klimaty retro, ale z takimi też elementami współczesnego popu, więc taka całkiem przyjemna muzyka. W tej pierwszej wersji tej gry, którą możemy pobrać na komputery z Windowsem i z Maciem, potrzebujemy zarówno klawiatury i myszki, żeby w nią grać, ale finalnie kontrolery, czyli tam gamepady, też będą wspierane. W tej pierwszej wersji właśnie mamy 4 poziomy, więc możemy sobie tak tą grę przetestować. Gra wykorzystuje dźwięk przestrzenny, no i dzięki temu właśnie musimy te piosenki poskładać. W międzyczasie też nas atakują przeciwnicy, tam chyba jakieś roboty z tego, co pamiętam. No i po prostu jak my zbieramy te wszystkie elementy, to musimy jednocześnie ich unikać. No i w pełnej wersji też będzie voice acting, więc już są aktorzy gdzieś tam zamówieni, tutaj pisze autor, więc myślę, że jak ta gra wyjdzie, to będzie całkiem ciekawie, a już teraz możemy ją przetestować i zwrócić autorowi uwagę, jeśli coś nam się podoba albo nie podoba, i mieć wpływ na to, jak ta gra będzie się rozwijać. Następna gra to jest coś, co poniekąd już wcześniej było, ale to jest ciekawe, co autor chce z nią zrobić. No bo tutaj w przyszłym tygodniu szykuje nam się konferencja Applopska WWDC i na pewno będziemy o tym mówić w tym przeglądzie, bo tu będzie, no tutaj będą nowe wersje systemów, ale też nowe sprzęty. Wszyscy mówią o headsetcie rozszerzonej rzeczywistości, który Apple ma ujawnić, ale API do rozszerzonej rzeczywistości już są dostępne na urządzeniach, no i właśnie tych API wykorzystał autor takiej gry, która wcześniej się pojawiła, Ploppy Pears. To była taka gra, coś w stylu pirackiej pamięci poniekąd, bo po prostu musimy dopasowywać karty do siebie, to musimy znaleźć dwie pasujące do siebie karty. Ta gra wcześniej już była dostępna i zresztą cały czas jest, ona fajnie działa z voiceoverem. No ale autor dodał tryb rozszerzonej rzeczywistości. Na czym on polega? No zamiast pokazywania tych kart na ekranie nam po prostu, no to na ekranie widzimy nasz świat, ustawiamy telefon sobie nad jakąś płaską powierzchnią, taką, gdzie w rzeczywistości moglibyśmy sobie taką talię kart rozłożyć. No i te karty z tej gry są po prostu rozkładane na tym stole. No i autor tutaj postarał się, żeby ta gra działała właśnie w tym trybie też z voiceoverem. Najpierw dostaniemy komunikaty i dźwięk przestrzenny, który pomoże nam zlokalizować tą planszę, bo ona po prostu się gdzieś rozłoży tam, gdzie telefon znajdzie jakąś płaską powierzchnię. No i później jak będziemy ruszać palcem po ekranie, będziemy znajdować te karty, to voiceover je i tak znajdzie. Tutaj autor ma nadzieję, że kiedy ten headset się pojawi, no to ta gra powinna już z nim w jakimś stopniu działać. Planuje być na tej konferencji WWDC i pokazać ten prototyp ludziom od dostępności z Apple'a i też właśnie czeka na ich opinię. Jest ciekawy, czy takie rozwiązanie ma sens, czy nie. No to jest ciekawe, jak właśnie można takie różne rzeczy zrobić dostępnymi, no i zobaczymy, jak to będzie się rozwijało, jak te słuchawki, ten headset się pojawi, jak będzie z jego wbudowanymi funkcjami dostępności. No w przyszłym tygodniu myślę, że będziemy już wiedzieć znacznie, znacznie więcej.
4: Jedno jest pewne, nie będzie tanio.
10: No na pewno, chyba tam po 3000 dolarów, jak nie wiem, czy nie 3,5 nawet.
4: Słyszałem, no właśnie.
10: Więc to na razie takie urządzenie to dla takich naprawdę dla testerów, programistów, no i takich bardzo zagorzałych fanów rozszerzonej rzeczywistości.
9: Z drugiej strony zobaczymy, jeżeli faktycznie będą się pojawiały jakieś na to rozwiązania, no co ciekaw jestem, czy nie będzie czegoś takiego, że ileś osób będzie brało na to jakieś dofinansowanie czy coś. Jakby, okay,
10: no drogo, to będzie.
9: No bo z drugiej strony, ile linii.

0: jakie aplikacje na to powstaną. To będzie miało procesor bodajże M1 albo M2, więc może tutaj jakieś rozwiązania do nawigacji, coś takie bardziej zaawansowane, wykrywanie drzwi i innych rzeczy, co już mieliśmy. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. No myślę, że jeśli takie aplikacje powstaną i będą dobre i te informacje się gdzieś rozprzestrzenią, no to tak, to myślę, że ludzie będą nie tylko w Polsce brać wtedy dofinansowania na takie rzeczy, no i można mieć nadzieję, że jeśli to się będzie sprzedawało, to późniejsze generacje tych sprzętów będą po prostu mniejsze.
1: Z drugiej strony pytanie, no, jeszcze tak w uzupełnieniu tego, czy to nie jest jakaś trochę ślepa uliczka, bo nie wiem, czy słyszeliście, że Facebook na przykład, czy właściwie Meta, z tego metaversum zaczyna rezygnować i że to generalnie był jakiś niewypał w ogóle, ta cała idea.
0: No w ogóle to urządzenie na samym Apple też nie ma wielu fanów. Ostatnio coraz więcej inżynierów po prostu się odcina od tego projektu i też innych menedżerów, innych zespołów, bo tam ponoć bardzo duże pieniądze w to poszły, a no, efekty nie są takie, jak można by tego się spodziewać. No to jest bardzo drogie.
1: I Microsoft, tak, zdaje się, że też się wycofał z tych swoich rozwiązań wirtualnej rzeczywistości. Także no jeszcze zobaczymy, co tu będzie. Być może Apple jakoś odmienią trendy. Kto wie, skoro no na razie nie idą w ChatGPT jakoś bardzo, no to może w tę stronę. I może...
0: Z jednej strony nie, z drugiej strony zatrudniają ekspertów od Generative AI tak zwanego, czyli właśnie tego typu rozwiązań, więc są chyba coś też już robić w tą stronę.
1: Coś szykują, tak, ale tak, Apple coś... to dość często, no, dość długo zwleka z premierą różnych rozwiązań.
0: No właśnie.
2: Tak, za to często rzeczywiście jak coś pokazuje, to ma jakieś znaczenie co najmniej, także no.
0: Tak, i tutaj jest... też kilku takich znanych twórców, właśnie głównie gier na takie oprogramowanie VR jest zaproszone tutaj, na przykład Beat Saber, no to już nie wiem, czy ktoś będzie kojarzył, ale generalnie znani ludzie z tego, łącznie z Johnem Carmackiem, czyli jednym z ludzi, który napisał Dooma i Quake'a, ale też ostatnio pracował w Oculusie, więc... zanim Facebook czy Meta właściwie ich wykupiła, więc no faktycznie takie znane osoby i ponoć już coś chwalą to urządzenie, no ale zobaczymy w przyszłym tygodniu, jak to będzie, a my jeszcze zostajemy w temacie gier. Teraz przechodzimy do aktualizacji, których też jest całkiem sporo. Pierwsza mamy taką grę roguelike o nazwie Fara. To jest gra też w przeglądarce, ale to jest coś w stylu gry Entombed. Jeśli ktoś pamięta, że chodzimy sobie po planszy i po prostu tworzymy postać, tutaj też mamy różne klasy do wyboru. I po prostu musimy walczyć z przeciwnikami, zdobywać nowy ekwipunek. Ta gra jest dosyć skomplikowana, mi się nie udało jakoś daleko dojść, ale są osoby, które w tym sobie całkiem fajnie radzą. O, to jest gra dla widzących, ale ma funkcję dostępności, mamy dodatkową opcję, żeby włączyć sobie syntezę. No i w najnowszej wersji, która się pojawiła, doszły też dźwięki, muzyka. To są też takie dźwięki raczej w stylu retro, ale dosyć takie przyjemne, no i trochę nam pomagają w tej rozgrywce, bo na przykład wiemy, kiedy uderzymy w jakąś postać, czy uderzymy w ścianę, albo właśnie zrobiliśmy krok w odpowiednią stronę, więc no całkiem przydatne. Następna gra, Crime Hunter, to jest taka gra, która już jakiś czas temu wyszła. To jest taka gra, w której po prostu chodzimy i zabijamy przeciwników różnymi broniami. Mamy kilka poziomów w tej grze, ale też możemy grać w takim trybie nieskończonym, nawet własne poziomy tworzyć. No i co się stało z tą grą? Pojawiła się na platformie Itch. Wcześniej była dostępna ze strony producenta, a teraz możemy ją sobie po prostu kupić na Itchu. Ci, którzy już tą grę kupili, powinni byli już dostać klucze za darmowe, więc mogą sobie po prostu do swojego konta na Itchu dodać tą grę, jeśli ją kupili wcześniej bezpośrednio od autora. Co mu to daje? No, daje mu to, że gra może łatwiej sprawdzać, czy są aktualizacje, aktywować się, więc już nie ma właściwie systemu aktywacji, bo po prostu loguje się na Itcha i sprawdza, czy gra została aktywowana. No a poza tym ukazało się kilka nowych funkcji. Po pierwsze, gra wróciła na Maca, bo był taki czas, że ona na Macu była, później nie było, bo tam były jakieś problemy z kompilacją, a teraz jest znów zarówno na Windowsie i na Macu. A poza tym mamy tryb AI Endless Mode, więc możemy popatrzeć sobie, jak sztuczna inteligencja, no tutaj wątek jak widać jeszcze się nie zakończył, jak sztuczna inteligencja sobie w tą grę gra i podejmuje decyzję właśnie, jakie ulepszenia sobie kupić, no i tak po prostu możemy popatrzeć, jak ta gra sama się gra, ale też są jakieś inne pomniejsze

0: zmiany. Więc jak ktoś chce taką grę sobie zagrać, to polecam. O Survive the Wild mówiliśmy, ale tylko wspomnę, że wyszła bardzo duża aktualizacja, więc jeśli ktoś jakiś czas temu grał, to może warto znów zajrzeć do tej gry. O Chain Reaction i Silver Dollarze od firmy Draconis też już wspominaliśmy. Też tutaj jeszcze przypomnę tylko, że firma skupiła się teraz wyłącznie na platformach Apple i pomału wycofuje się ze swoich starych gier na Windowsa, więc jeśli kiedyś ich gry kupiliście, to sobie nie ściągnijcie, zabezpieczcie klucze, bo, no bo za jakiś czas może być po prostu ciężko je ściągnąć. No a teraz kilka takich gier, które często się u nas pojawiają. Warsim, gra, w której zarządzamy królestwem, dostała aktualizację z 1.05, zatytułowaną aktualizacja nekromantów, no bo teraz możemy stać się nekromantą i jeśli nie wystarczy nam po prostu zarządzanie podwładnymi takimi żywymi, to możemy sobie skrzeszać jakieś ciała i po prostu mieć pod władzą zombie, którzy będą mogli dla nas walczyć. No i oczywiście jeśli pokonamy jakiegoś przeciwnika, to też możemy z niego zrobić zombie. Poza tym mamy 30 nowych wydarzeń na koniec roku. Każdy rok może mieć taki swój jakiś symbol, no i to nam będzie coś sygnalizowało, czy to będzie dobry, czy zły rok. Są ulepszenia w systemie kupowania milicji. Nowa jakaś lokacja związana z goblinami, no i jak zwykle są też poprawki błędów. Upheaval, kolejna gra tekstowa, taka RPG, już jest na wersji 0.009, w której dodano muzykę i efekt dźwiękowy, więc to była taka czysto tekstowa gra, no ale teraz też mamy w tle muzykę i różne efekty dźwiękowe, zarówno tła, jak i interfejsu. Oprócz tego karczmarz w grze powinien być dla nas jeszcze bardziej pomocny, dawać nam jeszcze takie bardziej przydatne wskazówki. No i jakaś nowa lokacja się tworzy, na razie jest we wczesnym stadium, ale już tam możemy wejść i coś sobie zobaczyć. No i jak zwykle też tutaj poprawki błędów. Slay the Spire, no mod do gry Slay the Spire, który ostatnio był w Tyflo podcaście demonstrowany. Pojawiła się jego nowa wersja 0.5.0, w której dodano czytanie kolejnych ekranów gry, więc już coraz więcej rzeczy jest w tym modzie czytane. Konkretnie tutaj jest plansza najlepszych wyników oraz napisy końcowe, więc jak przejdziemy grają, to wyświetlają się, kto tą grę stworzył. No teraz to nam też będzie czytane. Oraz informacje o nowych aktualizacjach. Gdyby gra nam się zaktualizowała, no to ten mod nam to przeczyta. Tu jest taka uwaga, że mimo to, że ten ekran najlepszych wyników jest czytany, to niestety jeśli gramy w Slay the Spire z jakimikolwiek modami, no to gra niestety nie będzie naszych wyników wysyłała na tą planszę, bo po prostu to moglibyśmy jakoś te wyniki oszukać, więc to po prostu jest wyłączane i nie da się tego obejść. Natomiast możemy sobie porównać nasz wynik z innymi osobami, więc i tak to jest całkiem, wydaje mi się, fajne. O Hearthstone Accessie już też mówiliśmy, że pojawiło się wsparcie dla trybu starć. Swoją drogą w Hearthstone dzisiaj już została ogłoszona następna mini paczka kart, więc tam też cały czas Hearthstone się rozwija, nowe karty cały czas do niego dochodzą. Następnie mamy Brock the Investigator, to też taka gra, o której już wcześniej wspominaliśmy, w wersji 1.3.6. Jest kilka takich mniejszych poprawek. Jeśli chodzi o dostępność, no to teraz będzie nam czytane potrzebne doświadczenie, żeby osiągnąć następny poziom, bo ta gra ma takie elementy RPG. Oraz był jakiś problem, że w pierwszym rozdziale mogliśmy czasami utknąć, jeśli wyłączaliśmy i włączaliśmy funkcję dostępności. Teraz już tak nie powinno być. Sanctuary in Time, kolejna gra, która często się tutaj pojawia, no już oficjalnie opuściła fazę beta, dzięki czemu możemy ją sobie po prostu wykupić z tą treścią, która jest, no bo wcześniej musieliśmy subskrybować Patreona autora i po prostu miesięcznie jakąś wpłatę uiszczać, a teraz możemy sobie po prostu na Itchu i na Steamie tą grę kupić i po prostu mieć ją na własność. Oprócz tego W najnowszej wersji dodano system łask, więc możemy czasami od innych bogów jakieś łaski w grze dostać i też są poprawki w interfejsie. No i jak zwykle też poprawki różnych błędów. Project Dark to jest gra na telefony. Jest kilka takich mini gier audio, które każda z tych gier opowiada jakieś historie. Tam jest dźwięk binauralny. Tą grę bardziej szczegółowo omawiałem kilka tyflo przeglądów temu. No i właśnie a propos tych różnych odcinków, to interfejs sklepu został przeprojektowany. To była rzecz, którą często gracze krytykowali. Teraz powinno być łatwiej między innymi dostać się do zestawu, który pozwala nam wszystkie odcinki naraz kupić za niższą cenę, więc myślę, że całkiem fajnie. Wave of the Undead to jest taka gra, w której no, mieliśmy wcześniej nekromantów, którzy gdzieś tworzą zombie, a teraz mamy grę, w której walczymy przeciwko zombie. No i w tej najnowszej aktualizacji do gry doszła grafika, więc możemy teraz, jeśli widzimy coś, no to będziemy widzieć grafikę, a może chcemy namówić osoby widzące, żeby z nami w tą grę zagrały, no to teraz może nam być łatwiej. Oprócz tego został dodany tryb hardcore, więc jeśli taka standardowa rozgrywka już była dla nas za łatwa, no to możemy ją sobie jeszcze utrudnić. Alter Eon, kolejny mód. W maju doszedł nowy samouczek, który pomaga nam nauczyć się typów obrażeń, bo to jest często istotne, każda broń zadaje różnego typu obrażenia, no i różne potwory, z którymi walczymy, mogą być mniej lub bardziej reagować na konkretne obrażenia, więc teraz grana będzie to bardziej tłumaczyła. No właśnie, możemy czasami te słabości zobaczyć. No i są poprawki z granatami, które teraz powinny po prostu działać lepiej. No i poza tym, jak zwykle, są nowe zaklęcia, nowe jakieś przedmioty i aktualizacje do systemu tworzenia nowych elementów. No i na koniec tutaj była wzmianka o tym, co zrobił Draconis Entertainment, ale o tym już wspominałem, więc na razie to wszystko ze świata gier.
1: A jeszcze w uzupełnieniu mamy komentarz od naszego słuchacza Krzysztofa. Witam, pisze w ramach informacji od 16 czerwca do 15 lipca w ramach usług Games with Gold i Game Pass na Xboxa. Można będzie sobie pograć w grę audio The Well Shadow of the Crown. Dodatkowo 2 czerwca swoją premierę będzie miała gra Street Fighter 6, która dla nas także zapowiada się ciekawie ze względu na zapowiadane udogodnienia dostępu. Pozdrawiam prowadzących i słuchaczy. Tu mamy komentarz jeszcze od Małgosi, która się cieszy, że tak dziś punktualnie zaczęliśmy. Cieszymy się. No i jeszcze mamy tutaj komentarz od Bartka. Pisze, aby serdecznie podziękować za pomoc. Jeżeli dobrze pamiętam, to było 3 tyflo przeglądy temu. Dzwoniłem do was w sprawie Pontes Media Downloader, pobrałem nową wersję i działa. Niestety jest jeden minus, podczas pobierania nie ma paska postępu. Na szczęście pozostał dźwięk, który informuje o zakończeniu pobierania. Jeszcze raz dziękuję. To tyle, jeżeli chodzi o komentarze, ale to nie tyle, jeżeli chodzi o różne informacje, komentarze i wypowiedzi naszych słuchaczy. No właśnie, mówiąc o tych wypowiedziach, to mam na myśli wypowiedzi głosowe tym razem, bo jest z nami słuchacz, jest z nami Roberto. Witaj.
2: Dobry wieczór, słychać mnie?
1: Słychać cię.
2: O.
1: Jesteś.
2: Super. Jestem. Dobrze, bardzo się cieszę. Chciałbym troszkę opowiedzieć, albo może poinformować, jak teraz wygląda. O jeny, tutaj mój Samsung się rozdzwonił. Jakieś powiadomienie, nie wiem co to jest. W każdym razie dzwonię do was w sprawie dostępności aplikacji Bolt Food do zamawiania jedzenia i różnych dziwnych rzeczy, które się tam dzieją, zwłaszcza na Androidzie. I chciałbym o tym powiedzieć głównie dlatego, że udało mi się dość szybko nawiązać kontakt ze wsparciem i no ja podejrzewam, że nie ma co się czarować, że to ja coś przyspieszyłem. Oni na pewno mają testerów, ale w ciągu powiedzmy 2 tygodni ta najbardziej poważna sprawa, o której im pisałem, została rozwiązana, więc no ciekaw jestem. A generalnie no aplikacja do zamawiania jedzenia, ona działa głównie w większych miastach. Podejrzewam, że w wielu wojewódzkich miastach w Polsce już będzie. A myślę, że warto się o tyle z tym zapoznać, że czasami można dostać na przykład zniżkę na całe zamówienie, jeśli znaczy na zamówienia, powiedzmy 3 zamówienia o wartości większej niż 50 zł, 60 zł. No więc czasami to się naprawdę opłaca. No i był problem z przyciskiem zatwierdzenia zamówienia. Ja to znam jeszcze z innej aplikacji do zamawiania jedzenia, ale gdyby mi nie napisało wtedy wsparcie Wolta, tej innej aplikacji konkurencji, że trzeba przeciągnąć, po prostu przytrzymać i przeciągnąć na prawo, to ja bym teraz tutaj się nie domyślił, że to powinno tak działać. No i problem był jeszcze taki, że w poprzedniej wersji aplikacji ani na iOSie, ani na Androidzie to nie działało w Bolt Food. Teraz od niedawna z włączonym jakimkolwiek czytnikiem ekranu. Nawet z Jeshuo, można przełączyć do takiego trybu, że on mówi, ale dotyk działa tak, jakby czytnik był wyłączony. No to tutaj niestety to też nie działało, nie można było przeciągnąć tego i nawet osoba widząca mi mówiła, że strzałka się przeciągała, ale nie działo się nic. I trzeba było ten czytnik wyłączyć i robić to po prostu na wyczucie. No a poza tym w Androidzie jeszcze jest teraz problem, że koszyka nie można tam znaleźć normalnie. To też tylko z Jeshuo, z nawigacją obiektową trzeba znaleźć element, który się w ogóle nazywał w poprzedniej, tej najgorszej wersji aplikacji, on się nazywał Busy. Busy, czyli jakby zajęte. Nie mam pojęcia czemu, ale ja wiedziałem, że to był koszyk, bo wcześniej był taki moment, że to Busy było na samym dole ekranu i jakby to było wiadomo, że to jest koszyk. No, także coś ewidentnie przebudowują. A teraz jest to rozwiązane tak, że i na iOSie, i na Androidzie na tym przycisku do zatwierdzenia zamówienia mamy czynność, która się nazywa Activate po angielsku. I w to trzeba kliknąć i ona właśnie w tej poprzedniej wersji już była, ale nie działała. A teraz jest i działa i potem się pojawia okno tam do wpisania kodu Blik albo jest nam albo Apple Pay, albo od razu jakby jest nam pobierana tak płatność z karty. Ale i tak uważam, że warto jeszcze, ja do nich jeszcze napisałem, że tam tych problemów dostępnościowych jest kilka, a to są raczej takie, znaczy ten koszyk na Androidzie, no i na iOSie to są raczej takie mniej intuicyjne rzeczy, typu, że są pola edycji, które tak naprawdę tymi polami nie są, to jest głównie jak wpisujemy numer telefonu, to on nam mówi numer telefonu aktualnie i mówi co jest wpisane, ale jak my wpisujemy, to słyszymy tylko ten taki dźwięk puf, puf, puf. Ten Messenger miał kiedyś taki błąd. Już lata temu. Nie mamy kontroli na bieżąco. Znaczy mamy, ale tak pośrednio. Po prostu musimy zawsze tam najeżdżać na to pole i on mówi numer telefonu aktualnie to i to. No, także a ja do nich jeszcze napisałem, że moim zdaniem mogliby zrobić to po prostu jako normalne kliknięcie przy włączonym czytniku, bo no przepraszam, ale nie każdemu przyjdzie do głowy, zwłaszcza na Androidzie tak myślę mimo wszystko, że przycisk do zatwierdzenia zamówienia może mieć jakąś akcję, jakąś czynność, która w dodatku się nazywa po prostu uaktywnij, a nie na przykład przeciągnij. I że w to należy kliknąć, żeby zatwierdzić to zamówienie. Także dobra wiadomość jest taka, że tak się wydaje przynajmniej, reagują dość szybko i mam nadzieję, że mają tych testów, że to po prostu, znaczy, no zdziwiłoby mnie, gdybym to ja był, tak? Więc podejrzewam, że oni mają po prostu testerów niewidomych, którzy jakoś tam im dają znać. No i ja jeszcze też niestety nie mogę...
1: Ja bym się, Roberto, wcale nie zdziwił, gdyby jednak to była jakaś informacja zwrotna od ciebie, a być może od kilku użytkowników też.
2: Mm-hmm. No jeśli tak, no to tym lepiej. No to ja może spróbuję jeszcze w cudzysłowie ich zaatakować. Spróbuję napisać im o problemie, który w Bolcie samym jest, tym do zamawiania przejazdów. Bo na iOSie on tam czyta czas dotarcia przewidywany jako, jak to się nazywa, to jest HTML i to jest timestamp równa się coś tam, to jest taka wartość, ta jakby...
0: Jakiś zmienny HTML jakiś, no właśnie.
2: Coś takiego, to jest jakaś wartość, jakby to jest, to nie są godziny, minuty, tylko to jest napisane jakoś 0,1 czy 8.
0: Jakaś surowa wartość, która tam pewnie tak. Jest konwertowana w interfejsie, ale VoiceOver ma dostęp do tej wersji nieskonwertowanej jeszcze.
2: Tak, ja się na tym nie znam, teraz pewnie powiedziałem jakąś głupotę, ale to jest jakaś wartość.
1: Może to
2: tak.
1: Są te, może to jest ten czas liczony od chyba tam 70 roku, czyli...
0: A możliwe.
1: Czyli ten od początku systemu Unix. Tak.
2: Tak, no i tam jest właśnie timestamp, coś tam mniejsze, timestamp równa się coś tam. Więc też o tym do nich napiszę, no i mam nadzieję, że to naprawią, bo uważam, że to intuicyjne. Znaczy, ale zwłaszcza teraz to z tymi zamówieniami i z tymi innymi rzeczami, no to intuicyjne nie jest. Niestety nie mam jak tego przetestować na normalnym talkbacku, bo mam Samsunga Galaxy S21, który ma już tego samsungowego tylko. I nawet jak zainstaluję ten pakiet dostępności androidowy, to jakby talkback mi nie działa tam. Ja nie mogę go uruchomić. Mam tylko samsungowego talkbacka, no i Jeszło oczywiście. No, także tak to jest i to jest znowu niestety, tak mi się wydaje, przykład sytuacji, gdzie tylko dzięki temu, że wiemy co, jak wygląda jakość dla osoby widzącej, to jakby... Mamy pomysł, jak to może działać dla nas. No w tym Wolcie się to udało rozwiązać, mówię, to przeciągnięcie. Tam na Androidzie nie, tam jest nadal potwierdź, ale tam robimy pyk i potem tak, czyli dłuższe przytrzymanie i przeciągamy w prawo i jest dobrze, a w Wolcie na iOS się po prostu klika. I on pewnie wie, że VoiceOver jest włączony, więc traktuje to jako przeciągnięcie. No także tak to... Tak to wygląda, ale uważam, że nadal to jest jeszcze niekompletne. To jest rozwiązane, ja to mówię po androidowemu. Czyli da się, ale trzeba jakby w ogóle pomyśleć, że jest jakieś obejście. I wtedy, no, wtedy się...
1: No czyli tak naprawdę nie jest to rozwiązane, no jeszcze do końca.
2: No jeszcze, tak.
1: To powinno jednak działać inaczej.
2: Tak, to powinno działać inaczej, zdecydowanie. No, także tak. No i szkoda, że ta aplikacja ma z dostępnością różnie, bo mówię, tam czasami są... Znaczy, to jest dla mnie w tej chwili aplikacja z najbardziej atrakcyjnymi promocjami, jak chodzi o to. I to nie, oni mi nie zapłacili za to, że to ja to teraz to mówię.
1: Ale to jest, wiesz, oni są stosunkowo nowo na rynku, niedawno, więc...
2: Do 2020 roku.
1: No właśnie, więc to zawsze tak jest, że na początku no, te promocje są dość atrakcyjne, jest to całkiem fajnie, to chociażby tak jak to było z aplikacją Pyszne na początku, te kody promocyjne były, ich warunki na przykład, kiedy się je dostawało, były zdecydowanie lepsze, można było sobie nawet za dosłownie tam, nie wiem, złotówkę czasem coś zamówić, bo jak się wrzuciło ten kod, a teraz ostatnimi czasy to widziałem, że te kody promocyjne nie dość, że no limit zamówienia już tam jakiś mają, że to nie da się tak zamówić, żeby na przykład nam cały ten kod pokrył koszty zamówienia albo prawie w całości, to jeszcze jest limit w ogóle na wykorzystywanie tych kodów. Także,
2: no, to że, ciekawe.
1: Że na przykład masz jeden kod, masz powiedzmy tyle punktów, że mógłbyś wykorzystać już kolejny kod, ale nie, musisz zapłacić pełną kwotę, bo następny kod będziesz mógł wykorzystać dopiero tam powiedzmy za miesiąc czy za ileś czasu.
2: A to ciekawe, to musiało się teraz coś zmienić, bo ja z tym takich doświadczeń nie mam, ale na Pysznym z kolei parę razy miałem taki problem, że aplikacja widziała restaurację, której strona nie widziała w tej samej lokalizacji i nie mogli mi dowieść, bo jakby dla nich się liczyła strona, jakby aplikacja ewidentnie, no coś tam był, jakiś błąd. Mm-hmm. I ja dzięki temu dostałem potem od pysznego kod na 20%. Także i to trzeba też umiejętnie wykorzystywać, prawda? Jak się zamawia coś droższego, to tam...
1: Dokładnie.
2: Żeby oni zapłacili jak najwięcej. No.
1: Zgadza się.
2: Dobrze.
0: No właśnie.
2: No, a druga sprawa jeszcze całkiem inna, to chciałem tylko zapytać, bo chyba było o tym w tym przeglądzie. Ostatnio jak mi się pobrała aktualizacja Thunderbirda, to dostałem komunikat, że już niedługo będzie ta jakaś nowa wersja, supernowa. I
1: no tak, to jakiś czas temu pytałem. To jakiś czas temu mówiliśmy o tym, o nowościach w Thunderbirdzie. Swoją drogą ja sobie też ostatnio, to parę tygodni temu, Thunderbirda pobrałem, bo miałem jakiś problem z beki, taki tymczasowy, coś tam z jednym moim kontem pocztowym nie chciała działać przez chwilę, potem sobie już z tym poradziłem, więc problem nieaktualny. Natomiast tam cały czas jest problem z tą autoryzacją Gmaila w Thunderbirdzie.
2: Z dostępnością, tak?
1: Tak, tak.
2: To jest trzeba cały to robić OCR-em.
1: No trzeba to robić OCR-em, a czasem OCR nie chce działać. Ja powiem szczerze, straciłem cierpliwość.
2: O matko.
1: Dobrze, że mam alternatywne rozwiązania, za pomocą których mogę korzystać z poczty, bo po prostu no to nie działa tak, jak powinno działać. Jeżeli ktoś sobie skonfigurował Thunderbirda już kiedyś, no to ma szczęście, bo nie musi tego konfigurować na nowo. Ale jeżeli ktoś teraz instaluje Thunderbirda i chce sobie skonfigurować pocztę, no zwłaszcza googlowską, i podejrzewam, że Office 365 też będzie miał ten sam problem, no to będzie kłopot.
2: No to znaczy, to ciekawe, bo ja mam tego laptopa tutaj od 2021 roku. Tak. I wtedy chyba nie miałem problemu z ustawianiem Gmaila. Mi się strona otworzyła po prostu.
1: No właśnie, no
0: ta aplikacja
1: teraz...
0: cały czas się zmienia.
1: Tak, a teraz ta strona otwiera się w takim niedostępnym oknie, które...
2: Tak, że nieznany. No,
1: dokładnie,
2: tak?
1: Dokładnie.
2: No tak, znaczy ja o tym mówiłem tu niedawno też, bo miałem coś podobnego z Exchange, znaczy z kontem z uczelni, które jest na Office 365, i tam ważne było to, żeby zmaksymalizować okno i potem ten OCR działał. Nie wiem, czy to próbowałeś.
1: Ja wiesz co, próbowałem z tym OCR-em się bawić, ale mi to nie chciało działać do końca. Jakiś tam był problem, już teraz też do końca nie pamiętam, jakie ja kroki podejmowałem. W każdym razie, no nie udało mi się to po prostu. Chwilę nad tym spędziłem, a po prostu stwierdziłem, że okej, dobra, no to trudno. I tak naprawdę obecnie, jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, no to alternatywy pocztowe to ma, powiedzmy, Outlook, no bo Outlook działa bez problemu, ale nie każdy, no nie ma pakiet Office.
0: No nawet nie do końca, bo ja ostatnio słyszałem taką sytuację, że właśnie, chyba też z Gmailem, jeśli spróbujemy go autoryzować z NVDA, to po przejściu tej strony to się nam nie zaloguje i będzie się wyświetlał komunikat, że próbowaliśmy się zautoryzować aplikację, która tam nie spełnia jakichś wymogów zabezpieczenia.
1: Wiesz co, to być może zależy od wersji Outlooka.
0: No
1: bo
0: właśnie
1: kiedyś...
0: nie.
1: Aha.
0: Bo właśnie nie, bo ponoć jeśli zrobimy to samo z narratorem, to działa.
1: O, a to ciekawe.
2: Ojej.
1: To ciekawa sprawa.
0: Nie sprawdziłem tego, ale tak słyszałem.
1: Ja z NVDA autoryzowałem kilka tygodni temu Google'a i nie było problemu. Chociaż nie, ja tam autoryzowałem Office'a 365. To jeszcze bym z tym Google'em musiał spróbować. Dobra, to jeszcze to zweryfikuję w takim razie, bo sam jestem teraz ciekaw.
2: No w każdym
0: jeszcze
2: razie,
0: jeśli chodzi o Thunderbirda samego, nie wiem, no tutaj ten problem z tymi stronami to jest dosyć poważny. Jeśli chodzi o inne błędy, to wiem, że Peter Wagner, który te błędy zgłaszał, dostał odpowiedź od Thunderbirda i tam nawet sporo raportów zostało ci zgłoszone. Oni nad tym pracują na szczęście. No nie wiem, czy ktoś ten problem zgłosił, jeśli nie, no to...
2: to myślę, że tak, bo to widziałem na konferencjach różnych, więc to... Wydaje mi się, że szukając jakby odpowiedzi, to znalazłem coś na jakiejś hiszpańskiej konferencji NVIDIA, więc podejrzewam, że ktoś to musiał zgłosić, ale tak, Peter Wagner się tym właśnie ponoć zajmował, też coś tam próbował z tym nowym Thunderbirdem. No i miejmy nadzieję, że to będzie dostępne, bo ponoć tam ma nadejść jakaś naprawdę wielka zmiana interfejsu, tak? Tej, no to ma być bodajże Thunderbird 115? Coś takiego słyszałem. Supernova. Ale na razie to są tylko bety czy alfy nawet, tak? To tam za parę miesięcy ma wejść. No w każdym razie